0: logiem nocnego radia, w którym nadajemy. No więc w przedszkolu to tak, to oczywiście, że była zła pani, którą wołano zawsze, bo miała taki temperament, że działała właśnie deprymująco bardzo na dzieci. No i jednak pracowała w tym zawodzie przedszkolanki, no i chyba właśnie specjalnie po to, że potrzebowały takiej jednej niemiłej, jednej takiej wrednej jędzy, rozumiesz, że jak sobie same nie dawały rady, to wołały ją, albo nawet wystarczyło, że postraszyły zawołaniem jej, jak dzieci nie chciały jeść. Na przykład, tak? Jak nie chciałem właśnie jeść. A były rzeczy, których bardzo nie chciałem jeść. Na przykład marchewka z groszkiem. Do dziś tego nie cierpię. Gotowanej marchewki w ogóle nie jadam, unikam. Natomiast surową jak najbardziej, czy podsmażoną, czy cokolwiek takiego. A marchewka z groszkiem, jeszcze tak zrobiona z jakąś tam mąką, z jakąś taką zasmażką podłej jakości, no nie wiem, ale no to był koszmar, tak? Jeden z koszmarniejszych rzeczy, jaka w ogóle w przedszkolu się zdarzała. Natomiast jedna z ulubionych rzeczy, jaka się zdarzała, to był deser, który był tak jakieś, no, pół godziny do godziny po obiedzie zwykle. Po obiedzie było leżakowanie, potem czasem był. Tak. Czasem był deser, no i czasem był to grysik.
1: Podwieczorek.
0: Tak, o, podwieczorek właśnie. Był podwieczorek, bo do obiadu nie było deseru, tylko potem był podwieczorek. No i takim ulubionym, nie tylko przeze mnie, ale też przez większość dzieci, podwieczorkiem był grysik posypany jak największą ilością kakao. No i tak, to właśnie podawano w przedszkolu, do którego chodziłem. No w ogóle powiem, że ja jestem, no nie, może zaprosiłeś mnie jako informatyka, jako takiego może reprezentanta tego zawodu, tak. Żeby pod kątem kulinarnym się mnie podpytać. No i ja owszem, mogę się wypowiedzieć, bo zrobiłem pewne studium i z własnych obserwacji w życiu i teraz też się przygotowując, natomiast no ja sam nie jestem typowym przedstawicielem, więc mogę ci powiedzieć o innych, mogę ci powiedzieć o sobie też. No zacznę od siebie, skoro takie pytania. No jestem nietypowym przedstawicielem, prawda? Ja jednak mam pewne dobre nawyki żywieniowe. Mam wielu lekarzy w rodzinie chociażby, na przykład babcię, która no też część diety mojej no, miała dość duży wpływ. Nie tylko czysto pozytywny, no bo wtedy trochę inna była szkoła żywienia, ale w większości pozytywny na to, co ja jadłem i według jakich wytycznych byłem żywiony jako dziecko, jako niemowlę, zanim jeszcze pamiętam. No i tak, ojciec mój pochodzi z inteligenckiej rodziny mieszczańskiej, z kolei mama ze wsi, z Kielecczyzny. Jej ojciec był za komuny przedsiębiorcą i co prawda no nie mieszkałem z nim, bo to daleko. Tak, i pytanie mamy, czy można dzwonić. Tak, można dzwonić. Chyba ty powinieneś mówić, kiedy można dzwonić, ale chyba cały czas można, nie?
1: Zawsze no, można dzwonić, jeżeli się ma coś konkretnego do powiedzenia.
0: Tak, lub proszę, pytania jakieś.
1: To jest bardzo ciekawe, wiesz co, to będę musiał cię pociągnąć za język, bo to jest bardzo ciekawe, jak mama poznała tatę, czy jak tato poznał mamę, ale to nie to, dzisiaj.
0: Proszę. To już mówiłem, to już słuchacze wiedzą, w klubie studenckim Remont w Warszawie podczas studiów. W każdym razie był przedsiębiorcą właśnie w tej branży, to znaczy miał przedsiębiorstwo no, rolne po prostu, w sensie miał świnie, miał pole, miał krowy, no i rzeźnik, ten zakład rzeźniczy właśnie. O.
1: Więc
0: dobre mięso jak najbardziej robił. Natomiast no, jest to daleki region, może nie jakiś bardzo daleki, no ale jednak daleki, w związku z tym tu na miejscu no, różne mięso jadałem, czasem lepsze jakoś, czasem gorsze. Wiadomo, za komuny za mięsem trzeba było trochę postać. Pamiętam tak. Też, jak czasem z mamą stałem w kolejce, jak już potem w tych czasach, kiedy pamiętam, na kartki było. Ale wiedziała moja mama, że składniki są ważne, dobre, że lepsze są z targu niż ze sklepu. I taką ciekawostkę powiem jeszcze z czasów, zanim pamiętam, że zupy takie owocowe, później też mięsno-owocowe z jakimś tam gotowanym mięsem, ale takie przede wszystkim, no nie owocowe, warzywne zupy. Już mówię owocowe, bo słodkie. Więc właśnie, ja takie zupy jadłem słodzone cukrem. Bez łyżeczki czy dwóch cukru, to ja plułem tym. Nie chciałem tego jeść, takiej zmiksowanej z gotowanych warzyw zupy. Trzeba było mi posłodzić. No i również serów dużo jadłem, dużo przetworów owocowych, pół litra soku potrafiłem jako tak rok z kawałkiem taki dzieciak wypić naraz, takiego ze świeżych owoców. Koktajle też takie na śmietanie, no czy na jogurtów naturalnych raczej wtedy nie używano do takich rzeczy, tylko właśnie na śmietanie z truskawek w sezonie na przykład jak najbardziej. No i Być może dzięki tym serom i dzięki tym owocom urosłem taki wysoki, jak jestem.
1: Czyli na wieś, czyli na wakacje jeździłeś do dziadków na wieś, tak?
0: Może nie tyle do dziadków. Moja babcia ze strony mamy umarła krótko przed moim urodzeniem, a dziadek no też umarł krótko po narodzinach mojej siostry. No 6 lat miałem chyba nawet niecałe, jak tamten dziadek umarł. Natomiast moja mama ma dwie starsze siostry, które mieszkają właśnie w Kielcach. No i tam do tych sióstr się czasem jeździło. Czasem też tam zostawałem w lecie na jakiś czas.
1: Dobrze, czyli one, te siostry prowadziły takie tradycyjne gospodarstwo?
0: Nie, w mieście, w Kielcach już mieszkały, nie w Pierzchnicy.
1: Aha.
0: Ale jak najbardziej zostało im coś z tego. Starsza siostra, najstarsza z tych sióstr ma w swoim ogrodzie ten i drzewa owocowe, i szklarnie, i dużo tam różnych, i sałatę, i ogórki, i pomidory, których nie jadam, chyba że suszone. Generalnie jestem alergikiem na jajka i pomidory. Również fasoli i bobu nie jadam, chyba że szparagową, to bardzo lubię. I rzeczy kiszonych w occie też mi nie podchodzą. W ogóle jestem dziwakiem. Uważany jestem za dziwaka żywieniowego. Mam bardzo specyficzne gusta.
1: Mogę ci podać rękę. Cieszę się, ja też jajek nie jadam. Ale to, jeżeli kiszone, to chyba... To są kwaszone, jeżeli chodzi o ocet. Kiszone to jest tylko no, na zasadzie fermentacji tych... No jest woda i sól tylko i to fermentuje tak jak kapusta kiszona czy ogórki. We własnej wytwarzają to same do tego, nie trzeba dodawać octu, to jest zresztą niezdrowe. Okej, dobra,
0: w porządku. Tak, wiem, że się różnią ogórki kiszone, kwaszone, małosolne, warszawskie, no ale dla mnie wszystkie są niedobre, więc w związku z tym nie wgłębiałem się jakoś bardzo w różnicę między nimi.
1: Czyli kiszonych też nie jadasz?
0: Też nie. Świeżo.
1: One inaczej smakują, bo ja ci powiem, że ja powiedzmy tak, mogę zjeść ogórka zwykłego w postaci powiedzmy plasterka na kromce, czy małej ilości, jeżeli powiedzmy pół zostanie skrojony do jakiejś tam surówki czy sałatki. Natomiast większa ilość już kończy się jakimiś reperkusjami żywieniowymi. Natomiast ogórek kiszony, my sami kisimy albo kupujemy takie ekologiczne, on już działa całkiem inaczej. Po pierwsze działa lepiej na nasz organizm, a po drugie jest przyjazny dla mojego organizmu. Wiesz.
0: Ja powiem, moja prababcia świętej pamięci dała mi kiedyś, to już pamiętam, kanapkę z ogórkiem świeżym i jodem. Tak trochę po duńsku, nie? Duńczycy tak jedzą na przykład, że mają słodkie bułki i jedzą ją szynką, albo że na żółty ser smarują drzem. No to jest dla nich typowe. No, natomiast jeszcze powiem, że moja siostra z kolei miała tak trochę, młodszą mam siostrę, miała trochę takiej przekory, że co ja lubiłem, to ona nie lubiła i odwrotnie. Tak. Trochę jej się tak ustawia. Na przykład jak ja muszczardę, to ona nie lubiła muszczardy, a za to bardzo lubiła jajka i pomidory oczywiście. Natomiast pytałeś się o takie regionalizmy, no więc oczywiście modrą kapustę się jadało, oczywiście kluski do mięsa, coś co ludzie na przykład z Podkarpacia w ogóle, że mięso to tylko z ziemniakami, a kluski jakieś takie typu śląskiego, czy jakieś podobne, jak najbardziej... Zadzwonił do nas słuchacz, więc będę ten wątek kontynuował po rozmowie z nim. Jest to twój imiennik.
1: Mój imiennik? Dzień dobry, panie imienniku. Jak się masz?
2: A dzień dobry, panie imienniku. Jak się masz?
1: Ja się mam bardzo dobrze. Bardzo
2: to
1: gorąco.
2: Wbrew pozorom nie był pogłos, tylko dobry wieczór.
1: Cześć, Jacku.
2: Cześć, Jacku. Pozwól, Jacku. Co za absurd. Pozwól, że zadam Bajtiterowi nietypowe pytanie. W końcu to on dzisiaj jest gościem.
1: Dobrze, Jacku, zadaj. Ja jako Jacek proszę ciebie, żebyś zadał Bajtiterowi pytanie. Zadaj pytanie Jacku.
2: Dobrze, to ja jako Jacek też zadaję owoż pytanie. Nie wiem, czy kojarzysz, Bajtiterze, jest taki film, już gdzieś tam przeszedł do klasyki, nazywa się Milczenie owiec.
0: Prawda.
2: I tam gra Anthony Hopkins, gra doktora Lectera Hannibala. Potem kontynuacją tego filmu jest Czerwony Smok. Czy kojarzysz ten film?
0: nie
2: czerwony, czerwony smog, gdzie pojawia się słynna wróżka Zębuszka. W każdym razie, jak kojarzysz film o Hannibalu, był to pierwszy taki film, który publicznie poruszał temat kanibalizmu. Krajem, który najwięcej miał wspólnego z kanibalami, takim krajem w Europie była Ukraina podczas Wielkiego Głodu, ale to tak nawiasem. Natomiast mnie interesuje, ja generalnie jestem tak bardzo mocno w klimatach około kanibalistycznych i mnie interesuje, bo Bajt często, jak zresztą sam o tym mówi, porusza takie hardkorowe kwestie, tak? Tym bardziej w Polsce albo w Europie, gdzie na uczelniach wykładowcy przedmiotów ścisłych niekoniecznie są tak przygotowani albo niekoniecznie pedagogicznie są tak dobrze, jak powinni być. Dla wielu osób te kwestie, które porusza Bajt, mogą być wręcz niestrawne. Ja mimo tego, że jestem jakby zwolennikiem takiego hardkorowego kontentu i uważam, że radio i audycje to nie są dla idiotów, nie powinny być w ten sposób, nie powinny być w ten sposób traktowane, to nie jest produkt dla każdego, no to jestem w stanie sobie wyobrazić, że jest człowiek, który po prostu zakłada słuchawki na uszy i na maksa się skupia i wytęża swój umysł i on nie rozumie tego, co Bajt do niego mówi. No po prostu nie rozumie. I ostatnio w audycji Luźne Gadki ty, Bajty, też mówiłeś, że należy pogodzić się ze swoją ciemną stroną i jestem ciekaw, w jakich komponentach komputerowych byś ugotował takiego ignoranta matematycznego. Jak sobie wyobrazisz takiego głąba, który siedzi po tej drugiej stronie i słucha tego, nad czym ty się namęczyłeś, ale on tego nie rozumie, bo on nie jest w stanie pojąć, nawet kurwa tabliczki mnożenia nie jest w stanie pojąć, tak? To w czym byś go ugotował? W dyskach typu SAS? Czy może podsmażyłbyś go na płycie głównej, tak? To jest pytanie takie bardzo trafiające do tej ciemnej strony. Czy jeżeli jest w tobie odrobina kanibalizmu, to w czym byś ugotował takiego głąba? I przede wszystkim, co to by była za potrawa? To jest moje jedno pytanie. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko, aż po same kule. Hej!
0: Dziękuję. No, dzięki za pytanie i powiem, że no, jest to dla mnie trochę wyzwanie, bo owszem, mówiłem o reintegracji cienia w koncepcji psychologicznej Carla Gustava Junga, tak, w jego teorii. I ja myślę, że zdałem sobie z tego sprawę, chociaż nie znając za bardzo terminologii i zacząłem to robić ileś tam lat temu, tak bardzo systematycznie, powiedzmy. No dobra, nie, może na początku nie bardzo, ale jakoś tak ze zwrotem w jednym konkretnym kierunku właśnie. No i mówiłem też coś takiego, ja może przypomnę, że rzeczą taką dojrzałą jest nie mówić i nie nadawać takiego komunikatu: ja jestem nieszkodliwy, ja bym muchy nie skrzywdził, ja nie jestem w stanie zrobić tego, co Hannibal Lecter, czy co ci tam seryjni gwałciciele, czy zabójcy, prawda, czy ludzie, którzy się znęcają nad żoną, nad dziećmi. No więc nie, jesteś w stanie ty to, Jacku, zrobić, ja to jestem w stanie zrobić, jest to częścią naszej mrocznej, skażonej grzechem, że tak powiem po chrześcijańsku, natury ludzkiej. I jesteśmy do tego zdolni i warto to zaakceptować i zapanować nad tym. To znaczy dojrzałą postawą jest, kiedy nie mówię: nie jestem w stanie cię skrzywdzić, tylko mówię: jestem w stanie cię skrzywdzić, mogę zrobić straszne rzeczy, ale nie chcę, wybieram tego nie zrobić. Ale potencjalna możliwość taka jest, bo jeżeli nie ma, jeżeli ja sygnalizuję brak takiej w ogóle możliwości, to się narażam na i wykorzystanie, no i też wyśmianie, niepotraktowanie poważnie, potraktowanie jak jakiegoś właśnie takiego totalnego pantofla. Ale właśnie ja, no, kogoś, kto no jednak... No jak nie chce słuchać, to niech nie słucha, jeżeli to dla niego zbyt straszne, czy zbyt niecodzienne, zbyt dziwne, zbyt odbiegające od normy jakiejś, tak? Jeżeli ktoś nie chce słuchać na przykład tutaj o kanibalizmie w tej audycji. Natomiast jeżeli ktoś nie rozumie po prostu, to jest inny chyba koniec spektrum, jeżeli nie ma zdolności intelektualnych do tego, żeby zrozumieć tabliczkę mnożenia, no nie, mnie to nie wkurza, no nie z każdym muszę łapać jakiś wspólny język na poziomie czy to intelektualnym, czy emocjonalnym, profesjonalnym, czy jakimkolwiek innym. No i ja jestem dość cierpliwym człowiekiem, to znaczy może tak, jestem dość cierpliwym człowiekiem, kiedy widzę, że coś z tego będzie, tak? Kiedy widzę, że nic z tego nie będzie, do na przykład oligopedagogiki bym się nie nadawał za bardzo. Nie dlatego, żebym nie miał cierpliwości, tylko żebym po prostu nie satysfakcjonowało mnie to. Nie miałbym dość motywacji do tego, żeby uczyć tabliczki mnożenia kogoś, kto się jej nauczy w całym życiu tylko pół i raczej nie rokuje na więcej. No ale nie miałbym takich impulsów, że tego kogoś trzeba ugotować, trzeba go wrzucić między tryby głowicą twardego dysku, go przeorać jego czaszkę, tak, i zmielić go w napędzie dyskietek i go kręcić na obrotach, tak jak w filmie King Size na płycie winylowej, tak go kręcić w napędzie CD-ROM-ów, tak? I wypalać laserem jeszcze.
1: Nie wytrzymał chyba. Okej, dobrze, ale w porządku. Czy ja o ile pokrótce się odniosę, może krócej niż szanowny słuchacz, który zadzwonił, to rozumiem, że można kogoś, powiedzmy, zabić, wyobrażając sobie w afekcie, czyli wyobrażając sobie, że mamy w rękach człowieka, który jest sprawcą śmierci naszej żony i dwóch córeczek. I to ten człowiek jest przez nas własnymi rękami uduszony, czy zastrzelony, czy podcięte mu gardło, to raczej nie rozumiem, dlaczego mielibyśmy go torturować. To już raczej tego to akurat faktu, powiem szczerze, nie rozumiem, tak jak opowiadałeś tam chyba o tych jakichś zwierzętach, o kotach, ale rozumiem to usprawiedliwienie, że kot sprawdzał, czy akurat ten zwierz się specjalnie poddaje, ponieważ te pasożyty, które on w sobie ma, tak stymulują, że on, bo ich naturalnym tym środowiskiem jest jelito kocie, to akurat do mnie przemawia, to rozumiem. Ale
0: no więc nie, no jest.
1: Czy chcesz się jeszcze do tego odnieść pokrótce, czy wracamy do głównego nurtu jedzeniowego?
0: Krótko powiem tylko, że jest coś takiego jak żądza zemsty w ludziach. Niektórzy uważają, że na przykład za jakąś tam szczególnie okrutną śmierć, czy za śmierć bliskich wielu, więcej niż jednej osoby, na przykład należy się podwójna śmierć, czyli śmierć kwalifikowana, jak to mówiono w systemie wymiaru sprawiedliwości europejskim, czyli z torturami. I żeby ten ktoś cierpiał tak samo, jak się samemu będzie cierpieć, no bo powiedzmy zabito ci żonę, zabito ci dzieci, no to będziesz cierpiał nawet jak już tamten poniesie karę i zostanie za to stracony, no to żeby przynajmniej koniec jego życia był też napełniony jakimś skondensowanym cierpieniem. Niektórzy tak wolą i są nawet całe systemy prawne oparte na pojęciu na przykład służby, zemsty, a nie właśnie sprawiedliwości i kontraktu jak u nas w Europie. Natomiast kontynuując to, mówiłem co, byłem na modrej kapuście i na kluskach, tak? No więc z klusków to właśnie, jeszcze tak, kluski to dla mnie są kluski, nie makaron. Dla rodziny mojej mamy makaron to też są kluski. Tak, jeszcze z takich terminologicznych różnic. Natomiast jeszcze jest jeden szczególny rodzaj kluski i to po czesku się nazywa knedlik, który moja babcia zwykła robić, zwykle na Wigilię, bo na Wigilię najczęściej, nie zawsze, ale najczęściej żeśmy się gromadzili jako cała rodzina właśnie u babci ze strony taty. Tak. Moja babcia z kolei ma trzech synów. Moja mama ma dwie siostry, a mój ojciec dwóch braci, młodszych dla odmiany.
1: Czyli ze stryjami miałeś spotkanie.
0: Tak. I czasem nawet bywała jeszcze rodzina, siostra mojej babci starsza i czasem jeszcze jej rodzina. No więc tak dzwonisz raz, Jacek, ale w jakiś dziwny sposób taki, że go nie mogę odebrać. Jacek, jeżeli słuchasz, to zadzwoń w taki sposób jak poprzednio. No, nie wiem, czym się różni ten sposób, ale, no, ale tak, jakoś. Więc robiła do ryby, do karpia. Po pierwsze, że go sama trzymała w wannie i go potem zabijała, ale...
1: Przepraszam sekundeczkę, właśnie o to bym cię poprosił, bo to może być ciekawe. Porównamy sobie, choć w zasadzie do świąt jeszcze mamy tam 6 miesięcy, ale porównamy sobie właśnie wigilijne potrawy, jeżeli zgodzisz się, dobrze?
0: Okej.
1: Czyli pierwsze, co na Wigilię po odmówieniu modlitwy i podzieleniu się opłatkiem, pierwsze, co ląduje u ciebie na stole, czy lądowało wtedy?
0: No więc powiem, że tak, no pierwsze co to zupa, no jakby kolejność jest taka normalna. I to jest, często były to właśnie w dzieciństwie, pamiętam, dwie zupy. Był to barszcz z jakimiś tam dodatkami takimi czy innymi. Natomiast była też zupa rybna. No bo z tej ryby, jak już się ją zabiło i się z niej przyrządziło te kawałki takie, prawda, do podawania, no to zostawała reszta ryby, którą można było wygotować i dodać jakieś tam warzywa, coś tam takiego. No i powstawała taka zielona właśnie zupa, nieprzeźroczysta, właśnie rybna.
1: To teraz ja mówię. U nas był tylko jeden rodzaj zupy i to był barszcz czerwoukraiński przeważnie i był podawany z uszkami, czyli rodzajem pierogów, które są bardzo malutkie i są z warzywami, czyli tam drobno skrojona pieczarka przeważnie tylko była. To było pierwsze danie, tak jak powiedziałeś, zupa.
0: Tak, no i następnie jeszcze o opłatku chcę wspomnieć, że opłatek
1: pszeniczny,
0: to prawda, później w ramach, nie no, zwykły, tak, on jest z pszennej mąki pieczony i sprzedają go zwykle tam w kościołach, za komuny to chyba tylko w kościołach, w każdym razie taki opłatek, no to co zostało z opłatka po dzieleniu się, to też potem było fajnie sobie zjeść z miodem, czy też z miodem i orzechami. Miód był podawany na takim płaskim talerzyku specjalnym do miodu, też z taką kryształową pokrywką i łyżeczka taka spłaszczona trochę, nie taka głęboka, do tego miodu, nakładania go. No i to kilka dni po Wigilii jeszcze się te opłatki jadło z tego, co zostało. Jacek dalej dzwoni, ale dalej w sposób taki, że cytuję, odebranie tej rozmowy spowoduje zawieszenie aktywnej rozmowy, a tego byśmy nie chcieli. No, więc zadzwoń Jacku w sposób taki jak wtedy. Co do następnego dania, no to właśnie chciałem powiedzieć o tym knedliku. No więc przychodziła ryba panirowana, w sensie karp. W ogóle przed wojną to były różne ryby. Ten karp jakby był taką dostępną rybą, w związku z tym to, że Wigilia się kojarzy z karpiem, to jest dopiero od czasów powojennych, kiedy ta rozmaitość polskiej kuchni się zmniejszyła. Przecież przedwojenna polska kuchnia miała mnóstwo rzeczy, miała owoce morza, miała dziczyznę, miała wiele dań i wiele smaków, których my w ogóle teraz już z czasów komuny nie znamy.
1: Jedynym takim, na przykład po polsku.
0: Tak, jedynym takim też elementem, który dodawał jakiegoś takiego smaku pikantniejszego, który za komuny się spopularyzował strasznie i wyparł całą resztę, to był niestety koncentrat pomidorowy. I do tej pory polska kuchnia cierpi na tym i do tej pory wszystko, łącznie nawet o zgrozo z bigosem, ludzie robią na koncentracie pomidorowym. Nie czają w ogóle, że można jakieś inne rzeczy dać, które będą miały swój intensywny smak i nie będzie przez to coś mdłe. No, ale wracając do tej ryby. Panierowana ryba, ten w sensie karp, najczęściej zabity samemu, też rodzina mojej babci w Międzyrzeczu, nie tym mieście Międzyrzeczu, gdzieś tam dalej blisko morza, tylko w Międzyrzeczu tutaj, no, na zachód trochę od Bielska Białej, ma i w Landeku, w tych takich miejscowościach, w tym takim żabim kraju tak zwanym, ma stawy rybne, no i też tam hodowla karpi się odbywa i stamtąd
1: pochodziły te ryby. Przepraszam, ale ten karp był w postaci dzwonków, czy cały był?
0: Tak, nie no, w sensie cały był i pływał w wannie przez kilka dni sobie.
1: Dobra, w porządku. Przejdźmy do tematu, do tej części, kiedy on już jest wypróżniony z jelit i bez
0: tak,
1: głowy.
0: No to tak, to on był w takiej formie, no raczej pół dzwonków, no bo powiedzmy, jak to jest taka duża ryba, znaczy można było go cieniej kroić i wtedy można było całe dzwonki podawać, ale to jakby takie trochę zajmuje dużo miejsca, no nie, na patelni się to ciężko smaży, więc nie, to był raczej w formie takich porcji, powiedzmy, z jednego boku do kręgosłupa, od kręgosłupa do brzucha, po boku taki segment, no i po drugiej stronie taki sam segment, no i ileś tam takich segmentów z tego karpia się wycinało. Właśnie tak. No i
1: I to było odnośnie ryby wszystko, tak? Czy nie?
0: Czy co?
1: Czy jeszcze jakoś w inny sposób ryba była podawana, czy tylko smażona?
0: Właściwie tylko. No nie, jeszcze potem część tej ryby chyba bywała w galarecie, ale tego też nie jadam. Więc...
1: No bo u mnie był właśnie, tutaj wiesz, dla porównania, to właśnie u Gabrysi w domu był podawany karp smażony w dzwonkach, tak jak ty mówisz, tylko że on był mniejszy, więc tam nie było pół dzwonków, tylko normalnie były dzwonki. Natomiast u nas był podawany karp w postaci właśnie, znaczy zamrożenia w tej zawiesinie galarety, no, po prostu, prawda? Czyli był podawany w takich salaterkach w galarecie. Dobrze, mówimy dalej. O, nie dotykamy klawiszy F, G, K i I.
0: Czemu?
1: Bo to utrudnia pisanie i dzięki temu skupisz się na mówieniu, a nie na pisaniu.
0: Okej. Okay. No, musiałem odpowiedzieć tutaj Jackowi, który napisał, że będzie dzwonił do skutku, no więc skutek osiągniesz, jak zadzwonisz w taki sposób, jak za pierwszym razem.
1: Żartowałem oczywiście, bardzo proszę.
0: A ja powiem, że tak, że ten karp był właśnie z dodatkiem dość nietypowym, bo był nim właśnie taki knedlik, łuskowy knedlik, to się nazywa po czesku, chociaż moja babcia tej nazwy nie pamięta. Urodziła się w ogóle w Ropicy, to jest miejscowość, która jest na Zaolziu. Wtedy była częścią Polski międzywojennej, a teraz jest właśnie w Czechach. I ten knedlik się robi tak, że się z bułki, z jakichś tam kawałków chleba, piętek, ale generalnie z bułki się to kroi na kawałki, zalewa się mlekiem, robi się z tego taką ciajtę-majtę, gotuje się, obtacza się w jajku, zawija się w gazę, gotuje się w mleku, i potem kroi się na takie plasterki i podsmaża na patelni.
1: Ale przecież to ty tego nie jadłeś oczywiście.
0: Jadłem, ponieważ mam alergię na jajko w formie jajka samego sobie, natomiast na jakąś panierkę, czy ciasto, czy makaron to jadam, owszem.
1: Aha.
0: Więc wniosek z tego taki, jak mi powiedziano, że ta alergia musi być w związku z tym gdzieś wysoko w przewodzie pokarmowym, na przykład w żołądku, że w takiej formie po prostu wykrywa i przełącza się na bieg wsteczny przy zbyt dużym stężeniu, a przy mniejszym powoduje dolegliwości. Natomiast jeżeli to jest w formie właśnie panierki zrobionej z jajka, czy makaronu, czy ciasta, z dodaniem czegoś, jakieś wymieszane na przykład tak, że powstaje z tego ciasto, czy coś takiego, to już owszem. Natomiast jajko samo sobie, czy gotowane, czy sadzone, czy jajecznicy, czy tego, to nie.
1: Czyli jeżeli byś kiedyś coś przeskrobał i to sąd mógłby wyznaczyć tobie karę 2 tygodnie na diecie etama, bo jak wszyscy wiedzą, etam wciąga 6 jajek dziennie.
0: I cholesterol będzie miał wysoki, bo to...
1: To nie jest do końca tak, chyba że to są niezdrowe jajka, ale ostatnie badania dowodzą, jeden profesor z Akademii Rolniczej we Wrocławiu poddawał się regularnie badaniom i wciągał, tak jak mówię, wciągał 4 jajka dziennie i po 3 miesiącach jego poziom w ogóle nie uległ zmianie, cały czas był tak samo. Ale dobrze, wracamy. Jest ta bardzo skomplikowana ryba. Jakby ci się udało kiedyś zdobyć przepis i jak to się robi, to ja chętnie...
0: Ryba, to ta bułka jest.
1: Ta bułka, tak.
0: To można do ryby na Wigilię, to tradycyjnie było, ale bywało też czasem tak poza Wigilią, rzadko, raz, dwa, trzy do roku. Tak, ale bywało, można to jeść, nie wiem, z drobiem na przykład też. Albo z rybą, tak, ale z inną, albo też z karpiem, ale nie w Wigilię, bo przecież karpia można jeść też w innych porach roku. Aczkolwiek przez dużą część roku on jest zamulony, on pływa w takiej mulistej wodzie, on dopiero tak jesienią, od połowy jesieni zaczyna być smaczny.
1: Jeżeli pamiętasz, to wiesz również, że to w zasadzie można przypisać takiemu, wiesz, takiej... jakiejś w pewnym sensie tradycji, że jeżeli ryba, karp, to tylko na Wigilię i jeżeli jakaś inna potrawa, na przykład kutia, jaka była u nas, do tego dojdziemy za chwileczkę, to też tylko na Wigilię i na Nowy Rok, to automatycznie i jeżeli, tak jak kiedyś za komuny w Polsce pojawiały się cytrusy, które były rzucane były właśnie w grudniu na Mikołaja i na święta i każdy był, rodzic był szczęśliwy, że może zakupić ileś tam kilogramów tych cytrusów w postaci pomarańczy, mandarynek, grejpfrutów i podać to na 100 stole i jeżeli to się jadło tylko w tym okresie, to wiadomo było później, jak już powiedzmy po 89, kiedy było już tego bardziej to było dostępne, to wiadomo, mnie osobiście to automatycznie kojarzy się ze świętami, jeżeli czuję zapach właśnie takiej pomarańczy czy mandarynki, prawda? Czy tak uważasz też, czy nie?
0: Tak, niektórzy tak mają. Ty zwłaszcza, no, będąc starszy ode mnie, jeżeli się nie mylę, to więcej życia spędziłeś na przyzwyczajaniu się do tego, więc owszem. Jeszcze opowiem taką rzecz, że tak jak mówiłem, mój dziadek ze strony mamy był przedsiębiorcą i właśnie w tej branży, w związku z czym jadła przez całe życie, zanim się z tej wsi wyprowadziła na studia, prawda, poszła do Warszawy, jadła dobre mięso, również dobre wiejskie, inne rzeczy, tam każdy się w czymś specjalizował w tej wsi, dziadek w mięsie, ktoś tam miał dobre warzywa, ktoś tam jeszcze czynił barszcz, przy czym biały, to znaczy z tego można było zrobić zalewajkę, bądź żurek, jak się trochę to sfermentowało, nie wiem, nie znam się na tym, akurat tak, nie jestem tak zaawansowany w zupach, no ale jedna osoba we wsi właśnie była taka znana, co czyniła barszcz, przychodziło do niej z garnuszkiem, przynosiło się tego zaczynu i potem na tym się gotowało. No, w każdym razie, że nie znała takich mniej tradycyjnych rzeczy właśnie, nie znała na przykład niektórych cytrusów. Przyjechała kiedyś, jak już była dziewczyną mojego ojca, tu do Bielska i mówi, o jakie małe pomarańczki. No a śmiali się młodsi bracia mojego ojca, że nie wie, co to jest, a to były mandarynki, bo nie widziała wcześniej w życiu.
1: Okej, czy to prawda, że mamy gościa, czy to mi się wydaje tylko?
0: Mamy słuchacza dzwoniącego, udało się go dodać. Jacku, czy jesteś tam? Czy...
2: Tak, jestem. To ja mam coś takiego, że jak raz dzwonię, to zarzucają mi nadmierną emocjonalność później. Jak dzwonię na spokojnie, to też mi zarzucają, że z kolei jestem za bardzo on, więc nigdy nie wiem, w co mogę ewentualnie trafić.
1: Zapraszam cię do ON w tej audycji.
2: Tak. Więc tym razem będę bardzo ON i ponawiam swoje pytanie. Może jak zarysuję tło, to może Bajtiter bardziej będzie w stanie to sobie wyobrazić. Otóż wyobraź sobie, Bajtiterze, że jest syberyjska zima, twój przeciwnik wymordował połowę albo całą twojej rodziny, ale udało ci się gdzieś tam go w jakiś sposób obezwładnić, nie wiem, na przykład obciąć mu nogę, tak? I nic innego nie masz do jedzenia, masz przy sobie tylko swój stary komputer, ognisko, jedyne co ci się zostaje, to go zjeść. I masz oczywiście las pełen ziół, pełen najróżniejszych owoców, przypraw, które możesz dodać. Ponawiam swoje pytanie, a to pytanie jest jakby powodowane tym, że wiem, że umysły ścisłe mają odrazę do tych, którzy są pozbawieni zdolności analizy matematycznej. Najlepszym przykładem tego jest profesor z uczelni, której nie skończyłem, który stwierdził, że no, dziewczyna, zacytuję teraz jego słowa, dziewczyna, która dobiera się do humanistycznego rozporka, z zasady wiadomo, że będzie miała gorsze życie i na to dowodów matematycznych nie potrzeba. Powiedział to podczas wykładu, na którym było ponad 30 osób. I wiem, że takich osób jest jakby więcej. I nie chodzi mi o to, żeby teraz ciebie bajty kategoryzować, tylko wiem, że po prostu w umysłach matematycznych gdzieś tam z tyłu kryje się coś takiego, że no lepiej, żeby ten głąb nie istniał, tak? Albo niech go podadzą na tacy jak indyka, niech przestanie mnie irytować swoją ignorancją i brakiem po prostu umiejętności dodania jednego z drugim. Naprawdę mnie to ciekawi, w jaki sposób byś przyrządził takiego ignoranta? Ponawiam swoje pytanie i z góry dziękuję za odpowiedź. Kłaniam się nisko, aż po same kule.
1: Dziękujemy serdecznie za ten telefon. Ja nie wiem, czy możesz w jakiś sposób usatysfakcjonować Jacka, bo widzę, że ten problem mu nie daje spokoju, a to jest bardzo chyba proste, chyba w jednym zdaniu można by to zawrzeć.
0: Myślę,
1: czy nie?
0: Że jak Jacek mówił, to się tak aż spojrzałem na swój rozporek z niepokojem. Natomiast Jacek chyba też, skoro dwa razy się kłaniał aż do wspomnianej części ciała. Niemniej bądź jednak... No, ja nie mam jakiejś takiej żądzy eliminacji wszystkich, którzy intelektualnie no, są na poziomie odstającym w dół. No nie mam, no nie jestem eugenikiem po prostu, no, czy eugenistą. Tak, eugenistą chyba, bo eugenik to jest ten, co robi, a eugenista to jest ten, kto ma poglądy eugeniczne. Natomiast no, bardziej mnie irytuje faktycznie, kiedy ktoś jest takim, powiedzmy sobie, humanistą, co nie lubi matematyki, tylko dlatego się nie humanistą, że nie lubi matematyki i patrzy się z wyższością na... znaczy jest dumny wręcz ze swojej ignorancji. O, jak się z tym obnosi jako z czymś nobilizującym go, no o, to wtedy nie będzie miał ze mną łatwego życia albo i w ogóle nie będzie miał, no bo powiedzmy sobie, póki się da, to wolę go zignorować. Natomiast w sytuacji, kiedy bym miał zjeść, no to... i jestem głodujący gdzieś tam w tundrze syberyjskiej, no to w sumie tak samo bym zjadł humanistę, co debila, którego Korwin lubi tak określać, to jest określenie medyczne. I to chyba bardziej korwiniści mają do lewaków tak zwanych tego typu sentyment właśnie negatywny, co niż jacyś ścisłowcy do ludzi nie radzących sobie z matematyką. No, niemniej jednak tak samo bym zjadł debila, jak i humanistę, jak i profesora fizyki teoretycznej. No, też bym zjadł, no, jakbym musiał. I nie byłbym tutaj jakoś szczególnie ani wybredny, ani też nie robiłbym z tego jakiejś celebracji, jakiejś szczególnej uczty, no, co do przyprawiania tego ludzkiego mięsa, które bym musiał zjeść, żeby przeżyć, no i to nie jest wtedy żaden grzech ani nic, no to nawet soli za dużo chyba nie trzeba, bo podobno tak mówią ci, co wiedzą skądś, że to mięso jest właśnie bardziej takie słone niż normalne, nie wymaga wielu przypraw. No i też podobno do wieprzowiny, bo w XIX wieku pod Wrocławiem w pewnej wsi był właśnie taki kanibal, co sobie zabijał ludzi i zjadał, natomiast nie zjadał ich wszystkich, ich całości, bo to jednak dużo mięcha jest na takim człowieku, w związku z czym resztę sprzedawał, przywoził na rynek, sprzedawał jako wieprzowinę i ludzie się nie zorientowali, więc w związku z tym musi to być wystarczająco podobne.
1: Okej, dobrze. Czyli prawdopodobnie możemy wracać do Wigilii. Mamy już barszcz, przedtem był opłatek, ale pamiętaj, to mnie zaciekawiło, że to tyle żeście kupowali. To może każdy przynosił po opłatku, bo u nas był opłatek zapakowany, który dostawaliśmy z kościoła poświęcony, ale tam były tylko dwa prostokąciki, więc nie było na co tego miodu rozlewać.
0: Nie, to było 5, 10 w takich ilościach były pakowane.
1: Mhm. No dobrze, to u nas były mniejsze pakowane. Okej, mamy ten, druga potrawa to jest ryba. I to, tak jak powiedziałeś, to był ten karp w dzwonkach lub ta czeska jakaś tam, o której kiedyś poproszę cię, żebyś opowiedział. Wcześniej ja spróbuję zrobić to.
0: No to wyszukaj, słuchaj, to się nazywa huskowi knedlik. To po czesku znajdziesz.
1: Jaki woskowy knedlik?
0: Huskowi. Huska to jest bułka. Huska.
1: Aha.
0: To jest samo H na początku, twarde. Coś wyszukujesz teraz, tak? No, natomiast kutię raz przyniosła żona jednego z wujków, bo pochodzi właśnie tam ze wschodu. Natomiast generalnie to się nie dało, pomimo że w sumie ta rodzina ze strony dziadka ze strony taty, który też umarł krótko w sumie po drugim dziadku, jest właśnie z Kresów, spod Lwowa. Więc... Ale jakoś tej tradycji kulinarnej nie przyniósł, nie kontynuował. No nie może dlatego, że był mężczyzną, a babcia, czyli jego żona, zajmowała się no, też głównie gotowaniem. Też wtrącała się jej, pamiętam, czasem prababcia, czyli jej
1: teściowa. A widzisz, to może dlatego ci to smakowało, bo tu jest napisane tak, że to jest bułka kajzerka, 250 gram mąki i krupczatki, 10 gram drożdży, jeden i dwie trzecie szklanki mleka, dwa żółtka, łyżeczka cukru i sól. Widzisz, to być może żółtko twój organizm akceptuje, a białka nie akceptuje.
0: Nie, jednego i drugiego nie akceptuje, ale ktoś tylko obtacza w tym, tak, żeby podsmażyć potem ten, a jeszcze mleko jest po drodze, więc to wiesz, to są jakieś takie światowe ilości jak w panierce i jeszcze takie wnikające, prawda, substancje, więc to akceptuje mój żołądek.
1: Słuchaj, padło pytanie z czata, czy byś zjadł jacka w obecnej sytuacji? Jako...
0: No, tak, znaczy, nie, w obecnej nie, ale w takiej, jakiej opisał, to tak. No, nie z jakąś wielką radością, chęcią, entuzjazmem, ale tak, jeszcze tutaj ktoś na czacie pisał, jak już do czata się odnosimy, że ja jako bajt-eater to jadam tylko bajty i bitki, tak, bitki wołowe. Owszem, robiła moja mama bitki wołowe, pamiętam, jak byłem mały. A makówki, pyta się Zenon Skition, czyli co, makówki, w sensie takie główki kwiata makowego nierozwinięte, tak? No, to rosły, tak? Gdzieś czasem na polach gdzieś, potem zaczęto tępić.
1: No, ale to nie w święta Bożego Narodzenia.
0: Tak, natomiast ten makowiec bywa pieczony, tak, na różne okazje przez moją mamę. To jest takie świąteczne ciasto bardzo. Natomiast
1: bardziej
0: się uważa mazurek za...
1: Dobrze, ale do słodkości przejdziemy tak. Za chwileczkę to już nam się czas skończy audycji, ja nie wiem, czy coś jest po nas, ale poczekaj, czyli po tej rybie już więcej nic nie było, nie było na przykład jakiegoś takiego tak zwanego pośnego bigosu, czyli bezmięsnego, czyli kapusty kiszonej z grzybami na przykład?
0: To moja mama zwykła robić, jak czasem nie było Wigilii u babci, czy też czasem nie chodziliśmy na nią, czy na przykład zdarzyło nam się ze dwa razy też pojechać do Kielc, tam się z tamtą częścią rodziny, czyli z siostrami mamy i ich rodzinami Wigilię właśnie spożywać. Tam też dużo wcześniej ona była spożywana, tam już tak gdzieś o 15, 16 może bardziej, ale już zasiadano najpóźniej o 17, natomiast tutaj rzeczywiście w Bielsku to o pierwszej gwiazdce tak zwanej, czyli 19 czasem nawet i później. I wtedy normalnie wcześniej się jadło w ciągu dnia, w środku dnia jakiś lekki obiad, tak? Natomiast tam w Kielcach wieczerza wigilijna była taką obiadokolacją w sumie z wielu dań. I tam faktycznie kapusta i kapusta jeszcze z grochem, co więcej, której no jakoś mi ta kombinacja nie pasuje. To jest dla mnie taka ciajta majta też bez mdła, bez smaku, czy o smaku jakimś takim, no nie... niesmacznym. Natomiast sama kapusta, czy z jakimiś dodanymi rzeczami, czy to są grzyby, czy coś jeszcze, to tak, to też moja mama robiła i też czasem tutaj w Bielsku, żeśmy przygotowane przez nią wigilię spożywali. Czasem ta rodzina z Kielc na przykład przyjeżdżała, to wtedy żeśmy tutaj oddzielnie też spożywali. No i tak, no i też również wtedy zupą była też nie barszcz, chociaż czasem był barszcz czysty też, czy z uszkami, bo u babci to czasem z uszkami, czasem z krokietem jakimś takim, z grzybami. Natomiast bywała też właśnie ten barszcz biały, to znaczy zalewajka, czyli ten zaczyn plus grzyby plus... No, on zwykle jest z kiełbasą, ale wigilie jakoś jednak tego mięsa nie dają, bo to jest w ogóle jeszcze przedsoborowy taki zwyczaj, wigilie suchodniowe tak zwane, czyli przed wigilią jakiegoś święta, choćby Bożego Narodzenia, był post wtedy. Natomiast po soborze nie ma tego. No i teraz jak najbardziej wigilię Bożego Narodzenia, o ile nie przypada w piątek, no to można spokojnie mięso jeść i spokojnie można go w wieczerzy wigilijnej uwzględnić, tak jak robią to chociażby Amerykanie, którzy indyka jedzą, tak jak samo jak na święto Dziękczynienia. Zresztą oni chyba nie w wigilię wieczerzy, tylko oni w sam dzień Bożego Narodzenia tego indyka jedzą.
1: Dobrze, okej. Okay. Czyli więcej nic nie było i przechodzimy do deserów.
0: Na deser... Były jakieś tam, wiadomo, sałatki, jakieś galarety, jakieś takie no, zakąski zimne.
1: Zimne nóżki, tak.
0: Z ciepłych jakichś dań takich samodzielnych to już tyle.
1: No. Czyli próby nie były, przechodzimy do słodkości, czyli tak jak mówię, ze wschodu mamy kutię, z północy mamy mak z makaronem. A jeszcze co może być, to nie wiem. A co u was było?
0: No, ciasta rozmaite, to znaczy właśnie bywał...
1: Tak, makowiec, jabłecznik czy sernik, tak?
0: Serowiec, tak? Czyli sernik, mówiąc bardziej ogólnopolsko, a moja babcia mówiła na to przez analogię serowiec, dalej mówi. No i ja też czasem mówię taki, i to jeszcze z warstwą polewą czekoladową powierzchnią, także jest, na dole jest warstwa ciasta, potem warstwa sera z jakimiś czasem bakaliami. Czasem nawet są dwie wersje, bo mój wujek nie lubi tych bakali w tym, więc czasem jest część tego zawierająca te bakalie, a część ciasta od pewnego miejsca się zaczynająca, nie zawierająca. No i one są w tej masie serowej tam, a powierzchu jest polewa właśnie czekoladowa. No i taką wersję najczęściej pamiętam z dzieciństwa i dalej bywa robiona. Natomiast oprócz tego jeszcze moja babcia robi takie ciasto, robiła od mojego dzieciństwa i też dalej czasem robi takie ciasteczka, które się z takiego kruchego, nie francuskiego, ale takiego dość kruchego ciasta, takiego prawie że francuskiego, wyrabia z takich kawałeczków, gdzieś na taki kawałeczek ciasta kwadratowy, powiedzmy z kilka centymetrów na kilka centymetrów,

0: A potem się to macza w cukrze pudrze. Także ten cukier, jak jeszcze są gorące, tak? I ten cukier do nich tak przylega wtedy. I to są takie ciasteczka, które no, można też podawać do jedzenia i one się trzymają przez kilka dni spokojnie. No i one zwykle wchodziły też na Wigilię razem z resztą słodkości, ale na inne okazje też.
1: No właśnie, tutaj właśnie przypomniało się mi jeszcze, oprócz, tak jak mówiliśmy o tej kuti, tam jednym oprócz tej pszenicy jest takiej specjalnej, jest dodawany miód i są dodawane orzechy. I przecież orzechy zbiera się na jesieni, we wrześniu, czy to włoskie, czy laskowe, i je przechowuje się i przeważnie dopiero, niekoniecznie, nie jest to reguła, czy jakiś nakaz, czy przymus, czy coś, ale przeważnie wysyp w sklepach orzechów jest właśnie w okolicach grudnia, świąt, i jest to tam taki jakiś dodatek, który też mi się osobiście się kojarzy ze świętami. Zresztą tutaj w Anglii przeważnie można kupić takie, wiesz, tacki plecione, w których są tam cztery rodzaje orzechów i od razu dziadek do orzechów, oczywiście chińskiej jakości, który to jest fenomenalne, jak oni to robią, ponieważ ten dziadek do orzechów psuje się przeważnie, jak już próbujemy dokupić sobie orzechy i obierać, czyli jest to więcej orzechów niż na tej tacce, to ten dziadek do orzechów zaczyna się łamać, kruszyć, odpryskiwać i przestaje działać.
0: No, ale to... Tak, teraz też dużo tych przypraw jest sprzedawanych w takiej formie, że nie da się tam dosypać przyprawy, tylko jest ten młynek do mielenia tej przyprawy, co w środku tego pojemnika szklanego jest. I on się też zużywa już po właśnie jednym przemieleniu jednej takiej zawartości.
1: No właśnie. Okej, dobrze. I to by było odnośnie Wigilii, czyli tu było troszeczkę takie duże pomieszanie. Miałeś okazję spróbować jakby z różnych tradycyjnych tych. Dobrze, już minęła ponad godzina naszego programu. Ja bym chciał jeszcze ciebie, pokuszę się tak o to, co żeś mówił właśnie o tym przedszkolu. Ja nie wiem, czy już o tym opowiadałem, ale, bo u mnie też taka pani była, wiesz, ja tak się, jak ciebie słuchałem, to tak się zastanawiałem, czy to jest rządzenie losu, czy tak rzeczywiście ktoś, kto rekrutował te panie przedszkolanki do pracy w przedszkolu, czy tak zawsze szukali kogoś, z kogo można zrobić takiego raroga. Ponieważ też była taka pani jakaś tam, nie będę wymieniał imienia, żeby nikogo nie skrzywdzić, kto ma jakąś babcię Zosię, czy Krysię, czy kogoś, żeby sobie z tym utożsamiał, ale też była taka pani, to może ktoś, kto jest wrażliwy, to może niech teraz tego nie słucha, ale po prostu ta pani to przeszła samą siebie, może sobie wyobrazić, jeżeli ja miałem tam 5 lat i ja to pamiętam do dzisiaj, to tak jak twój rozmówca w poprzedniej audycji o zabijaniu opowiadał o jakiejś historii z pobytu na koloniach, to ja pamiętam właśnie taki fakt i się bardzo cieszyłem, jak, bo akurat u nas była pani Gienia, to była bardzo dobra przedszkolanka, natomiast w młodszej grupie była ta pani właśnie taka, która była nie tak bardzo dobra, i dziecko, które na przykład nie zjadło kaszki czy obiadu i zwróciło ten obiad na talerz, pani podchodziła i łyżką dziecku, tak jak się karmi gęsi, wpakowała to z powrotem, to jedzenie, które to dziecko zwróciło, i chwileczkę przytrzymywała buzię, żeby w górze, żeby dziecko przypadkiem z powrotem nie oddało tego. No było to dosyć skuteczne, ponieważ dziecko już więcej nie żygało. Drugie dziecko, które tak zrobiło, to zaraz samo zjadło te swoje żygowiny i już zamknęło buzię i trzymało. No, pozostałe dzieci, padł blady strach i pozostałe dzieci zjadały wszystko i już nie było żadnych takich historii, także to takie straszne. Ja bym chciał się zapytać ciebie, czy ty jako już taki dorosły mężczyzna jeździłeś pod namiot i czy sam sobie robiłeś jedzenie, czy byłeś 2 tygodnie na gofrach?
0: No wiadomo, że jak się jedzie na dłużej pod namiot, no zdarzało mi się, to najlepiej jest zabrać ze sobą prowiant w słoikach, zawekowany tak zwany, i No i w słoikach może być mięso, może być jakieś, nie wiem, właśnie kapusta z czymś, jakiś bigos, jakieś te, no, leczo, no, różne takie potrawki mogą być i mięso, przede wszystkim mięso, no, to jest podstawa tego, że coś, co trudno jest zrobić, w związku z tym lepiej mieć gotowe. I

0: No, bo zawsze jakiś tam dodatek albo się z chlebem zje, albo się ten, albo się kupi sobie frytki, kurczę, do tego, nie wiem, cokolwiek, co jest tanio kupić i gdziekolwiek sprzedają, albo jakieś pire. Nawet pamiętam, jak jeździliśmy czasem jeszcze, to już nie jako dorosły, ale jako dziecko jeszcze pamiętam, bo dość dużo jeździliśmy po różnych krajach i też czasem z przyczepą, właśnie z namiotem, po drodze śpiąc w różnych miejscach, nawet na miejscu docelowym też śpiąc w namiotach, na przykład nad Balatonem gdzieś tam, ile ja na Węgrzech, ile razy ja spędziłem czasu. No nie, no właśnie to tanio, bo to pod namiot to nie wychodzi tak drogo. No. Natomiast...
1: Bardzo cię przeproszę. Ja mam tutaj w Anglii, czy miałem tutaj w Anglii koleżankę, która jak przyjechała do Anglii, to miała tam 20, miała tam 30, chyba 5 lat, czy 32 lata, już nie pomnę w tej chwili. I o, wyobraź sobie, ona pochodziła spod Lublina, ona nigdy nie była nad morzem. Pierwszy raz z nami pojechała tutaj nad kanał angielski, żeby zobaczyć, jak wygląda słona woda. Także to nie jest normalne. Pamiętaj o tym, że to nie było normalne.
0: Wiem, że nie było, ale dalej nie jest. Znaczy ja może zrobimy tą dygresję, jak tylko powiem, że zdarzało nam się jadać też pire takie nawet z proszku ziemniaczanego czasem. Nocując gdzieś nad jakąś kurczę rzeką na dziko i czerpiąc wodę z tej rzeki na ugotowanie czegoś. No więc naprawdę dziwne rzeczy się robiło i turystyka w latach komuny wyglądała dziwnie, ale nie, powiem tak, że to było tak, że moja babcia tak wychowała swoich synów i sama też jeszcze będąc nawet w podeszłym wieku, znaczy podeszłym, no może nie tak podeszłym jak teraz, ale będąc w wieku no babcinym powiedzmy, mając już wnuki, to jeszcze i tak była aktywna, jeszcze brała nas na wycieczki górskie, jeszcze nauczyła swoje wnuki, w tym mnie, jeździć na nartach, tak, dopóki jej się noga nie zaczęła szwankować już tak, prawda, i potem miała stawianie protezy stawu biodrowego w jednej nodze, później też w drugiej. Ale zanim to jeszcze na nartach jeździła, pomimo właśnie posiadania 70 kilku lat. No i... I właśnie też tak na taki krajoznawczy aspekt, nie tylko krajoznawczy w Polsce, ale też za granicą, ale i w Polsce, i żeby znać i góry i co tam jeszcze, no zwłaszcza góry, no bo to są góry jednak w okolicy, no ale też co się da, to żeby zobaczyć, więc w związku z tym była taką animatorką tego, żeby tak jak przed wojną w ogóle dużo więcej Polacy jeździli i po Polsce, która wtedy była też większa terytorialnie, i po niepolsce, i jeździło się, i prawie każdy był, tak jak teraz, duża część, mówisz, coraz mniejsza, tak, z tej komuny, tak, ale była nad morzem, tak, wszyscy prawie, że byli w Wilnie, we Lwowie, w Truskawcu, gdzie są jakieś ciepłe te źródła, tak, to była część terytorium II Rzeczypospolitej, no i...
1: To chyba nie oglądałeś filmu Przygodę z celulozą, bo tam całkiem inaczej pokazują obraz Polski.
0: Nie oglądałem. W ogóle nie słyszałem, że taki jest. Natomiast no to, te tradycje takie były kontynuowane, no więc w związku z tym się jeździło. A teraz się w ramach dygresji powiem, że teraz to rodzice się w ogóle nie przejmują dziećmi, nie pokazują im świata, nie tylko geograficznie, ale też wszelkich innych rzeczy, na przykład, że są, nie wiem, magnesy, że jest denatura, która jak się pali, wytwarza podciśnienie i wciąga jajko ugotowane do butelki po mleku, takiej komunistycznej, bo akurat miała odpowiedniej wielkości otwór, nie? Więc to w ogóle wiedza, którą o świecie, i to mówię, nie tylko taka krajoznawcza, w ogóle każda, którą dzieci uzyskują od rodziców teraz, jest znikoma. Dzieci uzyskują teraz wiedzę, no, z internetu, wiadomo, teraz jest, ale był taki okres, kiedy nie uzyskiwały, a już rodzice w tej trzeciej Rzeczypospolitej powiedzieli pas, już powiedzieli, no dobra, my się zajmujemy karierą, nowymi możliwościami, tak, teraz ten jest nowe otwarcie po komunie, to my zażywamy tego życia, a dzieci same się wychowają, szkoła ich wychowa. I szkoła wychowała obecne niestety znaczną część, no naszego, myślę, mogę powiedzieć, dziecku pokolenia, niestety, i to jest godne ubolewania i przynosi efekty, nad którymi ubolewam, ale no może to nie jest audycja na ubolewanie jakieś głębsze, ale u siebie czasem wiecie, że to robię. Niewiele ubolewam, nie jestem jakimś marudą, nie mówię, jaka ta współczesna młodzież jest zła i tak dalej, no tym bardziej, że to jest bardziej o moim pokoleniu niż o współczesnym, bo o współczesnym coś innego mogę powiedzieć. Chciałem jeszcze jedną rzecz, jeżeli pozwolisz, dopowiedzieć, co nie jest chyba w twoim rozkładzie, chyba, że nie wiem, może miałeś to pytanie przygotowane, ale pytanie, które jak ten odcinek, gdzie ja będę gościem, czyli niniejszy, był zapowiadany, to ktoś ze słuchaczy, już nie pamiętam kto, zapytał się o alkohole, o kwestię alkoholi, tak? Bo to też wchodzi w skład kulinariów. No, lubię alkohole jako skład kulinariów, tak? Jako na przykład sam wymyśliłem ten też w ramach swoich improwizacji kulinarnych przepis, bardzo fajnie mi to wychodzi, to jest moja flagowa potrawa. Ja ten, polędwiczki wieprzowe pocięte w kawałki, takie robione właśnie z estragonem w sosie z czerwonego wina i miodu. No jeszcze paprykę tam wkrajam. No dobra, całego przepisu teraz nie podam, ale jest to taka moja specjalność. Jeżeli kiedyś będziecie mieli okazję zjeść to przygotowane przeze mnie, czujcie się bardzo wyróżnieni, bo niewielu osobom było to dane. Natomiast co do picia alkoholi, to nie piję alkoholu, natomiast pijam, degustuję, o może tak powiem, degustuję alkohol. Pijam dla delektowania się, a nie po to, żeby być pijanym. Lubię piwa, dobre kraftowe wina. Również lubię, co może jest takie, ktoś powie, że mało męskie, ale lubię słodkie alkohole, ale nie byle jakie, nie jakieś tam podrzędne nalewki, tylko takie markowe słodkie alkohole, które są jakieś unikatowe, mają coś w sobie takiego, no, że nie są jednym z wielu po prostu tam jakichś takich słodkich sikawek, tylko podam przykłady może. Limoncello włoski, na przykład taki likier gorzki z cytryny, ze skórki w sumie cytryny. O, to jest fajna rzecz. Albo jeszcze fajniejsza rzecz, Amarula, to jest taki południowo afrykański, chyba 20%.
1: Dobrze, to słuchaj.
0: Za mocny alkohol na śmietanie, i on jest robiony z owoców marula, to są takie żółte jagody jak gdyby, ale rosną na drzewie, takim normalnym słonie to często jedzą, no a człowiek może z tego zrobić właśnie sfermentować, zrobić z tego właśnie taką nalewkę z dodatkiem właśnie na śmietanie, taki likier jak gdyby, słodziutki, fajny, gładziutki, świetna rzecz.
1: Dobrze, to może w takim układzie umówimy się na kolejny odcinek za miesiąc i wtedy poopowiadamy o płynach, jakie się spożywa na Wigilię, czy gdziekolwiek indziej. Czy zgodziłbyś się z tym?
0: No myślę, że z tego materiału, który mam przygotowany, zarówno o płynach, jak też o niepłynach, jeszcze trochę jest tutaj, więc ponieważ materiał jest niewyczerpany, to myślę, że można się za jakiś czas na kontynuację umówić.
1: Dobrze, to bardzo cię poproszę. I na koniec, jako znany, znany człowiek Pisma Świętego, Biblii, czy może pamiętasz, jakie tam spożywali potrawy albo jedzenie, jakie było?
0: No, więc z tamtych czasów pochodzi w ogóle takie żydowskie, znaczy to było oczywiście później doprecyzowane w Talmudzie i przy różnych okazjach było doprecyzowane, co można jeść razem, co nie, co jest koszerne, co jest niekoszerne. Między innymi na przykład produktów mlecznych nie łączy się z mięsnymi, w związku z tym szynka i ser na przykład, no razem nie idzie w kuchni koszernej, w kuchni żydowskiej. Natomiast generalnie była to kuchnia, jako że mięsa nie mieli wiele, tak mało kto, tylko bogaci ludzie jedli często, regularnie jedli mięso. Dla pospolitego człowieka to był rarytas zjeść mięso. No i mięsa były tłuste przede wszystkim, to znaczy ich interesowało najedzenie się. Tak, to w Biblii znajdziemy często fragmenty typu proroctwa o pomyślności są typu dusza wasza zakosztuje tłustych potraw. Tak, no teraz byśmy powiedzieli, no dobra, tu z tych potraw ja bym wolał chudziutkie, takie właśnie fajne mięsko, chudziutkie, wytopione z niego tłuszcz, albo wycięte z części tam powiedzmy tego drobiu, czy świni, czy kogoś, gdzie tego tłuszczu jest mniej, a więcej właśnie litego mięsa. A nie, a dla nich właśnie miało być poprzerastane tłuszczem, pływające w tłuszczu, to było dla nich najlepsze. No i baraniny jedli, to też jest fajna rzecz, której niestety w Polsce nie jest taka popularna, a ja lubię. Dobrze zrobiona baranina to jest dobra rzecz. No i w związku z tym myślę, że...
1: Właśnie dlatego jestem zdziwiony, bo przecież niedaleko od twojego domu są ogromne hale, gdzie są wypasane owieczki.
0: Nawet w moim mieście, nawet jak mieszkałem w poprzedniej lokalizacji z rodzicami jeszcze zanim poszedłem na studia, ostatnie miejsce, w którym mieszkali zanim poszedłem na studia, to przed naszym domem sąsiad wypasał czasem owce. No więc...
1: Właśnie, i czemu ich nie jadł?
0: A jadł, tylko że no wiesz, chyba trochę Unia Europejska, chyba trochę właśnie też ta komuna, która zniszczyła tradycje kulinarne polskie, spustoszenie spowodowała także i w tej dziedzinie. No jakoś ta baranina mniej jest jadana. Chociaż pamiętam jedną rzecz, jak ona nie była jakaś bardzo dobrze zrobiona, ale pamiętam jak mój ojciec z dwoma wspólnikami otworzył firmę hurtownię chemii gospodarczej w początku lat 90. w oparciu o ustawę Wilczka o swobodzie działalności gospodarczej, tak? No i wtedy robili raz taką imprezę integracyjną firmową, tak właśnie dla siebie, dla swoich pracowników, dla rodzin i zamówili właśnie barana i był pieczony baran i każdy dostał kawałek tam tej baraniny. No więc zdarza się, tak? Nie trzeba koniecznie świni, łatwiej tutaj jest pewnie.
1: No właśnie.
0: O ogarnięcie takiego barana do upieczenia niż gdzieś w jakiejś dalszej części Polski, gdzie trzeba to dotransportować.
1: No tak, rzeczywiście, to rzeczywiście, jak tak się spojrzy tak z perspektywy na te czasy, to w zasadzie świnia była nobilitowana przez władze komunistyczne, a jednocześnie były przejściowe trudności z dostarczeniem odpowiedniej ilości świni w postaci wyrobów na rynki, prawda, do miast i tak dalej, prawda?
0: No, tak było. W związku z tym karierę dużą zrobiły takie substytuty mięsa zawierające trochę mięsa, tak postraszone mięsem. Parówki, gdzie tego mięsa jest 3-4%, które dalej Polacy jedzą, nie wiem po co. Po co w dzisiejszych czasach jeść parówki? No chyba, że jakieś dobre takie, gdzie w składzie jest napisane, powiedzmy, że zużyto więcej mięsa na ich produkcję niż one ważą. To tak, takie to można zjeść. Co więcej, parówki, jak sam nazwa wskazuje, takie robiono w Polsce przed wojną, nawet w niektórych domach było specjalne naczynie, taki jak gdyby parowar, ale bez ciśnienia szczególnego. Taki garnek specjalny do parówek był. Bo parówki, jak sam nazwa wskazuje, należy robić na parze, a nie moczyć w wodzie i gotować w niej. No, więc ja się staram tak właśnie robić. Na przykład choćby i domowym sposobem, choćby i wodę dać na patelnię, na to podstawić takie siteczko zabezpieczające przed pryskaniem i na to pokrywkę, żeby ta para się tam kumulowała i choćby na takim czymś zrobić. Albo w mikrofalówce takiej z funkcją gotowania na parze w takim naczyniu, co właśnie mam takie naczynie, co właśnie służy do gotowania na parze, z trzech części się ono składa i w mikrofalówce specjalny program, co właśnie tą wodę zamienia w parę. Więc na czymś takim teraz robię, jak kupię sobie czasem takie właśnie parówki, gdzie jest więcej mięsa zużyte niż one ważą. No to można, ale po co Polacy jedzą ten papier toaletowy z kośćmi, z pazurami przemielony, te takie zwykłe parówki, to ja nie wiem. Tak samo pasztetówka, słuchajcie, też jest czymś takim, co było taką podłomą. Ja to nawet lubiłem, bo to nawet miało, znaczy powiedzmy, jak się kupiła nawet lepszą, to ona była nawet niezła, to znaczy ona była dużo lepsza od parówek, o może tak, pod względem zawartości mięsa i pod względem chyba jakości w ogóle. Natomiast teraz to jest chyba takie low-endowe bardzo wśród, nazwijmy to w cudzysłowie, mięsnych produktów, tak. Więc nie polecam.
1: To mi przypomniało to, co powiedziałeś, przypomniał mi fragment z filmu Poranek Kojota, jak zapytali się, dlaczego go zwolnili z tamtej hurtowni czy fabryki mleczarskiej, to on powiedział dlaczego, a kolega wcinał ten jogurt i mówi, no mój jest dobry, więc ludzie okłamują się, mówią, nie, w mojej parówce było samo mięso, to w innej parówce były te trociny i ten papier ten toaletowy. Słuchaj kochany, to na zakończenie ja bym cię poprosił, ponieważ już zadeklarowałeś się, że będzie kolejna audycja, więc już cię mam, więc się bardzo cieszę. Ja bym cię poprosił, żebyś, bo jeszcze porozmawiamy na pewno o tej, bo jest taka, nie wiem, czy słyszałeś, dieta biblijna, czy dieta według świętego Daniela i tam wydana przez wydawnictwo Fior Publishing książka Dieta według Biblii i tam możemy się dowiedzieć, jakie potrawy, czy jakie zwierzęta są czyste, jakie są nieczyste, więc do tego tematu bardzo chętnie powrócę. Natomiast na zakończenie ja bym chciał Cię poprosić, żebyś powiedział w tej chwili taki dowolnie wybrany dzień tygodnia, i jak wyglądają posiłki, kiedy spożywasz te posiłki i co jesz, czyli czy powiedzmy jesz tylko 3 razy dziennie, czy częściej, i czy przykładowo w niedzielę taki dzień kulinarny wygląda inaczej, proszę Cię.
0: No to zacznę może od niedzieli. Mamy dzisiaj właśnie niedzielę i niedziela często wygląda inaczej, dlatego że w niedzielę często bywam gościem u moich rodziców na obiedzie. Tak, no więc to tak bywa. Podobnież zresztą jak moja siostra ze swoim mężem. Natomiast w dni powszednie.
1: Przepraszam cię, czyli w niedzielę nie, przepraszam, czyli w niedzielę nie jesz śniadania.
0: Różnie, zależy jak stanę.
1: Dobrze, czyli zakładając, że u rodziców na obiad chodzisz na 14, to wstajesz o 12, szykujesz się, jedziesz do rodziców. U rodziców jest obiad 3-daniowy czy 1-daniowy?
0: No, zwykle jest zupa, drugie danie. No i często jest jakiś deser w postaci czy to ciasta, czy w postaci jakiejś w sezonie czegoś owocowego takiego. No może być jedno z drugim, może być ciasto z owocami też. No natomiast...
1: I kolacji już nie jesz.
0: No nie, no jem wtedy jakąś, ale przeważnie lekką, bo na tym obiedzie się bardzo najada człowiek. No. Więc tak to właśnie...
1: Dobrze, a w ciągu tygodnia?
0: A w ciągu tygodnia, no to śniadanie, na śniadanie zjadam albo właśnie jakoś tak standardowo typu powiedzmy chleb z czymś, z jakimś wędliną, ze serem, czy z humusem, czy co tam akurat mam, a czasem zjadam to, co mi zostało z poprzedniego dnia, dajmy na to. Na obiad to no
1: zupka,
0: jak
1: kiszka.
0: Sobie nie właśnie tak jak mówiłem, ja mam dość dobre nawyki żywieniowe, w związku z czym ja byle czego do ust staram się nie wkładać. Wiadomo, że różne bywają okoliczności, ale generalnie ja czasem, wiesz, powiem Ci tak, czasem testuję sobie te gotowe jakieś dania, takie z trochę wyższej półki, nie tej najniższej, ale one też bywają często kiepskie, czasem bywają dobre, a czasem bywają dobre, a potem po jakimś czasie się robią kiepskie, tak? Generalnie jest takie rozwarstwienie, że środkowa półka znika, tak samo jak zanika klasa średnia w naszym biednym kraju pod rządami coraz gorszych polityków, tak zanika średnia półka. I to się dzieje w dość dziwny sposób, to znaczy rzeczy dobre stają się coraz droższe, bo są dla tych bogatych, prawda, coraz bardziej bogatych, coraz mniej są kierowane do tej klasy średniej. Natomiast rzeczy, które były do tej pory kierowane do klasy średniej, one dalej istnieją i dalej marketingowo są pozycjonowane tak, jak gdyby one były tak dobre, jak zwykły być, a są coraz gorsze. Mają coraz gorszy skład, albo mają taką samą cenę, ale niższą masę. No, na przykład w czekoladach to widzimy, że nie 100 gramów, tylko 90 gramów już teraz jest coraz częściej normą. Nie? Więc żeby nie zauważył człowiek. Albo jakieś też, jak już jesteśmy przy słodkich rzeczach, to jakieś Nutelle, to mają teraz już prawie samo olej i cukier. Kiedyś miały dużo więcej właśnie jednak tej czekoladowych, tych kakaowych składników. Albo kule armatnie Mieszko. To były całkiem dobre rzeczy, nadziewane takim nadzieniem czekoladowym w czekoladzie, takie kulki, a teraz mają w środku jakąś taką tłustą maź, która w ogóle jest, smakuje jak jakaś dreja, nie wiadomo jaka. No i czy możemy jeszcze odebrać słuchacza?
1: Na zakończenie? Proszę bardzo.
0: Dobra, odbierzemy słuchacza na zakończenie. Mam nadzieję, że to się uda. Nie wiem, czy to się uda. Może. Może się to uda, może nie. Zobaczymy. Natomiast tymczasem dokończę myśl, że tak. Że właśnie, tak samo te hangline, ten taki tak zwany makaron ziemniaczany, czyli te takie kluseczki podróżne, no nie? To kiedyś było dobre, a teraz się to lepi do siebie, jest jakieś takie porowate, niejednolite, jakieś żółte plamy ma na sobie. No nie, to już przestałem to kupować. To się pogorszyła tego jakoś przez ostatni rok bardzo. No więc, no to jest dalej w tym samym opakowaniu, to pod tą samą marką, niby dobre, niemieckie, no a tu jednak takie byle co. Więc też, no o ile mi się zdarza, wiesz co jeszcze mi się zdarza, no na przykład zdarzyło mi się, na przykład też dzisiaj, jadam na przykład też, no nie zawsze też to są rzeczy mięsne, bo wiadomo, można sobie jakąś kiełbasę na grillu elektrycznym zrobić, nawet w zimie grill elektryczny polecam, fajne urządzenie posiadam, można sobie zrobić jakieś grzyby na tym, bo to też się szybko i wygodnie robi. Raczej sam dla siebie to mi się nie chce jakieś wysilać i robić jakichś improwizacji wielkich, czy jakichś tutaj no, cudować, tak jak na przykład z tymi polędwiczkami wieprzowymi. Czasem mi się zdarza też, bo nade mną, na wyższym piętrze w tej samej kamienicy mieszka moja babcia, więc czasem mi się zdarza ją poczęstować obiadem, to wtedy mi się chce zrobić coś bardziej takiego wyszukanego. Tak? Natomiast tak normalnie to no albo sobie właśnie coś tam robię w miarę prostego, ale staram się, żeby to było też ze składników nie jakichś podrzędnych, no albo coś gotowego typu na przykład serek pleśniowy panierowany bądź niepanierowany, ale taki do zagrzania, albo pleśniowy, albo właśnie niepleśniowy typu halloumi czy tego typu, no na przykład właśnie. Albo
1: tak jak mówię. Nie mam pojęcia, o czym mówisz, nie mam pojęcia, o czym jest halloumi.
0: Taki do grillowania ser z mieszanki mleka owczego i koziego, no i owczego i krowiego.
1: Właśnie wczoraj robiłem pizzę, którą chyba ci wysłałem zdjęcie, właśnie z takim serem, tak masz.
0: A to chyba nie takim, bo taki na pizzę to jest taki, który się powinien jednak roztapiać, nie? A ten jest cały czas twardy, zachowuje swoją, znaczy no może nie twardy taki, ale zachowuje swoją konsystencję zbitą.
1: No nie wiem, no dobrze, okej, okay, dobrze. No to jest biały ser, który się topi, ale służy do smażenia i jest krowio ten właśnie barań, tak jak powiedziałeś.
0: No i dziwne rzeczy. Połącz rozmowy, znów rozmowę. Czekaj, źle jest. Zgubiłem ich. Chyba coś źle kliknąłem i cię przez chwilę nie było. Ale dobra, mamy słuchacza w każdym razie, udało się.
2: Dobry wieczór.
1: Witaj kochanie słuchaczu. W czym możemy ci pomóc? Jakie masz intrygujące pytanie, które nie pozwala ci zasnąć i w dalszym ciągu słuchasz naszego radia?
2: Bo była mowa o tych o tym, że produkty spożywcze generalnie tracą gdzieś tam na wartości. Nie, koniecznie bym się z tym zgodził, chociaż patrząc po tym, jak wygląda w różnych dzielnicach Warszawy chińszczyzna, to rzeczywiście coś w tym jest. Nawet Azjaci, a raczej ci, którzy próbują ich naśladować, można powiedzieć, że w niektórych miejscach bardzo schodzą na psy i coś bardzo popularnego typu kaczka teriyaki w ogóle nie przypomina tej kaczki.
0: Gdyby natomiast na psy, to by było jeszcze pół biedy, bo pies to smakuje podobno całkiem sensownie, przyzwoicie.
2: Jednak jako w dużej mierze humanista powiem, że to był kolokwializm bajtiterze. To, co mówiłem przed chwilą. Natomiast chciałem się zapytać wam obu, mistrzowi kuchni Jackowi oraz tobie, szanowny gościu bajtiterze, czy jedliście kiedyś czerninę? Ja czy wiecie w ogóle, nie. Co to jest?
1: Wiem, czernina to jest zupa z krwi kaczej.
2: Albo świńskiej.
0: No więc nie gustuję w takich rzeczach, w kaszankach, w jakichś krwawych tutaj sosach czy zupach. Natomiast mogłem zjeść rzeczy dziwną i jadam rzeczy dziwne, jadam różne morskie robale, jak to mówi moja mama na to.
2: To w każdym razie polecam. Jedna z lepszych zup oprócz szparagowej zaciąganej na śmietanie, to czernina jest jedną z lepszych zup, jaką jadłem. Naprawdę wybitnie smakuje do czerwonego wina, w szczególności tego francuskiego z dużą ilością tanin. If you know what I mean.
0: Jak najbardziej. Powiem, ale co do zupy z fasoli szparagowej zielonej Zöldbableves po węgiersku, taka właśnie też na śmietanie, to zgadzam się, bardzo, bardzo dobra rzecz jest, jadłem na Węgrzech. W ogóle jestem też fanem kuchni węgierskiej.
2: Wyjaśnij mi, Bajki, te rzeczy, czy ja czegoś nie pomyliłem, jeżeli jesteś fanem kuchni węgierskiej. Ja z kuchnią węgierską niewiele miałem do czynienia. Czy kuchnia węgierska to nie jest czasem ten motyw, w którym się je ze wspólnej misy, tak?
0: Wiesz co, chyba wszędzie jedzono w Europie ze wspólnej misy, zanim ludzie stali się na tyle bogaci, żeby mieć osobne szlice, talerze i wszystko. Natomiast nie no, generalnie kuchnia węgierska jest znana z dwóch rzeczy. Z rzeczy ostrych, z ostrą papryką i ze słodkości.
2: Tak, natomiast ja kuchnię węgierską to tak smakowałem, powiedzmy, w formie marketowej. Nie wiem, na ile to miało wspólnego z kuchnią węgierską. Natomiast wiem gdzieś tam...
0: Jeżeli były tam pomidory, to niewiele.
2: No to chyba niewiele. Natomiast wiem, że kuchnia węgierska charakteryzuje się tym, że jest dużo różnych składników na jednej misie i na przykład w 5 osób siada się do stolika i je się właśnie z tej misy. I to jest w dobrych węgierskich restauracjach.
1: To fajnie. To wracamy do korzeni jakby i do takiej tradycji, bo to było oznaczało przede wszystkim jakby gość, którego przyjmujemy i częstujemy go jedzeniem, które sami spożywamy z tej misy, więc udowadniamy, że nie jest ono zatrute i nie mamy w stosunku do niego jakichś niecnych zamiarów otrucia, jak tutaj odnoszę się do Bajta i jego poprzedniej audycji, jak i darzymy jego, wiesz, zaufaniem, że on nas też nie otruje nie doda czegoś do tej misy, mi się wydaje. To też zwyczaj znany, prawda?
0: To chyba ostatnia rzecz, jaką powiem, jako że dzwoniący do nas Jacek Welblacha jest fanem właśnie Dalekiego Wschodu, Azji i azjatyckich klimatów, myślę, że również kulinarnych, to powiem, że moją ulubioną z kolei kuchnią azjatycką jest też ostra kuchnia, mianowicie tajska. Aczkolwiek tam nigdy nie byłem, więc jadłem ją tylko w miejscach europejskich.
1: No, czy odpowiedź cię satysfakcjonuje?
2: Tajska kuchnia to jest zupełnie, to bardziej bliżej tej indyjskiej kuchni stoi niż takiej typowo chińskiej czy japońskiej. Ale jeszcze mam takie pytanie do Bajtitera, ponieważ wiem, że porusza się, nazwijmy to, w kręgach IT. To może nie na swoim przykładzie, ale na przykładzie swoich obserwacji. Bajtiterze, z twoich obserwacji jak wynika, co jedzą geeki i nerdy? Czy mógłbyś coś powiedzieć więcej na ten temat? No bo z całą pewnością nie raz miałeś okazję obserwować, a w końcu oni też coś jedzą, chociaż może czasem nie wyglądają, ale jednak coś jedzą. To tak. Tyle ode mnie, dziękuję bardzo.
0: Pozdrawiamy za pytanie.
1: Za telefon.
0: I mówiłem już o pożywce, czyli po angielsku Soylent, czyli czymś, co jedzą, powiedzmy, nie może tacy zwykli informatycy przeciętni, ale transhumaniści, którzy często się spośród informatyków rekrutują, albo nawet jeżeli nimi nie są, to tak amatorsko przynajmniej się informatyką między innymi interesują, ale również i właśnie działaniem, funkcjonowaniem ciała człowieka, również w aspekcie żywieniowym. Więc ja myślę, że sobie szerzej ten temat zostawimy po prostu na ten odcinek zaplanowany następny, bo ja tu mam jak najbardziej research o tym zrobiony, o kuchni molekularnej, o diecie indywidualnej, dopasowanej, o właśnie transhumanistycznych różnych też zapędach w kierunku optymalizacji żywności i żywienia.
1: Więc, to ja ci powiem od razu, że to będą na pewno co najmniej 3 audycje w takim układzie, bo będzie jeszcze audycja, o której ty mówisz, będzie audycja o tym, co się jadło za czasów Chrystusa czy wcześniej. I będzie audycja jeszcze taka, czym się różnią weganie od wegetarian, czy mięsożercy i dlaczego?
0: No wiesz co, to myślę, że my się tym jakoś podzielimy, to znaczy, że możemy, jeżeli mówisz, że to mają być jeszcze więcej niż jeden odcinek, to myślę, że się tym jakoś umówimy na podzielenie się tym, to znaczy, że część na przykład niech pójdzie u ciebie w audycji, część niech u mnie, może jakiś wspólny odcinek dwóch audycji zrobimy, a część może z jakimiś innymi gośćmi, którzy się znają lepiej, bo myślę, że na tej Biblii ja bym może zadzwonił do tego odcinka, ale takim gościem bardziej sugerowanym przeze mnie byłaby znawczyni na przykład archeologii biblijnej, która zresztą u mnie należy wystąpić, ale akurat nie w temacie pożywienia.
1: A to
0: czyli
1: bardzo
0: Beata ciekawe. Jak się nazywa? Podkopu. Bo.
1: Tak, od Martina Lechowicza. Pozdrawiamy serdecznie. Okej, okay, dobrze, to ja bardzo serdecznie ci dziękuję. Mało się troszeczkę dowiedzieliśmy. Dowiedzieliśmy się troszeczkę, ale ja czuję pewien niedosyt. Ale bardzo ci jeszcze raz serdecznie dziękuję za wizytę w mojej audycji. Pozdrawiam ciebie serdecznie. Dziękuję słuchaczowi, który zadzwonił. I tym optymistycznym akcentem patrzmy, co wkładamy do buzi, tak jak mówił Wagiter. Kończymy audycję. Czy chciałbyś jeszcze na koniec powiedzieć coś odnośnie kulinariów?
0: Tak, no powiem, że czasem się nie spodziewasz, co dostaniesz na talerzu, jeżeli sam sobie tego nie przygotujesz. No i tak też było dzisiaj, jak się na żywo jest w audycji, to no, byłem przygotowany na kuchnię i jako informatyk, żeby się wypowiadać, a tu okazuje się, że poszliśmy w całkiem, no przynajmniej połowę czasu poszliśmy w rozmaite inne tematy. Jednak myślę, że były ciekawe, fajnie się rozmawiało, przyjemnie mi było być u ciebie, Jacku, gościem. Tak więc dzięki i też pozdrawiam wszystkich słuchaczy. I
1: trzymajcie się, no, trzymajcie się ciepło i zawsze spróbujcie cokolwiek, tak jak Bajt powiedział, sprawdźcie, co przygotowujecie sobie i zawsze spróbujcie kiedyś dla odmiany zrobić coś innego i wtedy powiecie, że tak, to miało sens, albo na przykład nie miało to sensu i wtedy będziecie więcej, będziecie bogatsi w kolejne doświadczenie. Dobrze, dziękuję ci serdecznie i do usłyszenia następnym razem. Cześć.
0: Do usłyszenia. No co, rozłączamy się z anteną, to się robi tutaj disconnect.
1: Dobrze,
0: i
1: słuchaj.
0: Już nas nie ma.
1: Dobrze, ja mam do ciebie taką ogromną prośbę. Gdyby ci się udało w ciągu tygodnia odrobinę czasu bo ja potrzebuję ten program, o którym ty mówiłeś, to ja próbowałem to pobrać. Pobrałem ten program i tak jak mówię, pobierają mi się reklamy. Chodzi mi o te pobieranie filmów albo MP3-ek z YouTube'a. Jeżeli jakiś program znasz, po prostu napisz mi go na Skype'ie, ja sobie go w wolnej chwili załączę i zobaczę, czy mi się to uda dobrze zrobić. Teraz
0: program do instalacji, czy stronę taką, co umożliwia pobieranie?
1: Obojętnie, no potrzebuję sobie pobrać parę filmów. Może. Wiesz co, bo to jest tak, jeżeli, ja ci powiem taki przykład. Normalnie jak jeździmy na wakacje, to jest w hotelu dostęp do Wi-Fi. A teraz byliśmy i dostępu nie było, był płatny i to niezbyt tanio. Ja sobie pomyślałem, kurde, gdybym ja chciał sobie w ramach relacji, relaksu pościągać parę filmów, rzucić sobie na twardy dysk, miałbym te filmy na twardym dysku, to nie potrzebuję ciągłego dostępu do Wi-Fi. Jeżeli ja chciałem sobie ściągnąć na przykład parę płyt Lombardu, pobieram sobie je w postaci tam MP3 i sobie je wypalam, albo puszczam sobie z komputera i nie potrzebuję dostępu do internetu. Wbrew pozorom, nie wszędzie niestety internet jest ogólnie dostępny. Dobra?
0: No, ale powiedz, czy... jestem, dobra. Powiedz, czy te linki, co ci posłałem do takich ściągajek z YouTube'a, to one ci, żadne z nich nie działały?
1: Nie, działała jedna, tylko okazało się, że wiesz, pobrała jedną płytę Lombardu, drugiej płyty nie pobrała, mimo że mi, podało, że pobrało. I za każdym razem musiałem wyłączać stronę internetową, której była jakaś Rosjanka albo Azjanka, wiesz?
0: No to niestety zdarza się coraz częściej, ale wiesz, też, bo mi o tym pisałeś, że tak było i ja ci potem podałem jeszcze dwa inne linki, to te próbowałeś?
1: Tamtych jeszcze nie próbowałem. Ja próbuję, przetestuję i do ciebie odpiszę i wtedy podziękuję albo poproszę o coś innego, dobra?
0: Okej.
1: Bardzo się cieszę. Bardzo ci dziękuję. Słucham jeszcze raz, tak jak mówiłem na samym początku, z zaciekawieniem audycji, bogate słownictwo, bogate głębokie tematy i rzeczywiście może coś z tym, co Jacek mówił, jest, ale to jest szansa, że ktoś coś usłyszy i jak będzie zaciekawiony, to sprawdzi, dlaczego on akurat nie zna znaczenia jakiegoś wyrazu i to go ubogaci, mi się wydaje.
0: Czekaj, nie, zgubiłem się, bo nie wiem, do jakiej wypowiedzi Blachy nawiązujesz teraz, no ale...
1: Do twojej audycji, którą opowiadałeś tam o śmierci, o takich innych sprawach.
0: I że jakiego wyrazu nie zna ktoś związanego ze śmiercią?
1: Nie, mówię, że głębokie słownictwo masz, szerokie, bogate słownictwo, przepraszam. I ktoś, bo może ja tego nie wiem, ja domyślałem się, dlaczego Jacek dzwonił i tak mówił. Może ktoś, kto słuchał audycji, mógł nie zrozumieć czegoś, jakiegoś określenia, o którym mówiłeś i może sprawdził sobie w słowniku, zobaczył, dlaczego ja tego nie wiem i to go ubogaciło, to miałem na myśli.
0: Tak, no wiesz co, ja staram się, jak mówię jakieś słowo, którego spodziewam się, że duża liczba ludzi nie zna lub nie domyśli się z kontekstu, to staram się też wyjaśniać, prawda? Czasem nawet jak gość, którego mam, powie coś, zacznie mówić jakimiś właśnie terminami z wąskiej dziedziny, no to wtedy też mówię, ale no wyjaśnijmy słuchaczom i albo sam wyjaśniam, albo proszę tego gościa o wyjaśnienie, więc no, staram się, żeby to nie było jakieś bardzo hermetyczne też, no bo...
1: No i to ja to po prostu określam, być może ty masz inne pobudki czy intencje, ale dla mnie to jest po prostu ukłon, czy miej, kurde, nie wiem jak się wysłowić, miejcie, że ty masz szacunek do słuchacza, to znaczy, że wiesz, że on może akurat tego wyrazu nie znać, to nie świadczy wcale o tym, że nie ma wykształcenia, czy nie ma wiedzy w jakiejś innej dziedzinie specjalistycznej, to tak ja to odbieram. To chciałem.
0: No, ja też nie mam we wszystkich dziedzinach wykształcenia specjalistycznego. Jestem informatykiem z wykształcenia. Jak mówię o ewolucji, no to się poruszam poza swoją formalnymi kwalifikacjami swoimi. No. Ale o śmierci właśnie.
1: Okej, okay. Czy będziesz... Aha, i na koniec, ja bym chciał, może się uda tutaj, tam pracuję na tym, żeby zrobić jakąś taką aplikację na Androida, żeby można było sobie słuchać radia tylko nocnego. Ja cały czas mam nadzieję, że uda ci się znaleźć sposób jakiś, żeby się wyzwolić od Skype'a i w jakiś inny sposób prowadzić rozmowę. Już, i wtedy będzie dobrze. Nie będziemy do nikogo, do niczego przymuszać, jak tam dzwonił jakiś słuchacz. I czy ktoś tam, czy Krawiec chyba zarzucił, czy ktoś inny, że zarzucił, to co będziesz zgłoszał innych do tego? Nie, łamiemy po prostu monopoli. Jeżeli uda się zrobić coś takiego, że będzie można emitować program na antenie, czy na antenie, na stronie internetowej i posługiwać się jakimś innym programem, który będzie lepszy od Skype'a, to już jesteśmy wygrani. A reszta
0: tak, tak, tak, ja do tego zmierzam. Jak najbardziej research w tej dziedzinie, a potem wdrożenie jest w planach i to zarówno w kontekście no przede wszystkim w kontestacji, bo tam Michu go za to zapłaci, natomiast w nocnym radiu no też można zrobić jak najbardziej.
1: No dobrze, i jeszcze na koniec moja propozycja jest taka, że jak zbierasz na komputer, to żeby był jakiś konkretny model, żeby ludzie wiedzieli, jakim on jest. A może to będzie...
0: Tak, tak, to może sobie już z góry wybiorę jakiś, to prawda.
1: Tak, wtedy będzie to bardziej skuteczne, bardziej obrazowe będzie. Okej, okay, dobrze, bo ja rano o 4 mam się zameldować w sąsiednim mieście Bedford, więc na tym jeszcze raz gorąco podziękuję i cieszę się, że mogłem z tobą przeprowadzić tą rozmowę w swojej audycji. Pozdrawiam cię serdecznie.
0: No i dzięki, trzymaj się, wyślę ci ten plik, sobie go będziesz mógł
1: obrazować. A to już ten plik to od razu do Etama wysyłaj, bo ja jeszcze nie umiem publikować.
0: No, ale wiesz, może będziesz go mógł obrobić, przyciąć, coś tam odszumić, możesz dodać co tam chcesz, nie wiem, co chcesz z nim zrobić.
1: Jak sobie życzysz, nie ma problemu.
0: To ci wyślę, a ty możesz wysłać Etamowi.
1: Dobra, dzięki.
0: No, nagrywa się do tej pory w sumie.
1: Ale to będziesz wysyłał go przez swojego Skype'a do mojego Skype'a, czy z tego, z którego teraz rozmawiamy?
0: No, tak, ze swojego. Tak.
1: Czyli tutaj mogę się już wyłączyć, tak?
0: No, mnie już możesz wyłączyć, tak. Ale nie, no, na tego Skype'a, którego teraz z tobą rozmawiam, będę wysyłał, ale ze swojego, a nie z nocnego radia. Czyli ty nic nie zmieniaj.
1: Czyli nie wyłączać się, nie naciskać czerwonej słowa.
0: Nie, no naciskaj, bo ci to przyjdzie jako, wiesz, pliki się da wysyłać nie tylko w czasie rozmowy.
1: Okej. Dzięki, pa.
0: No, cześć.

Krawiec przejmuje antenę. Słuchacie oczywiście Nocnego Radia i Luźnych Gatek, w których chciałbym Was sprowokować do komentarza w tym temacie właśnie, który poruszył Bajt. Już drugi raz, to chyba bardzo ważne jest dla niego. Ja nie wiem, może on uciekł podczas zabiegu aborcyjnego i to jest dla niego ważne. Taki biedny Bajcik, gonili go z nożem i z tymi różnymi śrubokrętami, obcęgami. Nie, to było chamskie trochę, co powiedziałem o Bajcie, że uciekł, był... O nie, znowu o aborcji. Rzekł C. Bronson, który jest aborcjonistą czatowym, ponieważ banuje. Tak, after pobajtowy, o który pyta Wódz, jest właśnie teraz, właśnie tutaj i właśnie sprawdzam, czy on na pewno jest. Oczywiście, że jest. Mi już nawet parę osób słucha, ale to jest ważny temat. Ja wiem, że trochę taki straszny i kontrowersyjny, ale tym lepiej właśnie. I powinniśmy chyba o tym rozmawiać, tylko czy jest właśnie sens rozmawiać, bo to jest rzecz... No, kiedy dziecko staje się, się dzieckiem, a przestaje być zlepkiem komórek? Kiedy zaczyna być istotą? Jak widzieliście, przygotowałem grafikę. Nie jestem takim hamem, żeby robić na przykład grafiki pod audycję Bajta, takie, które by popierały raczej mój punkt widzenia, czyli mógłbym na przykład wkleić tam jakiegoś fanatyka z krzyżem i jakąś rozczochraną babę w moherowym berecie szczerbatą i to by była ilustracja do audycji Bajta o aborcji. Albo jakiegoś pro-lifera zaczadzonego czy coś. Adwokat twierdzi, że dzieci stają się dziećmi w momencie, kiedy sobie uświadamiają, że nimi są. To ryzykowne. To pociągnijmy to dalej. Dziecko staje się dzieckiem, kiedy powie po raz pierwszy mama i tata, albo się na przykład zacznie bawić zabawkami. Albo kiedy będzie mogło powiedzieć, jestem dzieckiem, to wtedy. Ja sam jestem wcześniakiem. Się tu z Bajta coś podśmiewałem, że tego, a sam jestem jakiś niewydarzony wcześniak. Boga nie ma, jest, zło jest. No, tu pisze Wódz. Ja nie wiedziałem, że Wódz jest wstrętnym antychrześcijaninem, poganinem szatańskim, antyklerykałem, wojującym ateistą. Wielbicielem głupka Dawkinsa. Idź stąd, nie chcemy tu takich, won. No, wiecie co, ja muszę sobie iść kawę zalać, więc niech poleci muzyka, a wy przygotujcie swoje żelazne argumenty i wypucujcie szmatką swój granitowy światopogląd i możecie zadzwonić na Skype'a Nocne Radio i wyrazić swoją opinię na temat aborcji już za chwilę, już za moment. I zaznaczam, zawsze to podkreślam, że bardzo chętnie posłucham argumentów przeciwników aborcji, a nawet takich radykalnych obrońców życia, którzy stwierdzą, że no, co myśli taki radykał pro-liferski, że od momentu zapłodnienia, prawda, kiedy jest zygota, kiedy pojawia się zygota, bo zygota to zapłodnione jajo żeńskie, tak? Jajeczko. To zygota, tak? Dobrze mówię? No to wtedy może właśnie już jest istota i on już tam sobie coś zaczyna czuć, myśleć, no właśnie nie, bo dopiero sporo później, prawda, się wykształca układ nerwowy, a świadomość to w ogóle, nie wiem, to w ogóle... Czy czytałem? No przyznaję Wódzu, że nie przeczytałem. No, biję się w pierś, nie przeczytałem, jestem ignorantem i jakoś tak wyszło, że nie przeczytałem.
ale mógłbyś. Pamiętam, że dyskutowaliśmy, była ciekawa. No to jak? No, tak. Dobra, zaraz się tu zjawiam, niech poleci sobie coś takiego prowokacyjnego, lekko na przykład. Jezus Maria Peszek, sorry Polsko. Jezus Maria, widzę na okładce.

Dzisiaj sobie dla relaksiku patrzyłem na parę filmików zatytułowanych Ludzkie śmieci, gdzie pokazywali różnych buraków, cebulaków, jak to się u nas mówi, czyli ludzi, którzy się zachowują chamsko, głupio, są bezczelni. I w ich przypadku może byłbym nawet za aborcją do 30 roku życia, do 40, tyle że to eutanazja, może bardziej przymusowa. Pamiętam, że Wódz poruszał jego takim ważnym argumentem, który poruszał, było to, że nawet w przypadku takiego bardzo niewykształconego jeszcze płodu mamy już do czynienia z istotą ludzką, ponieważ ma ona DNA i definicja jest taka, że jeśli jakiś organizm posiada kod genetyczny, to już jest istotą jakąś. No, ciężko się jakoś z tym spierać, tyle że ciężko mi z drugiej strony też mówić o istocie w przypadku takiego tworu, który nie czuje, nie myśli, nie zdaje sobie sprawy ze swojego istnienia. Pojawia się też często argument, że a gdyby w przyszłości... No, aha, no to jeszcze powiem z tą świadomością, bo czasami przeciwnicy aborcji mówią też, że osoba w stanie wegetatywnym, osoba w śpiączce też nie jest świadoma, a nie zabijamy jej, a wręcz przeciwnie, bardzo o nią dbamy. Ale tutaj można by odpowiedzieć, że ta osoba wcześniej miała tą świadomość, być może nadal ją ma, tylko ograniczoną, no ale miała wcześniej, a taki płodek jeszcze jej nie miał nigdy, więc... No, Anon tutaj dobrze odpowiedział, że DNA to tylko informacja. Nie, to DNA, może zacytuję po prostu, DNA to tylko informacja. Czy dysk twardy jest rozumną istotą? Nie. No właśnie. A Etam podchodzi tak po ryzykowemu, trochę po katolicku właśnie, i mówi, sprawa jest prosta, nie wolno zabijać. I tutaj, gdyby miał wąsa, to by go nastroszył, podciągnąłby kołnierz z dzika i popatrzył się w kierunku ściany, gdzie wisi głowa łosia, a obok niej obraz Jana Pawła II, który tak brewki do góry robi i tak się uśmiecha po Janowo-Pawłowemu. Tak. Nie zabijaj się. Ciekawi mnie zawsze, dlaczego ludzie nie mają żadnych oporów i tak się nie smucą, nie zniesmacza ich, jak się zabija małe koty, małe pieski, które właśnie czują, które cierpią. Więcej, nawet kocia mama jest potem przez długi czas zrozpaczona, bo nie ma jej dzieci. No, Wódza zniesmacza akurat, to dobrze o nim świadczy, że ma jakąś empatię też w stosunku do naszych braci mniejszych, ale ogólnie jakby tak przepytać ludzi, to najczęściej ci ludzie właśnie prości na różnych wioskach czy coś, nie przejmują się za bardzo losem zwierząt, potrafią nawet te zwierzęta, które dla nich ciężko pracują, tak jak konie czy świnka, traktować bardzo podle. Taki koń potem jest zajeżdżony, tak? Ma źle obcięte kopyta. Jak to Różal pokazywał, który... Marcin Różalski, który się opiekuje bardzo wieloma zwierzętami, na posesji swojej ma ikoniki, ma kózkę, ma świnki, kota, dużo ma zwierząt, które zaadoptował. No i pokazywał, jak chłop traktował konia, tak? Że mu to jakąś siekierą kopyta obcinał. Koń zajeżdżony, wymęczony. Potem jeszcze sprzedał go jakiemuś dorożkarzowi, który tego konia już w ogóle wyeksploatował. Potem chcieli tego konia już na mięso, jak już nie mógł ten...
kopyta to paznokieć, mówi Etam. No to wiesz co, to może ja ci tak siekierą poobcinam paznokcie. Tak mniej więcej, żeby tam ciach, jeb, kurwa, dup, siekierą, poobcinam, że tam trochę nierówno, krwi trochę poleci, co to tam. A potem się, wiesz, przejadę na tobie w ten i z powrotem, nie dam ci jeść, nie umyję cię. No, odrywasz sobie, no to dobrze, tam że odrywasz, no. Chuj w dupę pedałom, napisał Zenon. Tak dzisiaj bardzo nerwowo na czacie. Cebronson przyszedł taki zdenerwowany. Teraz Zenon tu pokrzykuje, że chuj w dupę pedałom, ale to... O, to właśnie dziękujemy. Dziękujemy. Dziękuję w imieniu pedałom. W imieniu pedałów. No, to tutaj skrytykuję Zenona tylko za słowo chuj. No bo chuj w dupę pedałom to w sumie nie jest nic takiego strasznego przecież. Zróbmy ankietę. Czy krawiec powinien podejmować poważne tematy? Ed, adwokat znowu do mnie pije tutaj. Ale on zawsze taki mało merytoryczny jest, a taki bardzo... dużo w tym ekspresji, dużo w tym uczucia, w tym co pisze, a mało treści w sumie. I zaraz mi napisze, że powinienem się w głowę stuknąć, bo głupio gadam. I jak tak głupio gadam, to lepiej, żebym nic nie mówił. Jak mam tak głupio gadać i to się w głowie nie mieści, bo takie głupoty głupie, to mógłbym se darować i lepiej, żebym już ludzi rozśmieszał i błaznował, niż mam jakieś mądre tematy podejmować. No. Nagadał mi. Aż mi poszło w pięty. No, czekam na gorącą dyskusję. Dzwońcie i przekonajcie mnie. Tylko może, żeby to były jakieś takie argumenty konkretniejsze właśnie, a nie, że likwidując ten płód sprawiamy, że on nie urośnie i nie stanie się człowiekiem i nie wynajdzie wspaniałego wynalazku, nie będzie szczęśliwy, nie będzie miał żony i gromadki dzieci. Czy byś abortował swoje dziecko, a jeśli tak, to w jakiej sytuacji? Na pewno abortowałbym, kiedy byłoby zagrożenie życia matki, a płód by jeszcze nic nie czuł, byłby nieświadomy, to bym się chyba zdobył, tak, zdecydowanie bym się zdobył, bo wolałbym, wybrałbym na pewno w moim mniemaniu mniejsze zło w tym przypadku, ponieważ to, co w przyszłości miałoby się stać tą małą istotką, jeszcze nie poczuję nawet tego, że jest niszczone. W ogóle, gdybyśmy bardziej otwarcie i tak na chłodno, czasem do niektórych rzeczy trzeba podejść na chłodno, nie musimy być stale ciepli. Zresztą sam Pan Bóg mówił, bądźcie gorący albo zimni, a letnich nie lubi. Czyli Pan Bóg nie lubi na przykład agnostyków i takich niepewnych, albo takie ciepłe kluchy, że o, może on ten ma rację i ten ma rację. Na pewno nie lubi tych, którzy powiedzą, że jeden rabin mówi tak, drugi rabin mówi nie. Jeden rabin mówi tak, drugi rabin mówi nie. Taki popularny zwrot ostatnio.

białych albo binarnych, bo rzadko jest tak, że coś się... coś albo jest, albo tego nie ma. Zwykle coś, jakieś zjawisko, czy... ogólnie coś staje się czymś innym, powoli ewoluuje, zmienia się, przekształca, a nie, że pyk i jest. Także pyk i jest, to tylko to wiecie gdzie. To na przykład jak Rockefeller chce zarobić milion, to robi pyk w klawisz i ma. No to, to wtedy można powiedzieć, że ten, a tak to nie. Nawet moja kawa, którą teraz piję, nie stała się kawą tak, że bach i jest kawa. Tylko musiały sobie urosnąć, musiała sobie roślinka urosnąć. Ktoś musiał zebrać te ziarenka. Potem ktoś musiał to zapakować, sprzedać. Ja musiałem kupić, otworzyć pudełeczko, wsypać, zmielić, zaparzyć. Skruszyć, zważyć, wypić, nalać. Jak to było? Ta piosenka pana Kleksa? Piosenka młodego narkomana, zielarza? I taka sytuacja, kartka. Dobra, żegnamy już panią Peszek. A to Peszek.

0: No nie wiem, wódzu, czy wódz ma rację, bo wiele osób poddaje w wątpliwość prawo do obrony życia matki kosztem życia płodu. Są przecież takie osoby i jest ich całkiem sporo. To są właśnie często katolicy, pro-liferzy różni. I no, było przecież wiele takich dyskusji, gdzie mówili, że nie można, że i to życie, i nie można życia za życie. Daj nazwisko jednej osoby, krawiec. Genovefa Pigwa, no kurde, adwokat, weź mnie nie rozśmieszaj, bo mam zajady. Podaj nazwisko. Twierdzę tylko, że słuchałem opinii takich osób, które... Kurde, Zbyszek z czwartego piętra, no. Znasz Zbyszka? Zbyszek Pierdziwąs, znasz? To ja ci prześlę na priwa, na miary i się spytasz go, czy nie kłamie i czy on faktycznie tak mówił. No, Terlikowski właśnie chyba. Też tak twierdził Terlikowski, faktycznie. No i dodzwonił się wódz. Witam cię, wódzu.
1: Nie czujesz się samotny?
0: W sumie nie. Nigdy.
1: W sumie nie. Ty zawsze się świetnie bawisz w swoim towarzystwie.
0: Sam ze sobą świetnie się bawię, to prawda. Czasami.
1: No, to co, wracamy do niedokończonej dyskusji.
0: Właśnie, a czy jak się bawię dobrze sam ze sobą, to też jakieś istnienia tam, miliony istnień wsiąkają w prześcieradło? To chyba tak, z tego co wiem, to tego nie potwierdzisz.
1: No nie, no bo tam nie mamy do czynienia z ludzkim DNA, tylko połową ludzkiego DNA.
0: A czy to jest, ale no to jest pół, to już jest jakby pół istoty, to czyli
1: nie, no,
0: częściowo jest.
1: Widziałeś kiedyś pół człowieka?
0: W sumie, wiesz co, zdarzało się na filmikach, przy różnych wypadkach, to czasami jest pół człowieka.
1: Albo... Długo żyło pół człowieka?
0: Słucham?
1: Długo żyło pół człowieka.
0: No, a widziałeś kiedyś człowieka, który miał jakiś wypadek i brakuje mu kawałka głowy? I taki jest, no brzydko mówiąc, taki półgłówek.
1: Widziałem dużo półgłówków.
0: Do mnie pijesz?
1: Ciebie nie widziałem. Wszystko przede mną.
0: No, wódz, jakbyście nie wiedzieli, jest akurat przeciwnikiem aborcji i bardzo ostrożnie tak podchodzi do tego, twierdząc, że zapłodnione jajozygota ma już DNA, więc zgodnie z definicją jest to istota jakaś. Bo wiesz, ja się na tych sprawach nie znam, jak to jest z tym DNA dokładnie.

0: Czy tylko istoty żywe mają DNA? A czy na przykład mucha ma DNA?
1: Krawiec, kurde, no, no wyślę cię do szkoły.
0: No ma DNA, no tak? Ma. No, no to co, mucha też jest
1: bakteria, bakteria istotą. Ma DNA.
0: No to mucha też jest istotą, nie wolno jej zabijać.
1: No nie no, ale słuchaj, czekaj. My tylko nie wysnuwaj z faktu, że coś jest istotą, to, że nie można jej zabijać. Natomiast tu chodzi o obalenie argumentu, że w związku z tym, że zygota nie jest istotą, to można ją zabijać. Jest to nieprawda, ponieważ jest to samodzielny organizm żywy o indywidualnym, niepowtarzalnym DNA.
0: A czym ta zygota jest lepsza od muchy w tym przypadku?
1: Nie wiem, czy to jest lepsza, gorsza. No jest to przedstawiciel Homo sapiens. Jest to osobnik Homo sapiens. W tym jest lepsza.
0: Homo sapiens zgodnie z definicją to istota myśląca, tak?
1: Nie no, Homo sapiens to nazwa łacińska gatunku.
0: Ale w dosłownym tłumaczeniu to znaczy chyba istota myśląca.
1: Człowiek myślący.
0: Człowiek myślący.
1: Człowiek myślący.
0: No to, żeby człowiek myślał, to musi myśleć, więc... a zygota nie myśli.
1: Ale to potencjalnie będzie myśleć. To jakby nie w tym jest rzecz.
0: I znowu do Barei wracamy, że tu będzie w przyszłości przedszkole i tam może będzie kiedyś jechała twoja matka, w wódzu.
1: A moja matka siedzi tutaj.
0: No ale ja nie widzę jakiejś wielkiej różnicy, która by przemawiała za zygotą na rzecz
1: ale
0: tej muchy. Właśnie mucha, słuchaj, mucha już coś kombinuje, mucha już ma jakieś mechanizmy, instynkty, a zygota nie.
1: Znaczy, wiesz co, bo troszeczkę się jakby dzwonię, żeby po pierwsze ukrócić kwestię rzucania do jednego wora z prawdziwymi fanatykami pro-life, którzy twierdzą, że życie matki i płodu stawiają je na równi. Jakby tak? Mhm. No, że jest to, że takich ludzi jest skrajny ułamek i generalnie prawdopodobnie nie znajdziesz ani jednego lekarza, który by to stwierdził, ponieważ jest to złamanie przysięgi Hipokratesa. To znaczy lekarze przy wybieraniu procedur medycznych muszą się kierować pewnymi zasadami, wybierając jakby no, mniejsze zło. W tym wypadku mamy do czynienia, wiesz, masz na szali dwa równie wielkie dobra i ktoś musi podjąć decyzję, które dobro jest istotniejsze. I tak jak w przypadku tej siatkarki, która nie leczyła raka po to, żeby móc urodzić dziecko i w efekcie końcowym umarła, ona podjęła taką decyzję. Nikt nie miałby do niej żadnych pretensji, gdyby podjęła decyzję inną. Pamiętasz oczywiście, nie pamiętam jej nazwiska tej kobiety. Pamiętasz, ale wiesz, że była taka, pamiętasz tą sprawę, prawda?
0: Nie pamiętam, może nie blacha,
1: pamiętasz. To
0: może
1: ja poszukam w internecie w tym czasie. Natomiast to była taka historia, to była siatkarka, ona grała w reprezentacji i zachorowała na raka. Ona się nazywała Agata Mruz-Olszewska. Tak. I ona zaszła w ciążę i jednocześnie zdiagnozowano u niej raka. Urodziła dziecko 4 kwietnia, zmarła 4 czerwca, czyli 2 miesiące po urodzeniu dziecka. I mogła próbować ratować swoje życie, ale zdecydowała się tego nie robić po to, by móc urodzić dziecko. I to był jej wybór, miała do niego pełne prawo. Położyła na szali swoje dwa największe dobra, jakie mogła, że tak powiem, w danym momencie i wybrała to, które jest dla niej ważniejsze. Nikt nie ma prawa za to krytykować. Nie miałby też prawa nigdy krytykować, gdyby wybrała coś zupełnie przeciwnego. Tylko niestety, jakoś dziwnie, Gazeta Wyborcza nie uczyniła z niej kobiety roku 2008. Za to kobietą roku 2012 została piosenkarka, która miała za małe mieszkanie, dlatego postanowiła kogoś zabić. No, takie coś. No, nie
0: aż
1: wiem.
0: Tak, aż tak.
1: Co sądzisz na temat takiej siatkarki? Co na temat tej kobiety, Agaty Mruz-Olszewskiej?
0: No bardzo się poświęciła, tak? No i a poświęcenie dla kogoś innego jest rzeczą godną i zaprawdę powiadam wam, że sprawiedliwą. No.
1: No, dla mnie nie. Dla mnie to jest irracjonalne zachowanie. Ja nie jestem w stanie pochwalić jej decyzję. Podziwiam, ale nie pochwalam. No jestem racjonalnym egoistą, tak zwanym, tak?
0: Ale w każdym razie to była jej decyzja, nie? To była w każdym razie jej decyzja.
1: Także. To jest bardzo ważne. Jestem pro-life, ale jestem ateistą. To jest niezwykle istotne. No to żeby takie nie można mi zarzucić tutaj żadnego, wiesz, moherostwa.
0: No ale w sumie to chyba obaliłem twój argument, bo opierałeś się głównie na argumencie z DNA, no a kiedy ja stwierdziłem, że mucha też posiada DNA, a w ogóle nam jej nie szkoda, to przeskoczyłeś na to, że to kiedyś będzie Homo sapiens.
1: Jakby no nie, to jest Homo sapiens.
0: Porzucając. Nie jest.
1: Nie, no to jest Homo sapiens.
0: Dopiero będzie.
1: Nie, to jest Homo sapiens. To jest przedstawiciel gatunku człowiek, Homo sapiens.
0: No ale czy sam fakt, że to jest Homo sapiens, to już mu nadaje jakieś wielkie prawa i znaczenie?
1: Moim zdaniem tak, ale to jakby nie w tym jest rzecz.
0: To filozoficzna taka rzecz.
1: Przede wszystkim mi chodziło, jakby wiesz, bo dywagujemy, a tak naprawdę chciałbym przede wszystkim ukrócić kwestię tych ludzi, którzy twierdzą, że życie matki jest mniej ważne niż życie płodu. Tak jak mówię, są na pewno tacy ludzie, ale są to promile. Promile wśród procentów, które są pro-life.
0: Być może, nie sprawdzałem tego. No ale oddajmy głos Jackowi, który się do nas dodzwonił, a tu cierpliwie czeka kulturalnie. Witamy.
2: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, Blacho.
2: Ja to przede wszystkim jestem troszeczkę rozczarowany. Rozczarowany jestem tym, że ten, który, że tak powiem, wzywał burzę, teraz nie ma ochoty zbierać gradu, jaki z niej powstanie. Nie wiem, czy Bajtiter stchórzył.
0: Ma sprawy różne, wiesz, jakieś tam.
2: Ma sprawy różne. Ważne. To wpierw się wywołuje taką burzę. Ja się produkuję gdzieś tam w komentarzach, a potem się znika, bo się ma sprawy.
0: A no właśnie, jakie on ma sprawy, jak na czacie jest? Boi się zabrać głos, bo wie, że
2: no też mi się
0: z żelaznymi
2: tak
0: argumentami
2: wydaje, że
0: krawca nie wygra. Wie, że jestem.
1: Ale po co ma Bajt zabierać w sumie głos? Przecież jego opinię znamy dokładnie.
2: Ale no on chciałbym jego opinię poznać, tym bardziej, że to się wiąże z pewną klarownością poglądów, bo tutaj zachodzi pewna niekonsekwencja, ale to jakby z tobą, Wódz, o czym niektórzy słuchacze wiedzą, już odbyłem dużo takich rozmów, jakby nie za bardzo wiesz, jakby ten front nie za bardzo mnie interesuje, tak? Poza tym to ty nie wznieciłeś tą burzę, tylko to Bajt ją wzniecił, więc nie rozumiem, dlaczego teraz nagle uciekł, tak? Znaczy, może to będzie na swój sposób bezczelne z mojej strony, ale ja już to gdzieś tam wspominałem u Bajta na Facebooku, że mnie niespecjalnie kręci ten temat. Znaczy, inaczej, kręci mnie to, żeby dotrzeć do sedna poglądów Bajta i tego, dlaczego on w ogóle poderwał taką burzę. Natomiast sam temat jako tako niespecjalnie mnie porywa.
0: Ale chciałbyś, no dobra, ale chciałbyś usłyszeć opinię Bajt Itera. Bajt Iter tu ci odpisał, że odbiera tutaj twój zarzut jako bezczelny, że stchórzył, wcale nie stchórzył i wystarczy poprosić ładnie, poproś ładnie Bajta.
2: Żeby prosi to się świnia.
0: No poproś,
2: to
0: nie,
2: ja jestem, nie
0: przejdzie
2: to
0: ci
2: nie
0: przez
2: ja
0: gardło.
2: Autorem, to nie ja jestem autorem tej burzy i chcąc, nie chcąc na Facebooku również
1: ale to
2: musiałem,
1: to ja
2: że tak powiem. Na Facebooku również, że tak powiem, musiałem widzieć, dostałem, że tak powiem, piaskiem po oczach, czy mi się to podobało, czy nie.
1: A ja bardzo ładnie proszę. A
0: ja też.
1: Zanim Bajt spełni tą prośbę, to w sumie ty, Krawcze, nie spróbowałeś jeszcze odpowiedzieć na zadane w audycji Bajta pytanie. Więc ponieważ uważasz, że oczywiście tą aborcję można dokonywać, tak? Jesteś raczej zwolennikiem aborcji, tak?
0: Tak.
1: No to gdzie jest ta granica? W którym momencie jest już to człowiek, a do którego momentu ten człowiek jeszcze jest tylko z nieświadomym, owszem, organizmem ludzkim, ale bez żadnych praw, bez żadnej świadomości, bez żadnego odczuwania?
0: Musiałbym teraz sprawdzić. Odczuwanie bólu przez płód. No widzę, że stanowi to przedmiot dyskusji w dalszym ciągu. No jest to rzecz płynna. Kiedyś już się wypowiadałem na ten temat, że z tym jest trochę jak ze sztuką. Kiedy się zaczyna sztuka, a kiedy się kończy, wiesz,
1: przeczytam
0: Bohomas,
1: ten
0: nie?
1: Fragment artykułu, który ci poleciłem, a którego niestety nie przeczytałeś.
0: Dobrze, bardzo chętnie posłucham.
1: Rozwój zmysłu dotyku rozpoczyna się w 7 tygodniu po zapłodnieniu, od okolicy warg. W 15 tygodniu wrażliwe na dotyk jest już całe ciało płodu, z wyjątkiem boków i czubka głowy, co chroni płód przed bólem w czasie porodu. Dzięki zmysłowi dotyku płód bada swoje ciało, pępowiny oraz ścianę macicy. Ćwiczy koordynację ruchową. Przez pierwsze 2 trymestry ciąży jest bardzo aktywny, pływa w macicy, odpycha się od jej ścian. Dopiero w 3 trymestrze, gdy wypełnia już całą macicę, uspokaja się i przez większość czasu jest pogrążony w śnie. Od 14 tygodnia płód czuje smak wód płodowych, które połyka, a które zależnie od diety ciężarnej, jeżeli ten smak jest przyjemny, słodki, płód połyka nawet dwukrotnie więcej wody. W tym czasie kształtują się preferencje smakowe uwidoczniające się w późniejszym życiu.
0: Smacznie.
1: Zmysł węchu pojawia się przed urodzeniem. Dziecko pamięta z życia prenatalnego zapach swojej matki. Do 22 tygodnia słuch płodu jest już wykształcony. Głośne i nieznane dźwięki powodują u płodu przyspieszone bicie serca, niepokój ruchowy. Po kilkukrotnym usłyszeniu tego samego hałasu płód zapamiętuje go i bodziec staje się dla niego obojętny. Czy w takim razie granica jest w 7 tygodniu?
0: No.
1: Czy jeszcze wcześniej?
0: No wynikałoby, że tak.
1: To jest zmysł dotyku. A czy żeby zmysł dotyku móc się uczyć, w takim razie musiałby istnieć wcześniej jakiś układ nerwowy centralny, tak? Czyli 7 tydzień, to jest maksimum, co uważa, że byłoby w tym momencie dopuszczalne, tak?
0: Wiesz, a kto te dane, skąd one są?
1: To jest artykuł, z którego ci przelinkowałem. Dziewczyna, która to napisała, jest studentką medycyny. Na końcu artykułu jest bibliografia. Są to wszystko podręczniki medycyny współczesnej.
0: O, biblio, to ja już wiem, jak bibliografia, to z Biblią coś, to już wiem. Nie, no śmieję się. Kurczę, jeśli to jest prawda, nie zaryzykowałbym istoty, która, znaczy takiego tworu, który już czuje, żeby go tam dręczyć i obcinać mu rączki i nóżki, absolutnie. Więc ale wiesz, to zaraz dojdziemy w ogóle, że zaraz po zapłodnieniu już tam się tworzy jakiś zaczątek układu nerwowego.
1: Oczywiście,
0: i zamkniesz mi gębę, że już, że zaraz po zapłodnieniu już nie mogę z tym nic zrobić.
1: Znaczy, to jest tak, jak Bajt powiedział, w związku z tym, że nie w swojej audycji, w związku z tym, że nie wiemy, gdzie leży ta granica, lepiej być po bezpiecznej stronie.
0: To się dowiedzmy.
1: I nauka idzie w tym kierunku. Jak najbardziej. Natomiast wiesz, nikt nie próbuje, że tak powiem, bronić zygot, co się też zarzuca, że tak powiem, pro-life'owcom. Bo bardzo wiele, o czym pro-life'owcy nie mówią, a jest to akurat dobry argument dla strony przeciwnej, bardzo duży odsetek zapłodnionych komórek w sposób naturalny jest wydalana z organizmu w trakcie menstruacji kobiety. Po prostu nie jest, z różnych powodów nie zagnieżdża się w ciele kobiety lub po zagnieżdżeniu mimo wszystko dochodzi do skrwawienia, do złuszczenia się błony macicy, tak? Mhm. Czyli to są takie naturalne poronienia. Jest ich bardzo duża ilość. Kobieta w ciągu swojego życiu prawdopodobnie przechodzi tego typu sytuacji, oczywiście jeżeli aktywnie stara się o dziecko, kilka. Nikt nie broni, że tak powiem, zapłodnionego jaja, które nie jest jeszcze osadzone w ciele matki. Rozsądną granicą na przykład według mnie...
0: Bajt broni. Bajt napisał wprost tu na czacie, ja bronię zygot.
1: Okej, Bajt ma takie oczywiście prawo. No, natomiast ja tego nie uważam, że nikt, kto posługuje się rozumem, raczej nie powinien.
0: Adwokat też. Czyli już mamy dwóch, którzy się nie posługują rozumem trochę.
1: No moim zdaniem trochę tak. Moim zdaniem troszeczkę idą po prostu jeden krok za daleko. Bo mamy tutaj de facto tak naprawdę z jednokomórkowym, owszem, organizmem, owszem, człowieka. I ja na przykład nie sprzeciwiałbym się aborcji farmakologicznej, która nie wymaga chirurgicznej interwencji w ciele człowieka. Zresztą taka aborcja ma to do siebie, że nawet jeżeli można by ją uznać za moralnie nieakceptowalną, zwłaszcza będąc katolikiem, ma to do siebie, że jest całkowicie niewykrywalna, a co więcej nie stoi na przykład dla mnie znowu jako libertarianina czy anarchokapitalisty, dla mnie też nie stoi w sprzeczności z zasadą nieagresji, ponieważ kobieta ma prawo połykać generalnie jakby, no powiedzmy, że co chce, tak? W jakimś tam stopniu, no nie? To jest ostrożne, powiedzmy, że tego nie powiedziałem. bo może połknąć też coś takiego, co zabije płód w wieku 6 miesięcy i to już byłoby niefajne. Znaczy nie płód, tylko dziecko.
0: Zły połyk boli całe życie. Etam dołączył. Witaj, Etamie.
3: No cześć, też mam takie déjà vu. Niedawno chyba o tym w ogóle mówiliśmy, chyba też
1: tak,
3: u Bajta.
1: Była dyskusja. Nie u Bajta, tylko tutaj u Krawca. I dyskusja jeszcze była z naszym kolegą ze Stanów. Z
3: Kubą.
1: Z Kubą właśnie, dziękuję ci bardzo. Przepraszam, że za sklerozę.
3: Tak, znaczy wiecie, ja troszeczkę tak z poziomu osoby doświadczonej, bo ja miałem taką sytuację w życiu, że lekarze mi zalecali wręcz aborcję nam po prostu i dzisiaj mówicie do tego nieaborcjonowanego człowieczka Karolina. Także miałem taką sytuację przed sobą, że musieliśmy decyzję podjąć. Nie podjęliśmy mimo wskazań, że tak powiem, no i wszystko skończyło się dobrze. Natomiast generalnie tak, jeżeli chodzi w ogóle o aborcję, tak, no to ja mam oczywiście podobne do Bajta zdanie. Jestem temu przeciwny. Ale tutaj sobie pozwolę zajechać korwinizmem takim, Krawcowi, i powiem w ten sposób. Gdybyś miał taką sytuację, są takie małpki, ostatnio oglądałem na Discovery, takie wielkości, że dosłownie w dłoni się mieszczą. I gdyby ci ktoś super glue przykleił tą małpkę i byś wiedział, że ona po 9 miesiącach odpadnie, to zabiłbyś tą małpkę, czy nosiłbyś ją na sobie?
0: O Boże, co to miało być?
3: No bo to jest świetny przykład, który właśnie Korwin przytacza, pokazujący to, że jak podchodzimy do ciąży, bo mówimy tak, to jest organizm kobiety, tak? Natomiast to jest gość, tak? To jest pewnego rodzaju pasożyt wręcz, można by było powiedzieć, bo on się żywi, wiadomo, z tego, co kobieta zje. Więc dobrą analogią jest powiedzenie czegoś takiego właśnie na takim przykładzie, że gdyby ci ktoś dziecko przykleił do ciebie i byś nie miał wyjścia, musiałbyś chodzić, wiedząc, że ten klej puści za 9 miesięcy, to co, zabiłbyś to dziecko, czy nie?
0: Nie zabijam, jak mówisz mi o jakiejś istocie, która czuje, która jest jakimś zwierzaczkiem, no to nie zabijam zwierząt. W sumie nigdy nie zabiłem nawet żadnego zwierzęcia, chyba że owady.
3: No czyli jesteś przeciwnikiem aborcji w tym przypadku.
0: Nie,
3: bo tak naprawdę aborcja, problem aborcji, to nie jest problem tego, czy zabić dziecko, czy nie zabić dziecko, tylko czy kobieta, która zaszła w ciążę, świadomie, bo przecież wiadomo, że to jest przyczyna, skutek seksu, tak? To jest ciąża. Skutek nieostrożnego, no tak to powiedzmy. Tutaj jest problem w tym, nie w tym, czy zabić dziecko, czy nie zabić dziecko, tylko w tym, czy ta kobieta ma pozwolić na gościnę w swoim organizmie tego dziecka do urodzenia, czy nie. I tutaj jest clue sprawy. Tak naprawdę nie chodzi wcale o to dziecko. W momencie, kiedy wynajdziemy sztuczną macicę, problem się skończy absolutnie, bo wtedy będzie można ten płód przenieść i dokończyć do momentu, doprowadzić do momentu urodzenia. Tak?
1: Wiesz co, to znaczy moment
0: dzisiaj przepraszam, tylko tak powiem szybko, że przestałem gościć w swoim organizmie takie brązowe, lepkie coś, jak do kibla poszedłem.
1: Znaczy moim zdaniem tak. Problem się skończy już teraz, dzięki powszechnemu dostępowi do bardzo skutecznych tak naprawdę środków antykoncepcyjnych, naprawdę nie ma potrzeby, by popierać w jakikolwiek sposób aborcję. Istnieje szereg bardzo skutecznych sposobów do tego, żeby nie dopuścić do ciąży. I
3: tak
1: i
3: jest.
1: Na tym się powinny skupiać środowiska.
3: Tak jest, dokładnie. I całe prawo właśnie.
0: Jan Paweł II by nie pochwalił. Jan Paweł II bardzo potępiał gumowego szatana.
3: Ale całe prawo powinno być właśnie tak skonstruowane, że nie, że się nie dopuszcza aborcji, tylko ustawa powinna być tak napisana, żeby jasno mówiła. Macie wybór, tak? Możecie tego nie robić, albo robić to przy użyciu dostępnych środków, unikać. No szansa na to, że się zajdzie w ciąży, naprawdę spełniając wszystkie kryteria takie, no, jak to się nazywa, ta zła rzecz, o której teraz mam na myśli, nie aborcja, tylko wyleciała mi z głowy słowa. Antykoncepcja, tak?
0: Zła? A czemu zła?
3: No zła, no bo wiesz, no jeżeli daje się 500+, no to jak mówiłem, ja zamiast tego zrobiłbym, ale zmieniamy temat, tak, że po prostu zakazałbym tego antykoncepcji, tak. No, albo wyłączał światło o 20, to jest też druga metoda. No także tutaj chodzi głównie o to, a poza tym ja tutaj widzę ogromne pole, bo mówi się tylko te kobiety manifestujące się, pokazują jakieś tam marsze tych idiotek, on tam krzyczą, drą się, moje ciało i tak dalej. Ale ja się czuję dyskryminowany. Dlaczego się nie mówi o dyskryminacji mężczyzn? No przecież to ja powinienem być też jako ojciec tego dziecka pytany o to, czy ja się godzę na aborcję, czy nie. I tutaj moje zdanie powinno być równie ważne, jeżeli nie ważniejsze niż kobiety, tak? Bo to ja się narobiłem w końcu, nie?
0: Kobieta się bardziej narobi, nosząc to dziecko i rodząc je w bólach, karmiąc i biorąc na siebie większą część opieki w początkowych stadiach tego dziecka.
1: To znaczy, no zawsze może się zdecydować na to, żeby dziecko oddać zaraz po urodzeniu. Krawiec już powiedział, że nie zabił ani żaby, ani myszy.
2: To ja może coś powiem, jeśli pozwolicie.
0: Prosimy, prosimy.
2: Wybacz wódz, że ci przerywam. To jest taka metoda Stalina, wchodzenie na spaloną ziemię. Mam nadzieję, że takiej metody Beititer sobie teraz nie przyjął, że my tu się nagadamy między sobą, każdy jakby odsłoni tarczę, po czym Bajt wejdzie i wygłosi swoje prawdy. Także ja w chwili obecnej nie będę zajmować anteny, bo z inicjatorem tej całej akcji chciałem się skonfrontować, policzyć. A jakby wszyscy razem, to potem na pyskotece możemy się konfrontować wzajemnie. Jak to jest, że ten, który uruchomił działa, nie pojawił się na posterunku? Pożegnam się grzecznie, kłaniam się nisko, aż po same kule.
0: Dziękujemy.
1: A ja mam pytanie, ja wracając jakby do pytania, które zadał Bajt tak naprawdę, bo powiedziałeś, że w tej sytuacji, skoro płód jest w stanie już odczuwać dotyk w 7 tygodniu od zapłodnienia, czyli to jest niecały drugi miesiąc. Wiesz o tym też, że istota ludzka w tym wieku jest wielkości ziarna bobu mniej więcej, może troszeczkę większa.
0: No fasolka taka, ale tu ktoś tak właśnie zripostował, że z jednej strony odczuwa dotyk czy tam smak, a z drugiej strony świadomości nie ma, to ciężko
1: argument,
0: jest.
1: Argument świadomości jest naprawdę pułapką dla wszelkiego ruchu, dla proaborcjonisty, bo no, z bardzo prostego powodu. Dziecko miesięczne też właściwie nie ma świadomości istnienia.
0: Ale wiesz, że człowiekowi na przykład nieświadomemu, który w ogóle stracił przytomność i powiedzmy wpadł w taki stan jakiejś śpiączki, coś, to można obciąć nogę, rękę i on nie będzie tego czuł, nie?
1: No zdaję sobie z tego sprawę prawdopodobnie, że tak jest. I dlatego mówię, że argument o posiadaniu lub nieposiadaniu w danym momencie świadomości jest pułapką, ponieważ stosując to logicznie do każdego osobnika ludzkiego, na każdym etapie rozwoju osobniczego doprowadzimy do sytuacji, w której pozwolimy na zabijanie osoby, która jest w śpiączce, a nawet w trakcie snu.
0: No, a ja odpowiedziałem już na to, co myślę, że to są osoby, które wcześniej miały tą świadomość i można spróbować ją przywrócić, więc to jest zupełnie inna sytuacja niż w przypadku płodu, który jeszcze nie wykształcił tej świadomości. Bo my mówimy teraz o świadomości jako o czymś, odpowiedzeniu sobie na pytanie ja jestem w sposób jakiś tam, że zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy i tak dalej, ale może być też świadomość właśnie odczuwania bodźców, świadomość tego, że coś się bardzo złego z nami dzieje i tak dalej, nie?
1: W tej sytuacji na pewno wykluczyłeś dopuszczalność eutanazji bez zgody. Podkreślam, czyli nie asystowanego samobójstwa, tylko eutanazji bez zgody.
0: Wiesz, no tak. Powody, dla których różne osoby się decydują na eutanazję, bo często...
1: Jeszcze raz, eutanazji bez zgody. Nie mówię o asystowanym samobójstwie. Eutanazja. Czyli tylko na przykład człowiek zapada na Alzheimera albo demencję starczą, jest w jej zaawansowanej fazie, nigdy nie wyraził zgody na eutanazję, ale na przykład prawo holenderskie na wniosek rodziny taką eutanazję w pewnych wyjątkowych sytuacjach dopuszcza. Ty właśnie to wykluczyłeś. Mam nadzieję, że sobie zdajesz z tego sprawę.
0: Wykluczyłem?
1: Tak, bo powiedziałeś, że nie można zabić osoby, która już miała świadomość.
0: To znaczy, ja nie powiedziałem, że nie można, tylko zrobiłbym wszystko, że to jest inna sytuacja, że powinniśmy, że jeśli jest taka możliwość, że są szanse na to, że ta istota odzyska tą świadomość, wcześniej ją miała, to powinniśmy się starać tak zrobić, żeby właśnie odzyskała i że nie powinniśmy też z drugiej strony przyrównywać.
1: Czyli bardziej jest istotne to, czy będzie miała świadomość w przyszłości, a nie to, czy miała ją w przyszłości, tak?
0: Nie, no dla mnie jest istotne no tak to, że ta świadomość już się wcześniej wykształciła, że była i stwierdzam, że to jest inny przypadek niż sytuacja, kiedy jeszcze w ogóle nie powstała i się nie wykształciła. Bajt, o bajcie mowa, a bajt tuż i właśnie próbujemy się tu połączyć i chyba się udało. Witam cię, szanowny bajcie.
4: No witam was także. No więc, jak mówiłem, miałem jeszcze dwie rozmowy pilne do wykonania jeszcze dzisiaj, póki nie jest za późno, no i jestem już po nich, a widzę, że tej blacha zdążył skończyć w takim oburzonym tonie, że ja się nie pojawiam. No ja nie obiecałem wcale, że się będę pojawiał. No prowadzącym tego afterparty jest Krawiec, no jak chcecie, wywołaliście mnie z lasu, to jestem. Ale no zdecydowanie wolę to w takiej formie, w jakiej wy to zrobiliście, niż blacha.
0: Ja tylko tak, ale blacha jest znany z tego, że pretensje ma, ale to może i taki jego znak rozpoznawczy i trochę się czasami zgrywa i tak dalej.
1: Blacha jest pretensjonalny, po prostu.
0: Taki ma styl i taki jego trademark. Kurde, Krawiec, człowiek w śpiączce jest potencjalnym posiadaczem rozumu tak samo jak dziecko. No właśnie nie tak samo, bo to, że człowiek w śpiączce, on śni, on już jest wykształcony, on czuje... To nie jest taki kompletny kawał mięcha, zlepek komórek. Ja bym tego nie przyrównywał. Dla mnie nie jest to tożsame. Nie zgadzam się z tym, ale oddaję głos Bajtowi, który na pewno chce jeszcze powiedzieć.
4: Także napisałem, ty trochę to sprafrazowałeś, że napisałem, że poproście ładnie, nie? No, napisałem, ej, ale jeśli chcecie, żebym zadzwonił teraz do was, to powiedzcie wprost, a nie jakieś insynuacje, że dlaczego nie zadzwoniłem.
0: No dobra, ale no,
4: więc
0: adrem.
4: Jestem, słuchajcie, więc co do tego, mówię już wprost. Więc no, artykuł, który tutaj Wódz cytował, jest na portalu ludzi, którzy to jest w ogóle jakiś ewenement, bo ci obiektywiści są przeważnie wiązani z Ayn Rand, a Ayn Rand była zwolenniczką w ogóle aborcji, była w Stanach, no w Stanach w ogóle ten jej instytut cały, który jest po jej śmierci kontynuowany, który kiedyś był w ogóle sektą za jej życia, to oni są wielkimi przeciwnikami w ogóle też chrześcijaństwa. Jak przyjeżdża ten gość, ich obecny, jak się nazywa, Jaron Brook, no w Polsce jak był ostatnio, nie byłem na spotkaniu z nim, ale jest nagranie, można sobie oglądnąć, jak on w auli pełnej jakichś tam świętych, tych figur świętych, jakiejś takiej rzeczy, w jakiejś takiej miejscu, na jakimś uniwersytecie czy czymś takim, gada o tym, że religia to jest opium dla ludu i że to odwodzi od racjonalności, że dla wolnościowców jednym z podstawowych zadań takich poza samym promowaniem wolności jest tępienie właśnie religii, a chrześcijańskiej zwłaszcza. A jednocześnie jest w stanie mówić, że dobra, racjonalizm racjonalizmem, ale człowiek może sobie jakieś nieracjonalne rzeczy, jakiś sentyment mieć do ludzi, do rzeczy, do miejsc, do przedmiotów, do jakichś rytuałów, może sobie, nie wiem, grać na loterii, mimo że wie, że nie wygra, może sobie, bo to mu daje jakiś taki emocjonalny, powiedzmy, taką nadzieję złudną, co prawda, ale jest jakaś korzyść dla niego, że może sobie nawet horoskop tam, no, kazać tarota postawić i powróżyć, ale jak dostał pytanie od jakiegoś Polaka z publiczności młodego, bo tam głównie młodzi ludzie byli na tym spotkaniu, czy w takim razie tak samo nie można by potraktować tego, że ktoś wierzy, że to mu jakoś tam pomaga w życiu, że się czuje lepiej przez to, nawet jeżeli to by miała być całkowita nieprawda, to w co wierzy, analogicznie do tego, co mówił, że no można, że ten obiektywizm dopuszcza, to wtedy się zapętlił, powiedział, że daj. Że co prawda mówił inaczej, ale to jest wyjątek, bo chrześcijaństwo jest takie obrzydliwe, że wszystko, co mówią chrześcijanie, to należy z tym walczyć. I mam wrażenie, że z aborcjonistami jest chyba podobnie, że niektórzy nawet, o taką tezę postawię, że niektórzy są zwolennikami aborcji na przekór chrześcijanom.
0: Faktycznie, taki chrześcijanin, jak zaczyna mówić o Jezusie, to tak się rozpromienia i tak od ucha do ucha, tak Jezus mnie kocha.
4: No a jak ten, a ja jak pięciolatek mówi o swoim tacie, to się nie rozpromienia?
0: No bo chrześcijanie to takie dzieciaczki.
4: No tak, bądźcie jak mentalne. Dzieci, jak się nie stanicie jak dzieci, bądźcie to nie wejdziecie do Królestwa Bożego.
0: I pozwólcie dzieciom przyjść do mnie, Jezus powiedział, co tak trochę takie.
4: No jak najbardziej.
0: Ja bym tam nie puścił do jakiegoś dzieci swoich, do jakiegoś typa, co gdzieś tam siedzi.
4: A to wiesz, to masz takie myślenie bardzo skrzywione przez dwudziestowiecznych lewaków, że każdy, że stary dziadek, który się uśmiecha, to jest, to nie jest już stary dziadek, który się uśmiecha, to jest pedofil.
0: Chodź,
1: dywagujecie.
4: Ale towarzysz obywatel powiada na czacie, czy to nie jest Żydek. No, nazywa się po żydowsku i chyba jest Żydek. Nie zaglądałem mu do Kaci, więc nie jestem tak pewien, ale chyba jest.
0: Chłodź do Dziadzi. Dziadzia cię nakłonia, wsadzi. A tutaj Blacha znowu dołączył, ale Wódz coś chciał powiedzieć. To Wódzowi najpierw oddaję głos.
1: Jaron Bruk faktycznie jest Żydem. Wyemigrował z Izraela do Stanów Zjednoczonych parę dekad temu. To tak w nawiasie uzupełniając jakby. Natomiast coś chciałem powiedzieć jeszcze, ale to może sobie przypomnę, także kontynuujmy.
0: Jacku? Blacho?
2: Tak. Witam jeszcze raz.
0: Witamy, witamy.
2: Bardzo się cieszę. Że inicjator tej całej akcji, że tak powiem, się objawił, tak? No, mi się wydawało, że jak ktoś, woła o burzę, to potem nagle nie chowa się gdzieś w schronie, tak? Bo się boi tej burzy, tylko dlatego, że jej chce.
4: Byłem na czacie cały czas, do burzy to w komentarzach mówiłem, że się jej spodziewam. No natomiast afterparty też może być, no nie mam nic przeciwko temu, a wręcz jestem za.
0: Jacusiu, nie czepiaj się Krzysia.
2: Czy mógłbyś bać się odnieść jakoś do tych komentarzy, bo czekałeś na burzę w komentarzach, no jakiejś specjalnej burzy nie było, tak? Natomiast wyprodukowałem tam mały...
4: Nawet doba nie minęła od publikacji odcinka.
2: No co to za argument, że nawet doba nie minęła od publikacji odcinka?
4: Nie. Na antenie był dopiero przed chwilą.
0: Nie szczypać się tutaj.
4: No i też mnie szczypnąłeś, słuchaj, że coś cię sponowałem na Facebooku. O co to chodzi, bo nie wiem.
2: Nie, no bo to jakby nie wszyscy tutaj wiedzą. Tak, że początek kopania takich rowów melioracyjnych to się zaczął u Bajtitera jeszcze na Facebooku. Wpierw na Facebooku, że tak powiem, poderwał pewną burzę piaskową, patrzył co z tego wyjdzie. To jest, jak się domyślam, swego rodzaju kampania wiralowa prowadzona przez Bajtitera, tylko jakby no... Podstawy marketingu się kłaniają. Nie to, żebym się uważał za jakiegoś specjalistę w tym temacie, ale wiesz, Bajt, w kampanii wiralowej trzeba brać czynny udział, bo jak w pewnym momencie znikniesz, to ten ruch, który cię interesuje, przejdzie ci koło nosa.
4: Ty mi uświadom, o czym ty mówisz, o jakim wpisie, bo ty już w ogóle miałeś jakieś dziwne hipotezy, że ten temat ja podjąłem w tym odcinku dlatego, że Krawiec nadawał na Kościół Katolicki niedawno, zresztą co robią, to robi co dwa tygodnie, tak powiedzmy, ale
0: no troszkę mogło cię to rozjuszyć, wiesz, i sprowokować.
4: Ale nie wiem.
0: No. Ale to jest normalna
4: naprawdę
0: rzecz.
4: Nie myślałem o krawcu, myśląc o
0: tym. Ale tak to zawsze jest, ale dziwnym trafem tak to zawsze jest. Jak coś na przykład nagadam na teorie spiskowe, to potem słucham w takiej jednej audycji o spiskach, jakie to złe radio i jaki element
2: przypadek?
0: Tam przychodzi. Zawsze jakoś tak się zbiega. I tutaj też ponadawałem na chrześcijaństwo coś i zaraz Bajt rusza z treściami takimi chrześcijańskimi mocno, ale to mi się podoba, bo każdy ma prawo promować swoje różne wierzenia i ideologię swoją i promuje Bajt i bardzo dobrze, no co w tym złego. No.
4: Ale Krawiec, ty tak jak powiedziałem, najeżdżasz na kościół tak co dwa tygodnie masz taką
0: audycję,
4: gdzie przez kilka godzin jedziesz i ja jakbym to zrobił miesiąc wcześniej czy miesiąc później, to też by można było powiedzieć, że to jest krótko po twoim jakimś takim antykatolickim występie. Więc
0: no w sumie tak, no w sumie tak.
2: Z tego, co mi wiadomo, to żaden tutaj z nas obecnych na antenie nie ma praktyki lekarskiej. Dobrze myślę? Nie wiem, Krawiec, byłeś kiedyś stażystą w szpitalu, albo ty, Bajt?
0: Nie, ale byłem chory
4: lekarza
0: w szpitalu.
2: No to też jest, myślę, świetny argument.
4: Ordynatora, przez ponad 20 lat, ordynatora oddziału noworodkowego, słuchaj.
2: No tak, a ja mam neurochirurga w rodzinie, raz go na oczy widziałem, ale to myślę, że to też jakby nie jest tutaj żadnym.
0: Jak byłem mały, to bawiłem się w lekarza. Bawiłem się w lekarza raz z koleżanką, jak byłem mały.
2: Oj, to ja nawet nie raz. Ponieważ nie mamy w tym temacie jakiejś dogłębnej wiedzy, to od takiej strony społecznej chciałbym wam przeczytać, jeśli oczywiście mogę, to, co wyprodukowałem w komentarzu pod audycją Bytetera, który potem stwierdził, że chyba, nie wiem, można to sobie zlekceważyć, że ktoś napisał taki tekst i pojawić się na czacie. No przecież tutaj jestem na czacie.
4: Blacha, ty mi o tym komentarzu napisałeś, nie wiem, krótko przed emisją na antenie. Przeczytałem to chyba jeszcze w każdym razie później, krótko przed. I jest to komentarz długi. Ja go zacząłem czytać, ale go nie zdążyłem dokończyć nawet. Więc dajesz.
2: No to nie ma problemu, to ja go mogę teraz jakby tutaj przytoczyć.
4: To, co chciałem cię poprosić, zanim przytoczysz, bo mówisz tutaj, że zignorowałem komentarz, ja go nawet nie zdążyłem przeczytać, bo jest długi. Mówisz, że się ukrywam gdzieś tam przed tym, no a jestem na czacie i daję się nawet wywołać na antenę. Więc ja cię proszę, no zrezygnuj z takich insynuacji.
2: Ale to ty stworzyłeś interpretacji
4: mojej postawy,
0: która nie przerywaj, Jacku.
2: To ty stworzyłeś tą audycję, nie ja, i to ty posługiwałeś się pewnymi sztampami, jak dla mnie oburzającymi w tej audycji. Sam stwierdziłeś, że czekasz na burzę w komentarzach, po czym się nie pojawiasz w afterparty, które sam zainicjonowałeś.
0: Jacek, ale trochę się od początku awanturujesz tylko, a coś w temacie aborcji, bo bardziej może przejdźmy do tematu, proszę, apeluję. Awanturnictwu w nocnym radio mówimy stanowcze nie.
2: Od kiedy to radio stało się takie ugrzecznione? Bo nie wydaje mi się, żeby od momentu, kiedy masz wspólnika. No ale to już jakby pytanie na zupełnie inną audycję.
0: Znowu ad
2: natomiast
0: personem.
2: Ja chciałem. Ja przejść do punktu trzeciego. Jeśli mi pozwolisz, Krawiec, jeśli mnie nie zrzucisz w trakcie za awanturnictwo.
0: Nie. Jeśli będzie na temat, to będę bardzo zadowolony. Prosimy, przeczytaj proszę swój komentarz, jeśli łaska.
2: Bo jakby z tego względu, że nikt tutaj z nas nie ma żadnego backgroundu typowo medycznego, a posługiwanie się jakimś artykułem studentki medycyny uważam za co najmniej śmieszne. To mi się
4: to
2: wydaje, że warto zająć się.
4: To jest dobrze pod względem metodycznym.
1: To jest śmieszne?
4: Bibliografią.
2: Że no, wypociny studentów są śmieszne, to prawda.
1: Kurwa, blacha, sorry.
4: No, to jest.
0: Oj, ależ wożu, co wódz?
4: Ja ci aż przerwałem, czego zwykle nie robię, ale na takie ad personam to ja się muszę oburzyć. Fakt, że ktoś jest studentem, czy zygotą, czy chrześcijaninem, nie czyni jego słów mniej ważkimi. Ocenia się po tym, co powiedział, czy napisał, a nie kto.
2: Czyli, jak rozumiem, podważasz również tytuły naukowe, tak?
4: No, wiesz, tytuły, to jest sygnalizacja pewna. To znaczy, jeżeli ktoś ma tytuł naukowy nadany przez jakąś tam radę czy jednostkę, którą darzymy jakimś poważaniem, to jest to dla nas jakiś a priori komunikat, że może warto się zapoznać z tym, co ta osoba ma do powiedzenia. Natomiast gdy chodzi o konkretną jednostkową wypowiedź, to nie ma znaczenia, to ten, jeżeli ona jest sama w sobie się broni, no to mógł ją napisać profesor, a mógł ją napisać żul spod monopolowego. Natomiast jeżeli profesor napisze bzdury, no bo też może, no to napisał bzdury. Ja wcale nie mam jakiejś takiej rewerencji wielkiej do tego, że o, to jest profesor, to na pewno to jest mądre. No nie, no może nie być. Prawda, że...
2: No tak, fakt, tylko między innymi po to zostały wymyślone tytuły i stopnie naukowe, żeby osoby, które są laikami, wiedziały, mniej więcej, żeby to był właśnie dla nich sygnał, że na daną osobę warto się powoływać, ale też patrzeć jakby co inni, mający, że tak powiem, odpowiednie kompetencje do tego, którzy chcą się z nimi w jakiś sposób skonfrontować, co oni też również mają do powiedzenia. Nie słyszałem, żeby pod tym artykułem tej studentki ktoś cokolwiek miał coś do powiedzenia, tylko to są jej jakieś prywatne wypociny.
4: Blacha.
1: Blacha, popełniasz, naprawdę.
4: Popełniasz wielki błąd, słuchaj, bo gdyby była rozmowa taka, kogo na przykład zaprosić jako gościa? Czy profesora, który się tym zajmuje od kilkudziesięciu lat, czy studentkę medycyny? No to pewnie, że jest mocny argument za tym, żeby profesora. Natomiast gdy rozmawiamy o konkretnej wypowiedzi, konkretnym tekście, którego nie czytałeś i ty go podważasz na podstawie takiej, że jego autorka jest nie profesorem, tylko studentką, bez zapoznania się z tą konkretną wypowiedzią i czy ona się broni, czy nie, czy ona jest dobrze opracowana, czy nie, no to w tym momencie no, popełniasz bardzo nienaukowe...
2: Ale jakie ja mam kompetencje do tego, żeby to oceniać? Zresztą jakie ty masz kompetencje do tego, żeby to oceniać? Znaczy przypisujesz sobie jakąś...
1: Cokolwiek. W związku z tym może skończmy tą dyskusję.
4: To może no, nie ja powinienem prowadzić... Może chciałbym jak jestem magistrem informatyki... To ja może nie powinienem prowadzić audycji na jakiekolwiek tematy.
1: To masz prawo się tylko wypowiadać o informatyce. Nie, no informatyczne. Jacek jest spawaczem, to ma się prawo wypowiadać tylko i wyłącznie na temat łączenia spawania elementów metalowych. No kurde, koniec dyskusji, panowie, dobranoc.
2: To jest trywializowanie w tym momencie.
1: Nie, to nie jest trywializowanie.
2: To jest trywializowanie, bo to jeszcze też zależy od tego, czy mamy, że tak powiem, rozmawiać na dany temat w sposób poważny, czy będziemy sobie śmieszkować. Bo jeżeli będziemy sobie śmieszkować, to zaraz z wykopu mogę wyciągnąć jakiś tekst i jakby spoko, tak? Tylko nie na to się nastawiałem.
0: To taki argument teraz poszedł w stylu, że tu, o, widzę, że trolujesz, dziękuję, do widzenia. Dobra, to ja trochę bardziej może w temacie. Chciałbym udowodnić to, że aborcja jest zgodna z naturą, zaznaczając przy okazji, że sama Biblia się powołuje często na naturę, stawiając ją jako przykład dla nas, bo czy godzi się mężczyźnie, czy sama natura nie uczy nas, że nie przystoi mężczyźnie nosić długie włosy? No więc Biblia tutaj się powołuje na naturę, a zauważmy, że natura na przykład dąży do tego, żeby się urodziły osobniki zdrowe, które przeżyją, które będą no właśnie zdrowe. A właśnie no, ludy pierwotne, które są właśnie zawsze bliżej natury, dopuszczają prawie zawsze aborcję i mężczyźni się w ogóle w to za bardzo nie wtrącają. No, czyli natura raczej jest za aborcją. No i co wy na to, chrześcijanie? Tutaj?
4: No ten fragment o włosach to jest opinia Pawła, który to pisał. No i egzegeza tego fragmentu owszem bywa różna, no moją znacie pewnie, jeżeli słuchaliście uważnie, bo kiedyś już to poruszałem, tak mi się wydaje nawet na antenie, że uważam, że Biblia oczywiście cała jest natchnionym Słowem Bożym, czyli Bóg chciał, żebyśmy wiedzieli, co jest napisane w Biblii, łącznie z tym, że chciał, żebyśmy wiedzieli, co na przykład ludzie robili złego, co taki król Dawid czy król Salomon na przykład robił złego, co myślał złego, co uważał, tak? No i czy co mylnie na przykład uważał. No więc Bóg chciał, ponieważ znalazło się to w Biblii, żebyśmy wiedzieli, że Paweł tak uważał. Natomiast niekoniecznie musimy się z Pawłem zgadzać. To jest jego prywatna opinia, zapisana w Biblii jako informacja od Boga dla nas, część objawienia Bożego, że ej, był taki Paweł, uważał w ten sposób. No i no ale niekoniecznie się, tak jak mówię, miał rację.
0: No, no dobra, ale sami chrześcijanie bardzo często się powołują na naturę, że coś jest właśnie naturalne, więc dobre. No i tak podświadomie nawet my, ateiści, też czujemy, że jak coś jest zgodne z naturą, to właściwe, no bo ciężko podważać zasady, które rządzą całą naturą i mówić, że to jest jakieś zło, no bo natura z definicji to jest nasz naturalne środowisko i to ono nam w dużym stopniu dyktuje warunki, według których żyjemy, to my się dostosowujemy do natury, więc skoro sama natura tak bardzo pobłażliwie podchodzi do tej aborcji, no to czy my też jako wytwór w ogóle tej natury, jako dzieci tej natury, nie powinniśmy zdania, w cudzysłowie, tej natury zaakceptować?
4: Natura też podchodzi do kanibalizmu. Do kanibalizmu też podchodzi pozytywnie jak najbardziej, bo to jest mięso jak każde inne mięso własnego gatunku. W związku z tym, no czemu nie?
0: No jest to jakiś... No,
1: no to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest też taka, że to znaczy tak, że tak powiem, chcąc żyć w rytmie natury, umieralibyśmy w wieku lat 30 na zapalenie zęba, bo przecież stomatologia nie jest pronaturalna. To jest takie trochę myślenie przypominające tak naprawdę islam, który uważa, że wszystko, co zostało wynalezione po proroku, jest złe. Ale to osobne zagadnienie.
4: No, a natomiast... sami to wynaleźli.
1: Nie, wszystko ukradli, z tego co się orientuję. Natomiast, właściwie zdobyli. Natomiast co do naturalności, że tak powiem, aborcji, to nie bardzo wiem, jakbyś podał źródło, znaczy jakie artykuły mówią o tym, że aborcje w jakichś plemionach prymitywnych są dopuszczalne. Bardzo bym się zapoznał z tym chętnie. To po pierwsze. Po drugie, nawet jeżeli takowo jest, to żadne prymitywne plemiona nie mają możliwości wykonywania aborcji w sposób fizyczny, to znaczy przy pomocy instrumentariów jakichkolwiek, ponieważ no, wiąże się to z przerwaniem ciągłością tkanki matki i bardzo dużym ryzykiem zakażenia. Takie próby aborcji jest bardzo duże ryzyko. To jest tak zwany wieszak przysłowiowy, tak? Metaforyczny. To są bardzo ryzykowne rzeczy i nie są one zgodne z naturą. To znaczy natura sama z siebie wieszaka nikomu nie wtyka. Jedyna aborcja, że tak powiem, jaką można uznać, że tak powiem, za bliską natury, i to są właśnie te aborcje, które mogły być ewentualnie stosowane w plemionach prymitywnych, które takowy zabieg by dopuszczały, chociaż taki zabieg zawsze się wiąże z ogromnym ryzykiem, ponieważ nie jest to współczesna medycyna, tylko medycyna ludowa, medycyna ziołowa. To jest właśnie aborcja typu farmakologicznego, gdzie wywołuje się sztuczne poronienie lub w jakiś inny sposób nie doprowadza się
3: do... przez zioła jakieś, pierwotnych ludach.
1: To jest aborcja farmakologiczna, tylko że zioła są tym farmaceutykiem, który doprowadza aborcję. Czyli nie, to nie jest taka aborcja, o jakiej, że tak powiem, możemy rozmawiać, gdzie mamy do czynienia z fizycznym usuwaniem tkanek dziecka z organizmu matki. To jest trochę inna rzeczka jednak, więc ten argument uważam za obalony.
3: Poza tym, jeśli chodzi o to,
0: teraz poprosimy o głos Etama.
3: No właśnie, bo jeśli chodzi o tą naturę, religię, to troszeczkę mi się wydaje, że to błędnie rozumiemy, bo religia to jest przede wszystkim wolna wola i na tym się to opiera. I myślę, że tutaj jest świetny dowód na istnienie tej takiej wolnej woli, bo wyobraźcie sobie taką sytuację, gdyby natura stworzyła ten cały proces ciąży w ten sposób, że przerwanie tej ciąży w sposób sztuczny zawsze wiązałoby się ze śmiercią matki. Gdyby to był tak, płód był mocno powiązany z organizmem matki. Co by wtedy było? Czy byłoby tylu zwolenników aborcji?
0: Pewnie nie wiem. Nie wiem, Etam, ty takie rzeczy mówisz, na które strasznie ciężko jest zrozumieć w ogóle, o co ci chodzi.
3: No bo chodzi o to właśnie, że w religii mamy do czynienia, i to jest najlepszy przejaw właśnie, to, że w ogóle dyskutujemy na temat aborcji dobra, zła, jest to, że istnieje możliwość tej aborcji, bo gdyby nie było to możliwe, tak, można sobie wyobrazić sytuację taką, że organizm tego małego dziecka rozwijającego się prawie do samego rozwiązania jest tak mocno, silnie powiązany z ciałem matki, że gdybyśmy spróbowali go usunąć, to automatycznie zabilibyśmy nosiciela, krótko mówiąc, tak? I wtedy zwolenników aborcji byłoby wiele mniej, ale to, że możemy dyskutować o tym, że to jest w ogóle możliwe, to jest przejaw wolnej woli, czyli tego, na czym jest oparta religia, bo to głównie chodzi o wolną wolę, a nie o naturę jako taką. Nie,
1: nie mieszałbym religii. Ani wolna wola nie jest związana z religią, ani jakakolwiek dyskusja, których się podbudowywuje, która ma być oparta o argumenty, nie powinna się dotykać argumentów religijnych, bo religia jest rzeczą subiektywną, w żaden sposób nie popartą naukowo, więc wyrzuciłbym ją poza nawias. To znaczy nakaz religijny nie może być argumentem w jakiejkolwiek rozsądnej dyskusji.
3: No rozumiem, no, że opieramy się tutaj na prawie głównie, tak?
2: No tyle, że tutaj wódz się z tobą zgodzę. Jakoś dziwnie ta cała dyskusja przebiega wokół pewnych iluzji, wokół jakichś dziwnych wierzeń, natomiast mało jest odniesień do rzeczywistości. Jeśli pozwolicie, to ja takie odniesienie do rzeczywistości zrobię. Przytoczę punkt trzeci ze swojego komentarza. Otóż dla mnie z aborcją jest podobnie jak z pedofilią. Wszyscy chcieliby jej zakazać, ale tak naprawdę istnieje pewien mały odsetek ludzi, którzy i tak będą się podejmować takiej aktywności. Co więcej, jedno i drugie jest w sposób wymowny dla pilnych obserwatorów tych zdarzeń, w tym także dla mnie, łączy się z pewną hipokryzją. I tutaj przechodzimy do rzeczywistości. Zeszliśmy z tej chmurki, którą Bajt z Krawcem nam ustawili i tam celują do siebie z jakichś księżycy, z jakichś satelit i w ogóle z jakichś dziwnych rzeczy. Dlaczego hipokryzja? Bo jak 14, 15, 16-letnia młoda dupa puszcza się w wielkim klubie, a następnie zalicza tak zwaną wpadkę, będąc pod presją rodziny, bierze ślub. Często nawet ślub kościelny. I nikt wtedy nie myśli o tym, żeby tego młodego człowieka wsadzić do puszki. A przecież to jest pedofilia. Znaczy ta rodzina, która bardzo często decyduje się na taki krok, absorbuje patologię, którą jednocześnie krytykuje w mediach. Zaskakujący brak konsekwencji, prawda? Ci sami ludzie, oburzeni wydarzeniami z doniesień mediów, absorbują rzecz potępianą przez samych siebie. Ale co więcej, tą historię można by kontynuować dalej, bo stworzone we wspomnianych... Kto tam strzela w tą klawiaturę?
1: Ja się wyciszyłem.
2: Tą historię można by kontynuować dalej, bo wspomniane, bo w takich okolicznościach te małżeństwa nader często po prostu się rozpadają i kończą się rozwodem. Co się dzieje dalej? Ci ludzie, którzy pchali tą młodą parę do ślubu, no bo jak już jest bachor, tak, no to wiadomo, tak, ta para musi wziąć, że tak powiem, ślub, no bo nie ma w tym momencie innego wyjścia. Ci sami ludzie, którzy pchali tą młodą parę, szukają szkodliwych przyczyn rozwodów w ogóle, wszędzie, tylko nie w sobie. I to jest punkt trzeci, którym ja jakby chciałem wam przytoczyć pewien fragment rzeczywistości, jaka się odbywa w Polsce, ale nie tylko w Polsce. I bardzo ciekawym jest to, że za tymi działaniami bardzo często stoją zwolennicy pro-life. A jeszcze ciekawszym jest to, że dla tych osób najmniej ważna jest wola dziecka, najmniej ważne jest to dziecko. Ważne jest to, żeby utrzymać pewną sztampę, żeby utrzymać pewne zasady. A domy dziecka, na przykład w Polsce, nie wiem jak to wygląda na Zachodzie, pękają w szwach do tego stopnia, że litują się nad nimi raperzy, którzy również gdzieś tam są potępiani w tychże mediach. Nie wiem, czy mogę wam przytoczyć jeszcze punkt czwarty, bo chciałbym się odnosić do rzeczywistości, a nie do tego, że Bóg w islamie coś tam, a Bóg w chrześcijaństwie coś tam. Uważam taką rozmowę za zupełnie bezproduktywną, zresztą tak samo jak cytowanie studentek medycyny.
0: Tym bardziej, że sama Biblia w sumie bardzo mało mówi o aborcji i wnioski, które na ten temat wyciągają chrześcijanie, to są z takich różnych praw i nakazów, które są tak trochę z boku, tak? I to jest czasami trochę na siłę, że na przykład Bóg już o nas wie, zanim się urodzimy, więc ja już zarodek jest Bożą istotą, bo Bóg o nim już wie i kształtował go, bo też jest coś o tym, że Bóg nas kształtuje od łona po tam, no więc to takie argumenty w zasadzie filozoficzne, ale dobrze, oddaję ci głos, bo chciałeś jeszcze czwarty punkt przeczytać, Blacha.
2: Dobrze. W czwartym punkcie posługuję się taką, wiem, że niektórzy mają duże pragnienie, żeby, w szczególności wolnościowcy mają takie pragnienie, żeby im zaserwować takie różne wolnościowe dykteryjki, tak? Które niby mają udowadniać jakąś prawdę. Czasem są prawdziwe, ale czasem też nie. Punkt czwarty brzmi tak. W ostatnim punkcie posłużę się formułą dykteryjki wolnościowców, przynajmniej niektórych. No bo tak. Skoro płód kobiety nie należy do niej, jak wnioskuje obecny tutaj Bajtiter, autor audycji, przypomnijmy, że to on zainicjował całą tą rozmowę.
0: Już nie przypominaj, co Bajt powiedział i jaki on jest. Może bez już wycieczek osobistych, proszę.
2: Otóż dalej. Jak wnioskuję ze słów autora audycji, twierdzi, że jakby płód jest odrębną, że jest odrębną istotą. I w związku z tym człowiek, który podejmuje się ryzykownej operacji, na przykład operacji na otwartej czaszce, bo ma, dajmy na to, raka mózgu, no nie powinien się jej podejmować, bo również w sposób nieświadomy, nie mając wiedzy medycznej, będąc zdany tylko na opinię specjalistów, która często jest bardzo różna i pozostawia wiele do życzenia, również popełnia pewne moralne przestępstwo, ponieważ tak naprawdę dobrowolnie przez swoją nieświadomość skłania się ku eutanazji, bo on nie wie, czy przeżyje ten zabieg. Tak samo płód, nie mając

0: racjonalnie podejmować swoich decyzji. A w jaki sposób racjonalnie jest w stanie podjąć decyzję osoba, która nie wie, jaki jest procent tego, że ona przeżyje? To samo podjęcie się takiego zabiegu przez taką osobę na otwartej czaszce jest wyrażeniem zgody na eutanazję. Czyli jest grzechem w jakimś tam stopniu. Czekam, aż mi Bajditer odpowie. Mam nadzieję, że to zrobi, a nie ucieknie w sferę czatu.
1: Zanim Bajditer odpowie, to ja skończę facepalmować, bo głównie to robię od paru minut. Po pierwsze, argumentem o świadomości to jest argument proaborcjonistów, nie prolajferów, więc strzeliłeś sobie w głowę tym punktem czwartym. To jest pierwsza sprawa.
0: A ja nie jestem prolajferem.
1: Ja wiem. Strzeliłeś sobie w głowę jako proaborcjonista, przykładowo, jeżeli jesteś proaborcjonistą, bo w sumie nawet nie wiem, czy jesteś proaborcjonistą, czy nie. Nie jest to istotne. Istotne jest to, że stwierdziłeś, że prolajferzy nie powinni dopuszczać do operacji na swoim otwartym mózgu. Dobrze cię zrozumiałem, tak? Ponieważ w ten sposób popełniają grzech, bo z jakiegoś tam powodu, tak? Bo są nieświadomi, tak jak płód.
0: No tak, no bo rzecz jest generalnie w świadomości i środowiska pro-life w ten sposób to argumentują, także środowiska
1: nie,
0: wolnościowe.
1: Nie, właśnie kurwa nie. Bo świadomość to jest argument pro-aborcjonistów, którzy twierdzą, że brak świadomości daje prawo do zabicia nienarodzonego dziecka w tym wypadku, tak? Czy tam jednostki ludzkiej płodu. To jest argument pro-aborcjonistów. My nie używamy się z argumentu świadomości.
0: No tak, tylko o argumentach medycznych to ja wypowiadać się nie będę, jakby nie czuję się takimi specjalistami medycyny, jak tych, których przed chwilą tu słyszałem.
1: No dobra, no ale do tego to się odniosę za chwilkę. Powiedz mi jeszcze raz, kogo atakujesz w punkcie czwartym? Bo na pewno nie pro-liferów.
0: Nie, ja atakuję, jeżeli już można powiedzieć, że kogoś atakuję, to ja atakuję tych ludzi, którzy mówią coś takiego. No przecież ten płód nie ma żadnego wyboru. No więc ja w tym momencie mówię, że ponieważ są przypadki osób, które podejmując się operacji na otwartej czaszce...
1: Kto używa argumentu, że płód nie ma wyboru oraz jaki jest z tego wniosek? Jakbyś mógł rozszerzyć...
0: No ja słyszałem...
1: Rozszerz mi ten argument, bo ja go nie słyszałem. Czy mógłbyś mi ten argument przytoczyć w całości?
0: Dobrze, to małe uzupełnienie w takim razie. Są przypadki, gdzie w wczesnej albo niekoniecznie we wczesnej fazie płodu matka się dowiaduje, że to dziecko się urodzi chore, tak? I w tym momencie środowiska pro-life mówią tak, no dobrze, ale to nie ma znaczenia. Trzeba dać temu płodowi wybór. No tylko problem jest w tym, że ten płód jest nieświadomy. Ale tak samo jak ten człowiek, co? Który...
1: Jacek, kto chce dawać wybór płodowi?
2: Nie chce dawać, tylko zauważa, że płód nie ma tej możliwości wyboru, więc nie powinniśmy tego wyboru dokonywać za niego, za jego plecami.
0: Dokładnie.
2: Których jeszcze nie ma.
0: Dokładnie. Więc skoro tutaj taką klamrą by można to podsumować, że wszechżycie jest wspólne, znaczy Bajt pewnie tak sobie myśli w pewnym pokładzie swojej świadomości, że wszechżycie jest wspólne, tak ja przynajmniej to sobie wyobrażam, bo tak wynika z jego słów w tej audycji, którą nagrał, no to także wspólnym życiem jest życie człowieka, których podda się takiej operacji, a nie ma pewności, czy ją przeżyje, czy nie. A w związku z tym, że pewności nie ma i jakby nie jest w stanie podjąć rzetelnie decyzji, bo medycyna nie daje mu takich odpowiedzi, czyli jego wybór jest tak naprawdę w pewnym sensie skazywaniem się na eutanazję, bo on może tego nie przeżyć.
2: A co na to Bajt sam? Czy jest z nami Bajt? Chyba jeszcze nie wrócił, bo wyszedł na momencik.
3: Jestem.
2: Jesteś. No, coś skomentujesz jakoś to, co powiedział Jacek?
3: Tak, tak, tak, już. Słuchajcie, tak, więc ja chciałem powiedzieć trzy rzeczy, po czym się zmyć. Chyba, że mnie będziecie bardzo chcieli koniecznie zatrzymać jeszcze czymś. Natomiast, ponieważ tutaj nie jestem z powinności prowadzącego, prowadzi to afterparty Krawiec, a ja tutaj, że tak się wyrażę, z wolnej stopy występuję, no to taki mam plan właśnie. Więc rzeczy, które mam do powiedzenia.

0: Są takie. Co do punktu czwartego, no to blacha, zupełnie nie znasz i chciałbym, żebyś poznał i żeby słuchacze też poznali fundamentalną w etyce, w rozważaniu tego typu zagadnień, zasadę podwójnego skutku. Otóż jeżeli celem naszym, naszego działania, który chcemy zrealizować dzięki temu działaniu, jest coś, no to wtedy ponosimy odpowiedzialność za ten cel, czy on jest dobry, czy zły. Możemy też ponosić jakąś umniejszoną odpowiedzialność za osiągnięcie jakiegoś czegoś innego niż zamierzony cel. Może być na przykład to jakieś zawinione zaniedbanie, że na przykład powinniśmy byli najpierw przed jakimś ryzykownym działaniem, które może mieć jakiś skutek, poznać jego skutki, tak, możliwe i przewidzieć, na ile one są prawdopodobne i no, że jednak może skutek będzie zupełnie przeciwny niż próbujemy osiągnąć. Tak na przykład socjaliści, jeżeli w dobrej wierze, nie chcą nic złego zrobić, ale w dobrej wierze wprowadzają socjalizm, no to są po prostu niedoedukowani ekonomicznie i robią skutki takie, że dziesiątki milionów ludzi giną, tak? No to można jakąś okoliczność łagodzącą im tutaj zaliczyć. Natomiast jeżeli poddajemy się operacji, gdzie możemy stracić życie, na przykład tej trepanacji czaszki, to wtedy nie jest tak, że my kładziemy nasze życie na szali jako cel, żeby go stracić. Owszem, ryzykujemy nim, kładziemy go na szali, ale nie jest naszym celem ten skutek możliwy. Dopuszczamy w świadomości, że jest takie ryzyko. Natomiast ryzykujemy większe dobro, owszem życie, żeby, nie wiem, żeby nas wyleczyli z czegoś tam, powiedzmy, poprzez tą operację, dajmy na to, która jest potrzebna, żeby na przykład, żebyśmy nie stracili nogi, czy wzroku, czy czegoś. No i skutek tego może być podwójny. Tak samo, zresztą to się dokładnie przyczyni przy temacie aborcji. Głośny dźwięk dochodzi z głośni, chyba z głośników. Nie wiem, ale chyba mnie słychać dobrze. W każdym razie...
1: Tak, my nie słyszymy żadnego dźwięku. To u ciebie.
0: No to Skype jest kłamie. No.
1: Może to ma... razie,
0: W każdym razie nawet przy aborcji się stosuje zresztą tą zasadę podwójnego skutku, gdy chodzi o ratowanie życia matki. Jeżeli matce ma się wykonać jakiś zabieg, operację czy coś takiego, co ma uratować jej życie. Przykład choćby podawany przez wódza, leczenie na raka. Jeżeli ona by podjęła tą terapię, to nie miałaby grzechu. Nie jest grzechem nieokazanie heroizmu. To znaczy, nie wymaga się heroizmu. Heroizm jest cnotą, natomiast nie wykazanie się heroizmem w danej sytuacji nie jest grzechem. Ona mogłaby się z tego raka leczyć, bo to nie byłaby aborcja. Śmierć, która prawdopodobnie nie by nastąpiła, tego jej dziecka, które miała, nosiła, bo była w ciąży, byłaby skutkiem ubocznym tutaj. Byłby właśnie, nastąpiłby ten podwójny skutek. Wyleczenie jej, ale nie donoszenie ciąży. Wyleczenie jej, ratując coś równowartościowego, czyli jej życie. No więc to chciałem powiedzieć. Nie jest to dobry argument, że popełniamy grzech, bo naruszamy się na śmierć, jeżeli nam operują nogę czy tam czaszkę. Natomiast dwie pozostałe rzeczy. No, ciekawostka, słuchajcie, muzułmanie wynaleźli kilka rzeczy, tak jak mówiłem, między innymi fajkę wodną na przykład. To tak z ciekawostek. Również pracę Al-Kindiego polecam o analizie tej, o kryptolingwistyce, analizie statystycznej, no, języka naturalnego i jakie ma cechy takie, które pozwalają, no, w szyfrogramie potem ich odpowiedniki przekształcone przez szyfry wychwycić i złamać ten szyfr. Natomiast też chciałem się do wcześniejszego punktu blachy odnieść, czyli że jak jest para w ciąży, no, na przykład wskutek tak zwanej wpadki, to do ślubu muszą iść. No, kiedyś owszem tak było, no i nadal tak jest w mentalności wielu, w jakichś tam wsiokowych środowiskach to tak jest, natomiast oświecone co bardziej, że tak powiem, te kościoła, i uwaga, tutaj zwrócę uwagę, kościoła, te obszary, miejsca, gdzie są, powiedzmy, no, gdzie księża nie są tacy jak lud zaściankowi, powiedzmy, i mówią, a dobrze nam, tak, bo ten lud zaściankowy nas tutaj jakoś ołubi. Są takie miejsca dalej, tak? Natomiast generalnie to z kościoła inicjatywy w wielu miejscach się od tego odchodzi i mówi się takim w kościele, takim rodzicom, którzy zaszli w ciążę nie, bez ślubu, że no to teraz to nie ma sensu, żebyście brali ślub za bardzo, bo nie możecie się na niego przygotować właściwie w sposób duchowy, tak, tego, no nie, bo jesteście skoncentrowani na tym, że macie dziecko za chwilę i niespodziewanie, nie, jesteście bez jakiejś wcześniejszej gotowości na to, że będziecie mieć dziecko, to przyszło na was z zaskoczeniem, więc wy ogarnijcie sobie tą sytuację, oczywiście najlepiej nie uprawiajcie seksu, bo nie macie ślubu, nie, ogarnijcie sobie tą sytuację, urodźcie to dziecko, odchowajcie troszkę, niech ma te 2-3 latka, i wtedy wróćcie do tematu ślubu. Wtedy przeżyjcie porządne przygotowanie do ślubu świadomie, a nie pod presją jakichś tutaj wydarzeń czy oczekiwań jakichś, co gorsza, zewnętrznych, że jak to będzie ten panna z dzieckiem. Więc takie myślenie jako szkodliwe i bynajmniej nie mające umocowania w nauczaniu chrześcijańskim jest nie tylko przez Kościół nie jest propagowane, ale wręcz jest eliminowane i to właśnie przez Kościół, a nie przez jakieś tutaj siły, które krawiec lubi, i na tym chciałem zakończyć.
1: To teraz ja. Bajtiterze, szybkie pytanie do ciebie. Zgodzisz się chyba ze mną, że Biblia o rzeczach, które są bardzo ważne dla człowieka, mówi w sposób dość dosłowny i konkretny, tak?
0: No...
1: Czy nie?
0: Mówi w sposób często zrozumiały wprost dla ludzi tamtej kultury. To znaczy bywa, że wyraża się tak, że to było oczywiste dla czytelników tamtego czasu, natomiast my w innej kulturze i w innych czasach musimy trochę nad tym pokombinować.
1: No ale okej, chodzi mi o to, że jak na przykład własność to jest ważna sprawa, no to mówi nie kradnij, tak?
0: Tak.
1: Jak na przykład niewolnictwo, jak opisuje, że niewolnika trzeba wolno bić, ale tak, żeby nie umarł, to też jakoś tam mówi o rzeczy ważnej dla nas, czyli o niewolnictwie, tak?
0: No ja wiem, czy niewolnictwo jest dla nas taką ważną rzeczą teraz obecnie, no pomijając to, że opodatkowanie, które jest większe niż pańszczyzna i tak dalej, natomiast tak w bezpośredniej, takiej fizycznej postaci niewolnictwa nie mamy. To nie jest temat, powiedzmy, jakoś szczególnie dla nas, ale no wiem, że często podajesz ten przykład niewolnictwa, więc o nim też powiem. Tak, to jest prymitywna moralność, która wtedy była powszechna i wtedy chrześcijanie jeszcze się tym nie zajmowali, że tak powiem. To znaczy ruch abolicjonistyczny, gdy się pojawił 1000-kilkaset lat później przeciwko właśnie prawnie usankcjonowanemu niewolnictwu, no to miał jak najbardziej inspiracje tutaj chrześcijańskie też. Wielu chrześcijan właśnie ze względu na to, że uważali, że to się nie godzi, tak powiedzmy, i że Bogu się to nie podoba. Takie były ich motywacje do działania przeciwko niewolnictwu i za jego zniesieniem. Natomiast w tamtym świecie, kiedy to było powszechne, no chrześcijanie zrobili na zasadzie pick your battles, tak? Czyli no, powalczmy najpierw o to, żeby w ogóle ludzie uwierzyli w Boga, żeby się w ogóle przekonali, że ich życie podlega jakiemuś osądowi siły wyższej i że, no, i że czeka ich za to wieczna nagroda lub wieczna kara i że są grzesznikami i że sami konsekwencji tego, czyli śmierci wiecznej i mąk piekielnych nie unikną, nie mają takiej mocy, że taką moc ma tylko Chrystus, który samego siebie złożył w ofierze za ich grzechy i tylko jeżeli zaakceptują, że potrzebują zbawienia i że mogą je i uwierzą, że mogą je za darmo dostać od Boga, no to tylko wtedy zbawieni będą. No i na tym się koncentrowali, na tym się tak naprawdę wciąż chrześcijanie koncentrują. To znaczy, to jest jeden z zarzutów, które ja teraz powiem tak, wystawię teraz chrześcijan w tym i samego siebie na widelec. To samo zarzuca się zresztą notabene o też taka zmianka Matce Teresie, że ona wcale jej nie zależało na ulżeniu cierpienia tym trendowatym i tym innym, tylko zależało im na tym, żeby uwierzyli w Boga, mimo że tak naprawdę posługiwała wszystkim niezależnie od tego, czy byli chrześcijanami, czy nie. Ale owszem, mówiła wyraźnie, że robi to ze względu na to, że to się podoba Bogu, a nie ze względu na to, że to przynosi ulgę w cierpieniu. I to wysuwa wielu, na przykład Hitchens, nieżyjący już taki ateista wojujący, Christopher Hitchens, jako zarzut przeciwko niej, że robiła coś bardziej dla Boga niż dla jakiegoś komfortu fizycznego czy psychicznego ludzi, że to jest skutek, który no, się podoba Bogu, więc to robimy, ale robimy to bardziej dlatego, że się podoba Bogu. No i tak samo powołaniem chrześcijan, i to jest i w Biblii, I później w sposób taki bardziej dla nas myślących po grecku, po rzymsku, ujęte tak logicznie, racjonalnie, no, mniej obrazowo, że nie jest naszym zadaniem, nas chrześcijan, zmieniać systemy polityczne, zmieniać prawo i tak dalej. Owszem, może być powołaniem kogoś takim szczególnym, poszczególnego chrześcijanina, to, żeby działał, powiedzmy, nie wiem, w partii libertariańskiej, w stowarzyszeniu libertariańskim i hydrze odcinał głowę Lewiatanowi, tak? To może być, ale nie musi. Może być chrześcijanin, który w ogóle to no, olewa tą sferę i nie wiem, jest supnikiem albo mnichem w klasztorze i się modli od rana do wieczora i nic aktywnego za bardzo nie robi, nie udziela się, tak powiedzmy, poza murami. No, też można. I nie jest wcale tak, że jedno jest lepsze od drugiego. To znaczy, chrześcijanie nie mają obowiązku jako swojego pierwszego priorytetu znosić systemowe jakieś urządzenie świata, nawet jeżeli ono zawiera sobie jakieś zło, na przykład usankcjonowanie prawne niewolnictwa, jak w tym przypadku. No, to tyle.
1: Mam nauczkę, żeby nie rzucać jakichś pytań, które mają na coś naprowadzić, bo mnie zagada. Ja chciałem tylko zapytać, że skoro Biblia nie porusza tego tematu tak wprost i konkretnie, to mamy dwie opcje. Albo to nie jest ważne dla Boga tak bardzo, albo Boga nie ma i te plemiona, które sobie to wymyślały, bardzo lekce to traktowały. No, widzę to takie dwie opcje.
2: No, żeby nie rozpatrywać zagadnienia z punktu widzenia religijnego, bo nie ma to sensu.
1: Jest to ważne.
3: Mogę sobie pozwolić o małe sprostowanie, jeżeli Bajty to jeszcze zostanie przez chwilę na antenie, czy już musisz uciekać w pilnych sprawach?
0: Sprostuj.
3: Są sytuacje, i to wcale nie jest żadne ekstremum, są sytuacje, to taki powiedzmy, przykład zupełnie czysto teoretyczny. Powiedzmy, że któregoś dnia Krawcowi coś się poprzestawiało w głowie i od tych wszystkich radiów, od tego wszystkiego coś tam bardzo złego zaczęło mu kwitnąć w głowie. No i zdarzają się takie sytuacje, mimo że zebrał na tych wszystkich radiach jakąś tam sporą kwotę na to, żeby zrobili mu operację na otwartej czaszce, to najwybitniejsi lekarze ze Stanów Zjednoczonych stwierdzili, że to jest bardzo rzadki przypadek i że tak naprawdę nie wiedzą, czy... że tak naprawdę nie wiedzą, czy on tą operację może przeżyć. Nie są mu w stanie powiedzieć nawet procentowo, czy on przeżyje. To jest tak bardzo wąska działka. Nieliczna ilość osób zna się na takich rzeczach, jak neurochirurgia na świecie, na poziomie top level. I teraz...
2: Czuję się, jakby słuchał bajki o hipnotyzerze.
3: I teraz, jakie jest pole decyzyjne Krawca w momencie, kiedy ma wybrać jakby to zło, czy tamto zło, czy umrzeć, czy poddać się operacji i pewnie też umrzeć, czyli de facto poddać się eutanazji, a jakie jest pole decyzyjne równie nieświadomego płodu? Moim zdaniem takie samo.
0: No więc to nie jest poddanie się eutanazji, to co mówisz znowuż jest, no, znowuż ignorujesz zasadę podwójnego skutku. To nie jest chciany skutek, żeby nastąpiła tutaj śmierć w trakcie operacji. Chcemy tego uniknąć, jeżeli się da, dokładamy wszelkich do tego starań, no ale cóż, podlegamy prawom fizyki, podlegamy prawom biologii. Może się tak zdarzyć, że ten skutek niechciany, ale jednak nastąpi, on może być nawet prawdopodobny. Może być tak, że ta operacja jest bardzo ryzykowna i przeżywają tylko 1%. Natomiast co do Krawca, to w Biblii jednak jest wiele tematów takich innowacyjnych, które plemionom, które były dookoła, no choćby sam monoteizm, nie? Monoteizm jest czymś dość unikatowym. Plemiona powszechnie wtedy miały jednak wielobóstwo.
1: Tak, nawet Żydzi na początku wierzyli w wielu bogów.
0: No, to na tym chciałbym zakończyć. Życzę wam wszystkim dobrej nocy i owocnej dalszej dyskusji. Będę się pewnie przysłuchiwał. Cześć.
1: No, Bajt, przepraszam cię bardzo, a wiesz, że Jahwe to był Bóg wojny na początku?
0: No wiesz, pewnie, że
1: taki Ares.
0: Baszel Shem Yeshuati ani Ishmil Hama, tak? Czyli Bóg mnie wyposaża, szykuje mnie do walki, jestem mężem wojny dzięki mocnej prawicy Jahwe, która mnie umacnia. No to jak najbardziej to jest w psalmach między innymi, to oczywiście, że tak. Natomiast i Pan potężny w boju, jak lew zaryczy na Syjonie i pójdzie z naszymi wojskami, będzie zawsze wychodził, kiedy będziemy występować do bitwy przeciwko naszym wrogom. Tak?
4: Powiedz mi, Bajs, więc... kiedy te psalmy będą w kościele, to wpadnę pośpiewać.
1: No, a nie są, będzie, bo je wypierdolili. Tam były jakieś całe księgi wojny Jahwe, coś takiego. Możecie sobie wygooglować.
0: Jest księga wojny Jahwe, jak najbardziej wspomniana w Biblii, ale część z tych ksiąg się nie zachowała, natomiast może kiedyś odkryją. W każdym razie...
1: Dzieci kazał skały rozbijać.
0: Wudzu, słuchaj, większość dużo takich hardkorowych kawałków, które nie ma, bo w cyklu, to może powiem, jak już liturgią się interesujecie, to że cykl czytań mszalnych jest na niedzielę i uroczystości dwuletni, a na dni zwykłe, czyli ferie, tak zwane feria to jest dzień zwykły, tak? Nigdzie nie ma żadnego obchodu obowiązkowego. Od tego pochodzi słowo ferie, już wiem nogiej. Na to jest trzyletni cykl w posoborowym lekcjonarzu i to łącznie pokrywa dużo więcej niż w przedsoborowych czytaniach, bo w przedsoborowych czytało się na przykład tylko 1% Starego Testamentu, a teraz się czyta 16% Starego Testamentu, a w Nowym Testamencie to wzrosło z 33% do 75%. I natomiast takie bardziej hardkorowe kawałki, jak chcesz, to one są też w liturgii godzin, więc jak będą w kościele jakieś, powiedzmy, nieszpory, czy jakaś wigilia zesłania Ducha Świętego, czy tego typu rzeczy, to tam takie rzeczy właśnie możesz sobie pójść i pouczestniczyć.
1: A przepraszam cię bardzo,
4: moim zdaniem co tydzień powinien być fragment listu Świętego Pawła dotyczący jedzenia i pracowania oraz Ewangelia z przypowieścią Jezusa o minach. Co tydzień.
1: O minach?
4: Tylko te dwa fragmenty wystarczy.
0: W Polsce tak.
1: O minach?
4: Tak, o minach. To jest
0: odpowiedź o talentach, bo to u Łukasza jest o tych, o
1: ale
0: minach.
1: Ale co to było? Mateusza, nie róbcie min? Nie róbcie głupich min, czy co?
0: Nie, mina to jest taka jednostka tej masy, że ileś tam złota, tak?
1: Aha, a przepraszam, czy ten nakaz Boga o rozbijaniu dzieci Babilończyków o skały to nie dowodzi, że Bóg jest za aborcją tam, powiedzmy, do 10 roku życia na przykład?
0: No, ale na to wiesz, dorosłych też tutaj akurat kazał wierzność, więc to nie jest argument. No.
1: Za nóżkę i o skałę. Jeb, jeb.
0: Zapomniałem, co jeszcze chciałem powiedzieć, zanim się zapytałeś, powiedziałeś, że chciałbyś to pośpiewać, ale dobra, no niemniej jednak to jest bardzo już poza głównym tematem, więc jak sobie ktoś przypomni, to możecie mi pytanie ponowić, ale to przy innej okazji, tak myślę, bo chciałbym zwrócić wam możliwość wrócenia do tematu poprzez swoje odłączenie się, będzie was mniej.
1: Dziękujemy ci.
0: Macie większą szansę wtedy.
1: Dziękujemy ci bardzo i poczytaj sobie w wolnej chwili, bo tam coś było też w Biblii o rozcinaniu kobiet właśnie ciężarnych, też brzuchów im tam od łona do szyi, coś tam. To też taka aborcja trochę. Może to będzie ciekawe, coś wniesie.
0: No, ale tak jak mówię, to wszystkich wtedy wyrzynano, to była wojna.
1: Wszystkich wyrzynał, no ale
0: nie tylko,
1: te płody też tam kazał wyciągać nożem z brzucha coś, nie?
4: To mnie utwierdza w przekonaniu, że religia to była zawsze jedna z najtańszych, zaraz obok ideologii, zapłat ludziom za realizowanie czyichś chorych snów o władzy. A Maria z tronu i ołtarza to najbardziej hipokryzyjna chyba rzecz w historii ludzkości, dlatego religię i państwa należy zaorać, zniszczyć ślad po ich istnieniu, tak aby nigdy więcej ludzkość nie wpadła w tą pułapkę.
0: No, powiem, zgodzę się z jedną myślą z tego, co powiedziałeś, no oczywiste jest, którą, więc jeszcze raz żegnam.
1: Dziękujemy, trzymaj się, bajcie. A może Etam by coś powiedział, bo siedzi tak cichutko.
0: A, jeszcze jedno. O. Słuchajcie. Tak, bo jeszcze chciałem powiedzieć, ogłosić przy okazji, że za tydzień będzie fajny odcinek, bo będzie gościem znany wam już z odcinka o truciznach Łukasz Zbrożek, czyli Faraday 007. I tym razem będziemy mówić o otyłości, o tym, od czego się jest tłustym, czy od słodkiego, czy od grubym, od słodkiego, czy od tłustego, i być może jak też nas zwodzili przez dziesięciolecia, bo się im tak opłacało, zwłaszcza w Ameryce.
1: A będzie o tym, jak można stać się grubym, bo ja bym chciał trochę przytyć.
0: A to zadzwoń z takim pytaniem, jak najbardziej.
1: Dobra.
0: A i jeszcze powiem jedno, sponsorujcie. Sponsorujcie zarówno radio, jak też poszczególnych prowadzących, no na przykład mnie, jeżeli się podoba.
4: Jakbyś ty tego bajdnie powiedział, ja bym to zrobił za ciebie.
0: A to jak jeszcze zanim zejdziesz, to będzie jakiś czas po mnie, to może jacyś ludzie co zapomną albo się dołączą w trakcie słuchania, to usłyszą to. Możesz jeszcze, to będę ci wdzięczny. Cześć.
1: Cześć.
5: A ja dodam tylko, że jeśli chcecie, żeby Bajt i Krawiec byli grubi, musicie im dużo wpłacać po prostu, bo inaczej się nie da.
1: A ty mało jesz, a jesteś gruby chyba trochę.
5: No to już taka genetyka najwyraźniej. Zawsze byłem chudy, a teraz jestem gruby. No ja to nazywam kanapą zadnią przyssawką tak zwaną. To jest sposób na to. Jak nie musisz chodzić, siedź, jak nie musisz siedzieć, leż, a najlepiej jak już leżysz, to śpi.
1: No proszę, a ja nic nie robię, nie uprawiam sportu, a jestem chudy, to jakbym uprawiał, to w ogóle bym zniknął, bym był taki chudy, żebym w ogóle jak papierek. No dobra, kto by chciał zabrać głos? Nikt.
4: Odnoszę wrażenie, że ta dyskusja po prostu zeszła w dużej mierze na manowce i tak naprawdę nie odpowiedzieliśmy na to pytanie, gdzie ta granica jest. Nie usłyszałem jakiejś takiej konkretnej próby.
1: Etam nie jest gruby, jest idealny, napisał oficer prowadzący.
5: Tak, jestem ładny, mama mi tak zawsze mówiła, także
1: brawo.
5: Akuratny.
3: Brawo. No cóż mogę powiedzieć, ja ze swojej strony starałem się, żeby to jednak była w miarę poważna rozmowa, w miarę konstruktywna, no ale cóż, nie ja tutaj jestem prowadzącym, więc zresztą też muszę uważać, co mówię, bo ostatnio bardzo łatwo etykietkę awanturnika dostać.
1: Nie było tak źle, to takie, wiesz, ty prowokujesz i ciebie prowokują czasem, musisz się z tym pogodzić.
5: Nie, Jacek, ty zostałeś nazwany pretensjonalnym, to jest to coś troszeczkę innego. Jest tak,
3: no, ale to chyba nic.
5: Jak taka panna, która zawsze by coś chciała, no.
3: Ale to chyba nic dziwnego, że w tej sytuacji pojawiła się odrobina pretensji w moim głosie. Tym bardziej, że jestem jednym ze sponsorów Bajta i to takim wiernym sponsorem. Zresztą o czym Bajt wie, dziadostwa nie znoszę.
1: Ale ty masz taki ton głosu po prostu troszkę, tak samo jak Bajt ma taki sposób mówienia, jakby cały czas się uśmiechał.
3: Nie wiem, co ma do tego ton głosu.
1: No taki właśnie, jakbyś miał czasami pretensje do kogoś. No taki masz po prostu tembr głosu, no co nie jest
5: albo
1: niczym
5: jak moja kobieta,
1: no.
5: Kiedy chce mi dogryźć, też taki ma ton głosu właśnie. Coś w tym jest.
1: No ale to po prostu taki sposób wysławiania się i już. No a propos prowadzących, to jest też oficer prowadzący, który chciał też zabrać głos w temacie aborcji, ale niestety spóźniłeś się, oficerze prowadzący. Jesteś troszkę za późno, bo właśnie się zwijamy powoli. No chyba, żebyś chciał na szybko jeszcze coś powiedzieć, to teraz możesz w tym momencie zadzwonić, to jeszcze 10 minut mogę posiedzieć na antenie. Czyli co, aborcja tak czy nie?
4: Czyli teraz idziemy na dyskotekę i tam będę orał Jacka komentarz na kontestację.
1: Ale co, będziecie znowu tam robić kontestację i o własności?
4: Nie, no będziemy rozmawiać o tym, o aborcji dalej, tylko już w innej, nieco mniej grzecznej formie.
3: O. Dokładnie, w mniej grzecznej formie.
1: No proszę, to się szykuje niezła zadyma. No to co, to dziękuję wam w takim razie i żegnam się z wami. Do usłyszenia następnym razem.
3: Trzymaj się. Do usłyszenia.
1: No i dodzwonił się imć oficer prowadzący sam. Witamy.
6: Witam serdecznie, oficer prowadzący Tomasz z tej strony. Słuchajcie, sami panowie o aborcji, bo ja tak dopiero wjechał, Etam dopiero poinformował na Facebooku, znaczy ja dopiero zauważył i ja dopiero wjechał.
1: No widzisz, właśnie się minąłeś w korytarzu redakcyjnym niestety z dyskutantami, bo już powoli kończymy audycję, więc masz co najwyżej możliwość wypowiedzenia swojego zdania w tym temacie, względnie pokłócenia się ze mną chwilę.
6: No nie, no właśnie Etam zawsze jak wychodzi z TVN-u, kurczę molek, to mi nie mówi, że idzie do was do radia, że będzie nadawał, czy będzie prowadził cokolwiek i tutaj mam do niego pretensje. Zawsze jak się mijamy w TVN-ie w korytarzu, to chciałbym, żebyś mi mówił takie rzeczy, że będzie audycja. Odnośnie aborcji, czy było na temat, jakie są koszty ponoszone są przez nas wszystkich podatników poaborcyjne?
1: Nie, tego tematu nie poruszaliśmy.
6: Jakoś nikt nie porusza tego tematu, że leczenie psychiatryczne i wszelakie te sponsorowanie tych leków, leki, które kosztują, produkowane są w Poznaniu, najróżniejsze psychotropony bardzo dużo kosztują. Nikt nie mówi o tym, że panienki, które w większości to uczyniły, czy panie, które to uczyniły, one mają bardzo duże problemy w wieku, kiedy dochodzi już do menopauzy w wieku, albo tuż po, też może być różnie i później, żeby wyprzeć to wszystko, zapisują się do różnych organizacji lewicowych i tak dalej. O tym się nie mówi. Można się oszukiwać, powiem z doświadczenia, obserwacji i tak dalej, że można się oszukiwać, że wszystko jest okej, okay, ale zawsze boczkiem coś gdzieś tam wyjdzie i ja tak prywatnie uważam, że jestem przeciwny, nie przeciwny temu, żeby ktokolwiek może sobie robić co chce, tylko nikt nie mówi, że to jest normalne, tak? Że aborcja jako taka jest, tak, jak powiedzmy sobie, wyjęcie sobie babola z nosa i to wszystko. Bo
1: nikt tak nie mówi tak... chyba. Oprócz jakichś, wiesz, już naprawdę zwichrowanych pań, które tak odreagowują chyba ten, wiesz, to całe zamieszanie, że one chcą pokazać, że a ja gówno sobie robię z waszego tutaj stękania. I wiesz, i taką ekstremalną postawę pokazują, ale to jest jakiś margines, nie?
6: Tak, tylko że nikt ich nie pyta i nikt nie stara się też... Brakuje mi takiego dziennikarstwa konkretnego po prawej stronie mocy, gdzieś tam, żeby znalazł się jeden człowiek, który przyjrzy się przynajmniej pół roku z życia takiej osoby. Przyjrzeć się, dokładnie obserwować. I wtedy zauważymy, że te osoby w większości są bardzo poranione, bardzo samotne, bardzo niezrównoważone emocjonalnie, leczą się też psychiatrycznie i tak dalej. Różne techniki ustawień stosują, żeby jakieś sobie w życiu radzić. I no niestety, no, nie ma tego i my otrzymujemy taką dawkę, że jakaś pani podczas audycji czy gdzieś tam podczas protestu powiedziała, że ona dokonała aborcji albo że dokonała aborcji ze względu na to, że miała za mały pokój. Okej, tylko powinien się znaleźć teraz ktoś, ewentualnie psychiatra, który by powiedział, z czym to się wiąże i jakie ma konsekwencje, ile nas to kosztuje wszystkich, ponieważ no, jeśli jesteśmy w systemie, gdzie wszyscy składają się na leczenie każdego, no to wygląda jak to... tak jak wygląda i jest jak jest. I musimy o tym otwarcie mówić. Ja tak prywatnie zupełnie sobie to wyobrażam. Bardzo często gdzieś tam w komentarzach na wallu staram się wrzucać takie co niektóre teksty. Z drugiej strony jestem bardzo bardzo niemiły dla takich osób, które starają się podkreślić, że one są bardzo nowoczesne, one to zrobiły, one są za, a nawet przeciw. Tak, tylko no, nigdy kotek i piesek nie zastąpi dziecka, a jeśli wyłyżeczkowane już jałowe jest to łono, to nic z tego nie będzie. I tak to, proszę państwa, bywa. Panowie i panie, jeśli chcecie wiedzieć, jaka będzie przyszła wasza żona, jesteście z kobietami i tak dalej, to nie patrzcie na matkę, patrzcie na babkę.
1: No, zawsze jest bardzo tak, istotne. No seks, tak samo seks jest rzeczą bardzo intymną i ludzie źle często reagują na obnoszenie się z takimi sprawami, tak samo z aborcją, tu się nie ma ani czym chwalić, ani się z czym obnosić. To jest chyba normalne dla każdego jakiegoś cywilizowanego człowieka, że nie idziesz gdzieś tam w ślinę z kimś w tramwaju, że nie biegasz z pindolem na wierzchu. To są rzeczy takie, które zachowujemy tam gdzieś dla siebie, nie? Ale wiesz co, tak cię może trochę potroluję delikatnie i tak hipotetycznie, no oczywiście odpukać, nie życzę i tak dalej, ale załóżmy, że jesteś właśnie po z żoną, z partnerką, po badaniach prenatarnych, dowiedziałeś się, że twoje dziecko się urodzi bez połowy głowy na przykład, będzie, wiesz, no całe życie skazane na wegetację jakąś, czy zdecydowałbyś się w tym przypadku na aborcję?
6: Wiesz co, piętro niżej mam gościa, który ma 85 lat i nie może się podnieść teraz z łóżka. Żyje. I doskonale się dogadujemy, mamy wspólne tematy i tak dalej, i tak dalej.
1: Czyli znalazłbyś w sobie tyle siły i odpowiedzialności i poświęcenia, żeby zajmować się takim dzieckiem, które ma na przykład mózg na wierzchu albo serce na wierzchu i powiedzmy tylko tam... Tak?
6: No oczywiście.
1: Jeśli, wiesz, faktycznie by tak było, to... byłoby to duże poświęcenie z twojej strony. Pytanie, czy nie szkoda byłoby ci tego dziecka? Pytanie, czy nie szkoda by ci było tego dziecka i nie wolałbyś mu zafundować, popełnić nawet sam grzechu, wziąć to na siebie i zrobić coś, co w twoich oczach jest nawet złe, ale jednym przykrym zabiegiem, nawet, no powiedzmy, krwawym w twoich oczach i tak dalej, sprawić, że on nigdy nie będzie czuł tego bólu i poniżenia i niepełnosprawności i po prostu się nie urodzi. Zaoszczędziłbyś mu tym jednym złym nawet czynem wielu nieszczęść w przyszłości.
6: Kwestia świadomości, pierwsza sprawa, jeśli mówimy o kwestii naukowej, psychologicznej, psychicznej i tak dalej, czy posiada. Ja ostatnio dyskutowałem z osobami bliskimi taką przypadłość, która może się przytrafić, że nagle dostanę udaru i będę warzywkiem. I teraz pytanie numer jeden. Spytałem się, czy bylibyście w stanie zrobić tak, ażebym ja się nie męczył, ponieważ mogę być w tak zwanej między dwoma światami, tak? Mogę mieć świadomość, ale mogę się nie ruszać i tego nie wiemy. I poprosiłem, że jakby dał radę, to żeby mi te cierpienia skrócić. Dopiero wtedy mi uświadomiono, że jeżeli teraz nie jestem w stanie tego stwierdzić, jak będzie, to też nie ja dałem życie i nie oni są od tego, żeby odbierać życie i układać się z lekarzem, żeby zrobił mi kuku.
1: Tak? Czyli takie... Jesteś wierzący, jak rozumiem, tak?
6: Wiesz co, po tylu przypadkach i wielu akcjach, z których wyszedłem cały, nie da rady nie wierzyć.
1: Aha, te słynne zbiegi okoliczności, tak? Mhm.
6: Także, no, wiesz, no, można na różne tematy dyskutować.
1: A wymień jeden, przepraszam cię bardzo, że ci przerwę, a wymień taki jeden zbieg okoliczności i założę się, że będzie to jakaś taka rzecz, którą da się wyjaśnić racjonalnie i albo powiesz na przykład, że nie pamiętasz, że było ich dużo, ale nie pamiętasz.
6: Nie, wyleciałem na przykład, ratowałem klienta, wyleciałem z nim razem z autobusu podnoszącego i przeżyłem. Żyje. On no, też żyje,
1: no, ale często się to zdarza.
6: Połamane.
1: Może ktoś przeżyje jakiś wypadek.
6: Także wiesz, takie historie najróżniejsze.
1: Gdzie tu widzisz jakąś interwencję boską, czy jakiś niesamowity zbieg okoliczności, że przeżyłeś jakiś wypadek?
6: Wiesz, ja się wkleiłem między dwa, przeleciałem między dwoma łączeniami, jeśli chodzi o kwestie barierek tych mów. Dźwiękochłonnych, tak? Mhm. Tak dalej. Klient nie przeleciał, z klientem było gorzej. Mnie się udało. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa...
1: Jemu Bóg nie pomógł, tak? A tobie tak.
6: Jemu nie dane było, powiedzmy.
1: I nie pomógł też tym wszystkim, co w obozach śmierci byli, tak? Bo oni też im nie pomógł, nie?
6: Znaczy, wiesz, my nie... Jeśli patrzymy w ten sposób, to możemy sobie też wytłumaczyć to, no, że wszystko jest kolejnością. I w momencie, kiedy... co nas nauczyło? Co nas nauczyło jako cywilizację? Co nas nauczyła II wojna światowa? I kim jesteśmy my teraz, technologicznie wyżsi, ale świadomość przeszłości daje też nam pewne doświadczenie, tak? I te miliony, które zginęły tak naprawdę, co niektórych narodowości, nie 6, a milion.
1: To miała być lekcja.
6: No właśnie.
1: Czyli Bóg, tak. Bóg pozwolił na cierpienia zagazowywanych dzieci, śmierć z głodu i tak dalej, żeby lekcję nam dać.
6: Wiesz co, no tak delikatnie mówiąc, to powiedzmy sobie szczerze, dlaczego nie rodzimy się od razu i nie umiemy chodzić, mówić? Też to źle zrobił, no nie?
1: Nie wiem, no bo tak po prostu jest w naturze, że nie rodzimy się wykształceni od razu. Jak już dzisiaj mówiłem, nic się nie dzieje, mało co się dzieje w naturze tak od razu. Wszystko wzrasta, przekształca się, ewoluuje.
6: Tak, bo my patrzymy na Boga jak na człowieka, jak mierzymy go kategoriami ludzkimi. Jeśli będziemy tak podchodzić do tego, a bardzo często o tym słyszę, to znaczy, że stawiamy się na równi i z Bogiem i stawiamy się na siebie jako osoby, które są na tyle już mocne i doświadczone i na tyle silne, że one wszystko wiedzą. Wiedzą jedno, że on jest, albo go nie ma, albo jest niesprawiedliwy i jest bez sensu w ogóle twierdzenie, że on pozwala na coś i tak dalej, i tak dalej. Człowiek nabiera doświadczenia zawodowego, życiowego, duchowego w różny sposób. I nie możemy przykładać do każdego z tych sposobów tego samego wzorca wiary i Boga w różnych sytuacjach takich najróżniejszych. Nie możemy też wytłumaczyć sobie pewnych rzeczy, pewnych odczuć, uczuć. Jedni będą mówili, że to jest chemia, drudzy, że to jest w leczeniu placebo i tak dalej, i tak dalej. Bo ja wiem, jeśli mnie to pomaga, jeśli moja wiara pozwala mi realizować pewne działania i moja duchowość doprowadza do tego, że jestem kim jestem, okej. Też jest coś takiego, o czym mówię, że cykle na świecie są takie, a nie inne i że kiedyś, żeby był postęp technologiczny, musiała być wojna. Dzisiaj mamy bardzo dużą przerwę, jeśli chodzi o wojny światowe, tylko dlatego, że technologicznie realizujemy się i koniunktura jest w zupełnie innym kierunku. Gdybyśmy technologicznie nie poszli tak daleko i tak wysoko, to dawno już by była wojna. No to też się, można to różnie
1: się,
6: wytłumaczyć.
1: To się troszeczkę, nie wiem, czy zgodzę, bo wychodzi na to, że wojna, że to jest troszkę mit, że wojna tak stymuluje strasznie rozwój technologiczny. Po prostu jest bardziej tak, że podczas wojny się wyciąga z różnych szuflad różne troszkę takie ukrywane technologie, zabiera się prywatnym firmom wszystko, co tam poodkrywali, wiesz. No w pewnym sensie można powiedzieć, że rusza to z kopyta bardziej, no ale nie wiem, no troszkę, a czy mógłbyś jeszcze jakiś taki ciekawy, no nie wiem, zbieg okoliczności wymienić, który by bardziej się kwalifikował jako faktycznie coś niesamowitego, jakiś cud, no bo to, że wypadek przeżyłeś, no jeden przeżyje, drugi nie przeżyje, bardziej to zależy od tego, od fizyki, w jaki sposób wypadniesz, czy miałeś pasy, czy rozbijesz głową szybę i pęknie ci czaszka, czy nie pęknie, czy wytrzyma ta czaszka, od wielu różnych czynników. Ja tu, wiesz, nie dopatrywałbym się jakiejś boskiej ingerencji. Bardziej, no, czujesz jakąś wdzięczność dla losu, że tak się potoczyło, a ten los utożsamiasz z boskim wstawiennictwem. No, ale coś takiego bardziej cudownego, niesamowitego może. Jedna jakaś rzecz.
6: Wiesz co, no, musiałbym się odkryć za bardzo, żeby to opowiedzieć, ale daj mi wiarę, że faktycznie tych przykładów jest bardzo dużo, a nie chciałbym tutaj się za bardzo odkrywać, a ponieważ by wyszłoby dokładnie, czym się zajmowałem i kim jestem. I tutaj musiałbym się po prostu, a nie chciałbym tego uczynić. Powiem szczerze, jest tego wiele i tutaj, jeśli chodzi o moje świadectwo, mógłbym to opowiedzieć, ale wiesz, no, nie uważam, żeby... Napiję się moment. Niam, niam. Nie uważam, żeby teraz, żebym mógł teraz to przytoczyć, ze względu na to, że nie czuję się na tyle silny jeszcze i nie czuję takiej potrzeby.
1: Nie przejmuj się, mało kto może. Nie spotkałem jeszcze nikogo, a pytałem wiele razy i ludzie najczęściej tak właśnie ciężko im, wiesz, coś przytoczyć. Bardziej to jest musi takie, być moment, wiesz, bo w ludziach jest bardziej takie przeczucie, bo w ludziach jest bardziej takie odczucie, że doświadczyli czegoś niesamowitego, niż faktycznie doświadczyli, tak mi się wydaje, no ale...
6: Rozmowa z siłą wyższą, bo często tak mówię, ze względu na to, żeby ludzie się nie poczuwali jakkolwiek, czy to jest Jahwe, czy to jest, powiedzmy, jakiś inny Bóg, to często mówię siła wyższa. I tutaj, jeśli o to chodzi, to wiesz, każdy ma połączenie czy z kosmosem, czy z siłą wyższą indywidualne. I nie jesteśmy, nie wierzę w to nawet, gdy mówimy o teorii, że siły kosmosu działają i tak dalej, że jesteśmy na tyle indywidualnością, że w sumie to nic na nas nie wpływa, w sumie to powstaliśmy, jesteśmy, przeminiemy i to wszystko, tak? No trochę tutaj to się nie zgadza, a uważam, że ma to jakiś sens, ale my jesteśmy jeszcze na zbyt niskiej płaszczyźnie świadomości i czasoprzestrzeni, żeby to pojąć w ogóle, jeśli tak na to patrzymy, tak? No i w momencie, kiedy już dyskutujemy na temat, czy jest Bóg, czy nie ma Boga, czy działają jakieś siły kosmosu, to musimy przyjąć przede wszystkim to, że wiem, że nic nie wiem, a to już jest coś, jestem za mały, żeby to wszystko pojąć. Pozostaje nam tylko wiara, nadzieja i miłość. I praktycznie to jest wszystko, co jest nam potrzebne, tak? Pasja doprowadza do tego, że ty prowadzisz radio, ja akurat lubię bardzo radio i tak dalej, i różne inne pasje doprowadzają do tego, że się rozwijamy. I taka jest kolej. Jedni mówią, że Bóg jest, drudzy mówią, że to jest jakieś, powiedzmy sobie, wmawianie sobie czegokolwiek i tak dalej. Okej. Najważniejsze jest to, żebyśmy byli szczęśliwi, czuli się zrealizowani i realizowali siebie, nie ranili najbliższych i chyba o to po prostu w rzeczy samej chodzi. A odnośnie wracając do tematu aborcji, kto jest za, kto jest przeciw, ja jestem przeciw, okej, nie ma sprawy i tak dalej. Najlepiej jakbyśmy sobie pomyśleli o tych osobach, które już tego dokonały, ewentualnie o osobach, które chcą tego dokonać, żeby nasze myśli doprowadziły do tego, że albo tego nie zrobią, albo zastanowią się i dadzą sobie jeszcze czas. Bo my nie jesteśmy sędziami i nie mamy prawa ich oceniać, chociaż mnie się to często zdarza.
1: A dlaczego nie mamy prawa oceniać?
6: Wiesz co, bo nie przyjmiemy w momencie, kiedy już dokona tego dana osoba, my nie przyjmujemy też na barki własne tego, co ich czeka. Wiesz, gdybym ja przyjął ten ciężar w 50% tego, co ją czeka, a ona na razie udaje, że nic się nie dzieje i tak dalej, i tak dalej, a to zawsze przejdzie, to wtedy mam prawo powiedzieć jej: głupia kobietko, mówiłem ci, nie rób to, tamto i tak dalej, i tak dalej. Ewentualnie słyszałeś, widziałeś. Nie odczuwamy tego i nie odczujemy tego bólu, tego ciężaru i tak dalej, i tak dalej.
1: No, tu się zgodzę w zupełności z tobą, że ludzie zbyt łatwo oceniają w sprawach, które albo ich nie dotyczą zupełnie, albo nie biorą na siebie nawet ułamka odpowiedzialności, bólu. No tutaj prawda. Łatwo jest być sędzią w nie swojej sprawie, nie?
6: Dobrze jest powiedzieć takiej osobie, że ja cię nie oceniam, chociaż ja teraz tak mówię, mnie bardzo ciężko jest tak powiedzieć, zapominam o tym, ale gdybym miał w cztery oczy rozmawiać z taką osobą, tudzież w gronie osób, które dyskutują na ten temat, to dobrze by było powiedzieć wtedy, że nie chcąc cię oceniać, myślę o tym, co cię czeka, nie dziś, nie jutro, ale za jakiś czas, kiedy te koszmary zaczną przechodzić, kiedy przyjdą efekty uboczne, bo to też organizm reaguje, psychika reaguje i tak dalej, i tak dalej. I współczuję ci już teraz i po prostu przestać dyskutować, przestać oceniać, pozwolić jej zadecydować. Odejść, zerkając prosto w oczy, z miłosierdziem, jak to się mówi, odejść, odpuścić, pomyśleć i żyć. Ta osoba może coś zmieni, nie wiem. Tak uważam, że chyba tak powinniśmy.
1: Zbyt wiele jest w nas osądzania innych, a zbyt mało miłosierdzia Bożego. Już tak powiem po księżowsku trochę, jak ten krawiec Paweł II taki będę trochę.
6: Kto wie, co cię czeka? Ile masz lat?
1: Za dużo, już czuję się staro.
6: 33?
1: Więcej.
6: Więcej, no to czas najwyższy, żebyś poszedł do zakonu. Dobrze, kochani, kończymy, bo tutaj co niektórzy muszą się jutro do pracy chyba zgłosić. Idziesz jutro do pracy?
1: Jestem freelancerem, pracuję kiedy
6: chcę. Co robisz?
1: Grafika, animacja, strony internetowe, logosy, poligrafia, grafika do gier komputerowych, grafika 3D.
6: O, widzisz, 3D. Wymyśl mi logo nanozen.pl, nanozen.
1: Nie ma sprawy, jeśli jesteś zainteresowany moimi usługami, to zapraszam do kontaktu na priwa, na przykład na Skype'a Krawiec 2. Tylko to nie są tanie rzeczy, panie Paździoch, to dwa browary co najmniej.
6: No letko, no nie może być tanie, albo będzie, będzie barter, albo będzie wieczna reklama, nie ma sprawy, także wiesz, jakby co to.
1: Wieczna reklama, to zróbmy tak, pod tym logo będzie takie małe logo i pod nim taki duży napis, to logo zrobił Krawiec.
6: A jak to brzmi? Masz w ogóle wykupioną domenę krawiec.pl?
1: Nie.
6: A jest wolna?
1: Wątpię, szczerze mówiąc.
6: No tak.
1: Raczej nie.
6: Okej. To co, kończymy?
1: Kończymy. Dzięki ci za twój ciekawy głos.
6: No, trzymajcie się.
1: No, hej, hej. To był towarzysz, przepraszam, oficer prowadzący, Tomasz. No, zachęcam do sponsorowania Nocnego Radia, to nas zawsze stymuluje nas niczym najlepszy stymulant, i bo pieniądze są najważniejsze, pamiętajcie o tym, pieniądze są najważniejsze, taka lekcja. Zwłaszcza jak się ich nie ma, mało ważne są dla tych, którzy którzy je mają, to są mało ważne, co jest logiczne. Jakbym miał dużo pieniędzy, też nie byłyby dla mnie takie ważne. A że mam bardzo, bardzo mało, to są ważne. I dziękuję tutaj wczoraj. Bardzo miły zwyczaj, taka świecka tradycja nam się tu zrobiła, że można podczas audycji zadeklarować jakąś wpłatę, wpłacić, ja tu wierzę na słowo. Co czasem się też nie sprawdza swoją drogą, bo niektórzy deklarują, a nie wpłacają, ale wam też tutaj wybaczą wam. Nie lękajcie się, wybaczą wam. No, a wczoraj dostałem na przykład na połowę butów od Zenona i Oli, pozdrawiam, i wyszło na to, że jak nie zbiorę na całe buty, to kupię sobie pół buty. No, dziękuję bardzo, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem, może jeszcze jakieś luźne gadki będą, albo w poniedziałek się zjawię, a jak będą jakieś fajne wpłaty i się zastymuluję i się zachęcę, to może jakaś nowa audycja. Cały czas myślę o telefonach, żeby zacząć telefony robić, ale to musiałbym telefon swój odczyścić i klapki, tu pisze oficer prowadzący, klapki. No, można buty. Nie wysyłajcie mi butów śmierdzących. Japonki. I co, w Japonkach zimą, tak? Zima w Japonkach. To dziękuję bardzo wam za wasze miłosierdzie, Boże. Gdybym był chrześcijaninem, jeszcze dodam, to musiałbym, coś jest w Biblii, że z jednego materiału trzeba mieć wszystko. To zawsze mi się śmiać chce, jak sobie to wyobrażam. Tak, jeansowe buty, jeansowe spodnie, jeansowe majtki, jeansowa koszula, jeansowa kurtka i jeansowa czapka. Wyglądałbym jak pajac. 37, nie, 44 pewnie mam, tak zgaduję, bo nie wiem. Nie, mam normalne stopy. Jakieś takie względnie standardowe, ustandaryzowane stopy. Tak. Kunradzi rozmiar. 44. 44 to chyba dużo jest, nie? To chyba jest duży rozmiar buta. Nawet się tak nie orientuję. 44 to duża stopa jest? Taka jak podolski złodziej? Taka? Tak się mówi. Ma stopy jak podolski złodziej. Etam ma czasem 44, a czasem 43. To co mu się ta stopa zmniejsza czasem? To cud! Cud! Kochani! Pierwszy cud! Ja prosiłem o cud i jest! Zaprawdę powiadam wam, zdarzyło się, naprawdę jest potwierdzone. Stopy Etama zwiększają się i zmniejszają. Pierwszy raz coś takiego widzę. Jak to możliwe? Jak to wytłumaczycie? Szachmat, ateiści! A krzyż jak wisiał, tak wisi u mnie tu w pokoju. Pan Jezus się patrzy. Taki, mi się wydaje, że on taki zniesmaczony jest trochę taki. Tak się patrzy. No nieważne. Rano jak wstaję, mam 174 cm, wieczorem 172. No to niesamowite jest. A co Bronson ma 47? I ciężko mu buty dostać. Ale jaja. No to on ma właśnie jak podolski złodziej. Ale on jest czarnoskóry chyba, tak widzę po awatarze. C. Bronson jest murzynem. Chyba, a murzyni mają właśnie wszystko większe, jakieś takie. Mhm. No, nie chwal się tutaj, bo też pisze, że co innego też ma duże. No, pałę też, tak, no, bo to dzisiaj w ogóle jakiś z pałą tu przyszedłeś, taki trochę. Chyba gorszy dzień, bo jakiegoś nerwa chyba masz troszkę. I tą pałą, jep, jep. Ile lat? Znowu to pytanie o wiek. No, kobiety się nie pyta o wiek, a co to w ogóle zmienia, ile ja mam lat? Odpowiem tylko dyplomatycznie, że Jezus miał mniej, jak umarł. Wbijaj na pyskotekę, a czemu się mieczem? Ja się, no, i już zdenerwowany, widzicie. No, ale o co ci chodzi? Wbijaj na pyskotekę, bo nie rozumiem, czemu się tu czepiasz, no. Nie czepiam się, tylko widzę, że jakiś podenerwowany dzisiaj jesteś. Dobra, No widzisz, no to, a ja nie, gnębią cię serio? No widzisz, bo ludzie strasznie lubią się dzielić na podwórka, nie? Teraz, no, tak się porobiło. Też mi się to nie podoba, ale no niestety tak jest, że idź sobie do swojego nocnego radia, ty trolu, albo o, idź sobie Klodzia ucałować, mu w dupę włazić. I tak właśnie jedni i drudzy teraz lubią się czuć reprezentantami jednego z tych podwórek i przynależeć do jakiegoś tutaj podwórka. A ja apeluję do C. Bronsona, żeby może się wstrzymał dzisiaj z banowaniem, bo tutaj mogą cię, szanowny C. Bronsonie, trochę tutaj teraz podjudzać, niektórzy prowokować, to nie daj się sprowokować. Pokaż, że jesteś tym dogiem taki, który pozostaje obojętny na obszczekiwania przez Latler, taka rasa, Latler. No i już. Nie, Etamie, nie było tu Kloda, to ktoś się podszywa. Jak się przypatrzysz na... Zawsze się przypatrzcie dokładnie na ksywkę i tam będzie jakaś drobna różnica zamiast L, jakieś dziwne I, bez kropki czy tam coś, to są takie znaki. Łatwo można sobie stworzyć taki profil, który udaje kogoś. No dobra, to jak macie ochotę jeszcze sobie czegoś posłuchać, to wbijajcie na pyskotekę. Pyskoteka TK, tylko to jest taki adres trochę niebezpieczny, bo wtedy czasem kogoś tam nie słyszycie, z tego co pamiętam, czasem coś nie działa, więc lepiej sobie wejść przez adres, który ma w nazwie tajny czat. Tiny czat tamtego. No i tutaj https tajnychat.com / room / pyskoteka. ale Etam pisze, że z adresem pysko.tk też już jest chyba już wszystko ok, powinno działać. Adresy pojawiają się u nas na czacie nocno-radiowym, którego łatwo znajdziecie, więc jak ktoś nie wie, jak tu wpisać, to niech sobie z czata skopiuje, kliknie i tak dalej, a ja już dziękuję bardzo. I muszę... No tak, jest reklama krawca, tylko nie wiem, czemu tam jest napisane przy nocnym radio, że to krawiec. To nie, że nocne radio to krawiec i nie krawcujcie tak za dużo, bo też tak nie przepadam jak krawiec to, krawiec tamto. Tylko to jest cała masa fajnych ludzi, a nie, że krawca. Poza tym to już nie tylko moje radio w tej chwili. No, a tą pierdziawę to mógłbyś sobie tam darować, to w sumie takie niepotrzebne. Zresztą na radio pierdziawa ja widzę, że... Cześć Martin, wiem, że słuchasz, bo cały czas się tu inspirujesz różnymi rzeczami. Bardzo fajne logo na środku i napisik pod nim, i menu wycentrowane, i miniaturki w dwóch kolumnach, i nazwy działów też wspieraj. I...

0: Co to je? Zebes?
1: Proszę, słuchamy Radio Maryja. Trzeba ściszyć radio przede wszystkim.
2: Witajcie, Cwele.
1: O, widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed milionami słuchaczy.

Witam wieczorową porą. Przy mikrofonie Krawiec. Radio nazywa się Nocne Radio. Godzina 21 już za chwilę. Mamy środę, rok 2023. I pomyślałem, że wejdę, ponadaję, pogadam trochę, żeby nie zardzewiało gardło. Czemu nie? Leciała sobie audycja Dublińskiego. No dobra, Orła, on nie chce, żeby go nazywać Dubliński. O sektach. Tak się zastanawiam, jak to jest możliwe, że ludzie się łapią na takie rzeczy, jak sekta Enki, projekt Cheops, pani Lucyny Łobos. Źle wcześniej pisałem Łoboś, a to Łobos. Czołem, cześć wszystkim, którzy się tu gromadzą. O, wieczorowa pora. No właśnie, Szuruburu chyba nawiązuje do bardzo starej audycji, prowadzonej jeszcze w Radiu na Fali, która się nazywała właśnie Wieczorowa Pora. To były takie luźne gadki kapitana Tomka. O, tak można by to podsumować. W ogóle na początku takie audycje bardzo luźne, pogadankowe, gdzie ludzie dzwonią, komentują z wieloma tematami, wielotematyczne, to nazywaliśmy aftery, tak po prostu. Potem znaczenie tego słowa się zmieniło trochę. Dziś after to jest po prostu coś po, audycja po innej audycji, nie? W odróżnieniu od before'a, który jest przed, a after jest po, ale tak sobie nazywaliśmy after party po prostu, nie? Była też audycja super after party, która była takim jakby protoplastą nocnej jazdy, można powiedzieć, też z Klodem prowadzona. Pozdrowionka dla tych, którzy jako pierwsi tutaj się zjawili. Stary, dobry Nick jest, świadomy suweren, który się chyba zamienia w stałego słuchacza. Oczywiście nie chodzi tu o tego stałego słuchacza, legendarnego już dziś. No, jest też Adam, Szuruburu właśnie i Lucjan i Szewc, który pewnie się zapyta, tak, oczywiście, że już chyba trzeba by kończyć, nie? Co, kończymy już? Już chyba trzeba by... Już kończ, Waś, wstydu oszczędź, no. Co? Jaskółka jest też. Ale jedna jaskółka wiosny nie czyni, więc jest też Kahir i Van Dust i Michał też jest. No właśnie, wracam do swoich przemyśleń. Myślę, że do sekt pchają się ludzie, którzy bardzo chcą, żeby ktoś za nich myślał, bo wystarczy mieć trochę takiego w sobie odrobinę zagryziaka, indywidualisty, wystarczy trochę mieć taką tendencję do tego, żeby sam

0: samodzielnie myśleć i już coś tu nie gra, nie? W ogóle no dzisiaj to przecież już tyle mamy informacji o sektach. Kiedyś to było ciężej, bo to była nowość. W latach 90. jakoś sekty tak szerzej się rozpopularyzowały. No więc ci pierwsi byli bardziej uprawnieni ku temu, żeby się dać nabrać, nie? Tak mi się wydaje. A dzisiaj już tyle znamy różnych opowieści o przeróżnych sektach, tyle było reportaży, problem został nagłośniony, a ludzie co, nadal się pchają w takie rzeczy? Chyba już mniej, co? Ja to mam tak, że jak ktoś tylko zacznie coś pierdolić o Bogu i nie jest to audycja radiowa, bo audycja radiowa tutaj YouTube'owa się rządzi trochę innymi prawami, nie? Tu po prostu szukamy jakichś tematów, każdy może się wypowiedzieć i tak dalej, ale tak w życiu, jak ktoś by mnie zaczepił i zaczął coś tam przekonywać do czegoś i pojawiłyby się takie frazy jak musisz, Bóg, zbawienie, jedyna szansa, nie wiem, no to od razu się czerwona lampka zapala, prawda? A jak jeszcze taki ktoś po chwili się okaże, że coś od nas chce, jakieś pieniądze albo coś zaczyna się panoszyć i rozstawiać nas po kątach, dyktować jakieś warunki, nie? No to już druga czerwona lampka i więcej nie potrzeba w sumie. Jola pisze, w sektach raczej szukają oksytocyny, spokoju i sensu. No, mówiłem w audycji o sektach niedawnej, że jak sam miałem takie przemyślenia przez chwilę, że może by pójść do jakiejś sekty, to właśnie było to związane z tym, żeby postawić tą grubą czerwoną kreskę i coś zmienić, uciec od tego wszystkiego, tego gówna, nie? Czyli sekta proponuje ucieczkę po prostu. Wszystkie właściwie sekty są eskapistyczne. No, na Netflixie można już obejrzeć tego Znachora całego, film Znachor w nowej wersji. Podobno lepsza od starej, tak ludziom się generalnie spodobała. Dobre ma oceny film. Raczej nie będę tego oglądał, nie chcę o jakimś dziadu oglądać filmu. Ale jak lubicie takie rzeczy, to informuję tylko. Ciekawa sytuacja z CD Projekt Red. Okazało się, że w tym dodatku do Cyberpunka, Widmo Wolności, ukazały się jakieś treści, które mogą szkalować Rosjan. To znaczy takie nieprzyjemne dla Rosjan. Jakieś jest graffiti nawiązujące do wojny na Ukrainie. Jakieś pogardliwe określenie na ruska, coś takiego. No i zawrzało, wielki skandal. Rosjanie, tak jak Polacy, są bardzo przeczuleni na swoim punkcie. I zaraz się denerwują, protestują i potrafią się zmobilizować bardzo szybko. Do tego stopnia, że chyba poprzednio też w podstawowej wersji gry też coś takiego było, co się Rosjanom nie spodobało. A może to teraz było, dokładnie nie wiem, ale w każdym razie tak zrobili, że na Steamie ocena z bardzo... No bo tam są opinie i mamy tam negatywne, średnie, dobre, bardzo dobre. No spadły z tych bardzo dobrych na takie sobie, nie? No po prostu ich jest siła. No i teraz też znów jakiś taki mały skandalik i Redsi zaczęli przepraszać i deklarować, że to pracownicy po prostu to zrobili i że zarząd w ogóle nie podziela takiej opinii i że przepraszają i że już trwają prace nad usunięciem tego, co się ruskim nie spodobało. No to jest taki jakby duży minus tego, jak to nazwać, no nie wiem, czy kapitalizmu, czy podejścia takiego po prostu, że trzeba za wszelką cenę zarobić. No bo to zawsze tak będzie, że duża firma, duży wydawca będzie unikał wszystkiego, co może zmniejszyć zyski, nie? A gdzie tutaj jakaś misja, jakiś manifest, jakiś protest, nie? No nie ma za bardzo miejsca. Sama gra jest bardzo odważna w sumie. O, proszę.
1: Janek 4DH, 50 zł.
0: O, kuźwa. Tak. Tak. Tak. Tak. Tak, tak, tak. Nasrał mi na głowę ptak, aż z wrażenia, jak zobaczył tego donata. Wow, dzięki Janku, to chyba abonament za pół roku jakiś, czy coś. No, nie spodziewałem się w sumie. Wow, zacnie, zacnie. Janek to jest też, chyba można go uznać za weterana tutaj, staronocnika. A, zostaliśmy pochwaleni ostatnio na streamie u Czosnka. No, ja trochę, ale też i ogólnie Radyjko, nie? Że fajne i że tutaj jest poziom, są ludzie ciekawi. Było parę ciepłych słów. Swoją drogą Marcin Chudzik się na mnie obraził. Tak, dzisiaj tam się rozmówiliśmy, było parę no, kilka rzeczy mu się nie spodobało, że go tutaj obgadywano, że ja go nie odebrałem, mimo że nawet parę razy ponoć dzwonił. No, że nie dostał szansy jakby, żeby się wybronić. No, tam były inne zarzuty, ale jakoś je odparłem, że w zasadzie ja go nie obgaduję, ani nic takiego o nim nie mówiłem. Oprócz tego, że uparty. No, tam poblokował mnie na czacie. No, spoko, no... Będę musiał z tym żyć jakoś. Jeszcze raz wielkie dzięki, Janku. 4DH. Nigdy nie wiem, o co chodzi z tym 4... 4 dychy? Dychy. No tak można przeczytać. 4 dychy, nie? Janek 4 dychy. To coś takiego jak Gocha, Gocha 3 złote? To Janek 4 dychy? Nie wiem. Nie wiem. Ale gest ma w każdym razie nawet więcej niż 4 dychy dał, bo 5. No, także zrozumcie, że ja czasami na przykład nie odbieram, jak ktoś długo nawet dzwoni, bo rozmawiam z kimś innym na antenie, a nie mam ochoty dołączać kolejnej osoby, bo akurat temat pyknął i rozmawiam na przykład o... No przykładowo była to Jola, mogła dzwonić wtedy i rozmawialiśmy sobie tutaj o finansach, o gospodarce, o PiSie. Jola broniła PiSu niczym lwica własną piersią. A tu dzwoni na przykład Marcin, nie? No to ja się spodziewam, że albo będzie temat zejdzie szybko na konopie, albo na jakieś wynalazki, albo właśnie będzie chciał coś sprostować tutaj, nie? No to wystarczy chwilę odczekać i zadzwonić po prostu. A on się pewnie wkurzył, że nie daje mu szansy, żeby się wybronić, żeby wybronił tutaj. Tłumaczyłem też Marcinowi, że nie bardzo palę się do tego, żeby kogoś tutaj blokować, bo coś złego powiedział o tutaj o kimkolwiek, o Zenonie, o kurczę, o Joli, o Maharadży z brzegu, o Bieszczadzie, o Arturze, o Rogalu, o Wandaście, o Tomisiu. No, bo ludzie mają prawo do oceny jakiejś.
1: Katut, 20 zł od złej kobiety.
0: O. Bo to zła kobieta była. Ale dobra sponsorka. Dała dwie dychy i porzuciła jak starą rękawiczkę. Nie no, chyba nie. Dzięki, Jola. To chyba prawdziwa Jola. Jest, bo nie pasuje to do jakiegoś trollingu, więc to pewnie prawdziwa Jola. Dzięki. Kurczę, dopiero co zacząłem, nie mam zamiaru wcale długo siedzieć. pieprze jakieś smrakloki, a tu donaty wpadają. Dziwne. No właśnie, te smrakloki, wieczorowe smrakloki, to jest jakieś danie chyba, to jest coś po śląsku, ten smraklok, smrakloki. Na pewno to jest jakieś jedzenie, może jakieś ciastka? Tak, to prawdziwa Jola. Pozdróweczka. No. Marcin Chudzik, dobrze Brianowi leciał. Jakieś skróty od czosnka słuchałem, nabijał się z niego, że angielskiego nie umie. No, dobra była ta rozmowa, też słuchałem tej rozmowy, to dobre było. Marcin jest taki, czasem jak chce, to jest taki zaczepny, nie? I potrafi tak drążyć i nawet inteligentnie się z kimś tam rozprawić. Nie będę ukrywał, że tego Briana całego to nie lubię. To straszny cham. On tam wszystkich musztruje, wyzywa, wymądrza się. Po prostu okropny jest, nie? To nawet mi się spodobało, że go tam Marcin ustawił do kąta, czy jak to nazwać. Dał mu do wiwatu. Nawet było spoko. Może smrakloki to są po śląsku smakołyki na przykład. Ale Marcin nie jest zbanowany. Sandrita, jak się okazało, też nie, bo ukryłem tylko rozmowę. Po prostu źle zbanowałem. A nie chce mi się tego powtarzać, więc... No, ale i tak chyba nie będę odbierał. Też Marcin miał trochę pretensje, że Sandritę obgadywaliśmy. Niektórzy po prostu nie do końca może mają jeszcze ogarnięte nocne radio i nie wiedzą, że jakaś osoba, powiedzmy, od dawien dawna dzwoni, zawsze jest pod wpływem, nigdy nie wypowie się na aktualny temat za bardzo, i tak dalej, nie? I jak zaczęła mnie jeszcze obrażać co rusz, no to chyba miałem prawo też być złośliwy na przykład trochę, nie? Futumeloki to tak, Gorolu Pieroński, Wandast pisze. Ja lubię Marcina, jest pracowity i coś robi, co lubi. Ja też do Marcina nic nie mam, to bardziej on coś ma. Chociaż przyznam, że jak spotykam takich ludzi, nie wiem, czy też tak macie, ale jak spotykam ludzi, po których szybko się okazuje, że są przewrażliwieni na swoim punkcie na przykład, z jednej strony, z drugiej strony jakoś akceptują, że ktoś ich wyzywa tam od najgorszych, nie? Od śmieci, od kurew, a oni dalej z nimi gadają, to widzę, że coś jest tam nie halo do końca, nie? Więc po prostu wiem, że taka osoba, nie wiem, nawet jak ją przeproszę za nic na przykład, powiem, dobra, sorry, jak nie odebrałem, to przepraszam, to taka osoba się obrazi za tydzień o coś innego, też o jakąś pierdołę, nie? Też się dopytywałem, co ja tam takiego powiedziałem na ciebie, to nie za bardzo potrafił przytoczyć, co takiego powiedziałem. A na antenie jest Kahir. Nie wiem, czy dobrze czytam, czy Cahir, czy Kahir. Witam.
2: Kahir, tak. To raczej z pewnego pięcioksięgu, czy tam iluś, Sapkowskiego.
0: No jasne, kojarzę tą postać z Wiedźmina, nawet spoko była.
2: Niestety w serialu przedstawili ją bardzo negatywnie. No, a to był idealista taki.
0: On był chyba tym jeźdźcem Nilfgaardu, co porwał Ciri tam na konia i ją zabrał tam, tak? Coś takiego na początku.
2: To był właśnie ten, który na początku był tym jeźdźcem z pióropuszem, który bardzo przestraszał Ciri. Ci, co czytali, to będą wiedzieli.
0: No i widzicie, teraz Etam z kolei dzwoni, ale ja sobie chcę z Kahirem na przykład pogadać.
2: Nie, dlaczego Olbie się tam ma?
0: No dobra, skoro ty chcesz, to mogę odebrać. No, ale miałem ochotę sobie z kimś tak pogadać w cztery oczy, a nie robić tu konferencję.
2: No. Moment. Moja lepsza połówka mnie wzywa. Chwileczkę, 3 sekundy.
0: Dobra, to ja w tym czasie...
2: Dobra, nie, to już. Okej, okay, dobra.
0: Dobra, to dołączyłem Etama. No, a z czym dzwonisz, Kahirze?
2: No cóż, pojawił się temat katolicyzmu i tak dalej. Dużo tam tematów przejrzałeś.
0: Nie było nic o katolicyzmie, było o sektach. Chyba że uważasz, że Kościół katolicki to sekta. Ja wcale tutaj nie będę protestował.
2: Bo... Ja kiedyś byłem w oazie i tam jeden ksiądz nazwał całą oazę sektą.
0: To chyba już to nawet to mówiłeś chyba na antenie, nie?
2: Tak.
0: Dobra, dołączyłem Etama, więc też witam naszego tutaj.
3: A tak głupio mi, bo akurat zadzwoniłem chyba w tym momencie, kiedy się tutaj słuchacz też wydzwonił, bo przez chwilę wyciszyłem i nie słyszałem. Także sorry wielkie, że tak naraz. Ale miałem takie jakieś przekonanie, że masz ochotę kogoś wyzywać po tym, co mówiłeś, więc ja się doskonale do tego nadaję, bo ja się nigdy nie denerwuję na to, także... Rozładować napięcie.
0: No, a tu ciekawa informacja na czacie, że to ty jesteś Brian. Kahirze.
2: Ja? Nie. Ale... Muszę negować tą informację. Absolutnie. Nigdy ale... nie byłem ksywą Brian.
0: Ale masz podobny głos faktycznie do tego Briana, o którym przed chwilą mówiłem, że go nie lubię, bo mnie denerwuje. Myślałem, że...
2: Dziękuję bardzo, ale to nie. Niestety to nie jest moja przyjemność. Nie.
3: Tutaj Damian pisze, że ty byku, wiedziałem, że wrócisz. Ja już dawno wróciłem, tylko po prostu musiałem sobie zrobić trochę przerwy, że tak powiem. Odetchnąć. Po tych wszystkich ciosach byłem nieźle, że tak powiem, poturbowany i trzeba było wyleczyć rany. No, jestem gotów na kolejne, więc...
0: A to, no właśnie, to też jakiś temat. Czy nie jesteśmy za delikatni w tych dzisiejszych czasach? Czy jakby tak porównać nas do mężczyzn, którzy żyli dawniej, to im by się w głowie na przykład nie śniło, czy to w starożytności, czy w średniowieczu, czy później, nawet, że się obrażasz, bo ktoś ci coś powiedział, cię nazwał albo skrytykował i ty jakoś cierpisz, czujesz się urażony, rezygnujesz z występowania przed ludźmi na rynku, bo ktoś ci powiedział, ty szmaciarzu głupi, ty, i ty jesteś smutny. Może jesteśmy dzisiaj delikatni tacy jacyś.
2: Krawiec, ty możesz dla CNN występować, wiesz?
0: Z kim?
2: CNN. Taka amerykańska stacja telewizyjna, tak?
0: A czemu miałbym?
2: Bo odkręciłeś bardzo ładnie to wszystko, co się działo.
0: Tak?
2: No tak myślę, tak.
0: Ale co odkręciłem właściwie?
2: Etam zadzwonił po raz pierwszy od x tygodni, tak? Tak podejrzewam.
0: Nie. Dzwonił niedawno też.
2: Cholera.
3: No tak, dwa tygodnie temu. Tak,
2: ja
3: tak.
2: Słuchuję najczęściej. Ja ostatni podcast mam z lipca chyba, tak? A, no to mogę mieć nieścisłości pewne, tak? Natomiast, jeżeli chodzi o Tama, ostatnio śledzę twój kanał o Amidze. Tam o Amidze to prawie nic nie mówisz.
3: No nie, nic nie mówię o Amidze. Tak sobie nazwałem Amiga, bo akurat złożyło się tak, że była wolna nazwa, więc zarejestrować Amiga, to wiesz, to nie jest taki hop-siup, nie? No tam jest trochę kombinacji z tym napisem Amiga, ale przyjęło, więc trzymam, nie? Bo to może być kiedyś cenne, na przykład wystawię na Allegro i ktoś mi zaproponuję dobrą cenę za taką nazwę. Kto wie?
0: Muszę cię, Etamie, tu rozczarować, bo na YouTubie nie ma czegoś takiego jak zarezerwowane nazwy. Jest wiele kanałów, które się nazywają identycznie, niestety. Dopiero jak tam wnikniesz w prawdziwą nazwę kanału, tak jakby to widzisz tam jakieś numerki, wiesz, numerki.
3: Wiem.
1: Jimmy Tonic, 10 zł.
3: Wiem, teraz troszeczkę sobie tak pofilozofowałem, tak samo jak zanim wszedłem na twój kanał, bo tak oglądałem akurat materiał o Atari i o pierwszych kontaktach Steve'a Jobsa i Woźniaka i tak sobie pomyślałem, trzy imiona. Mógł być Jobs, Woźniak i Krawiec. Co by to szkodziło? Patrz, jakie fajne trio by było.
0: Dzięki Gin z tonikiem, dzięki Gin i tonik. Proszę nie kusić, bo nie wolno takiego nika mieć, jak się dzwoni do nieczynnego alkoholika, który nie może się napić. A kusiło dzisiaj, tak myślałem. Czy kupić zestaw kebab za 3 dychy, czy alkohol za 3 dychy, jakiś lepszy na przykład. Już tak ręka sięgała, ale mówię, nie, twardym trzeba być, a nie miętkim i nadal nie piję.
3: Miałem dziś bardzo podobny dylemat, ci powiem. Czy kupić sobie takiego, jakby to nazwać, tureckiego tosta za 3 dychy, kebaba za 35, czy oszczędzić i kupić paluszki rybne i kartofelki gotowe w Biedronce. Ja zgadnij, co wybrałem.
0: Jak cię znam, to skończyło się na kartofelkach.
3: Właśnie przed chwilą skończyłem, tak. No. Jeść. Nie no, wiesz, 8 zł, nie? Te paluszki plus te ziemniaczki gotowe. A nie były wcale takie złe, muszę przyznać.
0: Te paluszki, one są w miarę smaczne, ale są podobno bardzo takie sztuczne, jakieś chemiczne i niezdrowe.
3: No, żywność masowego rażenia, dokładnie tak. Ale jak raz na jakiś miesiąc zjesz coś takiego, to umówmy się, no nie ma zdrowych rzeczy. Nawet woda w kranie jest trująca, więc co zrobić? Powietrze podobno jest trujące nawet, także.
2: Masz gdzieś tam Archelon może pod ręką.
3: Co takiego?
2: Archelon, taka polska sieć supermarketów.
3: Ojku. Nie mam bladego pojęcia, co to jest w ogóle.
0: To ten Ruchan, Oszołom. Tak?
2: Nie. To podobnie, ale to nie jest Dino, to nie jest wiesz, tam inne rzeczy, tylko jest to polska sieć supermarketów, która ma bardzo fajną rzecz w produktach. To znaczy rybka za 16,99 chyba za kilogram. Mrożone filety w panierce plus warzywa za tam 9 zł czy 10 zł za kilogram na patelnię. To wszystko robisz i tam nie wiem, 10 zł czy 20 zł zależy ile za ryby zapłacisz i wychodzi ci tak zdrowe danie. Ja wiem, że dla ciebie może być to sporo.
3: Jest to dniówka dla mnie, tak. Za cały dzień i to się z psem wyżywię za taką kwotę. To prawda.
2: Ale słuchaj, parówki z Biedronki nie z taką jakością jedzenia.
3: Nie jem parówek już od lat. Psu też nie daję, także nie, absolutnie. Parówki dobrze. Odstawiłem całkowicie, bo to jest glifosat, także nie, absolutnie odstawiłem. Tak samo super. Jak kaszę zresztą.
2: To oglądałem parę filmów z twojej starej archiwum, że tak powiem. Z twojego starego archiwum. No i wyszło na to, że żyjesz w warunkach, jak ja żyłem jako student. Kiedyś tam, w którymś roku, powiedz. Także, no, naprawdę, to jest dobra rada.
3: To no, ja wiem, staram się być takim studentem wiesz,
2: a jednak zdrowi.
0: No, tutaj nadal chyba niektórzy myślą, że możesz być Brianem. Słuchajcie, gdyby Kahir na przykład powiedział w tym momencie, kurwa, się dorwę, ci zęby ci wybiję, ty kurwo, ty zamknij mordę, kurwa. No, to wtedy brzmiałby identycznie jak Brian, faktycznie. Identyko. Ale tak to nie. Słuchajcie, a słuchałem sobie dzisiaj programu tu coś niechcący uruchomiłem. Programu Konfederacji, bo podobno media ten program przekręcają, niektóre rzeczy omijają i tak dalej, i jest to sfałszowane mocno. No więc Mensen nagrał na swoim kanale, przedstawił ten cały program Konfederacji jeszcze raz. Brzmi to bardzo sensownie. Na przykład, tak w skrócie, odbiurokratyzowanie szkół, bo podobno straszna jest biurokracja w szkołach, ciągle wypełnianie jakichś dokumentów, jakieś tu tamtego, no i to by się przydało, odbiurokratyzowanie wszystkiego by się nam przydało na dobrą sprawę, więc Konfederacja jest za takimi rzeczami. Edukacja domowa, żeby jej nie blokować, bo u nas jest nadal trochę taki archaizm, że takie przekonanie, że dobra szkoła to państwowa, nie? I takie osoby jak Czarnek, oni są przeciwni, im się to nie podoba. Oni nawet to jakoś to nazywają, że wyciekają im dzieci, im wyciekają z systemu, coś takiego, nie? No i się, no tak. i się utrudnia po prostu. I tutaj Konfederacja jest za tym, żeby wspierać, a nie utrudniać.
3: I tak zmienili zdanie, jeśli tak jest, bo ja nie śledzę tych programów, ponieważ nie jestem absolutnie zainteresowany wyborami, natomiast oni kiedyś byli troszeczkę inni, to znaczy oni w ogóle byli przeciwni systemowi szkolnemu, po prostu likwidacja obowiązku szkolnego. Absolutnie. Jeśli mógłbym przyjąć jakiś obowiązek, to nauka czytania, kaligrafii i liczenia, i to wszystko. To co było po wojnie zresztą, bardzo krótko.
0: Jest pytanie do Kahira, tutaj na prywat dostałem, czy jesteś z Bielska Podlaskiego?
2: Moja odpowiedź brzmi nie.
0: Nie.
3: Dobry rejon polski, taki buntowniczy, Bielsko Podlaska.
0: Kurczę, jeszcze Gumball tutaj dołączył, trochę się tu konferencja robi, no ale spoko. Cześć Gumballu.
4: Cześć i czołem. Przywożę aborcjomat i tak ryję doktora Kuźniaka.
0: Nie rozumiem.
4: Bo w tym macie. Nie oglądałeś? A to nie ważne. Zrozumieją ci, co oglądali serial Brickleberry.
0: A to już jakieś inside joke'i tutaj dla fanów Brickleberry. No dobra.
4: A ja chciałem tutaj powiedzieć, albo spytać się, dzień dobry tam, czemu znowu ciebie tak długo nie było? Gdzie byłeś, jak ciebie nie było?
3: A siedziałem i myślałem, mówię zgodnie z prawdą, siedzę i myślę. Bez rzeczy, którą głównie robię, bo czasami muszę chodzić na spacery, znaczy 3 razy dziennie, ale tak poza tym to niewiele się u mnie zmieniło. W zasadzie to tylko jest trochę brudniej w domu niż ostatnim razem.
4: Czuję myślicielstwo. A tu widzę tematy Konfederacji. Właśnie w sumie dobrze, bo jestem w kryzysie, bo w sumie nadal nie wiem, na kogo głosować. I nadal nie wiem. I nadal się zastanawiam. I trochę czytałem na temat bezpartyjnych. Na pewno nie zagłosuję na trzecią drogę, bo tam jest...
3: Ale to jest partia, pamiętaj o tym. Bezpartyjni są partią.
4: Tak, wiem. To jest partia, która nazywa się bezpartyjna. Wiem, o co chodzi. Pewnie nie zagłosuję na trzecią drogę, bo tam jest PSL, dobrze mówię, i jeszcze ten typko z Polski 2050, co w TVN-ie grał. Już nie pamiętam jego imienia, ale taki gwiazdor, a nie polityk, bo co chwilę płacze, jakieś tam opcje robi. Ja wiem, że to pewnie żadne nie jest myślenie takie, no ale bądźmy szczerzy, czy politycy kiedykolwiek wypełniają swoje obietnice, to już lepiej patrzeć się na ludzi niż na te obietnice.
3: Powiem ci, że to i tak nie ma znaczenia, na kogo zagłosujesz, bo jak tak leciała taka piosenka za tej całej dramy lockdownowej, opisie taka ta da, to będzie wygra PiS. Ja zmieniłem trochę słowa, nie? Tutaj. Bo było coś innego, że PiS, nie? A ja teraz śpiewam wygra PiS, bo wygra.
0: PiS.
3: Przekonacie się o tym.
0: PiS da.
3: Oj, będzie długo PiS, czyli będzie długo rządził PiS, tak? No, oczywiście, że tak.
0: A ty, Kahirze, masz swojego faworyta?
2: Szczerze mówiąc, halo, słuchasz mnie?
0: Tak, ale się pogorszyło. Cicho. Ale się pogorszyło i teraz cię słabo słyszeć.
2: Dobra, już jest tam lepiej chyba, co?
0: Tak.
2: Dobra. Moim zdaniem to w Polsce nie ma partii, które podzielałyby moje poglądy.
0: To musisz mieć jakieś wyjątkowo dziwne te poglądy, bo chyba każdy znajdzie coś dla siebie w sumie.
3: No nie ma, dokładnie takie same jak ja. Stanowimy chyba jedność, jeśli chodzi o to, o te poglądy. Nie ma partii, która by nas zaspokoiła tutaj w jakikolwiek sposób.
2: Dawno temu jeszcze byłem za Konfederacją, dopóki pan Janusz Korwin nie zaczął mówić o pewnych rzeczach, które są nie z tego świata.
0: Później? Tak? Halo? Coś zakłóca? Służby zakłócają?
2: Halo, halo?
0: Halo, no już chyba jest okej.
2: Okay. Już lepiej? Mhm. Już lepiej, tak?
0: Tak.
2: Halo?
0: No, my się słyszymy, ale ty nas pewnie nie słyszysz.
2: Dobrze,
3: czuję,
2: już teraz.
3: Że to kabelek. Jakiś
2: nie, odszedłem od tego, od routera. Dobra, w każdym razie. Kiedyś moje poglądy polityczne skupiały się w sumie na Konfederacji, ale odkąd zaczął pan Janusz Korwin mówić pewne rzeczy, później Mentzen przejął, później inne rzeczy, pomyślałem, że nie, dziękuję. Nie chcę służyć pod tymi ludźmi. Bo kogokolwiek nie wybiorę i tak będę służył, tak?
0: No,
3: no
0: ale
3: nie do końca.
0: Ale tu mamy jeszcze proste i niskie podatki. Likwidacja podatku Belki sobie zapisałem, likwidacja podatku od spadku i darowizn. VAT prosty, a nie skomplikowany jak teraz. No, przede wszystkim bardzo duże uproszczenie tych podatków, co by nam się bardzo przydało, bo jak jest chaotyczne prawo, rozwlekłe i no, PiS ma straszną sraczkę legislacyjną, biegunkę legislacyjną, ciągle coś nowego dopisują i chaos jest straszny, to w mętnej wodzie, to jak to było, że ryba bierze dużo i trzeba, nie wiem, coś tak. No w każdym razie przydałoby nam się. Co mamy tu jeszcze? Więcej mieszkań i tańsze. Mentzen wychodzi ze słusznego założenia, że mieszkania powinni budować ci, którzy się na tym znają. To też takie charakterystyczne dla Konfederacji, że oni by chcieli, żeby to nie państwo się różnymi rzeczami zajmowało, tylko po prostu firmy, na przykład budowlane. Jak państwo się za coś bierze, to zawsze to spierdoli, nie? Jak mieliby wyprodukować buty, to te buty się zaczną rozlatywać po 2 tygodniach. Jak
4: nie
0: zrobią...
4: no, bo wcale nie ma patodeweloperki.
3: To nie o to chodzi. Wiecie, jak się państwo za coś bierze, to będzie to kosztowało 2 razy tyle, bo będą robić tak, żeby za chwilę to naprawiać, nie? Czyli stworzą problem, a potem go rozwiążą. W tym jest cały problem, nie?
0: Właśnie, też można tak powiedzieć, no, że rząd, państwo, system lubią coś psuć, żeby potem przyjechać na białym koniu, nie? I ratować nas.
3: No ja obserwuję właśnie wielki remont, epicki wręcz remont pętli tramwajowej na swoim osiedlu, a jako że jestem toromistrzem z wykształcenia, to wiem po prostu dokładnie, że to za rok się rozjedzie i będzie remont potrzebny. Także... Cóż, no, tylko będę czekał i patrzył, jak te zestawy, które zostaną puszczone, rozwalą to wszystko, co zostało tak powolutku, jest powolutku budowane, bo to jeszcze nie skończone jest. Nie? Taką mam opinię na ten temat, co tam zostało zrobione pod spodem i zostało przykryte pod sypką, która nie trafiła pod podkłady. To po prostu jest śmiech na sali dla kogoś, kto wie, jak powinna wyglądać konstrukcja toru tramwajowego czy kolejowego.
0: No, Zenon się tu chyba nie zgadza, bo mi napisał tutaj, że domy z wielkiej płyty jakoś stoją i się nieźle trzymają, nie? Już, mimo że nawet już czasami chyba mija ich okres przydatności, to te bloki PRL-owskie cały czas stoją. No można i tak na to spojrzeć w sumie.
4: Tylko w jakim stanie, nie? Czy to jest faktycznie,
3: nie widać,
4: że stoją?
3: Nie widać, bo jako mieszkaniec takiego wielkiego, epickiego osiedla, które miało być nawet 60-tysięczne, tak planowano, to wszystko ładnie oblepiono styropianem i zaszpachlowano, żeby to się nazywało ocieplenie. Zresztą notabene gdzieniegdzie to ocieplenia odpadają z wiatrem. I trzeba robić to po raz drugi, a nawet po raz trzeci na jednym z bloków. Natomiast no, pod spodem nie widać tych pęknięć, tak? Także myślę, że to 100 lat powinno wytrzymać, aż runą pierwsze, aż runy runą, jakby tutaj zaśpiewał, nie? No.
0: Gumball chyba coś chciał jeszcze powiedzieć, bo mu przerwałeś brutalnie, brutalu ty.
4: Nie, to tylko chciałem powiedzieć, że po prostu budynki są budowane, wydaje mi się przynajmniej te, były budowane, przepraszam, te stare komunistyczne w taki sposób, żeby one były faktycznie długotrwałe, tylko że tam grzyb się robił, jakieś inne rzeczy i te mieszkania, okej, one przeżyją długo, tylko pytanie, czy to będą warunki do życia.
0: No, one były też, są często remontowane po prostu też co jakiś czas, to też ma znaczenie. No, ale Konfederacja skończyłaby też z tym prawem, prawo ochrony lokatora, czy jak to tam się nazywa, no, słynne prawo, że nie można wyrzucić lokatora, nawet jak nie płaci, co spowodowało wiele nadużyć, ale przede wszystkim duży strach u najemców. I podobno 2 miliony mieszkań stoi pustych sobie. O, Kachir nas opuścił po angielsku, czyli ani do widzenia, ani pocałuj w dupę. Ale być może coś mu się rozłączyło po prostu. Ma jakieś tam sprawy. Żona chyba wróciła, tam w tle było słychać. Dobra, podłączamy jeszcze raz, bo dzwoni. Okej, no to by mi się bardzo podobało. To jest bezprawie po prostu. To jest bezprawie, które promuje państwo, no to jest niepoważne państwo wtedy.
3: Znaczy jest bardzo proste rozwiązanie na to, które zrobił Berlin nie tak dawno, bo podobne prawo jest w Berlinie odnośnie wynajmu mieszkań i jest to rozwiązane tak samo jak prawo alimentacyjne w Polsce. To znaczy, jeżeli lokator nie płaci, a państwo daje mu ochronę większą niż osobie, która jest właścicielem mieszkania, to jest tak zwany fundusz odszkodowawczy i państwo pokrywa tej osobie, skoro stworzyło takie prawo, tak jak alimenty, jest fundusz alimentacyjny, to jest fundusz dla lokatorów i z tego potem ściga państwo tego dłużnika. Tak? Jest to oczywiste rozwiązanie. Natomiast u nas oczywiste rozwiązania nie są wprowadzane, mimo iż takie prawo jest w prawie alimentacyjnym.
0: Okej. Obronność. Bezpieczne granice. Jestem za. Donajcik.
1: Jeziorski. 10 zł. Już donajcik leci.
0: Momencik.
1: Już do prokuratury donajcik poleci.
0: I pyk, donajcik leci do prokuratury. Michael Jeziorski, dzięki za dychaczka. Przyda się. Spasiba. Thank you.
3: Spasiwa przez W.
0: No właśnie, spasiwa, dokładnie, spasiwa. Thank you. Danke.
4: Auf Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen.
0: To trzymaj się, Gumball. To trzymaj się, Gumball. Pa, pa.
4: Nie, to tak z kiepskich mi się skojarzyło. Zawsze Ferdek tak mówił. Auf Wiedersehen albo drugi.
3: Ale tak najbardziej poprawnie byłoby, gdyby ktoś podziękował po ukraińsku, bo teraz taka moda. A jak jest po ukraińsku dziękuję? Wiecie?
4: Nie.
3: No dziękuję. Dziękuję po prostu.
0: Dziękuję.
3: Nie spasiwa, tylko dziękuję. Tak jak po polsku, tylko że ju na końcu.
4: Oj, drażliwy temat.
3: Dlaczego? Ty już nie lubicie Ukraińców? No tak wszyscy tutaj bliza.
4: Nie,
3: teraz wszyscy
4: nie. Nie, po prostu drażliwy temat, dlatego właśnie, bo w sumie nie wiadomo, co myśleć na ten temat.
3: Ale nie, no rozdzielmy dwie rzeczy. Rozdzielmy zachowanie jakichś idiotów z wierchuszki państwowej, a rozdzielmy zwykłych ludzi. Ja mam bardzo dobre, chociaż spotkałem ostatnio niemiłych Ukraińców, ale generalnie powiem szczerze, że ci, którzy mieszkają tutaj że tak powiem, na tych czworakach, gdzie ja mieszkam, to bardzo porządni ludzie, kulturalni. Może akurat tak się trafiło, że przyjechali sami tacy kulturalni, no po prostu. Rozmowni, nie ma problemu.
0: A pani Ukrainka, też skurcze pieczone, ta miła, sympatyczna, też chyba pojechała do Niemiec, jak podobno wielu Ukraińców, za lepszym socjalem, za lepszymi warunkami tam socjalnymi pewnie pojechała, bo już jej nie ma od dłuższego czasu, muszę się spytać.
4: To teraz to u mnie jest Ukrainka, to pewnie ją przenieśli. Nie, naprawdę, teraz zaczęła pracować, to może ta sama.
0: No na pewno, na pewno ta sama.
3: Szczególnie jeśli mieszkasz w Niemczech i nam nic na to nie mówisz. Może ty jesteś Niemiec.
0: Opcja niemiecka.
4: No. Tego wykluczyć nie można, bo w Polsce coraz gorzej jest z pracą.
3: No, Gamble, von Gamble brzmi bardzo, że tak powiem, swojsko jak na niemiecki.
4: Nie, ale powiem szczerze, że jak bardzo może nie tyle Niemców nie lubię, co po prostu język mi się nie podoba, jest taki wredny, no to faktycznie łatwiej jest znaleźć pracę w Niemczech. I tu nie chodzi o taką typową pracę, bo typową pracę, wiadomo, sprzątacz, McDonald's, te sprawy, wszędzie znajdziecie. To nie ma tak, że brakuje tej pracy, prawda? Ale jeżeli myślimy o jakiejś takiej bardziej rozwijającej pracy, to faktycznie nawet jeśli chodzi o programowanie, nie? To w Niemczech to wygląda lepiej niż w Polsce. Bynajmniej z mojej perspektywy, nie wiem, może ktoś się wypowie, ale wydaje mi się, że rynek pracy w Polsce nadal jest taki średni, a wręcz powiedziałbym słaby.
3: W Szczecinie wręcz dziadowski, wszędzie płaca minimalna. Także warto się wybrać te 2,5 kilometra ode mnie, bo 2,5 kilometra jest granica i tam mamy minimum w tym landzie, który jest graniczy ze szczecińskim, 2000 euro bez 1 euro jest minimalna płaca.
0: Kahira informuje, że wiesz, gdybyś chciał coś powiedzieć, to czasem trzeba się po prostu wstrzelić, nie? I trochę porozpychać łokciami, więc tak tylko informuję.
5: Specjalne rzeczy, takie tematy, których woleby mnie przerywać. Bo ja na przykład nigdy w Niemczech nie pracowałem jako programator. Tak to nazywa.
0: Jako programator? Jako programator?
3: No programator tak. Mikrosterowników na przykład, jakiś tam do...
0: No to programista chyba, a nie programator. Programator to jest do pralki, nie?
5: Nie, mówię to w ten sposób, dlatego że nigdy wcześniej nie pracowałem w tym zawodzie. Mhm. Nie wiem, nie jestem programatorem. Mogę być lutowaczem na przykład, bo pracowałem w elektronice, ale w instalacji podzespołów i tak dalej. Wykrywanie błędów, no to tutaj żeby porozmawiać trochę, jeżeli chodzi o ciekawość. Pracowałem w różnych miejscach. Byłem na przykład 8 lat na tartaku.
0: Przepraszam, że ci przerwę, ale znów cię tak słychać jak przez krótkofalówkę. Nie wiem, czy zmieniłeś mikrofon, czy się oddaliłeś, czy co?
5: Tak, zmieniłem mikrofon.
0: No to ten mikrofon jest fatalny. To nawet nie jest mikrofon za 5 zł z Biedronki, wiesz?
3: Mój jest za 9 zł i mam nadzieję, że brzmi dobrze. Razem ze słuchawkami.
0: No, 10 razy lepiej od tego kahirowego. Więc musisz coś zrobić, chłopie, z tym mikrofonem. Wyrzucić go do śmieci najlepiej. Albo coś tam przylutować w nim, bo mówisz, że się znasz na lutowaniu, że możesz... 69 o kurde, ale dla donate.
1: Talon na eutanazję dla Joli i pozdrowienia dla...
3: 3-cyfrowy, na pewno. Nie wiem, nie widzę, ale zakładam.
0: Nie, 6x9, 69. Szeryf z Royalstone pisze, sianko dla kapitana i tu tak brzydko napisał, talon na eutanazję dla Joli. No, nie wolno tak pisać, szeryfie. Jeszcze z ust szeryfa, szeryf to jest ktoś, kto powinien świecić przykładem, a nie takie, że na eutanazję dla Joli. No i pozdrowienia dla Moćki? Nie wiem, o co tu chodzi. No ale dziękuję szeryfie.
4: Jak się odłuczyć słowa? Ja chciałbym wiedzieć, bo chciałbym przynajmniej mówić Nie bynajmniej.
0: Ale bynajmniej, tak, faktycznie. Bynajmniej nie mam pojęcia.
4: Nie, ja przepraszam, po prostu zawsze mi się to słowo w mózgu gdzieś ono jest tak zakotwiczone i zamiast powiedzieć przynajmniej, no to mówię bynajmniej. Nie wiem, tak, nie wiem, może czuję, że ono jest takie mądrzejsze i próbuję.
3: W zasadzie i zasadniczo. To są dwa słowa, które często powtarzam.
4: Więc przepraszam wszystkich, że tak nadużywam tego słowa, bo nie powinienem go w sumie używać, bo ono faktycznie jest błędem w wielu wypadkach, kiedy go używam. No, ale to już
3: mam,
4: jest
3: na
4: tak,
3: to metodę, proszę... mam na to metodę. Uruchom w swojej głowie takiego gambolowego tezaurusa. To jest taki słownik, który pozwala ci wyszukiwać słowa bliskoznaczne. Tezaurus to się nazywa fachowo.
4: Wiem, co to jest. Miałem stary komputer.
0: Tezaurus to taki dinozaur, tak? Był, to pamiętam. I jeszcze Pulu się dorzucił, dwie dychy lekką rączką i Kasiora dla Krawculka, etan przez N, etan, tak, etan propan butan i Gumball pozdrawiam was, napisał.
3: Nie tak, Krawiec, widać, że chemii nie miałeś. Metan, etan, propan butan, heksan, heptan, oktan, nonan, dekan, undekan, dodekan, tirdekan, pentadekan, eikozan i triakontan. Wszystkie 16 węglowodorów wam wymieniłem. Sprawdźcie, czy się nie pomyliłem. Później.
0: A czy etan jest wybuchowy?
3: Etan. Etan jest metan, etan, propan, butan. Etan jest w formie płynnej alkoholem.
2: Słuchajcie. Etan,
3: pitnym.
2: Etan i tak dalej. Jest jednak środkiem wybuchowym. On ma 45 w łapie. Wiecie, jak przypierdzieli, to rozumiecie. Tak?
3: Nie, z tą łapą to spokojnie. Natomiast jak najbardziej był używany w rakietach V2. Tak. O ile się nie mylę, jego wersja etanol była środkiem napędnym dla V2 niemieckich rakiet.
4: Co powiecie na to, żeby otworzyć wrota do innego wymiaru, ale nie żeby ludzie tam się przenosili, tylko żebyśmy my tam wypieprzali śmieci. I na przykład to będzie taki wielki śmietnik i będziemy tam wrzucać wszystko, uran, jakieś tam inne rzeczy, co tam nas obchodzi, że to ktoś tam będzie zasypywany. To jest dobra rzecz.
3: Ale to nie jest żaden problem, słuchaj. To, co ty wymyśliłeś, to jest jak najbardziej rzecz realna. Ktoś kiedyś wyliczył, ja to nie pamiętam skąd ja to wyciągnąłem, ale ktoś kiedyś wyliczył nie tylko śmieci, ale wszystko, co wyprodukowała nasza cywilizacja łącznie z budowlami, z jakimiś tam trasami, ze śmieciami. Gdyby to skompresować tak dosyć ciasno do sześcianu, to uzyskalibyśmy sześcian widoczny z kosmosu 5 na 5 na 5 mil, czyli mniej więcej tam 8 na 8 na 8 kilometrów mniej więcej, nie? Także tak mało tego jest, nie?
0: A ciekawe, czy dałoby się, no bo załadowanie do rakiety, jakby wyprowadzenie w kosmos jakichś tam ciężkich rzeczy jest bardzo drogie, nie? No bo jest. Ale jakby taką wielką, olbrzymią jakąś katapultę
1: Runikola, 10 zł.
0: Zrobić i wystrzelić w kosmos.
4: Ale to jest lepsze niż rakiety, bo podobno, takie jest założenie, że niedobrze jest wysyłać uran rakietami, bo zdarza się, że rakiety wybuchają. I to jest taki mały minus tego, że będziemy coś wysyłać w kosmos, plus no cholera, to jest drogie, więc lepiej faktycznie jest wysyłać coś siłą kinetyczną niż, czy tak w cudzysłowie mówię, nie? Jakąś taką w cudzysłowie katapultu, ale nie wiem, czy to jest w ogóle wykonalne.
3: W ogóle zauważcie, że wysyłanie czegokolwiek, gdziekolwiek wysoko, nie mówię koniecznie w kosmos, ale od czasów chińskich, kiedy do strzał przymocowano te takie ognie sztuczne, to po prostu, żeby uzyskać rakietę, taką chińską, starodawną, tam siódmy czy tam szósty wiek, już nawet nie pamiętam, do czasu dzisiejszego ciągle to jest wysyłanie petard tak naprawdę, nie? My wysyłamy ciągle petardy. Zmienia się trochę środek, który jest podpalany, na przykład teraz wodór i tlen, tak? Ale generalnie to jest ciągle petarda, nie? My nie mamy jakichś alternatyw. co do tego.
0: A tymczasem tu petarda, donatami, pieniędzmi we mnie ludzie rzucają.
1: Kurczę, ile tych donatów ja chyba znajduję. PS. Mam nadzieję, że dzieciaki w domu nie słuchają numeru.
4: Przyszedł Gumball, ja tam i robię ci hajs. Tak to jest. Wpłaca mu
3: śmiech. Czuję się teraz wykorzystany po tym, co powiedziałeś. Niepotrzebnie to mówiłeś.
0: Co to się dzieje, słuchajcie? Rum i cola. Wcześniej był gin z tonikiem, teraz rum i cola. Pamiętaj, cierpliwy krawiec to złoty krawiec, czyli mam być cierpliwy. No, będę się starał. I Damian też się dorzucił. Kurczę, ile tych donatów, ja chyba zwariuję. To ja zwariuję jak coś. PS, mam nadzieję, że dzieciaki w domu nie słuchają NR, bo znowu będą płakać, że im cukierki nie daję, a tu wpłacam. No, to bardzo jest dobre dla dziecka, że dziecko nie musi dostawać. O, no, znowu dzwoni Srol. A ja nie odbieram. Jak nie wiem kto, to nie odbieram.
4: No to dobra w sumie zasada.
0: Muszę zablokować te przychodzące rozmowy od nieznanych. Słuchajcie, to polećmy dalej z tym programem, żebyśmy dokończyli ten program Konfederacji. Silna armia, żebyśmy sami produkowali amunicję, sprzęt i mieli silną armię. No bo faktycznie, gdyby Ukraina nie była uzbrojona w momencie napaści i by szybko polegli, no to nikt by im nie pomógł, bo nie byłoby już komu pomagać i bez sensu by to było. Tak jak właśnie z Polską kiedyś było, nie? Za krótko się utrzymaliśmy po prostu, żeby...
3: No dłużej niż Francja jednak.
4: No. Tylko pytanie, czy jeżeli... Mnie słychać, prawda? Dobrze. Bo tutaj, jeżeli chodzi o Konfederację, oni myślą o pewnie prywatnym sektorze zbrojeniowym. Dobrze myślę, tak?
0: Jakich znamy, no to pewnie tak.
4: No właśnie. I czy to jest w sumie taki dobry pomysł? No bo kiedyś mieliśmy prywatny sektor zbrojeniowy. Nazywali się oni magnatami. I wiadomo, jak to tam było wtedy u nas fajnie, że wiecie, no to my wam damy wojsko, nie? No damy wam, tylko wiecie, panie królu, pan król musi coś dać nam też. To tak najlepiej, żeby tego dużo było i najlepiej trochę władzy. I wydaje mi się, że to się na przykład w USA dzieje. To tylko moje przypuszczenie, więc nie opieram tego na żadnych faktach, żeby nie było. To jest tylko taka moja... osobista teoria, że właśnie te prywatne korpo, które tam tworzą te wszystkie działa, różne inne rzeczy, uzbrojenie, pociski, wszystko inne, oni w pewnym sensie trochę sterują tą Ameryką. No nie mówię, że mają pełną władzę, ale gdzieś tam trochę tej władzy mają. I pytanie, czy to jest dobre?
3: Ja mam trochę inne zdanie odnośnie silnej armii. Otóż ja bym wzorował się na państwie, które akurat powierzchniowo jest bardzo zbliżone do polskiego państwa, aczkolwiek niepopulacyjnie, do Islandii, która nie ma żadnej armii. Tam nie ma w ogóle wojska. I jakim państwem powinna być Polska? Bez żadnej armii. W naszym imieniu walczyłyby na przykład wojska amerykańskie, niemieckie, sojusznicze, krótko mówiąc. Piąty artykuł NATO. Tyle.
4: A masz coś wartościowego od USA, co na przykład trzymasz na naszym terenie, żeby chcieli za nas...
3: Myślę, że tutaj w tej chwili korporacje amerykańskie mają chociażby żabkę.
0: TVN? No
3: tak.
0: TVN.
3: Nie, ale powiem wam szczerze, że pomysł rozbudowy armii za pierdylion złotych, tym bardziej, że my jesteśmy w tej chwili absolutnie rozbrojeni. Nie mamy praktycznie w ogóle jakiejkolwiek możliwości obrony na dzień dzisiejszy. To jest po prostu absurd. No można ewentualnie byłoby rozważyć jakieś 500-600 głowic strategicznych, nie taktycznych, tylko strategicznych, czyli takich, jaki puszcza się na miasta i kulturalnie wcisnąć guzik, jeżeli ktokolwiek wszedłby na naszą granicę, ale tak poza tym to te 300 tysięcy żołnierzy jeszcze przy tym planie, który wyciekł, nie mówię o tym planie Tuska, który tam wyciekł o tej obrony na Wiśle, tylko sprzed dwóch dni planu Błaszczaka, który wyciekł i się niewiele różni, więc myślę, że jest to po prostu śmieszne w ogóle budowanie takiego wielkiego potencjału ludzkiego, kiedy ma się tylko do dyspozycji cztery magazynki, co daje łącznie 120 naboi. Bo...
0: Ja to nie wiem, bo tutaj się Pulap pytał, czy donaty działają, ale to chyba on wysłał wcześniej jako Pulu, tak? Bo to podobnie brzmi Pulu, Pulap. Chyba tak. No, ja bym był za tym, żebyśmy byli silni. No, zawsze lepiej być silnym niż słabym, ale żeby może te wydatki nie szły za daleko. No i to ryzyko, o którym mówił Gumball, że zrobią się jacyś oligarchowie od zbrojenia. No ale my nigdy nie będziemy mocarstwem. To już to jest nierealne, a to raczej w jakimś mocarstwie może tak być, że ta grupa zbrojeniowa jakaś, ci zbrojeniowcy staną się jakimiś wielkimi oligarchami, będą tam dyktować warunki, będą mieć wpływy w rządzie i tak dalej, nie? I w końcu może nawet doprowadzą do tego, że jakiś kraj będzie dążył do wojen, bo oni tak będą lobbowali i prowokowali jakieś wojny, mając wpływ na rządzących, nie? No to nam to chyba
3: no
0: nie
3: tak,
0: będzie.
3: No my jesteśmy

0: raz, dwa, trzy na drugą stronę, no nie widzę tego, szczerze mówiąc. Nie widzę. Ja jestem szczerze zrezygnowany, jeśli chodzi o jakąś pozycję. Ja nie mówię już o mocarstwowości, ale chociaż być takim okrętem wojennym jak Niemcy dla Ameryki w czasach dzisiejszych, no przynajmniej mieć taką pozycję, tak? Francja, Niemcy, Polska, powiedzmy, tak? Ale to nie można się kłócić ze wszystkimi sąsiadami, tak jak jest to w tej chwili. Trzeba po prostu obrać sobie to, że z sąsiadami żyje się dobrze, nie?
1: Ja powiem, że nie w polityce i chciałbym, żeby w Polsce było dobrze, tak trochę powiem ideowo, żeby ludziom się żyło w sumie dostatecznie, albo nawet lepiej niż dostatecznie, żeby w sumie było git, jeśli chodzi o właśnie te sprawy takie podstawowe, czyli jedzonko, komfort życia, prawda, żeby były te rzeczy jakoś tam, powiedzmy, dobre. Nie mówię, że od razu musimy mieć socjalizm, bo w sumie nie o to chodzi. Ja sam nie wiem, jaki system tak naprawdę jest dobry. No, żyjemy w kapitalizmie i kapitalizm jest okej. Więc nie będę tutaj na niego narzekał, ale po prostu no, chciałbym, żeby w końcu było git. Nieważne w sumie w jaki sposób, byle żeby on nie był z jakimś efektem ubocznym, że ktoś będzie naprawdę na tym cierpiał.
0: Mówisz tak, jakby było źle. Jest całkiem dobrze.
2: Thanks, Pulu. Dziękuweczka. Jedziemy. Humor Krawculkowi dokręcamy na 100%. No, poprawiłeś mi humor o 1% tym donatem. A wracając, lepszy dostęp do broni, bo Mencen zauważa, że poza Rumunią mamy być najbardziej rozbrojonym krajem w Europie. Poza Rumunią. No, Niemcy mają 4 razy więcej, przypada, sztuk broni na obywatela. No, zawsze tu mam mieszane uczucia, bo kurczę, może u nas jest tak spokojnie, względnie spokojnie i wszyscy to zauważają, że Polska to dosyć taki bezpieczny i spokojny kraj. Może właśnie dlatego, że nie ma tej broni. No, jak uważacie?
0: No, w sumie to powiem ci, że ten taki nasz naturalny pacyfizm, wręcz wyśmiewanie się ludzi z tego pomysłu, żeby na przykład dzieci sobie postrzelały na strzelnicy, to jest jak najbardziej ta przyczyna tego, że jest tak spokojnie, jak jest. No jednak trzeba popatrzeć na te programy CDF chociażby, państwowa telewizja niemiecka, która pokazuje, jak tam Turcy leją Niemców tak w klasach i tak dalej. No, no nie ma u nas tej sytuacji. Natomiast myślę też, że pomimo tego, że do nas jednak trafiła spora migracja, szacuje się, że jest to 12,5 miliona aż, to jednak to są ludzie kulturalnie, kulturowo nam bliscy, tak? Także wydaje mi się, że masz dużo racji, że jednak to ten pacyfizm promowany u nas od początku właściwie zaborów, bo to nie jest ostatnie kilkadziesiąt lat, to jest już od dawna, to jednak jest to, co powoduje to, że w Polsce jest w miarę bezpiecznie. Dzisiaj rozmawiałem na ten temat w ogóle z historykiem, z sąsiadem, 90-letnim byłym profesorem Uniwersytetu Krakowskiego. No i właśnie on na ten temat ze mną rozmawiał, że jest to prawdopodobnie tym spowodowane, ale to bardziej chyba dla socjologa jest dyskusja niż dla historyka, tak mi się wydaje.
2: W USA no, cały czas mamy te sceny, gdzie się strzela po prostu do ludzi. Drop that knife! Drop it! Motherfucker! Tam biegnie z nożem, a oni do niego strzelają i trup. I na Sadistiku jest codziennie nowy filmik tego typu, albo 5 nawet, nie? Naraz. Więc no strzelają się tam. Wszystkie te nagrania, gdzie w różnych krajach podchodzi ktoś i komuś pach w łeb z pistoletu i zwiewa, nie? Jakiś zakapturzony jegomość. Jak potem zidentyfikować takiego Robin Hooda zakapturzonego? To kamery nie uchwycą twarzy, on se gdzieś zwieje. I ludzie się czują tacy trochę bezkarni, wymierzają sobie sprawiedliwość na własną rękę. Ja myślę, że u nas mogłoby być w miarę spoko, tyle że drogo by nas to kosztowało. Musielibyśmy przejść przez jakiś tam okres nabywania pewnej kultury posługiwania się bronią, przyzwyczajenia się do tego. Trzeba by pewnie i policję wzmocnić mocno i nadać im większe prawa do wykorzystywania tej broni. Już nie, że musisz oddać 7 strzałów ostrzegawczych, poinformować. No. Tylko po prostu widzisz typa z nożem, to strzelasz, byłoby tak,

0: tak jak w USA?
1: I czy... No nie, tak to nie wygląda jak w USA. Tak to w USA nie wygląda, to są nadużycia. Policjanci muszą się tłumaczyć. Natomiast to, co mówisz, no...
0: Jak nie wygląda? Ale co ty mówisz, że tam, że to nie wygląda jak na tych wszystkich nagraniach, co ich widziałem już, kurczę,
1: no, to są nagrania, które pokazują, pamiętaj o tym, że to jest naród 350-milionowy. Jeżeli rozdasz 100 milionom osób broń w cenie takiej, że może sobie kupić za miesięczną pensję broń boczną, no to nic dziwnego, że jest powiedzmy 500 przypadków miesięcznie, tak? Natomiast no, u nas, gdybyś miał na przykład 10 milionów uzbrojonych ludzi, też pewnie zdarzyłoby się kilkadziesiąt, może kilkanaście miesięcznie takich sytuacji. Nie? To jest normalne, to jest po prostu czysta statystyka, tak? Z drugiej strony dostęp do broni w Polsce jest bardzo prosty. Wystarczy pójść do sklepu militaria, wydać 1500 zł i masz najprostszy pistolet bębenkowy. Także wiesz, no, jest ten dostęp, tak? A jednak strzelanin nie ma. Nie? No to jest, nie było.
0: To jest ciekawe właśnie, bo faktycznie są takie czarnoprochowce. Tutaj, gdyby ktoś nie wiedział, no pamiętajcie, że ja też kiedyś tego nie wiedziałem. Myślałem, że czarnoprochowiec to oddaje jeden strzał i trzeba go nabijać. Nie, no są takie z bębenkiem, gdzie można oddać te 6 strzałów na przykład. Tyle, że
1: i
0: podobno...
1: wymienić go jak magazynek. Tak, jak magazynek.
0: Tylko, że tych magazynków nie można sobie zbyt długo trzymać podobno też, bo trzeba, one muszą być w miarę świeże, bo ci się to zepsuje tam po prostu, nie? W środku jakoś, nie wiem, zamoknie od wilgoci czy coś.
1: Nie, kaszkę użyjesz, będzie okej. Okay.
0: No, jak sobie tak super fachowo może naładujesz, nabijesz, no to może to wytrzyma, ale... No w każdym razie faktycznie to jest ciekawe, że teoretycznie można, może po prostu Polaków nie stać tak, żeby sobie kupić spluwę za dwa koła, nie?
1: Byłem kiedyś w militariach obejrzeć sobie Remingtona i powiem szczerze, że facet był zszokowany. Mówi, no jak to pan nie wie? Ja mówię, jak to, o co chodzi? No przecież kurde, u nas wszystko co było to zeszło. Ludzie masowo to kupują. Także myślę, że bardzo dużo ludzi kupiło, mimo że proch u nas nie jest dostępny, ale wystarczy pojechać do Czech i można sobie bez problemu taki proch nabyć. Natomiast bardzo ciężko jest trafić, żeby było w sklepie. Rzeczywiście to jest problem. I sprawdziłem to, autentycznie byłem, nie można było żadnego, ani jednej sztuki nie było. Ani jednej sztuki nie było.
0: No, ale to jednak trochę, myślę, że cena może być tu przeszkodą mocno, bo no, dla Polaka wydać 2000 albo i więcej na pistolecik, no to jest duży wydatek, nie każdego stać, a dla Amerykanina może kupno takiego jakiegoś Glocka, to nie jest duży wydatek. Zenon zadzwonił, witam serdecznie. Ale to nieprawdziwy Zenon, a już myślałem, że prawdziwy, a to znów się podszywa. No i co będzie? Beknięcie? Nie słychać, bo nie jesteś prawdziwym Zenonem. Widzę po ikonce przecież. O, to ja. O, to a, to przepraszam, to już ci wierzę, że to ty, bo tu na czacie piszę.
1: Ale dalej nie słychać.
0: Nie, bo się rozłączył. Może spróbuję jeszcze raz. No, tak więc lepszy dostęp do broni, mieszane uczucia. Chcą też, Mensen zwrócił też uwagę na to, że Unia Europejska chce odebrać prawo weta tak naprawdę, żeby być już całkiem takim dyktatorem i narzucać swoje nowe dyrektywy. No i Mensen deklaruje brak zgody na takie zmiany, bo to Polska musiałaby się zgodzić i on jakby Konfederacja była w rządzie, to by się nie zgodzili na takie coś. Zaznacza tutaj, że nie jest za polexitem, za takimi, nie jest za walką z Unią, ale nie ma zgody na przenoszenie kolejnych kompetencji na Unię, nie? Żeby już całkiem decydowali.
1: No to będą musieli wyjść z Unii. Ja tutaj wróżę, że będzie rząd mniejszościowy, który będzie połączeniem Konfederacji i no chyba, że się uda, że rzeczywiście PiS zdobędzie większość, ale raczej bym optował na tutaj Unię Konfederacji z PiS-em. I będzie to czterolecie, w którym Polska wystąpi z Unii Europejskiej. Taką mam wróżbę, że tak powiem.
0: Zenon, napisz na czacie, czy to ty dzwoniłeś, bo jestem ciekawy. Bo Zenon tu pisze, cena przeszkodą, a ile kosztuje normalny tańszy? No właśnie chcę...
1: Około 2000 zł. Około 2000 zł kosztuje w tej chwili Glock 17.
2: Ja mam pytanie proste.
0: No nie, nie, na przepraszam bardzo. A nie, bo to jest na CO2. Tu patrzyłem. Takie na CO2 są po 800.
2: Czy ja się po prostu nie mogę wbić, czy mnie nie słychać?
0: Słychać cię, słychać, tylko chciałem to dokończyć.
1: Jesteś za mało nachalny.
2: To teraz muszę się wbić, bo to jest dla mnie ważny temat. Bo to mówisz, że na Sadistiku widzisz 5 tam nagrań, nie? I mówisz, że to tam codziennie wrzucają. No okej, okay, ale pytanie, czy zwiększyła się przestępczość, czy po prostu dokumentacja tej przestępczości?
0: Nie wiem.
2: No właśnie, ja
1: myślę,
2: to jest pytanie.
1: Ja myślę, że to drugie, że w wyniku... Większe i to jest tak jak z tymi anomaliami pogodowymi. W wyniku dużej ilości kamer mamy dużo więcej nagrań, tak? I było tak przez ostatnie 100 lat, jest i będzie. Im więcej kamer, tym więcej, przecież teraz od 1 października wchodzi zakaz. Praktycznie trzeba bardzo uważać, będzie zrobieniem zdjęć na ulicy, bo kto wie, czy przypadkiem się nie znajdzie obiekt, który jest objęty tajną listą obiektów zakazanych do fotografowania. Także będzie trzeba bardzo uważać. Ja nie mam tego problemu, bo ja nie używam aparatu, ale ci,
2: spokojnie, tam twoja okolica jest bezpieczna, bo tam już dali biohazard i to są te... Nie, no żartuję.
1: Ostatnio pędzili samolotami, jak nic.
2: A coś tam, jakieś szczepionki na lisy, coś, no nie wiem, to chyba żart był jakiś.
1: Tak, nie, no rozsypują, oczywiście, że tak, w zachodniopomorskim, to jest czołowe województwo, gdzie już od wielu lat jest rozsypywane, są takie,
2: ale
1: jakby
2: samolotem.
1: To nazwać, łakocie. Nie wiem, czy to jest przy pomocy, podejrzewam, że tak, są rozsypywane przeciwko wściekliźnie. I to jest bardzo dobra sprawa, no bo dzięki temu praktycznie wyeliminowano wściekliznę. Rozmawiałem z weterynarzem, która mówi, że w zasadzie szczepienie psa raz na rok to jest bezsens kompletny, ponieważ szczepionki działają 2 lata, a w zasadzie to z populacji lisów, jeży, nietoperzy są najbardziej niebezpieczne, to praktycznie zostało to wyeliminowane dzięki łakociom, które są zrzucane ze szczepieniem doustnym. Notabene w tym roku, nie wiem czy wiecie, ale kilka miesięcy temu gruchnęła informacja, że w Brazylii i w Argentynie, chyba z finansowania państwa Gatesów, ale nie jestem tego na 100% pewien, zostały wyprodukowane komary ze szczepionką dla ludzi i zostały w tym roku jakoś tam wypuszczone. Chyba coś takiego poszło w którymś z mediów, bodaj w Reutersie czy tam Timesie, nie wiem. Dokładnie w którym
2: stylu. Ale niech tam te komary wyniszczą. Słyszałem kiedyś, że mają taki projekt kiedyś nie był, ale nie wiem ile to prawdy w tym, a ile po prostu takiego gadania, że chcieli jakby modyfikować DNA komarów w taki sposób, żeby kolejne generacje piły tak dużo krwi, że po prostu eksplodowały. I podobno tak mieli wybić komary. No szkoda, że tego nie zrobili, bo to byłoby całkiem dobre i byśmy nie mieli tego pasożyta wrednego.
1: To jest możliwe, wiesz, bo kiedyś siedziała na mnie pchła od psa i tak się opiła krwią, że jak się wybiła, to spadła mi na brzuch. Była tak opita krwią, po prostu moją.
0: Dobra, to zostawmy. Zenon, tym razem prawdziwy chyba jest na antenie. Witam.
3: Tak. Cześć. Widzisz różnicę już?
0: Tak, widzę, słyszę.
3: To drugiego zablokuj.
0: Już zablokowałem.
3: Miesiąc to zajęło. Teraz tak, bo skoro rozumiem, jest ostro w natarciu, ja o czymś zupełnie innym chciałem gadać, ale po prostu można sobie sprawdzić, jak to wygląda, tego, czy jest więcej, czy mniej tych incydentów z bronią w Stanach. To jest raz. Dwa, wątpię, czy jeszczekolwiek w jakimkolwiek stanie się strzały ostrzegawcze ostały. Jak leci na policjanta kolej z nożem albo z gnatem, to po prostu dostaje czapę i nikt się z tego nie spowiada.
0: W Polsce?
3: W Stanach. W Polsce też nie wiem, czy są jeszcze jakieś stany strzały ostrzegawcze, czy coś takiego.
1: Dwa dokładnie.
3: Nie, to wiesz co, gdybyś nie miał takiej historii gadania bzdur, to bym ci uwierzył może, ale niestety nie jesteś zupełnie wiarygodny.
1: Znaczy nie, młoda się tego uczyła, także wiesz...
3: W dalszym ciągu ani trochę to nie jest dla mnie wiarygodne.
1: No dobra, no nie wiesz, spytaj się policjantów.
2: W GTA nie robię ostrzałów ostrzegawczych, więc tak musi być w życiu.
3: Natomiast co do tych komarów, że one sobie latają i szczepią ludzi, Nie, z tego co pamiętam, to raczej chodzi o to, że tam są jakieś właśnie się wypuszcza komarzyce, które jakieś geny letalne do populacji wypuszczają komarów raczej. To nie znaczy się, że się nad czymś takim nie pracuje faktycznie, żeby te komary ewentualnie mogły szczepić, ale chyba z tego co wiem, to na chwilę obecną sytuacja jest taka, że one tam raczej no mają chyba jakiś wirusa zmodyfikować czy bakterię roznosić, która powoduje, że jeżeli się znajdzie tam jakaś malaria czy coś, to ten komar zdycha. Ale też mnie tutaj nie cytujcie, sprawdźcie, naprawdę, bo prawdopodobnie poszła bzdura.
2: Kurde, takie fajne rzeczy mówisz. Chciałbym, żeby tak było, bo ja nienawidzę komarów.
3: No, wiesz, problem jest taki, że każdy organizm, jak usuniesz z ekosystemu, to
2: nie obchodzi mnie. Jestem w stanie zaakceptować to ryzyko. Poświęcę was wszystkich.
3: Ja chcę się wykończyć, nie? W rezultacie. No, super go zablokowałeś. Właśnie widzę, że dołączył. To jest normalnie... Ile korzystasz z tego Skype'a? 15 lat już, tak myślę? No to masz prawo jeszcze nie umieć go obsługiwać.
0: To do mnie był przytyk teraz?
3: No stary, miesiąc chłop udaje, ma inny awatar, widać w ogóle, że to jest mnie ja całkowicie, a ty cały czas, o, Zenon dzwoni, nie? No, od miesiąca. Do tego jeszcze, wiesz, mówisz, że tu Sandrę nie umiałeś zbanować, jego też teraz, no, on też zadzwonił. No chyba jest jeszcze jedna opcja, że Skype, bo to jednak Microsoft wziął pod skrzydła, że Skype coś tak spierniczył, że faktycznie się może wydawać, że kogoś banujesz, a tu się okazuje, że dupa, nie?
0: No chyba tak, no, bo tym razem kliknąłem po prostu zablokuj kontakt, czerwony przycisk, a tu zadzwonił, bo byłem akurat na stronie, to nie widziałem, ale coś mi mignęło, że zadzwonił, no,
3: może trzeba go
0: i serduszka.
3: Konwersacji usunąć.
0: Tak, tak, bo jest pewnie do konwersacji przypisany.
3: No tak, ten Skype, to wiesz, to tak powiem, pół na pół. Skype też jest po prostu tak mistrzowsko zrobiony, wytygowa mała, nie?
0: Dobra, słuchajcie, skupmy się na temacie, bo zaciekawił mnie temat broni. Zenon rzucił tutaj myśl, żeby sprawdzić po prostu, ile kosztuje prawdziwa broń. I co ciekawe, na militariach już w ogóle nie ma kategorii prawdziwa broń. Są czarnoprochowce, jest airsoft, są CO2, są gazowce, wszystko jest, tylko nie mogę już od 10 minut znaleźć kategorii prawdziwa broń. Nie ma tutaj.
3: Masz od tego inne sklepy po prostu, zwyczajnie.
2: A co to jest prawdziwa broń do cholery?
1: Na pewno tam jest dobrze zrobione.
0: Broń ostra.
2: Jak się da kogoś ubić?
3: Broń 3,5 ostra. Tysiąca złotych, Glock 17.
0: O kuźwa.
1: A ja za dwa znalazłem. A, widzisz.
3: A no możliwe, nawet używka. Za dwa, Jezus Maria. Pierwsze, co napisałem na tym, to nie jest istotne. Słuchaj, jasne, że jest inny party siły nabywczej na tym, na w Stanach Zjednoczonych i inny jest w Polsce. Ale kurde, ile razy tę rozmowę jeszcze tutaj będziemy mieli? Bo mam wrażenie, że tak co kwartał przynajmniej wraca. No, w Stanach jest problem prawdopodobnie inny niż sam dostęp do broni. Bo
1: no, raczej chodzi o kolor skóry.
3: Ja myślę, że chodzi o kulturę, wiesz? Wydaje mi się, że pewien kolor skóry został, pewne kolory i odcienie skóry zostały zarażone jakąś chorą kulturą, która gloryfikuje kryminalistów. Do tego jeszcze jest też kwestia różne socjoekonomiczne współczynniki, które powodują, że młodzi mężczyźni po prostu biorą drogę na skróty. No wiesz, jest ta jedna kultura, która ma szeroki wachlarz pojęć, obelg na ludzi, którzy z niej się wybijają, tak? Jeżeli jesteś członkiem tej kultury i zaczniesz się na przykład dobrze uczyć, pójdziesz do roboty na studiach jakiś tam, później po tych studiach fajną robotę pochytasz, to jest wachlarz obelg na taką osobę, jeżeli do tej kultury należysz, tak? Ty gangsta kultury, z tego środowiska jesteś. Jesteś w rodzinnych stronach aktywnie atakowany i nawet ci coś grozi za to. Bo wtedy się mówi, że ty jesteś biały, że ty jesteś kun, że ty jesteś Uncle Tom. Jeszcze jest więcej tego, ja nie znam wszystkich, ale po prostu aktywnie ludzi, którzy z tej kultury się wygrzebują, się atakuje. Jednocześnie w mediach masowych promuje się dokładnie tą kulturę, która to robi, tak? Te całe hip-hopy, inne takie trip-hopy, te Takeshi 69 i ci wszyscy, cała ta patologia jest teraz na świeczniku, jest promowana przez wielkie wydawnictwa medialne. i jakieś tam muzyczne, niemuzyczne. Przecież mieliśmy film, chyba przez Warner Bros., który gloryfikuje kobietę, teraz piosenkarkę obecnie, która opowiada swoją autentyczną historię, jak była prostytutką i jest dumna z tego, że na podstawie rasy, czyli okradała swoich klientów, tak? Odurzała narkotykami białych mężczyzn i ich okradała. I to jest jako stunning and brave ten pokazywane, że to jest super, że tak woman of color powinna robić, nie? No to jest gwałt na kulturze, nie?
0: I to jest kulturowe morderstwo. I to jest taka jakby mieszanka wybuchowa, bo z jednej strony się faktycznie strasznie promuje ten gangsta rap, hip-hopy, tam strzelanie, GTA i tak dalej, a z drugiej strony faszeruje się czarnych tymi filmami, ciągle nowe powstają, o niewolnikach, czyli buduje się w nich to poczucie, że zostali skrzywdzeni, taką chęć zemsty może te filmy mogą wywoływać.
3: Mamy ten, nie wiem czy pamiętacie, ale to chyba Sony wydało, był taki film dosyć głośny swojego czasu, Woman King, który opowiadał o wojowniczkach jakiegoś tam afrykańskiego plemienia, które walczyły ze złymi kolonizatorami białymi, nie? I to było pokazane jako cudowna emancypacja, potęga Wakanda, cudowna tam Afrykańczycy z tymi złymi białymi walczą. Tylko, że pominięto jeden kontekst. Ten lud, o którym była mowa, powołał te kobiety na wojowniczki, bo wszystkich innych mężczyzn, król i ta kasta albo zrobiła z nich niewolników, albo ich wymordowała. Dlatego tymi kobietami się później w walkach i wojnach posługiwali. Ale jaką oni wojnę toczyli z tymi białymi, która tam jest pokazana i jako historia tej Woman King? Otóż ta wojna polegała na tym, że ten lud afrykański żył z handlu niewolnikami, a ci źli Europejczycy po prostu byli już wtedy na etapie, że zwalczali niewolnictwo. To chyba wtedy Francuzi akurat z nimi walczyli, ale prywatni w tym Brytyjczycy. I ta historia została tak przekręcona, że to jest cudowna emancypacja, wolność i walka ze złym białym człowiekiem, kiedy tak naprawdę w rzeczy samej, w to co miało historyczne miejsce, no to byli po prostu biali zwalczający łowców niewolników. Państwo oparte o łowców niewolników.
1: Kurde, zauważyliście coś w filmach?
2: Jak tak dobrze prawisz, to aż się, kurde, miło słucha, bo w sumie zgadzam się w 100% z tym, co mówisz. Pewnie jakaś tam ma nieścisłość, co mi się nie zgodził, ale raczej w większości, kurde, no dobrze prawisz na temat tego, co się dzieje w USA, bo sam też do podobnych wniosków dochodzę, że gdzieś ta...
3: Jak zwykle muszę krócej, bo no, miałem w ogóle nie dzwonić, ale to już nie jest z tym. Powiem wam tak... No wywołałeś mnie niestety, twoja wina. Powiem wam tak, ja sobie kiedyś to liczyłem, nie powołujcie się na mnie, że tak powiem, sprawdźcie to sami, policzcie. Te współczynniki, chyba z Kotkiewiczem nawet żeśmy to robili, współczynniki tego, ile jest w danym społeczeństwie broni, na to, ile jest morderstw, nie licząc samobójstw, rzecz jasna, w tym społeczeństwie. Tak, przeliczyliśmy to na sztukę broni, jak często się zabijają i tak dalej, na jednostkę populacji. No i wyszło na to, że Stany po prostu odstają. Jakbyś wszędzie dał w każdym z tych państw tyle samo broni na głowę, w każdym na świecie, no to pomijając jakiś tam naprawdę trzeci świat, typu RPA czy coś takiego, swoją drogą RPA też wiedzie prym, to Stany Zjednoczone w tym rozwiniętym i rozwijającym się świecie, powiedzmy pierwszym i drugim, tak, nie, źle użyjmy tego określenia, chociaż ono jest w sumie anachroniczne, bardzo odstają, jeżeli chodzi o, wiesz, no, przemoc, tak? Po prostu. Z bronią czy bez. Jeżeli to zrównasz, to ilość tych sztuk, wyjdzie ci, że w Stanach się zabijają ludzie i tak po prostu częściej. No to jest kwestia, przypuszczam, a to już jest taka moja robocza, tego współczynnika dźniego, czy rozpiętości dochodów, tak? Jednak chyba jest dosyć spora w różnych miejscach rozrzut dochodów w Stanach i to może powodować jakąś frustrację tu i ówdzie.
2: Oglądałeś kiedyś telewizję amerykańską, a szczególnie rzeczy, które reklamują?
3: Co? Dawno temu, teraz nie oglądałem. A to, no, wiesz, to chyba najlepiej jakieś regionalne kablówki pooglądać.
2: No ja oglądałem akurat sobie te standardowe, czyli Fox News i CNN-a. I tak na reklamy patrząc, to bardzo dużo jest leków właśnie takich na jakieś...
3: Sorry, jest ten, ktoś się podszywa teraz na mnie do mnie na czacie. Te pewne osoby, co napisała, takie są fakty, z faktami się nie kłóci. Proszę zbanować, bo to nie jest moje konto.
0: Dobra.
2: No, teraz coś się dzieje, ale W każdym razie ja tu chcę dokończyć, że bardzo dużo jest leków na jakieś takie choroby psychiczne różne. Ja tutaj mówię tak, wrzucam to do wora.
3: Koło mnie pewien cyklofrenik teraz rata, więc no co zrobisz?
2: I ogólnie tego jest dużo. Ja się trochę śmiałem, bo na przykład lek na, znaczy tam na, no tak w cudzysłowie depresję, czyli wiesz, na to, że w sumie czuję się źle. I tam oni zawsze mówią, jakie są efekty uboczne. I na przykład efekt uboczny to, że możesz mieć myśli samobójcze.
3: A to tak, słuchaj, to też jest, bo jak pastylki się daje psychotropy, nie ma tego, że się na przykład odbiera dostęp do broni, jeżeli ktoś ma taką rzecz. Często się daje też psychotropy, które powodują właśnie jakieś psychotyczne fazy. Mało tego, w zasadzie to jest dosyć powszechnie znany fakt, że różne te leki, jakieś przeciwlękowe czy coś takiego mogą powodować odrealnienie, tak? Że ktoś nie wie, czy jest w świecie realnym, czy mu się coś śni. Takie rzeczy się po prostu dzieją. Ci psychiatrzy tam w Stanach to jak cukierki przepisują, no bo mają z tego kasę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no zabito też publiczną służbę zdrowia, jeżeli chodzi o psychiatrię. To Misiu tutaj pisze, nie chodzi o dochody, ale łatwy dostęp do broni i konstytucja, która gwarantuje dostęp. No widzisz, i to jest, gadaj z dupą, macie ostra, nie? Jasno tłumaczyłem, że jak sobie policzysz i wyrównasz sobie matematycznie ilość broni na głowę, powiedzmy, no to wychodzi, że w Stanach częściej się ludzie zabijają. Gdyby mieli tyle samo broni, co w Niemczech i tyle samo by było broni w Stanach, to ludzie częściej by się zabijali w Stanach, by wyszło, jakbyś to podliczył. O to chodzi. Na tym polega ta różnica, nie? Stany nie są miarodajne co do tego, że dostęp do broni. W Finlandii masz masę broni i nie ma tylu śmierci. Po prostu, zwyczajnie.
0: U nas jest w ogóle, u nas to podejście jest jakieś inne. Było takie nagranie na YouTubie dosyć znane z interwencji policyjnej, gdzie pan jakiś z nożem sobie w środku miasta tam łaził, machał tym nożem, przyjechali gliniarze i jeden policjant podszedł i z kopa wytrącił ten nóż po prostu temu typowi. Strasznie mi się to spodobało, to jest klasa, nie? Nie, że od razu strzela, bo wyciągnął nóż, tylko wziął i skopał.
3: Ryzykowne.
0: No ryzykowne. Ale no widzisz, no ta praca to ryzyko i trzeba trochę odwagi też, nie? I sprawności. Wziął i skopa mu ten nóż wytrącił z ręki. Bardzo
3: dobra,
0: fajnie.
3: Bo ja chcę sobie pograć, że tak powiem, i spadać. No to powiem ci tak, widmo wolności jeszcze mi się w moim przejściu cybera nie pokazało, że już mogę zacząć widmo wolności. Gdzieś tam mam pokazanego questa, że jest to widmo wolności. Po tym patchu 2.0 i dodatku cyber chodzi całkiem w porządku. Nie jest tak źle, jak myślałem. W zasadzie to nawet nie wiem, czy w ogóle jest jakoś gorzej, bo sobie zakapowałem go, żeby tam był poniżej tych możliwości mojej karty graficznej. Dużo mniej klatek chodzi, niż wyciągam. Ale i tak miałem jeden błąd, taki paskudny błąd, który spowodował, że jak masz taki glitch, jak tam ten jeden z głównych fabularnych pierdolników, co masz w głowie, ci powoduje różne tam kuku, no to miałem to kuku. I mi to już zostało, nie? Musiałem wczytać grę, półtorej godziny gry, żeby to usunąć, bo City Projekt mimo 3 lat dalej tego błędu nie usunął.
1: Okej, teraz rozumiem, o czym mówić, bo przez ostatnie 15 sekund w ogóle nie wiedziałem, o czym mówić. Sorry, ja tylko mówię o grze, o cyberpunku.
3: No, mówię o cyberpunku, nie? I muszę powiedzieć,
1: o czym mam kurczę mówić.
3: Szkoda, że nie będą tej gry bardziej rozwijać. Powinni jakieś dać narzędzia moderskie, żeby coś jeszcze z tego było, nie? Bo ogólnie to ma całkiem fajny potencjał.
2: A tak narzekali, prawda?
3: Ale ja poczekałem, słuchaj, 3 lata, żeby sobie w to pograć, nie?
2: A ja na No Man's Sky czekałem, a kupiłem w dzień premiery.
3: No Man's Sky mam na ten... Aha, no tak, mam na Playu, ale powiem ci, że z kolei mnie przerasta ogromem swoim, nie? Jak już go połatali i dodali wszystko, co trzeba było, to mnie przerósł ogrom tego.
0: Co do widma wolności, to może zignorowałeś telefon, bo tam ma ktoś zadzwonić i ci tego questa podrzucić. Sprawdź w połączeniach nieodebranych, może będzie.
3: Mam pokazane dokładnie, że muszę jeszcze x questów zrobić, zanim tam będę, wiesz, dopiero na miejscu. Przy czym już stosuję, że ten mój chłopek jest taki zbyt powerny, bo nie wiem, czy go tak dobrze tam rozwinąłem, czy co, ale no... Klepię wszystkich dość nieźle. Muszę bardzo stracić uwagę, żeby dostać...
2: A nie ma takiej opcji jak w Wieśmaku, że możesz po prostu kliknąć i leci ci od razu DLC?
0: No powinno tak być, bo też widziałem, że to też było do wyboru, że albo zaczynasz z podstawki, albo z dodatku.
3: Nie przypominam sobie i nie potrzebuję czegoś takiego, bo ja sobie przestałem gdzieś w połowie albo przed połową grać w podstawkę i ten chętnie sobie zagram ją jeszcze.
2: Ale sam CD Projekt mówił, żeby zacząć od nowa, jak ktoś gra.
3: Też mam zgryza, bo zacząłem od save'a takiego, który jest zaraz po tym tutorialu, nie? Jak wybierasz sobie, czy jesteś korpuchem, punkiem, czy nomadem. I czy to się liczy w pełni jako całkiem od nowa, nie?
0: No właśnie. Nie wiadomo.
3: Miał jakiegoś errora, nie? Ale ogólnie to polecam i muszę powiedzieć, że ten na tym twoim sprzęcie też pewnie jakoś z tą generacją kratek fajnie chodzi. Ja niestety nie mam G-Synka w monitorze, to jest błąd.
2: Dobra, opcja. Kiedyś. Dobra rzecz. No,
3: miałem w laptopie, nie mam w tym, wymienię to kiedyś i będę miał tego G-Synka. No niestety troszeczkę jest rwanie ekranu minimalne na tym, przy generacji klatek, bo wtedy nie ma synchronizacji pionowej. Ale ogólnie jest znośnie. Jak się tam ustawi 57 klatek, powiedzmy limit, to jest okej, nie? Względnie.
0: Dobra,
1: ja to
0: dobra.
1: Mam dobrą radę. No. 1280 na 720.
2: No i można. No i można, no, bo DLSS to robi.
3: Dokładnie, dokładnie.
0: I karta to... Diamond Monster.
2: FX.
3: Pewne no. osoby, jak można porównać 330 milionów do 83 milionów? Jakie to jest miarodajne w częstotliwości występowania strzelanin? Odsyłam do szkoły podstawowej na lekcje matematyki i proporcje. Od tego zacznij, wiesz, Tomisiu, bo naprawdę widzę, że masz poważne tutaj zaczadzenie ideologiczne i nawet nie próbowałeś spojrzeć obiektywnie na te dane takim suchym, bezwzględnym naukowym okiem.
1: U nas to widać po newsach. Jak ktoś kiedyś była taka sytuacja, że jakiś starszy pan napadnięty został przy jakiejś żabce czy jakiejś małpce i użył pistoletu wiatrówki jakiejś. Użył to od razu, pisały wszystkie media o tym, nie? Że jak on śmiał z wiatrówki napastnika strzelać. Że napastnika,
3: bo to się liczy jako postrzał z broni w ogóle, tak, z broni tak, po tak. prostu. Tak,
1: jak,
3: tak,
1: kupujesz, tak. jak kupujesz w militariach tak osobiście pistolecik na kulki, nawet na te kuleczki BB, nie te ostre gammo, to zaraz jesteś instruowany, że nie wolno tego używać do obrony. Nie?
3: No, tak, tak, to prawda. To prawda. No, wiesz,
1: no i mówię zupełnie poważnie, bo kupowałem kiedyś, mam wiatrówkę C11, także...
2: No dobra, dobra, bo Zenon chciał iść sobie pograć Cyberpunka, no już dajcie mu żyć.
3: To tyle, wiesz. To tyle, nie? Właśnie mam teraz akcję jakąś tutaj, strzelam wielce i w ogóle, no fajnie, fajnie się gra. Dobre, nie mam teraz czasu za bardzo na takie jakieś wciągające się Baldura.
2: Ale to ty dzwonisz.
3: No, dokładnie. Musiałem Baldura sobie troszeczkę wyhamować z tej przyczyny, że zbyt jest taki angażujący, a Cyberpunk jest fajny, także sobie wejdziesz, zrobisz questa i do widzenia, nie? Dobra, to tyle. Coś chciałem jeszcze tam powiedzieć Inkszego z dawnych czasów. A, jak chcesz, to możesz rzucić tego mojego latarnika wyborczego, ale...
0: Nie mam pod ręką tego obrazka, wiesz? Więc nie wrzucę. Ale skoro możemy zdradzić, to wyszło ci, że partią dla ciebie są bezpartyjni, tak?
3: Tak.
2: U mnie to samo.
0: A mi wyszło, no.
1: Tylko tyle, PO. że jestem przeciwnikiem tego powszechnego dostępu do broni. Jednak mimo wszystko, mimo wolnościowego podejścia, jestem przeciwnikiem.
3: No i Konfederacja i PiS na samym dole. Lewica też niziutko w sumie.
0: Na drugim miejscu trzecia noga, bój się Boga.
2: Znaczy, zagłosuję na tych bezpartyjnych.
1: Najśmieszniejsze by było, gdyby weszły dwie partie, PO i PiS. Znaczy to jest
3: wszystkich, marzenie wszystkich technokratów, nie? Pozdrawiam lepszego komentatora, pacanie, nawet nie wiesz, czym jest technokracja już tyle lat, kretynie, mimo że ci ludzie tłumaczą.
0: Do mnie?
3: Tak, do lepszego komentatora, to jest ten kolega od Napierały, taki jeden, wiesz. Napierała strasznie na mnie naskoczył, że powiedział jakoś tam mnie, zwyzywał mnie, jakimś obelgą we mnie rzucił, bo ja coś powiedziałem na lepszego komentatora. W każdym razie... Ja nie wiem, czy bym głosował na tych bezpartyjnych, nie wiem, czy u mnie w ogóle są jacyś kandydaci z tego. Cały czas jeżeli chcecie głosować na takie efemerydy, to proszę sobie przypomnieć, jak działają, jaki był los wszystkich innych tego typu efemeryd, tak? Jakichś palikotów, jakiś samoobron, jakiś tam, nie wiem, co tam jeszcze było takiego, tego typu dziwnego, wiosny, niewiosny. Były jakieś takie pseudopartie, cookies, jak skończył. No i jakie jest ryzyko, że ci ludzie się albo rozpieszną, albo że po prostu zaczną całować po przyrodzeniu tych, którzy są u koryta. Nie wiem, no.
2: To jest straszne, straszne, straszne.
1: Jak to kiedyś powiedział jeden partyjny działacz za komuny, co zrobić z Solidarnością? Powiedział, dać im władzę i pieniądze, a skurwią się jak wszyscy, nie?
3: No i tak się stało, nie? No, tak jak z tym kościołem, który dostał władzę i wszystko, i tak jak Urban powiedział, że już go szlak trafia. No ale chyba przybyło powołań po ostatnim, jak się chłopaki dowiedziały, że są dobre imprezy na plebanii, tu i ówdzie. Myślę,
2: to
3: że
2: ja
3: tak.
2: To ja też tam idę, tylko że kurde, ciężko bez kobiet.
3: Słuchaj, kiedyś to załatwiali kobiety, teraz chyba już się ostały tylko takie, chociaż może nowy trend jakiś zapodasz czy coś, może jeszcze gdzieś jest jakaś kasa hetero, może właśnie ci wszyscy hetero poszli i teraz ten, ale kasa dla hetero jeszcze została, cholera wie, nie? Ale ja wiem jedno, że w mojej rodzinnej parafii wszyscy wikariusze, odkąd ja pamiętam, skończyli ze skandalem seksualnym. Wszyscy, a jeden umarł, nie? Bo nie dał rady, bo umarł, nie? A tak, to absolutnie wszyscy wikariusze skończyli ze skandalem seksualnym.
2: Prawosławie, prawosławie i jedziemy.
3: No, dobra, to dzięki, trzymajcie się, cześć, hej.
0: Nareszka, cześć, cześć. Zenon opuścił budynek.
2: To jak już Zenon opuścił, to ja go poprawię i powiem, czym jest technokracja. To jest w Niemczech, tak było, od 1998 tak mniej więcej do 2005 chodziło się na dyskotekę i tam techno leciało. No. A to taki suchar był, no to teraz klaszczemy.
1: I tutaj świeższe. Była demokracja, że to jest tylko wersja demokracji, ale jak będzie kracja, to zobaczymy dopiero, czym to pachnie, nie?
2: Nie, to wtedy będzie arystokracja.
1: No, ale ciekaw jestem właśnie, co to by było, gdyby dwie partie były. Ja myślę, żeby się szybko przemianowali na republikanów i demokratów. Pytanie, kto byłby republikaninem, a kto demokratem? Ja myślę, że PiS byłby republikański, a ta reszta to koalicja
2: to,
1: czegoś tam.
2: Demokraci, tak, też się tak zgadzam.
1: Dwupartyjny system i...
2: Ale to jest strasznie złe, bo ja uważam, że takie systemy dwupartyjne bardzo ludzi polaryzują i one więcej szkody dają niż pożytku w debacie publicznej.
1: No w sumie nie tak dawno mieliśmy jeszcze jednopartyjne PZPR, nie? Także dwie partie to już jakiś postęp.
2: No nie było polaryzacji, bo wszyscy ich nienawidzili, a ci, co ich lubili, to w sumie też trochę o tym nie mówili.
1: No.
0: Dobra, jedziemy dalej z programem. Już dochodzimy do końca. No, jako że Unia wymusza na nas te wiatraki i panele cały czas... No ale co, jak nie ma słońca, nie ma wiatru, to trzeba stabilizować to, tak fachowo się jakoś mówi. Elektrownia jądrowa to ponoć niekoniecznie się do tego dobrze nadaje, ale Mencen coś mówi o elektrowniach modułowych, jakieś SMR-y. Z tego co zrozumiałem,
1: tak,
0: to są
1: eksperymentalne.
0: To są takie małe elektrownie po prostu i wtedy byłaby energetyka rozproszona, tak? I to by wtedy by to miało większy sens. A nie są za tym, żeby na przykład stabilizować sobie ruskim gazem, bo twierdzą, że Mencen mówił, że Rosja to zawsze za ten gaz coś chce, żeby się układać z nimi i tak dalej. To nie jest to zwykły deal, tylko po prostu coś więcej. To się nie podoba, co przeczy trochę takiej powszechnej, powszechnemu... O, ktoś ma tam nielegalne wyścigi za oknem, ale to...
2: Nie, to sorry, to u mnie.
0: To przeczy temu powszechnemu stereotypowi, że Konfederacja jest prorosyjska tak bardzo, skoro Mencen teraz mówi, że nie chce ruskiego gazu i tak dalej, no to trochę to przeczy, nie?
1: Są jakieś głupoty. No, w tej chwili kupujemy ruski gaz przez pośredników, no. Także... co za różnica. Trzeba kupować bezpośrednio i tyle. No, nasza sytuacja, jeżeli chodzi o położenie, jest taka, że najlepszym dostawcą dla nas jest Rosja i tyle. I tutaj nie ma żadnych sympatii czy antypatii. Po prostu jest to tylko i wyłącznie interes i należy z tego korzystać po prostu i tyle. A my sobie budujemy gazoporty i płacimy 50 czy tam 100% więcej, tak, za to.
2: A szczególnie pokazuje to teraz ostatnia polityka, co przyjaźniej znaczą w polityce. I to w sumie prawda, bo nie ma w polityce przyjaźni, są tylko biznesy. I biznesy są najważniejsze.
1: Jeśli to, co mówisz, się sprawdzi, to niestety, ale okaże się za pół roku, obym nie był tutaj, że tak powiem,
2: przepraszam cię tam, ale twoje przewidywanie, ja ciebie lubię, ale trochę ostatnio się nie sprawdzały.
1: No wiem, dlatego chcę, żeby się nie sprawdziło, ale jeżeli w tym kierunku to pójdzie, to dobrze, żeby się właśnie nie sprawdziło, ale okaże się za chwilę, że nasi najwięksi tutaj przyjaciele staną się naszymi największymi wrogami, patrząc po tych zbożach, niezbożach. Ja bym osobiście kupował te zboże od Ukrainy, a do czego nie? Na opał się świetnie nadają.
0: Zenon tu pyta, a dlaczego elektrownia atomowa się nie nadaje do stabilizowania? Nie wiem, powtarzam, szczerze mówię, że powtarzam po prostu za Mencenem. Zakładam, że zrobił jakiś mały research i wyszło mu, że bardziej się do tego nadają faktycznie te elektrownie modułowe, te SMR-y, te smrakloki.
1: Będzie to eksperyment, tak. Ale one jeszcze nie istnieją, będą dopiero u nas zastosowane. Natomiast ja myślę, że on wie, co mówi, bo mu na kartce dali, co mam przeczytać.
2: Nie, wydaje mi się, że wszystkie takie negatywne opinie względem elektrowni atomowych, no to już tak trochę, wydaje mi się, one są gdzieś już takie bardziej prorosyjskie. Nie wiem, może ja jestem tutaj tak bardzo nastawiony w to, ale wydaje mi się, że elektrownie atomowe to nie jest zła rzecz, szczególnie jeżeli są bezpieczne. Aktualne technologie są bardzo bezpieczne. No, kiedy ostatnio słyszeliście, żeby coś się działo z elektrownią atomową poza Japonią, gdzie tam ją zalało, no ale bądźmy szczerzy, gdzie nam kurwa zaleje coś takiego, nie?
0: Tak, ewentualnie jakieś klęski żywiołowe, trzęsienia ziemi tu mogą sprawić, bo te elektrownie, o czym mówiliśmy, są już zabezpieczone dobrze na wypadek, gdyby coś się zepsuło. Czy nawet są odporne na ataki, jakby z czołgów zaczęli w nie napierdalać, to i tak tam się coś zapadnie, schowa i są odpowiednio. No jedyna sytuacja, że jakieś wielkie trzęsienie ziemi, to nam nie grozi. Gdzie idziesz, Dumble?
2: A, słuchajcie, jak tuptam. Teraz po piachu chodzę.
0: Dokąd tuptam nocą jesz?
2: A, to dobre pytanie, bo spotkałem kota i to już po raz któryś tego samego i Jezu, chciałbym takiego kota, który po prostu się łasi. Ani nie atakuje, ani jest wredny, tylko po prostu łasi się. Podchodzi do ciebie, ociera się o nogę, daje się pogłaskać, jest taki miły. Ja już nie wiem, ile on ma lat, ale często go spotykam. I taki fajny kotek. Nie wiem, czemu ja miałem pecha do kotów. U mnie zawsze były takie wredne, co to gryzło. Znaczy, one nie były złe. Znaczy, te koty lubiały mnie, tylko one miały taką opcję, że nie wiem, lubiały się odpalić, że na przykład sobie siedzi u mnie w nogach i nagle coś mu się odpala i zaczyna mnie gryźć w łydę.
1: Myślałem, że będziemy słyszeć skrzypot drzwi od wygódki na podwórku takiej wiejskiej, że tam się udajesz.
0: Są takie psy, które gryzą swoje własne ogony, są koty takie właśnie wściekłe, które bez powodu cię tam gdzieś chapną i to podobno ma związek z nerwicą natręc w wersji zwierzęcej, tak to się określa. No mi się to bardziej kojarzy z jakimś zwierzęcym ADHD niż z nerwicą natręctw, bo ludzka nerwica natręctw to jest z kolei takie bardzo duże przywiązanie do na przykład do sprzątania, do układania czegoś sobie, nie? W przegródki. No tak to z tego co wiem, tak to wygląda, więc no ale dobra. No w ogóle Konfederacja, wracając do tematu, też chciałaby uwolnić produkcję energii na własne potrzeby, zwłaszcza dla rolnika, który chce sobie coś tam zrobić, jakąś własną instalację i tak dalej. Bo w tej chwili też jest z tym kłopot, nie? Mamy po prostu sytuację, w której państwo zamordystyczne chce trzymać łapę na wszystkim, co się tylko da. To jest coś, co budzi we mnie największe obrzydzenie, jeśli chodzi o pisiorów, bo oni tacy są, to jest kwintesencja PiS. Oni by chcieli, gdyby mogli, to by tu dyktaturę wprowadzili jakąś katolską i by tu wszystkim sterowali odgórnie, nie? Byłaby w ogóle gospodarka centralnie sterowana, oni wręcz pałają taką niechęcią do prywaciarzy wstrętnych, to oni by chcieli państwowe molochy mieć, ewentualnie myślę, że by się skończyło, gdyby mieli pełnię władzy, skończyłoby się jak w Rosji, że byliby jacyś wielcy oligarchowie, takie Obajtki same by tu były, nie? I im się marzy taki świat.
1: Przypominam miłośnikom niejakiego pana Tuska, że jakieś 8 lat temu, kiedy byli u władzy, zanim uciekł na zachód na pewien czas, to kwestia związana na przykład z radiami internetowymi czy kanałami YouTube, które miały być rejestrowane, jeżeli są jakby cykliczne w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, on powiedział wtedy, że jeszcze nie teraz, jeszcze na razie nie. Także wszystko przed nami, jeśli wróci. On wróci. Taki film powinni nakręcić o Tusku. Był taki film o pewnym dyktatorze.
2: Był, nawet fajny.
0: Nie wiem, czemu Zenon jest taki drażliwy i taki nieuprzejmy tu dla Tomisia. Tutaj jakiś taki nerwus straszny. No ale tak to jest z Zenonem, no, że jest czasami taki nerwus. Nerwy w konserwy.
1: Ja też ostatnio muszę przyznać.
2: A ty, Krawiec, ty jesteś oaza spokoju. Zawsze wiesz, co powiedzieć, zawsze opanowany i w ogóle jak ta trzcina, na którą wieje wiatr, to od ciebie tylko kołysze.
1: Filozof stoik, nie? Filozof stoik.
3: Czekajcie, czy ja sobie mogę w spokoju...
0: Możesz, tak. Halo? Halo?
1: No już? Właśnie w spokoju to robi.
0: No, coś... No. To...
3: No, dobra, to słuchaj... Wiesz co, nie, ja jestem spokojny, tylko chciałbym sobie w końcu pograć. Problem mam... Jaki jestem chamski wobec Tomisia? To on mnie zwyzywał teraz. Jestem w ogóle, zupełnie jestem chamski. Jak chcę sobie siąść i policzyć, niech sobie siądzie i policzy. Nie będę na czacie YouTube'owym teraz wziął i mu pokazywał dokładnie, weź policz to, weź statystyki stamtąd, zobacz tu i siu. Nie mam najmniejszej ochoty. Poza tym ja już kilka miałem takich rozmów z Tomisiem, kiedy mu różne rzeczy wykładałem, jak krowie na rowie i zawsze się to kończyło obelgami wobec mnie. Przecież tyle razy od niego dostałem obelgi, jaki to jestem małomiasteczkowy, jaki jestem zakompleksiony, jak ja kurę nic nie wiem i tak dalej. To, że on sobie to kasuje i że ty później tego nie pamiętasz, to jest jedno, nie? Ja pamiętam. No,
0: okay,
3: po co, stary?
0: Okej, okay. Jeśli ci się odwdzięczał też takim niegrzecznym zachowaniem, no to jesteście kwita, to trochę zmienia sytuację, okej.
3: Okay. No wiesz, ja mu nigdy nie powiedziałem, nigdy takich inwektyw wobec niego nie użyłem, jak on wobec mnie, ani jednego razu. Mało tego, ja go wręcz broniłem wielokrotnie, ale już nie mam najmniejszego zamiaru. To jest człowiek, który się potrafi strasznie chamsko zachować. Pokazał to swoją drogą mu na Discordzie w perfidny sposób, jak ktoś go prosił, żeby mu nie dokuczał, a on wziął i jeszcze bardziej zaczął dokuczać, co zresztą robi nagminnie takie rzeczy. Ale no tyle, no. Niech tu zrobi teraz dramę i tak dalej. Ja już nie będę więcej podjechał.
0: No, spoko,
3: bo to jest,
0: spoko.
3: Wiesz, top sponsor i tak dalej. Ja tu nie chcę większej dramy. Tomisiu,
0: nie ma.
3: Idźmy do momentu, w którym ty napiszesz wielki elaborat, obtrąbisz zwycięstwo i będzie na twoje.
0: Słuchaj, Zenon, chyba nieraz pokazałem, że pieniądze to swoją.
3: Ja wiem, tak.
0: Staram się mimo nawet tego, że ktoś jest dobrym sponsorem, to tutaj
3: już,
0: wiesz.
3: Jasne,
0: a okay. Tomisiu, z tego co widzę, no też nie pozostaje ci dłużny, bo napisał tu, że jesteś zakompleksionym, wrednym chamem.
3: No ale to, ja mu nigdy czegoś takiego nie powiedziałem.
0: No dobra, też teraz tam trochę byłeś tam niegrzeczny, ale skoro on
3: nigdy
0: tak pisze,
3: nigdy mu nie
0: to...
3: powiedziałem czegoś takiego. Nigdy mu nie powiedziałem czegoś takiego. Nigdy żadnych inwektyw w jego stronę nie rzuciłem.
0: Dobra.
3: Ja łatwo, wiesz, rozumiem, że mam taką ferdydulkowską gębę, ale nigdy mu czegoś takiego nie powiedziałem.
0: No wiesz, ale ta gęba właśnie często wyzwala w ludziach.
3: Ale to
0: w ludziach...
3: wiesz, gęba gębą, tylko że wiesz, są fakty, tak? Nigdy sobie ani nic mu takiego nie zrobiłem i wielokrotnie już zostałem przez niego wyzwany. Zresztą nie tylko ja, naprawdę. To nie jest taki fajny, jowialny koleś, na jakiego się wydaje. I szczerze powiedziawszy, jakbyś mógł to mnie zablokować, żebyś mnie nie widział, to byłbym wdzięczny. Ja chętnie to zrobię z tobą i o proszę, czekaj. I tak dymy, będzie po prostu dymy, zwyczajnie dymy. Najlepiej. No jakie dymy? No jaki jest sens gadać z kimś, wiesz, kto ten, kto jak dostaje jakieś argumenty, których nie umie odbić, to kończy, leci z inwektywami, a później na przykład kasuje czy coś takiego.
0: No dobra.
3: Wiesz, Zenon, jaki powiedziałeś o swoich obliczeniach, co za problem, żebym je zobaczył prywatnie? Taki, że mi się nie chce z tobą rozmawiać. Ja już to przerabiałem wielokrotnie z tobą, takie rozmowy i czego bym ci nie pokazał, kończy się na tym, że dostanę od ciebie inwektywy. Już mnie dzisiaj wyzwałeś, nie mam ochoty kolejny raz dostawać inwektyw i tyle. Jeżeli wiesz, masz matematykę na poziomie szkoły podstawowej, może średniej, to jesteś w stanie sobie to odpowiednio policzyć i zobaczyć, czy jak się ma stosunek broni do populacji, jak się ma to później w przeliczeniu na to, ile jest przestępstw, ile osób się zabija, ile jest samobójstw i tak dalej i tym podobne. Zresztą nawet na samej Wikipedii masz wprost wyliczenia to podane, więc tylko musisz poszukać gdzieś indziej niż u jakichś demokratycznych hoplofobów. Tyle. No dobra, żadnej wielkiej dramy nie ma. Jeżeli ktoś tu powinien się czuć obrażony, sorry krawiec, ale to ja, bo ja mu chamsko nie odpisywałem nic i ja ani mu też nie ubliżyłem. On mi ubliżył. Zupełnie bez postaw.
0: No dobra, przedstawiłeś, jak to wygląda z twojej strony i okej, no.
3: No i tyle. Dobra, ja już dajcie mi, ludzie, nie będę tu pisał, nie mówcie co tam ze mną.
0: Idź strzelać.
3: Dara.
0: Idź strzelaj, no pa.
3: Hej.
1: Dobra, panie. Jeśli o mnie chodzi, też pora na te restwora, bo mam dwa wyjścia, albo kontynuować, albo za chwilę sprzątać pod balkonem, bo się kundel włochaty domaga, więc będę się z wami też żegnał, bo obowiązki wzywają. Także
0: dobrze,
1: fajnie
0: dobrze
1: się gadało. Dzięki wam i na razie do następnego. Hej.
0: Do następnego. Trzymaj się tam. Cześć. To co, Gumball, to wietrzymy antenkę ogólnie w takim razie. No.
2: Bez problemu, bardzo fajna rozmowa. Chciałem tylko powiedzieć, to nie żeby nie było negatywnie, żeby Zenon nie musiał dzwonić spokojnie, chcę powiedzieć pozytywnie, że chciałbym widzieć Zenona jak najwięcej takiego. To jest taki pozytywny Zenon. Ja lubię, jak Zenon dzwoni i tak rozmawia. To jest naprawdę super. I ja się fajnie słucham. Nie każdy musi się z nim zgadzać, bo ja też pewne rzeczy się nie zgadzam z nim. Ale jeżeli on przychodzi i naprawdę to wygląda w taki sposób dyskusja, no to jest spoko. To jest coś całkowicie, tak trochę powiem, trochę inna wersja Zenona, bo swego czasu no, potrafił być taki cięty, ale teraz jest, no, jest spoko, więc na plus i żeby więcej. Także plusuję. No i tyle w sumie. Dzięki za fajną rozmowę i będę spadał. Także dobrego wieczorku.
0: I w niedzielę cię słyszymy pewnie z Anią, prawda? Tym razem.
2: Na pewno. Także cześć i czołem.
0: No, dla mnie bomba. Trzymaj się, na razie, hej. No tutaj pseudo-Zenon się cały czas dołącza do rozmowy. Nie potrafię go ani usunąć z konferencji, ani zbanować. Ma tutaj czerwone kółeczko, że zbanowany, a mimo to się pojawia. No to super działa ten ban na Skype'ie, że się pojawia z czerwonym kółeczkiem. O. Teraz sobie zmienił awatara na tego zenonowatego i będzie świrował pawiana. Nie wiem, czemu mają służyć te telefony, bo i tak nic nie mówisz, i tak nic nie wnosisz. No to takie zabawne, że... No ale dobra. W temacie żywności to mówimy cały czas o programie Konfy. Powstrzymanie napływu żywności z Ukrainy, żeby nie zalewało naszego rynku ich produktami, żeby się skupić na krajowych producentach, a nie międzynarodowych agroholdingach, że tak fachowo powiem, które sobie muszą zarobić kolejne miliardy, koniecznie, nawet jeśli by to oznaczało, że polski rolnik ma biedować, to międzynarodowy agroholding musi zarobić, nie? No, gdyby dotrzymali słowa i faktycznie by tutaj dbali o polskiego rolnika, no to by było spoko, tylko jeszcze zawsze się pojawia to pytanie, czy dotrzymają słowa. O, opuść grupę. Okej. Okay. Większa swoboda w działalności rolnej. No to też walka pewnie z biurokracją, właśnie to uwolnienie produkcji energii na własne potrzeby, tego typu sprawy. No jak najbardziej za, tu bym był. Oczywiście, że tak. Ciężko nie być za, nie? Na dobrą sprawę. Uproszczenie prawa budowlanego na własne potrzeby. No, żeby nie było sytuacji, że właśnie jakiś rolnik chce sobie zbudować stodołę, a tu nagle musi mieć zezwolenie od naczelnego estety miasta, musi zainstalować tam 5 zlewów w środku, w tej stodole i kafelki położyć, nie? I musi, przyjdzie pan z miarką z urzędu, będzie jeszcze to mierzył. No właśnie, no nie możemy do czegoś takiego doprowadzać, absolutnie. To jest antypaństwo. Uwolnienie rolniczego handlu detalicznego. No. To wszystko się kojarzy z taką normalnością, prawda? Z takim normalnym światem, w którym

Okej. Okay. Wszelcy podszywacze będą od razu wywalani, banowani, jak się tylko da. Nienawidzę czegoś takiego. Najgorszy, najniższego sortu trolling, taki, który... który stosuje chyba jakaś osoba zaburzona, bo normalny człowiek to się ani z takiego czegoś nie śmieje, ani go to nie ciekawi, ani nie widzi w tym żadnej wartości zupełnie, nie? Już trollbekacz jest więcej wart niż jakiś podszyw. Nawet jest dobre określenie. Mówi się, że jakaś kurwa się podszywa i to mówi wszystko, nie? O tej osobie. Od Silver pominąłem. Aha, no bo tu było Denaturat i Jabol. Tak, przepraszam. I tu jest w nawiasie nawet, że Niemra. No tak, zapamiętałem, że właśnie Silver to jest Niemra. Ale czemu ona się określa jako Niemra? Czy to jest, bo wcześniej tu były drinki różne. Nie, to inna osoba, bo tam był PayPal. A tutaj myślałem, że to jedziemy dalej tutaj z drinkami. Tym razem Denaturat i Jabol, mieszanka. Wcześniej był gin z tonikiem, cola z rumem. Denaturat i Jabol oraz woda kolońska Brutal. Mm-hmm. Dziękuję bardzo, dziękuję. To wyjątkowo SMS-em. Bardzo rzadko ktoś wysyła SMS-em. I w zasadzie to bym wam tego nie polecał, no, bo strasznie zdzierają za te SMS-y. Pewnie połowa poszła dla operatora, albo 3/4 w ogóle, nie? To jest najgorsza metoda płatności. No ale intencje też się bardzo liczą. No jestem chamem małomiasteczkowym, no Środa Śląska. Swoją drogą okazuje się, że rynkowe ceny wynajmu bardzo poszły w górę i powinienem się cieszyć, że dostałem te na razie 300 podwyżki do czynszu. A teraz ceny kawalerek dochodzą do 1800 za jakiś lepszy standard. Tak od 1000 do 1800, nie? Więc poszło to mocno w górę. No ale boją się też wynajmować ludzie, bo trafi się jakiś złol i go potem nie wyrzucisz. Dużo czasu zajmuje się pozbycie takiej osoby. Ja myślę, że okazuje się, że najlepsza metoda to taka metoda swojska, prosta, niekoniecznie elegancka i niekoniecznie taka w 100% kojarząca się z czymś legalnym tutaj, nie? Wynajęcie firmy, która się takimi rzeczami zajmuje, na przykład Exmitter, no to, to,

0: wprowadza trzech jako współlokatorów, bo tak jest w umowie, że można to zrobić. I ci sepkowie bardzo szybko i bardzo skutecznie zniechęcają aktualnego lokatora do mieszkania w tym lokalu. No, potem im coś tam odpalić. I tyle. Czyli czasem lepiej użyć metod niekonwencjonalnych. No i to chyba tyle, jeśli chodzi o program Konfederacji. Zastanawia mnie, co by oznaczało to uwolnienie rolniczego handlu detalicznego. No, że nie wiem, że rolnicy mogą sobie z większą łatwością i nie obawiając się może jakieś stragany sobie gdzieś postawić, nie? Albo gdzieś chodzić po mieszkaniach i sprzedawać te jajka, kartofle. No co im tam przyjdzie do głowy? Handlować po prostu swobodnie i bez dużych obciążeń podatkowych, fiskalnych, bez papierologii, po prostu sprzedawać swoje płody rolne, nie? Jestem jak najbardziej za. Obiema ręcami i nogami. I nawet środkowa noga się podnosi, jak słyszę o takich propozycjach. A jak wam się... Ciekawi mnie wasze zdanie. Jak wam przypadł do biustu taki artysta, który się nazywa... Ralf Kamiński. Tutaj jeszcze, że Zenon się deklaruje, że odchodzi. Nie bójcie się, Zenon gdzieś tam no, ma prawo być zniechęcony tym, że go tam trochę męczą, tak? Różne podszywy i tak dalej. Ma takie odczucia, że się wokół niego jacyś wariaci tam gromadzą i chcą mu zaszkodzić, więc to jest to normalna reakcja, że jest zniechęcony, ale myślę, że ostatecznie to się skończy tak, że tu zostanie z nami i jeszcze go usłyszymy nieraz, więc jak ktoś lubi telefony Zenona, jego tutaj głos, to myślę, że będzie spoko. Gosia ma urodziny dzisiaj? A, tak. No, to wszystkiego najlepszego, Gosia. Zdrówka przede wszystkim, bo zdrówko najważniejsze. Potem pieniędzorów, bo pieniędzory najważniejsze. Dużo pociechy z chłopaka. I udanego życia ogólnie. Spokojnego, spokoju przede wszystkim życzę. Nie przejmowania się rzeczami, może które nie są tego warte, na przykład też, nie wiem, czego tu jeszcze życzyć. To wszystkim życzę, żeby się nie przejmowali rzeczami, które nie są tego warte i być może też tymi, na które nie mamy wpływu. 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj żyje nam. Ciekawe, jakby to zaśpiewał wspomniany przeze mnie Ralf Kamiński, wokół którego się taka aferka zrobiła, bo wyszło, że nie lubi go tam Czarnek i Pisiory, generalnie nie lubią takich artystów i przyznam, że to jest jeden z tych przypadków, kiedy się zgadzam, po prostu we mnie ten koleś budzi jakąś odrazę jako artysta, nie? Jako człowiek może jest spoko, ale on mi przypomina Gracjana Rostowskiego. No, był taki śmieszny falcecik ze śmieszną czuprynką, taki blondasek. Ten ma ciemniejsze, ale też taka sama fryzura. I on tak śpiewał, tak. La, la, la, la, la, la, la. Zrobię sobie kupę, tra, la, la, la, la. Takie miał pioseneczki tego typu. Taki pato celebryta, nie wiem czy pato, no taki pseudo celebryta, no YouTube'owy swego czasu. Witam Mata na antenie, cześć Mat.
1: Dobry wieczór, cześć.
0: Cześć, cześć. Podoba ci się Ralf Kamiński?
1: Ja... No, podoba mi się jego fryzura, bo piękna pieczareczka jest.

0: pieczareczka. To kiedyś się chyba mówiło o... O, przepraszam, donajcik.
1: Z okazji 42 urodzin wszystkiego najlepszego, Gosiu. Dużo zdrówka, tata.
0: O, proszę bardzo. Życzenia od Maharadży z brzegu dla Gosi, a pieniądze dla krawca. Bardzo to... Słuchajcie... Najlepsza metoda, żeby właśnie Gosi złożyć życzenia. Wysłuchajcie, donaty tutaj. Tak. No.
2: Ja też się przyłączam. Gosia, 100 lat.
0: No, happy birthday to you. A co do tego Ralfa, no to nie rozumiem tego fenomenu zupełnie. On też tak, jak ten Gracjan, śpiewa tak o sobie trochę tam. Impreza u Rafała, tak. U Rafała impreza.
2: Bal u Rafała, no. No to jest taki kawałek, ale wiesz, on tam ciągnie tam z lat 70-tych, 80-tych. No, taki Rafał z pieczarką na głowie.
0: No właśnie, kiedyś się mówiło od garnca... Od donicy strzyżony, czy jakoś tak, nie? Bo się nakładało jakąś donicę czy garnek na łeb i tak się strzygło właśnie, nie? No. Na paziach chyba też, ale no...
2: Tak.
0: Ale to strasznie on śpiewa i jeszcze tak podryguje tymi nóżkami, rączkami. On ma taki styl, że śpiewa jak kobieta, nie? Takim głosem.
2: No taki zniewieściały jest, ale wiesz co, to już ci powiem, że on to już jest lepszy, bo przynajmniej coś robi niż Michał Szpak. bo ten gość, to ja nie wiem, czy on jakiś album wydał, czy cokolwiek, a jest podobno niesamowitym wokalistą tutaj na scenie polskiej. Jacyś dziwni ludzie, no chyba bez mózgu, go porównują do Czesława Niemena, że on jest taki nienaruszalny. On jest taki, że on się tak wybija. No ale dajcie spokój, no to Michał Szpak, no ja też sobie mogę długie włosy, loki zrobić i chodzić w damskich butach.
0: Jeszcze z takim wielkim dekoltem, nie? Żeby ci było suty widać i jakieś siateczkowe spodnie i dildos gdzieś tam jeszcze najlepiej. Nie rozumiem też tego fenomenu, tego Szpaka. Co, ty mówisz, że on nic nie wydaje, to może, a dużo go w mediach, czyli przejął trochę rolę Hołdysa, który przez 20 lat nie nagrał ani jednej piosenki, a ciągle go reklamują. Tu wielki artysta, zapraszamy. Co pan powie na jakikolwiek temat, bo pan się na wszystkim zna, proszę, prosimy panie Hołdysie.
2: No tak, Hołdys to jest specjalista od wszech rzeczy. Ale tak naprawdę jest ta jego legenda, jego wyjazdu do Ameryki, że on tam, wiesz, bluesa z murzynami grał i ten, i wszystko. A zobacz, na przykład Krzysztof Krawczyk, nomen omen, no on się jakby nie krył z tym, że grał do kotleta w Ameryce, bo tam dla takiego artysty z Polski to za bardzo nie ma możliwości zrobić kariery. Nie przejmował się tym, nagrywał swoje piosenki i nagrał płyt, nawet nie policzę ile. A widzisz, Hołdys zbudował swoją legendę na tym jego pobycie w Ameryce.
1: Portotonico, 5 złotych. Zdrowie Gosi w kiesę krawca.
0: Zdrowie Gosi w kiesę krawca. Portotonico, dziękujemy. Dziękuję w imieniu Gosi i swoim...
2: I swojej kiecy.
0: I swojego portfela. No... No tak, widzisz, mamy takich artystów. No Krawczyk to podobno lubił kokownocho. I Coco Jumbo i Cocolino. Coco Jumbo.
2: Za swoje konsumował. Tak, co ja mówię?
0: Też mu absolutnie nie wypominam, nie żałuję, tylko taka ciekawostka. Ktoś kiedyś to przyuważył, że go tam z białym proszkiem. No to nie są tanie rzeczy, no to wiesz, to,
2: no,
0: to musiał gdzieś to, na świecie grać.
2: To niczym Don Wasyl polskiej piosenki estradowej. A pamiętam, on przyjeżdżał do mnie do wioski, bo tam taka bogata rodzina prowadziła sklep z firanami. No i on tam przyjeżdżał kupować firany ze swoją którąś tam żoną czy coś. I Pamiętam, że była taka legenda, że Krawczyk właśnie do wioski przyjechał po firany i oni się tam przyjaźnili z tą rodziną. Był gościu, wiesz, taki. No taki ludzki, no, co mu powiedzieć. No, jeżeli mam powiedzieć o Ralfie Kamińskim, no to ja nie wiem, no, nie wiem co powiedzieć, bo nie potrafię poznać tego artysty. Jedyne co on wydaje to single. Też no płytę wydał tam, Bal u Rafała czy coś takiego, to ja pamiętam, ale no, żeby się tak zachwycać, żeby był taki kontrowersyjny, no to też nie za bardzo.
0: No, też nie. Takie piosenki o niczym, trochę w stylu tak właśnie dawnych lat jakby. Nawet te teledyski ma takie charakterystyczne, takie jakby retro, nie? I te stroje takie tak. Z innych czasów. On kojarzy mi się z czasami jakiegoś Niemena czy coś takiego jakby.
2: No, trochę. No.
0: No, Niemen, zresztą... słuchaj, a Niemen to też potrafił mieć strasznie takie pretensjonalne te swoje stroje. On wychodził w jakiejś takiej szacie, co się ciągnęła na 10 tak. metrów, nie? W jakieś brokaty, jeszcze ta broda, te wąsy, no też jakoś nigdy tego nie rozumiałem, takiego stylu, no ale...
2: No, on miał, no wiesz, no trochę stworzył, kilka szlagierów wyśpiewał, a mógł sobie na to pozwolić, tym bardziej, że on ten jego cały mianownik bycia artystą, no to polegał na tym, że on podkreślał, że jest chłopem z Litwy i potrafił, wiesz, przemienić się w tego malowanego ptaka tych szarych czasów w PRL-u, no.
0: A ciekawe, czy ktoś w ogóle, jakbyśmy tu zrobili ankietę, ciekawe, czy by się okazało, że ktoś pamięta więcej niż dwa jego przeboje. No, Warszawski Sen, Dziwny jest ten świat. No i może jeszcze Pieśń Wojów, to też mu nawet wyszło.
2: No, pod papugami i Jaskółka. No, to była świetna piosenka.
0: Tak? To nie znam. A zaśpiewaj.
2: A czekaj. Nie,
0: jak to szło? Jak to szło, Macie? Zaśpiewaj, bo nie pamiętam.
2: Ta Jaskółka to właśnie jest taki częsty błąd, bo mamy skojarzenie z Niemenem, a to Stan Borys śpiewał Jaskółkę. Przepraszam, to tutaj mój błąd.
0: No to zaraz wyjdzie, że tylko Warszawski Sen i Dziwny jest ten świat. Ale coś jeszcze wymieniłeś?
2: Pod papugami.
0: Pod papugami. A to co to było?
2: No, pod papugami błyszczy się ten srebrnobrzysty bar, coś tam, no, takie. Aha. Ja pamiętam, ta piosenka trochę nabrała nowego życia, gdy taka portugalska artystka zaśpiewała go po polsku. I to było takie drugie życie tej piosenki, no ale no pod papugami jeszcze było Jesień, też piękny przebój.
0: Naszym ojcom wystarczali ryby slone tak. i cuchnące. A to fajne było, bo on chórki sam tam sobie nagrywał. To był taki człowiek orkiestra, że on siadał, sam sobie komponował, nagrywał sobie, wiesz, wokal jeden, drugi, łączył to jakoś, nie? Taki wszechstronny był.
2: No tak, no na pewno. No, to był taki trochę artysta z pełną gębą. Zresztą on w pewnym czasie na koniec swojej kariery jakby on już był przekonany o tym, że tworzy muzykę metafizyczną i on już nie potrzebuje koncertów, nie potrzebuje nagrywania płyt. On już musi tworzyć muzykę sam dla siebie, dlatego chyba gdzieś tam przez paręnaście ostatnich lat swojego życia po prostu został takim odszczepieńcem społecznym, zamknął się w mieszkaniu, dostarczano mu tylko sprzęt muzyczny, Całe mieszkanie podobno było wypełnione jakimiś syntezatorami, jakimiś sprzętami do przetwarzania muzyki i on tam siedział i nagrywał jakieś takie dźwięki w stylu Michela Jarra, coś w tym stylu, wiesz, że on już uwierzył w taką metafizykę. No ta jego legenda była taka, że właśnie jego koniec życia polegał na tym, że on już tylko żył ze swoją muzyką.
0: Ciekawe, ciekawe. Gosiu, jasne, puścimy jaskółkę, zrobimy później przerwę muzyczną, to poleci. Sam jestem ciekawy tego utworu, bo chyba go nawet nie znam. No a tu się okazało, że nocniki całkiem tutaj dobrze znają jednak twórczość Niemena. Niemen zrobił świetny podkład do serialu Rodzina Leśniewskich. Nawet nie znam tego serialu. Ty znasz, Macie?
2: Tak, tam była Rodzina Leśniewskich. Tam było takie bliźniacze dziewczynki i oni jeździli dużym Fiatem. Jakaś taka wakacyjna przygoda, coś w tym stylu. No tak, coś kojarzę, ale tak szczegółów nie podam.
0: Dobre było, jak Czesław Niemen zamawia pizzę, to były takie żarty telefoniczne. Dzień dobry, chciałem zamówić pizzę. A po drugiej stronie, jaką? Może pan by mi coś doradził?
2: Ale patrz, jak popłynęliśmy od Ralfa Kamińskiego. No to ja nawet nie wiem, czy to można stawiać tych dwóch artystów obok siebie. No bo to Ralf Kamiński, Balu Rafała, no, taki kawałek nośny był w radiu słyszalny. Ale jako człowieka nie mogę o nim nic powiedzieć. To jest taka bariera. No, ci celebryci dawni jednak bardziej się odsłaniali pod kątem takiej osobowości, romansów czy jakichś takich rzeczy. No teraz to ciężko mi powiedzieć. No, jedyne co, jaką zagadkę tworzy wokół siebie, to czy jest homo czy hetero. A kogo by to obchodziło w zasadzie?
0: No, to sobie trzymają na odpowiedni moment, żeby dokonać coming outu, jak stwierdzą producenci, że się to kalkuluje, że jest dobry moment może. No to taki dzisiejszy show biznes, że wszystko się musi kalkulować, od wszystkiego masz specjalistów, którzy ci podpowiedzą, czy to właściwy moment, żeby się przyznać, że jesteś gejem. No ale to przecież to wiadomo, że jest gejem, no jaki heterofacet by się tak zachowywał, tak pląsał nóżkami, rączkami machał i śpiewał takim głosikiem.
2: La, wiesz la, la. Wiesz co byłoby dobre, jakby Andrzej Zaucha zmartwychwstał
0: i pogonił.
2: Stanął z nim w duecie, wiesz, na scenie.
0: Jakby Andrzej Zaucha przyszedł i pogonił całe to taładajstwo.
2: No wiesz, no. Jego stalinowski wąs Andrzeja Zauchy i to, jakim był męskim wokalistą na scenie i potrafił znaczy nie epatować jakimś takim swoim szowinizmem, tylko po prostu ja oglądam koncerty Andrzeja Zauchy czy jego kawałki, to widzę faceta, który śpiewa piękną piosenkę, stoi na nogach a nie wiem, czy Ralf Kamiński czy Michał Szpak by się odnaleźli z Andrzejem Zauchą w duecie.
0: Co się tak gapisz jak Szpak w Gnat? Nie, to była Sroka w Gnat. Tak. Szpak, ale o Szpaku też coś było, że się rzucasz jak Szpak na czereśnie chyba było. A Zaucha to jest ten, co śpiewał nie liczę godzin i lat, to życie mija nie ja, tralala, tralala. To ten, czy dobrze pamiętam?
2: Kurczę, teraz to nie wiem, ale wiem, że z Zauchą mi się kojarzy przede wszystkim
0: nie,
2: ten kawałek to tramwajami, jak to było, no przepraszam.
0: Nie, to Andrzej Rybiński. To też taki autor jednego przeboju chyba w sumie, ten Andrzej Rybiński.
2: Andrzej Rybiński, też z gitarą i z wąsem taki pan.
0: Tak, tak.
2: Ja pamiętam taką anegdotę, ale to opowiadał, kurczę, opowiadał to jakiś piłka. Nie przypomnę sobie, kto to opowiadał. W każdym razie była taka sytuacja, że gość siedzi w barze i przychodzi z kumplem i przychodzi do niego właśnie facet, który ogólnie wszyscy mówią dookoła, że jest sobowtórem Andrzeja Rybińskiego, bo jest kropka w kropkę, wygląda tak jak on. I ci dwóch facetów, jeden mówi do drugiego, słuchaj, zobacz, on jest strasznie podobny do Andrzeja Rybińskiego. No i ten jeden wstał, rozbił kufel piwa o ścianę i wyszedł z baru. No i ten sobowtór Andrzeja Rybińskiego mówi, o co mu chodziło, czy go obraziłem, czy coś, a ten drugi mówi, wiesz co, bo jego żona go zdradziła z Andrzejem Rybińskim.
0: A tymczasem dołączył do nas Damian. Cześć, Damianie.
3: No cześć, ale to nie Rybiński, tylko Zaucha właśnie. To przecież Zauchę zabili w łóżku z żoną, zdaje się, tam jakąś kochanką, nie?
2: Znaczy tak, zastrzelili go, ale to nie w łóżku, tylko pod teatrem. Ale to z Andrzejem Rybińskim to jest zupełnie inna właśnie taka opowieść. Andrzej Zaucha, tak. Zabił go taki Francuz, na początku lat 90. gdzieś pracował w Kanał Plusie Polska. No i oni już w zasadzie już tak, no byli małżeństwem, ale jeszcze nie mieli rozwodu. No a ona, ta pani była Polką, pracowała w teatrze, no i z Andrzejem Zauchą, no już zaczęli ze sobą chodzić. No i ten Francuz zastrzelił na parkingu pod teatrem właśnie Andrzeja Zauchę i tą panią. I co jest najlepsze, no dostał wyrok więzienia. W tym więzieniu dostawał możliwość pisania felietonów dla Kanału Plus. Że był potraktowany bardzo łagodnie jako obcokrajowiec.
0: No, ale Klot w Majlajcie określił właśnie Zauchę jako artystę polskiego wszechczasów, tak jakoś.
3: Zapamiętam. Ale Zaucha zajebisty, byłaś sercobiciem, przecież to zajebisty kawałek tak. Jest.
2: Tak, właśnie to Damian, właśnie o tym kawałku myślałem jako jego sztandar, że takim.
3: A to nie niczego dzień lat to właśnie Rybiński śpiewał. Także ja więc się pomylił trochę.
0: Nawet mi się to zdarza, wyobraź sobie.
3: Chciałem zaprotestować, bo mi się to nie podoba.
2: No nie złożyło się trochę te informacje. No ale Andrzej Zaucha, to znaczy ja bym go nie opisywał jako wokalista wszechczasów. No, raczej taki facet, który potrafił wyjść na scenę i zaśpiewać jak facet.
3: Nie pamiętam w jakim, ale jakimś takim zespole coś tam awangardowym, on jakiś tam jazzujący, coś, że on
2: jazzował, tak. No. Tak jak... że on nie miał wykształcenia jako wokalista. On był naturszczykiem. Nie skończył szkoły muzycznej.
3: Śpiewał całkiem dobrze, nie?
2: No, świetnie.
3: Tak jak na przykład Demis Roussos. Pamiętacie takiego Sopotu, takiego gościa, co się w takiej sukni ubierał?
2: Jasne.
0: Tak, tak, pewnie.
2: Goodbye, my love, goodbye.
3: Oni z Vangelisem tworzyli taką grupę, kurwa, jak oni się nazywali? Dziecko, nie Destiny's Child, tylko Dziecko Afrodyty, Afrodite's Child. I oni z Vangelisem, też fajny zespół, też był taki dosyć awangardowy. Mają taką płytę pod tytułem 666 i polecam, ostatnio słuchałem ją, kurwa, no to była taka fajna awangardowa muzyka też tam. Że w ogóle, wiesz, no to jak Demis Roussos, jak się pamięta go w tych sukniach i tak dalej, że wiesz, na przykład muzycy, którzy kiedyś robili jakieś awangardowe rzeczy, później poszli, musieli po rozum do głowy pójść i robić rzeczy, żeby zarobić na chleb, nie?
0: Są tacy artyści, którzy mają bardzo specyficzną, niespotykaną jakby barwę głosu, skalę, nie? I właśnie Denis Russo miał taki dziwny ten głos, to znaczy, że ciężko go podrobić, jakbym się tu nie starał, to mi się nigdy to nie uda. Myślę, że Axl Rose też z Guns N' Roses jest taką postacią. Też kiedyś...
3: Ale on też chyba to z czasu, bo teraz już mu się zdarł trochę ten głosik chyba, co? Ale na przykład z Depeche Mode David Gahan ma cały czas dobry głos, chociaż ma lat już 50 parę, nie? Czy tam, nie wiem, może 60 nawet.
0: Tak, pani Janda ma jakieś problemy ze zdrowiem, z chodzeniem. Coś takiego też mi mignęło ostatnio. Wangelis, kurczę, no Wangelis zawsze, jak o nim pomyślę, to Blade Runnera sobie przypomnę, ścieżkę dźwiękową, bo jest niepowtarzalna, niesamowita, ma taki klimat. Niesamowity, nie? Ta ścieżka dźwiękowa.
3: Oceanik miał jeszcze taką płytę z takimi aniołkami na okładce, też fajna, zajebista, też ją lubiłem. Nie, no zajebisty w ogóle Gostek, nie? I on też chyba był jakimś naturszczykiem, on też chyba nie był jakiś tam super wyuczony, tylko po prostu naturalnie się nauczył tych wszystkich rozkminek syntezatorów elektronicznych i tak dalej, kiedyś jakiś tam program o nim oglądałem. Ale jeszcze wracając do polskich zespołów, podobno Skaldowie też byli tacy, że nagrywali dwie płyty rocznie, ja tego nie wiedziałem, że jedną taką po prostu pod publikę, takie wiesz, niemalże chałturę, a drugą podobno jakieś tam ambitne, że nawet nie znam tego, ale ostatnio z kumplem gadałem. Mówi, wiesz, że Skaldowie dwie płyty rocznie nagrywali, jedną taką, a jedną taką, bo musieli z czegoś żyć, ale chcieli grać ambitną muzykę. I czasem tak właśnie jest, nie, że ktoś nagrywa tu tak, a tu tak.
0: Są też tacy artyści, którzy u nas w Polsce byli jakby niedocenieni. Wydaje mi się, że Alibabki na przykład mogły trochę być niedocenione, że zasłużyły na większą sławę, większą popularność. One fenomenalnie miały zgrane te głosy. To była grupa kobietek i one, no nawet gdzieś tam nagrywały ścieżkę dźwiękową do Wielkiej Podróży Bolka i Lolka, one tam śpiewają. A one zaczynały od chórków po prostu i to tak często jest. Maja Konarska z Moonlighta też się przyznała w wywiadzie w Nocnym Radio, że właśnie też zaczynała od chórków. Tak zaczynają niektórzy, a potem się wybijają i idą jakby na swoje.
3: No. Albo taki Zalewski Krzysztof, nie? Też on faktycznie niby tam brał udział w tym Idolu, ale później tak uspokoił się, trochę się wycofał, gdzieś tam z Hejem grał coś tam, tego. I dopiero jak już doszedł do jakiejś tam, powiedzmy, wprawy, to zaczął grać też już na swoim, nie? No i faktycznie no, trzeba przyznać, że mu wychodzi, aczkolwiek jego ostatnie hasło na koncercie jebać Konfederację mi nie przepadło od gustu, no ale muzykę...
0: tak powiedział? <ten. laughs>
3: Tak powiedział, no jebać PiS i Konfederację. Nie wiem, jak on to połączył, kurwa, jeszcze nie wiem. No i Hołownię też.
0: I PO, i kurwa, no. I wszystkich jebać.
3: Wszystkich, wszyscy won, kurwa.
0: No, jakby powiedział, że wszystkich jebać, to lepiej by wypadł taki przekaz, taki komunikat, nie?
3: No nie? A nie, PiS i Konfederacja, to też jest jakiś, kurwa, mainstream, żeby ich połączyć, żeby czasem Konfederacja nie zagroziła PO też, nie? No.
0: Jeden z lepszych głosów moim zdaniem na polskiej scenie to Agnieszka Chylińska, może dawna Agnieszka, nie? No, nie wiem, czy ona tam, coś tam słyszałem popularnie. Agnieszka Chylińska i Kora, to są takie dwie wokalistki, które cenię i lubię.
3: Byłem na koncercie Chylińskiej w Jarocinie, była w tym roku i byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, no naprawdę bardzo fajny koncert był. Ale z fajnych koncertów na tegorocznym Jarocinie podobało mi się też Fiże Medetu, że no zajebiście, kurwa, zagrali. Naprawdę, to jest muza, która dla mnie było bardzo fajnie, no Fiże Medetu. Ale Janerka był też, ja lubię Janerkę też. Uważam, że też Janerka jest bardzo niedocenionym polskim artystą, który zajebiście też tworzy. I też spektrum ma muzyki szerokie, to nie jest tak, że gra tylko jedno kopyto.
0: Tu
3: no ale inteligentnych ludzi jest społeczeństwem raptem 10%, no to skąd ma więcej ludzi go słuchać? No?
0: Bal u Rafała bal. La, la, la, la, la. To ludzie lubią. I Disco Polo. Kiedyś się natknąłem na takie statystyki, że niby jakieś 60 czy 80% Polaków uwielbia disco polo. Ciekawe, czy to prawda. Możesz zapytać Damiana, czy widział i co sądzi o wyremontowanym peronie pierwszym na dworcu PKP w Pylszewie. Świetne pytanie.
3: No nie wiem, nie jeżdżę pociągiem, niestety pociągami już dawno nie jeżdżę i tam nie przejeżdżałem dawno. Także nie powiem nic na temat.
0: A Silver pisze, tylko Szaza. Szaza z tych gwiazd disco polo, to ona tam się wyróżniała na plus, moim zdaniem, Szaza.
3: Chociaż można było oko zawiesić, nie?
0: No, swego czasu, znaczy ona nie była jakąś pięknością, ale to była po prostu zadbana kobitka, która się potrafiła fajnie ubrać, dobry teledysk ciekawy nagrać i wiesz, i to jakoś może było na plus, nie? No bo ona nie ma takiej urody jakiejś wybitnej, no wiesz. Chociaż no, co kto lubi, nie?
3: Tak się nie dyskutuje, ale te wszystkie dziunie z tego utworu disco polo to już też naprawdę wyglądają. Ale wracając do tego Lafa Kamińskiego, chciałem powiedzieć, że moich kilku znajomych było, właśnie też on miał koncert w Jarocinie, ale chyba to było w zeszłym roku. I byli pozytywnie zaskoczeni z tego. Ja mówię, wy, Laf Kamiński, wam się podobał? Nie, bo jeden gość, który słucha jakiś tam Motorhead, jakichś tam wieś ciężkich rzeczy, nie? Drugi gostek, który też jakieś tam tylko klasyki. I mówię, kurde, naprawdę, wiesz co, to było show. Ja jako do Ralfa, do muzyki w ogóle nie słucham jego muzyki, nawet nie wiem, jakie ma piosenki. Ale tak jak już tu na czacie wspominałem, słucham w 357 ma audycję. No i fajnie te audycje prowadzi. No faktycznie jest takim, kurde, no jest takim ciekawym człowiekiem mimo wszystko, nie? Ale jeśli chodzi o muzykę, to uważam, że cała ta muzyka polska jest trochę taka zmainstreamowana, typu właśnie...
0: O, OBS się rozłączył, ale chyba się zaraz znów połączy... Tak, już chyba wróciło. Kurczę, chyba brakuje tej klasy artystów, co kiedyś byli. To nie wiem, czy to takie dziadowskie pierdolenie z mojej strony, że kiedyś to było kurwa, kiedyś to były czasy, a teraz już nie ma czasów, ale takie mam przekonanie, że jednak to była inna liga trochę, ci dawni artyści. No nie ma kogoś takiego jak Budka Suflera, Perfekt, nie? Dawna Chylińska, Róże Europy, Oddział Zamknięty, no tak wyskakuje jakiś koleś i ja widzę, że wszystko to jest takie mdłe po prostu, taka piosenka o niczym. Chociaż na przykład Kwiat Jabłoni jest świetny, uważam, nie?
3: Ja akurat Kwiatu Jabłoni nie preferuję. Dla mnie Fiżę Madę są fajni, nie? Fiżę Madę tworzywą. Uważam, że robią dobrą muzę. Ale tak jakby poszukać, no to parę osób by się znalazło, tylko że nie są tak właśnie promowani, wiesz, no żeby...
2: Tak, tak, właśnie nie, no nie są eksponowani. Tak jak artyści, którzy mają być na, nie wiem, na świeczniku. A dobra muzyka jest nieeksponowana w tym momencie. No, teraz celebryci, którzy nie potrafią śpiewać czy tworzyć muzyki, są bardziej eksponowani niż osoby, które mają bardziej takie wyrafinowane gusta. Ale to wynika, nie wiem, no chyba z zarobku, no i z tego, że jest odbiór. No jest odbiór tych osób.
3: Też były czasy, wiesz, internet, to wszystko też się zmienia, ale taki Krzychu Zaleski, to uważam, że on ma zadatki na dobrego autystę, nie?
2: No na pewno. Że...
0: Na dobrego autystę ma zadatki. Może jest tak, że kiedyś to była inna sytuacja, bo jak ze wszystkim, słuchało się, ubierało się, oglądało się to, co było po prostu, nie? A dzisiaj, no to trzeba się wybić. Kiedyś na YouTubie na przykład o wiele łatwiej było się wybić. Jak tylko się pojawił ktoś ciekawy, od razu był mega gwiazdą. Dzisiaj wcale nie jest to powiedziane, że się komuś uda, jak nie stoi za nim duża kasa. To jest ta ciemna strona komercjalizacji po prostu może, nie? I tego, że jest więcej do wyboru. A kiedyś po prostu był... No ale jak to się ma do poziomu w sumie? No bo wyraźnie... Widać, przepraszam, że poziom... Kurde, ja czkam, Mat chrząka, a ty, Damian, co robisz? Sapiesz.
3: Nie wiem, słuchasz moje... Sapię, nie? Słuchasz moje oddechy w słuchawce?
0: Wzdychasz.
3: Dobra, słuchaj, no to ja ten może skończę, bo faktycznie chyba też mam problemy z internetem, co? Przerwa mi pewnie, co?
0: Nie.
3: Nie? Dobra, okay. To nie kończę. To gadamy dalej.
0: Nie, trzymam za słowo. Powiedziałeś, że sobie idziesz. To do widzenia.
3: Ja no spoko, jak chcesz przewieźć antenę, to możemy...
0: Nie, nie. Ale jeszcze chwilę pogadamy, tylko że muszę jeszcze dzisiaj puścić dla Gosi tutaj jaskółkę, bo sobie zażyczyła solenizantka. To puścimy za jakieś... za 10 minut puścimy.
3: No, musisz kawić częściej we środę nadawać, bo masz jakieś statystyki takie, ile zarabiasz we środę, a ile w sobotę? W sobotę napierdalasz po 12 godzin i nie zarobisz 100 zł, a tu we środę w pierwszą godzinę miałeś. Mogłeś powiedzieć, dzień dobry, do widzenia i kram zamknąć.
0: No właśnie, tak. Ja, no powiem szczerze, liczyłem na 50 zł, a nawet na 52. A tu mam, patrzę na Tipli, plus 531% ostatni tydzień. Ale minus 6% ten miesiąc.
3: A, rozumiem, stąd ta środa. Nie, no spoko. W sobotę ludzie może mniej wylewni są, nie? Wszyscy już wracają z imprez wytrzepani, a tu w środę każdy.
0: Nie samymi donatami człowiek żyje. Muszę jakąś piosenkę o tym napisać.
3: Napisz. Ta piosenka jest pisana dla pieniędzy.
0: Nie samymi donatami człowiek żyje. A jak nie ma, jak są donaty, to wtedy daje w szyję. I jak są donaty, to czuję, że żyje.
2: No nic, panowie, przepraszam. No, ja już podziękuję. Do usłyszenia.
0: A co się stało? Macie, co się stało?
2: Nie, nic.
0: Powiedz. Powiedz. Powiedz, co się...
2: Nie, daj spokój.
3: Pan się wkurwił, nie ma ręki, bo mu urwało.
0: O, coś się poczuł urażony, Matt. Coś ci na czacie napisali. Ja im zaraz tu napiszę. Tak, odpierdolcie się od Mata, kochanego mojego słuchacza. No. Już im napisałem.
2: Nie, no szkoda gadać, po prostu niestety już przestanę chrząkać. Do usłyszenia. Na razie, panowie. Dobranoc.
0: No, trzymaj się, panie Chrząkalski. Trzymaj się. Cześć, cześć.
3: No dobra, to co, teraz na mnie kolej, tak? Ja, jak pan Zdychalski, też muszę... Wyłączyłem czata, bo gadam przez telefon, a czata mam na telewizorze na YouTubie i teraz teoretycznie masz dwóch użytkowników, czyli podbijam ci statystyki. Ciekawe, ile jest takich osób, bo niby jest 120 osób na czacie, ale być może są tacy, którzy czata mają na telefonie, a słuchają na przykład w radio. Bo ja często słuchałem nocnego radio po prostu w radioodbiorniku, w wieży, jako stream z jakiejś tam stacji z TuneIn czy czegoś, nie? Dopiero później zajrzałem, że można pisać na czacie, a może dawać donaty. Ale to też zawsze tu telefon leży, żeby sobie pisze, a tam radio sobie gra. To już jest dwóch użytkowników, prawda?
0: Jak komuś zrywa, to F5 tam wcisnąć, bo na chwilę się OBS rozłączył, no to się zdarza. Są jakieś czasami przerwy małe w transferze. No dobra, to robimy przerwę muzyczną w takim razie. Dzięki za telefon, Damianie.
3: No, trzymajcie się, cześć.
0: Cześć, cześć, cześć, cześć, cześć. Plum. To trochę taki odgłos, jakby coś do kibelka wpadło, nie? Dawaj, Marcinia, tego srola w kiblu spuszczaj, kurwa! Dobra, to w takim razie specjalnie dla dzisiejszej solenizantki Gosi... Jaskółka, ale gdzie ta jaskółka? Odfrunęła. A nie, jest. Stan Borys, jaskółka. To posłuchajmy.

wiadomość od Zenona, że Counter Strike dwójeczka już do

OBS łączy ponownie. No i niby połączył, ale... Kurczę, bawię się dzisiaj telefonem i gdzieś tam chciałem zadzwonić, to mi jakaś reklama wyskoczyła. To już nie jest telefon, to jest usługa dzwonienie teraz, która może działać, może nie działać i przed tą usługą może reklama. Nie wiem, wyobraziłem sobie, że leży gdzieś tam w górach z połamanymi nogami jakiś człowiek, sięga po telefon, ma tam ostatek baterii i tak, pierw włącza ten telefon i on mu się 10 minut uruchamia, tam się uruchamiają programy różne w tle, tak jak mój stary telefon, tak zamula strasznie i to się uruchamia i uruchamia, nie? Jak już się uruchomi, to tak jak stary, zapyziały Windows, którego nie odświeżaliśmy od 10 lat, niby już jest, ale nadal wszystko działa jak krew z nosa, nie? Tam klikasz w coś, no jeszcze ikonka nie reaguje, No i tak samo z tym dzwonieniem może się zrobi, że próbuje tam, uruchamia ten telefon, no, już uruchomił po 10 minutach mu się, włącza tam, zadzwoń, a tu, czy masz już nową usługę, super telefon? Tylko teraz możesz dzwonić. Po promocyjnych stawkach wystarczy, że klikniesz i zaczniesz zbierać naklejki oraz punkty. I tam dalej, takie pierdolenie. 10 minut słucha tych reklam. Potem już w końcu się połączył z jakimś tam goprem, czy z pogotowiem gdzieś. Pogotowie ratunkowe, helikopter, żeby wezwać. A tutaj... Tysia dodzwoniju po ukraińska języka i tam dalej coś pierdolą mu, nie? Jeśli chcesz, to jedyneczka, a jeśli ci się chce dwójeczkę, to wciśnij dwójeczkę. Potem pym, brum, brum, brum, pym, brum, jakaś muzyczka gra, nie? I tak po pół godziny mu ta bateria siadła i się nie dodzwonił, biedaczek, i umarł. Windman tutaj jakby tak daje znać, że można by to kryptowaluty, donaty w kryptowalutach w końcu uruchomić, bo on ma aż nadto i by mógł się podzielić. No już były takie tutaj właśnie też deklaracje od innych, to no, czas najwyższy. Zrobię to. Do it. Akurat teraz, wiecie co, jak przestałem pić, przestałem ćpać, to się tak lepiej czuję i mi się więcej chce.

0: co tu jeszcze? Sekielscy szykują jakąś torpedę po prostu. Ma być reportaż, materiał, może po prostu materiał o aferze skoków. I opisane wszystko, jak tam pisiory były umoczone. Umoczone pisiory. I drugi film o papieżu. No, przed wyborami jeszcze to puszczą. No, trochę się kotłuje teraz. Dochodzi do rękoczynów nawet. Awanturują się różni ludzie. Jakiś pisior szarpał posłankę. A teraz jakiś antypisior też nagrywał telefonem, czym zdenerwował ludzi, wyznawców PiS, zdenerwował tym, że ich tam nagrywał cały czas, łaził za nimi, nagrywał. Zabrali mu telefon, zrobiła się awantura i wtedy on zabrał telefon komuś i powiedział, że nie odda, dopóki jemu nie oddadzą telefonu. Ja się dziwię, popatrzcie, Polacy to jednak są spokojni, bo w zasadzie to co takiego się wielkiego stało? No nikt nikomu w ryja nie dał. Gdyby to byli, powiedzmy, pigmentowo ubogaceni, to tam byłoby skakanie po głowie kobiecie, nie? I tam biegaliby z dechami, strzelali, no. Być może. Nie chcę zabrzmieć jak rasista, ale my Polacy jesteśmy tutaj spokojni. A że tam, że poszarpał i posłanka zrobiła wielkie ajwaj, że zaczerwienienie miała na nadgarstku i pojechała z tym zaczerwienieniem na nadgarstku do szpitala. Krawiec, słyszałeś aferę w drogówce? Zapytuje Tomisiu. I znikającym BMW pędzącym 257 km. No był jakiś wypadek. Był. Ulice tam zakorkowane, tak? W ogóle widzieliście zdjęcia z takich bardziej hardkorowych wypadków, gdzie na przykład samochód ciężarowy wjeżdża w osobowy. Ostatnio coś takiego widziałem, słuchajcie, no Tatar, po prostu krwawa miazga. Nie jest to zbyt przyjemny widok, tacy rozpłaszczeni ludzie. Sekielscy dzisiaj już na swoim live włożyli kij w mrowisko. Czemu Morawiecki ukrywa swój majątek? No, czytałem coś, że tajemnicą, że rozwiązano tą wielką tajemnicę i było zdjęcie żony Morawieckiego. Właśnie, gdzie ten majątek? No właśnie, czemu ukrywa? Co, wstydzi się? Obajtek się nie wstydzi. Ma 60 nieruchomości, 15 samochodów, 18 złotych zegarków, ale to też to pokazuje, jak ci ludzie są nienapasieni, nie? Przypuszczam, że wśród nas by się znalazło dużo takich ludzi, którym by wystarczyły dwa mieszkania, jedno, nie? A ten musi mieć 60 po prostu, nienapasiony. Ja nie ufam do końca takim ludziom. Wiem, że tutaj niektórzy zganią i powiedzą kapitalizm głupcze i trzeba mnożyć majątek i tak dalej, ale jesteśmy różni, no i nie każdy ma takie potrzeby i jest tak pazerny, że więcej cały czas, nie? I to jest trochę niebezpieczne, bo potem powstanie klan Obajtków.
1: Herheretica ligulela, 20 złotych. Moi myle państwo i Krawcze. Przepiękny wykon, emocjonujący wokal. Opłacam abonament za październik. Pozdrawiam wszystkich. Jeden, prośba o puszczenie pan jabłko i pan gruszka z góry. Danke schön. Gute Nacht.
0: Znowu pan jabłko i pan gruszka, przecież lecieli już. A to no, nie jest to aż takie arcydzieło, żeby powtarzać tutaj. Coś czuję, że to jest oberst. Bo on się lubi tak podpisywać właśnie z dopiskiem Her Heretic Caligula. Coś tak pachnie tutaj oberścikiem. Krawcu, czemu ukrywasz przed słuchaczami swój majątek? Jaki majątek? Mój majątek to jest teraz ten komputer. Największy mój majątek to ten komputer, który dostałem dzięki uprzejmości dobrych ludzi, wspaniałych, kochanych. Swoją drogą bardzo jestem z niego zadowolony. Wszystko hula jak ta lala. Po prostu czuję się, jakbym się przesiadł z malucha do Porsche. Czemu wszystkie komputery są teraz czarne? Czy to jest jakaś poprawność polityczna? Czemu już nie ma białych, srebrnych, kremowych? Jakie to piękne były obudowy komputera, taka kremówka. Bo to właśnie, że kremówki ma nie być, tak? Walka z Ojcem Świętym, tak? Tylko czarne wszystko. Dziękuję bardzo za donejcika. Mam nadzieję, że się nie pogniewasz, że nie puszczę tego pana jabłko i pana gruszki. No to już było. No. Wygłupy jakieś. Taka dzisiaj piękna muzyka leciała, to mam teraz puścić pana gruszkę z teledyskiem zrobionym na pańcie. Bez jaj. No to zobaczymy, co tam Sekielscy pokażą. A jeszcze możemy się zdziwić, co tam jeszcze wyciągają przed samymi wyborami. No, Jola mówiła, że to takie małe miki, ta afera wizowa, a niewykluczone, że będą obostrzenia różne i zaostrzenia i tak dalej ze strefą Schengen i że już nie będzie można sobie na przykład do Holandii pojechać na zbakę i wrócić sobie spokojniutko, mając jeszcze coś tam schowane w kieszonce na przykład, nie? Bo będzie sprawdzanie, trzepanie i mind control. Niemcy już coś takiego, już zaostrzyli kontrolę. Teraz jest raus, papieren. A my rączki do góry i nicht, jak to było? Nicht schießen? Jak jest po niemiecku? Proszę nie strzelać. No, zaczyna się 100 pytań do. Czy w następnym wcieleniu chciałbyś się ożenić, mieć dziecko i pójść do normalnej pracy 8-16, czy dopiero w następnym? W następnym. Daję sobie jeszcze kilka wcieleń, żeby pójść. Nie, no tak naprawdę to niewykluczone. To musi nastąpić po prostu, bo potrzebuję hajsu na różne rzeczy, na przykład, żeby sobie zrobić w końcu zęby, już by wypadało. Muszę mieć pieniądze, dużo pieniędzy muszę mieć. Na razie poświęciłem sporo już czasu na dokształcenie się, jakby na zapoznanie się z nowinkami różnymi, żeby nie być takim lamusem, co to coś mu tam powiedzą. A znasz pan to? No nie. A to pan znasz? No coś kojarzę, ale to na pewno już pan potrafisz. No ja, ale może nie, ale ja się szybko uczę. Nie, no właśnie muszę być trochę tutaj wyszkolony w aktualnościach, w aktualnych różnych trendach, w nazewnictwie i tak dalej, o oprogramowaniu. To też trochę czasu zabiera. A co do dzieci... A po co mu żona? Przecież żadna niegodna. Zamiast szukać sobie żony, wolę chodzić nawalony. Zamiast liczyć wciąż tabelki, wolę wina łyk z butelki. Czy podjąłeś już decyzję o wzięciu udziału w wyborach? Trzeba jechać na psie pole, czy można w środzie? No pójdę, będą wybory, to pójdę tu w środzie. Jak się uda, to się uda. No chyba mnie nie wywalą, nie? Z tego co wiem, to chyba nie ma czegoś takiego, że jak zagłosuję nie w tym okręgu wyborczym, który jest mi przydzielony, to mnie ukarają jakoś, nie? Jak się uda, to się uda, no. Coś czuję, że krawiec w następnym wcieleniu będzie osobą pigmentowo-dodatnią w roli emigranta zarobkowego w Europie. To jest niewykluczona. Niewykluczona, że krawiec być emigranta. Dobra, przystojna młodzina, byś krawiec następna wcielenia.

0: Po co mi żona jeszcze mi mikser zabierze albo pomaluje na różowo? Albo dziecko takie, jak mnie denerwują mnie dzieci, hałasują i śmierdzą przez długi czas, dopóki nie przestaną srać pod siebie. I nie ma z nich żadnej radości, tylko śmierdzą i się drą. To po co mi to? Ja sam mogę śmierdzieć i się drzeć. Oby nie było czegoś takiego jak karma, bo to by znaczyło, że w następnym wcieleniu będę pracował, odrodzę się jako Azjata, taki pracujący 24 na dobę i umrę z przemęczenia. Tak dla równowagi.
1: Ja myślałem, że pan pytasz, czy ja będę kandydował. Otóż, panie, no ja już swoje zrobiłem. Dwa radia założyłem, dziewczynkę uratowałem. Ja już nie mam siły, żeby coś robić. Teraz wasza kolej, czas na młodych. Teraz wy zakładajcie. Dabliński, patrzcie, założył, już ma 10 słuchaczy. Ja go będę wspierał, bo kanał założył. Ja mu mówiłem, ty idź i nadawaj. I on zaczął nadawać.

0: Autentycznie, nawet jak już będę we Wrocławiu, to dostać się na Przypole jest ciężko i z przesiadkami, to długo trwa. Z godzinę bym tam jechał jeszcze z centrum. No to tak, 40 minut, no liczmy 40 minut we FT, potem godzina, druga godzina z powrotem. No liczmy godzina, 3 godziny, no to 4 godziny bym w ogóle jechał, a jeszcze tam gdzieś na piechtę podrałować, znaleźć ten lokal, wypytać się, zagłosować, to mi to zajmie pół dnia po prostu, nie? To za długo trochę, za duży wysiłek, nie chcę mnie się. Wiecie, ile w tym czasie można zabić smoków, albo ile razy można świat uratować, albo zdobyć kryształek plus 10 do biegania, albo diamentowe buty, albo majty zagłady. Ludzie, są rzeczy ważne i ważniejsze. Krawcu, nawet jakby w potrzebie finansowej to by był, tak, to nigdy, przenigdy by nie wziął dotacji, powiedzmy 50 tysięcy złotych posady w spółce Skarbu Państwa w zamian na przykład za nawoływanie do głosowania na PiS. No wziąłem kiedyś dotację z Unii Europejskiej. Się bardzo wstydzę, ale wziąłem. Wziąłem, jakby tu powiedział przeciętny nadający dzisiaj. Wziąłem, poszłem, pierdłem. No, głupi ludzie, oni nie umią myśleć, bo mają głupią głowę. Tak często dzisiaj mówi przeciętny nadający. Dziennikarze uważający się za zawodowców robią byki gramatyczne, ortograficzne. Czasem aż mnie korci, żeby tak popodkreślać na czerwono w artykule. O, tu gramatyczny błąd. No. Tutaj błąd stylistyczny, tu gramatyczny. No, ortograficznych póki co nie widzę za bardzo błędów. Czasem się zdarzy, raz na ruski rok. Wudzu jest. Cześć, Wudzu.
1: Tak długo czekam, a ty ciągle, ciągle wysyłasz swój donate. Tak długo czekam, ale wiem, że gdy go wyślesz, wyślesz go dla mnie. Chłopie, musisz tego typu piosenki puszczać, kurczę.
0: A ty masz dobry głos, tu nawet była taka prośba, żeby Wudzu zaśpiewał, no i widzicie, spełniło się.
1: Wypić wystarczająco wiele wina i można? Można.
0: No, faktycznie, wino sprzyja. No, to najbardziej rozśpiewani ludzie w Nocnym Radio są tutaj w naszej społeczności chyba. Każdy, kto dzwoni, to rozśpiewany, słuchajcie, to mi się podoba.
1: Stwierdziłem, że nie mogę być gorszy od Mata. Jestem już prawie tak nudny jak on, to trochę też popisów wokalnych muszę zapodać na antenę, więc... Jak chcesz zagłosować, mój drogi, to możesz po prostu wejść na stronę rządową. Masz tam na pewno jakiś tam ePUAP, a jak nie, to jakieś możesz go zrobić stosunkowo prosto przy pomocy jakiejś tam aplikacji bankowej czy coś, żeby się potwierdzić, że tak powiem. I możesz się dopisać do listy wyborców. To nie jest trudne.
0: Powiem ci, stary, że mam lęk przed takim czymś, bo się boję, że potem coś będzie ode mnie, że będą coś ode mnie chcieli oni, to państwo, że coś się do mnie przypierdolą o coś i już się od nich nie odczepię, jak gdzieś tam się zapiszę. Kiedyś gdzieś tam jakiegoś e-pita wypełniałem i się totalnie zraziłem, bo musiałem szukać jakichś starych pitów, coś potwierdzać, jakieś dane ze starych pitów wpisywać i to była tylko weryfikacja.
1: Co ci mam powiedzieć? No, gdyby nie uczestniczenie w tej farsie zwanej wyborami zwalniało z obowiązku podatkowego, nie głosowałby kurwa nikt. Ale no tak niestety nie jest. Odpowiadając na pytanie, jakie pije wina, że nie są to wina Tuska, są to wina Korwina. Jak już powiedział krawiec, powiem ci, to ci się udało.
0: Ewentualnie mogłyby być to jeszcze wina od marka Konradda na przykład. Ciekawe, czy dobre są. Pił ktoś kiedyś w ogóle wino od marka Konradda?
1: Nie stać mnie na tak wyśmienite, wykwintne trunki jak wina Konradda. Konrad

0: tata.
1: A tak marudził, tak się żalił, że ja pierdolę, kurwa. Tak,
0: teraz ty, mu tyle płacą,
1: lat,
0: nie?
1: Tyle mi płacą, tyle lat przepracowanych, kurwa, szkoła poetów, ja pierdolę, kurwa. I liczył te drobniaki, a nie taki biedny chyba, nie?
0: No cóż, dostarcza wartość, wartość za wartość, mój drogi.
1: No. A ty jesteś bardzo bogaty?
0: To zależy, jak liczyć. Na przykład, nie pamiętam, jakie są teraz, ale jeszcze całkiem niedawno, jak ktoś zarabiał 5 na rękę, to był uważany za zamożnego. Nie wiem, jak teraz jest.
1: Teraz jest uważany za nędzarza chyba, ten, co 5 koła zarabia. Tak. Ja bym się cieszył nawet z 5 koła, bo by było więcej niż mam teraz. A nawet może dwukrotnie. Ale to chyba jest mało na dzisiejsze czasy, nie? Nauczyciele tyle teraz zarabiają, na przykład po 5000 i bardzo są rozgoryczeni. No to nie wiem.
0: Nauczyciele nic nie zarabiają, taka jest prawda. Jeśli to ma być, wiesz, człowiek, który wychowuje przyszłość narodu, to słabo tą przyszłość inwestujemy.
1: Natalia jest zawiedziona tym, że tu moją deklaracją na temat głosowania. Natalio, no to może spróbuję jednak pojechać na to psie pole, zobaczę jeszcze, może jakiś dojazd się uda załatwić po prostu, może się zabiorę z kimś po prostu albo coś.
0: To już
1: albo,
0: weź się po ale... prostu kopnij do urzędu miasta w tej pieprzonej środzie i się dopisz do listy wyborców, chłopie.
1: No właśnie, to będzie prostsze, tak. Przy okazji się zapytam, czy są jakieś zasiłki dla artystów, coś... Mnie Etam namawia cały czas, że mówi, że można się postarać o jakieś dofinansowanie dla artysty, jak się masz za le artist. Etam miał
0: to
1: nawet
0: musiałbyś taki... być chyba w jakimś związku zarejestrowanym, w jakimś w spawie albo innym brzegu.
1: No może. Tak to u nas jest, że na przykład nie uważają cię za dziennikarza, jeśli nie należysz do Polskiego Związku Dziennikarzy, nie? Takie jakieś dziwne praktyki. Ja tak naprawdę legitymację prasową może sobie każdy wydrukować na drukarce. Ważne, że...
0: No ale coś w tym jest, powiem ci. No, zwróć uwagę na to, że jak masz kartę Polskiego Związku Wędkarskiego, to jesteś wędkarzem. Jak nie masz, to jesteś kłusownikiem, więc... Ma to sens chyba, nie? Jak masz legitymację Polskiego Związku Artystów Scenicznych, tak to się nazywa, tak? Związek Polskich Artystów... Nie, jak to się nazywa?
1: Związek Artystów Polskich.
0: Nie, to czekaj, bo tam jest kilka tych organizacji. Jest SPAW, czyli to jest Związek... Nie, to jest Związek Producentów Audio Wideo. Jest ZAIX, czyli to jest ten związek... Nie wiem, Sosmaria. Nie wiem, no. Jak to się nazywało? Krawiec, ratuj. Co to jest ZAIX?
1: No,
0: Stowarzyszenie Autorów. Ale co znaczy ten skrót? Co to za skrót? Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych. No i wszystko jasne, tak? I co jeszcze jest fajnego takiego? Jeszcze jakiś taki też związek artystów scenicznych czy coś?
1: Pewnie każda branża ma jakieś swoje stowarzyszenie.
0: Na pewno musi być jakiś związek. Tu, wiesz, jak nie jesteś w związku, to nie jesteś artystą. Prosta sprawa. Nie ciekawe, na przykład jest Związek Artystów Plastyków, nie? ZAP. Albo Fundacja Artystów Plastyku, FAP.
1: Ciekawe, czy jak przyjdziesz do takiego związku i powiesz, że jesteś grafikiem komputerowym, nie wiem, projektujesz modele 3D do gier, albo może coś bliższego nawet, robisz grafiki koncepcyjne, nie? Malujesz różne krajobrazy, żeby potem inni graficy zrobili z tego 3D, to powiedzą... Idź pan w chuj, jak pan pędzlem nie operujesz. Proszę pana, ja skończyłem Wyższą Akademię Sztuk Pięknych. Ja maluję obrazy, a pan te komputery. Ja się spotkałem z takim nastawieniem i pogardą taką trochę, będąc, wiesz, grafikiem komputerowym w szkole artystycznej, plastycznej, nie? To tak było trochę. Że to było uważane za coś niegodnego, co w ogóle nie jest... Żadna sztuka, nic. Wiesz.
0: Wiesz, kto jeszcze z takimi głosami się spotykał? I malował pejzaże właśnie? Ten sam, co nie wiedział o Holokauście. I tak, jaki był tego skutek? A jest nagroda. Wiesz o tym, że jest nagroda. 500 tysięcy funtów. Jeśli tylko ktoś pokaże, że jest dowód.
1: A ma pan dowód?
0: Jest nagroda. Nagroda jest. 500 tysięcy funtów.
1: No, nawet chyba Korwin o tym wspominał, ale tak. zawsze jak słyszę właśnie, jak ktoś o tym wspomina, to już tak niucham i czuję, że ktoś jest taki lekko ma brunatny odcień, bo gdzieś tam się wstawia za tym swoim wujkiem Adolfem. Nie masz czasem wudzu obrazka na ścianie z wujkiem Adolfem i nie przecierasz go szmatką tam codziennie? Coś?
0: Oczywiście, a jak mucha na niego nasra, to jest najgorzej wtedy. Bo to wiesz, że jak w wojaku Szwejku, tak? Jak mucha jaśnie pana nasrała, to potem oberżysta do więzienia poszedł. Także. Czy pamiętasz, czytałeś w ogóle dobrego wojaka Szwejka?
1: Chyba tak.
0: Niedawno temu. Odświeżę. Dobra książka była. Coś tu chciałem zapytać jeszcze ciebie, mój drogi, ale zapomniałem co. Ty idę.
1: No dobra. No dobra. To dziękuję za twój głos. Oczywiście głosujesz na Konfederację. Tak wyszło ci zresztą z latarnika. Czytałem dzisiaj program Konfederacji przedstawiony przez Mencena i bardzo, wiesz, jest zacny, powiedziałbym.
0: Słuchałem tego, jak go czytałeś. Byłem wtedy w wannie.
1: Aha.
0: I było mi wtedy bardzo przyjemnie.
1: Ale słuchałeś i sobie tam ręką ruszałeś z tego zadowolenia jeszcze. Niewidzialną ręką rynku się brandzlowałeś. No.
0: Tak, dokładnie to robiłem. Niewidzialną ręką. Także pamiętaj, krawiec, zrobiłem rzecz straszną, ale imię wodza zostanie nieskalane.
1: Dobra. To trzymaj się w takim razie. Dziękuję za telefonik.
0: Dobranoc.
1: Dobranoc. Tutaj na zachętę coś dostałem, żeby zagłosować. Jak oceniam postępy? Ciężko powiedzieć. No. Pupa bardzo kształtna, powiedziałbym. Bardzo ładna, aksamitna taka. Zgrabna. No, ciężko powiedzieć w sumie. Ja się nie znam tak dobrze, ale... A to nie wiem, czy to jest... Nie, no dobrze chyba to robi na pupę, nie? Ale pewnie bardziej na męską pupę dobrze robi. Bo to męska pupa dobrze, jak jest taka właśnie napięta, mięsista, a kobieca to może być pupa właśnie mięciutka i niekoniecznie jakaś taka wysportowana pupa. Musimy jakąś własną partię założyć. Partia pupa może. Polska, polsko-ukraińska partia abstynentów. Pupa.

co sądzicie, żeby tak zagłosować na Konfederację? Niech każdy głosuje, jak mu tam serce dyktuje, no. Nikogo tutaj nie dyskryminujemy, nawet pisowców, choć czasem jest taka pogarda lekka. I złość, i rozczarowanie, i zdziwienie, jak inteligentna osoba może być za PiS-em. I taka lekka złość, że no, za PiS-em, to co ta osoba jest za mordyzmem, za inwigilowaniem wszystkich dookoła, za cenzurą, jest kościółkowym przydupasem ta osoba, czy co? I co, tylko rozdawać, a co z tą inflacją? I co z zawłaszczaniem sobie wszystkich możliwych instytucji? Co z kolesiostwem, z łapówkarstwem, z aferami wszystkimi, z marnotrawieniem pieniędzy na potęgę? No i jak to tak w ogóle głosować na taką bandę debili? Jak to tak?

0: Mam tu artykuł, gdzie matka opisuje, że jej syn chce odejść ze szkoły państwowej, publicznej, narodowej, bo męczy go ta szkoła, nieprzyjemny klimat, rówieśnicy dokuczają, no bo to wiadomo, w publicznej szkole to może się trafić, na przykład, że siedzi za tobą jakiś patus młody i cię cyrklem dźga co chwilę. Na przykład. I cię bije potem jeszcze. I ci zabiera kanapki. I się męczysz z nim przez 8 lat, bo w publicznej szkole to się nic z tym nie robi. Już wielokrotnie o tym wspominałem, że nauczyciele mają w dupie takie rzeczy, nie chcą się mieszać, boją się, czy co, nie wiem. A prywatną szkołę dużo lepiej wspominam, dużo lepiej. No i syn chciałby przejść na nauczanie... indywidualne. Ma taki pomysł chłopak na siebie. Jest sfrustrowany szkolną rzeczywistością. Może go wkurwiają. Ciekawe, czy dalej są w tych publicznych szkołach te jarzeniówki. Czy wymienili już. Bo to jest niezdrowo. To się żygać chce, jak tak miga cały czas ta jarzeniówka, nie? I jeszcze trafi się jakiś frustrat nauczyciel albo sfrustrowana baba, albo dziad, albo baba. I te lekcje są takie nudne, takie przykre, takie męczące. Tak już by się chciało wyjść, za oknem to słońce, w domu komputer, rower, koledzy na podwórku. Myślisz tak, żeby dotrwać. A ten tam przy tablicy pierdoli. Teraz będziemy uczyli się na pamięć dat. Wszystkich was przepytam z tych dat. No. Myślę, że to dobry pomysł. Niektórzy twierdzą, że jak dzieciak będzie się uczył, jak będzie korzystał z edukacji domowej, to... że on się nie nauczy życia. No to taka nauka życia, tak? Że ktoś ci da w mordę, że musisz w grupie zabłysnąć i znaleźć sobie inną ofiarę jakąś, albo że cię nauczą jarać trawę na przykład, albo pić jabłcoki, albo papierosy, wkręcisz się w papierosy i potem całe życie przekichane, nie? I żyjesz se krócej o te 20 lat na przykład. I wydałeś na te papierosy tyle, że można by za to kupić mieszkanie na przykład. Takich rzeczy tam nauczą, no to jest życie. Kiedyś mi kolega mówi, Krawiec, ja sobie jednak cenię tą szkołę państwową. Ja się tam nauczyłem ćpać, klej. Takie przygody miał, że wąchał klej na przykład. No, takie przygody. Albo, że jest jakaś uroczystość, przychodzi ksiądz i... dyrektor jest święto jebliwy i każe wszystkim przyjść i ty się męczysz, słuchasz tam pierdolenia księżowskiego i musisz przyjść. Też tak bywa w tych państwowych szkołach. Ja na szczęście trafiłem całkiem nieźle. Miałem spoko nauczycieli w miarę. Było w miarę okej. Okay. Gorzej w technikum było, tam to w ogóle się nie odnalazłem jakoś. W końcu stamtąd uciekłem. I nie była to pierwsza szkoła, z której mnie wywalili. No i w końcu okazało się, że tylko ta prywatna szkoła. Są takie dzieci, że tylko prywatna szkoła się dla nich nadaje. Przyszedłem do prywatnej szkoły, inny świat. Inny świat zupełnie. Z nauczycielami na ty... ciekawe zajęcia, jakieś wycieczki, więcej takich praktycznych rzeczy też jakby. Nauczyciele też, no, dziennikarstwa uczy dziennikarka, nie? Malarstwa uczy malarz. Wykwalifikowana ekipa. Była zabawna sytuacja, już wam mówiłem, że wszyscy na rozpoczęcie roku przyszli ubrani galowo, czy jak to tam się mówi, wiecie, spodenki w kancik, biała koszula, a dyrektor przyszedł w ogrodniczkach takich jeansowych i w podkoszulku. I mówi, o, tak się ubrałem, bo chciałem wam pokazać, że to jest trochę inna szkoła. No, zaburzony, niezaburzony. Może właśnie zdrowy, zdrowo myślący. Co, dawać się upokarzać. Zajęcia też były ciekawe właśnie w tej szkole, aż się chciało przychodzić tak z ciekawości, bo były interesujące. Ale miałem takich kolegów, dwóch na przykład, którzy uważali, że trzeba się dostać jednak na ASP. Przepraszam, do liceum plastycznego, ale tego państwowego, tak? Do państwowego plastyka narodowego. No i postawili sobie za punkt honoru, żeby zmienić tą szkołę prywatną właśnie na tego plastyka. I kiedyś im się to udało, jacy byli szczęśliwi, jak zobaczyli te wyniki, że dostali się, to pamiętam, bo przyszliśmy ich odwiedzić na ogłoszenie tam wyników, czy zdali, czy nie zdali, dostali się, jak się darli, cieszyli się, że złapali Pana Boga za nogi. I jakiś czas później pojechaliśmy z kolesiami ich odwiedzić, co oni tam robią, nie? I trafiliśmy na moment, gdzie wycinali z blachy krzyże. Autentycznie, wycinali z blachy krzyże. Mieli jakąś tam obróbkę metalu czy coś i krzyże robili z tej blachy. No. Świetne zajęcia. O niczym innym nie marzyłem, żeby się właśnie w tym wyszkolić, żeby umieć za pomocą narzędzi zrobić z blachy coś, na przykład krzyż z blachy albo aniołka z gipsu. No moja szkoła to była taka trochę szkoła specjalna. Tam trafiło dużo takich ciekawych egzemplarzy. Był na przykład typo, którego rodzice byli zaniepokojeni, bo on się dziwnie zachowywał. Chodził w jakiejś czapce leninówce, uważał się za komunistę, gardził pracą intelektualną jakąkolwiek, tylko praca fizyczna. Taki mały komunista, stalinista jakiś, nie? I go do tej szkoły go wsadzili, bo w żadnej innej, do innej się nie nadawał, no. Było dużo osób po Monarach jakichś, z problemami narkotykowymi też. Ale dzięki temu udało im się skończyć tą szkołę, no. Mówiłem wam, jak matematykę zdałem, nie? Bo ja miałem straszne zaległości z matematyki. Nie potrafiłem z tym... I coś tam na siłę próbowała nas jakby z tego wykaraskać. Dorotka. I rysowaliśmy pentagramy po prostu. Rysowaliśmy, bo ona wiedziała, mieliśmy akurat wtedy fazę na metal. Była taka ekipa, że wszyscy tam metalu słuchaliśmy. No to dobra, słuchajcie, to może coś takiego a la geometria. Czy wiecie, jak pentagram narysować? I okazało się, że tego też na dobrą sprawę nie potrafimy, bo wiecie, bo to chodzi o wykreślenie tego pentagramu, a nie narysowanie go sobie tak ciach, ciach, ciach, długopisem, nie? Tylko za pomocą cyrkla, linijki, pewnych obliczeń, żeby on był taki bardzo geometryczny i fachowo wykreślony. To nawet tego nie umieliśmy, ale i tak dostałem jakiś tam mierny na szynach i już, no. Wy z blachy, no właśnie, tutaj Silver, ale no się wkopałem, bo faktycznie to jedno i drugie jest to samo. Ci robili krzyże z blachy, a my wykreślaliśmy pentagramy. Ta. W Kalifornii uczniowie szkół średnich dostają kartę debetową CalFresh może, $281 na miesiąc. Pomaga im to kupować żywność i odżywiać się zdrowiej bez względu na status finansowy rodziców. No to miło. To kurczę, sporo, to jest 1000 zł jakoś, nie? po ile jest dolar tam? Po 4 zł, coś. To jest, kurczę, 1000 zł. To ja też chcę taki dodatek na jedzenie. Za tysiaka to bym sobie tu się odżywiał jak król, jak celebryta bym się odżywiał. Mieć tysiaka na jedzenie miesięcznie. Zajebista audycja dziś była na kanale Projekt 28. No, nawet fajna była, nawet fajna. Dabliński stwierdził, że chyba nie będzie już ludzi tam męczył telefonami, tylko coś innego wymyśli. Zobaczymy, co tam wykombinuje. Wpadajcie tam na kanał, bo dajcie chłopakowi szansę, bo tam nadal mała jest słuchalność, a może zasługuje na większą. Akurat jak włączyłem sobie Dablińskiego i dla podkreślenia klimatu i w nawiązaniu do tematyki o sektach, to sobie włączyłem Far Cry'a 5. No i tam się mierzymy, naszym wrogiem jest przywódca sekty Joseph Seed i jego dwóch braci i siostra, którzy trzęsą całym tam stanem, prowadząc sektę Wrota Edenu. To są tacy fanatycy religijni, taka sekta parachrześcijańska. No i terroryzują tam wszystkich ludzi i zabijają i porywają. I taka hardkorowa sekta, trochę jak te sekty, o których ostatnio mówiłem w audycji o sektach. No i sobie do nich postrzelałem.
1: Fryderyk. 30 zł.
0: Oje, a nie mogę.
1: Teraz historia o lekcji judo i o uratowaniu dziewczynki. Weź se załatw to wpisanie się na listę do głosowania, żeby zrównoważyć głos jednej zakrzykującej rozmówców starej baby. Elo.
0: Jaki nieuprzejmy, ale za to hojny, Fryderyk. Starszej pani głos, która ma prawo do swojego głosu. A co wam tak przeszkadza, że jedna osoba ma inne zdanie? Ja rozumiem, że... Bo niektórzy podchodzą do tego... No dzięki, Fryderyk, dzięki. No o judo zaraz powiem i o uratowaniu dziewczynki chyba jeszcze nie było, więc też wspomnę. Dziękuję za przypomnienie. No załatwię to wpisanie na listę, jasne, jasne. Żeby zrównoważyć głos, tak? No właśnie, no trzeba. To jest jednak obowiązek, słuchajcie. To jest... Zrobię wszystko, żeby zagłosować. No, trzeba, trzeba. Bo to faktycznie, no to każdy sobie tak powie. A, to tego. I zawsze dobre wytłumaczenie. Można sobie tak się usprawiedliwić. No co ja będę... Nawet krawiec nie, już powiedział, że to pierdoli, nie? No nie wolno tak myśleć. Krawiec nie pierdoli, bo by dupą ruszał. Za cicho jestem, dobra. Teraz powinno być ok, sorry. Ok. No trzeba głosować, trzeba. Każdy odpowiedzialny, ktoś, kto nie zagłosuje, odbieramy mu prawo do tego, żeby marudził potem, że mu się coś nie podoba, cokolwiek. Ma siedzieć cicho, zamknąć ryja, bo nie głosował. Za głośno jesteś. To strasznie tu trzeba w punkt trafić, kurczę, żeby było ok. Bo naprawdę niewiele zmieniam na pokrętle tutaj. Albo muszę inną gałką tu kręcić, coś wymyślę, żeby mi się nie rozstrajało, bo wiecie, to jak sobie tu się przyciszam, to ciężko jest potem trafić w odpowiedni poziom. Za cicho podkład. Dobra, to trolujecie tutaj. Trole przebrzydłe. Z dwojga złego lepiej być troszkę za głośno niż trochę za cicho. Bo czasem się na telefonie nie da słuchać na przykład. No, a z lekcją judo to było tak, że gdybym trenował judo i nie zniechęcił się po jednej lekcji, to bym dziś był judoką wspaniałym i sportowcem znanym. I to by mnie nauczyło dyscypliny i pracowitości i pracy nad sobą. I bym się doskonalił i byłbym super krawcem. A tak jestem miernotą, nieudacznikiem, parchem i łajzą kompletną. I wszystko przez tą lekcję judo. A o dziewczynce już nie będę opowiadał, to, bo już chyba było o tym, co nie? Kiedyś coś wspominałem, jak uratowałem bohatersko. Ale to każdy by tak się zachował. To był odruch. Po prostu. I to po prostu w takiej sytuacji się nie myśli, nie kalkuluje. I nieważne, czy tam mi się coś stanie, czy nie, to po prostu trzeba działać. Tak samo z tymi wyborami. Nie myśleć, nie kombinować, nie usprawiedliwiać się, tylko szuch, ciach i po prostu już.
1: JKM, 5 zł. Ale daj pan dowód 15 października, żeś głosował. Jakiś filmik czy coś.
0: Dobra, jak mi się uda tu w urzędzie załatwić, to na pewno coś tam dam dowód. A ma pan dowód? A ma pan dowód? A ma pan dowód? Tak będą się pytali ludzie potem. A ja powiem, a mam. Proszę bardzo. No dobra, dobra. Nie wysyłajcie mi już donate'ów, bo chcę kończyć audycję. A nie mam śmiałości tego robić. Jak ciągle mi pieniądze dajecie. Dlaczego wy mi tyle tych pieniędzy dajecie? Co, za dużo macie? Mało to innych celów wspaniałych? Ja wiem, że to jest problem po prostu. Czy wspomóc krawca, czy wspomóc schronisko dla zwierząt, albo biedne dzieci. Ja wiem, że to jest ciężka decyzja moralna. Jak w grze RPG po prostu. To nie wiadomo, co zrobić po prostu. Ja to rozumiem, ale już wystarczy. Bo się rozbestwię. Mam ważny dowód. No, musiałem wymienić. W sumie, gdyby tak wszystko pierdolić, nie mieć konta w banku, nie mieć dowodu, nie mieć niczego i...
1: Damian R. 100 zł.
0: Złośliwie.
1: Kropka warawam. Na donatach to ja się najlepiej znam. Na głowie świetny mawianek, w ręku zielony badylek, a mat nim lata mikrofonika, przed nim bierze. Pies sąsiada.
0: 100 zł, no dobrze. No, liczyłem na więcej, ale niech będzie ta stuwa. A tak ciężko na przykład 150 dać, tak? No ale dobrze, to liczą się intencje. Przyjmę tą stówę wyjątkowo. Normalnie to bym odesłał z powrotem, bo bez przesady, tak? To jest upokarzające po prostu takie kwoty. I ale dobrze, liczy się intencja. Nie będę tutaj marudził, bo jeszcze powiecie, że niewdzięcznik jakiś czy coś. Dobrze, no niech będzie ta stówka. Dobrze. Wara wam na donate'ach, to ja się najlepiej znam. Ram pam pam. Na głowie świetny. Świetny. Kwietny chyba, nie świetny. Na głowie kwietny mawianek, w ręku zielony badylek, a nad nim lata mikrofonik. Tu się to, to kiepskie. To. A przed nim bierzy pies sąsiada. No geniusz, geniusz, po prostu poeta młody. Widać, że to jest wielki talent. No, a tak serio to... To dziękuję. Się nie spodziewałem. Skąd taka hojność nagle? Ja chyba jakąś gwiazdą jestem. Tak ostatnio coś Rybka powiedział, że tutaj chwalił nocne radio, ale zaznaczył, bo była mowa o stylu prowadzenia audycji, że tam gdzieś u Czosnka czy u Gabriela to tam ludzie gadają więcej, a tutaj to krawiec jest gwiazdą, wow.
1: 28? No, 28 zł.
0: No złośliwie, no.
1: Adam, tak symbolicznie, bo reklama kanału to jednak zawsze coś na plus. Wkrótce rusza TikTok XD, wszystko dla tych lajków.
0: No, was o coś prosić, to jak już nie powiem czym, bo to wulgarne słowo oznaczające męski organ, przyrodzenie męskie, trawę kosić tym czymś. To tak was o coś prosić. Mówię, nie wpłacać, to wpłacają złośliwie. Ja kończę audycję, bo już mnie denerwujecie tymi donatami. Sprawdza się taka... No, dziękuję, dziękuję, no. Już mnie usta bolą od tego dziękowania. No, dziękuję, dziękuję, dziękuję. La, la, la. No. A dam tak symbolicznie, no. No właśnie, no. Ta stuwa też taka symboliczna, no ale niech będzie. Trochę się gniewam, że tak mało i... W zasadzie to gniewam się i że tak mało, i że tak dużo. Już sam nie wiem po prostu, co ja chcę. Ale gwiazdy tak mają. Ja już sam nie wiem, co ja chcę. Chyba gejem zostanę, bo już chyba tylko to mi zostało, bo muszę coś zmienić w tym życiu swoim. Gejem zostanę, bo ja już nie wiem, co ja chcę. Zdaje ci się, B52, zdaje ci się. Albo poszli spać, faktycznie, może już zgasło światło w tym kamperze gdzieś tam. Przy ostrej psychopatii można też mieć omamy, wiesz? Więc może to, może jesteś psychopatą i masz omamy wzrokowe. Po prostu.

a to Misiu rozważa, czy się do środy nie przeprowadzić śląskiej. From California to SS. Wielka podróż. Wielka podróż Tomisia. Z Kalifornii do środy śląskiej. O tym można by książkę napisać. Wiesz co, tu jest lepiej. Tutaj nie leżą ludzie na ulicy, zgięci w pół. Nie ma apokalipsy zombie. Bezdomnych nie ma. Znaczy, paru by się znalazło. Tu jeden spał w kontenerze pod dino. No ale to widzisz. No. Jeden, dwóch. A dzwoń, Damianie, proszę bardzo. Proń się bardzo, dzwoń. Jak pozdrowić chcesz, to pewnie, że tak, to koniecznie. No i dzwonić, nie pytać się. No. Czasem kogoś nie odbiorę, przypominam, no. Ale to na przykład zazwyczaj wtedy, kiedy albo jestem bardzo zmęczony, albo za mało donate'ów, albo mi się nie chce, albo rozmawiam z kimś ciekawszym niż ty, albo po prostu już dzwoniłeś 5 razy, albo czuję, że nie masz nic do powiedzenia, albo jestem głodny, albo coś jeszcze innego. Ale to rzadko. Na której ulicy sypia pan Śroka? Nie ma pana Śroki. Nie wiem, co tam u Sroki. Przestałem się do niego odzywać, bo mnie zdenerwował farmazoniarz jeden. I coś mu tłumaczysz, a ten swoje. I przerywa ciągle i wie lepiej, nie? I nie dosłyszy jeszcze. No, jak coś mu tłumaczysz, to usłyszy połowę tego, co mówisz, połowę z tej połowy przekręci i tak wie lepiej. To mnie już zdenerwował. No, a Sroka pewnie śpi nadal u gościa, który mu daje pracę, bo Sroka sobie na targowisku dorabia, gdzieś tam pracuje, sprzedaje jakieś ciuchy. On mi w prezencie dał swego czasu jakąś bluzę, coś mi tu przynosił. Ja patrzę, a to takie jakieś z darów dla powodzian, takie jakieś używane, jakieś takie brudne. No ale wiecie, no wziąłem, nie? Wziąłem i tak się przyznam, że wyrzuciłem do śmieci, no. Żeby nie być niegrzecznym. Brakuje ci telefonów Janka muzykanta? No to słyszysz, Janko? Brakuje komuś twoich telefonów. To ja wam sparodiuję Janka. No siema, no kurwa, dzwoni jeden z drugim, farmazoniarz, kurwa, to już dawno, przypominam, co było 5 lat temu, co mówił, ty krawiec jak zwykle nie pamiętasz, po prostu, już masz, jesteś dziadem starym, dobra, to ci wybaczam, to ci przypomnę, kurwa, co mówił 5 lat temu, mówił mianowicie, że macie w dupie, a ty go potem odbierasz, kurwa, no. Może być taki Janko muzykant? Nie, to wiecie, to jest takie przekoloryzowanie, bo ostatnio Janko dzwonił i normalnie tam gadał na temat i w ogóle, no ale ma takie okresy, gdzie jest wkurwiony. Nie? No, ale to nie mylić Jana Matejko z Janko muzykantem. Widzicie, jakie tu sławy same. Janko muzykant. Jan Matejko.

Tak, to zdecydowanie dwa różne Janki. Janki Pur. Jan z Czarnolasu. Tego radia słuchają i Pan Bóg, i szatan, i zwierzęta różne tu mamy. Słuchajcie, mamy kozę, mamy orła, mamy kota. Cała menażeria.

A miałem dzisiaj nie nadawać w sumie. Myślałem sobie, a nie przejdę dzisiaj, bo mi się nie chce. A potem myślę, nie, nie, trzeba nadawać, warto nadawać, trzeba. I jednak się przemogłem. Czyli się opłaca jednak walczyć ze swoimi słabościami. Nie, bo te rzeczy, no to co mogłem wrzucić, ale co będę z jedną bluzką szedł gdzieś tam szukać kontenera, co tu nie ma takich kontenerów za bardzo, nie widzę żadnych kontenerów. Poza tym z tych kontenerów to i tak potem przyjdzie jakiś poseł PiS, wejdzie w tą dziurę tam, drugi poseł PiS go podsadzi, wyciągną te rzeczy, ukradną, wiecie jak to z nimi jest, nie? A była jakaś afera, że ktoś tam z PiS-u zarabiał na tych ciuchach z kontenerów, nie? Dla powodzian, dla bezdomnych. Zresztą słuchajcie, dzisiaj biedak już nie ma takiej skrajnej biedy, że kogoś nie stać na ciuchy, bo jak ktoś jest nawet bardzo biedny, to sobie idzie do lumpeksu i sobie kupuje 2 kilo ubrań za 10 zł, nie? To bez przesady. To po co to w ogóle jest? Żeby się poseł PiS nachapał gdzieś tam, nie? Jakiś wałek zrobił na tych ciuchach, nie wiem. Ale Lamson i Tomek od Pomidorów jest tylko po sztuce. Sztuk jeden, no tak. Dokładnie.

0: Nie, bo wtedy Soroka by znowu wyciągnął i Krawcu znowu dał. No właśnie. On mi przynosił chyba różne kradzione rzeczy, tak myślę. Raz mi jakąś kawę dużą dał. No to co, on tą kawę kupił? No bez jaj, nie? Gdzieś zachachmęcił po prostu. Mi się nie podoba takie coś. Nie lubię złodziejstwa. Chociaż gdybyśmy stanęli tutaj przed sądem ostatecznym, to wyszłoby, że 3/4 z nas to złodzieje. No kto nie ma jakiegoś pirackiego programu na komputerze, to niech rzuci kamieniem. Chociaż dzisiaj może to się zmieniło, bo dzisiaj jest jednak o wiele łatwiej o legalny soft. Można w dobrej cenie kupić. No, przypominam, kupiłem sobie Affinity Photo, które jest całkiem dobry, jest fajny. Jest fajny, nowoczesny, prosty w miarę. I... A co tu? Listwę przepięciową kopłem, żeby się komputer nie wyłączył. No, za 5 zł kupiłem sobie, nie? Wersja 1.1, a na King Queenie jest 1.6 za 10 zł. I słuchajcie, to ładuje normalnie Photoshopa, zapisuje do Photoshopa, wszystko ma co Photoshop, właściwie prawie. Tam z cmykiem chyba jest problem, ale jak ktoś nie przygotowuje czegoś do druku, to nie ma problemu. Witam Damiana ponownie, serwus i dziękuję za hojność, tak? Prosimy, tak? Proszę.
1: Jeszcze. Do tych programów, bo mówiłeś, że ten... Ja miałem takiego gościa, którego miałem z informatyki, on mówił, jeśli chcecie kupić program korporacji, która jest gdzieś w Stanach i tak dalej, to ja wam dam ten lewy program, uczcie się na nim i róbcie. Ale jeśli chcecie program od moich kolegów, którzy tutaj na tej uczelni wyszli, to nie, to... I uważam, że to jest takie zdrowe podejście, takie zdrowy patriotyzm lokalny, że co z tego, że dostaniesz jakieś MabInfo, czy jakieś, kurwa, nawet Windows. Kto z nas nie ma, kurwa, jakiegoś Office'a lewego na komputerze? Ale kurwa, no pierdolisz Billa Gatesa, no co kurwa. Ale wiesz, gdybym miał kupić jakiś kurwa program tutaj, to wiem, że mój kolega tam z miasta obok, no to ja kupię, zapłacę. Nawet tam 500-800 zł zapłacę, niech on ma. A co, Billowi Gatesowi będę płacił za Office'a, który i tak jest chujowy?
0: No i też jakoś no. Tak, no poza tym, no niby tak, ale zobacz, na przykład myślę, że dzisiaj to jest niebezpieczne używać piratów. Zawsze może było, ale no dzisiaj masz jakiegoś tam lewego Photoshopa, Office'a czy cokolwiek i masz tam Trojanów 5 w nim, nie?
1: No pewnie tak, nie. No ja mam taki stary, mam Corela jakiegoś tam 9 starego takiego, że nie wiem, czy jeszcze ktoś się nim interesuje, nie? Jakiegoś tam Corela 12 czy tam jakiś tam nowszy Corel zainstalowałem, to kurwa się pluło co chwilę. A wróciłem do 9, on ma podstawowe funkcje, które ja potrzebuję. Ja nie jestem grafikiem, potrzebuję tylko po prostu nauczyłem się coś tam, mam ileś tam set plików zapisanych w tym Corelu, żeby mi otwierało. I chodzi o to, żeby on był i działał. I myślę, że taka korporacja Corel, ona kurwa, że jak ja im zapłacę, nie wiem, 1000 zł, to oni stracą na tym coś. Chodzi też o jakieś takie, bo do czego zmierzam, o jakieś takie wymierzanie swojej wewnętrznej sprawiedliwości. My jesteśmy łupieni przez te wszystkie, kurwa, korporacje i tak dalej. I oni, kurwa, zarabią, oni bez nas też wyżyją. To, że ja im nie zapłacę się za to, oni też wyżyją. A to, że mój kolega, który pisze programy obok i wiem, że jemu zależy na tym 300 zł, żeby mu zapłacić, to ja mu zapłacę. Okej. Okay. Ale czy no. Ja mam przejmować jakimiś korporacjami, które...
0: Tak, no, tak. W sumie tak. I jeszcze monopolista, nie? Tak właściwie, no bo Microsoft to taki monopolista, no bo kto instaluje, znaczy instalują ludzie różne tam Linuxy i tak dalej, ale wiadomo, że jak będzie jakieś biuro, szkoła, firma, no to musisz tego Windowsa mieć, tego Office'a i tak dalej, więc trochę taki półmonopolista, można powiedzieć, nie? Nie pełną gębą, ale... No, ale to jest ciekawe takie filozoficzne pytanie, czy mniejszą szkodę robisz, możesz się bardziej usprawiedliwić jakoś moralnie troszkę, jak okradasz duże korpo, No, albo jakiegoś twórcę po prostu, który wypuścił program, chce sobie tam zarobić parę groszy. No moim zdaniem różnica jest. No, to ciężko powiedzieć, że nie ma, nie?
1: Że to korpo i twórca tego korpo miał podejście do swoich najbliższych takie, że jak gość miał raka, to go chciał wydymać z tego, że on nie przychodzi do pracy, bo ma raka, nie?
0: Coś takiego było?
1: Coś takiego
0: było?
1: Też było, nie? Że jakiś tam... Tak, że, znaczy słyszałem to u wieczorka na ten, znaczy, że było w Microsoft, Bill tam założył z kimś tam ten Microsoft i jeden z tych współzałożycieli zachorował na raka i to sobie wygooglujcie, że on kurwa ze sztabem prawników wymyślił, co by tu zrobić, żeby go wykolegować, bo on już jest na raka, wiesz, nieprzydatny, nieproduktywny, nie? Takie kurwa zupełnie niemieckie podejście. Jakby co by to kurwa z nim zrobić?
0: Do pieca go i spalić, no, utylizować tak już, już
1: podobno
0: nic.
1: Podobno gość, który tam jakiś tam współzałożyciel Windowsu, Bill rozkminiał, jak go to wykolegować, żeby ten i, no.
0: Wiesz, ja na przykład bym nigdy nie spiracił tego szerifa. No to są ci od Affinity właśnie, bo to jest, oni są super. Oni przeznaczyli jakąś bardzo pokaźną część swojego dochodu na wspomaganie twórców podczas COVID-a. Oni nie są pazerni, bo mogliby o wiele drożej te programy sprzedawać, a dali taką cenę, która jest strawna dla uboższych grafików, na przykład jak ja. No co prawda i tak kupiłem za 5 zł ich program, ale może jeszcze będę miał okazję się odwdzięczyć, bo ja ich szanuję jakby i w życiu bym nie spiracił ich programu, nie?
1: Dokładnie tak i za tym idzie też jakaś energia, nie? Że oni też jakoś tą swoją energię przesyłają, my tą energię odbieramy, a taki Bill też wysyła swoją energię i mimo wszystko zbiera, mimo wszystko hojne żniwo, aczkolwiek kurwa, czy on do końca... Tak się zastanawiam właśnie... Ale dzwonię po coś innego. Dzwonię po to, żeby przeprosić Witbana, który mnie zagadał, jak wtedy byłem na antenie i ja w ogóle byłem trochę strebowany i tak dalej. Chciałem go pozdrowić. Witman, pozdrawiam cię i nie byłem w tym Pleszewie na antenie. Ale przede wszystkim to gości chciałem złożyć życzenia, które jest dzisiejszą jubilatką. Skończyła któryś tam urodziny i też wszystkiego najlepszego Gosiu.
0: Tak, skończyła 18 urodziny, tak.
1: Tak. I chciałem się podzielić też taką refleksją, że kurwa, mam problem z tym dzwonieniem do radia. Skąd ci wyjadacze, taki Tomisiu czy Wudu, że coś, oni kurwa dzwonią i oni tak na ludzie gadają. Ty to wiem, bo ty to siedzisz, kurwa, gadasz do tego mikrofonu i już jesteś tym za pan brat. Są ludzie, którzy dzwonią i gadają tak po prostu, a ja kurwa nie mogę się przemóc. Ja za każdym razem jak biorę telefon, jest, on mnie parzy, kurwa, że ja tak bardzo bym chciał, kurwa, zaistnieć. Tak bardzo bym... I nie potrafię, kurwa, bo wszystko spierdolę za każdym. A teraz już się najebałem, już mam łyski, także już pewnie spierdolę, też będzie mój drugi, ostatni telefon. Za pierwszym razem, kiedy do ciebie dzwoniłem, pierwszy raz w ogóle zadzwoniłem. To było po jakichś 5 latach słuchania nocnego radia, zadzwoniłem. I kurwa, gadałem z Krawcem, Jezu, jak zajebiście. I w ogóle jeszcze mi powiedziałeś w tej pierwszej rozmowie, której byłem po dwóch piwach, powiedziałeś mi, no nie, stary, dobrze sobie radzisz, gadasz jak stary wyga. Jezu, jak zajebiście. Jak się najebałem, zadzwoniłem do ciebie jeszcze potem 3 razy, ale też ci tam chyba 100 przelałem, to chyba przez to mnie odebrałeś, nie? Bo ty nie lubisz, kurwa.
0: Nie, no spoko luzik. Nie, bo nie słychać u ciebie jakieś tam tremy czy coś, to tobie tak się... Ty masz takie może wrażenie, że to być może ktoś to wychwytuje, a raczej nikt tak nie pomyśli chyba, że ty masz jakiś problem z dzwonieniem, więc dobrze się maskujesz, no. Jeśli faktycznie masz taką tremę, no to pierdolić, no, kameralne, małe radyjko tutaj, wiesz, no, czym tu się tremować, no.
1: No nie, ale uważam, że to radio jest naprawdę, kurwa, mega fajne i to, że to potwierdzenie twoich słów, że ktoś tam chwali to, bo to jest naprawdę, uważam, ja ci to też napisałem kiedyś tam, uważam, że jesteśmy taką fajną garstką ludzi. Był taki film tam Wima Wendersa, Million Dollar Hotel i tam była taka garstka ludzi w tym hotelu, oni tak, kurwa, każdy był inny, każdy z innej bajki, każdy był, kurwa, zupełnie inny, ale oni tworzyli taką fajną, zajebistą społeczność, taką, kurwa, w sobie wspólną, I uważam, że to jest fajne, to jest magiczne. I nawet to, że my się nie znamy, że my się nie widzimy, że uważam, że jakbyśmy zrobili jakiś rajd, kurwa, że się spotykamy przy ognisku, to by wszystko rozjebało tą całą sytuację. My nie możemy się widzieć. Nawet kiedyś było tak, że ty mnie przez przypadek zobaczyłeś, kurwa, że na Skype'ie zadzwoniłem, powiedziałeś mi, że jestem podobny tam, a mówię, Jezu, kurwa, co to ma być? Nie, mamy się nie widzieć, mamy się... Magia tego radia polega na tym, że my po prostu się słuchamy i mamy, jesteśmy wyczuleni na to, co mamy sobie do powiedzenia. To jest magiczne, to jest fajne, to jest kurwa. I ja lubię Etama, lubię, że Etam zagadałem go, że dzisiaj zadzwonił, bo ja zawsze lubiłem go słuchać. Ja wiem, że on jest upierdliwy i tak dalej, ludzie go nie lubią. Zenek go nie lubi, bo Etam mówi pierdoły, a Zenek mówi tylko to, co jest poparte nauką. Ale to jest magiczne i fajne, że tu każdy ma jakieś takie swoje, kurwa, lokum, swoje miejsce i może zadzwonić. Dzisiaj, i wszyscy się, i Zenek zjebał, kurwa, i Etama zjebał, i później zjebał, kurwa, Tomisia. To było zajebiste, to było takie pieprzne, takie, kurwa, taki smak tej społeczności. A pomimo to my nie wojujemy ze sobą, nikt, kurwa, nie wystawia tarcz i pałek, tylko my po prostu rozmawiamy, co nie?
0: Tak, na innych streamach to się często tak żrą, że jeden by drugiemu nosa odgryzł, a my tutaj jakoś względnie normalnie ze sobą żyjemy. To jakiś sukces na pewno.
1: No, nie wiem, sukces prowadzącego, ojca prowadzącego, nie? No jednak mimo wszystko trzeba uznać, że ten Wodzirej, kurwa, no tak, bo czyj, no.
0: A tam.
1: Także twoje zdrowie też, Gary.
0: Dzięki, dzięki.
1: Pomimo, że Gosia ma dzisiaj swój wieczór, którą serdecznie pozdrawiam. Jest pewna magia w tym radiu i to jest fajne.
0: Nie ma wbrew pozorom tak dużo streamów na YouTubie, gdzie ludzie mogą zadzwonić i pogadać. No, wymieńcie mi jakieś.
1: Radio Maryja.
0: Radio Maryja, no to powodzenia, jak spróbujesz się tam dodzwonić, to pewnie tak samo łatwo jak do Olszańskiego będziesz. Kiedyś próbowałem, dosłownie się zawziąłem i przez godzinę próbowałem się dodzwonić tam i ni hu hu, nie? Bo to jest za popularne, tam za dużo ludzi jest po prostu chętnych i już nie sposób się dodzwonić. No i nie ma tak dużo streamów. Jest trochę, znalazłoby się parę takich kanałów, ale to właśnie, może mam taką bańkę informacyjną, ale to głównie z tych kręgów alternatywno-spiskowo-szurskich, nie? No to tam można ewentualnie, wiesz, do Gabriela, ale do Czosnka.
1: Jakieś tam poglądy to cię też wyjebią, nie? A tu jest tak, że tu już każdy dzwoni, każdy ma szerokie grono, pomimo to, że Zenek wszystkich jebie, to i tak się wszyscy szanujemy, no. Zenek też utrzymuje, że wszystkich szanuje, chociaż wszystkich jebie, no ale on mówi, że wyjdzie, że se pogra, ale i tak wyjdzie na czata, bo widzi czata, bo jest administratorem. Tu gra niby cyberpunka, ktoś, no dobra, ale tam napis, no ja nic złego nie mówię, tam Zenek mówi, ale tu muszę mu jeszcze odpisać, kurwa, tam jakąś tam szpilę mu wpierdolę.
0: Kiedyś włączam sobie szabla i trafiam akurat, jak szabel mówi, kurwa, jaki kosmos, jaka okrągła ziemia, co ty pierdolisz, kurwa.
1: Nie, no ale spoko, no. Też, kurwa, no. No bo faktycznie jest jebanie ciężko udowodnić, że ta ziemia jest okrągła, jeżeli ktoś tego nie czuje, kurwa. Teraz jakiś raper wysłał jakiś balon, nie? I miał jakieś wnioski wyciągnąć z tego. Ja czekam na te wnioski. Wiecie coś o jakichś wnioskach? Jakiś znany raper wysłał balon w kosmos i on go wysłał na jakieś tam 35 kilometrów czy coś takiego, nie?
0: No to ciekawe, to musimy sprawdzić.
1: Był jakiś polski raper chyba, wysłał balon, żeby stwierdzić. A ja wam powiem jedno, jeżeli ktoś ma jakiś program, czy komputer, czy coś, to zróbcie sobie ziemię w skali, zróbcie sobie ten, kurwa, tam, ile ta ziemia ma promieni, już teraz nie będę, bo jestem pijany, ale ona ma tam chyba, nie wiem, 1300, tak, 2600, ma średnicy, 26 tysięcy, 13 tysięcy promienia, tak, i teraz te, no weźcie sobie, wyglugujcie dane, zróbcie sobie koło, narysujcie sobie i w skali powiększcie sobie te 35 kilometrów i

0: czyli może jednak rybie oko, tak? Albo ja słyszałem już...
1: Na pewno jest tak, że w tych wszystkich jakichś tam filmach jest rybie oko, ale ono jest też po to, żeby jak najwięcej można wyłapać i zobaczyć, nie? A na pewno jest tak, że ta krzywizna, którą widać na jakichś tam zdjęciach z tej stacji ISS i tak dalej, to jest wykrzywione. Ale jednak, żeby krzywiznę Ziemi zobaczyć w naturze, to trzeba naprawdę wysoko wylecieć. To nie jesteś w stanie tylko zobaczyć, kurwa, kilometr, czy dwa, czy nawet 30 kilometrów nad Ziemią. Gdyby była Ziemia płaska, to dlaczego nie widać Mount Everestu? Dlaczego nie widać, kurwa, dlaczego tego nie widać? Widać tylko, a później jest mgła. No jest mgła, bo jest Ziemia krzywa, okrągła.
0: No, dlaczego, ale dlaczego statek obserwowany przez lornetkę czy lunetę zaczyna się zapadać po prostu, jak płynie? To by wskazywało jednak na krzywiznę.
1: Dokładnie tak, no dokładnie, oczywiście, że tak.
0: W sumie to nie jest takie jakieś mega chyba drogie przedsięwzięcie wysłać balon, nie?
1: No tak, ale ten balon ci nie poleci na jakieś tam 30 tysięcy kilometrów, on ci poleci na 30 kilometrów. I z tych 30 kilometrów też ty samolotem polecisz, to nie zobaczysz tych krzywizny. Polecisz balonem na 30 kilometrów też. Ten gość, który skakał tam, ten Red Bulla też, to jakieś się tam nazywa, to też te krzywizny to ledwo było widać. Żeby zobaczyć krzywiznę Ziemi, to musisz polecieć na... bo to wzrasta, jak to się mówi, wykładniczo, czyli im jesteś dalej, tym bardziej to widzisz, ale jak jesteś blisko, to nie zobaczysz tego. Musisz naprawdę bardzo daleko, żeby, a im dalej, tym jeszcze bardziej widzisz to.
0: No ale tu jest dobre pytanie od Jacka właśnie, dlaczego inne planety okrągłe, a tylko Ziemia płaska?
1: Tak, no. A bąbelki w piwie okrągłe, a Ziemia płaska. Nie wiem, no to wydaje mi się, że to jest też tak, że oni trochę nas... Oni, kim są oni? Że jesteśmy trochę sprawdzani, nie? Puścić jakąś głupią teorię, zobaczcie, tyle w niej uwierzyłem. No to kurwa, no to bierzemy następną teorię. Zróbmy teorię o pandemii, o ilu wierzy? No dobra, tylu wierzy. Dobra, to teraz zaostrzmy, kurwa, weźmy jakąś faktycznie, wypuśćmy chorobę i niech, kurwa, oddychają. No a ilu wierzy? No nie wiem.
0: Ja myślę, że to się naturalnie dzieje po prostu, że nie ma tu jakiegoś planu, żeby nas sprawdzać, tylko to jest naturalna rzecz, że ludzie mają wątpliwości, że zaczynają spiskować, rozgłaszać różne swoje teorie. I naturalne jest to, że jak ktoś bardziej kumaty z tego kręgu alternatywnie myślących, postrzegających alternatywnie rzeczywistość, zakładających, że jesteśmy oszukiwani. Tam też są ludzie na tyle kumaci, inteligentni, że potrafią tworzyć własne jakieś teorie i to są tacy jakby kreatorzy opinii, jak to powiedzieć, trendseterzy, czy jak to tam się mówi, nie? Że wiesz, że potem inni się do tego przylepiają i widzą, kurczę, to jest jakiś łebski koleś, no tyle tu różnych danych wymienił, tak się tu rozpisał, prowadzi swoją audycję, wiesz, brzmi rozsądnie ten człowiek i są pod wrażeniem i chłoną różne niesamowitości od takiego lidera swojego, nie, który tworzy, powiedzmy, jakieś filmy na YouTubie, jakieś materiały.
1: Powiem ci, że kiedyś też tak o tym wszystkim myślałem, ale im jestem starszy, tym bardziej widzę w tym wszystkim pieniądz. Nie? Im bardziej w tym, nie wiem, może dzieci brnę, ale im jestem starszy, tym widzę coraz więcej korporacji i coraz więcej pieniędzy, coraz więcej, kurwa, zysku. I to, że to wszystko jest sterowane. Nie mam przypadków. Myślę, że jak ktoś inwestuje w to, żeby, kurwa, coś było, nie wiem, jakiś ślad węglowy, kurwa, to oni tak robią to, bo im zależy na śladzie węglowym. Oni inwestują pieniądze dla zysku, po to, żeby te pieniądze odebrać w dziesięciokrotności. Nie ma tak, że ktoś się martwi o naszą planetę. Kto się martwi o naszą planetę?
0: Może ktoś się martwi, bo jak są tacy ludzie, którzy już dużo w życiu osiągnęli, mają, wiesz, w cholerę kasy, są sławni, to zaczynają mieć takie myśli może górnolotne, że trzeba ratować Ziemię, nie? I to może dobrze, że tacy są też. Bo wiesz, bo my prości ludzie, małe żuczki, to się skupiamy na tym, jak tam przeżyć od pierwszego do pierwszego, albo jak kupić dziecku buty, albo jak tu coś ładnego namalować, albo gdzie tu pojechać na wakacje, a ktoś

0: taki, wiesz, kto już wszystko osiągnął, zwiedził pół świata, ma hajsu jak lodu, no to przychodzą mu do głowy takie myśli, co tu zrobić dla świata.
1: No właśnie się zastanawiam, czy to tak działać. Czy to nie jest tak, że skoro już, kurwa, bo żeby się dochapać tego wszystkiego, to musi, kurwa, ci mózg zbudować takie sieci neuronowe, takie synapsy pomiędzy sobą powymieniać, że ty musisz być na to tępy, nie? Żeby dojść do czegoś, no, to musisz być, kurwa, bezwzględny, tępy, i prawo dżungli zadziała w ten sposób, że twój mózg będzie już miał takie, kurwa, powiązania, że będziesz głuchy na to. Nie? Wydaje mi się, że my tu właśnie mali i oddolni jesteśmy bardziej wyczuleni na takie głębsze potrzeby niż tamci. Tak, przy tej wódce to widzę dzisiaj, przy tej whisky, aczkolwiek może jak zadzwonię kiedyś po trzeźwiaku, to powiem coś bardziej trzeźwego.
0: Nie, no ja bym tak nie zakładał, wiesz, złych intencji u wszystkich, którzy są gdzieś tam wyżej, bo to jest właśnie spiskowe myślenie, że jak ktoś jest gdzieś wysoko, to musi być zły i skurwysyn i psychopata od razu, nie?
1: Wydaje mi się, to wymień dobrego tam, kurwa, nie wiem, jakieś, kurwa, postaci i idoli, którzy, kurwa, byli wysoko i byli fajni i byli, nie wiem, Warren Buffett, czy nie wiem.
0: Ciężko powiedzieć, no. Zresztą kogo bym nie wymienił, to
1: zaraz ci powiem, że nie.
0: To zaraz mi wszyscy powiedzą, ale debil, no teraz to krawiec pojechałeś, ja pierdolę. Ale na pewno są też i porządni ludzie tam, jacyś marzyciele, jacyś altruiści i różni tam szlachetni bardziej ludzie. No nie mogą być wszyscy źli. No ale tak się mówi, że do polityki jak się pchasz, czy do biznesu, to musisz mieć coś z psychopaty trochę.
1: No. Ale też widziałem gdzieś tam na YouTubie jakiś wywiad BBC, udzielił Elon Musk i Elon Musk temu dziennikarzowi z BBC zarzucił, że no tak, ale wy też, bo on coś tam, ten BBC mu zarzucił, że bo ty tu ten Twitter, ale przecież masz inne firmy, jesteś bogaty, mogłeś się tydzień polatować. On mówi, no tak, ale ja mam, kurwa, takie działanie, że spółki muszą same na siebie zarobić, jak to nie zarobi, to ten, no to tamto, tamto, siamto. I nagle doszło do tego, że Elon Musk mu zarzucił, no ale wy jako BBC też, kurwa, mówiliście ludziom nieprawdę o pandemii, o COVID-zie, o tym wszystkim. A ten, kurwa, nagle, kurwa, rakiem zaczął się wycofywać.
0: Z tym COVID-em to też trzeba by się, może zrobimy kiedyś audycję, gdzie się zastanowimy tak na chłodno, na spokojnie i podsumujemy to wszystko, nie? No bo dawniej jak rozmawialiśmy, to było jeszcze, to był może inny czas nieco, może się niektórym zmieniło patrzenie, można by wrócić do tego tematu. No zobaczymy, no różnie można też na to patrzeć. No to nie jest, wydaje mi się, taka, wiesz, jednokierunkowa droga.
1: Zero-jedynkowa sytuacja, no oczywiście, że nie, ale też nie wiem właśnie, kurwa, no ja też często jakąś tam, nie wiem, głupio to może zabrzmi, ale kieruję się w życiu nie jakimś wyczuciem, intuicją, czymś, kurwa, takim, co aż się dziwi, że inni tego nie widzą, nie mają, a z drugiej strony czasem się łapię, że może ja jestem pojebany, może jestem dziwny, może jestem taki, no ale jednak, kurwa, okazuje się w perspektywie lat dwóch, trzech, że jednak faktycznie myślałem, dobrze, teraz wychodzą na jaw takie fakty, że tak, potwierdza się, no tak, no przecież to było widać od początku, tylko że teraz dopiero te fakty wychodzą na jaw.
0: No to jest właśnie już przykład myślenia magicznego, że jak raz mi intuicja dobrze podpowiedziała, to znaczy, że ona działa. No właśnie niekoniecznie, może tak się mogło złożyć, że trafiłeś. Wydaje mi się, że są sytuacje, gdzie intuicja się o wiele lepiej sprawdza niż w innych, po prostu, że to nie zawsze. W takich sprawach jak właśnie COVID, to myślę, że intuicja może być bardzo myląca. Intuicja może się świetnie sprawdzać w kontaktach z ludźmi, w różnych takich, wiesz, delikatnych sytuacjach, że coś właśnie wyczujesz. No a tutaj to trzeba by sprawdzić, po prostu poszukać świadectw ludzi, którzy ciężko przeszli COVID-a, poczytać, jak to przebiegało. No nie zakładamy, że internet został zalany fejkowymi relacjami, nie? Świadectwami, jak to się mówi. I no z tego co wiem, to wiele osób ciężko przechorowało. Niektórzy, co starsi, poumierali, bo organizm nie wytrzymał. No to jest to groźne, groźny raczej ten COVID, nie? Jeden temat COVID, potem temat szczepionek, drugi temat, też trzeba by się nad tym zastanowić, bo to, wiesz, ja sobie tu też na intuicję mówię, że coś tak czuję, że nas oszukują co do ryzyka występowania tam tych NOP-ów, ale to też taka moja intuicja, to może być mylne, no, wiesz, nie wiem.
1: Na te kłopoty tylko Zenek nam odpowie, bo Zenek od razu przytoczy statystyki, badania i...
0: No czasem dobrze posłuchać kogoś, kto tematem się interesuje i kto wie coś, nie? I kto...
1: Oczywiście, że tak, że to też jest, wiesz, no... To trzeba posłuchać każdej strony i pozdrawiam cię, Zenon. Jesteś tutaj takim pieprzem w tej audycji, którym uważam, że dobrze, że jesteś... Bo przynajmniej mamy szerokie spektrum i to jest właśnie fajne, że to jest szerokie spektrum, a pomimo to potrafimy się jakoś tam i tak dalej szanować, że słuchamy siebie i jesteśmy otwarci na każde argumenty, na dyskusję, na to, żeby faktycznie jakoś, faktycznie może, no nie wiem, naukowo czy intuicyjnie, ale na to, żeby podejść do tego najbardziej uczciwie jak się da, o, tak powiem.
0: Tutaj mamy o tyle dobrą sytuację, że w naszym uniwersum nocno-radiowym powiedzmy, że wielu ludziom ufamy, bo są z nami tutaj wiele lat, nie wsławili się tym, że są mitomanami i że wymyślają jakieś głupie historie i możemy im zaufać. Jak nam opiszą, jak przeszli COVID-a, czy jakie mają doświadczenia ze szczepionkami swoje własne, no to możemy polegać, myślę, nie, na ich relacjach. I niektórzy tutaj przechorowali lekko, inni ciężko. To samo ze szczepieniami. Niektórzy bardzo ciężko po tych szczepionkach, bardzo się okropnie się źle czuli, chorowali, a niektórzy lekko, nie? No więc, no i co tu myśleć, nie? Ja też różne opowieści słyszę tam z drugiej ręki. Zostawmy temat, bo mi audycja spadnie z rowerka i kanał mi zamknął.
1: Może pożartujmy o czymś, kurwa, nie wiem, pobawmy się, coś wymyśl. Wygłupia się, ty tak się fajnie wygłupiasz, kurwa, zajebiście zrobisz. Ty zawsze pod koniec masz takie, kurwa, 2 godziny przed końcem, masz taką fajną faskę, robisz takie fajne, kurwa, jesteś zajebistym stand-uperem. Ja w ogóle lubię cię słuchać z względu na twoje zajebiste poczucie humoru, kurwa, bo ty masz...
0: No już przestań, bo się zarumienię.
1: Dobra, to ja już kończę i teraz słucham. Weź tam, zrób wałęsę albo coś, kurwa, udaj kogoś tam.
0: Nie, to raczej to samo musi przyjść, a tak na zawołanie to wiesz, to włącza się jakiś tam buntownik wewnętrzny, że...
1: No wiem, no... wiem. Jeszcze taki, kurwa, najebany podkurwier dzwoni i wymaga.
0: weź coś popajacuj, no staj na głowie, no...
1: Dobra, słuchaj, to ja ci pomogę w takim razie. To może, że jak chcesz iść do kibla, to idzie, a poprowadzę tę audycję. A więc, kochani, słuchajcie, z tym COVID-em to było tak. Nie no, że ty. Ogólnie chciałem powiedzieć, że chciałbym zadzwonić do radia kiedyś tak na ludzie i nie potrafię na cześć, bo kurwa, zawsze może się najebać, żeby zadzwonić. Też na tym ubolewam, to jest jakiś mój problem. Ale zwalczę to. Kiedyś, kurwa, kupię zajebisty mikrofon, kiedyś, kurwa, usiądę i zadzwonię na trzeźwo. Zobaczycie to. Jakem, kurwa, to obiecuję, że tak zrobię.
0: Nie musisz dzwonić na trzeźwo. Grunt, żeby się dobrze maskować, jeśli ktoś dzwoni i nie słychać, że bełkocze, że się robi tak, no to jest okej. Okay. No, po prostu mój protest tutaj to bardziej się skupia na tych, którzy no, są już powiedzmy po 10 piwach albo obalili pół flakona, nie, albo i całe pół litra i wiesz, i dzwonią tutaj. No to niech tacy nie dzwonią, absolutnie. Ale ty, po tobie nie słychać aż tak jakoś, że jesteś pijany czy coś. Masz lekki taki humorek, rauszyk lekki. No to...
1: Na rauszu. Oglądaliście ten film Na rauszu? O tych nauczycielach, co kurwa pół promila mieli mieć cały czas? Też, kurwa, ciekawy film. Jesteś tam nauczyciel ze Skandynawii, gdzieś tam ktoś, któryś odkrył, że był jakiś tam kurwa naukowiec, który odkrył, że ludzie, gdyby się urodzili z pół promila, to by byli zupełnie inni, nie? I oni jako nauczyciele kurwa zaczęli praktykować to, żeby to pół promila mieć, nie? No ale to pół promila to okazało się za mało, to może jeden promil, może półtora, kurwa. No ale polecam, film zajebisty, kurwa, naprawdę fajny.
0: I film się nazywa Na Rauszu, tak?
1: Na Rauszu, tak.
0: A to jest polski film?
1: Nie, skandynawski jakiś. A. Tam gra gościu, on się nazywa Mads Nicholson, taki kurde...
0: O, to dobry aktor.
1: Też w Bondzie grał takiego gościa, co mu krew z oka leciała też.
0: Tak, lubię tego aktora. On jest bardzo charakterystyczny. On ma taką jakby twarz psychopaty, nie?
1: Tak, ale on fajnie, fajnie zagrał. A jeszcze fajny film, jaki ostatnio oglądałem, nie wiem, czy kojarzysz, Historia Drwala. Też skandynawskie kino. Nie wiem, mam ten jakiś kurwa do tej Skandynawii, mam sentyment. Historia Dwala jest na HBO Max, teraz jak ktoś ma. Jest o gościu, jest Dwalem. Wszyscy go lubią. Gdzieś tam napierdala w jakimś tartaku i nagle zaczynają przychodzić na niego nieszczęścia. A tu kurwa nagle okazało się, że tartak wyjebali. Musieli przejść do kopalni. No nagle później żona kurwa zaczęła go zabrać. Później dom mu się spalił. Ale w ogóle jest fajna taka konwencja tego filmu, że oni wszyscy chodzą jak takie klocki Lego. Kurwa, ci ludzie się zachowują jak takie kurwa, takie maszynki, takie klocki Lego. Tam jest takie fajna taka sytuacja, na przykład, że jak jakieś worki noszą i ktoś musi podnieść ten worek, to całą nogę, on nawet nie zgina w kolanie, że coś, tylko całą nogę, tak jak klocek Lego po prostu. Wyjmuje mu też noga cała się. Potem na przykład ktoś rzucił w niego śnieżką, to on nie jest tam, że au, coś tam się odwrócił, jakieś coś. Po prostu jebnął tak jak, jeb w ten śnieg jak klocek Lego. No zajebisty film, kurwa.
0: No tu piszą, że duński to może stąd, no bo Lego jest z Danii, nie?
1: O, to była jakaś tam kooperacja niemiecko-duńsko-fiński, bo też chyba coś tam fińscy aktorzy grali. Ale zajebisty, fajny film. Polecam. Jest naprawdę fajny. No i taki o życiu. Jest tam też jeden z tych klocków Lego, czyli jeden z tych gości. Oni tam sobie jedzą, siedzą w tym tartaku, jedzą, a ten gość mówi... Dzisiaj jest piątek, jutro jest sobota, spotykamy się na spotkaniu, będziemy rozmawiać o życiu. A ci tam jedzą, tak siedzą po prostu, tak jak takie klocki. A o czym dokładnie? No, o tym, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy, w ogóle po co tu przybyliśmy. A ci tak, no tak, ale my już jesteśmy umówieni na karty. Fajny temat, ale... I później jest scena, jak grają na tych, w tych kartach i kurwa tak po prostu siedzą i jeb, kurwa, karta. Nie no, polecam ten film. Jak ktoś może, to obejrzyjcie sobie. Fajne kino. Takie lubię.
0: No chętnie sięgnę, bo też lubię kino skandynawskie. Ono jest takie inne. Tak czuć taki specyficzny klimacik, jakby taki chłodny, nie? Chłodny klimat.
1: Ale kumpel ma też taki specyficzny, nie? Taki właśnie też taki kurde zakrawał angielski taki, ale też taki...
0: I kryminały skandynawskie podobno też się różnią, mają swój własny styl taki. To wielka sztuka wypracować jakiś swój własny styl, nie? Taki narodowy styl. Czy polskie kino ma jakiś styl? Pewnie też ma. Jest takie bardziej brudne, smutne miejscami.
1: Żeby miało, no. Polska szkoła jazz miał w swoim szkole, nie? Komeda i tak dalej, to też było w latach tam powojennych. Jakaś tam była marka, nie?
0: Myślę, że polskie kino jest różnorodne jednak. Bo mamy bardzo różne te filmy, nie? Nie ma takiego jednego stylu. Gdzieś tam może się da wychwycić odrobinę takiej, nie wiem, czy jak to nazwać, takiej niedoróbki jakby, że czujesz, że to nie jest taki super amerykański, wygładzony, wypolerowany na błysk film, nie? Gdzie nie czuć może tej kasy włożonej, no bo jej nie ma często, więc czuć, że to jest takie kino tańsze trochę na przykład, no ale kino tańsze, to z tego mogą się dobre rzeczy też brać, bo ktoś bardziej się skupia na pomyśle jakimś ciekawym, po prostu na klimacie, nie? No bo nie ma pieniędzy na efekty, na błyski, bombki, brzdęki, no to może czym innym chce nadrobić. No, na pewno jest różnorodne polskie kino.
1: Był taki film, półseria, nie wiem, czy ktoś kojarzysz. To była taka opowieść o tym, jak jesteś tam młodzi już. Film fabularny oparty na tym, że jakiś tam młodzi uczniowie ze szkoły filmowej chcieli zabłysnąć przed jakimś swoim mecenasem, czyli takim gościem, który jest sponsorem, i na różne sceny kręcili różne opowieści. Mieli też nakręcić o Fryderyku Chopinie, ale była scena, że Fryderyk Chopin począł się nie tego dnia, którego się począł, tylko dzień wcześniej, nie, dzień później. Ponieważ jego ojciec poszedł gdzieś tam na karty zagrać jakimś tam szachlicem, a dzień później przyszedł. Jego żona mówi: o, gdybyś tu wczoraj był, to wiem, żeby się począł ktoś kurwa zajebisty, a dzisiaj to, a tam nie narzekaj, to jeden dzień w tą czy w tym. No i później scena, jak ten Chopin kurwa nie jest, nazywa się Chopin, ale nie jest muzykiem, pianistą, tylko gra na akordeonie, bo jest jakimś tam agronomem, powiecie. No i gra na tym akordeonie, kurwa. A to jego tam George mu pomaga. On mówi: to diaska, te nutki takie małe i do siebie podobne.
0: Ale no. tak w życiu trochę jest, myślę. To wiesz, że bardzo dużo zależy od jednej podjętej decyzji, nie? Albo od jednego spotkania się z kimś i tak dalej. I wszystko się zmienia, cały fraktal zdarzeń potem.
1: Tak, możliwe, ale być może to jest napisane, czy nie? Czy to wszystko jest taka tylko zależność? A może to ma tak być? A może my nie doceniamy tego? A może nie widzimy tego? A może to ma tak być, jak jest? A może tak, jak jest, jest dobrze?
0: No, taka najsmutniejsza prawda może być taka, że życie, świat są o wiele mniej barwne, ciekawe i magiczne, niż nam się wydaje. I dlatego układamy różne opowieści o tym, że o różnych niezwykłościach, żeby uciec od tej myśli, że życie jest prostsze o wiele. Są prostsze te zasady różne rządzące światem, interakcjami międzyludzkimi, związki przyczynowo-skutkowe i tak dalej, niż byśmy chcieli, bo chcielibyśmy, żeby było barwnie, ciekawie, żeby było coś magicznego. Stąd myślimy o tym, co po śmierci, zaświaty, magia, różne
1: już
0: rzeczy.
1: O tym mamy jakieś to zaranie, to znaczy, że to jest w nas. To gdzieś to w nas jest. To gdzieś to w nas jest, to się samo nie wzięło. Czyli to musi istnieć. Tak czy nie?
0: Albo ja wiem.
1: Ale wracając do tego właśnie filmu, to jest taki fajny, bo ten półserio taki film, że oni na kilka sposobów nakręcają te sceny, że kino, że najpierw ambitnie, później tak średnio ambitnie, później zupełnie z reklamą podchodzą do tego. No, bardzo fajny film też.
0: Dobra, dobra, jaki, panie.
1: No. Jaki ostatni film polski widziałeś, dobry?
0: Oj, nie wiem. Ostatnio dobry polski. Tak, nie oglądam za bardzo polski.
1: Ale nie mówię, że nowy, tylko że w ogóle. Ja ostatnio też widziałem, kurde, nie pamiętam tytułu, ale to było, że dwóch braci, jeden prowadzał drugiego do wojska. Akurat był taki czas, że ludzie tam, Amerykanie, lądowali na Księżycu. I tam grała ta Ania Przybylska, świętej pamięci. Grał ten, kurwa, nie pamiętam jej nazwiska, już teraz nie przypomnę sobie po tej łyski, ale fajny film. Bardzo fajne polskie kino. Mega się to oglądało. Gość brata odprowadzał do wojska. No i tak, kurde, no nie wiem, może ktoś na czacie podpowie. No, a widzę, że tu piszą o chłopach, bo ty też tych chłopów zauważyłeś, to jako pierwszy zauważyłeś tych chłopów, nie? A później się okazało, że ktoś ich tam do Oscara podał.
0: No ponoć film taki sobie, no, ale w sposób rewelacyjny zrealizowany, prawda? I kupa pracy włożona w to, żeby to tak wyglądało. I ciekawa sprawa, że to jest takie połączenie bardzo klasycznych technik, bo były malowane niektóre sceny normalnie farbami na płótnie i robiono na przykład dwie klatki, a animację między nimi za pomocą super nowoczesnych technik, wiesz, tam morphing i tak dalej, nie? Więc takie połączenie tradycji z nowoczesnością, bardzo ciekawe.
1: No na tych zajawkach to się bardzo fajnie ogląda, nie? To faktycznie, wiesz, no coś ciekawego, naprawdę przyciągające wzrok. Tylko boję się, że jak taki seans tam trwa, nie wiem, półtorej godziny, to człowiek się w końcu zmęczy tym oglądaniem, nie? Czy, nie wiem, no. Nie oglądałem Vincenta właśnie, jak to jest, że Bo Vincent też był, no też wyglądało to fajnie wszystko i tak dalej, ale może to jest tak, że jakbyś kurwa godzinę, półtorej oglądał to wszystko, to już masz tego dość, nie? Nie wiem, jak to jest właśnie. Oglądałeś Vincenta?
0: Chyba tak, chyba tak. No, tego typu produkcje, to one są, one się spodobają zwłaszcza tym, którzy przywiązują wagę do aspektów wizualnych, a jak kogoś to tak średnio jara, no to się chwilę popatrzy, zadziwi się, o, ale fajne, ale 10 minut minie i będzie już znudzony.
1: Wiesz, no, czy to nie jest po prostu, wiesz, obraz to obraz, nie? No, patrzysz na obraz, ale on jest statyczny, nie? A to wszystko ci się tu rusza, te obrazy tak migają, że to może być jak jest skinem 3D, tak sobie myślę, że niby fajne, ale tak na dłuższą metę to dziękujemy. No.
0: No, czekam na pewno z takich oczekiwanych polskich produkcji, no to tego Pana Kleksa bym chętnie zobaczył, jak to wyjdzie na przykład, nie?
1: Nowa, co nawet?
0: Nowa Akademia Pana Kleksa.
1: Więc księża z ministrantami tam coś to jest.
0: Proszę sobie nie drwić z pana Kleksa. To jest poważny bohater polski.
1: Tak, ale ci chłopcy tam nago pod tymi kurwa prysznicami do mnie.
0: Oj tam.
1: A czemu tam panie dziewczynki? Hello.
0: Pan Kleks to taki rabin, jakby tak ta broda. Jakiś... Dziwne rzeczy działy, no ale to były trochę inne czasy. Wtedy się ludziom tak nie kojarzyło wszystko z pedofilią, z drapieżnikami seksualnymi.
1: Ale kto kojarzył, to kojarzył. Kto miał skojarzyć, to skojarzył. Nie, no żartuję. Oczywiście można dorabić setki teorii. Tak sobie żartuję.
0: No pewnie, że tak.
1: Ale były jakieś tam, nie, że no, że kurwa, tu chłopcy nago biegają, akademia, co to ma być?
0: Mietczyński jakoś, jak sobie nagrywał jedną ze swoich szyderczych audycji o Akademii Pana Kleksa, to zmontował to jeszcze tak, że ci chłopcy tam się kąpią, a Kleks się tak rzuca w ich kierunku tam przez balustradę. Ale to tak zmontowane było po prostu, nie?
1: Dziki jest dziki.
0: Dobra, także słuchaj, tak, to będziemy kończyli, tak, bo już wiem, tak trochę mnie zaczyna powoli już zmęczenie dopadać. Miło się gada, wiesz, w ogóle.
1: Zapłaciłem, płacę rządom, gadamy. Nie, no, że to oczywiście spoko.
0: Ale słuchaj, są takie osoby, które by się obraziły, być może, nie? Wiesz, no, kurczę, ja tu tak hojnie sponsoruję i co? I już? I już. No, jeszcze
1: ale
0: sobie.
1: Chciałem zwrócić uwagę, że twoje środowe audycje są nawet, nie wiem czy nie, trochę lepsze niż sobotnie. Może częściej we środę powinieneś wchodzić na antenę, co nie? No, środa, nie loda.
0: To zależy od ludzi też, od ludzi, którzy dzwonią. Od tematu, który wpadnie. No to jest taka ruletka jednak trochę.
1: Może tak, ale no sobota to jest taki dzień wyczerpany, że fajnie się posłuchać, ale tak, żeby zadzwonić, to już nie ma siły, ale może to i lepiej. Dobra, Krawiec, pozdrawiam cię serdecznie, twoje radio, wszystkich słuchaczy. Mam nadzieję, że było mi dobrze słuchać w miarę i że w miarę dobrze się mnie odbierało też jako dzwoniącego.
0: Znakomicie, znakomicie.
1: I pozdrawiam wszystkich.
0: Trzymaj się, cześć. O, a co tu się zakałapućkało coś?
1: Ty, bo nie wiem, jak się rozłączyć.
0: No, ja też nie wiem, właśnie. O, dobra, mam.
1: Rozłącz.
0: Dobra, to na razie, hej, hej. O, pewnie niektórzy by sobie jeszcze posiedzieli i pograli na przykład w grę, słuchając radia, albo... co innego porobili, słuchając radia. A to jest dobre, że można sobie na przykład coś pichcić, gotować i słuchać, nie? Albo sobie spacerować i słuchać. Albo do sklepu sobie pójść ze słuchawkami na uszach. Dzisiaj nic niezwykłego. Wiele osób ma internet w telefonie i LTD, czy jak to tam się nazywa? No. Nie ma co się żyłować, lepiej nadawać częściej, ale niekoniecznie po 10 godzin. A dzisiaj 4,5 godzinki. Może być, może być. No, tu komplementowaliście Damiana, że spoko, gość, Damien. Albo bzykać sąsiadkę jeszcze można, słuchając radia. Tak, oczywiście, że tak. Dostał kasę na kurcze pieczone i po audycji. No tak, no się nachapał, to idzie. Widzicie, już nawet ziewam, nie? To już nie ma rozmowy. To już nie ma rozmowy. Sztuczna inteligencja napisała wiersz. Mam moc, aby zakończyć twój świat. Nie wiem, czy te nasze obawy co do sztucznej inteligencji to nie są przesadzone, bo być może jest tak, że my nigdy nie zdołamy stworzyć tak naprawdę takiej sztucznej inteligencji, jaką znamy z utworów science fiction, z książek, z filmów, takiej, która by zyskała świadomość, niczym Skynet albo inne tego typu twory, że to jest niemożliwe za bardzo. Możliwe, że my jako ludzie faktycznie jesteśmy tutaj wyjątkowi i samo to, że nasz komputer jest biologiczny, elastyczny, że popełniamy błędy, wszystkie te rzeczy, one się składają na to, że na dobrą sprawę tylko żywa istota może zyskać świadomość, a krzemowa istota, która w dodatku cały jej dorobek, znaczy, jakby to powiedzieć, całe jej jestestwo pochodzi od nas, jest sztucznym zupełnie tworem. Jest, i to, że nam sztuczna inteligencja nawet grozi, no owszem, to jest dobre, bardzo takie clickbaitowe, nie? Wiadomo, że dreszczyk emocji w ogóle i sobie tu gdybamy i rozmawiamy, ale tak naprawdę nawet to, że ona nam grozi, wynika po prostu z tego, że to była akurat ta sztuczna inteligencja, bo są różne, i że takie dostała dane, została nafaszerowana danymi o takimi, no, wśród których znalazły się informacje o scenariuszach filmów, science fiction właśnie, typu Terminator i tak dalej, i to, że ona nam grozi, to po prostu jest jakiś wynik tego właśnie. Może sobie układać. A inna sztuczna inteligencja nakarmiona czymś innym, bo do tego się to sprowadza, będzie pisała wiersze o misiach i jednorożcach. No. Nie wiem, czy jesteśmy debilami przy sztucznej inteligencji. To my ją zrobiliśmy. To co, debil zrobił mędrca? Coś tu się nie zgadza, coś tu się nie klei, nie? Poza tym nie jesteśmy debilami, tworzymy niesamowite wynalazki, nie? Debil zrobił komputer, debil pisze poezję, debil, nie wiem, zajmuje się historią, geopolityką, matematyką, debil rozpisuje różne wzory fizyczne, nowe odkrycia, debil patrzy przez szkiełko na wszechświat i analizuje ruchy ciał niebieskich. Debil konstruuje te wszystkie niesamowite wynalazki. Debil nam internet dał, nie? No, a sztuczna inteligencja. Ostatnio się jej zapytałem o niesporczaka. To się dowiedziałem, że to jest pajęczak i że to jest skorpion na przykład, ten niesporczak, co jest totalnym farmazonem, bo to bezkręgowiec. Spytałem tej genialnej sztucznej inteligencji, tak nas wyprzedzającej, kim jest Krzysztof Kononowicz. To się dowiedziałem, że Krzysztof Kononowicz występował w programie telewizyjnym w TVP razem z Krzysztofem Piaseckim i nagle ten mędrzec zaczął fantazjować jak 5-letnie dziecko. i nie jest, i nie potrafi zrobić czegoś takiego wspaniałego, jak obrazić mnie na przykład. Nie potrafi, bo został tak zaprojektowany, że to jest dla niego nie do przeskoczenia. Ten model językowy właściwie nawet, a nie sztuczna inteligencja, ChatGPT. To jest, on tylko przetwarza informacje nasze na wymyślne różne sposoby. Łączy kropki, zbiera dane i je przetwarza i wypluwa coś. Nie zawsze coś mądrego. Zależy. No i nic nie czuje, nic nie potrafi na dobrą sprawę. Potrafi tylko to, co my mu tam wgramy. No. I to, i przede wszystkim to my stworzyliśmy to dzieło. Tak, słyszałem, że z Bruce'em Willisem coraz gorzej i już jest niemożliwa komunikacja normalna. No, taki los, widzicie. Dziś jesteśmy, jutro nas nie ma. Dziś jesteśmy bożyszczem tłumów znanym na całym świecie, gwiazdorem, przystojnym, wysportowanym, popularnym, bogatym, a jutro jesteśmy nieporadnym, zależnym od innych, schorowanym człowiekiem, nie mającym kontaktu już za bardzo ze światem. Co ciekawe, taki Bruce Willis zostanie z nami, bo teraz jest taki czas, że różne gwiazdy po swojej śmierci nawet będą występowały. Na pewno zobaczymy jeszcze niejedną produkcję, tak przewiduję, że zobaczymy jeszcze filmy z młodym Jackie Chanem na przykład, nie? Albo powróci Bruce Lee na przykład w pełnej krasie nagle i zobaczymy go do bólu realistycznego, bo już dzisiaj można robić niesamowite triki, jeśli chodzi o wizualne różne, multimedialne może, dźwiękowo-wizualne rzeczy. Nawet jak będą jakieś niedoskonałości, to sztuczna inteligencja nam to poprawi. Tutaj się akurat świetnie sprawdza sztuczna inteligencja do przetwarzania różnych nagrań. Może nam przerobić stare, archiwalne, kiepskiej jakości nagrania na nagrania dobrej jakości. Być może niedługo będzie kolorować czarno-białe filmy. Nie wiem, czy to już nie jest możliwe. Wiem, że możliwe jest na przykład zwiększenie klatkażu, czyli jakiś film zrobiony dawniej w 24 klatkach na sekundę, jakąś kiepską kamerą i tak dalej, nagle zacznie być cyfrowy po prostu, super jakość i 60 klatek na sekundę i w ogóle, nie? Do takich rzeczy sztuczna inteligencja jest dobra. A, tutaj, bo Tach coś napisał,

No, napisałem Tachowi, że jak jakieś w miarę krótkie, to zapraszam jeszcze na koniec, a jak coś dłuższego, to następnym razem. Zobaczymy, czy zadzwoni. Najlepiej to się nie pytać i dzwonić, bo. I tyle.

ale sztuczna inteligencja też postawiła dobrą diagnozę. To, że postawiła ostatnio temu chłopcu, który cierpiał na bardzo rzadką przypadłość, jakieś zwyrodnienie kręgosłupa specyficzne czy coś takiego, no to 17 lekarzy, u których byli rodzice, nie wiedzieli, co począć. Sztuczna inteligencja pozbierała dane i wystawiła trafną diagnozę, nie? A innym razem sztuczna inteligencja wypluje jakiegoś farmazona, nie? Masz bolące gardło, a ci powie, że masz raka, no. Więc to jest trochę ruletka z tą sztuczną inteligencją jednak.

0: Dobra, Tacha chyba już porwali, to następnym razem zadzwoni i wygłosi orędzie. Następnym razem, czyli w piątek, wychodziłoby na to. Chyba, że coś mi do głowy strzeli, dołba, jutro się pojawię. No dzisiaj jestem niesamowicie wdzięczny. No cześć, Grzesiu. Halo.
1: Halo, halo, cześć.
0: No cześć, cześć.
1: No, ktoś miał dzwonić, nie zadzwonił, to też miałem już nie dzwonić, ale na zastępstwo się zgłaszam. Tego, który nie zadzwonił.
0: No dobrze.
1: No, to z takich ciekawostek chciałem powiedzieć, że wcześniej cię słuchałem i tak wspomniałeś, że trochę się obawiasz, że jak złożysz wniosek o przesunięcie tej komisji wyborczej, to tak jakbyś się zapisał do tego rządowego rejestru i cię będą później nękać. Tak to zrozumiałem. To tak śpieszę z wyjaśnieniem. Strona e-wybory jest autonomiczna i jest inna od skarbówki i innych urzędów i tam się po prostu rejestrujesz, a robię to od kilku wyborów właśnie i nie ma nic prostszego, jak tylko wpisać swoje dane osobowe na tej stronie e-wybory i wybrać sobie placówkę. Jest czarno na białym wszystko napisane, ulica, kod pocztowy tej placówki, w której chcesz zagłosować, dajesz enter i tam musisz mieć PESEL z dowodu, kilka danych podajesz i to zajmuje 2 minuty tak naprawdę. Nie trzeba robić jakiegoś elektronicznego podpisu czy logować się gdziekolwiek.
0: No może się przekonam, ale chyba wolę się przejść do urzędu. Mam bliziutko, wiesz, jakoś tak mam większe zaufanie w tym przypadku, bo no, autentycznie się boję po prostu gdzieś zapisywać do jakichś państwowych stron pisowskich.
1: Rozumiem. No i super. I właśnie to jest następna opcja, że możesz się przejść do urzędu. Chociaż z drugiej strony, gdybym miał te dwie opcje, to wybrałbym i tak rejestrację online niż rozmowę z urzędnikiem. Ale może też są fajni urzędnicy, więc może trafisz akurat na takiego fajnego.
0: Nie mieszkasz, czego ci życzę. Nie mieszkasz w Polsce, więc... Musisz wiedzieć, że się dużo tu pozmieniało i właściwie mamy taką zabawną nieco sytuację, ponieważ kiedyś było tak, że urzędas był wredny, zarozumiały, traktował cię z góry, tak samo policjant, a dzisiaj jest w drugą stronę, że obywatele są bardzo często upierdliwi, przychodzą z telefonem, tam show se robią, no i co pan, panie, tu prezesie urzędu mi powiesz teraz? Z dzisiu, no pokaż się do kamerki, albo do policjanta, wiesz, nic tu nie pokażę, proszę pana, pan nie jest, gdzie mam, pan ma czapkę w ogóle? Proszę czapkę założyć, jak pan ze mną rozmawia. I to obywatel stał się chujem, a ci policjanci są na dobrą sprawę zawsze, praktycznie zawsze bardzo kulturalni, urzędasy też, wiesz, grzeczni, kulturalni. W drugą stronę teraz jest.
1: No, to by się zgadzało, bo w Polsce nie mieszkam, ale jeżdżę na wakacje, na urlop 28, do Polski, 28 więc złotych. To na pewno zauważyłem. Z urzędami dużo do czynienia nie mam, na szczęście. Choć słyszę od znajomych, że właśnie się dużo zmieniło i dobrze. Za to pogorszyło się na przykład, moim zdaniem skromnym, w obsłudze. Na przykład w knajpach, na rynku, w Krakowie, czy w Tarnowie, czy w Warszawie, gdzieś tak. No tak sobie siedzisz, dawniej biegali ludzie koło ciebie, bo raz, że szef patrzył, jakiś Janusz patrzył za szybki, czy się starają, bo na ich miejsce było zawsze tam 20 chętnych, więc musieli się starać i pytać, być uprzejmymi. Teraz możesz sobie tak siedzieć i przez 40 minut nikt do ciebie nie przyjdzie na ogródek, tam, żebyś mógł złożyć zamówienie. Albo jak zamówienie sobie osoba zapomni, młoda dziewczyna jakaś. Tak się zdarzyło w Krakowie na rynku. No to tak podszedłem, tak delikatnie zapytałem. Ona wpatrzona w telefon, nie patrzy na mnie, żuje gumę, wpatrzona w telefon jak na trudnych sprawach. Też widziałem, jak byłem w Polsce, z siostrą oglądałem, bo mi polecała. te paradokumenty, więc tak jak trochę jak prawie z kreskówki, tak żuję gumę i tak, no, no to co chciałeś? Jak co chciałem? Złożyłem zamówienie, ona przyszła z tabletem, zapisała sobie wszystko, poszła, czekam kurwa pół godziny ze znajomymi. Ona tak na wywaleniu w ogóle, nie? No to co chciałeś? Co chciałem, no to teraz powinienem za darmo dostać za to, że czekam i w ogóle nie ogarnęłaś sobie orderu. No tak myślę, ale spokojnie, jeszcze raz zamawiam, ale tak bardzo, tak jakby mi przeszkodził w czymś. Mimo że to ona dała ciała, no tak sobie myślę, no kurde, kilka lat temu tego nie było. Oj, nie było.
0: No, dziwne. Nie pamiętam, kiedy się spotkałem z jakąś niemiłą obsługą gdziekolwiek tutaj, czy przy kasie, czy w jakimś lokalu, to zupełnie jakby abstrakcja, nie? Żeby coś takiego było.
1: No teraz tak o kelnerach bardziej, to muszę im kilka kamieni do ogródka wrzucić, chociaż jeśli chodzi o panie przy kasie, to są przemiłe w Polsce, to fakt. Tak.
0: Bardzo się Polska zmieniła. W ogóle kiedyś postrzegaliśmy tych właśnie, wiesz, prawicę jako tych dobrych, a lewica nam się kojarzyła z komuchami, to zło. A potem się okazało, że ci, co leżeli na steropianie, walczyli o wolność czy coś, to popatrz, jakie gnidy czasami, nie?
1: Tak, prawie wątroby sobie zaorali tą walką na tych steropianach niektórzy. Tak, też są tacy, którzy zostali później wiecznymi dyrektorami.
0: Zawód dyrektor. No, jeszcze i doświadczenie mógłby sobie wpisać. Walczyłem o Polskę. O Polskie.
1: To kiepski, tak. Obejrzałem kilka odcinków niedawno i tak było, że coś tam się nie walu, tylko Waldek pytał. Tato, a czemu ty coś tam nie zrobiłeś, jakbyś młody? Ja o Polskie walczyłem. Tymi rękami o Polskie walczyłem. Ja nie miałem czasu tak jak ty. Na dyskotekach dupą tam zamiatać.
0: To też się dzisiaj natknąłem na jakiś fragmencik, gdzie Ferdek mówi: panie Paździoch, to jest bardzo interesujące, co pan mówi, ale gówno mnie to obchodzi. Do widzenia.
1: Tak, ale ja tu mam głęboko w dupie Murzyna, proszę pana.
0: Jeden z zabawniejszych bohaterów chyba komediowych polskich, Ferdek, mimo wszystko, nie? Mimo że tak nierówne te odcinki kiepskich, no to tego Ferdka wszyscy znają, wszystkich on jakoś tam bawi jednak, nawet jak komuś się to wydaje, że to takie płytkie, hamowate, to też się zaśmieje.
1: Tak.
0: A właśnie też AI pomogło zrobić, w ostatnim odcinku się pojawia, zdaje się, Boczek i Paździoch i są to aktorzy przerobieni przez AI, żeby wyglądali właśnie jak Boczek i Paździoch. Świętej pamięci Gnatowski i Kotys. Więc już nawet do kiepskich sztuczna inteligencja zawitała.
1: Widziałem tego odcinka, a to jest gdzieś publicznie dostępne, czy trzeba mieć jak specjalny serwer, nie wiem, ten streamingowy wykupiony.
0: Panie Grzesiu, powiem panu tak, że nie warto. Nie warto, bo to jest gówno, no, tak panu powiem. Mm-hmm. Ani to śmieszne, panie, ani to mądre, no. Się, kurde, nie postarali, no. Jakby mnie dali zrobić takiego filma, to ja bym pokazał. Ale widzisz pan, nie dali, bo obsadzone stołki, kurde, wszystkie mają i się nakradli i zwykłego człowieka to nie dopuszczą.
1: Tak, a ja tu w międzyczasie skończyłem ten wniosek właśnie robić. Wniosek został poprawnie zapisany, pobierz potwierdzenie rejestracji, uwaga, no bla bla bla.
2: Damian R.
1: Cyk, pobierz.
2: 27 zł.
1: W PDF-ie. I cyk, mogę głosować.
2: Raz zadzwonić. Ja tak już lubię Grzesia. Obiecuję.
1: No, a zacząłem, kiedy zaczęliśmy rozmawiać. Więc to tyle trwa.
0: Damian napisał: Krawculku, mogę jeszcze raz zadzwonić? Ja tak lubię Grzesia. Obiecuję. Ostatni raz. No to dzwoń, Damian, dzwoń. Ja sobie pójdę w takim razie tam, gdzie Ferdek Kiepski musi iść na piętro, bo nie ma toalety w domu jego.
1: Ty też masz paździocha, tylko nie będę wężowato łysą, tylko z psami tego sąsiada. Wyobrażasz sobie, jakbyś miał z nim na pięterku kibel wspólny?
0: My się mijamy czasem na pięterku i to jak on mnie denerwuje, to jest taki cham. Po prostu ja mu ostatnio powiedziałem, ty chamie pierdolony, kurwa, ty dziadu w dupę jebany, kurwa, tak mu powiedziałem. To jest cham.
1: No to ostre macie te uprzejmości sąsiedzkie.
0: No i Tomisiu jeszcze dzwoni. Tomisiu to lubi tak zadzwonić, jak ja kończę właśnie. Ostatnio też chciał dzwonić, jak kończyłem. Teraz też, jak kończę, to musi zadzwonić akurat wtedy. To dołączam Damiana, no i macie na antenie Boczka, Paździocha i Fertka, a mnie to gówno obchodzi i idę do toalety oddać mocz. Do widzenia.
3: Ale idziesz spać, czy wrócisz?
1: Spać idzie. Kiedy krawiec mówi, że idzie do kibla, zawsze nie wraca. Potem i tylko chrapanie słychać.
3: No i to wyszło szydło z worka, wyszło szydło z worka. Jednak na Nate jest, kurwa, nastawiony, bo ja myślałem, że on jest takim papą smurfem, a my jesteśmy tymi smurfami w tej wiosce. I wiesz, no, każdy smurf jest smurfem, on jest papą, a my jesteśmy, ja jestem ciemajda, ty jesteś pracy.
1: Właśnie, ale... chyba same ciemajdy, wiesz, jest jeden papa smurf i same ciemajdy, taka wioska.
3: Nie no, w smurfetkach jest kilka smurfetek nawet. Nawet nie jedna, tylko kilka, bym powiedział. No, ale... Cześć, Grzesiek, w ogóle, cześć.
1: Cześć, siema.
3: Obiecałem ci, że ci bilety na Jerozin załatwię, ale nie załatwiłem, sorry.
1: Że
3: ale...
1: mi załatwisz?
3: Załatwię ci bilety na Jerozin, ale nie załatwiłem.
1: Było coś. O kurde. No, na Discordzie gdzieś, tak. Późną nocą, tak?
3: Tu na tym radiu. Obiecałem.
1: O kurde. No. Ale Jerozin żyje, wiesz, zawsze żywy, więc prędzej czy później tam się znajdę.
3: Ale ten festiwal jest naprawdę fajny, ja wszystkich zapraszam na ten festiwal, bo jest fajny, kameralny.
1: A to teraz przypominam sobie teraz, tak.
3: No. Jest fajny, mały, kameralny festiwal w zajebistym miejscu, jest kurwa naprawdę przyjemnie, muzyka jest fajna. Dla takiego no, dosyć starszego pokolenia, ale młodzi też się znajdują. Nie jest to open air, ale byłem na open airze i open air nie jest jakiś tam też super, nie? Całe to, wiesz, kurwa, że musisz gotówkę zostawić, kupujesz opaskę, sama transakcja z opaską już cię kosztuje 50.
1: Tak i masz te strefy, jak na tych festiwalach nowoczesnych. Byłem już nowoczesnych, no 5 lat temu byłem na takim festiwalu i była Pijama Porno, co długo nie grała i była taka reaktywacja, było kilka fajnych Laocze, kilka fajnych kapel naprawdę zajebistych. Tylko co mnie rozpierdoliło, były dwie strefy, dwie sceny i była między tymi scenami była strefa właśnie przy scenie, gdzie nie można było pić piwa, była scena pomiędzy, gdzie można było piwo pić do 2%, które sprzedawali w długich kolejkach za kosmiczne pieniądze. I była strefa trzecia, taka jeszcze większy obwód, gdzie różni ludzie, różne podmioty sprzedawały piwa, przeróżne zapiekanki, wiadomo, kebaby, kawy i cała ta gastronomia. I kolejki do bramek były zawsze, żeby te strefy przekroczyć, co było absurdem. Czułem się jak taka świnka, która na rzez jest przeznaczona i tak chodzi z taką opaską. Tu jeszcze się dotuczyć troszkę, tutaj jeszcze troszkę się wybiegać, tam się zesrać w tej strefie, a tu potem na rzeź. Bardzo straszne.
3: Festiwal ma przewagę nad tymi właśnie tymi wielkimi, kurwa, monstrualnymi festiwalami, bo jest naprawdę tu kameralnie. Tu możesz w każdej chwili wejść, cokolwiek, na cokolwiek masz ochotę, wszystko możesz zrobić, a jest naprawdę fajna muza, fajny dźwięk, możesz pójść się napić, jak chcesz, to możesz siedzieć. Wszystko jest tak fajnie zrobione. Nie jest to duża skala, ale to też ma swój urok, to też jest fajne, że to jest, kurwa, no mi się to naprawdę zajebiście podobało. Uważam, że te, tam paręset złotych na taki wypad na weekend jarocinski jest
1: No nie, nie, nie, nie jest drogo, tym bardziej,
3: że
1: to jest historyczny festiwal, więc choćby dlatego nie, warto nie, na pewno odwiedzić.
3: On już nie ma za dużo wspólnego z tamtym festiwalem, który był tam w latach 80. Aczkolwiek przyjeżdżają gwiazdy typu Legionerka i takie różne tam starsze gwiazdy oczywiście. Publika i publiczność festiwalowa jarosińska też ma swoją jakąś tam markę i to nie jest... Można ich jakoś tam faktycznie określić. Ale to już nie jest to, co było w latach
1: 80. No to rozumiem. Spoko, ale jest tam jeszcze Tomisiu i nie daliśmy się Tomisiowi przywitać nawet. Siema, Tomisiu, jesteś?
4: No, witam, witam. A to spoko. Ja sobie słucham, co mówicie, a ja mogę być boczkiem, bo mam z boku taki boczek jeszcze trochę, więc mogę być boczkiem teraz.
1: Panie, nie obrażaj pan, dobry?
4: Ale zgadzam się z tym, co...
3: Ja będę walczył.
4: Dobra. Ale zgadzam się z tym, co Grzesiu mówił wcześniej, że faktycznie się pozmieniało wszystko, że teraz super sympatyczni są urzędnicy, niektórzy. Nawet zauważyłem, że robotnicy są całkiem nieźle nastawieni do, jak wykonują tam jakieś prace, są sympatyczni, idą na rękę, zrobią coś ekstra. Także to jest duży plus w Polsce, że się to pozmieniało, nie? Nie wiem, czy też tak zauważyliście.
3: Znaczy, ja staram się takim być faktycznie, ale ja uważam, że ja trochę przecieram szlaki, aczkolwiek ja mogę wam powiedzieć z perspektywy na przykład klientów, odbiorców, jak to było kiedyś, a jak jest teraz, nie? Że ludzie kiedyś byli na przykład... Ja mam taki zawód, że chodzę po ludziach, chodzę po wioskach, zaglądam do domów, nie? I kiedyś na przykład jeszcze jakieś tam 20 lat temu to było coś tak, że my jako geodeci wchodziliśmy na wioskę, to ludzie nas, tu proszę kawa, herbata, tu może to, tamto. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj to jest tu proszę to, co pan tu robi? I ja mówię, tu w pasie drogowym, czyli działce, która nie należy do pana, wyznaczam rów. On mówi, ja na to nie pozwolę, ja dzwonię właśnie do swojego adwokata, nie? Także jeszcze 20 lat temu to nikt by mi tak nie powiedział, nie? Ale to takie moja obserwacja.
1: No to zmienia się na pewno, nie tylko w Polsce, bo są trendy, które są ogólnoświatowe, tak jak właśnie atomizacja społeczeństwa. To jest ogólnoświatowy trend, gdzie właśnie ktoś nowy się wprowadza, to nie idziemy do niego pożyczyć wiertarkę, tak jak, nie wiem, musimy coś wywiercić, a nasza padła. A jeszcze tam dekadę, dwie temu, to było normalne, że się szło do sąsiada pożyczyć betoniarkę, przedłużacz, kurwa, mikser, wiertarkę, wkrętarkę, cokolwiek. I nie było z tym problemu. I było dużo opcji, żeby pogadać w tak zwanym międzyczasie i te więzi się zacieśniały. A teraz no, każdą rzecz można kupić w Biedronce za 50 zł. No to po co sąsiada męczyć? Ktoś siądzie w samochód, pojedzie, kupi, cyk i ma. Czy tam przedłużacz za złotych 15 zł. I no nie ma tak naprawdę po co, chyba że dzieciom sąsiada piłka wpadnie do nas, no to wtedy może jest jakaś okazja, żeby zagadać, ale tak ogólnie to nie ma, więc no ludzie odzwyczajają się od takich stosunków międzysąsiedzkich, które panowały kiedyś, tak?
3: Ale jeśli mogę wejść, Grzesiu, w słowo, to akurat ci powiem, że tu mam tu 5-6 sąsiadów i w tej naszej lokalnej społeczności my kultywujemy to, o czym tu mówiłeś, nie? Ja już tak na przykład tu mam murarza, ja jestem geodetą, mam murarza sąsiada, my sobie pomagamy barterowo, my się nie rozliczamy, nie? Ja ci zrobię to, ty mi zrobisz to, my jesteśmy sąsiadami, tam przecież kurwa musimy dobrze żyć. Wiesz, chodzi też o to, żeby jakieś dobre relacje z sąsiadami. Nikt nie chce się napinać, ani kurwa odbudować od początku, że ej, co mi tu kurwa twoja gałąź przez mój płot kurwa wystaje, nie? Tylko tak po prostu jak ludzie. Natomiast tą wrogość zauważyłem wobec takich nie sąsiedzkich relacji, tylko takich właśnie gdzieś już dalej. To pamiętam jeszcze 20 lat temu, jako obcy ludzie spotkaliśmy się na wsi, jako nieznający się w ogóle, to wszyscy byli otwarci, nie? A dzisiaj do tych obcych, nieznajomych, to jest jakaś bariera. Ale dla takich bliskich, czy coś, to jakoś my się dogadujemy w takich lokalnych społecznościach, ale jak już gdzieś dalej, to już nie, nie?
1: A z tymi sąsiadami już żyjesz te parę lat. To nie jest tak, że na przykład trzech z pięciu się wprowadziło w ostatnich latach. Nie?
5: No tak, tak, ale na przykład też czemu tamci ludzie byli otwarci 20 lat temu, chociaż nic nie zależało.
1: No chyba pokolenie się zmieniło.
5: No właśnie.
0: No. Dobra, że wrócił, chociaż miałem nie wracać. Na antenie jest, jest Grzegorz od pizzy, człowiek, Damian, człowiek, Tomisiu, też raz

0: Chyba nas nie lubisz, nie?
1: No właśnie lubi. Na śniadanie z chrzanem nas lubi. No,
2: wiecie, dobrze, że po waszej stronie. Jestem Tach.
3: Dobra, no, jest na antenie Tach, ja robię Pach i znikam. Ten miłej rozmowy. Tak, na chwilkę chciałem zadzwonić o tych e-wyborach jeszcze zagadać właśnie. No to ten, do usłyszenia. Trzymajcie się.
1: No, o e-wyborach, to Ewa ma jakieś bory swoje właśnie? To nie wiedziałem. Dobra. No tak.
3: Mhm. Hej, trzymaj
1: się. Ciekawe, trzymaj się. Cześć. Widzicie, Ewa ma bory całe, to bogata chyba jest, muszę ją zapytać. A Tomisiu dlaczego nic nie mówi? Jak on mnie denerwuje, nie dość, że późno dzwoni, to jeszcze zadzwoni i siedzi cicho.
0: Zanego zjebał, to siedzi cicho.
1: Ma mikrofon wyciszony, się rozsiadł, jak żaba na liściu i...
4: Ja już mówiłem, miałem swoją wypowiedź, ale chciałem dopuścić do głosu reptilianina, bo wydaje mi się, że się poczuł po tym, jak powiedziałem, aby... Bierze go boczu i się da...
1: No niestety cię przerywa trochę. Czyja to sprawka? Kto tu zakłóca?
0: Tak.
1: Musisz, Tomisiu, coś tutaj, jakaś reptiliańska może technologia zakłóca. Tachu, a czy ty miałeś sąsiada jakiegoś u siebie na planecie, jak jeszcze byłeś?
2: Tak. Byliśmy w plemieniu. Mieszkaliśmy. Było nas 300 osób w naszej plemiennej wsi. Także mieszkaliśmy też. Nora przy noże.
1: Jakiś taki, miałeś takiego dobrego kumpla, innego reptilianina, sąsiada, do którego możesz zaprosić, nie wiem, na to plucie na odległość do celu, na przykład pójść sobie z nim i popluć?
2: Nie, z wszystkimi straciłem kontakt. Rozdzielono nas, jak poszedłem pracować do kopalni, a później, jak tak jak wam opowiadałem, tutaj mnie do was sprowadzili. Miałem jedynego tutaj przyjaciela, to zginął na Ukrainie.
0: Teraz niedawno, czy wcześniej?
2: Opowiadałem tą historię. Jako obserwator został wysłany i... No zginął. Zginął. A ja właśnie dzwoniłem tylko głównie z jedną sprawą. Bo wiecie, że jak ostatnio rozmawialiśmy o tej planecie, waszej Ziemi, ja sobie oczywiście z tą rozgwiazdą żartowałem.
1: Taki reptiliański żarcik.
2: Tak. Ona jest płaska.
1: Czyli jednak płaska.
2: A wy, Polski, Polacy, mieszkacie poniżej. Po drugiej stronie.
1: Ale...
2: Na spodzie. No. Na przykład zauważcie, że wasze żony, narzeczone, kochanki, osoby, z którymi kopulejecie, kobiety, właśnie czemu je tak często boli głowa? No, pomyślcie. To są do góry nogami.
1: Czyli płaska ziemia i jedni mieszkają na górze, drudzy na dole.
2: Tak, tylko ty tego nie odczuwasz, ale twoja głowa. Tak.
1: No, ale to jak to wytłumaczyć? Jak Kuba z Ameryki na przykład do mnie tutaj przyleciał, albo jak Jacek z Australii zawitał do Szczecina, to jak oni się przemieścili z górnej części na przykład na dolną?
2: Bardzo prosto. To jest taka wielka odległość, taka... A ty nie rozumiesz. Nie rozumiesz. To jest odbicie lustrzane. Wy macie jakąś... Musiałbym ci to rozrysować.
1: No właśnie,
2: jak
1: bo...
2: Jak kartka papieru i ty poruszasz się niby wzdłuż, ale przechodzisz już na drugą stronę w górę jakby. Rozumiesz? Te chmury to jest warstwa poziomu. Poziomu planety. Rozumiesz?

0: że chmury to są, to jest warstwa, to u was to jest atmosfera, a to jest przejście na drugą płaskość Ziemi. Ze spodu na wierzch. Rozumiesz?
1: No, teraz już tak.
0: Czy powtórzyć?
2: Tak, mogę ci zadać pytanie? Bo podczas ostatniego twojego telefonu, który kojarzę, dzwoniłeś, bo mówiłeś, że masz mimo wszystko chciałbyś się wyłamać z tej swojej reptylianskiej drużyny i przekazać nam jakąś wiadomość, że coś nas czeka. Możesz jakoś precyzyjniej w trzech słowach, podobno jakaś katastrofa czy coś, możesz powiedzieć?
0: To słyszałeś, to nie słyszałeś mojej drugiej wypowiedzi, gdzie mówiłem, że wszystko idzie w dobrą stronę jednak.
2: To nie, to tego nie słyszałem. Nie.
0: No, może krawiec pamięta, mówiłem, że jest dobrze, poprawia się.
2: No tak, ale czy ty jako reptylianin może nie zwodzisz nas swoim językiem? No, śmiech trochę cię chyba zdradza.
0: My taki mamy śmiech.
2: Ale co on znaczy? On oznacza radość czy politowanie? Bo...
0: Nie. Ja jestem waszym przyjacielem. Ja zdobędę wasze namiary, adresy.
2: A po czym poznać twoją przyjaźń? Jak możemy ją zweryfikować? Skąd wiemy, że ty jako reptylianin, który z góry jest nam nastawiony nieprzyjaźnie, jesteś naszym przyjacielem? Jak możemy cię poznać? Po czym?
1: Po owocach.
2: Ich
1: poznacie.
0: Posłuchajcie krawca. Krawiec wam powie, czy jestem godny zaufania, czy nie. A on ma już zapłacone. A on wam powie.
1: Na razie jeszcze wam nie powiem.
2: To... No ale myśmy od ciebie, Tachu, chcieli usłyszeć. W końcu po to dzwonisz. Ten gest wykonałeś po to, żeby...
0: Ja chciałem z ludźmi godnymi zaufania porozmawiać, bo chciałem poznać was bliżej, waszą naturę. Bo jak pomagam komuś i oddaję za was życie, bo grozi mi śmierć, to chcę wiedzieć chociaż, że jest to tego warte.
2: A czemuż grozi ci śmierć?
0: Słucham waszych historii. Słucham o planecie Ziemi, o waszej kulturze. I z każdym dniem przekonuję się o tym, że to jest właściwa droga.
2: A możesz nam więcej powiedzieć o tym, czemu ci grozi śmierć i czemu za nas to życie oddajesz? Bo jesteśmy tego ciekawi. Chcielibyśmy tego posłuchać, bo skoro...
0: A u was ludzi co grozi szpiegom? No zadaj sobie to pytanie. Co by ci zrobili ludzie, jakbyś zdradził ich rasę?
2: Myślę, że oni by tego nawet nie byli świadomi.
1: My to się potrafimy napierdalać, jak ktoś zmieni polityczne barwy, no jak z jednej partii przejdzie do drugiej, czy za PiS-em, czy za PO, a co dopiero takie tutaj rasowe sprawy międzygalaktyczne. No. Jak to jest?
2: Opowiedz, Tachu, powiedz coś więcej, proszę.
0: Proszę. O górach w Polsce?
2: Nie, o tym właśnie... Nie, mnie interesuje twoja historia. O tym, że ty się poświęcasz dla nas, że wyłamałeś się ze swojej rasy po to, żeby nam coś przekazać. To jest, dla mnie to jest bardzo intrygujące, interesujące. Chciałbym coś więcej na ten temat wiedzieć.
0: Mówiłem, że się nieszczęśliwie zakochałem w ludzkiej istocie. W Laurze, ale wybrała innego, wybrała człowieka. Ale mimo to chcę wam pomagać. Poznałem waszą historię. Historię w wiary, waszej religii, kim był Jezus Chrystus?
2: To co jest... Człowiek. Mów, proszę. Co jest pociągającego z twojego punktu widzenia w nas i w naszej historii i w tym naszym byciu człowiekiem? Co jest coś, być może coś, czego my nawet nie dostrzegamy? Powiedz, proszę.
0: Tak. Jesteście tak okrutni, a potraficie tak bardzo kochać. Tyle miłości, że aż mi ogon drga czasem. Naprawdę, jak o tym myślę. To jest niesamowite.
2: A ty jesteś do tego niezdolny? Ty nie potrafisz?
1: A mówiłeś wcześniej, że nie masz ogona, bo masz zmienioną powłokę cielesną na bezogoną.
0: No przecież jak wracam do domu, krawcu, to wyłączam synchronizator cielesny. Mogę w końcu troszkę się rozluźnić w moim legowisku. Odpocząć.
1: A merdasz ogonem, jak się cieszysz? Przepraszam za takie może to zbyt osobiste pytanie, ale...
2: Wy się chyba znacie prawie, co?
0: Czasem.
1: Nie.
2: Nie?
1: O, powiedział, że czasem merda, czyli jednak.
0: Jak mi się coś podoba bardzo, to się przyznaję. Czasem mi merda. Także tak, panowie. Jest bardzo ciężka sytuacja, ale jesteście niesamowitą rasą. Jesteście tak niesamowici, że nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy. Jesteście ewenementem we wszechświecie.
2: A powiedz mi, mój drogi przyjaciel, lubisz koty?
0: No, takie duszone, jadłem parę razy.
2: Chyba cię tu na trzecie rozszerwali, mój przyjacielu.
1: Tak. Ktoś cię posądzają tutaj, że tak naprawdę jesteś inną demoniczną istotą. No ale to nie wiadomo.
0: Jaką? Alfem?
2: Alfonsem.
1: Kimś takim, kto też lubi koty.
2: A nie lubi psów.
0: Jestem Jarosławem Kaczyńskim, mówiłem. Że on jest za niski do synchronizacji na reptilianina. Nie znaleźliśmy tak niskiego, niestety. Także tak.
2: A powiedz mi, możesz mi powiedzieć, skąd wasza rasa pochodzi? Tu z Ziemi, czy gdzieś z daleka, z jakiegoś innego gwiazdozbioru?
0: Nie, z Ziemi nie.
2: Z daleka?
0: Ech, krain. Tak.
2: Skąd?
0: Z odległych krain.
2: A to jest nasza galaktyka, czy sąsiednia?
0: Nie, to są takie odległości, że nie jesteś tego w stanie pojąć. Musisz zrozumieć, mój przyjacielu, że wasza technologia jest na naprawdę śmiesznym poziomie.
1: Wypraszamy sobie. Konsola PlayStation 5 to jest bardzo dobry sprzęt.
0: Dobra.
1: A wy w ogóle nie macie żadnej. W ogóle nie macie żadnej konsoli do gier. A tu, że nasza technologia.
0: Plujemy na odległość. Mówiłem ci, że to jest nasz sport.
2: A powiedz mi, mój drogi przyjaciel, co sądzisz o dwóch przypadkach UFO w Meksyku tam odkrytych, które tam leżały przedstawiane w kongresie, czy parlamencie, czy tam... Prawda to, czy fałsz?
0: To jest fałsz, bo to tak... Powiem ci, że my podrzucamy takie istoty, żeby odwrócić uwagę od nas. Musimy cały czas grać na wielu fortepianach, na wielu skrzypcach, bo nie możemy zostać odkryci przez społeczeństwo. Władze wiedzą. Amerykańskie władze wiedzą na przykład.
2: A meksykański.
0: No, my meksykański, no.
2: To czemu?
0: Nie wiem, co tam. Są kartele narkotykowe jakieś.
2: Ale dlaczego ty...
0: Sprawy się... Czemu tam? A, no bo chcemy Amerykanom zająć głowę, no. Rozumiesz? Oni nas najbardziej...
2: A dlaczego nie Chińczykom? Dlaczego nie Chińczykom? Przecież u nich smog zawsze był przyjacielem. Może tam powinniście uderzyć.
0: Ale u nich też są, tylko oni... Tam jest władza taka, że ona nie powie całemu światu, co odkryła. Rozumiesz?
2: A w Stanach jest taka, też nie powie.
0: W Stanach jest troszkę inaczej. Tam ludzie się mniej boją.
2: W Polsce jest władza, która powie, co odkryła, nawet gdy nie odkryła. To chyba w Polsce najlepiej, co?
0: Nie jestem tutaj wysłany do was, do Polski. Nie wiem, co moich pobratyńców na innych kontynentach, jak sobie dają radę z wszystkimi rzeczami. Bo nie mamy wymian. Jesteśmy przydzieleni do końca w jednym terenie. Ja już zostanę tu w Polsce na zawsze.
1: A na jaką partię będziesz głosował, Tachu, teraz w wyborach? Chyba na PiS, tak? Może. Nie wiem.
0: Chciałem głosować na SLD, ale nie startują. PiS też jest ciekawy.
2: Szymona Hołownię?
0: Ciężko mi powiedzieć, bo generalnie nie mogę, bo nie widnieje w kartotekach.
2: A co sądzisz o Konfederacji?
0: Nie mam PESEL-u. PESEL-u. Konfederacja? Mamy tam najwięcej ludzi. Znaczy ludzi. Najwięcej reptilian jest w Konfederacji. W tym taki jeden bardzo stary reptilianin.
1: Wiem, kogo masz na myśli. My myśleliśmy do tej pory, że to jest cyborg, ale no właśnie... Czy na pewno cyborg?
0: Nie, nie.
2: Mówicie Januszu?
0: Ja nie mogę tutaj się wypowiadać. Wiecie dlaczego, ale sami się domyślcie.
2: No nieźle potrzeba, nieźle, ale kurwa. No. Wszyscy cię rozszyfrowali. A wiesz jak cię odgadnęliśmy? Nagraliśmy cię i puściliśmy cię w normalnym w tempie. No i wyszło, że potrzeba Kotkiewicz. I zdekonspirowaliśmy cię. I co ty na to? Jaszczurze. Z rozdwojonym językiem. Hello. Jest tam kto?
0: Halo, jaki Kotkiewicz?
2: A jaki potrzeba?
1: Nikt nie mówił o żadnym Kotkiewiczu. Nikt nie mówił tylko o potrzebie chyba. Spoko.
0: Ja nie rozumiem. No nie ważne.
2: Ważne są. Tak. Ważne.
1: Niektórzy twierdzą, że żaden potrzeba, tylko Dabliński, że to jest. No, to są wasze teorie spiskowe. To jest właśnie szuria. Już tu układacie jakieś teorie spiskowe.
2: To, że kurwa raz się udało, że.
0: To znamy. Chciał się z nami skontaktować. Miał dla nas informacje. Chciał sprzedać je bardzo drogo. Czyli to jest ten sam Dabliński. Z jakiegoś projektu 28. Coś takiego gadał. Chciał pieniędzy. Nie wiem, czy kojarzycie takiego człowieka.
1: No,
2: jak nie wiem, prawie co. Jak na potrzebę, to za mało słów używa, nie? Tak mało. Potrzeba to napierdalała Katarynka. To chyba nie jest potrzeba.
1: To jest reptilianin, tak. No przecież powiedział.
2: Tak.
1: Człowieku małej wiary. Jak tylko coś bardziej niezwykłego się wydarza, to ty od razu odrzucasz to, wypierasz.
2: Nie, no jak powiedział, że Ziemia jest płaska, to nie jest reptilianin.
1: Może no jest chyba płaska. Może jest płaska jednak. I Jacek za...
0: Płaska, lecostronna.
2: Płaskie to są monety, nie? Szekle. Szekle są płaskie, okej. Okay. Ale ziemia nie.
0: Grawitacja jest przyciąganie z obu stron. Macie to piękne w planecie.
2: Grawitacja jest nawet z każdej strony, z nieskończonej strony. Jeśli Ziemia jest kulą, to ma nieskończenie wiele stron. I z każdej strony ma przyciąganie.
0: Ale jakbyście zobaczyli moją ziemską powłokę, to byście nigdy nie odgadli, że jestem reptilianinem.
2: To skoro jesteś reptilianinem, to weź na 5 minut, wyłącz prąd w całej Polsce i włącz za 5 minut i wtedy ci uwierzysz, że jesteś reptilianinem. Prosty, prosty sposób. Wyłącz prąd na 5 minut w całej Polsce. Czyli dla ciebie to jest pstryknąć palcami. Zrób to, proszę.
0: Działa. To tak nie działa.
2: A to zrób coś, co zadziała. To co działa w takim razie?
0: Dobrze. Czekaj. Wyłączę stopki w swoim mieszkaniu. Poczekaj.
2: Co wyłączysz?
1: Stopki?
2: Lodówkę w swoim mieszkaniu.
1: On powiedział stopki chyba, że wyłączy. Cokolwiek by to miało znaczyć. Stopki?
2: Lodówkę w swoim mieszkaniu wyłączy, nie ma.
0: Nie, no, bezpieczniki, to się mówi stopki.
2: A, nie wiem, to już... A umiesz światło w lodówce włączyć?
1: No, tu jest słuchacz trolujący, widzę. O, i poszedł, wyłączył te korki i go rozłączyło, no. A nie, jest.
2: Jest?
0: Już jestem. No, bo wyłączyłem. Ale już się włączyłem ja. Już jestem.
2: No, ale faktycznie wyłączył, nie? No, no.
1: Tach. Może? Tach. Zrobił pach i ale, wyłączył.
2: Ale faktycznie wyłączył. To prawda.
1: Tach, słuchajcie, ja słyszałem, że Tach miał sąsiada i nazywał się Pach. Byli Tach i Pach. Ale nie wiem, czy to prawda.
0: A wiecie, jak u mnie w pracy taki kolega reptilianin powiedział dowcip reptiliański?
1: No. No, jaki? To już jest ten dowcip? To takie reptiliańskie poczucie humoru, tak?
0: Idzie Chopin, Tach i Bach.
1: Pach babkę w piach. Taki dowcip. Dobra. No bo tak to jest z tymi. To jest takie.
0: Lecę do legowiska. Dobra. Bardzo miło.
2: Nie, poczekaj. Coś ważnego na koniec. Coś takiego.
0: Kocham was, kocham ludzi, kocham ludzkość. Za was warto umierać. Jak zginę, to znaczy, że się nie odezwę. Znaczy inaczej wróć. Jak się nie będę odzywał, to znaczy, że zginąłem.
2: A jaka jest wartość tych
0: kciuki?
2: A jaka jest
1: wartość? Trzymaj się, cześć.
2: Musisz umierać za nas.
1: No takie to jest właśnie reptiliańskie poczucie humoru. Oni się cieszą tylko jak Jan Rodzyn się wywali i sobie głupi ryj rozwali. No to się wtedy śmieją. To jest takie reptiliańskie właśnie poczucie humoru. No, dobra, Damianie, to kończymy. W takim razie.
2: Nie, no pewnie. No. Idziesz już? Mogę sam poprowadzić?
1: Nie, bo będziesz tu jakieś nieprzyzwoite rzeczy robił, jak ja nie będę patrzył.
2: Prawie. Ja jestem kurwa Anunnaki i mam język cały, nierozdwojony i właśnie po to przeszedłem dzisiaj, żeby wam powiedzieć, że ja nie kocham ludzkości. I nie będę się za was ofiarował. Ale whisky wypiję za was. Za całą kurwa ludz. Za całą kurwa 7, 8, 9 miliardów ludzi.
1: No, a tu ciekawe. Akurat jak zniknął Tach, to pojawił się Dubliński akurat w tym momencie. Może to jednak on.
2: Don. No to dawaj.
1: Tak, bo pawiana świruje tutaj. O, chwilę mnie nie było, wracam, a tu jakiś szurojaszczur mówi, że kasę za coś chciałem. Ciekawe. No, świruje pawiana tutaj.
2: A skąd to wie? Po chwilę go nie było, a nagle wie. To nawet ja nie wiem, chociaż jestem na antenie.
1: No właśnie, musi... tak. Jak go nie było, to jak słuchał, nie?
2: No właśnie, dokładnie tak. To jednak musi być któryś z tych. Ale, no dobra, no to posłuchajmy, co ma do powiedzenia. Jest na antenie?
1: Nie. I nie będziemy już nikogo słuchali, bo kończymy audycję. I tak już miałem się zmywać, a tu jeszcze następna godzina, następna i tak będziemy do rana siedzieli.
2: Dobra, to w sobotę. Dobra, to nie no dawaj w sobotę sobie odpoczniesz, kurwa. Teraz jest taki miły wieczór, zarobiłeś swoje i nagle co? Papa Smurf co mówi Smurfom, dobranoc, kurwa, rączki na kuder. Spokojnie, kurwa.
1: No coś, coś w tym jest, co mówisz, ale no, ja muszę trochę popracować, coś porobić jeszcze, no a komputer, wiesz, jest zajęty, jak nadaje.
2: No, kurwa, zajebisty, którego ci ze mną zazdrości.
1: Co powiedziałeś, że ze mną co?
2: Zazdrości ci komputera. A.
1: Nie.
2: Za każdym... Mówi o tym komputerze.
1: No, Zenon go jakby przygotował specyfikację tego kompa, nie? Wymyślił, co by tam trzeba kupić i gdzie to można kupić względnie tanio i tak dalej. No,
2: no jest obrotny, ale ciągle podkreśla to, że on takiego nie ma, a ty taki komputer masz, czyli...
1: Nie mówił chyba nic takiego.
2: Nie mówił?
1: Coś fantazjujesz, albo jakaś rzeczywistość alternatywna.
2: No może teorie spiskowe, aczkolwiek ja to słyszę za każdym razem. A może jestem wyczulony, a może kobieca intuicja, może wyczulenie. Dzisiaj oglądałem, że kobiety w ogóle są innymi ciałami niż mężczyźni, że mają inne mięśnie, mają inny próg bólu, inaczej widzą barwy, że widzą na przykład między różowym a różowym, to widzą, że to są dwa różowe.
1: Tak? O proszę.
2: A że między seledynowym a niebieskim, to widzę, że to jest różnica.
1: No ja też widzę, że jest różnica.
2: No wiem, ale one widzą jeszcze bardziej. No i że mają inny próg bólu i w ogóle są tak skonstruowane, że to mają inne ciała w ogóle. Taki tam w pracy na Facebooku widziałem filmik. Ciekawe. A to ciekawe, czemu głosować nie mogą. Nie, no żartuję. Też widziałem taki filmik, kiedyś takie auta były, nawet Mercedesy by robili takie, że miały jakieś tam miejsca dwa z przodu, na których siedzieli faceci w kapeluszach, a z tyłu, zupełnie z tyłu za budą było takie miejsce dla kobiety, kurwa. Takie osobne zupełnie. Nie? No także tak. No.
1: Także tak.
2: Nie, no.
1: Także tak.
2: Nie jestem za kontrowersją i nie mówię, że kobiety są, wiesz, po to, żeby dzieci rodziły i pilucha przebierały. Oczywiście mogą robić, co chcą. Tylko z umiarem, nie?
1: Dobra, panie Damian, to jest bardzo interesujące, co pan mówisz, ale ja muszę iść spać, bo się spóźnię.
2: Ja już jeszcze muszę spać, żeby zostać na antenie. Mów na żywo. Mam tu budkę taką, zaraz wrzucę 20 zł z tym nowotko. Pamiętasz, jak były budki na monety? O! Widzisz? Ksenu ci przysłał 5 zeta. Papa Smurf, nie bądź gnojem, no. Przecież my tu, kurwa, jako twoje Smurfy z twojej wioski wszyscy myśmy się tu zebrali, a ty nagle co? Masz tysiaka i idziesz spać? Bo co? A ile to zarobisz?
1: Nie mam tysiaka. Ale nie wiem, z 500 się zebrało dzisiaj.
2: Nie kłam, kurwa. Chyba więcej.
1: Nie. Coś koło 500 plus. Nie, no stary, no wiesz, no zmęczony jestem. Ja dzisiaj bardzo wcześnie wstałem. O 7 rano. No, jestem po prostu, mnie głowa boli. Zmęczony jestem. Coś bym zjadł. Spać mi się chce. Pracować mi się chce, to co się rzadko
2: to
1: zdarza.
2: I popracuj i przyjdź, no. Dobra, spoko. Dobra, trzymaj się, gram.
1: No, trzymaj się.
2: No. Do piątku.
1: No, dobra. Dzięki za telefonik, za donejciki, za wszystko. I że jesteś. I że jesteś, jaki jesteś. No. Trzymaj się.
2: Cześć.

No dobra. Wszystkie złośliwe komentarze tu zapisuję. Nawet z innych streamów zapisuję. Kto tam coś na temat Krawca napisał i będę tutaj banował, nie odbierał złośliwie. Odgryzał się i tak dalej. Nie, no, luzik. Myślę, że może się jutro pojawię. Ale to takie miłe, że ktoś tu mówi: Krawiec, nie kończ. Co prawda, byłoby to milej usłyszeć w łóżku, będąc z przedstawicielką płci przeciwnej, żeby ona mówiła: Krawiec, nie kończ. Krzyczała, to by było jeszcze milej, ale tak to też nawet miło. Okej. To do usłyszenia w takim razie. Trzymajcie się.

No i dzień dobry wszystkim, właściwie dobry wieczór. Jeszcze tutaj jeszcze wszystko ustawiam. Przepraszam, że w ogóle jest jakieś większe opóźnienie w związku z audycją. Ale niestety tak się w sumie złożyło, że trochę zbiegło, trochę się ostatnio też porobiło i w sensie też pozmieniało różnych rzeczy i dlatego dzisiaj wszedłem nieco z opóźnieniem, trochę też nieprzygotowany, ale mam nadzieję, że jakoś mi pomożecie, przede wszystkim dzwoniąc. No i oczywiście rozmawiając na temat tego, co dzisiaj będziemy rozmawiać, a będziemy dzisiaj rozmawiać o broni. Broń jest to rzecz, która niewątpliwie się wpisuje w rozwój cywilizacji. Właściwie, jak tylko ludzie zaczęli się rozwijać, to właściwie zaczęli też rozwijać metody, można powiedzieć, kaleczenia siebie. Nie jest to łatwa rzecz, mówiąc o broni, bo jak wiadomo, że jak jest rozwój broni, to jest to też kwestia po prostu czyjejś śmierci, tak? Więc de facto razem z rozwojem cywilizacji nauczyliśmy się lepiej zabijać. No nie wiem, czy to właściwie jest z czego być dumnym tak naprawdę, bo no jak można być dumny w ogóle z zabicia kogoś? No oczywiście, jeśli zostaliśmy napadnięci, jest to kwestia życia lub śmierci, tak? Naszego życia. Ale bywa tak, że po prostu wojny toczą się o zwykły zysk. Po prostu, tak jak dzisiaj mamy do czynienia z tym. Okej, to myślę, że powoli przejdziemy do tematu. W ogóle to chciałem też z takich technicznych spraw poruszyć, że audycja być może będzie nieco bardziej nieregularna, dlatego że ostatnio sporo się dzieje u mnie w sprawach zawodowych, mianowicie.

0: być może przeniosę się do Warszawy. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie. Muszę przejść wszystkie rozmowy kwalifikacyjne i inne różne. Ale no być może będę po prostu pracować w Warszawie, więc sporo zmieni się, ponieważ właściwie 13 lat mieszkam już w Lublinie, więc jest to spora zmiana. Także wybaczcie ewentualne jakieś nieregularności, jakieś po prostu może też czasami nieprzygotowanie takie pełne do audycji, ponieważ no po prostu z racji tego, że no i muszę się dokształcać i muszę po prostu też różne rzeczy brać pod uwagę, które muszę sobie zorganizować podczas tej przeprowadzki. No jest to rzecz nieco kłopotliwa, żeby po prostu ze wszystkim się wyrobić. Mam nadzieję, że jednak jakoś dam radę utrzymać ten dwutygodniowy cykl, w sensie tą regularność. Ostatnio miała być tydzień temu audycja, ale tak wyszło, że no po prostu raz, że też krawiec zniknął ze względu na swoje różne sprawy, także te, które opisywał, ale także jest po prostu zarobiony i troszeczkę nie miał mnie kto hostować, a w końcu postanowiłem, że będę hostował się sam, troszeczkę też za przyczyną Zenona, którego pozdrawiam i zresztą pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy piszecie, którzy komentujecie, którzy słuchacie i w ogóle wszyscy, którzy jakoś się kręcą wokół radia. W ogóle jest też jeszcze jedna sprawa techniczna, mianowicie nie udało mi się zalogować na nocne radio, dlatego piszcie na Skype FOORACK, czyli furak po prostu. Ja jeszcze będę musiał tam was pododawać, jeszcze dzisiaj pewnie nie wszystko będę ogarniać, bo jeżeli się okazuje, że będę hostować sam audycję po prostu, no to będzie pewne rzeczy na początku trudno ogarnąć. Na przykład dzisiaj na pewno nie będę w stanie przeczytać czata. Wiemy, że na pewno tam jesteście, na pewno rozmawiacie na różne tematy, między innymi też pewnie o tym, o czym będzie rozmowa, więc bardzo was proszę, jeżeli macie jakieś pytania, to najlepiej w ogóle dzwońcie, a jeżeli chcecie tylko napisać, to piszcie. Jednak przepraszam, jeżeli nie zawsze odpowiem tak szybko, jakbym chciał i nie wszystko zauważę tak, jak chciałbym tego, także najlepiej, jeżeli zadzwonicie, pogadacie. Ja myślę, że każdy facet troszeczkę się bronią fascynuje. Są też, myślę, kobiety, które tym też się interesują. W ogóle jestem ciekaw, czy są kobiety pośród tutaj nas, słuchaczy. Jeżeli są, to niech się odezwą, bo miło by było. I cóż, i przechodzimy do tematu. Więc broń. Jak już powiedziałem na wstępie, broń to jest rzecz, którą właściwie rozwijaliśmy przez całe życie. Właściwie dziś, w dzisiejszych czasach są to takie, pod pewnymi względami, nie wiem jak wy uważacie, ale czasy trochę takie beznadziejne, bo z jednej strony mamy duży rozwój technologiczny, a z drugiej strony, po pierwsze, dla celów wojskowych dużo projektów jest utajnianych. Ja myślę, że już dawno mielibyśmy, no może nie teleportację, ale pewne technologie rodem ze Star Treka, gdyby nie to, że po prostu wiele projektów, tak zwanych czarnych projektów, które często opisuje Klot w swojej audycji, są po prostu utajniane, tak? I no nie wiemy, co się z nimi dzieje, co ludzie rozwijają w tych projektach, nad czym siedzą, jakie zagadnienia poruszają. I z jednej strony jest to też taki wątek, który daje dużo emocji, tak? Bo tajemnica zawsze wzbudza emocje. A z drugiej strony jest to też sprawa taka, która no też budzi pewien strach, przynajmniej u mnie, bo tak naprawdę no, możemy mieć do czynienia z technologiami, których nie znamy i być może nie poznamy bardzo długo, a może nie poznamy też za naszego życia. I dla celów wojskowych, z racji utajniania tych technologii, no jest rozwijane masę różnych projektów, których prawdopodobnie nam się nie śniło. Wcale mnie nie zdziwi, jeżeli naprawdę jakieś tajne laboratoria już dawno mają nie tylko urządzenia free energy, ale na przykład komunikację po polach torsyjnych, czy na przykład, nie wiem, broń taką, jaką na przykład czasami obserwujemy w różnych serialach science fiction, tak? Czy to fazery, czy promienie śmierci, które opracowywał sam Tesla, czy też inną technologię, bardziej na przykład psychotroniczną, tak? Którą podejmują ludzie uważający się za kontrolowanych. Temat mind control jest ciekawy, ale raczej staram się go dzisiaj nie poruszać, ponieważ niewątpliwie jest to bardziej może nie tyle tematyka broni, co tortur, a myślę, że o torturach też by było ciekawe porozmawiać. ale w najbliższym czasie, poza tym tematem dzisiejszym, nie planuję jakichś tematów ściśle wojskowych. Także myślę, że no, porozmawiamy bardziej o cywilizowanych rzeczach, bardziej pokojowych. No więc broń. Broń właściwie to jest... Każda rzecz dzisiaj może stać się bronią, ale na początku bronią był chociażby zwykły rzucony kamień, tak? Właściwie w zasadzie interesując się bronią, zapominamy, że tak naprawdę człowiek jest właściwie najdoskonalszą bronią, bo oczywiście mamy bomby atomowe, bomby wodorowe, bomby neutronowe, broń elektromagnetyczną, broń akustyczną, być może jeszcze jakąś, która mi nie przychodzi do głowy. Oczywiście poczynając też od tych starodawnych broni, jak broń drzewcowa, biała, która zresztą rządziła w Europie i w Azji też przez naprawdę wiele wieków. Więc po prostu no tak to jest, że no, jak człowiek się rozwija, to też udoskonala pewne narzędzia, tak? Ale z racji, dlaczego człowiek jest najlepszą bronią? Dlatego, że po prostu no, to człowiek jakby jest za tym karabinem, to człowiek naciska spust w jakimś, nie wiem, myśliwcu, tak? I to człowiek tak naprawdę podejmuje największe decyzje, tak? Czy zabić, czy nie. Człowiek też, nawet jeżeli nie jest tym pilotem, który steruje myśliwcem, to obmyśla strategię, jak zaatakować w ten czy inny sposób, tak? Jedną z taką najbardziej starodawnych chyba ksiąg na temat wojny to jest Sztuka wojny Sun Tzu. Przyznam się szczerze, że niestety jej nie przeczytałem, zresztą chyba bym nie dał rady akurat, nie tylko ze względu na moją sytuację życiową, ale też ze względu po prostu na to, że jest to, no myślę, książka, którą należy i przeczytać, i w pewien sposób zrozumieć, więc myślę, że kiedyś moglibyśmy poświęcić trochę czasu także tej książce. Ale właśnie strategia, czyli człowiek, który jest bronią, jest tym, co atakuje, ale też tym, który myśla, jak zaatakować. Jak wiadomo, jednymi z najlepszymi strategami w ogóle w starożytności byli chociażby Grecy. Przecież to Grecy wymyślili na przykład falangę. Tak samo przecież na przykład właśnie taki filozof, pewnie wszystkim znany, jak i naukowiec Archimedes, on może nie tyle wymyślał strategię, co maszyny wojenne, tak? Więc właściwie rozwój technologii odbywał się już, można powiedzieć, za czasów, kiedy właściwie jeszcze przed przyjściem Chrystusa, tak? Na świat. Także no zawsze, odkąd człowiek się rozwijał, chciał tą broń stworzyć. No i na początku tą bronią właśnie, przypuszczam, po prostu były ręce nasze, tak? Żeby uderzyć. Oczywiście myślę, że te filozofie podejmujące właściwie temat walki, ale też filozofii już powstały bardziej w średniowieczu. Na przykład judo powstało w wieku XVIII przez... No właściwie stworzył je filozof japoński Jigoro Kano. Mam nadzieję, że nie pomyliłem imienia. Jakby co, to napiszcie na Skype'ie albo zadzwońcie i poprawcie mnie. Ale właśnie, od tylko że wiadomo, że użycie rąk no wymaga kontaktu z przeciwnikiem, tak? Bo się okazuje, że tak naprawdę już od starożytności wiele różnych plemion, czy właściwie państw, miast, jeżeli mieliśmy do czynienia z bardziej urzędową strukturą, oni zawsze chcieli walczyć z daleka, tak? Czyli chcieli, nie wiem, no chociażby rzut kamieniem, tak? To już jest walka na odległość. Zwłaszcza jeżeli jest to, no po prostu jeżeli trafimy kogoś odpowiednio, czy w głowę, czy jeśli jest to na tyle mały kamień, że na przykład uderzy w oko, tak? No to już jest broń tak naprawdę. Ale tak rozwijając broń, zaczęliśmy bardziej, no mówi się nawet o 10 tysiącach lat przed Chrystusem. Były to po prostu maczugi, czyli na przykład bardzo różnie zaostrzone jakieś, no może nie pnie, ale bardziej jakieś kije, konary, bardziej może po prostu wycięte czy wystrugane, no patyki to, albo bardziej myślę, że konary, czyli takie grubsze jakieś żerdzie, czy po prostu coś, co no raz, że można trzymać też i odsunąć przeciwnika troszeczkę na większą odległość, ale też porządnie skaleczyć takiego człowieka. Jak zaczął się wyrób żelaza? No właściwie do żelaza to jeszcze trochę czasu, bo na początku ludzie zaczęli wyrabiać raczej taką stal miękką zdecydowanie. No ołów, jak wiemy, za bardzo na przykład na miecze czy na noże się nie nadawał, ale już na przykład stopy miedzi z cynkiem i inne różne metale, to już tak. Zresztą, jak wiadomo, stal była w bardzo różnych krajach czy plemionach właściwie bardzo różnie kuta, więc mamy właściwie całe bogactwo mieczy. W średniowieczu, jak już naprawdę te miecze były na porządku dziennym, to właściwie istniało ich niemal 23 rodzaje. No ja nie wymienię ich wszystkich, bo nie jestem historykiem broni, ale jeżeli ktoś słuchaczy wie, jaki co, to znaczy w sensie jaki może być, jakie są rodzaje, czy były rodzaje mieczy, bo nie sądzę, żeby wszystkie rodzaje do dziś przetrwały, ale właśnie jeżeli jest czy rekonstruktorem, czy może historykiem militariów, to zadzwońcie, powiedzcie, bo ja nie wiem wszystkiego, a tematyka jest jak najbardziej ciekawa. Także głównie jeśli chodzi o broń taką drzewcową, może potem bardziej białą, to właśnie, znaczy 10 tysięcy lat temu bardziej mieliśmy do czynienia z bronią bardziej właśnie taką, może nie tyle drzewcową, ale właśnie to były głównie maczugi. Potem jak zaczęliśmy już wyrabiać jakąś, no czy stal, czy żelazo, czy jakieś różne rudy metali, do tych maczug były dodawane różne dodatki, tak? Na przykład zamiast jakichś tam kolców to były już jakieś ścinki metalu, tak? W każdym razie miecze już zaczęły się pojawiać, no już w czasach biblijnych przecież znano miecze i to bardzo dobrze, posługiwano się nimi bardzo zręcznie. Były to właściwie czasy, ja wiem, tak 3000 lat przed Chrystusem, a nawet, no nie, wcześniej to chyba nie, ale od 1000 do 3000 lat przed Chrystusem były już znane miecze. Na początku, zanim w ogóle były miecze, bardziej były to noże, sztylety, różnego rodzaju taka broń. Owszem, do walki, może nie tyle wręcz, co wymagająca bliskiej obecności przeciwnika, ale też na krótki dystans, tak? Ponieważ jak wiemy, miecz zdecydowanie oddala przeciwnika od nas, ale jest to też wciąż kontakt bezpośredni, no, więc nie jest to kontakt taki, no, jaki mamy dzisiaj, czyli właściwie brak kontaktu, tak? Tylko wykrywamy obiekty przez różne sensory, skanery i tak dalej i dopiero atakujemy poprzez, nie wiem, wystrzelenie rakiety i tak dalej. No dla mnie w ogóle broń taka wymagająca kontaktu z przeciwnikiem jest chyba największą, nie wiem jak to powiedzieć, czy próbą odwagi, czy właściwie taką, no najlepszą jeśli chodzi o walkę, ponieważ to nie tylko wymagało świetnych warunków fizycznych, człowiek musiał trenować praktycznie całe życie, ale też no, musimy spojrzeć w twarz przeciwnikowi, tak? Jesteśmy mu to winni, skoro chcemy go zabić. Co ciekawe, nawet na przykład w takiej książce, która mi jakoś chyba obrzydziła gatunek fantasy, ale mamy tam wspomniane w pierwszej części, czyli Grze o Tron, że skoro wysyłamy kogoś na śmierć, tylko tam chodzi bardziej o karę, a nie o wyzywanie na pojedynek. Natomiast jeżeli no, wydajemy wyrok śmierci, musimy sami go wykonać, przynajmniej Starkowie sami go wykonali, ponieważ uważali, że byli to winni tym ludziom, tak? Że schowanie się za kata było brakiem odwagi, było brakiem po prostu jakiegoś też odpowiedzialności chyba troszeczkę za to, że posyłamy tego człowieka na śmierć, tak? No to jest ciekawe, powiem szczerze. Ja chciałbym, żeby do pewnego stopnia pewne praktyki z tym związane akurat były stosowane, chociaż najlepiej, jeżeli w ogóle ludzie nie giną, tylko umierają śmiercią naturalną. Ja myślę, że każdy troszeczkę jest pacyfistą w głębi duszy, bo no chyba nikt nie chce ani zabijać, ani być zabitym, tak? Ale niestety mamy taką cywilizację, że uważam, że bez broni no to raczej może nie tyle wiele nie zdziałamy, tylko po prostu no zawsze jesteśmy lepiej chronieni, tak? Zawsze lepiej się człowiek chroni, jeżeli chroni sam siebie, tak? Nie zdaje tego na państwo, nie zdaje tego na jakieś instytucje, tylko po prostu sam używa danej broni. No przynajmniej ja za tym optuję. Także właśnie o to chodzi, że wtedy wrócę do tematu właśnie tego powstawania broni, że na początku właśnie były to no po prostu bardziej noże, sztylety, czy wszelkie raczej wyrafinowane bronie, no, nawet w sensie takim, że no naprawdę trzeba było być blisko, tak? Nie wiem ile centymetrów dokładnie, ale no po prostu nie było stali, która by wytrzymała na przykład napięcia, jakie są no, podczas walki mieczem, tak? O to chodzi właśnie przede wszystkim. No ale jak zaczęto wyrabiać już lepszą stal, między innymi wypracowano techniki skuwania tej stali znacznie lepiej, no to pojawiły się już miecze, tak? Miecze właściwie chyba były używane naprawdę przez bardzo długi czas. Właściwie bardziej już następca mieczy, czyli szabla, była używana jeszcze w XX wieku. No, ja z tego, co słyszałem na przykład różne historie z II wojny światowej, to na przykład były różne oddziały konne, które na przykład pewne znaki, żeby zachować ciszę, dawano szablą. Na przykład jeżeli spotkano jakąś większą grupę przeciwnika, o ile pamiętam, była taka historia, tylko nie pamiętam teraz jakiego pułku czy jakiej drużyny, że napotkali Rosjan obozujących gdzieś na wschodzie Polski i wyjechali z lasu prosto na nich, tylko że nie wiedzieli, że oni tam są, i nagle jak zobaczyli, że tam są Rosjanie, a Rosjanie byli nieuzbrojeni, ponieważ po prostu odpoczywali, o to, żeby nie zdradzać swojej obecności, po prostu dowódca dał znak szablą, tak? I oni nie mając praktycznie żadnej amunicji, bo z tego co wiem, to raczej chyba no po prostu wystrzelali wszystko. Zresztą jak wiadomo, Polacy nie byli zbyt dobrze uzbrojeni. O tym też sobie jakoś powiemy, że bo chciałbym z wami przede wszystkim porozmawiać, no zadać kilka pytań, co wy sądzicie, nie, po prostu o posiadaniu broni i o rozwoju broni. No więc ten człowiek dał znak szablą i słuchajcie, no w ciągu bodajże 10 minut wycięli wszystkich Rosjan tam z tego obozu. I ci Rosjanie tam chyba nawet nie bardzo zdążyli do nich postrzelać, także i oni używali tylko szabli, więc kurczę, no można powiedzieć, że z jednej strony niby mamy już no właściwie XX wiek, mieliśmy, tak, bo teraz mamy XXI wiek, to jednak wciąż broń biała w jakimś użyciu była, tak naprawdę. I że tak powiem, no każdy żołnierz oprócz jakiegoś tam karabinu czy innego, innej broni palnej po prostu no, nosił przy sobie jakiś miecz, szablę czy nóż, to już w ogóle obowiązkowo. Więc no można powiedzieć, że miecze, no bo szable to już jest następca mieczy, tak? To już bardziej po prostu to też chodzi też o technikę walki szablą. Po prostu te miecze i szable, czy w ogóle broń biała, bo generalnie broń żelazna jest nazywana bronią białą, po prostu no, była używana bardzo długo, tak? Inaczej broń biała też jest nazywana broń sieczna, ale jak wiadomo, bronią białą też można nakłuć, po prostu, bo miecze jak mają ostry sztych, to po prostu no, też były wykonywane pchnięcia, nie tylko cięcia, tak? Także, no wiadomo, że żeby walczyć w ogóle mieczem, trzeba było być bardzo wyrobionym, trzeba było non-stop ćwiczyć praktycznie, nie? Także właściwie taki był, no miecze rozwijały się tak najbardziej chyba do średniowiecza, no aż do właściwie nawet XIX wieku, gdzie właśnie po takich mieczach właściwie już na początku kutych jakby z pełnej stali, potem zaczęto je jakby nieco odchudzać, żeby miecze po prostu dobrze cięły, ale też były w miarę lekkie, tak, do użytku. Czyli na przykład robiono na przykład wgłębienia po prostu w tej głównej części miecza, nie tam na krawędziach, gdzie jest ostrze, tylko po prostu jakby między krawędziami klingi, żeby też po prostu zmniejszyć ciężar miecza, zmniejszyć po prostu też ten ciężar, który musi nieść ze sobą rycerz, tak? Bo, no czy wojownik w ogóle, bo przecież jak wojownik no, walczył, to musiał, że tak powiem, walczyć mieć, owszem, i dobrą technikę, ale, ale też chodzi o to, żeby mieć też dużo siły, tak? No więc też chodziło o to, że te miecze, jak były bardzo ciężkie, to też były niewygodne. No to chyba myślę, że łatwo zrozumieć. No i tu teraz mamy telefon, także muszę przerwać. Witaj, kto się do nas
1: zgłasza? Witaj, Furaku, z Zenon z tej strony.
0: Witaj, Zenonie. Mam nadzieję, że cię dobrze słychać i że mnie też dobrze słychać.
1: No, słychać. Sprawdziłem, słychać już wszystko. Okej, okay, i Allah Akbar. To czekaj, teraz, bo chwilę nie słyszałem. Mówiłeś o mówiłeś o mieczach, tak? Teraz?
0: Tak. Głównie o mieczach, ponieważ no miecze, można powiedzieć, były główną bronią właściwie no nie tylko antyku, ale też bardzo często, no i średniowiecza i praktycznie aż
1: do... Nie wiem, czy tak wiesz, co do antyku bym się nie zgodził. Myślę, że bronią antyku były przede wszystkim włócznie i jakieś tam wszystkie odmiany, nie? Typu tam słynna serrisa, czyli bardzo, bardzo długa włócznia, chyba tam nawet pięciometrowa, jak nie lepiej, używana przez falangitów macedońskich, czyli taką lżejszą falangę, która miała mniejsze opancerzenie, mniejsze tarcze, ale dłuższe te włócznie, zwane właśnie sarrisami, które dzięki temu mogły sobie z falangą poradzić od wroga i do dzisiaj tak nie do końca wiadomo, z czego tam sarrisy robiono, bo rekonstruktorzy nie potrafią jej zrobić na tyle długiej i na tyle mocnej, żeby była praktycznie w boju dobrze zastosowana.
0: Znaczy ja ci powiem tak, że na przykład faktycznie Grecy, czy jak ustawiali falangę, to faktycznie tam głównie rządziły włócznie, faktycznie. To z tym się zgodzę. Natomiast na Bliskim Wschodzie, no, między innymi też Biblia trochę o tym podaje, chociaż, no mówię, nie jestem też historykiem broni, więc fajnie, że zadzwoniłeś i jeżeli wiesz też coś więcej, to powiedz, że faktycznie na przykład na Bliskim Wschodie już znano miecze.
1: Znano, tak.
0: 2000 lat.
1: Problem z mieczami jest taki, że ze względu na metale, które były wtedy używane, procesy produkcyjne, ciężko było zrobić długi miecz, który miałby dobre właściwości fizyczne, więc najczęściej były to miecze względnie krótkie, nie? W antyku, mówimy teraz cały czas o starożytności, nie? Wiadomo, brąz, czyli tam to będzie ołów i 10% cyny bodajże, taki to jest, 90% ołów i 10% cyny. Zresztą takie właśnie statki swoją drogą znajdowano fenickie, które miały dokładnie takie proporcje tych materiałów, które tam pochodziły chyba z Rodos, tam się wydobywało te materiały i tam szły do antyku, wszędzie rzeczy. No i produkowano raczej krótkie miecze, tak samo na Bliskim Wschodzie one były z reguły, dość częściej były zakrzywione, nie? Był obecny kopesz znany z Egiptu, czyli taki swego rodzaju połączenie sierpa z mieczem. Uważa się go za praprzodka właśnie sejmitara i szabli. Jednak trzeba pamiętać, że tam na Bliskim Wschodzie w rejonach Egiptu miecz był rzadko używany, bo było mało metalu i w zasadzie najbogatsi faraonowie mieli sztabki żelaza w swoich grobowcach, a nie złota, bo złota mieli wystarczająco proporcjonalnie dużo. Także wojska egipskie raczej używały włócz i toporów. Jeżeli chodzi o miecze, to mówię, najkrótsze te miecze greckie, one się nazywa chyba Xiphos, czy jakoś tak. Falanga też miała miecze, one były też krótkie, mniej więcej, no chyba niewiele dłuższe od tych gladiusów rzymskich, które miały, nie wiem ile, z 90 cm w sumie, gdzieś tak długości, jeśli mnie pamięć nie myli. I były jeszcze miecze zwane spatha, jakoś tak. To były już miecze długie, prawie tak długie jak późniejszy miecz długi, który jest równoznaczny z półtora ręcznym, ale to tam już są spory niesłuszne, bo to jest praktycznie to samo, długi miecz półtora ręczny, ale to już późniejsza epoka. Także spatchy używali najczęściej albo centurioni, albo kawaleria, czyli ekwici. A ekwici byli najczęściej, wiadomo, z bogatych rodów, bo na konia nie było stać przeciętnego legionistę. To tak wyglądała sytuacja z mieczami. Były też, jeżeli chodzi o rzymską armię, była używana na początku włócznia, która się nazywała hasta. No i taki wstępny, przed reformy mariańskiej legion niewiele się różnił od falangi, bo w zasadzie walczyli w takiej trochę gorzej zorganizowanej falandze. Mieli okrągłe tarcze, Hełmy też były względnie jednolite, chociaż ci wszyscy Rzymianie

0: różne wyposażenie. Jednak trzeba pamiętać, jeżeli się mówi o starożytnych armiach, że większość z nich była, nie była jednolicie uzbrojona. Większość z tych armii nie była jednolicie uzbrojona i tutaj właśnie była przewaga Rzymu, że Rzym był w stanie wysłać w pole jednolicie uzbrojoną armię, która miała takie same przeszkolenie i takie same uzbrojenie i tak dalej, etc., etc. Na przykład wszyscy mieli zbroję, co było bardzo rzadko spotykane w armiach starożytnego świata. Praktycznie chyba nie przypominam sobie, żeby któraś armia, nie licząc jakichś tam armii chińskich rzecz jasna, bo to osobny świat, nie? Na którym się tak praktycznie nie znam, niemalże w ogóle, to w starożytnym świecie praktycznie tylko Rzymianie i czasami Grecy, bo to też nie zawsze tak było, wojska jednolicie uzbrojone, nie? Co tam jeszcze było? Spartanie, jeżeli chodzi o starożytnych wojowników, Spartanie nie walczyli na gołe klaty w żadnym wypadku. Mieli zbroje i to bardzo fajne zbroje. Co tam jeszcze było ciekawego? Włócznia była często używana w starożytnym świecie, czyli taka, znaczy włócznia, oszczep, czyli lżejsza włócznia.
1: Grecja, Rzym też, nie?
0: Tak, tak, tak. Znaczy z konia też rzucano oszczepami. I na włócznie też było używane. Na koniu nie było strzemion.
1: No i włócznie właśnie. Włócznie też, można powiedzieć, były zamieniane niejako zbroje.
0: Tak, tak.
1: Bo też, były takie rzucania.
0: Swoją drogą przeglądam sobie teraz do pierwszego Warhammera podręcznik i tam też właśnie coś o tym jest. To jest tak. Proca była popularną bronią. Wbrew pozorom tam do średniowiecza też była dosyć popularna. Ze względu na to, że to była broń pospolitego ruszenia, tak? Mogłeś tych ludzi wziąć, oni zawsze jakoś tam umieli procą się posługiwać. Taką procą jest ciężko strzelać, ale jeżeli już się nauczysz, to możesz mieć zasięg lepszy od takiego przeciętnego łucznika z czasów starożytnych. Co prawda nie zrobisz takiej rozpierduchy, ale możesz dosyć tam morale wroga zniszczyć w ten sposób. No i to jest, wiesz, tania broń przede wszystkim, nie?
1: Dokładnie. Miejsce do łuku.
0: Tak. Czyli łuk kompozytowy, czyli z kilku materiałów robione tutaj. Trzeba to nadmienić, bo trzeba to skleić. Trzeba wziąć dwa różne gatunki drewna, na przykład, albo tam jakąś kość.
1: Tak, ale cięciwa też była, to też można powiedzieć, że była kompozytowa, bo tam też jest różnego rodzaju.
0: Łuk też musisz naciągnąć. To nie jest tak, jak na filmach pokazują, że chodzi się z łukiem cały czas z cięciwą naciągniętą na niego. To też tak nie wygląda, to też się trzeba przygotować.
1: To już chyba prędzej z kuszą, bo kusza miała mechanizmy przetrzymywania.
0: Tak. Kusza przez jakiś czas mogłeś trzymać naładowaną i to. Ale kusza to jest broń z kolei już średniowieczna. Była w starożytności wykorzystywana. Ona się nazywała chyba wtedy heirobalista, czy jakoś tak. To była taka. Kusza była wtedy ładowana, jakoś przytrzymywana przy brzuchu i naciągana jakimś chyba tam też mechanizmem. Używali jej głównie Grecy. Praktycznie takiej ręcznej kuszy używali tylko Grecy tutaj w naszym świecie. Oczywiście tam Chińczycy używali tej swojej kuszy, tej słynnej chukonu, czyli automatycznej kuszy, która nie miała za dużego zasięgu.
1: Tak, oni mieli nawet, tam były magazynki na kilka...
0: Tak.
1: Był tam mechanizm właśnie przeładowywania i napinania.
0: Ale wiesz, jak się mówi o broni, to warto też o... Bo to też jest broń, jakby nie patrzeć, tak? Na to też musisz mieć zezwolenie. Kamizelki kuloodporne, czyli pancerz. To jest też ciekawa sprawa.
1: Tak, dokładnie. Prekursorem to jest zbroja, tak? Czyli przede wszystkim wszelkie rodzaje
0: No.
1: Pancerze głównie, ale też elementy, tak? Czyli właśnie te nagolenie,
0: Pierwsza zbroja płytowa, wbrew pozorom, to nie są czasy średniowiecza. To jest nawet już kultura minojska, z tego co pamiętam. To się nazywa bel albo jakiś pancerz dzwonowy. Jest to taki dosyć... Była to zbroja z brązu, zrobiona z takich sporych po prostu elementów kutych i nałożona na delikwenta. Bardzo spowalniała, bardzo ograniczała pole widzenia, no ale byłeś nie do ruszenia. No chyba, że wiadomo, ktoś się przewrócił i skopał jak świnie. To wtedy było po ptokach. Pytanie jest, zawsze jest ten problem, czy używano skórzanych zbroi, jak często one były używane. No kurde, tak. No nie dowiemy się tego za bardzo, bo nie bardzo jak miało to przetrwać, nie, od tamtych czasów. Ale chyba raczej były dość często używane, bo na przykład właśnie ci wspomniani falangici i falangowie często mieli zbroje zbroje

0: robione ze skóry, one się nazywały linotorax. I były bardzo wytrzymałe. Jak się robi rekonstrukcję, no to się okazuje, że one tak w praktyce w ogóle nie ustępują zbrojom metalowym. Dobrze zrobiona skórzana zbroja nie ustępuje metalowej zbroi w żadnym wypadku. Przy czym ma na przykład taką wadę, nie zrobisz, to też w filmach często jest, że widzi się legionistów z tym legionistów podkład za głośny, a prosu prowadzącego słabo słychać. Napisałem ci to. Możesz trochę ściszyć podkład?
1: Już ciszam, natomiast ze zgłośnieniem mikrofonu niestety...
0: To chyba ja cię dobrze słyszałem. Ja cię dobrze słyszałem, ale podkład faktycznie był trochę głośny. No. Okay. Jeżeli chodzi o filmy, często pokazują jakieś błędy, na przykład tą słynną Lorikę. Znowu nie słychać ciebie, kurczę, może Skype ci chyba coś przetegował. To wiesz co, ja skończę ten mój monolog tylko na tych legionistach i...
1: Wiesz co, nie, no ja ciebie...
0: Ale wiesz, oni ciebie może nie słyszą, ja cię słyszę przez Skype, oni cię mogą nie słyszeć na tym, na... Bo Skype automatycznie o połowę wszystko, jak ktoś się do ciebie dodzwoni, jest cisza.
1: A, tak, dokładnie, dobra. No mówiłem, że będę dzisiaj... Nie
0: wiesz co, to ja ci dam chwilę zaraz ten, ja zadzwonię może za moment, popraw to tam przy szyku czy coś, a ja zadzwonię i powiem o tych legionistach i ich pancerzu za jakieś 2-3 minuty, bo mam teraz tutaj pilną sprawę, dobra? Nie będzie problemu, jak za chwilę jeszcze zadzwonię? Okej, okay, no to do usłyszenia zaraz. Popraw tam wszystko, jak trzeba, hej.
1: Cześć. No dobrze, w takim razie na chwilę, że tak powiem, niestety posłuchacie podkładu, a ja tutaj poustawiam. Dzięki od razu za uwagi, bo jak widzicie, nie wszystko udało się dobrze wszystko ustawić. Także...

exact location.

0: Okej, to już jestem. Mam nadzieję, że wszystko udało się ustawić, także Zenon może już dzwonić. Możesz dzwonić, Zenonie, jeżeli słyszysz. No właśnie, także kurczę, dobrze, jeżeli ktoś wie więcej czasami niż prowadzący na temat właśnie broni. Okej, właśnie dzwoni chyba Zenon, także odbieram. Okej, jak teraz słychać?
1: No, dobra. Dobra. Słuchaj, Jan ci to się pytał, naczytałem chyba ewentualnie, by też chciał później zadzwonić. To jest teraz pytanie.
0: Dobrze, niech
1: Tylko
0: dzwoni,
1: pamiętaj, że
0: pewnie.
1: jesteś na swoim prywatnym Skype'ie, to muszę mu go dać, nie? Raz,
0: Tak,
1: dwa,
0: dobrze.
1: trzy. No, dobra. Okej, okay, no to skończyłem na tych zbrojach rzymskich, że niby są niektóre skórzane, firma
0: Tak,
1: pokazano.
0: powiedziałeś też, że skórzane, jak dobrze wykonane, mogą no, być równie dobre
1: Tak, tak,
0: jak
1: tak. Z tym,
0: stalowe.
1: że paradoksalnie nie zawsze one mogą dać taką mobilność jak metalowe, bo tu właśnie jest przykład tego. W jakimś tam filmie jest pokazane, że legioniści mają tą swoją słynną Lorikę segmentatę. Przy czym ta nazwa Lorika segmentata tośmy sobie tak wymyślili. Nie wiemy, jak ta zbroja była nazywana. Też się czasami mówi Lorika laminata. Czyli ta zbroja znana z Asterixa i Obelixa, z takich folk metalowych złożona, płyt, taki napierśnik. No to jeżeli jest.
0: A czy może by to być na przykład przodek
1: Nie, nie, nie,
0: kolczugi
1: nie.
0: lub
1: Kolczuga
0: coś
1: to jest
0: podobnego właśnie?
1: Lorica Hamata. To jest właśnie po prostu kolczuga. Ta Lorica segmentata to jest raczej bliżej przodek jakiejś płytówki, bo to były płyty metalowe na siebie nałożone.
0: Tak.
1: Dobrze chroniła przede wszystkim ramiona. To było związane z tym, że legioniści mieli tą dużą tarczę. Teraz tak, jeżeli byś ją wykonał ze skóry i jakimś czymś cudownym nie zlubrykował, no to wtedy tarcie po prostu skóry o siebie uniemożliwi ci schylanie się i jakieś dobre uniki, prawda? Będzie.
0: No
1: No,
0: tak,
1: ale
0: tak.
1: jeżeli to będzie metalowe, to będziesz mógł to zrobić, nie? No, to jeszcze wracając na chwilę do zbroi legionisty, no to było ich kilka typów. Najpowszechniejsza zawsze, no prawie zawsze, była kolczuga, czyli ta Lorica Hamata. Z krótkimi rękawami kolczymi, czasami dodane jeszcze na ramieniach dodatkowa warstwa kolczej obrony. Tak mniej więcej długości trochę za pas, znaczy za przyrodzenie. Ona była bardzo popularna w starożytności, później gdzieś około tam wieku Chrystusowego, w czasie Imperium, zaraz po tym. Po Cezarze była Lorica segmentata, ta znana, popularna, z Asterixa Obelixa właśnie, płytowa taka, popularna. I była jeszcze Lorica plumata, tak zwana, czyli zbroja łuskowa, zrobiona z łusek takich. Ona czasami była nawet na kolczugę zakładana, ale jej głównie używali ekwici, oficerowie, Cezarowie i tak dalej. To był strasznie, strasznie drogi szpas, to był ładnie wyglądał, ale nie był praktyczny. Kolczugi i te zbroje poprzednie, te Lorica segmentata, one były używane głównie ze względu na to, że można by je było łatwo naprawić. Oczywiście kolczuga była dużo łatwiejsza w naprawie niż segmentata, ale jeżeli mogli sobie na to pozwolić w czasach tam świetności Rzymianie, to była używana segmentata, która była, jeśli mi pamięć nie myli, nawet lżejsza i dopasowywana indywidualnie do każdego legionisty. Po prostu się brało segmenty, po kolei jeden, drugi, trzeci, składało ciach, ciach, no i tyle. Było ich jakieś 3 czy 4 odmiany tej zbroi. Najwięcej ich tam w Wielkiej Brytanii wykopano i po prostu dobrze się uzupełniały z tarczą legionisty. Dużą, czterokątną tarczą, która no jakoś tam była skuteczna i z ich sposobem walki rewolucyjnym, jakby nie patrzeć, związana, nie? No to byli Rzymianie, którzy sobie tą zbroją niezłą przewagę zapewnili nad plemionami barbarzyńców, nie? Którzy im tam kiedyś dupę skopali. Dyscyplina, tak jak powiedziałeś, człowiek jest potężną bronią. Dyscyplina zrobiła to, że Rzymianie tak potrafili pokonać tych wszystkich przeciwników swoich.
0: No tak, dokładnie. No, Rzymianie w ogóle przecież zdobyli przecież pół świata, no nie, no pół świata to może przesada, ale na pewno niemal całą Europę i, że tak powiem, podbili no, mnóstwo terenu, właśnie też dzięki wypracowanym tym i technice i wytwarzania broni właśnie tej strategii, tak, żeby jak ustawić ludzi do boju.
1: Tam nie mrygnęło ci coś, żebyś od Jamsi to kontakt dostał?
0: Tak, już mam i właśnie akceptuję.
1: To nie wiem, czy dałby radę go może wziąć na konferencję, czy coś. Wiesz, zbroje to jest ciekawa sprawa, no bo one przez jakiś czas po prostu, wiesz, nie było ich, później były przez Rzymian i dały im przewagę, później znowu były mroki średniowiecza, nie było tych zbroi przez jakiś czas. Oczywiście jakieś, myślę, że zbroja, te, które przestały, trochę na to, na te rody szlacheckie się przekuło, bo wydaje mi się, że chłop, który gdzieś sobie tam z pola bitwy zachomikował dobrą zbroję, mógł później, wiesz, bandytom stawić czoła, nie? I w jakiś sposób być w końcu tym, wiesz, bohaterem, tak? Rycerzem i może dzięki temu oni się wstali, wiesz, pierwsze tam rody szlacheckie powstały. Bo to byli po prostu chłopi, którzy się dobrze uzbroili gdzieś tam, nie? Po jakichś trupach i nie bali się komuś tam wpieprzyć. Później znowu były w miarę regularne armie, jakieś pojawiły się, no spróbuję ci do tej konferencji. Później pojawiły się znowu zbroje. Aż do broni palnej, nie? Która początkowo wcale nie była taka dobra jak łuki czy kusze, nie? Ale wyparła w końcu potrzeby zbroi, no bo jak dostałeś, to i tak umierałeś, więc po co było ładować kasę, tak? No, co ciekawe, to w pierwszej wojnie
0: okay. światowej... Właśnie... Właśnie chyba do nas dodzwonił się Jamci, to jeśli dobrze się
2: czuję. Cześć, Kolejko, czuj ze mną.
0: Mam nadzieję, że Zenon słyszy Jamci to. A nie, chyba wyrzuciłem za mną niechcący. Nie, o kurczę. Dobra, no
2: słuchaj,
0: widzę,
2: to ja może się rozłączę.
0: Widzę, że nie ogarniam jeszcze no, wszystkiego, kurczę.
2: Nie dodało, do konferencji się nie dodało i wyrzuciło. Tam chyba musisz mieć jakieś ustawienia specjalne, bo ja tego też nie ogarniam, a korzystam tak bardzo rzadko. No wiem, że to kiedyś działało, nie? W radiu na konferencji i nawet tutaj wyskoczyłeś mi, jak Krawca wpisywałem, że była konferencja z tobą. I to powinno przynajmniej teoretycznie działać, no ale widać nie działa. Dobra, to ja się rozłączę, rozłączę, niech Zenon dokończy to, co miał. Ja potem coś dodam.
0: Dobra, no, i potem się połączysz. Dobrze, okej. Okay. I witamy cię, Zenonie, ponownie. Niestety no się okazuje, tak, że coś nie ogarnąłem w konferencjach, także postaram się to już na przyszłą audycję.
1: Dobra, to ja tylko powiem tyle, że zbroja w zasadzie była do pierwszej wojny światowej używana. Kolczuga jako taka jest używana do dzisiaj. Czasami strażacy mają kolczugę w swoich elementach ochronnych. A zbroi używała na przykład kawaleria albo snajperze. Jakichś takich elementów z twardej stali używali na pierwszej wojnie światowej, żeby się tam jakoś chronić i tak dalej. Na przykład były takie rzeczy jak metalowe drzewo, które tam było jednocześnie kamuflażem i obroną. Kamuflaż to też ciekawa sprawa, bo ty mówisz, że ludzie zawsze się próbowali na odległość zabijać i to jest chyba najlepsza obrona, nie? Przed czymś takim.
0: Znaczy, nie zawsze, ale to prawda. To sporo plemion faktycznie tak próbowało. Raczej walczyć na odległość niż w bezpośrednim kontakcie, tak? Dlatego też powstały właśnie łuki, no. I w ogóle wszelka broń, chociażby taka właśnie miotana, chociażby dmuchawki, które chyba są jeszcze do
1: tak,
0: jakichś plemion.
1: Tak, jest broń, o której się też mało mówi, to jest tak zwany atlatl, czyli miotarz oszczepów. Taki kijek zakrzywiony, na który dajesz sobie właśnie oszczep na jego koniec i tak rzucasz, działa to trochę na zasadzie proce, bo po prostu tam jakoś zasięg twojej ręki jakby efektywnie zwiększa. I masz miotacz oszczepów, nie? No to takim czymś próbowali tam konfiskadorów i tego Pizarra wyeliminować, no ale jak walnęli w Kirys, no to nic się nie stało. No to byli wtedy ciężko zdziwieni, nie? O broni to można gadać, nie? Chciałeś jeszcze powiedzieć, czy chciałeś się zapytać, miałeś taki premise, że czy broń jest potrzebna w ogóle teraz w tym świecie i czy będzie potrzebna? No tak, tak jakby...
0: Znaczy nie, czy w ogóle, pierwsze pytanie może ci zadam, w ogóle chcę, żeby każdy, kto dzwoni się na ten temat wypowiedział, czy w ogóle broń w przyszłości też będzie potrzebna nam do rozwoju cywilizacji, czy, że tak powiem, tak jak obecnie dużo rzeczy zaczęło się od wojska, nawet nie wiem, czy wiesz, że na przykład myszki komputerowe zaczęły się od tego, żeby opracować po prostu system do obliczania trajektorii pocisków, między innymi.
1: Pamiętam zdjęcie takiej drewnianej dziadowski z dwoma takimi rolkami, czymś bez kulki jeszcze.
0: Tak, Tak, pewne konstrukcje były po prostu zamiast kulki, to były dyski, faktycznie, no. Tak.
1: No ale co z tą bronią? To co, jej, czy ma przyszłość? Czy jest dzisiaj potrzebna? Czy będzie potrzebna? O to chodzi?
0: Że dzisiaj jest potrzebna, to myślę, że nie ma wątpliwości. Chociaż też, jeżeli chcesz się wypowiedzieć na ten temat,
1: no są tacy, którzy twierdzą, że nie jest potrzebna, ja się powiem, że jest. I wiesz, co ci powiem, wiesz, co jest odpowiedzią? Nietranshumanistyczny świat to jest świat, który broni będzie z całą pewnością wymagał. Z tej prostej strony, że na przykład widzisz, ja jestem chłopem raczej wątłej budowy, chociaż tam mam brzuchor, to jednak po prostu mam taką budowę, że mi to zawsze będzie szło w brzuch, ja tam jakiejś wielkiej siły i masy mięśniowej bez ogromnego wysiłku nie będę miał, więc jest spore szanse, że
0: jest tam. Halo?
1: O!
0: Bo chyba mam znowu nie Zenona być. Zenona,
2: przepraszam. Nie, chyba tak. Chyba jest okej.
1: Chyba jest okej, nie?
2: Jest okej.
0: Jest dobrze. Okej, no to udało mi się zaprosić właśnie Jamci to też do rozmowy, także
2: witam,
0: witaj.
2: Witam, ponownie.
0: Ogarnąłem,
2: czołem,
0: jak się okazuje.
2: Czołem, panowie.
1: Skończę tylko o tej broni i transhumanizmie, no. Wiesz, póki ludzie się od ciebie fizycznie różnią siłą, dopóty broń będzie potrzebna, nie? I bo wiesz, jak to powiedział, że ktoś to powiedział, że może to Bóg stworzył ludzi, czy tam nawet bez tego może, bo to w takich czasach jest powiedzenie, że Bóg stworzył ludzi, ale to Samuel Colby równymi uczynił, nie? I taka jest prawda, nie? Ja po prostu bez jakiejśkolwiek broni, jeżeli tylko mam możliwość, staram się nie wychodzić legalnie, rzecz jasna. I tyle, no tak po prostu akurat się moje życie potoczyło, że muszę, no i zawsze coś przy sobie mam, czym się mogę bronić, nie? Bo wiem, że tak normalnie no nie dałbym rady prawdopodobnie, nie? I już miałem parę takich sytuacji, że oczywiście, że musiałem skorzystać z tego w świetle prawa i dobrze, nie? Jak gdyby tego nie było, no to bym miał
0: Ale uważasz, że nie wiem, czy to różnica między siłą, czy bardziej na tej zasadzie, że zawsze ktoś komuś będzie chciał zrobić krzywdę, czy po prostu no, zabrać
1: zawsze się... Zawsze ktoś będzie chciał zrobić krzywdę, nawet jeżeli będzie jakaś uniwersalna równość i pełny, kurde, komunizm rodem Johna Lennona. I tak zawsze się znajdzie ktoś zły po prostu, bo entropia panuje we wszechświecie niepodzielnie. I tyle. I jeżeli jakimś cudem po prostu w jakiś zewnętrzny, genetyczny albo cybernetyczny sposób nie zrobimy, że ludzie faktycznie będą jakoś sobie równi, no to niestety będziemy mogli to równać tylko i wyłącznie bronią, nie?
2: A tak się chyba nie stanie, niestety.
1: I tak się chyba nie stanie.
2: Dokładnie. Może dlatego, że ludzie, ci, którzy sobie zdają sprawę, do czego służy broń, wiedzą, że ludzie mają tą jasną i ciemną stronę i zawsze któraś z nich może zacząć dominować. No, mieliśmy tego przykłady, nie? Ostatnio. Cały czas mamy.
0: No i cały czas oczywiście, mamy, tak naprawdę.
2: Oczywiście. Także ja wam podam taki przykład mojego kolegi, który był spokojnym facetem z długimi włosami. Wyglądał trochę jak hippis, ale lubiał się postrzelać w ASG i z reguły nosił przy sobie WZ-90 chyba 3 czy 4. No w każdym razie polski ten...
0: Podobno dobry
2: nie,
0: mocno zaczyna. Nie. Jeśli chodzi już o prawdziwą...
2: To jest kolego mój drogi, to jest bagnet. To jest bagnet. Ten taki z takim typowo taki komandoski, nie bardzo długa głownia z piłką i zaciskiem takim, że wskakuje w rękojeść, nie? Że można go w różnych pozycjach trzymać. No i wyobraź sobie, że miał taką sytuację, że wyskoczył na niego nożownik z chęcią obrabowania, nie? Z nożykiem jakimś tam. On niewiele myślał, mówi, zaraz, poczekaj, wyciągnę portfel. I wyciągnął mu WZ. Na co nożownik popatrzył i powiedział, dobra, sorry, przepraszam. I tak się skończyło. Także panowie, jak najbardziej, miejcie coś, zawsze coś przy sobie, tylko pamiętajcie, to, że macie coś przy sobie, to nie znaczy, że polskie prawo będzie za wami, bo polskie prawo mówi jedno, a sędziowie to komunistyczne szuje, więc uwaga na bardziej na sędziów, nie, niż na tych, którzy nas próbują obrabować, bo ci to mogą nam umilić naprawdę życie. A nie chcielibyście spędzić reszty na przykład w towarzystwie morderców, pedofilów i
1: tak, tak, tak. Tego ja już to przytaczałem kiedyś.
0: No, zdecydowanie, nigdy nie
1: chciał. Kiedyś jak facet tutaj gdzieś w moich okolicach postrzelił złodzieja z wiatrówki i poszedł się za użycie broni palnej z mordercami i w ogóle. Nie?
2: No, dokładnie. Także panowie, nawet nie współpracować. Zakopać. Dobra, żartuję. A teraz...
0: I głęboko, jak wędrować.
2: Słuchajcie, no fajna rzecz, widzę, że mam, znasz się na tych kurde nazwach, widzę, że korzystasz trochę z Wikipedii, czytasz, no, troszeczkę sprostuję, nie no, proca nigdy nie była z zasięgiem większa niż łuk, choćby nie wiem co. To chodzi o tego, no ale przypuśćmy, wiesz, że...
1: Nie będzie pasterz gdzieś tam, kurde, z Anatolii miał lepszego zasięgu swoją procą niż kreteński łucznik w starożytności.
2: No nie, no absolutnie to jest wykluczone, to nawet nie o to chodzi, bo generalnie proca nie była używana jako początkowo do tego, żeby zabijać ludzi, a jest to broń na krótki dystans. No znamy tą historię Goliata Dawida, nie? Niemniej jednak chodzi o taką rzecz, że była używana przede wszystkim przez pasterzy, którzy odganiali wilki i niedźwiedzie. To jest naprawdę bardzo nieprzyjemna sprawa. Dostanie takim płaskim kamieniem, który jest podkręcony do prędkości prawie poddźwiękowej, nie?
1: Tak.
2: A widziałem, jak ludzie się posługują tym, to naprawdę są bardzo, bardzo precyzyjni. Jeśli już człowiek umiał strzelać z procy, to mógł cię trafić po prostu w okolicy.
1: Wiesz co, czy aż tak? Ja oglądałem jak mistrz balearski, a najlepsi procarze zawsze byli starożytni z Balearów. Aha. Do dzisiaj tak jest. Mistrz balearski, możliwe z wyjątkiem Palestyńczyków, bo mają praktykę. No nie miał tak łatwo. Robili ten test, jakby to było w tego Goliata strzelić. Tak. Nie strzelił tak od razu, nie? Podeszli do prostego wniosku, że albo miał cholerne szczęście, albo ta religia nie kłamie i faktycznie Bóg pocisk niósł.
2: No w każdym razie jest taka sytuacja, że facet mógł do niego podejść dość blisko, nie? Teoretycznie, wiesz, tam jest opis, niektórzy mówią, że takie, że to jest wszystko bajka, bo Goliat nie posiadał zbroi łuskowej, nie? No co wątpię, nie? Bo to nie są jakieś takie, wiesz, wynalazki, które nie były znane starożytnym.
1: Druga jest nieistotna, on dostał w czoło, nie?
2: Dokładnie, dosłownie dostał.
1: To wiesz, nawet mając hełm mógłby tego nie przeżyć, nie?
2: Dokładnie.
1: Tym bardziej, że hełmy często starożytności nie miały wyścigu.
0: Wtedy stal nie była taka.
2: Najczęściej tacy ludzie nie mieli hełmów, bo tam nie pisze nic o hełmie, tylko pisze, że miał on chyba tarczę i pikę, nie? Czyli dzidę. Łucznię jak grot tkacki i miecz, którym potem potem Dawid ciął mu łeb. No, w każdym razie wracając do tych tematów starożytnych, nie wiem, czy taką ciekawostkę słyszeliście, że ktoś opisywał, nie wiem, czy to Herodot, któryś z tych właśnie znanych historyków, że Aleksander Wielki dokonał zakupu kamizelek, o co chodzi. Tak naprawdę dokonał zakupu zbroi dla swojej armii. Ileś tam tysięcy tych zbroi było. W każdym razie nie była to zbroja typowa, czyli nie składała się z żadnych stalowych rzeczy, nie składała się też nawet ze skóry. Tylko wyobraźcie sobie, że składała się z płótna i była łączona żywicą była łączona.
1: Także...
2: No w każdym razie to było coś takiego, że nawet łuk nie był w stanie sobie z tym poradzić. Tak jak z kamizelką kuloodporną, zwyczajnie.
1: Przeszywanica była bardzo popularną zbroją, czyli zrobiona właśnie z wielu warstw tego, jak to jest, ja ci to powiedz mi, Szymon, z czego to jest.
2: Co takiego?
1: Z czego to jest zrobione, z jakiego materiału, bo mi teraz...
2: Ale chodzi mi...
1: Przeszywanica zwykła.
2: Ja, wiesz co, nie mam pojęcia nawet o czym mówisz. Znaczy, operujesz nazwami, a ja nie wszystkie nazwy naprawdę...
1: Słuchajcie, przeszywanica jest zrobiona, a to jest zwane gambesonem chyba, czy aketonem, zawsze mi się to myli, robiona z wielu warstw materiału po prostu na siebie naszytych i też ma bardzo dużą wytrzymałość, nie? Tak, są nawet tak. W ogóle doniesienia o papierowych zbrojach w Chinach, nie?
2: Także... Tak, tak. Zresztą w Chinach generalnie chińskie zbroje miały to do siebie, że to z reguły to były takie, to był karacen, nie? Czyli naszywane płytki na taką, wiesz, rodzaj takiej, wiesz, na swetra, czy czyli krótko mówiąc, jak trafiła na płytkę, no to wszystko było ok. No jak gorzej, gdy trafiła między płytkę, to był problem. Słuchajcie, natomiast ciekawą rzeczą jest, że jeśli chodzi o XX wiek, nie, no to jak najbardziej broń biała była używana przez naszą kawalerię, była używana też lansa, czyli dzida, z konia, można było spokojnie tym walczyć. I naprawdę kawaleria to był ciężki orzech do zgryzienia, bo po pierwsze była mobilna, koń jadł i pił gdzie stał, nie? A kawaleria naprawdę dała się we znaki. I to, że tam są opisy tej kawalerii niby na szarżującej na czołgi, to są to troszeczkę mity, nie?
1: Znaczy, wiesz, prawda była taka, że ten oddział kawalerii skopał oddział czołgu dosyć dotkliwie, nie?
2: No gdzieś tam było.
1: To nie znaczy, że zrobił to, że zrobił to.
0: Znaczy o mitach, że kawaleria na czołgi maszerowała, to tego nie słyszałem, ale że jest, na obozy to jest jakiś taki, gdzie oni byli rozbrojeni.
2: To jest taki troszeczkę mit pewnego włoskiego dziennikarza, który napisał artykuł na temat, jak to Polacy właśnie z lancami i z szablami na koniach na czołgi nacierali. To jest mit, nie? To jest taka troszeczkę podkręcona baśń, nie? Wojenna, która, no wiadomo, że facet nie był na polu bitwy, ale musiał coś, wiesz, napisać, więc napisał takie rzeczy, taka kaczka dziennikarska poszła w świat, nie? Niemniej jednak taki kawalerzysta nie tylko był wyposażony w lance i pikę, ale był wyposażony przede wszystkim w krótki jakiś nagan, nie? I z tyłu miał zwyczajnie karabin, nie? I jechał po prostu...
1: Karabin to jest słowo kluczowe. Karabin. U nas nie ma tego jakiegoś stricte rozróżnienia, ale po angielsku masz rifle, czyli długi karabin, carbine, czyli krótki karabin. W sensie broń najczęściej właśnie kawaleryjska, nie?
2: Dokładnie.
1: Co było ciekawe, jeżeli chodzi o broń kawaleryjską, to gdzieś, kurczę, patrzcie, jako mężczyzna zawiodłem, nie umiałem odkręcić słoika. Amerykanie przez pewien czas nie chcieli wprowadzić broni z magazynkiem. Co prawda to było też kolbą, to jest Springfieldy czy Winchestery. Nie chcieli tego wprowadzić jako uzbrojenie kawalerii. To były te czasy teraz po wojnie secesyjnej, kiedy to tam, wiecie, tam tą kolej budowano przez Stany i Custer wtedy tam rządził. Co tych Indian miał skopać pod tym Little Big Horn, jeśli nie pamiętam, że myli. No i dostał w dupę. Dlaczego? Bo Indianie mieli lepszą broń.
2: Po prostu kupili ją.
1: Kupili te Winchestery, które miały tam ileś tych naboi w środku i były dużo bardziej szybkostrzelne, a oni mieli karabiny, które były bridge loaded, czyli łamane. Jeden nabój musiałeś strzelać, bo łamiesz, nie? Dostali po prostu...
0: Tak, i jeszcze były takie, że musiałeś najpierw tam proch ładować, potem pocisk, a dopiero wyprostować.
1: Właśnie nie wiem, to chyba było rozdzielne ładowania, czy już na nabój zespolony?
2: Nie, to już były...
0: Wydaje mi się, pierwsze były rozdzielne.
2: Winchester na pewno nie był rozdzielnego ładowania, to już był pełnopłaszczowy pocisk, nie? To nawet nie ma o czym gadać, nie?
1: Na przykład, wojna tradycyjna to była.
2: Wojna burska na przykład, jeszcze mieli te, kiedy Anglicy się potykali z burami, nie? Czyli z holenderskimi kolonistami, nie? To tam dochodziło właśnie do takich walk, między innymi burowie dysponowali takim karabinem łamanym, gdzie pocisk był mniej więcej około 1,5 centymetra. Straszna kolubryna. Jak tym czymś takim walnąłeś, to urwało łeb i leciało dalej. Jeszcze
1: zabijało
2: stół, tak, dokładnie. I to dlatego prawda. Burowie wylądowali w obozach koncentracyjnych, o czym się nie mówi, że pierwsze
1: obozy. Tak, to były te pierwsze obozy koncentracyjne.
2: Nie Hitler i Stalin, ale nasi Brytole, tak.
1: Ale wiecie, co jest u Brytolów ciekawe? Nie wiem, czy to jest dalej tegowane, nie jest praktykowane, ale Brytole, oficerowie mają cały czas inne mundury i dystynkcje wyraźne niż inne tam w innych wojskach, tak? Amerykanie się tego nauczyli, że to nie jest na tyle sensowne, bo sami tak robili Angolom, tak? Którzy do nich przyszli.
2: Strzelają od razu do obcera, nie?
1: kasowali oficerów za każdym razem, nie? Tak samo wszyscy Indianie, jacyś tam inni, zawsze oficerów kasowali, tylko Amerykanie tego nie praktykowali.
2: To samo jest w wojsku.
1: Ale mają takie straty, generalnie mm-hmm. mają chyba nawet większe straty niż ten, na drugiej wojnie się dojrzeli, przynajmniej większe straty niż przeciętni żołnierze procentowo.
2: Dokładnie.
1: Bo było i widać, nie, że to są akurat oficerowie, dlatego zawsze dostawali w dupę, nie? I Burowie właśnie w to, ja to przeczytałem w takiej książce z PRL-u, Cenni Strzelcy, że właśnie snajpersko sprzątali Brytonii, nie? No i właśnie były, dlatego były obozy koncentracyjne, żeby tę rodzinę trzymać jako zakładników i z drugiej strony, żeby to im nie pomagało, nie?
2: No dokładnie, dokładnie. Ale mamy tutaj przykład teraz obecnie Izraela, gdzie na początku jako rekrut salutujesz, nosisz dystynkcję i zachowujesz się jak typowy żołnierz, natomiast już po przysiędze przestajesz salutować, przestajesz nosić nawet dystynkcji, nie nosisz specjalnie, właśnie żeby się nie rozróżniać. To mamy przykład tego, jak facet w tym słynnym filmie Forrest Gump, nie? Kiedy dostaje się do Wietnamu, to oczywiście Forrest Gump staje regulaminowo przed jakimś tam sierżantem, a on mówi: nie salutuj, bo snajperzy z Wietkongu, wiesz, widzą nas z daleka, nie? I zobaczą, że jestem oficerem. Także nie rób nawet tego, nie? Nie wygłupiaj się. Nie? Także tutaj jest rozsądek lepszy niż pycha i duma, nie? W tym wypadku. Bo to są jeszcze takie stare rzymskie zasady gdzieś tam, które przeszły gdzieś do tego etosu rycerskiego, potem to zaczęło to pielęgnować, a okazuje się, że na obecnym polu walki takie rzeczy są po prostu mało istotne.
1: Potem w epoce nowożytnej już były, wiecie, szyki, kolorowe uniformy. Brytole mieli najpiękniejszy ten biały krzyż na czerwonym ubraniu. Po prostu tutaj celuj, nie?
2: Mało taktyczne, nie? Te czerwone kurtki. Słuchaj, wyjdzie taki, po prostu widać go z kilometra, nie? A taki gość, który jest rangersem takim, wiesz, typowym, tym pierwszym, nie? Nie mam na nich komandosa, tylko rangersów, tak, którzy mają tą zasadę, nie? Stoisz, no to kucnij. Jeśli kucasz, no to lepiej się połóż. Czyli nie bądź widoczny, nie? A tam ci byli tak widoczni, że naprawdę trudno było z taką partyzantką amerykańską
0: bardziej walczyć. Się nie dało.
2: Dokładnie.
1: No, no też taka ciekawostka. Jedyny kraj, który kiedykolwiek, że tak się powiem, podbił Stany Zjednoczone, jeżeli podbicie stolicy to jest podbicie kraju, to jest Kanada. Taka mało znana ciekawostka, bo to właśnie kanadyjski korpus spalił Waszyngton podczas II wojny o niepodległość, bo były dwie.
2: No tak, no. Ale to jest ciekawostką jeszcze, że podczas I wojny światowej, pamiętacie, że francuskie wojska były właśnie jak chorągiewka, oni byli ubrani w niebieskie, czerwono, tam białe, wiesz, uniformy i to było tak niesamowite, że naprawdę trudno było ich nie zauważyć. Straszne straty ponosili dzięki właśnie tej no po prostu narodowej pysze. No. Ubrany w flagę człowiek no raczej nie może być taktycznie schowany, nie? Byciu snajperem nie może być mowy tutaj, nie? No a to była dziwna wojna.
1: Uniformy. Powiem wam, że strzelałem z karabinu z I wojny światowej i byłem wtedy strasznie lekki, to prawda, ale leżąc jak strzeliłem, to mnie dźwignęło, nie? Po prostu. Już wtedy zrozumiałem, co kolega mówił, kiedy powiedział, że kucharze z tego strzelali, bo to byli jedyni dobrze dożywieni ludzie wtedy na froncie, których ta broń nie przewracała, nie? To był jakiś tam Mannlicher kalibru 8,6 przez tam 50 ileś milimetrów, czy coś, nie pamiętam dokładnie. Mam gdzieś łóżko, musiałbym zobaczyć, bo po prostu dramat.
2: Tak, jeśli chodzi
1: to jest ogromny, nie?
2: Tak, tą II wojnę światową słyszeliście o tym karabinie przeciwpancernym UR, który skonstruowali nasi polscy inżynierowie. To był jedyny karabin, który nie musiał mieć specjalnych podkładek po to, żeby ci obojczyk po prostu nie pękł przy strzale, nie? Natomiast francuski odpowiednik takiego przeciwpancernego karabinu niestety to czynił, nie? Co było ewenementem na skalę inżynierską, nie? I w ogóle światową, nie? Że taki karabin powstał w Polsce.
1: Bo takich różnic przeciwpancernych było dosyć sporo później.
0: No dokładnie.
1: Ich użyli przeciwnicy Polski, wcielili je do swojego wojska, przez jakiś czas z nich korzystali też.
2: Oczywiście, no. To była broń zdobyczna.
1: To była 7,92 chyba na 107?
2: Nie pamiętam, w każdym razie to jest
1: dwa razy większy niż normalny.
2: To jest po prostu potężny pocisk, nie? I to ma lekki pancerz za nic, nie? I to wszystko, nie? To jest taki odpowiednik obecnego bareta, nie? Jak masz bareta teraz, nie? To masz
0: O, to tak.
2: To jest potężna broń.
0: Z dwóch kilometrów rozwalisz ścianę.
2: Dwa i pół kilometra do potwierdzony strzał, ponad, a 3 kilometry zasięgu skutecznego, nie? Na żywym celu, nie? Do 3 kilometrów. Nie, do 3 kilometrów jest trudno strzelać, ale 2,5 kilometra i praktycznie możesz być za nawet za murem jakimś schowanym.
1: Siła Coriolisa już w grę wchodzi i takie rzeczy, nie? To już jest...
2: No, znaczy, wiesz, no, tam jest niby teoretycznie jest coś takiego, że może być taki karabin wyposażony w specjalny cel, który uwzględnia obrót ziemi, ale z reguły to się używa tylko w ostateczności. Wiem tylko jedno, że im mniej skomplikowany sprzęt, tym mniej problemów nie na polu walki mniej części, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że coś ci po prostu zepsuje, nie?
1: Jak już gadamy o broniach nietypowych.
0: No dokładnie, no dlatego kałachy też są tak popularne, bo one są proste
2: to
0: w obsłudze
2: z tym, że wiesz,
0: praktycznie każdy ma coś tam.
2: Kałach to jest nic nadzwyczajnego, nie? To jest przeróbka jakiegoś CZ-a czeskiego, potem przerobiona przez niemieckich inżynierów i skopiowana przez Kałasznikowa na bazie jego doświadczeń wojennych, nie? Jakbyście zobaczyli, jak kałach działa, to trudno to nazwać karabinem. Generalnie to u nas się nazywało to pistoletem maszynowym, tak? Dalej to taki czyli tak. Semi-rifle, nie? Znaczy nie semi-rifle, tylko...
1: Semi-auto-rifle. Semi-auto to jest, wiesz, nie automat. To jest na odrzucie zamka swobodnego, czy jak to tam było.
2: Nie. Chciałem powiedzieć, że to jest taki pośredni między karabinem a pistoletem maszynowym.
1: To jest pośredni, o to chodzi, bo to jest nabój pośredni, czyli mniejszy niż tam 7,6. Na 51.
2: Tak. Chodzi mi o
1: sam
2: nazw. A
1: większy niż tam pistoletowy, 9 mm. Tak.
0: A niż 5,56.
1: 5,56 to jest właśnie nabój pośredni. Na 4,6 to jest nabój pośredni. 7,62,
2: panowie. 7,62.
1: 7,62.
2: Pierwszy kałasznikowy.
1: Ale 7,62 na 39 to jest kałasznikowa i to już jest nabój pośredni. A na 54 to jest karabinowy z dragunowa albo z pekaśki.
2: No. Natomiast obecne karabiny mają niższy kaliber, nie? 5,54 chyba, z tego co pamiętam.
1: 5,45 mają ruskie kałasznikowe.
2: To są natowskie. Natowskie, praktycznie to
1: nie,
2: są...
1: 5,56 jest natowski. 5,56 jest natowski na... 5,56 na... Tak. Kurczę, chyba 45 jest natowski. 5,45 na 39 to jest rosyjski. Tak. 5,8 to jest chiński, tylko nie wiem jaki on jest długi. No i to generalnie tyle. Do tego jeszcze dochodzą naboje 5,7, ale to jest bardziej pistoletowy nabój. Z tam z P90 i 5,7. Z takich popularnych kalibrów. I 4,7 do broni G11, która już nie jest produkowana. To był prototyp programu ACR, który nie został wdrożony.
2: Różnica, nie? Na przykład różnica między typowym M4, czy M16, odpowiednikiem, czyli protoplastą, czyli tak zwanym Armalite, nie? Firmy.
1: Która
2: wymyśliła, oczywiście to był Colt na bazie faceta, który nazywał się Stoner. No facet zrobił niesamowitą kosmiczną broń. Praktycznie to można nazwać jeszcze karabinem spokojnie, ponieważ jest to broń bardzo, bardzo, bardzo przede wszystkim jaka? Celna. W przeciwieństwie do Kałasznikowa, która niestety już nie ma tego czegoś. No i problem polegał z Kałasznikowem. Jak weźmiecie sobie, obejrzycie taki filmik na YouTubie Kałasznikow versus AK i zobaczycie w zwolnionym tempie, jak strzela AK, a jak strzela M16. Jest zasadnicza różnica w zachowaniu się tej broni. Zwróćcie uwagę, że kiedy strzela się z M16, to siła z powodu tego, że kolba jest skierowana równiutko, dokładnie w stosunku do strzelającego. I jest to lekkie kopnięcie i prawie niewyczuwalne przy takim naboju. Natomiast przy Kałasznikowie nie dość, że ta kolba jest już pod skosem, więc podrzuca wam tą broń strasznie. Mało tego, wyobraźcie sobie, że przy full auto lufa pływa, dosłownie, ona się wygina góra-dół jak struna. I celność tej broni niestety nie... Tak, Kałasznikow jest dobry tylko na bardzo bliską odległość. Dżungla to jest ideal, nie? Nawet jak się schowasz za jakiś pięć, to ci to nie pomoże, nie?
1: 5,56 nabój używany jest dlatego, że on bardzo szybko koziołkuje po wejściu w ciało. On po, wiesz, po chyba nawet 5 centymetrach zaczyna koziołkować.
0: No tak, i niszczy tak, wszystko.
1: Dokładnie, tak. Masz legalną.
2: Jakość przede wszystkim jest większa, więc jest celniejszy, nie? Jeśli chodzi w porównaniu do wersji
1: 760. Tak, Kałasznikow to jest jakieś 700 metrów na sekundę, a M14 to jest 900.
2: M16
1: to jest długa wersja, M4 to jest karabin, czyli jest właśnie krótsza. Ja ci powiem, ja miałem porównanie...
2: To się nazywa już, nie?
1: Karabinek właśnie. O, właśnie, po polsku się mówi karabinek na te krótsze, normalny karabin, masz rację. Ja miałem porównanie jeszcze z Steyrem AUK, czyli w układzie bezkolbowym, czyli że magazynek jest z tyłu.
2: Bullpup tak zwany.
1: Tak, bullpup, no dokładnie, bullpup.
0: Bullpup, no. Fama z Legii Cudzoziemskiej jest też
1: tak. Tak, dokładnie. Tak. Ale słyszałem, że takie różne opinie o tym Famasie.
2: Tawor obecnie izraelski.
1: Podobnie. Wszystko kaliber 5,56. Do tego jeszcze jest SA-80 brytyjski z takich znanych broni. Galil też jest w wersji
2: 5,56. L-85 brytyjski. Tak,
0: tak.
1: No, tak.
2: Galil? Nie. Galil
1: też jest w wersji 5,56. Jest taka wersja.
2: Ale to nie jest wersja bullpup. Galil jest...
1: Nie, bullpup w sensie, tak, ja mówiłem o kalibrze, ale bullpup, z bullpupów to jeszcze jest w Singapurze, są jakieś bullpupy, nie pamiętam jak one się nazywają.
2: Tak, jest kilka odmiotów.
1: Vector, firmy z RPA, jest jakiś tam też bullpup. Co tam jeszcze, są przeróbki też kałasznikowa, jakieś tam tych różnych karabinów, też bullpupy.
2: Galil to jest przeróbka kałasznikowa, to jest skopiowany kałasznikow.
1: To też. Co jeszcze było z bullpupów takich znanych? Snajperka, SVU jest bullpupem. Baret przecież też jest wersja bullpup z magazynkiem z tyłu.
2: No być może, no nie jest widziałem. Nie widziałem tak.
0: No właśnie powiedzcie mi, czy ta konstrukcja bullpup jest lepsza od tych tradycyjnych?
1: Strzelałem z M4 i strzelałem ze Steyr AUK chwilę po sobie, to mam wrażenie, że z AUGA mimo celownika optycznego gorzej mi się strzelało, bardziej szarpie. Wydaje mi się, że to jest kwestia środka ciężkości, ale mogę się mylić, nie?
2: Ja myślę, że tutaj nie chodzi w ogóle o kwestię, czy się lepiej strzela, czy nie. Chodzi raczej o to, czy broń po tym, jak zostaje skrócona lufa przed ramieniem strzelca, nadaje się na przykład do walki w typowym close battle, nie? Czyli przy bliskim kontakcie w mieście i tak dalej. I skrócenie tej lufy polegało na tym właśnie, że zamek został przeniesiony za tył, do policzka, za tył policzka i kolba stanowi jakby magazynek, więc lufa może osiągnąć, nie zmieniając długości lufy, mamy te same właściwości, co przy długim karabinie, nie? Czyli generalnie można powiedzieć, że jest to lepsze rozwiązanie dla ludzi, którzy prowadzą wojnę, na przykład, czy potyczki tak zwanej na ulicach, nie? Mamy przykład takiego właśnie, dlaczego Tawar został stworzony. Tawar został stworzony, ponieważ wielu izraelskich żołnierzy ginęło od tak zwanych headshotów, nie? Czyli facet po prostu musiał się mocno wystawić, a widzisz na początku lufę i wiesz, gdzie przystawić w razie czego broń i facet stoi ci za winklem.
1: To czołg też jest ciekawy, przecież Merkawa, Rydwan, to też jest ciekawe, jeżeli chodzi o Izrael. Dlaczego jest taki, a nie inny, nie? Dokładnie. Też z tego powodu.
2: Tak, on jest tak zrobiony, żebyś mógł stanąć przy najbliższym wzniesieniu pagórku i praktycznie wystaje tylko lufa.
1: A jak dostaniesz, to możesz z niego zwiać. Bardzo
2: dokładnie,
1: łatwo.
2: Bo jest to dobrze, dość ciężko. Oni mają za mało ludzi, żeby ginąć po prostu.
1: Mają wyjście z tyłu te czołgi. Możesz jak z bojowym nożem piechoty z niego spierdzielić.
2: Dokładnie, to jest po prostu czołg stworzony na przeżycie, tak jak Abrams na przykład. Nie? To jest typowy czołg stworzony na przeżycie i na chronienie załogi. Przez to ciężki, nie? Ale jednak to spełnia swoją rolę. Nie? Bądźmy sobie szczerzy, nie? Palestyńczycy nie są barankami też.
1: No.
0: No oczywiście.
2: Co tu możemy napowiedzieć jeszcze? O, właśnie.
0: Znaczy powiedzcie mi, odpowiedzcie mi na takie pytanie, bo tutaj cieszę się, że ja od was więcej się dowiaduję niż sam wiem i przez to radio jest też wspaniałe.
1: Ale
0: na przykład chodzi mi o to, czy na przykład przyszłość tej broni, o której rozmawialiśmy, tak? Bo rozmawialiśmy też o tym, czy dzisiaj trzeba nosić broń, czy każdy powinien mieć dostęp. Ja uważam, że tu nie ma wątpliwości. Natomiast powiedzcie mi, czy Gdybyście mieli wybór, czy wolicie broń likwidującą ewidentnie przeciwnika, czy bardziej obezwładniającą?
2: Zależy.
1: I to samo nie słyszałem, że wtedy byśmy mieli broń, to co?
2: Zależy od sytuacji. No bo chodzi o to, czy wolałbyś mieć broń no harm, nie? Czy no lethal broń, no, czyli nie zabijającą, taki na przykład taser, nie? No. Problem polega z taserem, że on jest dobry w przypadku dwóch gliniarzy i jednego faceta, nie? Natomiast już w przypadku na przykład trzeba ją, przede wszystkim taser trzeba przeładować, tak? Trzeba
1: Dobra, nie wchodźmy w szczegóły. Albo taką, która zabija broń, tak? No. Jaką bym wolał, kurczę. No to wiesz, to
0: jest... Znaczy nie, no ale to przypuśćmy, że na przykład, nie wiem, no w Marvelu, ja wiem, że to jest seriale science fiction i w ogóle całe uniwersum science fiction, są na przykład tak zwane icery, czyli pistolety strzelające pociskami z substancją obezwładniającą. Po prostu zasypiasz, jak cię trafia. Mhm.
2: No teoretycznie możliwe, to jak z broni gazowej, tylko że problem polega na tym, że warunki wieczne czasem uniemożliwiają stosowanie takiej broni i tyle. Także nie jestem specjalnym...
1: Broń do zabijania, wiesz o co chodzi, jakiś problem z bronią do zabijania i nie do zabijania? Taką jak mają strażnicy więzieni, nie? Strzelaj, żeby zabić, bo wtedy tylko jedna gęba przed sądem kłapie.
2: No tak, poza tym jeszcze panowie, mamy do czynienia na przykład już z bandą, czyli dwóch, trzech ludzi, no i co, będziesz się bawił z taserem, albo a oni wychodzą z bejsbolami, maczetami i czy nawet bronią ręczną, nie, jakąś po prostu miotającą i co, będziesz się martwił tym, czy ona zabija, czy nie, oni wychodzą na ciebie z bronią, to znaczy, że teoretycznie chcą cię zabić, nie, i nie ma co tutaj dużo dywagować, akcja rodzi reakcję, nie?
1: Jakbyś miał dobry spray na niedźwiedzia...
2: Reakcja powinna być adekwatna, nie?
0: No to prawda.
2: Adekwatna do sytuacji.
1: Jakbyś miał dobry spray na niedźwiedzia, czyli taki jeszcze mocniejszy gaz pieprzony. Jeszcze mocniejszy, ale taki, że ja pierdzielę, nie? To myślę, że nawet by był lepszy od pistoletu. Możesz taką chmurę zrobić ogromną i spierdzielać, nie? Dużo łatwiej zrobić taką chmurę wielką niż...
0: O ile do ciebie ona nie dotrze.
2: Wszystko zależy od sytuacji. Jak ci wieje, wiatr w oczy...
1: To jest ten problem, nie? Bo kurczę, widzisz... Ja mam wiązkę żelową, no to ona jest trochę odporniejsza na wiatr.
2: Minimalnie,
1: ale to robi różnicę. Musi być trochę odporna, bo jestem w wiecznym rejonie, nie? To wiesz, nie ma innej dyskusji. No ale na przykład łatwiej jest trafić takim, wiesz, szerokim, a na przykład na zwierzę, tak? Lepiej jest chmurą trafić.
2: Słuchajcie, są znamych ludzi, którzy, tak jak mój kuzyn, tyle robił w więzieniu, tyle razy dostał tym gazem pieprzowym, że na niego to nie robi w ogóle wrażenia. I nawet na policjantach specjalnie się uodpornić na działanie paper spray. Także to nie zawsze zadziała, wierzcie mi, panowie. Nie dajcie się zwieść tym reklamom, że to wszystko jest takie, wiesz, super, bo naprawdę człowiek, który jest nawet ostro wkurzony, nawet nie poczuje tego, nie? A zdąży was obezwładnić. Jeśli to jest bysio i poleci siła inercji, wystarczy, żeby wam po prostu połamać gnaty, no.
1: Spierdzielać, jak się tego używa, nie? Tego razu,
2: dokładnie, wieku, nie? To jest troszeczkę na zasadzie takiej, wiesz, walki partyzanckiej, jak wiesz, że nie masz szans, to po prostu, wiesz, oddaj kilka nawet strzałów, wiesz, koło, nie? Nie trzeba faceta po prostu zabić, wystarczy postrzał w nogę i już drugi, trzeci się zastanowi, jak podejdzie.
1: Dobra, panowie, ja będę kończył, ale powiem wam, że temat, który bym chciał usłyszeć jako słuchacz później z offline'a, to są pojazdy bojowe i ich pierwsze zastosowanie i tak dalej i tym podobne, nie? I gdzie jest granica między bronią a ludobójstwem, nie? No bo bomba atomowa do czegoś innego jak ludobójstwo nie służy.
2: No tak. Tak.
1: No, także
0: to prawda.
2: A to nie jest honorowe, tak?
1: Ani trochę. A tam honor na wojnie, to ja nie wiem, ale no to tyle, nie? I...
2: No to w średniowieczu jeszcze to istniało. Jeszcze średniowiecz. Nawet w pierwszej wojnie istniało takie sytuacje, że na przykład podczas Bożego Narodzenia niemieccy i francuscy żołnierze spotykali się na środku linii demarkacyjnej i razem świętowali, no a potem niestety znowu się musieli po prostu. I to była dziwna wojna, nie?
1: To była dziwna wojna.
2: Amerykanie strzelają.
0: No to prawda, zgadza się.
1: Łatwiej mieli z ruskimi, bo mieli inny kalendarz, nie? Szerokie tak. Tory, kulturowe także.
2: Tak, dokładnie. Dokładnie.
1: Dobra, no to kochani, moi ulubieni chrześcijanie, zostawiam was. Jam ci to, nie, ty tam nie zostawij furek, opowiedz mu jeszcze coś innego, dobrze ci radzę. Ja tu gadałem solo, to ty też pogadaj solo.
2: No bo cześć. Jak się pytał jakieś rzeczy, to ja zapytam troszeczkę jak Kundzio. No, możesz mnie pytać o co chcesz, nie?
0: No, skoro Zenon wspomniał o pojazdach bojowych, to może poruszysz ten temat. Ja zresztą też, chociaż no w ogóle, czy pojazdy, czy na początku to chyba raczej były po prostu raczej nie tyle pojazdy bojowe, co pojazdy, statki, które miały jakieś tam...
2: Bardziej bojowym pojazdem, prawda?
0: No to nie dokładnie, tylko, no przecież nie, Egipcjanie, tak?
2: No przede wszystkim, przed Egiptem jeszcze były takie starsze cywilizacje, jak cywilizacje asyryjskie, czy cywilizacje syberyjskie, nie? Oni już wiedzieli, co to jest koło na pewno, wiedzieli, czym jest rydwan i wiedzieli, że coś takiego było świetną platformą, na przykład, żeby polować na przede wszystkim zwierzęta. Zwróćcie uwagę, że ten cała dolina tego żyznego półksiężyca, czyli ten Babilon, Asyria i Bliski Wschód cały, obfitował w bardzo duże tereny, gdzie było bardzo dużo zielonych roślin, była żyzna gleba, no i przede wszystkim było bardzo dużo zwierząt dzikich, nie? A stworzenie cywilizacji tam, gdzie pamiętają się lwy, jest raczej niemożliwe, więc między innymi ci królowie pierwsi, Asurbanipali i tak dalej, często są przedstawiani jako ci, którzy wybijają po prostu lwy ze swoich rydwanów i są przez to chołubieni przez lud, dlatego że cywilizacja czyni bezpiecznym byt swoich poddanych, nie, i królestwa. Także tutaj, jak ktoś mówi, że cywilizacja to wszystko to jest śmierć, zło i tak dalej, dobra, to wracaj do jaskini, stary, żyj sobie tam. I po prostu dokładnie, jak cię pierwszy lepszy po prostu gepard dorwie, to nie licz na to, że ci jakiś po prostu gość, który wykuł sobie miecz, czy włócznie, czy łuk, ci pomoże, nie? Garć dalej ludzkością i no swoim dokładnie. Gatunkiem, nie? No, także ja zastanawiam się, no, rydwany były znane, szczególnie rydwany żelazne, były już znane, no, już są w Biblii, gdzieś tam w Biblii opisane. Zresztą Hetyci wyrabiali stal. Hetyci wyrabiali żelazne miecze, to nie jest coś, o czym nie wiadomo, nie? Kiedyś tam troszeczkę ta era brązu to taka nie do końca jest prawdziwa, jak ktoś troszeczkę poczytał na temat tak zwanej zakazanej archeologii, to odkrywano artefakty nawet w bryłach węgla, stalowe narzędzia, nie? I się wszyscy dziwią, nie, skąd oni znali stal, nie? I ta stal w ogóle miała takie właściwości, no które tak. nie można uzyskać nawet przy obecnym składzie powietrza, dlatego że wiadomo, że Ziemia uległa jakimś tam zmianom klimatycznym dość ostrym. I między innymi właśnie stal, która była przez Hetytów wyrabiana. Wiadomo, że Hetyci toczyli wojnę z Egiptem. Potem państwo hetyckie zniknęło na rzecz, wiadomo, Asyrii. Asyria potem podbiła Babilon. Babilon podbił Grecję. Grecję podbił Rzym. No i mamy teraz obecnie taki w sumie schyłkowy Rzym, nie? Czyli mamy państwa tak zwane narodowe, tak? Mamy państwa narodowe i na siłę próbują nam zrobić kolejny Rzym tutaj, nie? I oczywiście że nawet Europa, mit Europy, nie, czyli Zeus zapłodnia Europę w formie byka, nie, i no, taka troszeczkę inna historyjka na temat, wiesz, Jezusa i Marii, tylko że wcześniejsza, nie, jest tutaj jak najbardziej uskuteczniana, nie, i ludzie sobie nie zdają sprawy, że ktoś tutaj chce nam New World Order, to jest po prostu tylko próba stworzenia kolejnego cesarstwa w oparciu o jakieś tam znowu...
0: Dokładnie, izmy, tylko że globalnego,
2: tak? Kolejne izmy, nie?
0: Bo nawet Rzym miał swoje dokładnie. Granice, a tutaj nie ma w ogóle, nie miałby w ogóle
2: dokładnie,
0: granic,
2: tutaj... Tak? Cała Ziemia była totalna po prostu, no bo słuchaj, zaufaj jednemu człowiekowi w kwestii całego świata. A jak ten człowiek jest, jak wielu królów w średniowieczu, debilem, i pociągany za sznurki przez mądrzejszych od siebie, to nie wiadomo w sumie, za kim ta cała władza, kto ma to w ręku, nie? Można powiedzieć, że niektórzy tutaj, wiesz, wiesz, to jest spiskowe, snują, że tu że Żydzi, a tu banki, a to, wiesz, a to iluminaci, nie? A ktoś tam inny, nie? Oczywiście są spiski, oczywiście są po prostu ludzie, którzy ciągle dążą do jakiegoś niesamowitego niesamowitej dominacji. Zwróćcie uwagę, że pokłosie tej dominacji na przykład rzymskiej tutaj, to jest Polska, nie? To mamy tutaj ciągłe parcie na wschód, chcemy ciągle podbijać tych niekatolików, nie? Czyli chrześcijan obrządku wschodniego. No i między innymi właśnie Wołyń tak. Te sprawy, to jest takie pokłosie tych walk religijnych. Czyli kozactwo najpierw uciekło do Rosji, nie? A myśmy się dali Ukraińcom tak we znaki, że do dzisiaj nas nie cierpią, nie? No i w sumie słusznie, bo nie każdy chce być katolikiem.
0: No ostatnio to wręcz żądają od nas pewnych regionów.
2: Tak. No wiesz, no, to, że żądają. My też możemy żądać sobie Lwowa, nie? Ale to znaczy, że mamy po prostu, wiesz, ciągle patrzeć w tył, nie? I na takiej zasadzie. Oni też mają pamięć jakąś tam historyczną

0: cały generał stwierdził, że to jest niepotrzebne w ogóle tworzenie takiej gwardii narodowej na wzór amerykański, nie? Że to są weekendowi żołnierze, nie? A ja mówię, no fajnie, nie? No bo każdy komuch nie chce, żeby po prostu zwykli obywatele byli chociażby wyszkoleni, nie? Najważniejsi są te durnie, co są teraz obecnie na ich usługach, i te durnie bronią establishmentu i bronią rządu, ich dup, nie? I w razie czego używają to w czasie stanu wojennego. Na przykład, a taka gwardia narodowa może się im zbuntować, nie? Zwyczajnie w świecie. Tak jak wiele razy było tak, że armie, które uznawały, że rząd jest skorumpowany, stawały po stronie ludu, tak jak w Rzymie bywało. I dokładnie. I oni bardzo tego nie chcą. I zwróćcie uwagę, jaki jest opór nawet tych starych po prostu wyjadaczy wojskowych z komuny, którzy zupełnie nie mają ochoty na takie eksperymenty, bo wiedzą, że to zagrozi w razie czego ich pozycji w przyszłości, nie? Może zagrozić, nie?
1: No oczywiście, że tak. No bo jak
0: ja bym się specjalnie nie przejmował, nim dalej
1: uzbrojony tak, naród cisnąć,
0: zbrojenia, tak, jak najbardziej broń dla każdego normalnego, przestrzegająca prawa praworządnego obywatela. Nie broń, posiadanie broni jako prawo, tylko jedyne prawo to do odebrania jakiemuś delikwentowi broni za coś, za jakieś przestępstwo, nie? Natomiast tak, obywatel powinien mieć,
1: tak, wtedy tak, ale jak najbardziej posiadać każdy, może nie powinien, ale mieć dostęp wolny, dokładnie, że idziesz do sklepu, kupujesz to,
0: dokładnie,
1: chcesz.
0: Bo dlatego, że jak może ktoś, jakiś wałek na górze powiedzieć ci, że obrona twojego życia nie leży w twojej gestii? Oni ci... No tak, to jest śmiechu warte. Ale to prawo tak wygląda. To znaczy prawo teoretycznie mówi, że masz prawo do obrony koniecznej. Tak? Obrona konieczna. To jest takie, kurwa, jakieś takie... Nie do tego, dokładnie, żeby zabić skurwiela, który chce ci zgwałcić żonę i wiesz, wynieść pół domu, tylko do obrony. Czyli tak, że jak widzisz gościa, który spieprza po prostu z twoim sejfem na plecach, to ty już nie masz go prawa zabić, bo to już jest przekroczenie obrony koniecznej, rozumiesz? To jest komuna. No wiesz,
1: tak,
0: ale...
1: Tak, ty możesz się tylko wierzyć, jak cię mordują.
0: Wiesz, co,
1: tak?
0: Wierzą komuniści? Wiesz, co wierzą komuniści? Oni wierzą, że jak ty jesteś bogaty, a złodziej ci kradnie, to nie jest kradzież. To nie jest przekazanie,
1: to jest
0: redystrybucja dobra. On redystrybuje. No to jak możesz człowieka, który chce redystrybucji dóbr, nie zabić, nie? No jesteś, wiesz, złym człowiekiem, trzeba cię skazać. I mniej więcej tak to wygląda u nas. To jest oczywiście taka cała mentalność. No, dawaj.
1: Jedziesz. No dokładnie, ja się w pełni z tym zgadzam.
0: Że jedziesz z tematem. No to mówiliśmy o rydwanach. No jakie jeszcze? No kurde, no pojazdów jest masa. Czy to kwestia lotnicza, czy to kwestia terenowa, wiadomo, jest ich masa. Od poduszkowców przez zwykłe jeepy, Willisy, Hammery i przeróżne maści transportery opancerzone. No, czy nawet takie specjalistyczne pojazdy do tego, że nawet jak mina pod tobą wybuchnie, to nic ci się nie stanie, bo pojazd jest w kształcie klina na dole i praktycznie to możesz stracić co najwyżej oś, którą bardzo szybko możesz wymienić, natomiast załoga w środku jest chroniona z uwagi na kształt, nie? Takiego pojazdu, nie? To są...
1: No tak, ja słyszałem na przykład, nie wiem na ile to jest prawda, ale że na przykład Polacy w Iraku mocno rosomaki właśnie ulepszali, że nie zginęło ich aż tylu, ile mogło zginąć, tak, gdyby zostawili
0: z rosomakami, ale wiem, pojazdy, że na przykład stare te BRD-y, którymi jeździli i tak dalej, tak, to były na takiej zasadzie usprawiane, że brałeś sobie worek z piaskiem, bo wsiadałeś na worku z piaskiem, a ze starych hamerów zdemontowane płyty balistyczne nie przemontowywano i dospawywano do BRD-ów, czy tego typu podobnych jednostek, na przykład chociażby opancerzenie sobie jakiegoś tam, wiesz, tarpana, który jest po prostu zwykłą blachą, nie? Zwyczajnie w świecie, nie? I zapakowanie takiej płyty gdzieś tam z boku nie zawsze mogło uratować tyłek, nie? Nie chodziło na pewno o jakieś tam duże AED, czy takie jakieś improwizowane ładunki wybuchowe dużej mocy, które robi się na bazie najczęściej jakichś pocisków artyleryjskich gdzieś zakopowanych zatrzymany gdzieś na drodze czy przy drodze, ale już to było coś lepszego niż po prostu nieposiadanie niczego, a z reguły właśnie jest tak, że no teraz Rosomak jest bardzo dobrze chwalony za tą

0: służbę i myślę, że no, Polacy akurat tutaj nie mają się czego wstydzić. Nie? Na pewno są o wiele lepsze niż amerykańskie hamery, chociaż siedząc ostatnio w takim amerykańskim hamerze klasy piątej czy szóstej zobaczyłem ja, jak ciężkie są drzwi. To jest naprawdę płyta, która ma szerokość mniej więcej męskiej dłoni. Nie? To jest taki pancerz. Nie?
1: No to... O, no to jest
0: klasa o kilka klas wyższą niż to, co obecnie posiada polska armia. Potem już mamy kupić takie, a wiadomo, to wszystko kosztuje.
1: Ale no właśnie powiedz mi, czy Humvee i Hummer to jest tak naprawdę to samo, czy to są dwa różne typy pojazdów?
0: To jest Hummer, nie? Tylko kwestia, że jest tak zwana wersja, wersja dla wojska i wersja dla cywila, która nie jest opancerzona, bo nie musi, nie? To i tak niesamowity ma silnik, w zależności od silnika nie żre tak dużo paliwa, że ja nie wiem, czy to jest opłacalne kupowanie takich właśnie jednostek, które i tak w razie dużego ładunku, choćby nie wiem jak, był dobrze opancerzony, to i tak lecą w powietrze jak zapałki, nie? Z rozwartego pudełka i taki na przykład Rosomak przy tym to jest po prostu, po pierwsze, nie musisz się przede wszystkim wystawiać, nie? W takim Rosomaku. Jest zdalnie sterowana wieżyczka kalibru, nie pomnę, ale sterowana elektronicznie z wewnątrz. Nikt nie musi się wystawiać, tak jak w przypadku Hummera, że masz wieżyczkę z okalającą tylko blachą z przodu, nie? I ewentualnie 50 na górze lub jakiś inny karabinek, który wiesz, pluje, nie? Tam masz działko Bushmaster i ono działa po prostu na zasadzie zdalnej, nie? I często chroni załogę, nie? I masz o wiele lepszy, to jest na pewno lepszy niż Hummer, jakikolwiek Hummer, który wymyślony, nie? No, dobrze.
1: Jasne. A powiedz mi, bo na przykład, no wiadomo, jak pojazdy bojowe, to one muszą być opancerzone, czy... stosuje się w ogóle jeszcze pancerze reaktywne, czy oczywiście, jest to, że tak powiem, już jakiś przeżytek?
0: A pancerze aktywne się dalej stosuje i są one bardzo popularne, natomiast teraz coraz bardziej myśli się o pancerzach aktywnych na zasadzie wystrzeliwania małych ładunków w kierunku na przykład lecącego pocisku RPG, nie? Czyli krótko mówiąc jest rodzaj skanera, który wykrywa lecący pocisk i kiedy głowica kumulacyjna chce uderzyć już w pancerz z takiej rodzaju takiej ramy, która jest wzdłuż całego pojazdu, wyskakuje malutki pocisk, odpala w kierunku z bardzo dużą prędkością, taki pocisk odpala ładunek i ładunek eksploduje nie uderzając w pancerz, a więc praktycznie jest rozbrojony i traci swój impet, nie? Także nie przebije pancerza. Nie?
1: No tak.
0: Poza tym coś takiego jak uderzenie w pancerz takiego kumulacyjnego pocisku, nawet małego kalibru, nie? Bo to są pociski nadkalibrowe, nie? Czyli są większe niż lufa, nie? Masz sytuację taką, że, że kiedy uderza coś takiego w ciężko pancerzony pojazd, kiedy się to przebije, to w środku jest masakra, bo ciśnienie się zwiększa do kilkudziesięciu barów, uszy ci pękają i praktycznie staje ci serce i jesteś, człowiek jest rozmazany po prostu po tak zwanym ze względu na to, że człowiek ma niższe ciśnienie, to jest zgniatany i rozmazany po całym pojeździe. Tak to wygląda mniej więcej.
1: Aha, czyli po prostu pojazd jedzie dalej, tak? Tylko, że już nie ma kto nim kierować.
0: Dokładnie. Tam już nie ma nikogo, nie? Tam już nie ma żywej duszy, nie? Jeśli ktoś wyjdzie, to
1: no ja myślę, że...
0: To ma wielkie szczęście, że wyszedł. Chociaż z tego co wiem, no, w kilku na przykład czołgów Abrams, kilkadziesiąt RBG było odpalonych i żaden nie przebił takiego czołgu. Także co przez ileś tam, to te czołgi będą jeszcze używane do 2000 chyba 60 czy 80 jakoś. Strasznie długo będą jeszcze jeździć naprawdę... To naprawdę ciężko trafić i trudno to zniszczyć. No chyba, że mamy jakąś haubicę gdzieś tam kierowaną, nie? Albo pociski typowo przeciwczołgowe puszczane z samolotów, nie? Typowo dla takich celów. Zresztą taki pocisk z reguły nie uderza, pamiętajmy, on nie uderza w bok, gdzie pancerz jest najcięższy, tylko uderza z góry, gdzie pancerz jest najbardziej narażony.
1: Najmniejszy.
0: Tak, dokładnie. No, tak to wygląda mniej więcej, nie?
1: No, gdzie w najbliższej przyszłości myślę, że pancerz reaktywny może polegać po prostu na promieniach lasera, tak? Bo nie wiem, czy wiesz, że już się planuje na przykład montaż laserów na pokładach F-35,
0: Tak.
1: czyli póki co chyba na najlepszej generacji myśliwców wielozadaniowych. Tylko, że na razie to wiadomo, to ma zwalczać rakiety
0: Dokładnie.
1: i tak dalej, ale kto wie, może kiedyś laser będzie używany do pojazdów lądowych, tak? Ściśle.
0: Przypuszczam, że to coraz bardziej idzie w tym kierunku, że strzał z takiego lasera. W ogóle obecnie z działa magnetycznego szynowego jest podobnoż tak tani, że tylko robić takie działa. Jest niesamowity zasięg takiego działa. Są najczęściej działa morskie, gdzieś tam używane na krążownikach, na niszczycielach. I obecnie tylko załadowanie, mając zwykły generator wysokiego napięcia, jesteś w stanie załadować takie działo i wystrzelić tam. To jest kilka dolarów strzał kosztuje, nie? Z czegoś takiego, nie? Bo to nawet nie musi być. To
1: No
0: jest
1: tak, bo to nie wymaga
0: zwykły
1: zbyt
0: kawałek taki.
1: silnej.
0: Taki, jak to się mówi, pocisk praktycznie jest zwykłym kawałkiem stali, który poruszając się o bardzo szybko zmiennym polu magnetycznym dostaje takiego przyspieszenia i takiego kopa, że to ma zasięg kilkuset kilometrów nawet, nie? A dokładność jest tam z rzędu dosłownie metrów, nie? Także można naprawdę ten
1: No nawet
0: rzeką
1: były
0: pójść.
1: kiedyś plany, tylko nie wiem, czy one doszły do skutku, żeby zbudować karabin magnetyczny właśnie na tej zasadzie.
0: Zresztą na przykład nie wiem, czy słyszałeś o czymś takim, jak oglądałeś film Obcy, tam jest coś takiego, jak Hicks pokazuje Ripley swojego ulubionego przyjaciela M41A, to jest strzelba rifle, nie? Tak mówią strzelba, ale karabin pulsacyjny M41A z bezłuskową amunicją. Słyszałeś o czymś takim? No to jest amunicja, która nie posz...
1: Niestety Obcego nie oglądałem, on
0: Nie?
1: jeszcze tu przede
0: A,
1: mną,
0: no
1: ale o
0: proszę.
1: takich w ogóle kombinacjach
0: Tak,
1: to tak.
0: jest coś takiego jak karabin na amunicję bezłuskową. Przekrój może być nawet prostokątny takiego pocisku. On nie musi mieć rotacji wokół własnej osi, dlatego że już sam kształt utrzymuje go przy... Taki pocisk jest po prostu rodzajem takiego kartridża, który przy zapłonie spala cały kartridż i wyrzuca pocisk, który jest zatopiony jakby w środku, nie? Więc całość jakby tego naboju, czyli tej łuski, zostaje spalona. Tam nie ma czegoś takiego jak wyrzut łuski. Przez to jest szybkostrzelność większa,
1: No
0: prędkość i
1: tak.
0: tak dalej. No tam jest kilka innych takich rzeczy, nie? W każdym razie prowadzono na ten temat taką dość zakrojony na szeroką skalę technologiczne eksperymenty i coś takiego dało się zrobić i podobnoż niektóre armie chciały to wprowadzać. Na razie to jest tylko, czytałem, że to jest bardzo niepopularne, nie? Niemniej jednak już coś takiego.
1: Tak, bo podobno między innymi mocniej zanieczyszcza broń, że są większe problemy
0: Znaczy
1: w
0: przy
1: ogóle
0: obo... Tak,
1: z
0: tak, tak. Tam
1: czyszczeniem
0: są takie właśnie
1: z
0: niuanse z
1: konserwacją, przepraszam.
0: konserwacją, oczywiście, nie? Zresztą to, co można powiedzieć na temat właśnie karabinku kałasznikowa, to jest, że jest, pomimo, że nie trzeba go aż tak specjalnie konserwować, to on zawsze będzie strzelał, a na przykład firma Stoner, która specjalny proch opracowała do M16, w Wietnamie niestety często M16 zawodziło tylko dlatego, że ta amunicja była troszeczkę miała inne właściwości, się nagar zbierał i często dochodziło do zacinek. A wiadomo, to jest dżungla plus zapieszczenie i pierwsze co robiłeś, to
1: Dokładnie.
0: wstawałeś i nieważne, czy myłeś zęby, czy się kąpałeś, czy miałeś zrobić, iść do kibla, to pierwszą rzeczą, którą robiłeś, to było przeczyszczenie M16, dlatego że miały one bardzo duże tendencje do tego, żeby się zacinać na polu walki, nie? Czego nie miał niestety Kałasznikow, znaczy niestety lub niestety, nie? Nie wiem,
1: No tak, no jedni go chwalą, drudzy go ganią, bo na przykład specnaz bardzo sobie chwali Kałasznikowa, bo
0: tak.
1: Na przykład jednym z ćwiczeniem specnazu to jest robienie pompek na zatrzasku magazynka, czyli opierają karabin tylko magazynkiem o ziemię i
0: tak,
1: robią
0: tak,
1: pompki.
0: Tak, specnaz ma kilka fajnych patentów. Na przykład wymiana magazynka i przeładowanie, nie zmieniając rąk, ustawienia rąk, czyli krótko mówiąc, trzymasz, są takie techniki, które pozwalają ci trzymać jednocześnie broń, jednocześnie zwalniasz magazynek, wymieniasz go i od spodu robisz taki rodzaj dźwigni i przeładowujesz sobie go na zasadzie nieodrywania w ogóle od wzroku, od przyrządów celowniczych. Jest to bardzo szybka technika i widziałem to kilka razy, jak to ludzie robią. Albo na przykład kwestia, jak szybko rozbroić kałasznikowa za pomocą kopniaka, a zasadniczo dwóch. Krótko mówiąc, najpierw kopiesz w podstawie magazynka, gdzie kałasznikow ma zapinkę, czyli wypinasz magazynek, a drugim kopniakiem przeładowujesz facetowi suwadło, kopiąc go właśnie w suwadło i w ten sposób nabój wypada. Dwa bardzo szybkie ruchy, które sprawiają sprawiają, że jesteś bezbronny, nie? Dlatego najlepiej wtedy jeszcze mieć bagnet na końcu. Bo choćby nie wiem co, po prostu bagnet to jest bardzo archaiczna broń, ale na przykład Brytyjczycy w Iraku, kiedy mieli problemy gdzieś tam w Basrze i tak dalej, to było tak, że jak już skończyła się amunicja, to poszli normalnie na bagnety i powiem ci, że dali sobie radę, nie? A brytyjskie bagnety na L-80 to bardzo toporny sprzęt, wierz mi, miałem coś takiego w ręce. To jest taki bagnet, przez którego strzelasz. Zakładasz to na lufę i przez całą rękojeść jest po prostu kowa, tylko strzelasz z bagnetu jakby. No, także no. Fajny wynalazek i bardzo ciężko się to zdejmuje. Szczególnie jak postrzelasz sobie i metal się zaczyna po prostu, wiesz, rozszerzać, nie? To jest praktycznie nie do zdjęcia.
1: No tak, to się zagniewa.
0: Czyli to jest taki rodzaj dzidy. Czyli dzidy nie są używane. No, teoretycznie nie, ale w praktyce są używane, bo to są tylko karabiny z bagnetami.
1: No dokładnie.
0: No, także dobrze, ja będę się rozłączał. W każdym razie chyba za dużo pogadałem trochę na ten temat, ale w razie czego będę słuchał.
1: Nie, no dobrze, właśnie uratowałeś audycję, bo się okazuje, że ja tu pewnych rzeczy nie wiedziałem i się wyedukowałem.
0: Wszyscy się uczymy, nie? No oczywiście. Dobra, no to do widzenia wszystkim. Cześć, Fraku. Hej.
1: Cześć, dzięki jeszcze raz. Tak, to był Yamcito, wcześniej był Zenon. I co tu jeszcze można powiedzieć? Właściwie miałem zaplanowane pewne pytania, na które chyba właściwie każdy był w stanie jakoś udzielić odpowiedzi. Myślę, że w dzisiejszych czasach dostęp do broni jest nieodzowny i dzisiaj tak naprawdę, no jeżeli nie masz broni, no to jesteś totalnie bezbronny. No ja na przykład, tak, osobom niepełnosprawnym raczej nikt broni do ręki nie da, a paralizatorem, no jedną, dwie osoby może załatwisz, ale nie więcej. No chyba, że gdzieś może nielegalnie sobie kiedyś nabędę. Co drogą ciekawe, tak? Ktoś mi wchodzi do domu, a tu niewidomy z karabinem, prawda? No, ciekawe zjawisko swoją drogą. Niemniej ja uważam, że jakkolwiek taki człowiek jak Grzegorz Braun może trochę bredzi według niektórych, tak uważam, że strzelnica powinna być zdecydowanie odwiedzana częściej niż jakikolwiek bar w Polsce. Można to uznać za pewnego rodzaju oszołomstwo, można to uznać za może też przewrażliwienie, ale no niestety bezpieczny naród to uzbrojony naród i chyba nie ma co do tego wątpliwości. A skoro nie ma wątpliwości, to myślę, że będę się żegnał. Dzięki bardzo słuchaczom za dzwonienie, za Zenonowi i Yamcito. Myślę, że sporo powiedzieli, czego myślę, że nawet ja bym nie powiedział, zwłaszcza odnośnie i nazewnictwa i no po prostu widać, że chłopaki sporo wiedzą na ten temat i może by warto kiedyś jeszcze jedną taką audycję zrobić. Albo cykl audycji o broni po prostu i omawiać, no, czy każdy rodzaj broni, to nie wiem, czy by się dało, ale po prostu no, na pewno szerzej poruszyć temat, no bo ja też myślę, że w najbliższym czasie jednak rozwijając się technologicznie, będziemy też rozwijać broń. To nawet ciekawe, że przykład rozwiniętej cywilizacji, co prawda wymyślonej jak Star Trek, znaczy może nie całej cywilizacji, ale różnych cywilizacji, w tym ludzkiej, która osiągnęła pewien stopień rozwoju, który pozwalał może nie żyć już tak... Znaczy to skupić się na pracy, na wychowywaniu dzieciaków, tak? Nie, ludzie nie mieli chęci posiadania zbyt wielu rzeczy, ponieważ mieli już taką technologię, która wiele z tych rzeczy była im w stanie zapewnić. Mimo to rozwijali broń i rozwinęli też broń, która mogła ich zabić i po prostu obezwładnić. No także zobaczymy, jak to dalej będzie, ale to prawda. Myślę, że jeszcze długo będziemy wiele wynalazków mieli po prostu z przemysłu wojskowego lub też wojskowo-kosmicznego, jak NASA na przykład, tak? Bo myślę, że nikt nie ma wątpliwości, że NASA to nie jest tylko instytucja naukowa, ale także mocno wojskowa. No ale dobrze, wejdziemy w temat już taki mocno spiskowy, więc myślę, że to nie jest jednak celem tej audycji. Dzięki jeszcze raz słuchaczom za wszystkie jakieś wskazówki techniczne i za dzwonienie. No i trzymajcie się, myślę, że będziemy już kończyć. Postaram się za 2 tygodnie już regularnie po prostu nadać kolejną audycję. Myślę, że będzie ona o książkach, bo bardzo też... Może z takiej tematyki militarnej warto by przejść do takiej tematyki już nie tylko jakichś tematów niebezpiecznych, bo i transhumanizm, i broń to są tematy i ciekawe, i w pewien sposób niebezpieczne, tak? W tym sensie, że poruszają trudną tematykę, która może być... też jest ważna do rozważenia i do tego, że jest to jednak aspekt naszego rozwoju, tak? Nas jako rasy ziemian. Także trzymajcie się. Myślę, że tak jak powiedziałem, za 2 tygodnie, jeżeli się coś zmieni, to postaram się już tym razem dać znać, żeby nie było czegoś takiego, że nagle jest cisza i nic, nikt nie wie. Ale myślę, że porozmawiam sobie o książkach. Jak książki się rozwinęły? No i czy ludzie, w którą stronę na przykład ludzie bardziej pójdą, nie? Czy bardziej faktycznie sięgną po książkę, bo jak wiemy w Polsce odczynnik to jest złe słowo, ale wskaźnik przeczytanych książek jest po prostu podobno tragiczny i naprawdę jest niewiele tego czytania, więcej wgapiamy się w telewizory albo w Facebooka. Moim zdaniem Facebook czy w ogóle internet to jednak jeszcze jest czytanie. Ale faktem jest, że w książce zawsze będzie więcej miejsca na omówienie pewnych zagadnień niż na niejednym blogu internetowym. Chociaż mogę się mylić. I warto też ten temat poruszyć, tak? Jak to może pójść, w którą stronę? No i pytanie, czy książki kiedyś w ogóle zostaną zastąpione przez jakąś lepszą formę? Chociażby może film? Chociaż... Film z założenia ma być też dość krótki, tak? Więc książka daje więcej czasu na przemyślenie różnych rzeczy. No ale nie chcę rozpoczynać już tego tematu, ponieważ audycja się przeciągnie, więc po prostu zostawię to już na kolejną audycję za 2 tygodnie. Was proszę o propozycję tematów. Może sami chcielibyście poprowadzić jakiś temat. Ja nie jestem wszechwiedzący, zresztą nikt nie jest. Jak powiedział Janci, to uczymy się całe życie, a moja babcia zawsze dodaje, że i tak głupi umieramy, więc warto zapraszać ludzi, którzy więcej w tym przypadku ode mnie, czy w ogóle od nas. Także jeżeli chcielibyście poprowadzić jakiś temat, dajcie znać, lub czy chcielibyście, żebym ja poprowadził audycję na jakiś temat, to również dajcie znać. Mojego Skype'a już niektórzy znają, możecie śmiało go przekazywać innym ludziom z społeczności Nocnego Radia. A mam nadzieję, że za 2 tygodnie to już się zaloguję do Nocnego Radia, jak to powinno po prostu być zrobione. Dzięki jeszcze raz, trzymajcie się i do usłyszenia za 2 tygodnie.

0: Ahoj, tu Ania, witam was w nocnym radiu, na nocnej zmianie. Dzisiaj taka luźniejsza audycja, w tytule dwie daty i właśnie dwa temaciki mam dla was do zaproponowania. Może zacznę od tej drugiej daty, czyli 4 czerwca 2023, czyli Marsz w Warszawie. Świętowanie demokracji i marsz w obronie tej demokracji. Czy łączyliście się z tym marszem jakoś, nie wiem, telewizyjnie, radiowo, mentalnie? Co o tym sądzicie w ogóle o takiej formie właśnie protestowania? Czy to coś zmieni? Jak wy to czujecie? I czy rezonowało z wami to, co tam mówili? Nie tylko Donald Tusk, ale i inni zwykli ludzie naszego polskiego ludu. A druga data to data sprzed 40 lat, 27 maja 83. To data dla mnie szczególna, bo tak, właśnie tydzień temu stuknęła mi 40. Co prawda nie planowałam tutaj robić żadnych urodzinowych audycji, ale tak sobie pomyślałam, że w sumie co, jestem gorsza od Gambola i jakiegoś Krawca, także zapraszam was na taką niezobowiązującą herbatkę urodzinową, oczywiście z ciastem domowym, a formą tego ciasta domowego będzie prezentacja mojego prezentu urodzinowego. Pierwszy z kilka kawałków tego prezentu, pierwszy z nich widzicie na planszy. Otóż dostałam oryginalną Trybunę Ludu z piątku 27 maja 83. Powiem wam szczerze, że ciężko się to czyta, ale co nieco wam tutaj poczytam. Ale przede wszystkim zapraszam was na antenę. Skype Nocne Radio otwarte. Dzwońcie. I w kwestii urodzin, to jest ten drugi temat. Właśnie, czy w ogóle świętujecie wasze urodziny? Jak świętujecie? Czy organizujecie coś dla rodziny, dla znajomych? Czy macie jakieś swoje rytuały urodzinowe? Nie wiem, na przykład zawsze spotykacie się z tymi samymi znajomymi w tym samym tam barze czy kawiarni? Czy raczej wolicie nic nie organizować i jakieś życzenia traktujecie jak dopust Boży po prostu i wolelibyście przespać ten dzień? No i może też taki poboczny temat, co to jest starość, kiedy to jest starość, bo ostatnio taka śmieszna rozmowa wyniknęła właśnie, czy 40 lat to już jest stara kobieta. Ja myślę, że to jest bardzo... O, jest już dzwoni. Halo Krawiec.
1: Halo.
2: Cześć, Ania.
0: Hej.
2: Cześć wszystkim. No to kurczę.

wychodzi jej naprzeciw kryonika. Metoda konserwacji ciała, która ma nam zapewnić przedłużenie życia. Gdy jesteśmy śmiertelnie chorzy, za jedyne kilkaset tysięcy dolarów możemy zakupić usługę, w której nasze ciało zostanie zamrożone, abyśmy mogli zostać rozmrożeni i wyleczeni, gdy medycyna będzie już dostatecznie rozwinięta. Możemy też zamrozić jedynie swój mózg, jeśli mamy zaledwie 80 tysięcy dolarów do wydania. W 2015 roku 250 osób już czekało na lepsze czasy w rozbudowanych zamrażarkach, a kolejne 2000 czekało na swoją kolej. Bilet na podróż w przyszłość i gwarancja nieśmiertelności do kupienia już dziś? Sprawdzam. Koncepcja mrożenia i przywracania do życia ludzi pojawia się w wielu dziełach science fiction. Po raz pierwszy została wykorzystana w opowiadaniu Neila Jonesa, Satelita Jameson, opublikowanego w lipcu 1931 roku. Chociaż autor w swoim dziele pozwolił ożywić bohatera dopiero miliony lat po zamrożeniu, dawno po śmierci ludzkiej cywilizacji, przez rasę mechanicznych istot. Pomysł ten został zaadaptowany w 1964 roku przez nauczyciela fizyki i matematyki Roberta Ettingera w publikacji Perspektywa nieśmiertelności. Założył on równolegle Instytut Kryoniki, który oferuje usługi mrożenia ludzkich ciał. Pierwszym zamrożonym z nadzieją na ożywienie był profesor psychologii James Bedford, który od 1967 roku przebywa w mroźnym sarkofagu. Ludzkie ciało składa się głównie z wody. Woda w niskich temperaturach zmienia swój stan skupienia do kryształów lodu. Ostre krawędzie krystalicznej struktury nieodwracalnie niszczą tkankę, w tym przede wszystkim niezwykle delikatną tkankę nerwową. Na domiar złego woda w trakcie zamarzania rozszerza się, co dodatkowo powoduje rozsadzanie tkanek. Każdy organ, każda część ciała zostaje nieodwracalnie uszkodzona na poziomie komórkowym. Nauka jednak w końcu znalazła odpowiedź na ten problem. Pod koniec lat 90. opracowano metodę witryfikacji, czyli zeszklenia, która pozwala uniknąć krystalizacji, tworząc gładkie struktury stałe z cieczy. Metoda jest współcześnie wykorzystywana do mrożenia pojedynczych komórek, jednak w strukturach bardziej złożonych, jak cały organ, musimy się liczyć z nierównomiernym rozkładem krioprotektantów w tkankach i toksycznym działaniem podawanych substancji. Witryfikacja w komercyjnym zastosowaniu pojawiła się dopiero w 2005 roku. Sam Instytut Kryoniki Ettingera sceptycznie podchodzi do tej formy zamrażania całego ciała, sugerując wykorzystanie jej tylko do zachowania mózgu. Jednakże chcącemu nie dzieje się krzywda, zatem w formularzu możemy sobie zażyczyć wybraną przez nas formę mrożenia. Inną kłodą na drodze do nieśmiertelności jest prawo. W stanie Michigan, w którym znajduje się Instytut Kryoniki, proces jest prawnie uznawany za formę pogrzebu, zaś w Arizonie, gdzie działa konkurencyjna firma Alcor, traktowany jest jako pozostawienie swojego ciała nauce. W obu przypadkach, przed rozpoczęciem procesu mrożenia, osoba musi być formalnie martwa. Rzekomi przyszli ratownicy mrożonek musieliby sobie poradzić nie tylko z chorobami czy starością osób, które zdecydowały się na zamrożenie, ale na samym początku musiałyby potrafić je wskrzesić. Cały proces można zatem opisać w trzech prostych punktach. Poczekaj, aż klient umrze, zamruź go, poczekaj na cud. Czy zatem nie ma żadnej nadziei dla zamrożonych? Zależy, jak na to spojrzeć. Kryonika jest branżą sprzedającą obietnice bez pokrycia. Należałoby spojrzeć na nią pod innym kątem. Czy obiecywanie ludziom ciężko chorym lub w podeszłym wieku przedłużenia życia bez jakichkolwiek przesłanek, by było to możliwe, a do niedawna wręcz z całą pewnością, że zamrożenie nieodwracalnie uszkodzi ciało, za całkiem pokaźną sumę, jest etyczne? Jest jednak jedno światełko nadziei. Istnieje duża szansa, by możliwe było sklonowanie osób, które zdecydowały się na zamrożenie swojego ciała. Jednak klon, który odbierze inną edukację, wychowa się w innych warunkach, zbuduje autonomiczną osobowość mimo podobieństw. W niebyt pójdzie również cała wiedza, doświadczenie i wspomnienia zamrożonej osoby. Ciężko to nazwać przedłużeniem życia, jak to jest reklamowane przez firmy zarabiające na kryonice. No i jeszcze jeden smaczek na koniec. W społeczeństwie dość dobrze trzyma się mit, że jedną z zamrożonych osób jest Walt

Disney. Nic bardziej mylnego. Jego zwłoki zostały skremowane, a prochy spoczywają na cmentarzu Forest Lawn w Los Angeles. Stało się to rok przed tym, jak pierwsza osoba została poddana zabiegowi zamrożenia.

0: Dzień dobry, wieczór, witamy was w cotygodniowym nocnym Marku. No, dzień dobry, wieczór, bo nie wiem, czy słuchacie w dzień, czy w nocy, to zależy, gdzie mieszkacie. A witają was jak zwykle dwa nocne Marki, Krawiec.
1: I potrzeba skazany za niewinność. A to miał być taki nudny nocny Marek.
0: Dopiero co utyskiwałem na to, że mała popularność słuchaczy nie przybywa. A tu taki prezent wspaniały, taka popularność się tu zaraz zrobi wielka. Tylko nie wiem, czy o taką popularność mi chodziło w sumie.
1: Z jednej strony to jest też forma reklamy, kiedy o nas mówią w innych mediach. Kurde, ciekaw jestem, ile ten artykuł miał wyświetleń. W ogóle kto nie wie, a link się pojawił przed chwilą i jeszcze go przekleję, bo troszkę miarka się przebrała. Ponieważ nasz były współpracownik Michał, który padł ofiarą kolejnego trollelingu, została wystosowana kampania mailowa. Witam, nazywam się Michał Grodo! I tak się składa, że jestem w posiadaniu twoich danych i tak dalej. Jeżeli nie chcesz, aby twoje krępujące fakty z twojego życia ujrzały światło dzienne, płać 300 zł na konto i tutaj jest podany faktyczny numer jego konta. Informacja dotarła do naszego wesołego Michała. No i tutaj czytamy, że w odpowiedzi, że od marca 2018 roku jestem stalkowany i niszczony przez trolling nie tylko w Polsce, ale robią to polscy trolle, cyberprzestępcy. Jako że nie mieszkam w Polsce, tylko w Irlandii, jest dla mnie trudną rzeczą zgłaszanie przestępstw wobec mnie na polską policję, tym bardziej, że dowiaduję się o większości trollingów post factum, z dużym opóźnieniem. Ludzie, którzy robią ten stalking, są związani z trollerskimi mediami, m.in. Radio Empire Town, Radio Wolne Wilno, Nocne Radio czy Karaczan.
0: No i właśnie, miarka się przegieresiowała się. Nie, no słuchajcie, wiecie, no dopiero co mówiłem w jednej z audycji o takim typie skamu właśnie, który przychodzi wam, być może przychodzi wam też na skrzynki, gdzie ktoś was szantażuje właśnie, że ma jakieś poufne wasze dane, SMS-y, czy wie, jakie strony porno oglądacie, no i musicie się wykupić, nie, zapłacić okup, a jak nie, to te dane wylądują u waszych bliskich, szefa, matki, babki, kochanki, żony, o tej kochance może u żony, no i ktoś takie coś spreparował i wkleił tam imię i nazwisko Michała, no i znowu padło na nas oskarżenie, bo nie mógł sobie podarować. Strasznie taki mściwy jest ten Michał. No ciągle, jak on się zawziął, a założę się, że już nawet sam nie pamięta, o co poszło z tym nocnym radiem i jak to się skończyło, bo głupotki opowiada cały czas, że na przykład jedna z wersji, już wiele było tych wersji, że odszedł, bo nie chciał współpracować z takimi ludźmi jak potrzeba, coś takiego. No to zupełnie nieprawdziwe też jest, no bo odszedł na początku z powodu takiego, że strony nie było bardzo długo, bo nie zrobiłem, bo nie pomagał.
1: No tak, no ale to wszystko jest weryfikowalne, to wszystko jest gdzieś w odmętach annałów na Facebooku Nocnego Radia, natomiast też wielokrotnie przyciszałem wszelkie próby mówienia o tej całej dramie, żeby to wreszcie dogasło, znacie mnie troszkę od tej strony, natomiast w tym momencie, no w niemałym medium PCWorld.pl, po prostu jest szkalowane dobre imię naszego rodzimego radyjka. Co prawda po Google Analytics widzę, że wzrosły nam wyświetlenia i wzrosły nam odsłuchania, no i teraz tylko czekać, aż niech ktoś tylko zobaczy, jak my się tutaj na afterkach umawiamy na szkalowanie różnych ludzi. Słuchajcie, no granica przyzwoitości została przekroczona, ja jestem wkurwiony, Krawiec też jest wkurwiony, więc no nie wiem, no Coś tutaj pękło, że zapytany, nie wiem, no wyobraźcie sobie, że ktoś by mu ukradł motocykl, tak? I on idzie na policję i mówi, że to na pewno te trolle z Nocnego Radia. No kurwa, no nie, gdzieś trzeba postawić granicę.
0: Przypomniałem sobie, że tak właściwie to Michał się wkurzył tak ostro i zerwał współpracę i na mnie się wykrzyczał i tak dalej. Ty pamiętasz, co to była za sytuacja?
1: Wiesz co, nie pamiętam dokładnie, ale to było coś takiego, że rozmawialiśmy, jak jechałem do pracy o 8 rano, więc ty jakoś tam w nocy musiałeś z nim gadać. Nie wiem, jakoś kwiecień zeszłego roku czy coś takiego.
0: Kot Monet. To go strasznie zdenerwowało.
1: A, Kot Monet i Kuweta Chaosu, tak.
0: Michała zdenerwowało tak strasznie, że przekręcone zostało Claude Monet na Kot Monet, bo mieliśmy taką fazę, że wklejaliśmy... To Potrzeba ma taką jazdę, tak, że bardzo lubi koty i zaczęliśmy sobie przerabiać nasze ksywki, jakieś tam wydarzenia, na kocie wszystko, no. I wyszło też Kot Monet i Kuweta Chaosu, a to nawet nie było jakoś tak złośliwie, no i się wkurzył.
1: To w ogóle było na fejsie i to ty ten, bo ja ten post wrzuciłem, a ty zrobiłeś komentarz, Kot Monet i Kuweta Chaosu, bo tam nie wiem, chyba czy mówiłem o najgłupszych, czy to była twoje luźne gadki o najgłupszych teoriach spiskowych, czy coś takiego, czy nie wiem, czy to mój był jakiś debunk, czy coś takiego i tak po prostu, kotek w foliowej czapeczce, nie? No i od tej pory jesteśmy przestępcami, jesteśmy tutaj trollowani. No ja nie jesteśmy też w kontakcie mailowym z panem Henrykiem Turem, który no też się niestety nie popisał, że pozwolił sobie rzucić oskarżenia zamiast wpisać Nocne Radio w Google i kliknąć w zakładkę kontakt i na przykład napisać. To jest takie słabe dziennikarstwo trochę, no.
0: No, Michał się chyba sam skontaktował, nie? Dostał skądś cynk. No, pewnie od tych samych, co spreparowali tego maila, dostał od razu cynk, bo to tak fajnie potem sobie popatrzeć, jak ktoś, że jest jakaś reakcja i że troll został nakarmiony. No, tak trolle mają, nie? Że się cieszą, jak jest jakaś reakcja. No i znowu reakcja jest szum, więc pewnie... Nie wiem, no na miejscu Michała to bym przestał trochę, może nie reagowałbym tak dużo na trolling, nie komentował każdego byknięcia do słuchawki i tak dalej przez pół godziny. I to tak w sumie teraz jest, że ktoś beknie do słuchawki i zaczyna się elaborat o tym, jaki to zły wilk i ja tego wilka zakładałem.
1: A wiesz co, a może się pobawmy tutaj, zróbmy taką teorię spiskową, może po prostu to był faktycznie jego skam, który nie wyszedł i teraz się wypiera.
0: Myślę, że wiesz co, mimo całego tego mojego nerwa teraz na Michała, bo trochę przegiął, to nie uważam, żeby aż tak popieprzony był, żeby takie rzeczy robił, to by było naprawdę ostra, gruba akcja.
1: Nie no, stary, to próbuję to też jakoś tam sobie zmiękczyć jakoś sobie, wiesz, tak wyjaśnić, bo śmiejmy się, nie mamy z czego, nie? No bo naprawdę pewien Rubikon został dzisiaj w tej gównowojące został naprawdę przekroczony, no ale kurde, z drugiej strony, jeżeli ktoś usłyszy trollerskie radio, ja tutaj się dowiem tutaj, jak to być takim prawdziwym trollem. I tu audycja o Żydach, audycja jakieś tam moje sprawdzamy, lewym okiem, bajery Maxa, gadanie Etama jest, ten dzienny Wojtek jest chyba najbardziej trollerską audycją, jaką mamy.
0: Tak myślisz?
1: No tak mi się wydaje.
0: Ale kurczę, akurat trafiło, zrobiłem audycję o Żydach i akurat w tym momencie musiałem, ktoś tu wejdzie, a tu o Żydach akurat.
1: No. No, natomiast z tego, co zauważyłem, ten artykuł w ogóle jest z wczoraj i aktualizacja również jest z wczoraj, także jak się już wszystkie statystyki zaschną, że tak powiem, bo na Google Analytics mamy, że tak powiem, od ręki dużo informacji, ale też niektóre rzeczy potrzebują chwilki, żeby się uspokoić. No, ale zrobił nam reklamę. Dzisiaj, mam nadzieję, zostanie opublikowane nasze oświadczenie, a oświadczenie jest krótkie.
0: No, a będziesz je czytał, czy zachowamy dla siebie?
1: W sumie mogę. Nocne Radio odcina się od tych zarzutów. Współczujemy naszemu byłemu współpracownikowi Michałowi i potępiamy próby wrobienia go w działalność przestępczą, jak i wszelkie działania utrudniające jego pracę. Nie zamierzamy jednak tolerować bezpodstawnych oskarżeń z jego strony.
0: No, krótko na temat, no i tak trzeba, no. Nie wiem, a może bym zgłosił do prokuratury i domagał się przekazania, odszkodowania 50 tysięcy z przekazaniem tego na cel charytatywny, na schronisko dla wilków.
1: Dla kotów monetów.
0: No i przeprosin opublikowanych w Gazecie Wyborczej to by popłynął, bo tam pewnie z 200 tysięcy by zapłacił za taką małą rameczkę.
1: Nie, no ale kurde, jakby tam sobie, nie wiem, musiał wykupić u Iberiosa jakiś taki boks, jakiś taki konkretny boks, bo to naprawdę pewne no, granice zostały przekroczone. No, to jest, to są granice nieuczciwej konkurencji, które można tolerować i są granice nieuczciwej konkurencji, gdzie to się po prostu kończy i naprawdę obawiam się, że wiesz, że tam jak go gdzieś tam zatrzymywali czy coś takiego, tak, wiem, że obrabiamy kolesiowi dupę, natomiast w tym momencie czuję się całkowicie usprawiedliwiony, sumienie mnie tak ugryzło z tyłu głowy, to jednak wiesz, to jest w ogóle coś takiego, w zeszłym tygodniu się dowiedziałem, że istnieje jakaś taka tajna lista na lotniskach, że jeżeli raz na taką listę trafisz, to już nigdy z niej nie wyjdziesz i za każdym razem, wiesz, będziesz trzepany i tak dalej. Jeżeli tam robiłeś coś dziwnego na lotnisku czy coś takiego, no to wtedy no niestety będziesz już trzepany za każdym razem, jak się pojawisz na lotnisku. I wiecie, i tutaj chodzi o to, że on będąc tam trzepany, przesłuchiwany i tak dalej, mówi o tym nocnym radiu, o tym medium trollerskim i po prostu pewnego dnia może nam się dostać po dupie, tak? Tylko i wyłącznie dlatego, że my tutaj siedzimy sobie, robimy swoją robotę, a bełkot schizofrenika wymaga od niego, żeby po prostu za każdym razem, jeżeli się potknie o własne sznurówki, to żeby wylewał swoje pretensje do nas.
0: Ja przyznam, że przez długi czas mi było autentycznie szkoda Kloda za te różne perypetie, które ma, a to przeszukanie ostatnio, czy na lotnisku, autentycznie mi go było szkoda, teraz już trochę mniej.
1: Szkoda Kloda, szczępić ryja.
0: Szkoda Kloda. No, ale w sumie teraz już on się niedawno przyznał, że ze służbami tam rozmawia, czy z policją, czy z kimś i że opowiada im o wszystkich tych mediach właśnie też. No to pewnie nagadał na nas też i strasznie tak, kurczę, mściwus, a w rezultacie co myśmy mu takiego zrobili, bo ja sobie nic nie przypominam, no to, że słynna ta sprawa, że z tym, że niby mu tam groziłeś coś, co potem udowodniłeś.
1: Nie groziłem, opierdoliłem go na live, bo mi obrażał gościa. I za coś takiego należy się plaskun na ryj. Gdybym miał go na wyciągnięcie ręki, to bym mu tego plaskuna sprzedał, ale jesteśmy w internecie, no to podzieliłem się swoją elokwencją i sugestią, żeby zacisnął dłoń w pięść i za maszystym ruchem spotkał swoją pięść ze swoją czaszką, bo czasami każdy czegoś takiego potrzebuje. Każdy z nas, ty też i ja również, i tutaj nie ma się czego wstydzić, ale robienie z tego jakiejś afery tam później, że no co było, to było, tak? No upubliczniłem naszą korespondencję, no i niestety wyszło, że koleś jest skończonym kłamcą, ale on będzie dalej tydzień w tydzień po prostu jechał po złych wilkach. Wiesz, że złe wilki niszczą media. Co innego tutaj zrobił, nie? Tak wygarnął, nie? Wszystkim i jeszcze brakowało, żeby jakiegoś tam Ahmeda, który mu kiedyś potłukł donicę, kiedy wychodził od niego z domu, żeby jeszcze do tego wrzucić, że to na pewno on.
0: No bo to było tak, ty się w sumie wtedy wkurzyłeś ogólnie na wszystkich słuchaczy i na dobrą sprawę wszystkich opierdzieliłeś, bo nie. Się tam przygotowywałeś do audycji, zaprosiłeś gościa, a wszyscy tam sobie hi hi hi ha ha ha, a to na pewno nie jest gość, tylko podstawiony i tam, no i tak po prostu się wkurzyłeś. I między innymi Kloda też opierniczyłeś i on wyszedł, zaczęło mu działać to jego spiskowe myślenie i mylenie, i mylenie wszystkiego ze wszystkim i doszedł i sobie wydedukował nasz Sherlock, że skoro dzień wcześniej, czy tam pół dnia wcześniej go opierniczyłeś, to potem mail, który napisałeś do niego w innej sprawie, to tak naprawdę, mimo że napisałeś w miłym tonie, już ci przeszło, to nie, to ty tak naprawdę go nienawidziłeś dalej i udawałeś, że jesteś miły i że chcesz mu coś podpowiedzieć i pomóc mu w sprawie tam hasełek i tak dalej, tylko tak właśnie go tylko udawałeś i on mówi, że on też udawał, bo to trzeba grać. I on jest jak wąż. I on jest jak wąż i on też udawał, że jest miły dla ciebie. Czyli i ty udawałeś, i on udawał, że jesteście mili dla siebie. A tak naprawdę to ty go chciałeś oszukać i szantażować. Co prawda nie powiedziałeś, co od niego chcesz i co mu zrobisz i że go szantażujesz, ale tak myślałeś na pewno. I on to wyczuł i specjalnie nie dał poznać, że wyczuł, bo to trzeba być dobrym aktorem. I no, wszystko to się kupy trzyma, nie?
1: Ale wiesz, z tym wężem to mi się od razu przypomniało Pismo Święte, bo jest coś takiego, że człowiek zmiażdży ci głowę stopą, nie? Coś było, niech jakiś tutaj biblista, a wiem, że mamy ich wielu, bo ostatnio jest dużo odwołań do Biblii w komentarzach, to na pewno ktoś tutaj poratuje, ktoś tutaj coś pomoże. No nie oszukujmy się, no wyszła taka sprawa, że wyciekło jego hasło i co, miałem czekać 2 tygodnie, aż on zapomni o tym, że go pierdoliłem parę godzin wcześniej i dopiero wtedy mu powiedzieć: ej stary, wyciekło ci hasło. W momencie, kiedy ktoś inny by przejął to hasło, no to wtedy już by się zrobił sedes od początku do końca. Więc to wiesz, wyobraź sobie, nie, że powiedzmy, podjeżdżasz sobie na parking do przychodni parkując, zarysowałeś czyjegoś Mercedesa. Koleś wybiega, opierdziela cię od góry do dołu. No i potem wchodzisz do tego, okej, pół godziny później wchodzisz do przychodni i się okazuje, że zarysowałeś samochód lekarza, który tutaj interpretuje wyniki twoich badań, nie? I mówi: no proszę pana, ale ma pan tutaj nowotwór jądra. Nie, to na pewno jest odwet za to, że ci zarysowałem samochód. Kurwa.
0: Tak myślą. Kurde, dzwoni osoba, która... No, nieważne, która.
1: Która.
0: Dzwoni ten, którego imienia nie należy wypowiadać. Witamy na antenie.
1: Ten tak zwany odbyt astralny.
2: Witam. Sprawa jest prosta. Nie wiem, czy powinien przeskoczyć do innego tematu, dlatego chciałem to od razu coś zaznaczyć. Nie wiem, czy są osoby, które słuchają faktycznie Teorii Chaosu od początku do końca. Ja słucham, ponieważ mam za to płacone, no i donaty za to zbieram. Więc po prostu słucham, a druga sprawa, że też dla przyjemności. Czasem warto posłuchać odmętów szaleństwa, ale słucham tego już ładnych parę lat, od początku do końca zawsze. I 2 tygodnie temu chwalił się, że ma zwiększone wpłaty właśnie Code Money. Zwiększone wpłaty na audycję po prostu. A w tym mailu, który był przedstawiony na tym PC World, wynika, że jest procedura dostawania tych wpłat, wysyłania tych wpłat jest taka sama jak wysyłania zwykłej wpłaty na audycję, zwykłej dotacji. Także tutaj ważna sprawa jest taka, że w tym sprostowaniu do PC World podkreślił, przynajmniej tak podkreślił ten redaktor, który aktualizował tamten artykuł, że...
1: Nikt nie dał się nabrać, tak?
2: Dokładnie tak, nikt nie dał się nabrać, a jednocześnie w czasie tego skamu twierdzi, że ma większe przychody za dotacje. Więc i to na to samo konto i wszystko. Coś mi tu śmierdzi i to bardzo mocno mi śmierdzi. Teraz pytanie zostaje, czy jeśli pojawiłaby się informacja w internecie, że Michał Giereś, nie wiem, zgwałcił małą dziewczynkę i on by na następny dzień napisał, że to trolle napisały, to czy to jest prawda, czy to nie jest prawda?
1: No, znaczy nie wiem, no póki co z jego ust zbyt wiele prawdy nie płynie w ostatnich czasach, no więc ciężko mi jest tutaj...
2: Bo ja coraz bardziej po tych ostatnich kłamstwach, których jest coraz więcej, podejrzewam, żeby zgwałcił tą małą dziewczynkę i to jeszcze zgwałcił brutalnie, bardzo brutalnie. A przy okazji jeszcze pewnie zabrał jej pieniądze ze skarbunki, także...
1: I kanapki ukradł, drugie śniadanie.
2: A może to by się przysłużył, bo pewnie dziewczynka jeszcze nie wyciągnęła kanapek z tornistra. A po wakacjach by nie było miło otwierać.
0: No tu widzę, że dziwna sytuacja się troszkę robi, bo się pojawiają właściwie różne osoby z tych różnych radiów trochę. No to tak ktoś sobie pomyśli, no i proszę, i zebrały się trolle, nie?
1: Jak to było triumvirat trollerski.
0: Ale słuchajcie, to, że my się znamy, znamy, no... Niektórzy dzwonią na antenę.
2: Współpracujemy dla tej samej organizacji.
1: No dokładnie. No, my też jesteśmy z panem Henrykiem w kontakcie, już parę maili wymieniliśmy. Mam od pana Henryka potwierdzenie, że sprostowanie zostanie opublikowane.
0: No, tutaj jeszcze napisał Empire Town szef. Cześć krawiec, my nie lubimy was, wy nie lubicie nas, ale wy przynajmniej potraficie patrzeć na kontakty międzyludzkie ponad podziałami. Właśnie napisałem do redakcji PC World z prośbą o sprostowanie rzekomego sprostowania Claude'a oskarżającego wszystkich dookoła o ataki na niego bez żadnych dowodów. Tak więc też kolejny komentarz.
3: No...
1: No, ale to ładnie, to teraz wyjdzie, że teraz to dopiero mamy przewalone, że ten triumvirat trollerski to było naprawdę, naprawdę fakt, bo jeżeli plujesz na wszystkie strony świata i wtedy wszystkie strony świata się przeciwko tobie sprzeciwiają, zawiązują sojusz i tutaj chcą to naprostować, kurde, ale no wiecie, no kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Tak naprawdę jest mi go żal, bo tam robi sobie jakąś robotę, siedzi sobie tam po nocach i wymyśla różne dyrdymały, no to, ale to jeszcze go nie uprawnia do tego, żeby kłapał ozorem na lewo i prawo i szkalował wszystkich wokół.
2: Częściowo się przyzwyczaił do takiego kłapania jęzorem, przecież pomawianie o pedofilię. Zauważcie, to, że on mówi o Bilderbergach, którzy zabijają małe dzieci i je gwałcą i nie wiadomo co jeszcze robią, jakąś czarną magię, okultyzm, nie wiadomo co jest gorsze, To jest wszystko okej, okay, ale jak ktoś powie o nim, że gwałci małe dzieci, to już będzie zaraz nie wiadomo co odpierdalał.
1: Ja chciałbym tylko sprostować, że ten samochód z komiksami, które tam wieźli, to były komiksy dla krawca, który robił herbatę wtedy na tym spotkaniu Bilderberg.
0: No, a jakaś taka karma społeczna w tym wszystkim jest, tak można to tak nazwać, bo faktycznie, tak jak powiedziałeś, słuchaczu, jeśli są ciągłe oskarżenia w stosunku do całego świata, dookoła, do wszystkich, przecież ciągle słyszymy, że ci są głupi, ci debile, ci szkodniki, a nawet, że tych powinno się w ogóle wieszać, tych rozstrzelać, no to w końcu, kurczę... No...
2: Jeszcze mówił, żeby palić i to Żydów w piecach.
0: Nie, no już bez przesady. Ale
2: no, słuchaj, o lekarzach
1: to akurat było.
2: Tak powiedział, mam na to dowody.
1: Tak. Tak.
0: No, to może wyrwane z kontekstu.
1: Nie.
0: No, no wiemy, że do Żydów nie jest zbyt dobrze usposobiony, do lekarzy, do polityków chyba wszelkiej maści w sumie, do naukowców. Ja czasem coś takiego powie, że no nie wszyscy naukowcy są źli, nie można tak mówić, że wszyscy są opłaceni i
1: no
0: szkodzą.
1: No tak, dobry jest pan Taratajcio, pan Kesze, tak? To są prawdziwi naukowcy, którzy mają kurwa wykształcenie podstawowe, a najlepszy, w ogóle to jest mój ulubiony, to jest mój wykopek gdzieś z 2015 roku, a on się nazywał bodajże Jan Kolano, który był przez Zagórskiego forsowany w niezależnej telewizji.
2: Tajniki spalania wody?
1: Nie, to był tajniki spalania wody, to był Jerzy Orzeł, który był u Tesli. Jan Kolano to jest koleś, który spędził w sumie chyba 32 lata w więzieniu. Najpierw za morderstwo jako nastolatek, morderstwo i później w sumie zbezczeszczenie zwłok, bo zabił jakiegoś tam przyjaciela rodziny w jego mieszkaniu, a następnego dnia stwierdził, że zapomniał, że może tak jeszcze pójdzie ukraść mu portfel, nie? No i potem pan Jan Kolano trafił do więzienia. Krótko przed zakończeniem wyroku wyszedł na przepustkę i z tej przepustki nie wrócił, więc trafił jeszcze na kolejne 7 lat do pierdla. No i tam przeczytał jedną książkę i sobie, czekajcie, aż sobie tylko znajdę, wiem, że wybudował w więzieniu reaktor zimnej fuzji, jakiegoś jomolota i coś jeszcze.
2: No i widzisz, od razu już go zamknęli za posiadanie tajemnej wiedzy.
1: Nie, gdzieś to było, kurde, wypuśćcie.
2: On tak naprawdę tego przestępstwa nigdy nie zrobił, to właśnie zamknęli go za to, że budował takie rzeczy, za tą wiedzę.
1: No. Jaś konstrukcję ma, GPS ma w małym palcu, otóż jego działanie wymaga precyzyjnego zastosowania mechaniki kwantowej i uwzględniania teorii względności. To są takie, wiecie, słowa klucze, nie? Mechanizm sztucznych mięśni oparł na działaniu pól magnetycznych, które cyfrowo sterują włóknami. Janowi Kolano udzielono przepustki na prośbę naukowców. ale to tak naprawdę był Zagórski, chcą na forum energetycznym we Wrocławiu przedyskutować w fachowym gronie, co kolano ma do powiedzenia na temat zimnej fuzji. Okazało się, że ten fachowy zjazd to było alternatywne forum energetyczne pod patronatem gazet Nexus i Czwarty Wymiar.
2: Jest to profesjonalnie.
0: Jest tu komentarz, z Michałem nie wygracie, intuicja mi tak podpowiada, ale my w sumie nie walczymy z Michałem, co my takiego, kurczę, zażyczył

0: a jakoś tak zabolało, ja coś czuję, że o to tu chodzi.
1: To by miało jakieś podstawy faktyczne, ponieważ to założenie Radyjka z Teslą na wzór właśnie takiego, tej audycji, do której teraz dzwonię, coś jest na rzeczy.
0: Jeszcze są inne postacie, to się telenowela zrobiła, bo jest też na przykład jegomość o pseudonimie Juby, który sam się przyznał ostatnio w audycji u Kloda, że ostrzegał go przede mną, przed potrzebą, i bo mu się w snach to pokazało, tak?
1: A najlepsze było, jak dzwonił, że śniło mi się to, że będziesz miał wtedy i wtedy przesłuchanie, a Kłod powiedział, że to było w inny dzień.
0: No, się zbłaźnił.
1: Ale nie, to tak naprawdę było to, tylko mu się źle powiedziało.
0: No i tak judził, szczuł, jubił. Tak, no i tak aż tu tego ostrzegał, tego już dawno ostrzegał. I w tym czasie jakoś mi wyszło, że jak on już ostrzegał chłopaków przede mną, przed innymi, to mi kadził w komentarzach na przykład. O, kolejna wspaniała audycja. Czyli to taki toady, tutaj kadzi, tu wchodzi w tyłek, tu coś, tu podjudza, pod... No to jest straszny, nie lubię takich ludzi w ogóle.
1: Ja bym powiedział, że masz sny i że go widziałeś w śnie i że go poznałeś, to on by od razu odpowiedział, że ciebie też poznał i że jesteś super przyjacielem.
2: No ale przecież on chciał nas stalkować w astralu, man. Przecież kurde, on chciał nas sprawdzać, tak? A kiedy to mi się przypomina, kiedyś była teoria chaosu jeszcze chyba w 12 albo 11 z Lightworkerami, gdzie jakiś bezczelny Septol zadzwonił i mówi, no to skoro wy jesteście tacy naprawdę mocni, no to teraz sprawdźcie, że umrę podczas tej rozmowy skype'owej. No nie, my nie możemy tutaj krzywdzić ludzi. No dobra, to sprawdźcie, żeby chociaż mi zdrętwiała ręka. No nie, bo z wielką siłą idzie wielka odpowiedzialność. A ja wam cytuję tutaj jeszcze z Facebooka Jubego. Witajcie, drodzy słuchacze. Po przemyśleniach uznałem, że nie odpuszczę tak szybko trollom i hejterom, dlatego też po 3-miesięcznej przerwie i przemyśleń postanowiłem, że Radio Dreamtime powraca z nowymi playlistami i muzycznymi audycjami. Nowy serwer, ultra szybkie łącza, nielimitowane dostępy i wszelkie zabezpieczenia przed atakami powinny zniechęcić złe wilki.
0: Dla tych ludzi to jest po prostu znakomita trampolina i taki jakby... To, że mają ten syndrom oblężonej twierdzy, to ich napędza, mają jakiś cel, tą walkę, mogą się poczuć jak ojciec Rydzyk, tak, atakowani ze wszystkich stron, jesteśmy tak, ale się nie poddamy i wznieśmy nasze pięści ku górze i sztandary i cieszą się po prostu i fajny klimat, nie?
1: Tak, tylko pozostaje pytanie, czy to wszystko usprawiedliwia to, co faktycznie odjebał i to, co odjebuje od dłuższego czasu. Ponieważ to, że ktoś ci przezwał matkę, to nie usprawiedliwia do zgwałcenia córki, to najwyżej usprawiedliwia do zgwałcenia matki. Oko za oko, a nie oko za dwa oka.
0: Właśnie.
2: No zależy, ile córka ma lat. Nie, dobra, przepraszam. Także mało fajna sytuacja, ale coś, co... Kurde, nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się, że to dojdzie do takiej eskalacji, bo to dopóki sobie tutaj mówimy u siebie w małych mediach, no to wszystko ładnie, pięknie, tak? Natomiast myślę, że jest tutaj paru z nas, którzy mogliby wykorzystać swoje koneksje i gdzieś w głównym wydaniu wiadomości się pojawić i zacząć szkalować Kłoda czy coś takiego. No wiecie.
0: Od razu uprzedzam, że może być tak, że ktoś nas będzie dalej próbował jakoś głębiej w to wmieszać, porobi jakieś screeny, coś zmontuje. No, tego się nie ucieknie, no ale no, co możemy zrobić? No, ja to luzuję trochę. Na początku się wnerwiłem, ale w sumie jakaś tam reklama jest, no nie wiem.
2: No nie wiem.
1: Uważaj, bo zaczniesz za chwilę dziękować Kłodowi, że ci robi zasięgi.
0: Już mu dziękowałem, ostatnio tak ciągle wspomina. Nawet mieliśmy paru takich słuchaczy, którzy napisali wprost, że bo tam u Kloda o was usłyszałam i tutaj sobie zacząłem słuchać i fajnie, przyjemnie, super, fajnie i zostaje. No cóż,
2: tak to mniej więcej wygląda. Karma wraca, zła karma zawsze wraca. No i
1: udary
2: ktoś...
1: wracają.
2: Nie wracają, musisz zadbać o siebie i przestań pić te kole, to wtedy może nie podzielisz mojego losu. Więc jak było mi go żal, jak naprawdę było mi go żal, to w tym momencie, no jeżeli kłapiesz ozorem na lewo i prawo, no to sam tylko i wyłącznie burzysz swoją wiarygodność. I pewnie też mu to troszkę ruchu przyniesie,

0: posie pojawił link do Teorii Chaosu na PC Worldzie, natomiast... Też, no to znaczy nie wiem, chcę troszkę pociągnąć tę rozmowę w kwestii oceny postawy dziennikarza, że sam dziennikarz, tak, ten Henryk Tur został wrobiony w coś i tutaj tak po prostu bezrefleksyjnie to łyknął. I to nie wiem, w mojej opinii nie powinno się zdarzyć.
1: O, 240 słuchaczy, jaka dzisiaj słuchalność.
0: No, czyżbyśmy mieli znowu przyjaciół?
1: To my jesteśmy atakowani, no. DDoS-owani. Znaczy nie, to w sumie to nie wiem, czy to DDoS. No. Zawsze tyle mamy w sumie. Tego się trzymajmy.
2: Znaczy fakt, brak weryfikacji, ale tutaj dalej nie wiemy, czy to faktycznie nie Michał stracił troszeczkę grunt pod nogami. Nie wiedział, tak, myślał, że to obędzie się jak zwykły skam, że nie będzie nigdzie informacji o tym. Zazwyczaj takie skamy są po prostu pomijane i nigdzie nie jest o tym pisane, najwyżej wspomnienie, że jest taki tego typu skam. No i że nie warto płacać, że to oczywiście jest nieprawda, chociaż są też takie wirusy, trojany, które faktycznie zbierają informacje i upubliczniają, to jest inna sprawa. Ale akurat w tej sprawie to powinna być informacja, że po prostu jest spam próbujący nabrać i tyle, żeby tego po prostu nie robić, gdy się nie ma podstaw, nie ma żadnych dowodów ku temu. A on z jego wiedzą informatyczną, sam mówił, że był kilka lat na studiach informatycznych, jeszcze chyba tydzień temu.
0: Kilka lat?
2: Tak, mówił, że...
0: Był rok i mam to gdzieś w starszych nagraniach.
2: No, widzisz,
0: nie skończył później... pierwszego roku.
2: Tak, no widzisz.
0: Może chyba, że kilka lat był na pierwszym roku, nie?
2: Możliwe, że tak było prawdopodobnie z jego wiedzą informatyczną i DNS-ami DHL. Także to kwestia już sporna, ale bardziej chodzi o to, że faktycznie mógł to on zrobić sam. I teraz zrzuca winę na każdego. To tak jak z tym dzieckiem, które zgwałcił na początku. Nie wiadomo, czy je zgwałcił i jest, skoro kłamał, Temida jest ślepa i słucha. A tych słuchaczy, którzy twierdzą, że Gierab kłamie, jest więcej niż tych, co mówią, że mówi prawdę. Więc Temida by tutaj wskazała jego winę.
0: To znaczy wiesz, Temida jest niby ślepa, ale Temida, przynajmniej tak z moich doświadczeń z Temidą wynika, że powinna być zamknięta tylko na rozpatrywaną kwestię. I to, że przykładowo, nie wiem, jesteś zatrzymany za narkotyki, a w swojej historii masz to, że byłeś skazany i odsiedziałeś właśnie za gwałt na dziecku, nie powinno wpłynąć na twój wyrok.
2: Recydywa
0: w kontekście tego samego pokroju przestępstwa.
1: A teraz trochę robicie taki zabieg w stylu Claude'a. Trzeba po prostu mówić o jakichś strasznych rzeczach, o pedofilii, o gwałtach, o morderstwach, o kradzieży, a potem wspomnieć po prostu, no, Teoria Chaosu, właśnie Claude, i on to samo robi, właśnie nagada o samych najgorszych rzeczach i zaraz przechodzi do tematu nocne radio, które ja zakładałem na swoje nieszczęście. No i ludziom się w głowach to łączy i on to robi z premedytacją i to jest bardzo takie chytre, nie?
0: Można. Ale wiesz co, ja tutaj chciałbym w tym momencie uczciwie zaznaczyć, że nocne radio założyłem ja i krawiec.
1: A radio na fali też zakładałeś?
0: No oczywiście, my dwaj założyliśmy.
1: A ja Teorię Chaosu założyłem. Klot potem mi ją ukradł. A ja mam, słuchajcie, oficjalny komunikat. Muszę teraz to powiem wam na żywo. Niedługo gala Fame MMA 2. Spotkam się tam z Klodem.
0: Ale wiesz, to by było ciekawe, dwóch takich mikrosów, bo raczej wagowo jesteście siebie warci. Ja pierdzielę, w co byście tam grali? W szachy? W warcaby, bo za głupi jesteście na szachy.
1: Jest, masz taki mikry strasznie. On trochę przytył, ja trochę przytyłem.
0: No ale w sumie, nie, myślę, że postawiłbym na krawca, bo jak kojarzysz, jak są, wiesz, jakieś walki w jakimś anime, nie, i w takim jakimś beznadziejnym anime typu Naruto, tak, to tam 3/4 walki to jest obrzucanie siebie różnymi inwektywami, a 1/4 faktycznie jakieś tam kocie ruchy, nie, i sobie było.
2: No i tutaj... Nieprawda, tutaj sprostuję, większość czasu w tych shonenach to są retrospekcje z przeszłości.
0: No. A to też prawda. I to jeszcze bardziej widać w ten, jeszcze bardziej widać w grze, jak sobie wiesz, jak sobie wrzucisz ultimate'a w odpowiednim momencie, to nie możesz dokończyć ciosu bez jakiegoś.
1: są już od razu oczywiście inne propozycje. Gala, Ślązak i Tomek. No, to by dobre było.
0: Nie znam żadnego Ślązaka.
1: Ja też nie, ale zabawnie zabrzmiało jakiś Ślązak, nie wiem o co chodzi.
0: Nie wiem, tak łopatą, jakąś magiczną łopatą by napierdzielał. Właśnie jak w sobotę byłem u kumpla i graliśmy sobie w Magię i Miecz, to tam sobie właśnie wyciągnął magiczną łopatę, która według opisu mogła w ciągu jednego dnia wykonać pracę, która normalnie zajęłaby człowiekowi kilkaset lat. I myślisz, że jeżeli bym taką łopatą przypierdolił temu Gieresiowi w łeb, to czy by zmądrzał?
2: Byłby donośny, długi dźwięk. Pustki.
1: No, takie brzydkie rzeczy i znowu ktoś wytnie i prześle. Jakiś życzliwy. Ilu tych życzliwych zawsze się znajduje, kurczę? To no, jak ale... za PRL-u dosłownie.
0: Ale wiesz, ale stary, w tym momencie wszystkie moje tam, nie wiem... pretensje do tego, żeby nie mówić, żeby niech to się uspokoi, no to tak nie działa, tak? Normalny troll by sobie odpuścił i poszedł trollować gdzie indziej, tam, gdzie będzie jakaś, wiesz, gdzie będzie miał jakąś pożywkę, tak? Natomiast nie, no, Michał nie jest trollem, Michał jest idiotą i to trzeba jasno tutaj powiedzieć.
1: Wiecie, jakie tu akcje odchodzą, o których często nie wiecie? Ostatnio ktoś napisał do Kloda w imieniu Furaka. Na pewno pamiętacie, Furaka nadawał Tech Night u nas i uprzejmie doniósł ten pseudofurak, niby furak, Klodowi, że potrzeba coś knuje przeciwko niemu. A potem gadam z Furakiem, się dopytuję, no co ty, coś takiego napisałeś, a gdzie tam? Ja nic nie wiem. Takie numery.
0: Ciekaw jestem, czy Furak nas jeszcze raz jeszcze, czy nas jeszcze słucha, bo pamiętam, że tam kiedyś mu pomagałem coś zrobić przy komputerze i naprawdę powstrzymałem się przed tym, żeby nie ustawić mu jakiejś ładnej chińskiej dziewczynki na tapetę.
1: Tu wspomnienie o Arnoldzie Buzdyganie, to był troll.
0: No, nie ma rozmowy o trollach bez Arnolda Buzdygana, oczywiście.
2: No bo kiedyś Simkłot chodził tam do takich komputerów, Commodore, i tam się wkładało takie dyskietki, ale nie takie jak myślicie dyskietki, że teraz sobie mówicie, to takie z ikonek. To były takie duże dyskietki, 3-calowe, 5-calowe, 10-calowe, prawie jak pała Murzyna Gosi.
1: O, nie, panu już chyba dziękujemy.
0: Słuchacz trolujący, tutaj dziękujemy, do widzenia.
1: Już po głosie poznałem, że trolujesz, do widzenia. Do widzenia, no.
0: No i najwyżej zwalimy winę na to, że Paranormalium przejęło nam transmisję i tutaj sobie robi. Przejęło, wiesz, jak teraz była taka afera, że jest jakieś tam oprogramowanie, które potrafi całkiem ładnie na podstawie wideo wyrenderować, że ktoś coś mówi. Tam były nagrania Obamy czy coś takiego. Ja chcę tutaj powiedzieć bardzo jasno, że ja nie jestem sobą, tylko ja jestem tutaj takim zmapowanym moim głosem, że ktoś wyciął te moje 11 gigabajtów audycji, zrobił sobie wszystko co tutaj mówię i to nie jest prawda, moi drodzy, to nie jest prawda.
1: A ja tak teraz serio powiem, że mimo, że padają na antenie czasem jakieś takie, no, wulgarne trochę rzeczy odnośnie Michała, mimo wszystko, mimo, że mamy tam jakąś kosę, to ja się odcinam od tego, no, ale co mam zrobić? Złapać kogoś za ucho, skrzyczeć, czy pogrozić mu palcem na przykład? Co wybieracie? Która opcja? Czy wystalkować, przejechać się do niego i mu spuścić bęcki? No nie wiem, co ja mam zrobić. Tak więc, no, mi też się nie wszystko podoba, ale no, od początku Nocne Radio jest całkowicie wolnym medium. Nie zdarzyło mi się kogoś jeszcze nie odebrać. Tyle powiem, tak? Każdego odbieram, każdy ma głos i to jest żywe medium. Tutaj przychodzą ludzie i mówią to, co chcą powiedzieć. Nie ma odpowiedzialności zbiorowej, przypominam, jakby ktoś jeszcze miał wątpliwości. Każdy tam na swoje konto to, co mówi, to mówi. I tyle, no. No, tak, no. Tutaj właśnie słuchasz, że jego nie odebrałem. No być może, no, ale to jesteś... specjalny człowiek.
0: Special, unique.
1: You are the special.
0: Tak. Special doesn't mean better. Natomiast nie, mi też się zdarza, powiedzmy, kogoś nie odbierać jak najbardziej. Natomiast nie zawsze jest dobry moment na odebranie, co zresztą no, ostatnio mogliśmy słyszeć. No ale już tutaj się krytyka ze strony słuchaczy w tym kierunku posypała zarówno na czacie, jak i w komentarzach, także nie będę tego patroszył dalej. I wiesz co, tak prawie się zastanawiam, czy może nie powinniśmy właśnie jako Nocne Radio pójść w tym kierunku, że faktycznie zaczniemy rozpieprzać jakieś padostreamy, chociaż nie wiem, jak rozpieprzyć padostreama, ale wiesz, tam wrzucać i tak dalej, wrzucać linki do Nocnego Radia, żeby być tym złym wilkiem i wtedy ludzie do nas sobie przyjdą.
1: Też o tym myślałem, szczególnie, że dzisiaj nawet jak do nas by przylgnęła łatka radia trollerskiego, to może sobie napiszemy pod logo nawet, radio trollerskie. Jakieś śmieszne telefony robimy, dzwonimy sobie gdzieś, nie wiem. Niektórzy youtuberzy w ten sposób zbudowali sobie swoją markę, nie? Że dzwonią i mi się to nawet nie podoba, bo dzwonią do jakichś, wiesz, dziwek i wkręcają je. Biedna kobieta, lekkich obyczajów, chce sobie zarobić, a ci ją wkręcają, nie? Niech zadzwonią do jakiegoś posła na przykład, to by lepsze było. Witamy na antenie Jacka Blachę.
3: Dobry wieczór. Ja chciałem przytoczyć troszeczkę historii, bo myślę, że w tym kontekście troszeczkę historii wypada o pewnych faktach historycznych wspomnieć. Pierwsze radio, w którym Claude Monet się pojawił, nie wiem, ja kompletnie nie znam tego radia, coś mu tam nie zagrało w tym radiu, tak? Potem sobie poszedł, tak? Potem, jakiś czas później, nastąpiło coś, co w pewnych środowiskach nazywa się kontestacyjną schizmą, tak? On i jeszcze parę innych osób, między innymi ty, Krawiec, strzeliliście focha, tak, i stwierdziliście, dobra, to tutaj tak nie może być, za ciasny jest ten profil, że tak powiem, dla nas, tak jakby ten profil tamtego radia, idziemy robić swoje radio, tak?
1: Tak, tak, i słuchaj, jeszcze jakiś... wtedy odszedłem.
3: Ale pozwól, że ja dokończę.
1: Pozwól, że ja się wtrącę tylko na sekundkę, bo chciałem dodać, że wtedy odszedłem. Z Michałem się tak jakby solidaryzowałem, bo Hugo tam no, go wyprosił trochę. No i ja, wiesz, okazałem się kolegą jakimś tam dobrym, bo poszedłem razem z nim, założyliśmy radio, no i tyle, no więc...
3: Ale wiesz o co chodzi? Mi chodzi o to, że ja tutaj nie, to nie jest coś, co jest wymierzone w ciebie. Ty po sobie nie paliłeś mostów, tak, bo potem jeszcze twoje nagrania w kontestacji się pojawiały jakiś czas później, tak? I jakby to nie było takie coś, że wiesz, że ty po sobie, że tak powiem, odcinałeś wszystkie nitki, tak? Mhm. Co się stało jeszcze później? Bo mi się wydaje, że to jest coś, o czym wy zapominacie i co należy wspomnieć, tak? Sytuacja była taka, że razem z Claude'em wyrzucali ludzi z tego radia, tak? Przecież to należy też jakby oddać radio na fali, to było radio, w którym w pewnym czasie była tak naprawdę największa ilość nadających na żywo. Dużo osób twierdziło, że to jest jedyne radio, które przetrwa, że to jest w ogóle taki, no, jakiś taki intelektualny tygiel, tak? I tych dwóch gości na swoje własne życzenie i gdzieś tam, że tak powiem, to wszystko było podbudowane ego Tomka i jego fascynacją pewnego pseudofizyka, tak? Postanowili to wszystko, że tak powiem, urżnąć. A najśmieszniejsze w tym wszystkim było to, że na sam koniec Tomek postanowił urżnąć nawet Claude'a, bo już nawet Claude nie pasował do tej koncepcji, bo ona już była tak wąska, nie? Do czego oczywiście Claude dzisiaj się nie przyzna.
1: Nie,
3: jeszcze
1: nie,
3: później...
0: Bo tutaj nie, to chodziło o audycję... To chodziło o audycję Kesze Geniusz czy Oszołom, on się tam ze mną nie zgodził. Ja mu wysłałem linki, filmy, ja zapraszałem go do siebie. I wyobraź sobie człowieku, że on przyszedł do mnie, otworzył lodówkę, wypił mi mleko z lodówki, organiczne mleko z lodówki mi wypił, man, i tak popatrzył na te druty i stwierdził, stary, ale ja dostałem, ja robiłem taką audycję w 2011 roku o HHO i też dostałem od gościa taki mechanizm HHO, który chciałem sobie zamontować w swoim motocyklu. Nie zrobiłem tego do dzisiaj. I ty myślisz, że ja tutaj te twoje cewki będę sprawdzał? Nie, man, kurde. Ja nie mogę mu tego wybaczyć. Ja nie mogę mu wybaczyć tego, że on mi nie uwierzył na słowo, tylko chciał naprawdę to zweryfikować. I ja mu tego do dzisiaj nie będę wybaczał. Teraz może jest inaczej, bo my wszyscy padliśmy ofiarą tych tych złych wilków. Tak nie należy robić. To nie jest właściwe, człowieku. Czy ty kiedykolwiek sobie skręciłeś pep? Musisz mieć troszkę, wiesz, rozumu.
1: Ale ma flow.
3: Jeśli pozwolicie, że dokończę. Co się stało jeszcze później?
1: Ale ty
3: jeszcze
1: masz
3: później...
1: błędy tu historyczne, stary.
3: No nie, to nie są błędy.
1: Są, bo jak tu słusznie zauważa Jan Paweł 500 na czacie, ekipa RNF rozpadła się długo przed Kesze. Może nie długo, ale jakiś czas przed. To było tak, Klot przestał ostatecznie nadawać w RNF trochę z mojego powodu i tutaj była z jego strony taka trochę... Solidarność. Widzicie, jakie to skomplikowane jest, bo dostał od Tomka ultimatum. Albo nadajesz z tymi złymi wilkami, tam z Nocne Radio i tak dalej, albo ze mną, no i wybrał Nocne Radio. Tak to było.
4: Wtedy wiesz, ja z nim rozmawiałem parę razy. Ja jestem potrzebą kiedyś, wiesz, też kiedyś byłem w dobrej komitywie, gadaliśmy sobie na wieczorowej porze, wiesz, mam tutaj dżęcik, tutaj kurczę chlebek, tutaj jakaś roślinka sobie rośnie. Wiesz, jak to jest roślinka, kiedy sobie rośnie i tutaj druty wokół, prąd się robi. Ale wtedy poznałem technologię Kesha i wtedy kompletnie zmieniło się cały radio na fali. Tutaj jeden serwer przepadł, drugi serwer padł. Wiesz, man, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, żebyśmy sobie nawzajem pluli w twarz, tylko żebyśmy robili ten sam chleb.
3: Już mogę? Tak? 19, masz jakiegoś baga w aparacie mowy.
4: Nie wiem, man, czy ty możesz, czy nie możesz. Ty musisz zapytać Księgi Akaszy, czy ty możesz. Ty zapytaj pola morfogenetycznego, czy ty możesz. Ja ci na to pytanie nie odpowiem. Ja tutaj jestem tylko, wiesz, głosem w twoich słuchawkach.
1: Stary, wiesz, to czy możesz, czy nie możesz, to jest w twojej głowie, człowieku, nie? I ty sam decydujesz, czy możesz, czy nie możesz, wiesz.
3: No nie będziemy się przekrzykiwać, tak? Najistotniejsza rzecz na koniec, którą chciałem powiedzieć, to to, że przecież Klot sam mówił o tym i to jeszcze, nie wiem, niecałe pół roku temu, może rok temu, coś takiego, nie wiem, bo nie jestem jakoś tam specjalnie pilnym słuchaczem jego audycji, już naprawdę sporo czasu nie słuchałem nic z tych produkcji, tak? Przecież on mówił o tym, że retransmitował, tak, swoją audycję między innymi dla Nocnego Radia, między innymi dla Wolnego Wilna i dla iluś jeszcze tam radiów, o których nikt kompletnie nic nie słyszał, jakiegoś LCPH, GmbH, czy jak to się tam ustrojstwo nazywało, tak? Więc o co Kamanto, co to on nie wie z kim, to on nie wie z kim współpracuje. Ja jeżeli miałbym jakieś swoje medium i jeżeli dowiedziałbym się, że ktoś w jakiś sposób retransmituje, czy przekleja ten przekaz, czy cokolwiek coś z tym robi i bym się dowiedział, że to są media, które są źle do mnie jakoś tam nastawione, czy coś w tym rodzaju, to w ogóle w swojej audycji, czy w swoich materiałach w ogóle bym o tym nie wspominał. Więc to jest jakiś po prostu pierdolony jeleń, kurwa, on nie wie co robi, tak? No powiedzmy sobie szczerze, zgadzam się w 100% z 19, że to jest idiota.
1: No, może unikajmy wyzwisk, tak, żeby się nie było, że...
0: No to tak, to nie jest wyzwisko, to jest stwierdzenie stanu medycznego.
1: Tak, jeleń, stan medyczny, jeleń.
3: No ale jak inaczej można to nazwać?
1: To jeszcze pierdolony.
3: Był taki moment, kiedy naprawdę po jego, że tak powiem, sojuszu z Nocnym Radiem i takimi audycjami, które jego nie miały nic wspólnego z teorią chaosu, ja aż byłem pozytywnie zaskoczony tym, że ten facet tak bardzo mocno stąpa twardo po ziemi i że ma, jakby to powiedzieć, pewien dystans, tak? Pewien dystans do tych tam rzeczy, które robi w tej audycji, bo to jest pewien teatr wyobraźni i tak dalej, i tak dalej. No ale to, co się potem stało, no to się okazało, że nie wiem, no coś źle mu się stało naprawdę w główkę i to bardzo źle.
1: To troszeczkę, no już jak skoro już kończysz wypowiedź, jak rozumiem, to nie będę już tutaj prosił, abyś troszkę ciszej mówił, bo o to chciałem poprosić, ale spoko, to już w takim razie nieaktualne. Dziękujemy za wypowiedź.
3: Cześć.
1: Cześć.
4: No ale man, możesz przecież sobie wziąć zapera od pana Ratatajcio. Możesz sobie tego zapera sobie przyłożyć i cała negatywna energia w całym twoim organizmie, man, ona zginie. Ona zginie i zostaniesz, wiesz co? Będziesz czysty, będziesz stał przed sobą, man, i jesteś w kosmosie. Jesteś w kosmosie, man, to jest kosmos.
5: Wiesz, człowieku, oglądasz przez całe lata te swoje jakieś tam filmy japońskie, gdzie tam, wiesz, ofiary z ludzi same. I to ci zostało w głowie, wiesz, a Radyjko, pana Patatajcio, wygania takie negatywne byty, myślokształty, człowieku, wiesz. To nie jest bajka. Wiem, że brzmi jak szaleństwo.
4: A to jest ta niesamowita historia. Ja widzę, że tutaj jesteśmy teraz kolegami.
5: No i widzicie, swoją drogą
0: jeszcze co do tej telewizji, to od dawna chciałem to powiedzieć, bo jak jakiś czas temu, na początku tego roku, podpiąłem sobie telewizję. Wiesz, jest taki hejt na telewizji, że oj, tutaj ludzie sobie pierą mózgi i tak dalej, wiesz, oglądam tam tylko i wyłącznie sci-fi i tam National Geographic, Discovery i tak dalej, i Planet oczywiście, tak jak pan stały słuchacz mówił. I wiesz, i ci ludzie mówią, nie, wyłącz tę telewizję, tutaj sobie otwórz wykłady, kurde, tutaj pana Jana Kolano, który powie ci, jak wygląda wszechświat. I kurde, o czym my tu w ogóle mówimy? YouTube zrobił taką krzywdę może nie tyle inteligencji, bo inteligencja to jest jednak, wiesz, coś stałego, tak? I zasadniczo, jeżeli nie odbierzesz jakiegoś, nie wiem, urazu mózgu czy czegoś takiego, to twoja inteligencja przez całe twoje życie się nie zmniejszy. Może się najwyżej zwiększyć. Natomiast wiedza i, wiesz, zamienienie się, jak to nasz bohater dzisiejszej audycji opisał w audycji w Radiu Cenzura, mówił o panu Roli, czy on się z własnym kutasem na głowy zamienił? No niestety, no starajcie, pamiętajcie co macie na szyi, żeby to nie był kutas, żeby to była głowa, albo przynajmniej noga, ale żeby to nie był ten penis, bo to głupio wygląda. Zobaczcie na awatara logina zajętego, tak to wygląda, tak to się może skończyć.
5: Może zabrzmie trochę jak taki dziad radiowy jakiś, ale...
0: Pamiętaj chrumkać.
5: Bo w sumie chciałem powiedzieć, że szkoda, że jest tyle takiej jakiejś agresji, zawiści, rywalizacji, ciągłego jakiegoś podkopywania się, no bo nie da się ukryć, zrobiły się różne światy, w tym radio, w tamtym radio i jeszcze w tamtym i właściwie wszyscy ze wszystkimi wojują, nie? Ja faktycznie, tak jak Michael, oczywiście jego walka o pogodzenie wszystkich ze wszystkimi jest no jakoś tam skazana na porażkę, niestety. Ale on ma trochę racji, że w sumie jakby tak lepsza współpraca była, to dużo fajnych rzeczy można by wspólnie zrobić, jakichś projektów, współpracować, promować się nawzajem, a nie wiem, może to takie polskie, że promujemy siebie nawzajem tylko kiedy się obrzucamy gównem, nie? I dogryzamy sobie i jakieś akcje przeciwko sobie robimy, to tak się promujemy tylko, nie?
0: No ale wiesz, ale to jest taka nieuczciwa konkurencja. My jako Nocne Radio bardzo rzadko cokolwiek wspominamy o innych mediach. Jest parę tam wyjątków, że powiedzmy zaproszę jakiegoś blogera do siebie, no to wiadomo, że zrobię mu reklamę, bloger zrobi reklamę u siebie na blogu i wszystko będzie ładnie, pięknie. Natomiast my tutaj, no dobra, no Bajtiter jest wyjątkiem, bo on siedzi jedną nogą w Nocnym Radiu, drugą nogą w Kontestacji i to wygląda jak wygląda. Natomiast wiesz, robimy swoje, tak? I tyle. I nie robimy tutaj, wiesz, jakiś ani złego, ani dobrego PR-u, ale też z drugiej strony nie mamy powodów, żeby komuś robić dobry PR, dopóki byśmy się zwyczajnie z czymś fajnym nie dogadali, tak?
5: No, a ja nawet tak bezinteresownie, kurczę, swego czasu reklamowałem audycję Michała wiele razy i się o niej bardzo dobrze wyrażałem, mimo że nie wszystko tam mi jakoś grało, ale zawsze tam zareklamowałem czy coś, to na końcu usłyszałem, że on sobie nie życzy, żeby w ogóle go reklamować. Z tych brudnych ust ma wychodzić jego wspaniała audycja, nazwa jego audycji od złego wilka w życiu, no i takie podziękowanie na zasadzie, a kto cię prosił, człowieku, nie? Ja już to nie pierwszy raz słyszę, takie właśnie, a kto cię prosił? To też takie jest bardzo niemiłe, bo czujesz się wtedy jak taki frajer ostatni, nie? I już od nie pierwszego jakiegoś medium, czy osoby, czy radia, coś takiego słyszę. To bardzo niefajnie się wtedy czuję i odechciewa mi się już potem reklamowania kogokolwiek. Nawet czasami się wkurzam, że u nas w radio to cały czas jakoś tak nie boimy się wymienić nazwy tego medium, tamtego, zachwalić coś, a o nas nikt nigdy nigdzie nie wspomni, chyba że to są ci najgorsi i im pieniędzy nie dawać, i ciągle te pieniądze. I wiesz, jak ktoś ma w głowie faktycznie sam te pieniądze i te hajsy i donaty, to projekcja działa i on będzie starał się ukarać tego drugiego takim sposobem, jaki jemu do głowy przychodzi, że to największa kara, że im pieniędzy nie dajcie, nie? To też takie trochę smutne.
0: A bodajby sąsiadowi krowa zdechła. A bodajby zdechła.
5: A było takie ostatnio coś. To ja nawet bym wolał, żebyście mi nie dali, ale żebyście też im nie dali.
0: To jest... poziom żenady, który temu towarzyszy, jest po prostu... ciężko, naprawdę, ciężko to opisać, bo... nie wiem, co w głowie trzeba mieć, tak? Ale wiesz, dopóki to było gdzieś tam u niego, no to jeszcze pół biedy, ale teraz jest jakieś poważne medium, został wrobiony w coś dużego, no i nagle, no nie, to na pewno te trolle z Nocnego Radia. Oh, for fuck's sake.
5: No i też śmiesznie musi troszkę dla niektórych pewnie wyglądać takie oskarżenie, gdzie się oskarża, no raz, że bez dowodów żadnych, bez cienia dowodów, w ogóle nie wspominając nawet, że się jakieś dowody ma, kilka różnych mediów, to co, my się wszyscy skrzyknęliśmy i wspólnie tego skama zrobiliśmy, czy co? Bo już, nie wiem, się pogubiłem.
0: Nie, ja myślę, że on zrobił tego skama, tak jak właśnie pierwszy dzwoniący słuchacz mówił, że chwalił się, że pojawiły się nowe wpłaty. A to jest taka, wiesz, taka głupia sytuacja. Ty lepiej może schowaj numer konta ze strony, bo padniesz kolejną ofiarą, bo to się może źle skończyć.
5: To trochę takie oskarżenie w stylu... wczoraj ktoś mi ukradł rower i ja wiem, kto to zrobił. To zrobił Krzysiek z drugiego piętra, to zrobił Wojtas, z którym mam kosę i taki Rysiek jeszcze, co kiedyś mnie kopnął w dupę, a ja mu zegarek zepsułem i jeszcze taki Mietek. No to jest takie niepoważne oskarżenie, nie? Oskarżasz zwykle jedną osobę i piszesz, czemu akurat ją masz na myśli, a nie tak wszystkich, którzy ci przyjdą do głowy, nie?
0: Naprawdę nie potrafię sobie wyobrazić, co siedzi w głowie człowieka, który ma taką, nie wiem, jakąś taką katarynkę w głowie, że jeżeli coś cię złego spotka, to ty łapiesz za tą katarynkę i mówisz: Empire Town, Wolne Wilno, Nocne Radio, media trollerskie, Empire Town, Wolne Wilno, Nocne Radio, media trollerskie, oni mnie szkalują i masz tylko jedno takie nagranie w głowie, które tylko potrafisz sobie odtworzyć, tak? I że nie masz takiej fizycznej blokady. Bo wiesz, ja też mam z różnymi i ludźmi, i z wami, i słuchaczami, też z niektórymi mam kosę i czasami mi się zdarza tutaj powiedzieć jakieś brutalniejsze słowo, jeżeli coś mnie zwyczajnie wkurwia. Natomiast w sytuacji, natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, że coś mi się tam dziwnego dieje i nagle oskarżam, jak nie wiem, jak od jakiegoś tam czasu mamy przeróżne tam DDoSy i tak dalej, które już na szczęście udało się technicznie opanować, wtedy nie przyszłoby mi nawet do głowy, żeby tych moich rytualnych wrogów, którzy tam wieszają na nas psy, ty, a co jeżeli Michał stoi za tymi DDoSami? Jeżeli sobie kupił tam za $100 jakiegoś ruskiego trolla, który tam rozpierdziela, jeszcze wiesz, jeszcze sam siebie atakuje, żeby nie było na niego.
5: No, mogłoby tak w sumie być, no. Zresztą, no, w zasadzie to Michałowi zawsze tam chodziło trochę po głowie, żeby być tym atakowanym, no wiesz, to gadanie takie, że o, na pewno nas tu podsłuchują, na pewno. A co prawda słucha nas 20 osób tylko, ale podsłuchują nas na pewno, już wiedzą o nas i nas podsłuchują, no tak jakby marzył o tym trochę, nie? No to może faktycznie to się trochę trzyma. Ja miałem taką teorię, że po prostu komp mu nie wyrabia, wiesz, i zaczyna się wieszać ten stream czy coś takiego, no ale chyba jednak są te DDoSy, nie? Faktycznie.
0: Nie wiem, tutaj chciałbym, żeby co innego się powiesiło, ale może nie będę głośno tego mówił.
5: Jest tu jeden komentarz taki, że miał być świeży powiew w Nocnym Marku, cuda na kiju, a tu jakaś gównoburza. No słuchajcie, no jest jakieś wydarzenie. Nocny Marek jest audycją taką, w której kiedyś bardziej poruszało się tematy właśnie takie wewnątrzradiowe, organizacyjne, różne takie związane z nami, no i dzisiaj akurat taki odcinek się trafił.
0: Powiem tak, to miała być naprawdę beznadziejna audycja, bo Krawiec, gadaliśmy sobie przed audycją, Krawiec był wkurzony, marudził na brak wyświetleń i różnych dziwnych, na różne dziwne rzeczy. No i to miał być naprawdę beznadziejny, nocny Marek o piciu herbaty. Mieliśmy sobie tutaj siedzieć... Krawiec, jak sądzisz, to jest dobra herbata, nie? No dobra, no Earl Grey, no tak naprawdę dobra herbata. I tak mieliśmy sobie napitalać przez 2 godziny, tak tylko i wyłącznie dlatego, because fuck you, that's why. Natomiast mniej więcej godzinę przed nocnym Markiem dowiedzieliśmy się o tym artykule w PCWorld.pl. No i to jest moment, w którym no Rubikon został przekroczony.
5: Słuchajcie, no major Suchodolski potrafi jeść zupę przez pół godziny i siorbać sobie i tysiące go oglądają, po czym po pół godziny on powie, no pomidorowa ogółem zrobiłem, grubas nic nie kupił, ja wszystkie pomidory to ja kupiłem! I, no, i potem znowu przez pół godziny tą zupę siorbie i ludzie w niebo wzięci, nie? No to... A ja też dzisiaj faktycznie nie miałem ochoty. Marudziłem, że ogólnie mi się już trochę nie chce nic. Wiecie, no kurczę, też nas jakoś nie rozpieszczacie tutaj. Słuchaczy dużo... No mały odsetek nas
0: ale może teraz sponsoruje. Będzie... Może będzie jakiś teraz napływ z PC World'a, także jeżeli doceniacie nasze produkcje, jeżeli doceniacie nasze rzeczy, no to zapraszam do sponsorowania, a już niedługo, prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu, będzie coś, co jest w strefie premium, coś, o co bardzo mnie poproszono już niedługo, także wytężcie swoje uszy, wytężcie swój słuch, bo chyba wejdę na live o 23, ale jeszcze nie wiem, którego dnia. Ale będzie się działo. To wam mogę obiecać, że będzie się działo.
5: Na pewno się tak, będzie...
0: Może to nie będzie prześna nocna, bo już wiem, że to nie będzie prześna mocna, ale wiem, że to będzie zupa grzybowa.
5: No ja bym się rozkręcił na pewno i rozruszał. Jakby było jakieś większe zainteresowanie, większa słuchalność, lepszy sponsoring, no nie oszukujmy się, zależy mi na tym, no nie jestem może jakiś strasznie łasy na hajsy i pazerniak i tak dalej, ale no miło jest jakoś tam, jak nie trzeba tak dużo pracować, na przykład poza radiem i nie jestem taki zmęczony, bo więcej z tego radia jest, nie ukrywajmy tego i troszkę mi skacze gul faktycznie, jak widzę, że ktoś za jedzenie kiełbasy zarabia na jednym streamie tyle, co ja przez 3 miesiące na przykład, nie? No to skacze mi trochę gul.
0: Wiesz co, nie chcę znowu cię pacyfikować tak, jak cię na privie spacyfikowałem, także może...
5: Także zamknij się.
0: Nie, wylałeś swoje to i owo, także może postawmy tutaj taką kropkę nienawiści.
5: To takie tabu i niepoprawne politycznie, jak zacznę coś mówić o hajsach, nie? To taki profesjonalista widzicie potrzeba, a ja taki i się tu psuję, radio zepsuł i ja
0: no
5: nas kopnę w mikser.
0: Pytanie od słuchacza, dlaczego ty nie jesz kiełbasy na live?
5: A chcecie? To właśnie na to czekaliście. A ja tu jakieś audycje przygotowuję o jakichś spiskach, o jakichś tajemnicach, jakieś o filmach gówniane takie. A to trzeba kiełbaskę kupić, testować, bożą kiełbasę, całe te. I dobra, to ja będę testował kiełbasę, unboxing kiełbasy będzie.
0: Kiełbasę, to jest jak kurde wideo blog ministranta.
5: No, dobra, to wam pokażę następnym razem twarz, ale tą drugą z tyłu tam.
0: Będzie golenie dupy na live?
5: To by było, ale by wszyscy byli w szoku. Włączają sobie, co tam, nocne radio z wideo, a tu taka dupa włochata.
0: To wiesz, przychodzi nam 500 000 słuchaczy z PC World'a, nie, tak, tu, o kurde, tutaj jakieś trollerskie radio, a tu taki wiesz, ekran na cały ten, jeszcze wymuszony full screen JavaScriptem i Krawiec sobie goli dupę. Oh yeah.
5: No, to słuchacze takie zachcianki to... mają też Krawiec, zrób to, zrób tamto. Może tędy droga, bo to właśnie tam ci popularni streamerzy, oni zawsze dostają jakieś tam właśnie takie zadania. Zrób świecę, zrób fikołka, pokaż dupę, siądź na butelce.
0: Ale to jest ten, ale to są zadania dla Kononowicza, bo chciałbym go zobaczyć robiącego, nie wiem, fikołka albo świecę. Znaczy, nie wiem, czy bym chciał, to jest takie guilty pleasure.
5: Nie wiem, czy to jest trolling, czy nie, ale zadzwonił ktoś podczas streama i podawał się za organizatora tego Fame MMA i chcą, żeby Major walczył z Kononowiczem. To może być dobre, ale Kononowicz chodzi o lasce, no to co to za walka? No to tą lagą będzie tam.
0: No kurde. A propos ten, bo tak mi się skojarzyło, z tym, co mówiłeś, że wiesz, że tutaj że masz taką małpkę, jej rzucisz pieniążka i ta małpka robi, co tylko chcesz. Dzisiaj na sławnym, legendarnym już dziś portalu iCanHasCheeseburger.com zobaczyłem artykuł dotyczący nietypowych znaków w zoo, które pokazują, że pracownicy zoo mają też fajne poczucie humoru. No i między innymi, ci, którzy rzucają przedmiotami w krokodyle, będą zmuszeni do odzyskania ich. Śmierdzę, ponieważ jestem pingwinem i jem ryby. Tak one żyją i robią to, co robią aligatory. Proszę nie rzucać nic dziwnego na wystawę. Wstęp tylko dla pracowników ogrodu zoologicznego. Pozostali mogą zostać połknięci.
5: No to ciekawe. A ja sobie dzisiaj trafiłem na różne fragmenty z Talmudu. To może takie uzupełnienie małe do tego odcinka żydowskiego.
0: Czekaj, bo mam jeszcze parę tych znaków z zoo. Jeżeli spotkasz górskiego lwa, spójrz mu w twarz i powoli się cofaj. Bądź duży, krzycz. Trzymaj dzieci blisko. W razie zagrożenia rzuć nimi. Jeżeli zostaniesz zaatakowany, walcz.
5: A naprawdę był taki przypadek, że jakiś widziałem na filmiku, że koleś wystraszył niedźwiedzia biegnącego na niego, się zaczął drzeć i niedźwiadek się wystraszył i uciekł. Nie skończyło się jak na filmie Zjawa z Leonardo DiCaprio.
0: przy terrarium węża. Proszę nie pukać w szkło. Co zrobisz, jeżeli pęknie?
5: No.
0: I to jest mój faworyt. Proszę nie wrzucać niedopałków na ziemię. Ryby wychodzą w nocy i je palą, a my staramy się, żeby rzuciły palenie.
5: Masz jeszcze jakieś?
0: Nie, na tym skończyłem. A tutaj jeszcze tylko zaznaczę. I can hash cheeseburger to dosłownie anglojęzyczny Joe Monster. To jest historia, man. Tak, teraz jest Joe Monsterem, natomiast historia, która stoi za I can hash cheeseburger, polecam się doedukować i urodzić się przed 99 rokiem.
5: No dobra, to ja z kolei mam fragmenty ciekawe z Talmudu i trochę sobie pluję w brodę, że nie poszły one w tym odcinku o Żydach, bo to ciekawe rzeczy w tym Talmudzie są. Przypominam, że Talmud jest takim uzupełnieniem dla Starego Testamentu i taką interpretacją, jak należy rozumieć tą hebrajską Biblię. No i tu ciekawe rzeczy są, bo kurczę, wytykaliśmy bardziej muzułmanom, że ożenienie się z bardzo młodą dziewczyną na przykład, tak, i tak dalej, a tu czytam, że Żyd może poślubić 3-letnią dziewczynkę na przykład, dokładnie 3 lata i 1 dzień.
0: Gdzie można się zapisać do żydowstwa?
5: Ty lubisz 3-letnie dziewczynki? To na co będziesz je podrywał? Na Pokemony? Nie. I o czym będziesz gadał?
0: No właśnie, nie będę gadał. To mnie najbardziej wkurwia w kobietach.
5: Będziesz miał na pewno dużo wspólnych tematów. O kolorowych kredkach, o naklejkach.
0: Będziemy sobie razem oglądać Kejona.
5: Jak słodko. W ogóle dużo, a na przykład jest, że co tu jeszcze mamy? By wyleczyć swoje ciało, Żyd powinien wziąć proch, który leży w obrębie cienia pozadomowej toalety, zmiesza to z miodem i zje.
0: Co to kurwa To brzmi lepiej niż stream zięby, ja pierdzielę.
5: Czyli lekarstwem jest tutaj proch.
0: Ale proch w sensie co? Taki proch, strzelniczy proch?
5: Proch, który leży w obrębie cienia pozadomowej toalety. Zmieszany z miodem. I to zjadamy. Kurde, no to niezłe rzeczy. O kurde, ale to są straszne rzeczy. Ja się brzydzę to czytać, wiesz? To może nie będę czytał wszystkiego, ale wiecie co?
0: Talmud.
5: Na pewno chcesz? Żyd może mieć stosunek seksualny z dzieckiem tak długo, jak dziecko będzie mieć mniej niż 9 lat. Sanhedrynu 54b. Kobieta, która miała stosunek ze zwierzęciem, nadaje się na poślubienie żydowskiego duchownego. Kobieta, która ma stosunek seksualny z demonem, też się nadaje, by poślubić żydowskiego duchownego.
0: Ja... Fajnie, że ci żydowscy duchowni mają.
5: Jebamot 59b. Naprawdę, jebamot. Jebamot. Brzmi jak nazwisko takiego demona niewyżytego jakiegoś. Jebamot. Straszne rzeczy w tym. To wszystko w Talmudzie.
0: Myślałem, że czytasz ksywkę jakiegoś kolesia na czacie.
5: A tu jest dobre. Hagigat 27a stanowi, że żaden rabin nie może nigdy pójść do piekła. A gdzie indziej jest z kolei o Jezusie takie brzydkie są rzeczy, że Jezus się smaży w piekle, wiesz? I to w fekaliach. Były też takie rzeczy, ja kiedyś informacje gdzieś znajdowałem, że o Maryi, że Jezus był jakby nieślubnym dzieckiem. No tak było napisane tam wprost, że bękartem, że Maryja miała stosunek z tym, z legionistą o imieniu Pantera. Pantera
0: może Pantera mieliźnie.
5: No i ja nie wiedziałem skąd to jest, szukałem i myślałem skąd takie rewelacje, skąd to... I to właśnie okazuje się, że z Talmudu też, bo dzisiaj to sprawdzałem, to wiecie co? I to, no to, i tam w ogóle jest o chrześcijanach, że chrześcijan to trzeba zabijać, w ogóle, wiesz, no, jak w islamie trochę, nawet gorzej w tym Talmudzie. I ciekawe, może jakiegoś Żyda byśmy kiedyś zaprosili i się spytali, a to, co, jak pan to skomentuje?
0: Ja to skomentuję tak, że tak w ogóle Unia Europejska to powinna zostać zniszczona.
5: No, jeden rabin powie tak, drugi rabin powie nie. Może, wiesz, bo u Żydów jest bardzo dziwne to, na przykład oni się, tam w Talmudzie są takie scenki czasami, że dwóch Żydów idzie plażą i znaleźli jakiś tam przedmiocik, jakiś tam szmatkę czy coś. I do kogo należy ta szmatka? Do tego Żyda, który ją pierwszy zobaczył, czy tego, który ją pierwszy dotknął? I oni się spierają o takie rzeczy. Albo czy należy ratować goja topiącego się w szambie w szabas? Na przykład, jak byś ty, czy uratowałbyś goja topiącego się w szambie w szabas? Znaczy, no nie było w szambie, po prostu topiącego się.
0: Co to jest, sedes?
5: No i jest odpowiedź, że tak, powinien Żyd uratować goja topiącego się w szabas, pod warunkiem, jeśli nieuratowanie tego goja miałoby zaszkodzić Żydom.
0: Ja pierdziele!
5: No naprawdę, tak jest. Czyli takie wyrachowane, taka moralność
0: wyrachowana. Albo słuchaj, nie. Dobra, to ja tutaj inną mądrość Talmudu zacytuję. Wchodzi dwóch Żydów do baru, zamawiają po piwie i wyciągają kanapki. Na to kelner, tu nie wolno jeść swoich kanapek. Żydzi popatrzyli na siebie i zamienili się kanapkami.
5: Doskonałe.
0: To chyba najlepszy remake, jaki w życiu wykonałem.
5: Co my tu jeszcze mamy? Ponieważ Żydzi są święci, nie mają stosunku seksualnego podczas dnia, jeśli dom nie jest zaciemniony. Żydowski uczony może mieć stosunek seksualny podczas dnia, jeśli używa on swojej części garderoby tak jak namiotu, by zrobiło się ciemno.
0: No ja co rano używam swojej części garderoby jako namiotu, no i gdzie twój Jahwe teraz?
5: Właśnie, tak z rana czasami się człowiek budzi i taki patrzy, a tu namiot postawiony.
0: No takie czasy nastały, no było to przepowiedziane w Talmudzie, żebyś sobie tutaj zakrył namiotem. W ogóle, kurde, jaki wątek, nie? Audycja z Klodem musi się skończyć gadaniem o Żydach, moi drodzy. To jest po prostu reguła 35 internetu.
5: Ale nam ta audycja idzie. Idzie jak wiesz po Żydzie, jak to mawia Klod często.
0: Czekaj, to zaraz sobie tutaj otworzę swoje filmy jeszcze. I sobie przejdziemy do krainy mchu i celofanu.
5: Menochat 43B44A, przypadek 44. Żydowski mężczyzna jest zobowiązany, by powiedzieć następującą modlitwę codziennie. Dziękuję Bogu, że nie uczynił mnie gojem, kobietą albo niewolnikiem.
0: O ja pierdzielę. Fajne zrównanie. Pozdrawiamy wszystkie kobiety. Nie, naprawdę, kurde.
5: Dziękuję Bogu, że nie uczynił mnie gojem, kobietą albo słuchaczem nocnego radia.
0: A potem się dziwisz, że nie możesz dziewczyny znaleźć, jak dziękujesz Bogu, że cię nie uczynił kobietą. Codziennie, wiesz, tak pacierz, zmawiasz, nie? Zapraszasz sobie dziewczynę, tutaj już czeka na ciebie, cała chętna i tak dalej. A nie, tylko zmówię modlitwę. Dziękuję Bogu, że nie uczynił mnie kobietą, gojem albo niewolnikiem. Okej, rabi, no to tutaj musimy... To my już przestajemy być kolegami.
5: Była już przerwa muzyczna? Pyta się słuchacz.
0: Już mają nas dość.
5: No, co by tu puścić na przerwę muzyczną? Jak to kiedyś kolega mi jeden powiedział, że w TVP często robią festiwale muzyki żydowskiej, bo to jest najtańsze. I to prawie nic nie kosztuje. Tam zaprosisz dwóch Żydów, na skrzypcach pograją. No i to jest najtańsze faktycznie.
0: A to czekaj, to może jakiś żydowski kawałek Alchimio. Tak, zaraz będzie żydowska muzyka, tylko dajcie mi dosłownie 30 sekund. Oj, kurde, koncertówka. Ej, moment.
5: A jak się nazywa ta taka ładna Żydówka, co śpiewa? Justyna Steczkowska, tak?
0: No właśnie tego szukam, Austerii. O, i chyba mam?
5: Ona często takie rzeczy właśnie jakieś śpiewa, gra. Fajne nogi ma nawet.
0: Ja kiedyś byłem technicznym na jej koncercie. No, fajnie, naprawdę fajnie się. Kurde, tylko to są same koncertówki. Dobra, rzućmy to.
5: A jakie to są śledzie po żydowsku? Tu słuchacz jeden napisał, żeby szanować.
0: Takie bardzo drogie.
5: Ale faktycznie gdzieś wyczytałem, że czosnek u Żydów jest ważnym składnikiem potraw. Dobra, no to co? To przerwa muzyczna?
0: No to przerwa techniczna.

0: właśnie włączyłem Iwonę. Ktoś chce jakieś szekle tutaj przesłać, to działa. Ale to po piosence może. A, to jakiś stary donate. Przepraszam bardzo. Donate przeterminowany sprzed tygodnia. Ale i tak Iwona nie przeczytała. No. Potrzeba poszedł za potrzebą.
1: Ale już jestem.
0: A krawiec zaszył się w ciemności. No, już jest. Proszę bardzo.
1: Ale ledwo co sobie zdążyłem oszamać kanapkę.
0: Jak tak biegłeś, to ci się tam nie poplamiłeś sobie? Ty masz tam mokrych kropelek na spodniach?
1: Nie, jestem obrzezany, także nie.
0: Budi Buda.
1: Śpiewaj idą idą fiduli, nie przejmuj się.
0: Ja budi budaj, donejcika daj, w to mi graj, nocne radio laj laj laj.
1: Musimy nagrać kiedyś płytę, kurde, nocny sedes.
0: No. Tak właśnie na żydowską modłę by najlepiej było. Albo jeden utworek tak po żydowsku, drugi black metalowy, trzeci country, czwarty disco polo. To by było tak trochę żelazne. W stylu nocnego radia. O, dzwoni, aż się boję odebrać. Chociaż ostatnio ta osoba wzbudziła tutaj na antenie spore kontrowersje. No dobra, jak każdego, to każdego.
1: Śpiewaj i idę mi ten fidl.
2: Halo, jestem?
0: Tak, tak, halo.
2: Dobry wieczór i chciałem naprawdę z całego serca przeprosić. Naprawdę, nie, chłopaki, bo jest mi kurwa głupio. Jest mi tak kurwa głupio, że zadzwoniłem i takie pierdoły gadałem i w ogóle rzuciłem słuchawkę słuchawką, no i powiedziałem, nie, no, po prostu jest mi bardzo, bardzo nieprzyjemnie i z tego powodu jeszcze raz przepraszam za wszystkich słuchaczy, którzy tego musieli słuchać przede wszystkim.
0: No, synu, jest skrucha, ale też prawda, musi być i pokuta. Musi być i pokuta.
2: No, nie powinienem robić.
0: Myślę, że jak to się nazywa?
3: 80 zł?
0: No właśnie nie wiem, czy to wystarczający dar serca.
3: W końcu 160.
0: Grzech jednak poważny.
1: Ja tutaj, wiecie, robię za Słowo Boże, nie?
2: To się już stało, niestety.
0: Mamy w nocnym radiu coś takiego jak odpusty nocno-radiowe. Nie są one drogie, bardzo.
2: Oj, Matulu, Matulu, Matulu moja!
3: Oj, Matulu, Matulu, Matulu! Oj, hadana.
0: Mieliśmy festiwal piosenki żydowskiej, a teraz mamy wiejskiej.
2: Nie, dobra, wszystko. Po prostu chcę przeprosić i myślę, że już nie będę dzwonił pod wpływem alkoholu. Jest z mojej strony głupie, infantylne, chamskie z tego, co widziałem i słyszałem. Dopiero, oj, dobra, naprawdę jest mi cholernie głupy i przepraszam wszystkich słuchaczy i ciebie przede wszystkim, Krawcze, i potrzeby również. Więc wybaczcie mi.

0: Ręka mu drętwiała, zanim...
1: Tak jest, tak jest dziwnie u mnie, że raz na tydzień muszę się dopierdzielić, no.
2: Raz na tydzień mówisz?
1: No mówię, raz na tydzień, dokładnie.
2: Raz na tydzień to by nie było tak źle. Nawet to jeśli nie, to akurat pora mojej audycji.
1: Wypada to... właśnie w piątki. A czasami jak wypada we wtorki lub w poniedziałki, to również następny poniedziałek. Dobra, ja już, dobra, nie będę się tłumaczył, naprawdę nie ma sensu. Jeszcze raz przepraszam, całe noce radio, bądźcie zdrów, słucham dalej, no i trzymaj też, hej.
2: No to do usłyszenia na antenie, ale jak będziesz trzeźwy, bo dużo lepiej mi się z trzeźwym furiatem gada, szczerze mówiąc.
1: Dokładnie, mnie również sam sobą i sobą również, cześć, hej.
2: Cześć.
0: Ale tak fajnie, no, fajnie, żeby czasem, jeżeli ktoś coś tam przeholuje, żeby odebrał takiego psztyczka w nos od życia. I wtedy... No. Życie toczy się dalej i wtedy wszystko się ładnie dalej kręci. A czy ty, krawiec, prowadzisz po trzeźwemu?
2: Ja piję i palę tylko w pracy, właśnie przy radio. A na co dzień nie. Nie, tak naprawdę to nie tykam alkoholu i żadnych innych używek, w tym jakichś tam ziołowych, coś już od długiego czasu. Teraz moim narkotykiem jest Pan Jezus. Nie, ale tak na serio, Pan Jezus.
0: Ale tak sobie wiesz, tak bierzesz jakiś wycinek w Biblii, z Biblii, rozrabiasz go w spirytusie, czy tam w jakimś innym czymś i sobie go wstrzykujesz, czy jak to wygląda?
2: No tak się zastanawiam, czy Żydem nie zostać w ogóle, wiesz, i może bym wtedy ten proch z wychodka, z zacienionego wychodka mieszał z miodem. No nie wiem, fajne są te różne przykazania, a na coś się trzeba by zdecydować. Człowiek musi w coś wierzyć, bo jak człowiek w nic nie wierzy, to co to? Bez Boga nie od proga. No, to...
0: Człowiek bez wiary jest jak ryba bez roweru.
2: Jak świnia bez siodła. No, więc może zostanę chrześcijaninem na przykład. Tylko muszę sobie zobaczyć, jakie bonusy ma który tam Bóg. Czy ten Jahwe starotestamentowy lepszy, czy nowotestamentowy ma lepsze moce.
0: A ja tutaj sobie znalazłem. Jest coś takiego, co się nazywa Siedem Praw Noego.
2: Siedem Praw Małego?
0: Siedem Praw Noego.
2: Noego.
0: Szewa Mitzvot Bnei Noa. Już ci je czytam. Siedem praw wynika ze słów Tory i komentarza Talmudu. Pierwsze, bałwochwalstwo. Nie będziesz oddawać czci przedmiotom wyobrażającym bóstwa. I tutaj już, kurde, wiesz. Już. Dwa, zabójstwo. Nie będziesz mordować. Trzy, kradzież. Nie będziesz kraść ani rabować. Cztery, rozwiązłość. Nie będziesz cudzołożyć ani żyć rozwiąźle. Pięć, bluźnierstwo. Nie będziesz bluźnić imieniu Boga. Sześć, to jest piękne, stary, to jest piękne. Okrucieństwo wobec zwierząt. Nie będziesz spożywać mięsa wyciętego z żywego zwierzęcia. 7. Sprawiedliwość. Zorganizujesz system sądownictwa, by orzekać, wymierzać sprawiedliwości i dbać o przestrzeganie powyższych przykazań.
2: No.
0: Fajne, kuźwa, ty stary. Ten to miał łeb, kuźwa. Nie dość, że zrobił taką łódkę, że z Araratu pingwiny zapitoliły na Antarktydę. To jeszcze, kurde... Kuźwa, dobra.
2: Ja nie rozumiem. Te prawa Noego to są tak jak te Mojżesza w chrześcijaństwie, tak?
0: No nie do końca, bo tam nie ma nic tam o rodzicach, nie ma nic o mówieniu źle drugiemu.
2: No ta chrześcijańska wersja to tam ma aż kilka przykazań dotyczących samego Boga. Tam nie będziesz miał żadnych ponad mnie. Ja jestem najlepszy. Ja i tylko ja. Bo jak ja, to ja. Czwarty.
0: 44, nie?
2: No i dopiero potem się zaczynają to
0: mi. Ale jest przecież zapisane w tych mojżeszowych przykazaniach. Pamiętaj, aby dzień święty święcić. Więc ja poświęcam ten dzień na zakupy. Więc co w tym złego?
2: I ponoć to takie niemieszanie, zakaz mieszania ze sobą na przykład tam sera, mięsa, coś, to zdrowe jest, bo Żydzi w ogóle nie lubią mieszać. Oni uważają, że jak mieszają, to wzmacniają, nie wiem, entropię, coś takiego w ogóle i nic nie lubią mieszać. Nawet siebie samych z innymi.
0: Akurat wiesz, akurat jeżeli chodzi o pożywienie, to wynika z prawa szuriatu. I nie ma absolutnie żadnych podstaw. Jakieś tam diety Kwaśniewskiego i tak dalej, to jest kompletny bullshit i to dosłownie zakrawał sektę, ale

0: Nie wiem, czy Okwaśniewskim zrobię jakąś audycję, czy nie, bo to jeszcze nie zdechło wystarczająco bardzo. Jeszcze nie wiemy wszystkiego, wszystkich konsekwencji. No ale myślę, że za te 15-20 lat, w ogóle jak sobie robiłem teraz ostatnią serię sprawdzam o tych teoriach spiskowych i UFO. No to mam takie wrażenie, że fajnie się zajmować jakimiś tam zjawiskami niewyjaśnionymi, które mają więcej niż 30 lat. Bo już wszystko zostało na ten temat powiedziane i co niektórzy tam część ukrywają, część pokazują i to się jakoś tam, wiesz, jakoś tam się rozdziela na dwoje. Natomiast o świeższych rzeczach dużo ciężej byłoby to zweryfikować, bo jeszcze nikt się nie dokopał do dokumentów, a ja sam biedny tutaj siedząc w Polsce nie jestem w stanie sięgnąć do, nie wiem, papierów z USA Air Force, nie?
1: A co do niemieszania węglowodanów z białkami, to ponoć to ma sens. Moja mama chyba tak robi i jej się to jakoś sprawdziło. No ale jej się sprawdził też zięba w sumie.
0: Nie wiem, czy wiesz, ale jest w ludzkim organizmie coś takiego jak układ odpornościowy. Więc na tym żerują wszystkie szury, na tym żeruje cały altmet, że wiesz, bez względu na to, jeżeli na coś chorujesz i podasz sobie tam witaminę C doodbytniczo, czy sobie podasz kurde kwasa, czy podasz sobie marihuanę i tak się wyleczysz. Bo twój organizm jest skazany na to, że będzie się leczył, a jeżeli zrobiłeś jakiś tam dziwny ruch, no to wtedy może się okazać, że będzie ci się wydawało, że ten ruch ci zwyczajnie pomógł.
1: Marihuanę odbytniczo. Ty wiesz, że może teraz wpadłeś na coś bardzo takiego rewolucyjnego i co może się sprawdzać. Alkoholicy już tacy w dużym stopniu zaawansowania to właśnie przyjmują alkohol przez odbyt czasami, albo se tam, nie wiem, nogi wkładają do wiadra, coś mają jakieś tam sposoby. A jakby tak włożyć takiego skręta w tą drugą dziurę i się zaciągnąć,
0: ale jak potrafisz się zaciągnąć odbytem?
1: Nie wiem, nie próbowałem. Może się da.
0: Znaczy nie, bo jest coś takiego, są przecież czopki, tak? Jest gdzieś miałem taką tabelkę wchłaniania substancji, że jeżeli podajesz coś dożylnie, no to wtedy masz 90% tej substancji faktycznie na ciebie zadziała. Jeżeli sobie te substancje wsadzisz w dupę, no to będzie jakieś tam 30%, poprawcie mnie na czacie, jeżeli się mylę, jeżeli ktoś wie. Natomiast jeżeli to zjesz, no to wtedy trafia tam 1-2, góra 5%, bo musi przejść przez ten cały kwas żołądkowy. I to mi się przypomina historia mojego znajomego, coś co widziałem na żywo. Kolesia, który w akademiku właśnie przy chlaniu, pierwszego kielonka tak sobie bardzo przechylił, że połowę sobie go wlał do nosa. I tak się stary ululał, tak się stary po prostu sponiewierał, że tak się sponiewierał, nie? No... Nie polecamy jak najbardziej, natomiast w środowiskach narkomańskich, no to faktycznie, no zresztą wiesz, zresztą jest w medycynie coś takiego jak czopki doodbytnicze. Więc jeżeli byś sobie zrobił takiego wacika, nasączył go wódką i wsadził sobie w dupę, to prawdopodobnie byś się całkiem nieźle poskładał.
1: No, czyli na podobnej zasadzie można by olej konopny, ten, jak się nazywa ten olej konopny?
0: CBD.
1: CBD, no sobie tam kropelkę do dupy. No, może mogłoby ten. No, taki był jakiś kawał, że facet sobie wtykał ciastko do dupy. Ktoś się pyta, co ty robisz? A bo mi kazał dentysta jeść drugą stroną.
0: Standard. No, tutaj jeszcze jeden słuchacz na czacie zaznacza, potwierdza, że nasączonym w spirytusie wacikiem per rectum upijają się alkoholicy z zaszytym esperalem.
1: A marihuaniści właśnie palą drugą stroną. No, było też tutaj o tym, że jak ktoś ma raka krtani, nikotynista, to sobie też właśnie pali drugą stroną. No.
0: Ale nie, serio, ktoś potrafi zasadzić dupą?
1: No, ale w sumie są ciasteczka, można przecież ciasteczka jeść, takie ziołowe, rozweselające. No to może jak są jakieś sposoby też, żeby sobie zaaplikować marihuanę dupą.
0: Mój sąsiad pali przez tę dziurkę od szyi, kurde. Po tracheotomii, tak. No są niestety takie przypadki. No ale, no tak, no, to chodzi o powierzchnię błony śluzowej, bo w odbycie jednak tej błony śluzowej jest troszkę więcej, a błona śluzowa ma to do siebie, że ona przepuszcza w obie strony. Troszkę mamy błony śluzowej w nosie, troszkę w ustach, troszkę w odbycie. Kobiety mają jeszcze w jednym innym miejscu i też mogą sobie, no i też mamy na przykład taką błonę śluzową w powiece, więc też jest taka, nie wiem, legenda miejska chyba, bo nie wyobrażam sobie, bo to jest absolutnie obrzydliwe, żeby coś takiego zrobić, żeby sobie jakiś narkotyk zaaplikować pod powiekę.
1: No, Furia tu prosi, żeby wykasować jego ostatnie wystąpienie z audycji. No, bez przesady. Za bardzo się też nie ma co tutaj ekscytować.
0: A ja bym się pod tym podpisywał. Tak? Bo tak, zdarzyło się, okej, okay, trudno, pośmialiśmy się w komentarzach, ale nie było to potrzebne. Zresztą prośba słuchacza, tak?
1: No dobra, jak taka
0: nie, to wiesz, no nie twierdzę, że poszedłbym na 100% na każdą prośbę słuchacza, natomiast to zdecydowanie nie było potrzebne i w żaden sposób tej audycji nie ubogaca i jak najbardziej się pod Furiatem wszystkimi ręcyma i nogymi podpisuję.
1: No dobra, co prawda będę musiał edytować, przegrywać, ale dobra. Nać klient, nać pan.
0: Nać klient, nać pan, kurde, jak taki chiński dealer, nie? Nać klient, nać pan.
1: A coś słyszałem ostatnio, że z tych konopi siewnych zwykłych można też, jak się tego dużo weźmie, to można z tego też zrobić ten olej RSO.
0: Olej RSO to jest w ogóle, to jest snake oil, to w ogóle nie działa. Mylisz to z olejkiem CBD.
1: A może?
0: Olej CBD zasadniczo powinien być pozbawiony THC, bo tam jest parę innych fajnych, to znaczy i tak to jest na poziomie placebo, tak? Bo to zostało zweryfikowane i mit o medycznej marihuanie został obalony. Zresztą mogę to wziąć na jeden z przyszłych odcinków, sprawdzam. W sumie bardzo chętnie wezmę, bo to jest coś, co czemu warto wreszcie ukręcić łeb. Bo robi się wokół tego dużo szumu, tak? Bo zaangażowały się w to osoby, które lubią sobie zapalić. A wiesz, man, tak sobie tutaj jestem, ten hemp grew, nie? I ja tutaj tego, kurde, wiesz, takiego dżęcika to lubię sobie spalić. Ale nie oszukujmy się, że kurwa to leczy raka, bo nie leczy! I udowodniono, że nie leczy, że nie jest lepsze niż placebo. Wezmę
1: no,
0: to.
1: Nie wiem.
0: Biorę to na sprawdzam. Pierdolę to. Biorę to na sprawdzam. Zweryfikuję, dam wam źródła, zobaczycie. In your face.
1: No znam jeden przypadek, gdzie faktycznie nie pomogło, a kolega leczył swojego ojca, no i nie pomogła w tym przypadku ani chemioterapia, ani konopne wynalazki, no ale nie wiem, a może jakoś sprzyja, znaczy wiesz, czasami coś obrasta w legendę i może być tak, że konopie bardzo pomagają osobom na samopoczucie, na jakość funkcjonowania po chemioterapii, tak? Bo i apetyt ci wzrasta, i nudności nie masz, i coś tam, nie?
0: Tak, to prawda. Tak, no. to akurat prawda. Znam ten temat troszkę bardziej od podszewki, z paru moich takich prywatnych historii, nie, co prawda nie moich bezpośrednio, ale z historii, które znam. I tutaj się deklaruję. Będzie William Walton w tym tygodniu opublikowany. Następny temat to będzie medyczna marihuana.
1: No i chyba często jest taka sytuacja właśnie w altmedzie, że ktoś leczy się jednocześnie metodami konwencjonalnymi i niekonwencjonalnymi, alternatywnymi i kiedy zostaje tak naprawdę wyleczony przez tą tradycyjną medycynę, to zakrzykuje, pomogły mi tam z wyciąg z buraka od Jerzego Dzięcioła jakiegoś, nie? A tak naprawdę to pomogły mu te zwykłe, standardowe metody i zwykła służba zdrowia, ale to zawsze tak miło się znaleźć w gronie tych, którzy w coś tam wierzą i kibicują tym, którzy walczą z systemem. No, a jakby ktoś nie wiedział, to my jesteśmy właśnie za systemem, za wszystkimi tymi złymi ludźmi, co nas podglądają, trują, to my im kibicujemy, bo po prostu bo jesteśmy tacy.
0: Nie, słuchaj, ja prywatnie naprawdę uważam, że marihuana powinna być legalna, bo tak jak w Holandii, żebyś miał taką, wiesz, taką po prostu możliwość, opcję wybrać sobie, ale wiesz, ale nie jest fajne, kiedy chcesz sobie zajarać, bo lubisz sobie zajarać i nagle tutaj jesteś adwokatem historii o tym, że marihuana leczy raka, bo nie leczy, bo tutaj wcale nie pomaga. Masz rację, przynajmniej według mojej obecnej wiedzy, ale ja to sprawdzę. A ja to jeszcze zweryfikuję i dam wam, kurde, pigułę, bo to jest fajny temat i w ogóle dzięki za inspirację. Natomiast wyobraź sobie, że na przykład heroinista uzależniony właśnie od opiatów nagle mówi o tym, żeby ułatwić dostęp do leków z morfiną, bo to wiesz, bo to naprawdę pomaga na ból, kiedy umierasz w opiece paliatywnej. A jak będzie łatwiejszy dostęp, to jak ja sobie pierdolę. A jak sobie pierdolę. Ale tak mi teraz ciepełko, tylko. Oj, taka. Taka ciepełko takie. Taka, jak to, i to ciepełko takie, i ja wiem, że to pomaga wam tam wszystkim, nie? Ja wiem, że a ja chcę sobie po prostu jebnąć w żyłę.
1: Wódeczka, proszę ja ciebie, to jest też bardzo dobra na wszystkie dolegliwości. Proszę ja ciebie, no jeden kieliszek dziennie jesteś zdrowiutki, bo to te robale wszystkie zabija w organizmie wódeczka.
0: Znaczy wiesz, to ja wiesz, może sobie butter fentanyl sobie wziąć i wtedy to zabije nie tylko robale i ciebie samego, ale jeszcze tutaj zabije do Lukacjusza, który się z nami nie zgadza, tylko prochy z morfiną zabijają w parę miesięcy. Nie, morfinę się podaje w tym momencie, kiedy twój los już jest przesądzony i to jest opieka paliatywna. My leczymy tylko twój ból, żebyś nie cierpiał w tych swoich ostatnich dniach. I na tym polega opieka paliatywna. To nie jest leczenie sensu stricte, tylko to jest leczenie polegające na tym, żebyś się nie wił z bólu i żebyś nie strał sam pod siebie.
1: No, jak potrzeba, no, słuchajcie, nie ma co tutaj, bo no, nie oszukujmy się, idziemy taką mało popularną drogą. Dzisiaj jest bardzo modne wymienianie wszystkich zdrowotnych właściwości marihuany. Chętnie sam posłucham, a wy dyskutujcie. Obalajcie, przecież wszystko tutaj to po to właśnie jest, żebyście się pokłócili z potrzebą i udowodnili mu na przykład, że nie ma racji, bo z tego co go znam, to nie zrobi się czerwony, nie zacznie tupać i się nie obrazi i nie ucieknie z radia.
0: Najwyżej będę zmuszony zrobić odcinek drugi na ten temat, jeżeli faktycznie jakiś aspekt zostanie przeze mnie pominięty, bo dotychczas w odcinkach sprawdzam, to jednak się skupiam na tym, żeby powiedzieć na tym, w co się wierzy, co jest faktami i tak dalej. Zresztą nawet tutaj, nawet w tej naszej dotychczasowej rozmowie, mimo że mówię, nie mam w tej chwili tego przygotowanego, to mówię, marihuana nie leczy raka, ale co do tych wymiotów i tak dalej, to tak jak najbardziej jest to prawda.
1: Marihuana żywi nas, karmi i ubiera. To Popek chyba śpiewał. Ja jestem fanem akurat. To, że teraz sobie tam nic nie teges, to akurat chętnie posłucham, ale no wiesz, tyle się słyszy, że i leczenie jaskry, i właśnie nowotworowe sprawy, co tam jeszcze. Astma?
0: Astma i ADHD chyba.
1: ADHD. Jestem w stanie, kurczę, uwierzyć, że to wszystko jest prawda, no i się musisz naprawdę mieć mocne jakieś dowody obalające, że...
0: To znaczy, na pewno to jest coś, co działa, tak? To nie jest tak, że nagle stwierdzę, że aj, tutaj marihuanina w ogóle nie działa i wy jak się spalicie, to tak naprawdę sobie wmawiacie, bo to nie jest prawda, tak? Więc i tutaj udostępnię jakieś podstawowe talking pointy jakiś czas przed audycją. Nie, ponieważ jest to w formie podcastu. Tam nie ma dzwonienia, tam nie ma gadania, tam jest skondensowana piguła wiedzy. Natomiast jeżeli, zresztą zobacz sobie moją serię Sprawdzam, jak to do tej pory wyglądało. I jeżeli w czymś faktycznie zawaliłem, to po prostu zrobię drugi odcinek, ewentualnie zrobię nawet Sprawdzam Live, żeby to sobie zweryfikować. Żebyśmy się jakoś tam w tym temacie dogadali. Robiąc tę pigułę, mam wrażenie, no, staram się opierać na konkretnych rzeczach. I to nie tak jak właśnie Kuba mówi, że padaczka u dzieci leczy częstotliwość 100 razy się zmniejsza, autentyk od mojego sąsiada, bo to jest jedno dziecko. Ja chcę zapytać 40 tysięcy, 44 tysięcy dzieci, jak to wygląda i czy to jest statystycznie lepsze od placebo. I w tym momencie zaczynamy dalej rozmawiać, bo to, że pomogło jednej osobie, nie ma absolutnie żadnego znaczenia. To jest dowód anegdotyczny, który nie ma absolutnie żadnego znaczenia w kwestii naukowej.
1: Ale sporo jest takich, takich doniesień, że no przecież nawet się walczy o to, żeby można było te dzieci z padaczką leczyć, tą marihuaną. Pamiętasz taki filmik, nagrałem też kiedyś o syndromie Tourette'a, że gdzie koleś opowiadał, że pomogło mu bardzo w jego przypadku. No, to myślę, że no, to jest na pewno taka substancja, która niewiele może ci zaszkodzić, no chyba, że się wkręcisz i będziesz jarał cały czas. Ale no, tutaj ciężko, żebyś sobie zaszkodził. To też trzeba powiedzieć, bo są też pewnie i takie specyfiki, które no, możesz sobie właśnie zrobić kuku, nie?
0: To znaczy tak, przede wszystkim jeżeli mamy marihuanę paloną, mamy marihuanę wziewną, to ona jest równie szkodliwa co papieros. Ona też zawiera substancje smoliste, ona zawiera tam, no nie nikotynę, ale te wszystkie benzeny i różne inne dziwne rzeczy, które zwyczajnie wchłaniamy paleniem. Jeżeli waporyzujemy w dużo większej temperaturze, to będzie dużo lepiej, a jeżeli to będzie w formie oleju, no to już jest naprawdę super, tak? Bo te wszystkie całe świństwa są zwyczajnie stamtąd wypłukane. Nie znam i nie chcę teraz zajmować stanowiska w kierunku padaczki. Zweryfikuję, sprawdzę i wam to skompiluję.
1: Nie wiem, czy padaczka jest taka dobrze zbadana w ogóle, bo to ma związek jakoś tam z mózgiem chyba duży, to schorzenie, nie? Mózg jest ogólnie jeszcze tak niezbadany do końca, a z kolei substancje psychoaktywne wpływają na mózg i no jest zbadany, ale właśnie jeszcze są różne tajemnice. No a substancje psychoaktywne mają to do siebie, że wpływają mocno na pracę tego mózgu, potrafią go przestawić na trochę inny tryb, więc wydaje mi się, że sporo z tych właśnie rzeczy to mogą być jeszcze takie niezbadane różne cechy tych substancji. Znaczy wiesz, że to po prostu jeszcze nie wiadomo do końca, czemu to działa, ale działa. No i ty, biorąc na warsztat taki temat, będziesz się posługiwał jak zwykle wiedzą, którą już mamy. Wiedzą naukową, tą ortodoksyjną wiedzą naukową. No i może być ciężko ogarnąć taki temat, który po prostu jeszcze nie jest zbadany do końca.
0: Nie do końca, ponieważ nauka nie tylko mówi nam, co wiemy, ale nauka też jest w stanie zdefiniować, co nie jest możliwe oraz to, czego nie wiemy. I w tych wszystkich teoriach spiskowych zazwyczaj jest to wrzucane do jednego worka, że to, co jest na pewno niemożliwe, jest mieszane razem z tym, co nie wiemy. I wielu spiskowców na tym bardzo solidnie polega. Więc, no nie wiem, skoro już tutaj tak dzisiaj teorią chaosu zaczęliśmy, no to możemy wyjść od tego legendarnego efektu Casimira, który ma być niby naszym paliwem XXI wieku i sprawić, że będziemy w stanie sobie robić jonoloty kompletnie z powietrza. Ponieważ wiemy, że w całej naszej czasoprzestrzeni jest odrobinkę energii. I możemy zaobserwować działanie tej energii i położyć jakąś tam blaszkę, która się odrobinkę będzie ruszała w tej i we w te. Ale ona zawsze będzie musiała wykonać jeden i drugi ruch. Ona będzie musiała oddać tę energię, którą już przyjęła. I to jest pewna cecha naszej czasoprzestrzeni. Wiemy, że nie możemy wyciągnąć tej energii, ponieważ cechą naszej czasoprzestrzeni jest to, że ta energia jest wszędzie. I nie możemy tej energii zabrać. Ale jeżeli jesteśmy foliarzem, to możemy zacząć próbować robić jakieś różne, kurde, dziwne silniki chuja w dupie i stwierdzić, że okej, no to wtedy tę energię wyciągniemy. To tak nie działa. Nauka w swoich badaniach nie tylko stwierdza to, co jest możliwe, ale też stwierdza to, co nie jest możliwe. I jeżeli się okaże, że w tych choćby zastosowaniach medycznych pewne rzeczy nie są możliwe, bo nie ma między nimi powiązania, bo to nie jest tak, że nie odkryliśmy tego powiązania, ale jeżeli znamy wszystkie możliwe ścieżki tego powiązania, na przykład wszystkie receptory, na które działa THC czy olej CBD, i żaden z tych receptorów nie jest związany z jakąś tam chorobą, to wiemy, że marihuana, choćby się nazywała lecznicza, nie jest w stanie zadziałać na te receptory, o które nam chodzi, tak? Wiemy, co nie jest możliwe.
1: A tymczasem dwa donejciki tutaj wpłynęły. Kład Paleta. Kład Paleta napisał. Pozdrawiam wspaniałego, bożego człowieka, krawca, dzięki któremu ten pasożyt potrzeba może smacznie nadawać. Miałeś rozwalić to radio już dawno, PS. Chopato posuwaczu dobrych wilków. Nie wiem, co. I drugi, niepowtarzalny orgazm. Kiedy stream na kanale YouTube Nocnego Radia z przyjmowaniem różnych substancji odbytnicą? Jestem przekonany, że taka transmisja przysporzy wam sławy. Należy się rozwijać.
0: Już niedługo.
1: A był fajny na przykład odcinek audycji Bite Eatera o podcieraniu sobie tyłka, o robieniu kupy. Tak nagle go wzięło na taki temat z innej beczki trochę, jak zawsze o nauce, coś tu o bitcoinach. No nagle taki zrobił i wszystkim się spodobało. Nagle były komentarze, w końcu coś ciekawego. A swoją drogą właśnie słyszałem też od kolegi, który się bardzo zdrowiem interesuje, że bardzo niezdrowo jest się podcierać tymi różnymi kolorowymi papierami, wiesz, tymi nasączonymi chemią, bo ci odbyt wchłania z tych różowych, nasączonych świństwami papierów różne złe rzeczy i dlatego trzeba używać takiego szarego, takiego zwykłego.
0: I przyjąć chemię, która jest w szarym papierze, a nie tę chemię, która jest kolorowym. No tak tylko do Kuby mrugnę oczkiem, stary, znasz mnie trochę. Naprawdę postaram się tego nie spierdolić. To będzie naprawdę konkret. To będzie naprawdę petarda i jeszcze liquid septic zaznacza, ale to też jest tak trochę, że wiemy, że się nie da, dopóki nie znajdzie się ktoś, kto to zrobi. Nie. Jeżeli wiemy, że czegoś się nie da, to znaczy, że nie da się tego zrobić w warunkach naszej fizyki. To może być jakiś model wymyślony w jakiejś innej gęstości. Ale jeżeli mówimy, że się czegoś nie da zrobić, to wiemy, to tutaj, jeżeli jest opcja, że jeszcze nie wiemy, jak to zrobić, to się różni od tego, że wiemy, że tego się nie da zrobić. To są dwie kompletnie to są kompletnie dwie rozróżnialne rzeczy.
1: Przypomnę a propos wolnej energii, perpetuum mobile, chyba często ci entuzjaści tych rzeczy właśnie popełniają taki błąd, że patrzą na taką, powiedzmy, zabaweczkę, typu taki, już za PRL-u można kupić, taki ptaszek był, co się w nieskończoność bujał w przód i w tył i to było oparte jakoś tam, że on wodę do dzióbka z pojemniczka zasysał, a potem ją wypuszczał. I no, to wydawałoby się, że perpetuum mobile, bo on tak w nieskończoność mógł się kiwać.
0: No właśnie nie w nieskończoność, tylko tydzień czy dwa tygodnie. Aha. Bo
1: aż
0: zawsze
1: woda wyparuje.
0: Tak, woda ci wyparowała, no i tam po trzech czy czterech tygodniach nie ma czegoś takiego jak perpetuum mobile. To jest fizycznie niemożliwe. To jest mrzonka, to jest fałsz. I jeżeli ktoś kiedykolwiek twierdzi, że znalazł układ, który przyjmuje mniej energii, a więcej wydala, to jest zwykłym kłamcą, ponieważ jest to sprzeczne z tym, jak wygląda nasz świat. Ponieważ jeżeli perpetuum mobile byłoby możliwe, jeżeli nie istniałaby zasada zachowania energii, to nasz wszechświat w ogóle by nie powstał. Nigdy by się nie ochłodził na tyle, żebyśmy byli w stanie sobie tutaj siedzieć i gadać. I choćby było nawet 30 stopni, nie, byśmy się wszyscy dawno zagotowali.
1: A czasami pokazują jeszcze różni wynalazcy takie urządzonko, niby jakiś silnik, w którym coś się właśnie rusza, niby w nieskończoność, oparte na magnesach czy na czymś tam, no ale nikt nigdy nie pomyśli, że jeszcze trzeba by tym pchnąć samochód na przykład, nie? To, że to się coś tam kręci cały czas.
0: To znaczy, wiesz, to jest kwestia, nie wiem, powiedzmy takiego EM Drive'a, tak? Który ma tam ileś tam milinewtonów ciągu, tak? Okej, ma fajnie, ma parę milinewtonów ciągu, jest super. Co prawda nie jest w stanie się nawet tam posunąć, nawet w próżni odrobinkę, to znaczy mógłby się rozpędzać przez 500 milionów lat i wtedy faktycznie jakąś sensowną prędkość by osiągnął. Natomiast wiesz, masz, nie wiem, filmik dotyczący perpetuum mobile, który trwa 4 minuty i nie zauważasz swoim kaprawym okiem, żeby w tym perpetuum mobile coś się zmieniło, ono się rusza cały czas tak samo. No ale to są 4 minuty. To wiesz, równie dobrze, pan Marek Podlecki może nakręcić film, w którym mu się wahadełko przechyla, więc statek kosmiczny o nazwie Ziemia akurat skręca koło Jowisza.
1: Właśnie.
0: To co, to może tutaj warto po prostu postawić taką grubą kropę? Jak nazwiemy dzisiejszą audycję? Może teoria chaosu?
1: Teoria bigosu? Nie, to już gdzieś było chyba.
0: Coś mi świta.
1: Teoria sedesu?
0: Hiperszerszeń.
1: Zobaczymy, zastanowimy się. W ogóle jakoś tak... No widzicie, może i padają jakieś ostre słowa, może i się nie czaimy. Teoria chlewu jest już problem.
0: Hipoteza porządku, to mi się podoba.
1: Hipoteza porządku.
0: Aha.
1: Albo praktyka porządku, bo taka odwrotność, teoria chaosu, praktyka porządku. No, widzicie, my kawa na ławę, no mówimy, co nam tam leży na serduchu, nie czaimy się, a co mamy, kurczę, z kartki wam przeczytać o oficjalne stanowisko redakcji Nocnego Radia, czy co? Nie. No, także skomentowaliśmy wydarzenie. I tyle.
0: No tak, zdarzyło się. Jutro pan Henryk pewnie opublikuje sprostowanie. Czekam na to, zobaczymy, co z tego wyniknie. A tymczasem się, moi drodzy, z wami żegnamy. Kłaniam się nisko, sam w pas. Jeszcze w tym tygodniu pojawi się kolejny odcinek serii Sprawdzam. Tym razem będzie porwanie Waltona. Waltona, dobrze pamiętam? Kolesia, na podstawie którego nakręcono film Fire in the Sky. I o ile z początku miałem bardzo duże wątpliwości, to w tym momencie już nie mam absolutnie żadnych. No ale to będzie, to jeszcze w tym tygodniu usłyszycie, a ja powoli się zbieram. Zbieram się do odcinku o medycznej marihuanie i oczywiście tradycyjnie, jak zwykle, słyszymy się w piątek o 21. Do usłyszenia, cześć.
1: Cześć. A Potrzeba też coś ostatnio wypuścił, jakieś nagranko o porwaniu Hillów i tam był chyba... Benego Hilla porwało UFO. I on tak uciekał po tym UFO, tak w przyspieszonym tempie. No dobra, idziemy. Znaczy, on już poszedł. Grubas już se poszedł ogółem. Ja zostałem. Mój internet, ja za wszystko płacę. On nic nie płaci. Wszystko jest... Zabiorę, zamykam radio, zabieram internet. No. Dobra, to trzymajcie się. Do usłyszenia się z wami. No, ja na pewno w piątek będę, a może i wcześniej. Trzymajcie się, cześć.

Oczywiście nie zapominajcie, że są jeszcze inne fajne, ciekawe audycje. Jutro, pojutrze, w czwartek może coś też, w piątek jeszcze przed moją audycją, audycja potrzeby. No, w sobotę podobno wielu z was przychodzi, sporo ludzi tu siedzi, mimo że nic nie ma aktualnie w sobotę. To jest dziwne zjawisko. Na co wy liczycie?

Przypominamy, że są też spotkania na Discordzie naszym, Discord Nocnego Radia, często właśnie po audycjach. Być może teraz też coś będzie. Także może być wesoło. No i pamiętajcie, żeby czasem tam zasponsorować nas, dodatkowo jakoś wspomóc jakimś przelewikiem, coś, ten teges. To bardzo dobrze wpływa na samopoczucie, na produktywność, na kreatywność i tak dalej. I całe te, do usłyszenia.

0: Witamy, moi mili państwo, tu Ania z Trójmiasta, a z Dolnego Śląska?
1: Gambol, witam.
0: Witamy w Nocnym Radiu na audycji Para w Gwizdek. Tym razem więcej faktów poprosimy. I taka nowość dzisiaj, łączymy się przez Discorda, także kto ma ochotę w jakimkolwiek momencie się wypowiedzieć w temacie audycji, to zapraszamy na Discorda, a Gambol objaśni, jak proste jest to zadanie.
1: Jest to bardzo proste zadanie. Wchodzimy w link, który jest podany w opisie. Jest to link Discordowy. Pisze tutaj, dziś łączymy się na żywo przez Discord i tam jest właśnie ten link. Wchodzimy w link. Jest tam, trafiamy wtedy do sekcji przywitaj się, czyli witamy się i po przywitaniu się dostajemy rolę nocnika, którą możemy w tym momencie dołączyć do kanału głosowego i po tym już będziecie przerzuceni na radio. Właśnie w ten sposób to dzisiaj działa. Prawdopodobnie nie będzie to na stałe, jest to dzisiaj testowo. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, czy będzie później. Jeżeli to zadziała, to może będzie osobny Discord do radia, może coś innego. W tym momencie po prostu eksperymentujemy, patrzymy się, co działa, co nie działa.
0: Właśnie, a dzisiaj więcej faktów to audycja na bazie takiej książki Factfulness autorstwa Hansa Roslinga, która co prawda była wydana w 2017 roku, ale myślę, że wciąż aktualna, chociaż test, który robiliście, to już był zaktualizowany, bo tam były dane z 2022 roku, bo tak w zapowiedzi był też link do takiej ankiety. Tam jest 13 pytań o taką ogólnoświatową sytuację i to ma nam dać taki obraz, jaka jest nasza faktyczna wiedza o świecie. I jeśli zdobyliście mało punktów, to się nie przejmujcie, bo taki generalnie jest niestety trend, że bardzo niskie wyniki są w tej ankiecie, bo jakoś tak jest właśnie, że świat nam się wydaje gorszy niż jest w rzeczywistości. Jakby nie zauważamy tych zmian. Jest wiele instynktów, które za to odpowiadają i sobie tutaj właśnie dzisiaj je przeanalizujemy, nazwiemy i zastanowimy się, jak można z tym swoim pesymizmem o kondycji świata walczyć. Jak już mówiłam, ta książka jest z 2017, ja ją dostałam, słuchajcie, w 2020, jak się zaczęła pandemia, od mojej przyjaciółki i to miało być chyba tak, żeby mi może humor poprawić, a może chodziło też o to, żebym się w szurwersum za bardzo nie osuwała. Myślę, że te obie kwestie miały znaczenie, ale no niestety czasami tak jest z tymi książkami, że one muszą dojrzeć do przeczytania i teraz jakoś bardziej potrzebowałam poprawy humoru i właśnie sobie ją niedawno przeczytałam. No, książka no niby takiej średniej grubości, ale jako, że jest to książka właśnie o faktach, to 100 stron tej książki to jest dokładne opisanie, skąd te dane, na jakiej podstawie te pytania były tworzone, odpowiedzi. No także tak, no, książka o faktach, to o tych faktach jest tam sporo, także książkę wam polecam. Szybka, lekka i łatwa lektura wbrew pozorom, mimo że właśnie o faktach, o świecie, o liczbie ludności, ubóstwie i innych takich kwestiach opowiada. I co? I myślę, że moglibyśmy może zacząć trochę od tej ankiety po prostu i zobaczymy. O tej książce już było. No tak, tutaj słyszałam, że już Kotkiewicz o tym opowiadał. No przepraszam, ja nie znam całego archiwum Nocnego Radia, nie wiem, czy pewnie to na Nocnym Radiu było, ale nie, no, ja też tej audycji nie słyszałam, myślę, że nie zaszkodzi, żebyśmy sobie jeszcze raz o tym opowiedzieli, a dzisiaj też przede wszystkim testujemy Discorda. Także
1: dokładnie.
0: Jak ktoś chce wspomnieć o tej audycji, jak to wtedy zrobiliście i co tam się działo, do jakich wniosków doszliście, to zapraszamy. Połączcie się przez Discorda z nami i opowiedzcie o tym, jak to było teraz. A teraz po prostu ja z Gabolem opowiemy naszą wersję. No i przede wszystkim zobaczymy, jak nocnikom tym razem poszło z tą ankietą. Nie wiem, czy wtedy robiliście tą ankietę, a my sobie właśnie teraz sprawdzimy, jak stan wiedzy nocnikowej o świecie wygląda.
1: To ja jeszcze raz przypomnę, bo tutaj trzeba powtórzyć. Jeżeli chcemy tutaj porozmawiać, to wchodzimy na czat głosowy, dlatego że nie ma poczekalni, a jest to traktowane jako poczekalnia i jest kanał, którego nie widzicie, ale on jest, na którym w tym momencie jesteśmy i możemy przerzucić każdą osobę na ten kanał radiowy. Także tak to wygląda. A jeszcze chciałem Ci, Aniu, powiedzieć, bo chyba mnie za głośno znowu słychać, ale to już tym razem nie u mnie problem, tylko chyba u Ciebie troszeczkę balans jest źle ustawiony.
0: Dobra, zmniejszyłam Gambola, podgłośniłam Ciebie. Dajcie znać, czy teraz jest lepiej. A ja tutaj chcę przejść do tej ankiety naszej i Wam ją wrzucę po prostu na screena. I co? Lepiej troszeczkę?
1: No ja nie odpowiem na to pytanie, niestety. Musimy poczekać na czat.
0: Co tam na czacie mówię?
1: No, ale w ogóle ten temat jest dla mnie bardzo ciekawy, chociaż nie mam kompletnie pojęcia, jak to wygląda, jeśli chodzi o pesymizm i te nastawienie, jak to u ludzi wygląda, bo nigdy tego tematu nie badałem. No, ta książka to teoretycznie przedstawia, że to faktycznie istnieje. Tam trochę tego poczytałem, tych informacji, które mi tam dałaś. To bardziej skupiało się na takim geopolitycznym aspekcie świata, czyli podziałach klasowych, dzietności i globalnym ociepleniu, takich po prostu rzeczach związanych z tu i teraz. Także no to są rzeczy, które gdzieś, no ja wiem, widzę, co się dzieje. Ale powiedzmy, nie mam takiego odniesienia względem innych ludzi, więc tutaj będzie mi ciężko coś powiedzieć od siebie, ale na pewno chciałbym trochę posłuchać, co inni mieliby do powiedzenia, jak oni widzą, jak ten świat idzie. Czy według nich to wszystko idzie właśnie źle, tak jak to większość ludzi mówi, czy idzie to dobrze i właśnie idzie do przodu. A tutaj się wkradł, bo ma możliwość, Czektul.
2: Dobry wieczór. Pytanko na szybko, sprawy techniczne. Kto z was jest hostem na audycji?
0: Ja niestety.
2: Okej. Powiedz, Gambol, jakie zdanie?
1: Raz, dwa, trzy.
2: Powiedz, Ania, jakie zdanie?
0: 5, 6, 7.
2: Okej, kliknij prawym na Gambola. Masz tam suwaczek, głośność użytkownika. Daj mu na 85%. Albo na 70.
0: No jest.
2: Dobrze. Teraz powiedz, Gambol, zdanie.
1: No raz, dwa, trzy.
2: Powiedz raz, Ania.
0: 5, 6, 7.
2: Powinno być w miarę równo. Potwierdźcie na czacie. Już wam nie przeszkadzam. Hej.
1: Okej, cześć.
0: Hej. Czyli ja jestem cały czas za cicho.
1: No to faktycznie u ciebie ten mikrofon jest taki trochę cichy.
0: Dobra, czekaj.
1: Ja starałem się wyciszyć.
0: Teraz powinno być lepiej. Co wy na to? No dobra, słuchajcie, ja pierwsze, co można obwinić za to, że taki mamy pesymistyczny obraz świata, to są oczywiście media. Tutaj fajnie w tej książce autor porównuje, że wiadomo, media filtrują nam to, co się dzieje na świecie, takim filtrem przerażenia, tak? Bo wiadomo, dobra wiadomość to żadna wiadomość, więc epatują nas tymi złymi historiami. No, na przykład taka informacja, nie wiem, tam z zeszłego tygodnia, czy tam sprzed kilku dni, pierwsza tam na fakcie, no pytanie, kto tam czyta fakt, no różne są te serwisy. Szok na wycieczce szkolnej w Zatorze, 13-latka urodziła dziecko. No ja już się boję, bo moje dzieci niebawem na wycieczkę szkolną jadą. No i tak, no i taka wiadomość to faktycznie No można od razu, tak? No nie ma edukacji tej seksualnej w polskich szkołach. No i proszę, i są. Są wyniki, co te dzieci robią, jak jest dramatyczny tak ich kondycja moralna, no a co tam się w tej rodzinie działo i już macie sobie, wyobrażacie, jaki tutaj jest wsteczny obraz tego małoletniego społeczeństwa, a jest to pewnie, będzie takich przypadków, gdzie małoletnie dziewczyny rodzą dziecko w Polsce, to będzie pewnie na palcach jednej ręki w ciągu roku policzyć, nie? Więc tak to wygląda. No i jakiś drugi portal, TVN24, informacja z dzisiaj, katastrofa śmigłowca z prezydentem Iranu, wiadomości bardzo niepokojące. Potem, o, ta informacja to zabawna. No ale też może taka właśnie zasmucająca. Czekał na prostytutkę, okazała się nią jego żona. Interweniowała policja. To akurat wydarzyło się w Kolumbii. Pan Kolumbijczyk wracał sobie zmęczony po pracy, no ale nie aż tak zmęczony, żeby nie zahaczyć po drodze do domu o dom publiczny. No i poszedł tam. No i czekał, aż tam jeden klient skończy. No i usłyszał proszę od pani obsługującej. I poznał ją po głosie, tak? To była jego żona. Strasznie się pokłócili. On pobił kobietę. No i pytanie, Gumball, kto tu jest bardziej winny w tej sytuacji? Ten mąż, co chciał zdradzić żonę w domu publicznym z prostytutką, czy ta żona, która po prostu chciała do budżetu domowego dorobić w ten sposób? Jakbyś tutaj moralnie ocenił sytuację?
1: Powiem tak. Jezus... mówił o prosty, nie, no żartuję. Jeśli chodzi o moje opinie na ten temat. A kurde, to jest problem, ale wydaje mi się, że chyba mężczyzna raczej. Ale kurde, no to jest takie 50-50, no to jest takie pytanie, co gorsze. Czy osoba, która, nie wiem, pobiła kogoś, czy osoba... nie wiem, kogoś, nie wiem, lekko gwałciła, takie, no 50-50, ciężko powiedzieć.
0: No ja tutaj nie, że przez Solidarność Jajników, ale jednak powiem, no, że to kobieta jest tutaj jakby moralnie wygrana, no bo ona chciała dorabiać do budżetu domowego, a on chciał wydawać, prawda? Więc gdyby...
1: No, widzę, że nadal jestem za głośny. Ja się postaram u siebie wyciszyć. Zrobię teraz tak. Dam 50% i teraz u siebie jeszcze siebie wyciszę. Więc jeżeli teraz będę za głośno, no to ja już nie wiem. Mam nadzieję, że jest okej.
0: Okay. Gumball, a ty jakieś informacje takie, które cię zszokowały, przykuły twoją uwagę z ostatnich dni?
1: Nic. Kompletnie pustka. Ja mówię, nie siedzę niestety w tych tematach. Chciałbym bardzo być osobą, która dałaby ci jakieś ciekawe informacje na ten akurat temat. Ale jak w wielu tematach jestem jako tako, coś tam wiem i coś tam powiem, to tutaj kompletna pustka. Mogę skomentować akurat temat, ale czy coś takiego słyszałem, że coś złego się działo? No mogę powiedzieć, że nie wiem, ostatnio w komputerach mówili, że jak się odpali, to wszyscy cię zhakują i będzie źle, bo jak się odpali stary system, to wszyscy tam zhakują. A prawda była zgoła inna, była bardziej optymistyczna, że trzeba się postarać jednak, żeby tak się stało. No ale mówię, no jeśli chodzi o może nawet nie geopolitykę, tylko takie sprawy, aspekty socjalne, coś takiego, no to nic takiego nie słyszałem.
0: No ale nie, no bardzo dobrze w temacie audycji powiedziałeś, tak, że początkowo ta informacja wydawała się mega pesymistyczna, tak, a jak się wgłębiłeś w ten temat, to się okazało, że no generalnie jest to trudne do zrobienia, tak, i nie jest wcale tak źle i zagrożenie nie jest takie duże.
1: No tak, no to jest często podawane, tak jak są takie przypadki clickbaitów, na przykład no, użytkownicy jakiegoś tam banku, na przykład Millennium, PKO, Santander, ING, nieważne. Miejcie się na oku. I nagle o co tu chodzi? Ktoś kradnie pieniądze, wchodzi ten, a tu się okazuje, że po prostu są wysyłane jakieś tam SMS-y, które ewidentnie nawet wyglądają jak scam. I to jest taki clickbait pokroju, zabiorą ci pieniądze. No zabiorą pieniądze, tylko jak się postara człowiek i coś zrobi faktycznie. Więc w tym nagłówku jest taki clickbait. Wydaje mi się, że to jest najważniejszym problemem tego właśnie budowania negatywnej wizji przez media, bo na ludzi bardziej działają negatywne emocje niż te pozytywne. Prędzej przeczytamy na przykład kto umarł, niż kto się narodził.
0: Otóż to. No i myślę, że możemy teraz właśnie przejść sobie do tej ankiety i waszych wyników. I możemy sobie po prostu każde to pytanie omówić i skąd się po prostu biorą te złe odpowiedzi. Pierwsze pytanie było, jak zmieniała się roczna liczba zgonów w wyniku klęsk żywiołowych na przestrzeni ostatnich 100 lat. No i pierwsza odpowiedź to była, wzrosła ponad dwukrotnie, pozostała na tym samym poziomie i zmniejszyła się o ponad połowę. I ta odpowiedź jest prawidłowa. I tylko prawie 37% z was odpowiedziało prawidłowo. I generalnie, bo ta ankieta przez autorów tej ankiety, przez autora tej książki została już przeprowadzona wielokrotnie w wielu krajach, w różnych grupach społecznych. I tak średnio im wychodzi, że na to pierwsze pytanie jest 84% złych odpowiedzi. Także my i tak jesteśmy lepsi od tej średniej, bo mamy tutaj tylko 70% złych odpowiedzi. Tak, a w ogóle jakbyście chcieli, to ta ankieta w wersji angielskiej jest na Gapminder Test. W ogóle jest to taka cała fundacja Gapminder, założona właśnie przez Hansa Roslinga. On napisał tą książkę, ale generalnie on razem ze swoim synem i swoją synową właśnie prowadzili, no teraz już tylko ten jego syn z synową, tak, bo niestety Hans Rosling właśnie tuż po w trakcie pisania tej książki dostał diagnozę raka trzustki i w roku 2017 zmarł. No to można powiedzieć, że ta książka to właśnie było takie uwieńczenie tej jego wieloletniej pracy jako propagatora właśnie tej wiedzy opartej na faktach, tak, szerzeniu takiego podejścia do danych racjonalnego. No i myślę, że tutaj właśnie to, że nam się wydaje, że tych ofiar klęsk żywiołowych jest tak dużo, no bo jak jeżeli się coś dzieje, jakaś powódź, pożar, no to po prostu media nas tym epatują. Tak jak przed tygodniem dostaliśmy obiegły świat wiadomości o tej powodzi w Brazylii, no to przerażające, wiadomo, filmy. Już tam 140 osób zginęło, kolejne 140 jest zaginionych. No i dobra, no dodamy to sobie, jest 280 osób, prawdopodobnie nie przeżyło. Ale dostajemy też informację, że 700 tysięcy osób musiało opuścić swoje domostwa. No to jak sobie to podzielimy, to wychodzi nam, że niecałe pół promila osób których ta powódź dotknęła, zginęło. No wiadomo, każde życie jest ważne, ale jednak jest to ułamek, tak? Tych ludzi, którzy zginęli z tej liczby osób, którzy musieli się z tą katastrofą zmierzyć. No i faktycznie na przestrzeni lat po prostu te społeczeństwa są bardziej przygotowane, tak? Na te katastrofy i sobie lepiej dzięki technologii i jakimś tam procedurom i wszystkiemu radzą sobie. No też ta pomoc międzynarodowa też jest lepiej, więc tutaj jest dobrze, tylko jest właśnie kwestia chyba tej medialności tych klęsk żywiołowych i stąd te będą odpowiedzi. Jak ty to czujesz, Gumball?
1: Chciałbym coś powiedzieć mądrego. Dzisiaj jestem kompletnie niemyślący. To chyba ta pogoda. Ale co do tych klęsk, no to wydaje mi się, że po prostu widzimy coraz więcej tych informacji, dlatego jest taki przekrój, że więcej ludzi myśli, że jest tych klęsk więcej, no bo więcej ich widzimy w mediach, coraz więcej gdzieś one się pojawiają, te negatywne rzeczy się też nakręcają, coraz więcej ludzi korzysta z, prawda, technologii. Tutaj mówimy social media najbardziej, bo one się w ten sposób przekazują. No i chyba to najbardziej powoduje to właśnie popychanie tych informacji. No one wiadomo też w innych miejscach zmagają się. No jeśli chodzi o te miejsca, gdzie nie ma dostępu do internetu albo jest o wiele mniejszy, no tutaj ciężej byłoby powiedzieć mi, co byłoby przyczyną. Ale w miejscach, gdzie ten internet jest, no to wydaje mi się właśnie, że tak to jest.
0: No, bo tak jak mówisz teraz dzięki tym socjalom, to każda osoba, która uczestniczy w tej klęsce żywiołowej, może swoją relację dać, nie? Czy na jakimś Instagramie, Facebooku, czy gdziekolwiek indziej. I to się zwielokrotnia. No i też jest coś takiego, że faktycznie te klęski żywiołowe teraz są tak wykorzystywane do dostraszenia ludzi, tak? W kwestii tej zmiany klimatycznej. I też ludzie mają chyba takie czasami poczucie, w takie poczucie są wpędzani, że to się nam należy. Za to, co zrobiliśmy planecie, to nam się to należy i nic dziwnego, że ludzie giną, bo są sami sobie winni, nie? I to własnymi rękami do tego doprowadziliśmy. Więc tak, to pierwsze pytanie się prezentuje. Kolejne jest o odsetek dziewcząt w krajach o niskich dochodach w 2020 roku, który uczęszczał do szkoły co najmniej do 20 roku życia. No i teraz pytanie, co to są te kraje o niskich dochodach? Według kryteriów przyjętych tutaj właśnie przez autorów, to są takie kraje, gdzie do rozporządzenia na jedną osobę na jeden dzień jest 2 dolary i mniej. No i w takich krajach, to w tak skrajnie biednych krajach, tak, nawet tam około 60% dziewcząt chodzi do szkoły. Także, no i tutaj byliście, nie no, tutaj byliście gorsi akurat, bo na to pytanie jest 84% złych odpowiedzi, a u nas tylko 11% wskazało dobrą odpowiedź. No i też właśnie, słuchajcie, jest ciekawe, jak sobie prześledzicie, jak się te prawidłowe odpowiedzi rozkładają na kraje. W Polsce generalnie 14% ludzi dobrze odpowiedziało na to pytanie, ale w takich Indiach już 30% odpowiedziało dobrze. W południowej Afryce 27%, w Malezji 26%, na Filipinach 25%, a w Kanadzie tylko 6%. W Norwegii 8, a w Japonii 9. Czyli to jest po prostu tak, że jeżeli to jest jakiś kraj, którego ten problem już od dawien dawna nie dotyczy, gdzie już od dawien dawna wszystkie dziewczęta chodzą do szkół, bo są to kraje o tych wyższych dochodach, no to po prostu nie mamy najzwyczajniej w świecie wiedzy i właśnie jakimś stereotypem się kierujemy albo po prostu strzelamy. A te kraje, gdzie to się zmienia, gdzie się nad tą kwestią pracuje i gdzie te osoby na przestrzeni swojego życia widzą tą zmianę, że faktycznie teraz dziewczęta w większości chodzą, a tam 20 lat temu nie chodziły, no to te kraje, których to dotyczy, odpowiadają lepiej i zdają sobie sprawę z tych zmian.
1: Więc no tak. Tak. To jest chyba raczej właśnie, tak jak mówisz, spowodowane tym, że to też bardziej wydaje mi się, że chodzi o aspekt jakby kulturowy. Też to są różne kultury i patrzą się trochę inaczej na kraje, które wydają się, tak jak mówisz, właśnie stereotypowo biedne. Tam, gdzie właśnie wydaje się, że jest ta bieda, to kojarzy się z tym, że raczej ta edukacja stoi na niskim poziomie.
0: W ogóle spośród 195 krajów obecnie tylko 27 określa się mianem krajów o niskich dochodach, a tylko w 11 z nich niby występują duże nierówności między płciami w szkołach podstawowych. To są takie kraje jak Afganistan,

0: w tych krajach o niskich dochodach dziewczęta po osiągnięciu dojrzałości płciowej częściej niż chłopcy porzucają szkołę. I mówi się, że często jest to z powodu złych albo braku toalet w szkołach. Wiadomo, o co chodzi. Tak. No bo kiedy dziewczyna jest już dojrzała, to potrzebuje toalety, żeby się ogarnąć raz w miesiącu, prawda? Przynajmniej wtedy. No i jeszcze tutaj jest ciekawe spostrzeżenie, co, jak pandemia koronawirusa wpłynęła na to szkolnictwo. No bo wiadomo, 90% krajów na całym świecie zamknęło szkoły i nadal tam nie jest dokładnie obliczone, czy przez to dużo osób nie wróciło do szkół. No ale UNESCO szacuje, że 11 milionów dziewcząt mogło nie wrócić właśnie z powodu tej pandemii. No bo też pandemia przyczyniła się niestety do tego, że ten wzrost ekonomiczny też został przystopowany, więc ze względów tych ekonomicznych dziewczyny niektóre 11 milionów wciąż musiały zostać w domu. A czemu w ogóle ta edukacja dziewcząt jest taka ważna? No bo jeśli dziewczyny dłużej chodzą do szkoły, no to później zakładają rodziny, później stają się matkami, mają mniej dzieci, więcej zarabiają. I generalnie taki jest też wydźwięk tej książki, że to właśnie od edukacji kobiet najbardziej, tak powiem, los tej planety zależy. Trzecie pytanie, to jest o liczbę ludzi. Tam było tak, że każdy ludek reprezentuje 1 miliard ludzi. Teraz żyje nas 8 miliardów. I która mapa pokazuje to, ile nas jest najlepiej? No i okazuje się, że najlepsza, tak jak ten rozkład jest, to jest ta mapa druga, gdzie macie jednego ludka dla Ameryk, jednego ludka dla Europy, 1 miliard dla Afryki i aż 5 miliardów dla Azji. No i tutaj na to pytanie, jak podsumować odpowiedzi z wszystkich krajów, to jest tylko 30% ludzi dobrze odpowiada. No i tutaj się wasze odpowiedzi pokrywają też. 30% osób dobrze odpowiedziało. No i tutaj jak jest wytłumaczenie tego, że tak dużo osób udziela błędnych odpowiedzi, no bo nie zdajemy sobie sprawy, nie, że większość z nas jednak żyje w Azji. Autorzy podpowiadają, żeby sobie zapamiętać to można taki pin kod od lewej strony patrząc sobie zapamiętać 1115. Ale uwaga, w 2025 ten PIN kod się zmieni, bo faktycznie ta populacja Afryki wzrośnie, ma wzrosnąć do 1,5 miliarda ludzi, czyli w zaokrągleniu będzie to już 2 miliardy. Więc tak, ta populacja Afryki wciąż rośnie. Także tak wygląda to pytanie o rozkład populacji na świecie. Tutaj dobrze odpowiedziałeś, Gumball, na to pytanie?
1: Rozkład Nie, tutaj całkowicie źle odpowiedziałam na to pytanie.
0: No ja tutaj też odpowiedziałam, bo ja jednak zostawiłam te 2 miliardy dla Afryki, bo myślałam, że tam jednak tych ludzi jest trochę więcej. No ale jak widzicie, no ma być więcej, także trochę się pospieszyłam. I tutaj też miałam źle. Czwarte pytanie. Ile dzieci do pierwszego roku życia na całym świecie zostało zaszczepionych przeciwko jakiejś chorobie? Tutaj też 73% błędnych odpowiedzi, jeśli brać pod uwagę odpowiedzi całego świata. A u nas, no, pokrywamy się z tym. 30% z was dobrze odpowiedziało, że ponad 85% dzieci do pierwszego roku życia jest poddawanych tym podstawowym szczepieniom. No i tutaj generalnie ten rozwój opieki zdrowotnej, to fajnie opisuje właśnie ten Hans Rosling, jak to się dzieje, że to jest w ogóle możliwe. No bo on

0: jako lekarz, jako współpracownik wielu organizacji międzynarodowych, no też przy tych szczepieniach właśnie w tych krajach biedniejszych w Afryce dużo, dużo działał. No i raz taka firma tam ze Szwajcarii się zgłosiła właśnie, chyba właśnie do UNICEF-u, że za jakąś dziwnie niską kwotę oni tam zaszczepią miliony dzieci. No i mu się to wydało mocno, tej organizacji wydało się to mocno podejrzane i on został wysłany tam, żeby sprawdzić, jak to jest w ogóle możliwe, że oni chcą to tak tanio, jakaś nowa firma farmaceutyczna ze Szwajcarii chce to zrobić. I okazało się po prostu, że właśnie mają jakąś rewolucyjną linię produkcyjną, która bardzo przyspiesza proces produkcji i stąd ta niska cena tych szczepionek w ich ofercie. Także dzięki technologii, dzięki rozwojowi te szczepienia stosunkowo tanio serwowane nawet w tych najbiedniejszych krajach są możliwe. No i dzięki temu wiadomo, mniej dzieci umiera. No i z tyłu głowy pewnie często pojawia się coś takiego, czy jest sens pomagać, szczepić tak, tych biednych, przecież oni będą mieć jeszcze wtedy więcej dzieci i ta nasza planeta się przegrzeje. No i to jest taki niefajna myśl, ale ten autor też ją obala, bo mówi, że to, co powoduje właśnie ten przyrost naturalny, to jest właśnie ta bieda i ta umieralność tych dzieci, tak? Bo najważniejsze, co trzeba zrobić, to jest jak najszybciej te kraje, te społeczności z tej biedy po prostu wyrwać. I wtedy ta też edukacja, szczepienia i to powoduje, że mniej dzieci się rodzi i planeta się nam nie przeludni. No dobra, następne pytanie. Ile ludzi na świecie ma dostęp do prądu? I tutaj patrząc na wszystkie odpowiedzi średnio na świecie, to 78% błędnych. No i wy to tylko 11% z was dobrze odpowiedziało. To też chyba wynika z tego, że jesteśmy właśnie z tej najbogatszej Europy i też jest taka tendencja właśnie, że w tych krajach zelektryfikowanych już od dawna te odpowiedzi są błędne, nie? Jak zobaczymy na odpowiedzi dawane właśnie przez ludzi z Afryki czy z Azji, to tam tych odpowiedzi poprawnych będzie więcej, no bo znowu, to nas po prostu nie dotyczy i myślimy jakimiś stereotypami, wyobrażeniami o tym, jak to wygląda. Także, no tak, obecnie 90% ludzi ma już dostęp do prądu, tylko pytanie, co ten dostęp oznacza? No, czasami oznacza to, że na przykład w ciągu tygodnia masz 60 przerw w dostawie prądu, nie? Także to trzeba mieć świadomość, że to ten dostęp to nie jest taki na 100%, ale po prostu jest tam wciąż jeszcze dużo do zrobienia, ale ważne jest to, że jest. Co tam się dzieje na czacie? Czy ktoś o coś pyta, komentuje? Daj ankietę, czy dzieci umierają od szczepień, to na jakiejś innej audycji.
1: No ja tu nie widzę, zbytnio żadnych rzeczy. Morgan odgadł zagadki wszechświata. No właśnie, te jakieś tematy spoza audycji. Co to ma być? Jakiś Mediamarkt? Daj ankietę. A właśnie, daj ankietę, czy dzieci umierają od szczepień. No aktualnie nie wiem, czy jest, byłoby to sensowne robić ankietę. Ja zresztą nie mogę, bo nie jestem zalogowany na nocne radio. Nie wiem jak ty, Ania.
0: Nie, nie, ankieta a propos umieralności po szczepieniach. To jak będziemy sobie o kiedyś audycję o szczepieniach covidowych robić, to wtedy. Ale to
1: ile
0: jeszcze...
1: Ile takich audycji było? To po co robić, jak można sobie wpisać na YouTube i można znaleźć od respektowanych osób, które mają doktorat albo znają się na rzeczy. Nie mówię o szurach. Tylko można znaleźć rzetelne źródła i posłuchać na ten temat, a pewnie ta odpowiedź jest bardzo łatwo dostępna, więc tutaj nie ma co pytać, bo ja obstawiam, jakie byłyby wyniki, a jeżeli kogoś to ciekawi, to po prostu sobie wygooglujcie i tyle. Ja nie wiem, żeby nie było. Ja nie wiem, więc ja nie odpowiadam i nie mam zamiaru odpowiadać, bo to jest pytanie pułapka.
0: Ja myślę, że na razie jeszcze nikt nie wie. Trzeba pozwolić danym okrzepnąć. Myślę, że tak za jakieś 10 lat to sobie będziemy mogli zrobić w miarę wiarygodną audycję o szczepionkach covidowych. Teraz jest zdecydowanie za wcześnie. A szóste pytanie to pytanie o skrajne ubóstwo. W ciągu ostatnich 20 lat odsetek osób żyjących w skrajnym ubóstwie zmniejszył się o ponad połowę i 35% z was podzieliło dobrej odpowiedzi. Jesteście lepsi niż średnia światowa, bo na to pytanie 88% złych odpowiedzi. I jesteście lepsi niż szympansy, bo tak, tutaj w tej książce zawsze odnośnikiem są odpowiedzi szympansów, no bo wiadomo, jak są trzy odpowiedzi.
1: Ale jak szympansy odpowiadają?
0: Szympansy odpowiadają losowo, więc zawsze mają 33% dobrych odpowiedzi, tak?
1: Aha, no tak, czyli losowa odpowiedź. Ja już myślałem, że oni tutaj stworzyli jakąś maszynę do czytania myśli szympansów, podłączyli pod Neuralinka Elona Muska szympansa i wyczytują dane z jego mózgu.
0: Nie, szympans po prostu na oślep wybiera A, B lub C i uzyskuje wynik 33% prawidłowych odpowiedzi. A przy tym pytaniu, nocniki, jesteście lepsi od szympansów, także gratulacje. No i to skrajne ubóstwo. To jest właśnie życie za niecałe 2 dolary dziennie. I Polacy, tylko 12% z Polaków udziela poprawnych odpowiedzi, w Jordanii 5%, we Włoszech 6%, ale za to w Chinach 52% Chińczyków udziela poprawnej odpowiedzi. Czyli ten kraj, w którym wiele milionów ludzi w ostatnich dekadach wyszło z ubóstwa, po prostu wiedzą, tak, że się z tym skrajnym ubóstwem pożegnali. I dlatego tą prawidłową odpowiedź, tej prawidłowej odpowiedzi udzielają. Dla takiego, nie wiem, skali, jak to wygląda na przestrzeni wieków, to w 1800 roku 78% ludzi żyło w skrajnym ubóstwie, w 1900 60%, w 2002 26% i do 2022 odsetek ten spadł do 8,3%, ale no, jest to wciąż ponad 600 milionów ludzi. I szacuje się, że pandemia koronawirusa wepchnęła z powrotem w to skrajne ubóstwo 100 milionów ludzi. Co oznacza, że...
1: No i jeszcze tutaj sytuacja też w Izraelu, gdzieś tam poza granicą, to też powodowało, że jakieś ubóstwo trochę zwiększyło. Ale ja powiem, jeśli chodzi o to pytanie, no to tu akurat udzieliłem poprawnej odpowiedzi, bo uważam, że dużo ludzi przesadza z tym, że świat idzie do tyłu, jeśli chodzi o to, co możemy. No, widzę, że internet mi umiera. Słychać mnie dobrze?
0: Tak, słuchajcie, okej. Okay. Ja bym może wam jeszcze...
1: No, mam nadzieję, bo coś...
0: Jeszcze bym wam pokazała, jak to wygląda właśnie... te przychody na świecie, jak to się...
1: Przepraszam bardzo, tutaj takie odpowiem pytanie. Lusak 1, ale 20 lat temu za 2 dolary można było dużo więcej kupić niż teraz. Dużo więcej w kwestii ilości produktów, Powiedz mi, jakie produkty, bo na przykład elektronika była znacznie droższa 20 lat temu, wydaje mi się, pod względem tego, co dzisiaj możemy dostać. Dzisiaj praktycznie każdy może mieć telefon i to taki telefon, że możesz na nim robić co chcesz. Nie tylko, że dzwonić, tylko zdjęcia, aparat, tam inne pierdoły. Komputer możesz mieć taki super luksus. Jedzenie praktycznie jest bez problemu. Możesz sobie dużo rzeczy kupować. Sery, jakieś bardziej wykwintne dania. Ja nie wiem w sumie, co byłoby wykwintne, bo dla mnie to schabowy jest super jedzeniem. Ale można o wiele więcej kupić, bo nie liczy się jakby to, ile można kupić za dolara, tylko ile można kupić za daną pensję. I to się przelicza. To jest coś takiego, że nie liczy się jakby cena. No, to znaczy dolara, tylko po prostu tego, ile średni człowiek zarabia, ile może przeznaczyć na jedzenie, paliwo, inne rzeczy. Kiedyś było, tak kalkulowało się, ile cheeseburgerów może kupić sobie średni Amerykanin.
0: To znaczy tak, wiesz, ja ta książka powstała w 2017 roku i tam były 2 dolary, a teraz te dane właśnie, tutaj też są za... Wiadomo, jeszcze... że siła nabywcza dolara się zmniejszyła, więc jeżeli faktycznie tak na to spojrzeć, no to można przyjąć, że to ubóstwo się zwiększyło. Tutaj wrzuciłam wam właśnie tą stronę gapminder.org i tutaj są wykresiki. To jest ten otwierający populację świata, biorąc pod uwagę dochód. I tu widzicie, że tu jest ta linia skrajnego ubóstwa, 9,4% ludzi. I teraz jak nam się to... Na samym dole Europa. Nie ma w Europie ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie. Potem mamy Ameryki. Potem mamy Afrykę i Azję. I widzimy, że w Afryce jest najwięcej tych osób żyjących w skrajnym ubóstwie. W książce jeszcze te dochody były dzielone na 4 grupy. Tutaj już jest 5 tych grup. Ten najniższy dochód to są właśnie te 2 dolary. Potem kolejny poziom, to już jest on to, autor doliczony to do średnich zarobków. To jest między 2 a 8 dolarów na dzień do wydania. Kolejny to jest między 8 a 32 dolary. I ten czwarty poziom zaczyna się właśnie od 30-32 dolarów. Czyli to jest to, gdzie jest 15% ludzkości jest na tym czwartym, przedostatnim poziomie. A tutaj można powiedzieć, już jest skrajne bogactwo. To są 128 dolarów na dzień, czyli jak macie powyżej 15 tysięcy złotych pensji na jedną osobę, no to już możecie się określić, że jesteście skrajnymi bogaczami. Tylko 1,6% ludzkości dysponuje takim dochodem. Także gratulacje.
1: Chciałbym coś powiedzieć, powtórzyć po raz kolejny, bo dostaję informację, że Skype nie działa. Tak, nie działa, Skype jest wyłączony. Dzisiejsza audycja jest testowa, chyba powinno być takimi dużymi literami napisane na audycji. Audycja testowa, sprawdzamy działanie Discorda. Też do tego były problemy z mikrofonem, bo jeszcze nie mieliśmy okazji sprawdzać Discorda, więc nie wiedzieliśmy, jak tam głośność wygląda. Teraz wiemy, trochę poprawiliśmy to. I można wdzwaniać się, wchodząc w czat głosowy i ja przenoszę te osoby do radia. I wtedy możecie z nami rozmawiać.
0: No.
1: Jeszcze powtórzę, że czat głosowy jest pusty, dlatego że nas w nim nie ma, ale ja mogę przenieść was z czatu głosowego do czatu, którego wy nie widzicie, więc odpowiadam na wasze pytania i tłumaczę.
0: Może niech będzie pierwszy odważny, który właśnie pokaże, że można się przez tego Discorda połączyć.
1: Ale ja wiedziałem, że taka sytuacja będzie. Jestem w pełni świadomy tego, dlatego stwierdziłem, że dzisiaj to raczej testowanie właśnie tego, tej jakości wydaje mi się, że jest lepsza od Skype'a, bo przypominam, że jak dzwoniłem się ostatnio, to miałem szester i to była wina Skype'a. Teraz byłem też głośno, tu wina stała gdzieś pomiędzy, trochę złe ustawienie OBS-a, ale teraz już jest okej. I właśnie w tym momencie pojawił się dobrodziej, bo został przeniesiony i może teraz się odciszyć i może z nami rozmawiać. Cześć i czołem.
2: Tak, tak, robię wam test.
0: Ahoj.
2: Discorda, przy Discorda działa jak najbardziej. Tylko ja myślałem, że to będzie do wyboru. Wiecie w jakim sensie, że można
1: nie,
2: się...
1: Nie,
2: można się...
1: Nie,
2: aha, tak, czyli nie ma takiej opcji, że może sobie wybierać, czy dzwonić przez Skype, czy przez Discorda.
1: To jest zbyt trudne do zrobienia, żeby to miało sens.
2: Tak, tak, dobra. Nic, wybaczcie Januszowi technologicznemu, jakim ja jestem.
1: Nie ma problemu, nie ma problemu.
2: Dobra, to nic, to tyle.
1: A, czyli tylko chciałeś o tym powiedzieć, chyba że coś w temacie.
2: Nie, nie, chciałem tylko sprawdzić, nie, jak to działa. Nie, nie, nie, nie.
1: Słychać ciebie, słychać mnie, słychać wszystkich, jakość jest bardzo dobra, także jest git.
2: No, także to jest przykład dla przyszłych dzwoniących, że możecie śmiało.
1: Można.
2: Wszystko działa, wszystko elegancko. Możecie napisać na czacie, jak mnie słychać, czy są jakieś problemy, czy...
1: No, nawet jeśli chcą, to są do naprawienia.
2: Tak, spoko. Dobra, to tyle.
0: Dzięki wielkie. Kagi Berut potwierdza, że jest bardzo dobrze. I Kagi Berut, przede wszystkim na twój telefon czekamy, bo to ty się też często odgrażałeś, że nie masz Skype'a, ale masz Discorda, także zapraszamy.
1: Ma piękną jakość audio Kagi Berut, to muszę powiedzieć, że ma świetny mikrofon, a żal, że nie nadaje. Ja mam zawsze ten problem, że nie umiem ustawić tego mikrofonu. Mam dwa dobre mikrofony. Jeden jest na USB, Blue Yeti, i dużo osób powie, że to jest fatalny mikrofon. I pewnie bym się zgodził, gdyby nie to, że on jest super prosty w używaniu i mogę suwaczkami sobie pewne rzeczy ustawić. I mam audiotechnikę. Problem z audiotechniką jest taki, że jest jeszcze trudniejsza, ale nie będę już tu wchodził w gadżety, bo to nie jest istotne. No. Także Kagi Berut, jeżeli chcesz, to dzwoń. Ja też tu sobie trochę zmieniam w międzyczasie mikrofon, nic twardego, znaczy nie mikrofon, tylko takie tam testuję rzeczy, więc jeżeli trochę mnie inaczej słychać, coś innego, to raczej tylko dlatego, że chciałbym mieć po prostu świadomość tego, jak to brzmi, więc później, jeżeli będziecie odsłuchiwać audycję i coś będzie inaczej brzmieć, to dlatego właśnie, że ja trochę tutaj też testuję. Po prostu dzisiejsza audycja to takie work in progress.
0: Łowca głów. Ja też nie mam 20 lat, a dałam radę z tym Discordem. Także nie mój temat, pani Ann. O, patrz, to jeszcze trzeba mu w temat ustrzelić, żeby on zadzwonił.
1: No, ale to prawda. Dzisiejszy temat jest dosyć trudny. Nawet dla mnie, chociaż też może dlatego, że jestem zmęczony. Nie strzeliłem sobie kawki, więc gdzieś moja głowa odlatuje, ale faktycznie jak dzisiaj czytałem ten temat, to tak mi się, o cholera, co ja powiem, jak ja nic nie powiem. Jest to coś, na czym kompletnie się nie znam, bo ja staram się myśleć pozytywnie i zawsze gdzieś patrzeć się na tą jasną stronę mocy, ale z drugiej strony optymizm też nie jest dobry, bo optymizm prowadzi do błędnych też stwierdzeń, znaczy nie stwierdzeń, tylko przemyśleń bardziej. No i co, dla mnie to jest trudny temat. Ja raczej staram się nie być pesymistą, chociaż to też wychodzi, że nie jestem do końca takim optymistą, jakbym chciał być. Bo miałem 50% tylko poprawnych odpowiedzi.
0: Miałeś aż 50% poprawnych odpowiedzi, bo jak podsumować, to większość ludzi udziela tak 70% błędnych odpowiedzi, także jesteś lepszy od średniej i to jest jak najbardziej pozytywne, bo jak już się zdążyliście pewnie zorientować, to na prawie wszystkie pytania w tej ankiecie ta najbardziej optymistyczna jest prawidłowa.
1: No właśnie, ja tak bałem się tak odpowiadać, bo widziałem trochę też, o czym jest ta ankieta i czułem, że muszę odpowiedzieć tak, jakbym myślał, ale zarazem tak myślę, że no w pewnym sensie, gdybym nie wiedział, o czym jest ta ankieta, pewnie bym miał znacznie jaśniejszy ten przekaz, czy jestem bardziej optymistą, czy pesymistą, to też chyba to testuje, prawda? Ta ankieta.
0: Mhm, tak, tak. No i myślę, że to bardziej teraz, że testuję właśnie też, czy się jest pesymistą, czy optymistą. Ja wydaje mi się, że też miałam dobry wynik, bo udzieliłam 6 dobrych odpowiedzi, więc blisko tam tych 50%, ale to też myślę, że to wynika z tego, że mam generalnie optymistyczne podejście do życia, świata i tak dalej. No i właśnie może to też testuje to, jaki mamy obraz świata wykreowany w naszej głowie przez media. Ale może to też jest tak, jak już tu też pada taka sugestia, że może ta książka i cała ta idea to jest właśnie takie, reperowanie sumienia tego bogatego Zachodu, tak? Tej bogatej Europy i Ameryki, że my tutaj po prostu sobie serwujemy takie dane, żeby pokazać, no patrzcie, patrzcie, tam w tej Azji, w tej Afryce wcale nie jest tak źle, jak myślimy. Tam jakieś fundacje im pomagają, jakoś tam ciągną w górę i do nas próbują doszlusować i nie jest tak źle. Więc myślę, że taki wydźwięk tego też może się u niektórych osób być.
1: It's not bad, nie jest źle. Jest dobrze na świecie, chociaż wydaje mi się, że kurczę, nie chcę być taki, ale wydaje mi się, że ten autor jest trochę ideologicznie. Czy zgadnę, że on jest takim trochę liberałem lewicowym? Bo wydaje mi się, że jego takie poglądy są.
0: No jest Szwedem, więc na 100% taki był, bo już przypominam, nie żyje, ale na pewno taki był.
1: No tak. I pewne jego poglądy, znaczy są prawda obiektywne, ale wydaje mi się, że wybierał pewne kwestie, które odpowiadały mu. Że nie, że on kłamie, bo on nie kłamie, tylko po prostu wybiera pewne kwestie, które mu pasują, co jest okej, w porządku. Jeżeli chcemy kogoś przekonać do czegoś, no to wybieramy pewne rzeczy i okej, nie będę tutaj krytykował tego, tylko po prostu nie czuję, że jest to tak obiektywne, jakby mogło być i mam trochę gdzieś dystansu do tego, że mimo wszystko, że okej, ja też myślę, że świat jest lepszy niż jest, to nie w każdym aspekcie i są takie miejsca, gdzie faktycznie mogłoby być lepiej i często mówi się, że źle, a wręcz trochę jesteśmy oszukiwani, że jest dobrze. To tak politycy na przykład lubią mówić. Przykład Donalda Tuska, który ostatnio tak mówi często do nas, że jest świetnie, że wszyscy jesteśmy uśmiechnięci. Cała Polska się śmieje i uśmiecha. Także jest różnie tym przekazem. Może to dlatego, że oni żyją całkowicie gdzie indziej i szwedzkie standardy są trochę inne od tych polskich i amerykańskich i w ogóle w każdym kraju jest inaczej, wiadomo. Więc to też jakieś różnice są, no ale z tego co ja widzę na polskim podwórku, to właśnie teraz przez te wybory przykładowo, no to teraz się mówi, że jest lepiej niż w sumie jest, bo trzeba przekonać elektorat. No ale to wiadomo, związane z wyborami, ale to też trochę w temacie, tylko że właśnie na odwrót.
0: Wiesz co, ten autor kilkakrotnie w tej książce powtarzał coś takiego, że jemu właśnie nie chodzi o to, żeby tak nas poklepać po plecach, jest dobrze, ta głowa do góry, i żeby tak się rozleniwić, że nie ma nic do zrobienia, ale żeby sobie uświadomić, że mimo, że wciąż jest źle, to jest lepiej niż było tam 10, 20, 30 lat temu, nie? Że po prostu trzeba dać sobie ten punkt odniesienia, obejrzeć się za siebie i zobaczyć już, jaką drogę pokonaliśmy. No i w ogóle to jest generalnie dobra rada dla wszystkich, tak? Żeby się właśnie porównywać ze sobą sprzed iluś tam lat. No myślę, że akurat Polacy to chyba też możemy jak najbardziej to takie właśnie porównanie tego, co było, no bo sami widzimy, ile się w naszych życiach pozmieniało, w tym naszym standardzie życia na przestrzeni tych ostatnich 30 lat, nie? Także myślę, że czujemy to. No pewnie nie wszystko, nie tak jak Chińczycy, ale jeżeli patrzeć na tą zasobność portfela, na to właśnie co możemy, na co nas stać, to jak najbardziej skoczyliśmy, tak, z tego trzeciego poziomu dochodowego na ten czwarty. I to jest takie, no, jakby, no, oczywiste, nie? I odczuwalne mocno. I każdy z
1: Polak.
0: nas może to właśnie, odczuliśmy to w naszym życiu. I on też właśnie opowiada, że ma taki jeden z rozdziałów, że on urodził się w Egipcie, tak? Bo jak on się rodził w 48 roku w Szwecji, to wtedy Szwecja była na takim poziomie, jak Egipt jest teraz. I tam przytacza właśnie historię ze swojego dzieciństwa, jak mając 5 lat, o mały włos nie utopił się w rowie takim kanalizacyjnym, no bo wtedy jeszcze właśnie tak te nieczystości z domów były odprowadzane, że po prostu szły takie otwarte rowy. Nim opiekowała się babcia, bo tam rodzice byli w pracy, tak, czyli też nie było jeszcze wtedy tych przedszkoli, więc on był tak średnio zaopiekowany. No i też tak właśnie pokazał na przykładzie tego swojego życia, tej Szwecji, jak duży ten postęp był, że jego rodzina zaliczyła przemarsz z tego drugiego poziomu dochodowego do czwartego, tak, a on z takiej w sumie biednej rodziny, która musiała polegać na zasiłkach społecznych, tak, wyedukował się do profesury. Także
1: No,
0: ten postęp jest imponujący.
1: jeśli chodzi o Polskę, mogę powiedzieć, że na pewno jest lepiej niż było i ludzie, którzy mówią, że nie jest, no to chyba nie żyli w Polsce 20 lat temu, kiedy ja miałem jeszcze 6-7 lat i pamiętam, jak to wyglądało mniej więcej. Na przykład markowe ciuchy. Ja wiem, że takie rzeczy to są mało istotne dla ludzi, ale są pewną oznaką, bo większość rzeczy, które przeznaczaliśmy trochę temu, pieniędzy, to było w większości jedzenie. Jakieś takie ważne rzeczy, typu na przykład, nie wiem, opał, bo dużo
0: Podstawowa,
1: osób je.
0: podstawowa.
1: No tak, rzeczy podstawowe, a dzisiaj coraz bardziej pozwalamy sobie na rzeczy, które w sumie nie są istotne, ale możemy już sobie na nie pozwolić i one zwiększają nam komfort życia. I tak jak mówię, te markowe ciuchy, jakieś inne rzeczy. Kiedyś się chodziło po prostu do lumpeksu i brało się to, co było. Dzisiaj można wejść do sklepów, ktoś powie, no ale to jest jakiś tam Chińczyk, jakiś tam ten, coś tam ten. Ale nawet na tego Chińczyka was nie byłoby stać. Nawet na takie badziewie, jak to mówią wszyscy, sieciówkowe nie byłoby was stać. I ten poziom życia wzrósł. I on jest o wiele większy niż był. I ktoś powie, no ale wtedy to. Bo zawsze jest ten argument, albo wtedy więcej się wychodziło na dwór, albo wtedy ja byłem z kolegami i jadłem Andruta. I dzieliłem się tym andrutem, albo czereśnie jadłem, nie mając koszulki, i tam je zbierałem, żeby szpaki nie wpierdzieliły, nie? No tylko, że patrząc na poziom ekonomiczny, no to było znacznie niżej, a jest znacznie wyższy ten poziom ekonomiczny. Jeśli chodzi o poziom szczęścia, to, że wam się wydaje, że dzisiaj na przykład młodzież jest bardziej nieszczęśliwa, bo nie wiem, nie wchodzi na drzewa. To już jest wasza. To tak wam się wydaje. Ja nie mam badań, bo zaraz ktoś tu wyjdzie, że są badania, że na przykład młodzież w dzisiejszych czasach ma o wiele większą depresję. No jest tam dużo czynników z tym spowodowanych, ale nie wydaje mi się, że ta depresja jest spowodowana tym, że ktoś sobie nie wejdzie na drzewo i nie zje czereśni. Czy na przykład, nie wiem, jakichś tam andrutów i że za PRL-u było lepiej, albo innych takich spraw. Także według mnie jest lepiej niż było. Mogłoby być lepiej. Są rzeczy, które nie są w porządku. Tak jak mówię, że wskaźnik depresji rośnie, to są problemy naszych czasów, ale jest dużo rzeczy, które się poprawiło. i zawsze będą rzeczy, które musimy naprawić. Nieważne, jeżeli teraz poradzimy sobie z depresją, to coś się pojawi innego i zawsze jakiś problem na świecie będzie, z którym musimy sobie poradzić. Tak, wydaje mi się bynajmniej, że tak już nasza ludzkość została stworzona, że zawsze będziemy mieli jakiś problem, bo coraz lepiej nam się żyje, no to prawda, coraz to bardziej mamy takie już na poziomie komfortu problemy.
0: Tak, no właśnie tak jak mówisz, no pewnie większość tych naszych problemów teraz, czy ta depresja, czy nie wiem, nadwaga, czy takie typu rzeczy, no to wynika z tego, że już mamy za dobrze. Jeszcze chciałam wrócić do tego, co ty mówiłeś o tych pytaniach, że one są może tendencyjne. No, wydaje mi się, że te pytania są takie bardzo ogólne. No i one są oparte o dane. To są dane z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i z różnych prognoz tam różnych agencji. Więc no, wydaje się, że to jest wszystko, że tak powiem, oparte na faktach i mówię tu, autorzy bardzo o to dbają. No można na przykład się spierać o te prognozy, nie? Bo też są jakieś modele, te prognozy mogą się sprawdzić, ale nie muszą. No i tak jak mówisz, taki wzrost tego dobrobytu, on może zostać zastopowany. I na koniec tej książki autor wymienia takich 5 światowych zagrożeń, którymi powinniśmy się martwić. No i na pierwszym miejscu jest światowa pandemia. To już mieliśmy i to już właśnie ten najnowszy test, te dane po koronawirusie też uwzględnia i też autorzy o tym wspominają, że tak, to spowodowało, że część ludzi zawróciło z drogi rosnących dochodów i zostały wpędzone znowu w to skrajne ubóstwo. Tak jak już wcześniej mówiliśmy, tam ileś dzieci nie wróciło do szkoły. To już przerobiliśmy. Kolejne zagrożenie to są kryzysy finansowe. No to mamy cyklicznie co jakiś czas. To, że tak powiem, do tego też jesteśmy przyzwyczajeni. No i na trzecim miejscu, nomen omen, trzecia wojna światowa. No i myślę, że to właśnie jest teraz to, co nas najbardziej stresuje i spędza sen z powiek, no bo mamy wojnę u płota i jeżeli myślę o Polsce, no to taka wojna z pewnością mogłaby niestety nasz rozwój i dobrostan zahamować i przytłumić. Na czwartym miejscu są zmiany klimatyczne. No i na piątym skrajne ubóstwo. I tutaj
1: Dokładnie. A tu w międzyczasie pojawił się Konek. Cześć i czołem. Witaj w radiu.
3: Chciałem się tylko przywitać, pozdrowić słuchaczy Nocnego Radia. Słucham was od niedawna, ale bardzo ciekawa audycja.
1: Dzięki. W sumie to musisz podziękować Ani, bo ja dzisiaj jestem tak na doczepkę. Aniu, świetną audycję przygotowałaś.
0: Kodeku, słuchaj, od jak niedawno nas słuchasz konkretnie i jak ty się w ogóle pojawiłeś?
3: Myślę, że od 2 tygodni. Generalnie chodzi mi o całe Nocne Radio, nie tylko waszą audycję, bo częściej jest... Nie pamiętam Nika, chyba Krawiec, tak?
0: Tak, chyba Krawiec.
1: No. Tak, główny dowodzący.
0: Ale mnie ciekawi, skąd ty na nas trafiłeś? YouTube ci polecił nas? Nie wierzę.
3: No, chyba tylko na YouTubie jesteście.
0: No tak, ale ty sam, patrzcie, YouTube ci polecił, czy ktoś jakiś znajomy, jak to wyszło?
3: Jakoś przypadkiem przez chyba Pawła z Warszawy.
1: Tak. To już wiem, co to jest. Kurczę, czekaj.
3: Tak, generalnie wpadłem w algorytm mitomaństwa i wszystkie kanały mitomańskie mi poleca teraz.
1: No właśnie, czyli uniwersum szkolne. Dobrze.
3: Tak.
1: Przypomniałem. No, w sumie gdzieś zahacza. Nawet chyba był albo Barney, albo... Kurczę, wiem, że ktoś był. Teraz nie kojarzę. Ktoś na pewno był w Nocnym Radiu...
3: Pewno był Barney podczas śmierci Majora.
1: Tak, o właśnie.
0: No to nie dość, że świeży słuchacz to bardzo odważny, ale może właśnie dlatego, że świeży taki odważny od razu się na Discorda dzwonił.
3: Generalnie Nocne Radio mi się podoba dlatego, że nie jest tak bardzo patologiczne. Może czasami są ciekawe te telefony, jak chłopaki z imprezy wracają, ale tak to spoko.
4: Jest dobrze, że dobrana właśnie ilość patologii do alkoholu we krwi, a szczególnie w piątki nocne u Krawca.
3: Tak, no jest to dobrze zbilansowane, na przykład tak jak kiedyś oglądałem Uniwersum Kononowicz, tam to co tam się teraz dzieje i co ten tam pan Sławomir Nowak wyprawia, no to już jest masakra.
4: No trochę się tam zmieniło niestety, ale może będzie lepiej, może coś się nowego pojawi, może jakieś nowe uniwersum powstanie na zbliższach.
3: No ja mam nadzieję, że nie, że już nic, no, nic takiego pojebanego nie powstanie.
0: Nie, bardzo dobrze. Kodek zamienił uniwersum szkolne na uniwersum nocnego radia. Bardzo się cieszymy.
4: No właśnie, no to masz tutaj bardziej pozytywne medium.
3: Dobra, no wpadłem tylko się przywitać, także przełączam się na słuchanie i pozdrawiam.
4: Dzięki, dzięki.
3: I was również.
0: Dzięki.
4: Cześć, trzymaj się. Dobrego wieczoru.
0: To jest sztuka gamble, taki odpowiedni poziom patologii znaleźć, żeby zachęcić słuchaczy do słuchania. Także cieszymy się.
4: To właśnie jest ten balans, którego dokonuje Krawiec. Wydaje mi się, że jest to sztuka w sztuce. I to jest coś, co faktycznie Krawiec robi dobrze. W sensie to nie jest żart, ale nie, naprawdę. On potrafi dobrze zbalansować tą taką ten chaos, który wiąże się z dzwoniącymi, często różnymi takimi telefonami, z jakąś taką jednak dozą sceptycyzmu i tego ogarnięcia. Wiadomo, są momenty, kiedy jest bardziej, jak to się mówi, skory do tego, a są momenty, kiedy bardziej woli chaotycznie prowadzić audycję. Są momenty, kiedy pojedynkę rozmawia z osobami, są momenty, kiedy wrzuca wszystkich. I to jest fajne, że te audycje nie są takie na jedno kopyto, że one się zmieniają, że jest dynamika, że raz jest ta audycja taka z tematem. Nieważne, czy będzie o alkoholu, czy będzie o państwie polskim, o tym... Jeszcze raz?
0: Azu, czy słychać mnie było? Boże. Czekaj, wyciszyłam się nie tam, gdzie trzeba, sorry, bo ja to... Dobra, miałam się wyciszyć, sorry. To był mój kaszel.
4: A nic się nie stało. No i wygląda to mniej więcej tak, że Krawiec ma właśnie ten dobry balans i fajnie jego audycje się słucha, bo trochę nie wiadomo, czego się spodziewać, ale one nie będą aż takie, powiedzmy, że one nie będą do słuchania, bo faktycznie są momenty, też nawet u Krawca, kiedy już przychodzi te 8 osób, nagle zaczynają się ścierać ze sobą i już nie wiadomo, co się dzieje. Ale w większości wypadków te audycje są bardzo dobrze zbalansowane i są fajne do słuchania, że raz trochę jest tej dramy, fajnie posłuchać. No bądźmy szczerzy, też fajnie jest posłuchać, jak ktoś tam na kogoś wchodzi. Żeby to oczywiście było też w ramach jakiejś, powiedzmy, kultury. Nie musimy być wszyscy przyjaźni dla siebie, możemy trochę... Wiadomo, coś powiedzieć bardziej, trochę na gorąco, trochę podejść do kogoś, ale też musimy też mieć jakąś tam kulturę w sobie i to wydaje mi się, że w nocnym radiu jest w miarę gdzieś na poziomie. Może nie zawsze to wychodzi najlepiej, ale właśnie to gdzieś tutaj jest, więc tak, to wydaje mi się, że jest.
0: No dobra, to może wróćmy z powrotem do tych pytań, bo jesteśmy przy pytaniu... 8.
4: To ja mam pytanie. Ile dzieci... To pytanie, na które nie mam odpowiedzi, ale jest związane z, powiedzmy, aspektami socjalnymi. Ile procent dzieci, które nie chodzą do szkoły, zostają w domu z rodzicami? Czyli rodzice się nimi opiekują, a nie na przykład opiekunka lub żłobek?
0: Ale gdzie? W szkole. Na świecie, czy w Polsce?
4: W Polsce, powiedzmy. Dobrze, sprecyzuję. Ja powiem tak szczerze, że obstawiam, że to jest gdzieś 40% albo mniej.
0: Nie, ja nie mam. Nie mam danych i ile tych...
4: No ja też nie mam danych. To nie jest... to ja nie mam żadnych danych. Ja po prostu tak, takie przemyślenie, że obstawiam, że to jest 40%. Jeżeli ktoś ma dane, to wrzućcie na czat. Zobaczymy, ile się pomyliłem. Ale wydaje mi się właśnie, że dzieci do czasu szkolnego, które zostają z rodzicami, nie mają tego żłobka, czyli powiedzmy w większości jest to jakaś opieka. No powiedzmy, że też dziadek i babcia też się liczy, nie? No, no bo to jest jednak rodzina. Ale tutaj wiadomo, nie niania, nie koleżanka, nie żłobek.
0: To ja bym tu jednak rozgraniczyła na te dzieci do trzeciego roku życia i na te dzieci starsze, bo wiadomo, że z tą opieką przedszkolną jest u nas dobrze i generalnie tam prawie 100% dzieci jest objętych tymi przedszkolami. No gorzej jest właśnie ze żłobkami.
4: Mhm.
0: I tutaj jest ciężko, ale też wiele osób po prostu nie chce dawać dzieci do żłobka, nie? I matki się decydują na to, żeby tam wziąć urlop wychowawczy i być z tymi dziećmi.
4: A co jest bardziej pozytywne według ciebie? Znaczy, to nie mam na to odpowiedzi, że dzieci zostają w żłobku i prawda matka i ojciec mogą się, prawda, realizować, mieć jakąś tam karierę, czy właśnie moment, kiedy matka się zajmuje, albo ojciec, i tracą trochę na tej karierze, no to wydaje mi się, że jednak ta druga opcja jest lepsza, bo w wypadku macierzyństwa i tych rzeczy, no to ważniejsze jest dziecko niż rodzic.
0: Tak, się mnie prywatnie pytasz, no to ja też uważam, że lepiej jak jeden opiekun zostanie z tymi dziećmi do trzeciego roku życia. Czytałam sobie nawet, jak tam miałam te małe dzieci, jakieś książki, jakiś tam psychologów. No i generalnie tutaj jest taki konsensus wśród psychologów. Nie musi to być matka, ale dziecko najlepiej dla jego rozwoju jest wtedy, kiedy ma stałego opiekuna tam do tego wieku przedszkolnego, nie? Że tam się właśnie nie zmienia. I jest to taki opiekun jeden na jeden, nie? Także to przedszkole, ten żłobek, no to powinno być raczej taka opcja awaryjna.
4: Momencik, bo było pytanie do mnie z całym szacunkiem Gumball od Tomisia. Skąd czerpię swoją wiedzę na tematy społeczne, zachowania społeczne ludzi? Czy jest to wiedza czysto empiryczna? Czy masz jakieś wykształcenie w tym kierunku, aby badać takie mechanizmy? Nie mam kompletnie, dlatego dzisiaj powiedziałem, że ja jestem nieprzygotowany, trochę nie wiem, co mówię. Raczej jest to coś, tak jak to się mówi, chłopski rozum. Więc jeżeli gdzieś przyjąłeś, że ja mówię ex cathedra i że to jest, to tak de facto mówię i że tak jest, no to nie, ja to raczej to są moje przemyślenia. Nic, co miałoby głębsze badania, ewentualnie jakieś źródła. Także mam nadzieję, że to jest wystarczająca odpowiedź na twoje pytanie.
0: Tak, myślę, że w ciągu tygodnia wykształcenie Gumballa się nie zmieniło. Dwa, myślę, że tutaj nigdy nie aspirowaliśmy, żeby tu kogoś pouczać, czy mówić jak jest. Tylko Ania przeczytała sobie książkę, bo chciała sobie poprawić humor. I teraz o niej opowiadamy. Wokół.
4: A raczej Ania opowiada, a ja przytakuję.
0: A Gumball się przygotował do audycji, bo wypełnił ankietę. Która to ankieta wśród tysięcy ludzi na całym świecie została przeprowadzona. I większość z ludzi odpowiedziało na te ogólne pytania dotyczące takich podstawowych kwestii na świecie, jak ubóstwo, populacja, rozmieszczenie ludzi na świecie. Większość ludzi odpowiedziała gorzej niż szympansy, czyli miała wynik gorszy niż 33% poprawnych odpowiedzi. Mało tego, tak jak autor dokładnie pokazywał, jakie były wyniki na spotkaniu noblistów, po spotkaniu z biznesmenami, po spotkaniu z norweskimi nauczycielami, to niestety tendencja była generalnie taka, że im niby ktoś lepiej wykształcony, ktoś niby lepiej tam ogarnięty, to ma gorsze wyniki. Nie zawsze tak było, ale często tak było. No, nobliści bardzo słabo wypadli na przykład. Norwescy nauczyciele, tylko 9% z nich udzieliło poprawnych odpowiedzi.
4: Tak, słabiutko.
0: Także było słabiutko. Więc tak, to generalnie jest właśnie audycja o tym, że nie mamy monopolu na wiedzę i w ogóle cały tam rozdział jest poświęcony właśnie ekspertom, że eksperci, owszem, mają tą wiedzę w tej swojej dziedzinie, ale przez to mają zawężony obraz całości i na te pytania właśnie takie ogólne udzielają często niepoprawnych odpowiedzi i wcale ta ich wiedza o świecie nie jest lepsza niż jakiegoś szaraczka czy gambola z Dolnego Śląska, a przypominam, że gambol 50% miał dobrze, czyli wypadł lepiej niż szympans i lepiej niż norwescy nauczyciele i nobliści. Także gambol, gratulacje.
4: No nie wiem, czy gratulacje, czy nie, ciężko stwierdzić, ale powiem tak. Ja jestem właśnie tutaj tak jak człowiek, o którym dałeś mi film, to było streszenie tej książki, no to on mówił, że jest właśnie takim optymistą, realistą. Mhm. To ja raczej też się za taką osobę, myślę, że jestem taką osobą, ale dokładnie to nie wiem, bo to ciężko siebie badać. Każdy może coś innego powiedzieć. Ale wydaje mi się, że gdzieś mam trochę tego optymizmu i on jest trochę zmieszany z dozą realizmu. Więc może dlatego takie 50% strzeliłem, a może po prostu mam farta.
0: No fajnie by było, jakby ktoś jeszcze się połączył, kto tą ankietę wypełniał. Jakie wrażenia, na którym pytaniu się zatrzymał najdłużej? Może to Misiu, ty się z nami podzielisz.
4: Znaczy to Misiu w tym momencie może napisać na czacie, ale chyba go nie ma na naszym Discordzie i wydaje mi się, że on też konta nie ma na Discordzie, więc w tym momencie chyba nie wejdzie. No jeszcze nie ustawiliśmy czegoś takiego. Znaczy zastanawiam się i może coś takiego będzie, jeżeli będzie odpowiedni odzew i chęć oczywiście. Będzie ustawiony osobny Discord, na którym nie będzie niczego oprócz czatu głosowego, na który też będę przerzucał, ale będzie można wejść, po prostu każdy będzie mógł wejść. Będzie można sobie założyć tak zwane tymczasowe konto, jest taka opcja w Discordzie i będzie można wejść bez logowania się i po prostu porozmawiać. Tak o.
0: A furiatem do tej pory się niania opiekuje. No proszę, jaka wytrwała. A Sweet Focia podkreśla tutaj 22:22 minęła, więcej miłości. Czyżby to była jakaś godzina miłości? 22:22?
4: Ja nie wiem, nie wypowiadam się.
0: Może u Sweet Focia jest dużo miłości o tej porze. Cieszymy się. Ale może jednak znajdziesz chwilę na dzwonienie się z nami na Discordzie. Zapraszamy.
4: Jeszcze jaki?
0: No.
4: Jeszcze jaki?
0: No dobra. No dzisiaj Teraz takie to pytanie, słuchajcie, no chyba takie może jedno z trudniejszych, czyli to o populację dzieci. Obecnie na świecie żyje 2 miliardy dzieci w wieku od 0 do 14 lat. Ile dzieci będzie w roku 2100 według Organizacji Narodów Zjednoczonych i tutaj jest aż 89% błędnych odpowiedzi ogólnie wśród wszystkich osób odpowiadających na to, a u was 33% poprawnych, także super, lepiej niż średnia. I jako wytłumaczenie tutaj, skąd się biorą te błędne odpowiedzi, to jest to, że no, ludzie mają taką tendencję do wyobrażania sobie, że ta populacja cały czas rośnie, a okazuje się, że od kilku dekad liczba dzieci na świecie w tym wieku, w tym przedziale wiekowym utrzymuje się na stałym poziomie około 2 miliardów. I że eksperci NZ spodziewają się, że tak pozostanie. Szczyt liczby dzieci osiągniemy w 2100 roku i wtedy zacznie już ta liczba spadać i będzie już tych dzieci 1,7 miliarda. I to jest taki długotrwały trend, że kobiety rodzą coraz średnio coraz mniej dzieci. I na przykład, no ja żyłam w takim przekonaniu, że to jest jakoś związane z religią. Okazuje się, że nie, że nieważne, czy to jest islamka, hinduska, czy chrześcijanka. To jest tylko właśnie kwestia tego wyjścia z ubóstwa, kwestia edukacji i jak dziewczyny gdziekolwiek na świecie dostają edukację i mają więcej dochodu do dyspozycji, to po prostu później biorą ślub, mają mniej dzieci i generalnie jesteśmy w takiej tranzycji, tak, do tego modelu 2 plus 2 dąży cały świat.
4: Ja chciałbym tutaj znowu przeczytać czacik. Dostałaś komplement od Tomisia. Stwierdził, że jesteś oczytana i przyjemnie słuchać twoich komentarzy i przemyśleń odnośnie tych książek. Akurat tutaj do mnie krytyka, że nie ma pewności i zaufania co do mojej wiedzy i jest to zrozumiałe. Nie będę kwestionował tego. Moja wiedza kończy się tam, gdzie zaczynają się postacie z anime. Nie wiem, czy to miało sens. Nie miało w ogóle, ale to, co ja mówię w większości, no to jest moje spojrzenie na świat i powtórzę to jeszcze raz, są to opinie, a jeśli chodzi o książki, to faktycznie, jeżeli komuś się nie podoba, znaczy, nie chcę mówić, że ja mam problem tutaj, bo ja czuję się świetnie w tym duecie, ale jeżeli ktoś chciałby ponadawać za nią, tutaj bardziej patrzę się Grzesiu od pizzy, myślę, że nie miałabyś problemu z nim zrobić audycję o książkach.
0: Powiem ci tak, bo myśl o tym, żeby robić audycję o książkach z Grześkiem, to ja już miałam ponad 2 lata temu.
4: No właśnie.
0: Ale podeszłam do tego realnie, bo tak choćby jak z tą książką. Ja ją dostałam, słuchajcie, 4 lata temu. Ona 4 lata leżała u mnie na półce w drodze do przeczytania. I dopiero teraz do niej dojrzałam. Po prostu na niektóre książki przychodzi odpowiedni moment. Niektóre czytamy od razu, a niektóre dopiero po kilku latach. I po prostu ciężko znaleźć drugą osobę, która w tym samym momencie zapragnie przeczytać tą samą książkę, co ty. Jedna osoba będzie się męczyć. I tak, Gumball dla mnie jest, słuchajcie, tutaj takim partnerem do prowadzenia audycji. I wiecie, że ja solo nie nadaję, więc gdyby nie Gumball, w ogóle te audycje by się nie odbywały. Może i część osób powie, może i lepiej. Ale mimo wszystko lubimy nadawać. No i ja mam taki pomysł na audycję, chcę wam o tej książce powiedzieć, ale no sama nie dałabym rady. Zresztą tak jak sobie, no mogłabym nagrać jakiś po prostu wyreżyserowany filmik, tak, i wam o tym opowiedzieć. No ale wtedy nie byłoby czatu, nie byłoby telefonów, no tutaj tych telefonów powiedzmy też nie jest za dużo, ale no bo nie byłaby to audycja live i tyle, ale...
4: Posłuchajcie sobie takiego podcastu bardzo starego, no aż tak starego, to nie jest z radia XFM z Wielkiej Brytanii, The Carl Pilkington Show, prowadzony właśnie przez Carl Pilkingtona jako gościa w sumie, ale on tak bardziej to prowadził, bo on był taką gwiazdą, oraz Stephen Merchant i Ricky Gervais. I to jest właśnie taka audycja, która przedstawia to, że można prowadzić coś, co ma jakieś, powiedzmy, faktyczno, gdzieś jest ta faktyczna wiedza, jest jakiś przekaz tego, ale z drugiej strony jest trochę właśnie tej komedii, która mi się nie udaje, ale jest właśnie jakby to powiedzieć, to, że jest człowiek, który się nie zna. Ja właśnie jestem takim człowiekiem, który się nie zna. Powie, że małpa skacze 10 metrów, bo widziałem w telewizji na Discovery i powiedzieli, a małpa skacze 10 metrów. No to musi skakać 10 metrów i nie będę podważał tego. Ale... I wtedy wejdzie taka Ania i powie swoje zdanie, a wy wyciągniecie z tego w sumie co chcecie.
0: Ale wiecie co, ja już, Gumball, chcę, żebyś przestał przepraszać za to, że jesteś Gumballem.
4: Nie, nie, po prostu... ja nie przepraszam. Ja nie przepraszam, że jestem jaki jestem. Nie, nie. Ja mówię, że ja jestem taki jaki jestem. bo mogę być taki, jaki jestem.
0: Dokładnie. A słuchajcie, no jeżeli was kogoś irytuje to, jak tutaj duet tworzymy, i to wiecie, no tak powiem, no nie ma obowiązku, jak jesteście nocnikami, no nie musicie tych wszystkich audycji słuchać. Po prostu najzwyczajniej w świecie wybieracie sobie to, co wam odpowiada, co was nie irytuje. Chociaż czasami takie właśnie słuchanie osób, które

0: mnie się skucha, czyli słucha. Ja tak samo miałam, wiecie, musiałam się pilnować, jak zapowiedź robiłam na temat tej książki, żeby zamiast factfulness nie napisać factfulness, ale factfulnessu też wam życzymy. Zwłaszcza, że
1: Jeszcze jak.
0: jeszcze jak, że maj, że jest tak ciepło i tak się chce trochę bardziej, co nie?
1: Ptaki ćwierkają, one też tam różne rikitiki, ram pam pam. No to
0: Jak
1: właśnie
0: one
1: najlepszy okres.
0: ćwierkają, jak te bąbki bzykają, to jest coś niesamowitego i z kwiatka na kwiatek, i z kwiatka na kwiatek. No dobra, wracajmy. W każdym razie, słuchajcie, tak to ma być z tą populacją świata, że ona będzie owszem rosła do 2100 roku, osiągnie 10 miliardów z hakiem i już się wypłaszczy. Bo tak to będzie postępowało, że po prostu na każdym poziomie wiekowym będzie po 2 miliardy ludzi. Tych poziomów tam ci eksperci wyróżniają 5, czyli będzie 2 razy po 5 miliardów ludzi i tak to się będzie zmieniało, bo ludzkość według tych prognoz ma dość średnio do tego modelu 2 plus 2. Więc nie jest tak źle, jeszcze tylko 2 miliardy. I to się zamknie, potem już będziemy się kręcić w tym. No dobra, następne pytanie, już dziewiąte. Na całym świecie mężczyźni w wieku powyżej 25 lat spędzają w szkole średnio 8,9 roku, a ile kobiety w tym samym wieku spędziły w szkole? I prawidłowa odpowiedź to jest ta najbardziej optymistyczna, że tylko tam o. No, 8,4 roku, tak? Także niewiele krócej niż chłopacy, dziewczyny w szkole spędzają. I tutaj 26% z Was udzieliło prawidłowej odpowiedzi. I to pytanie w ogóle osób, które odpowiadają na nie, bo to jest też jakieś takie z tych łatwiejszych, bo jest powiedzmy tylko 64% udanych odpowiedzi. No i konstatacja jest taka, że no ten taki stereotyp, że dziewczynki częściej zostają w domu, no to już należy do przyszłości, tak? Jeżeli faktycznie dziewczynki nie są puszczane do szkoły, no to ze względu na skrajną biedę albo ze względu na to, że mieszkają w obszarze jakiegoś konfliktu zbrojnego. Więc tak, stop wojną, to wtedy więcej tych dziewczyn będzie chodziło do szkoły. Następne, dziesiąte pytanie. Jaka jest średnia długość życia na świecie? I tutaj bardzo dobrze. Lepiej niż szympansy. 36% z Was, 10 dobrych odpowiedzi na te 26, że ta średnia długość życia to jest 70 lat. I tutaj to też jest właśnie jedno z takich prostszych pytań, bo ogólnie ludzie. Tylko 52% ludzi źle odpowie na to pytanie. I tak, to dziecko, które się dzisiaj rodzi, średnia oczekiwana jego długość życia to 74 lata. Także, no, nie jest źle.
1: Nie jest najgorzej.
0: Nie jest najgorzej.
1: Ja myślałem ogólnie, że 60, więc tutaj odpowiedziałem 60. Bo raczej tak myślę, nie, no 50 trochę za krótko. Szczególnie, że medycyna poszła w górę, no bo to raczej chyba się koreluje właśnie to, że medycyna idzie w górę, no to też jakby długość życia się zwiększa.
0: Tak. Dokładnie tak to jest to wytłumaczone, że ta dostępność tej podstawowej opieki zdrowotnej jest lepsza, tak, ludzie są lepiej wykształceni, no mają też większą wiedzę. No i nawet ta dostępność tego prądu, tak, że możesz mieć jedzenie w lodówce przechowywać, tak, to już robi też, że po prostu
1: Ale
0: będziesz
1: to
0: żył
1: jest
0: dłużej.
1: ciekawe. To jest ciekawe, bo na przykład w USA zwiększa się współczynnik nadwagi, w Europie też bardzo drastycznie. Ciekawe, czy to wpłynie na długość życia. Może będzie się skracać właśnie przez to, że jemy takie śmieciowe jedzenie, bo to faktycznie się dzieje. Zresztą jest masa kampanii teraz, żeby właśnie zdrowiej jeść.

0: i czy to nie wpłynie?
1: No, jednak te firmy farmaceutyczne wiedzą, jak życie tych osób nawet z nadwagą utrzymywać. Także.
0: Za odpowiednią zapłatę.
1: Znaczy, na pewno co obniżyło oczekiwano, bo to pierwszy raz tam od kilkudziesięciu lat spadła średnia oczekiwana długość życia. To było po pandemii koronawirusa. No i to było spowodowane tym, że była ograniczona dostępność do służby zdrowia. To w Polsce się na pewno wdrożyło, ale i na całym świecie, tak? No, niektórzy się cieszą, bo dzięki temu im emerytury wzrosły, no bo wtedy się na mniej tych miesięcy dzieli. No, ale tak, są takie momenty, takie wydarzenia skrajne, które potrafią tą średnią oczekiwaną długość życia obniżyć. Ale tak jak mówisz, czy nadwaga, czy to, co jemy, no mówi się o takim tąpnięciu, tak? Że to się zatrzymało, że już nie będziemy żyć dłużej, dłużej, no bo jednak jakość tego życia, no to, że po prostu prowadzimy niezdrowy tryb życia, no nie pozostaje bez konsekwencji i no te firmy farmaceutyczne oczywiście starają się to życie jakoś tam podtrzymywać. No ale na jakiś tam atak serca spowodowany skrajną nadwagą, no to niewiele można zrobić, nie? Tutaj w ogóle można też mówić o tym całym ruchu ciało pozytywności
0: Ojej,
1: i tych.
0: nie, omijmy ten
1: Omijamy,
0: temat.
1: omijamy, no omijamy, bo to jest jednak skrajne. I niech tam wali tu z wieczoru.
0: O Jezu, aż miałem flashbacki, kurde, już mi się te. Oj, nie,
1: Ale jest coś takiego, wiesz, że to jest dla mnie też taki dowód na to, że jakaś taka tolerancja, jakieś takie, wiesz, akceptacja.
0: Tolerancja jest dobra do momentu, kiedy osoba może przejść przez drzwi.
1: No, ale wiesz, nie możemy tolerować, jak osoba z nadwagą mówi, że taka właśnie jakaś tam skrajna nadwaga,
0: Że
1: że
0: zdrowa.
1: jest zdrowa, tak? No, no,
0: No bo
1: no nie
0: nie
1: może,
0: jest.
1: no nie jest, no ale te osoby właśnie, wiesz, takie coś promują, a potem umierają w wieku 30 lat, nie?
0: To jest ta temat rzeka, tyle po prostu, że nikt nie będzie obrażał się na nikogo, jak będzie miał brzuszek. To jest brzuszek i brzuch i wieloryb. Jeszcze więcej opcji, ale to nieważne. Wiemy, jesteśmy rozsądnymi ludźmi i wiemy, o co chodzi.
1: Gdzie mieszka większość ludności świata? Tutaj chodzi o dochody, czy w krajach o niskich dochodach, czy krajach o średnich dochodach, czy krajach o wysokich dochodach. No i tutaj tylko 7% z Was udzieliło dobrej odpowiedzi.
0: Średnie dochody chyba, bo to się tak jakoś mi się
1: Tak,
0: wydaje, że
1: tak.
0: będzie.
1: To są. Czekajcie, gdzie to mam pytanie?
0: Ale pytanie, jakie to są procenty, bo w Afryce mimo wszystko jednak sporo ludzi żyje.
1: Tutaj już wam pokazywałam ten wykres. Ci autorzy przyjmują, że te średnie dochody to są z tego przedziału tam od chyba od 8 dolarów do 32 dolarów na dzień, nie?
0: No właśnie, też jakieś są widełki różne.
1: No,
0: Pytanie,
1: tutaj.
0: czy to im daje jakiś komfort, bo w różnych krajach różne pieniądze to są, wiadomo, różny komfort życia.
1: No to takie ciekawe pytanie o te tygrysy, pandy wielkie i goryle górskie, które są na liście gatunków zagrożonych. I czy od tego czasu, gdy zostały wpisane właśnie na tą listę gatunków zagrożonych w 1996 roku, czy któryś z nich stał się bardziej krytycznie zagrożony? No i okazuje się, że żaden z nich, i 40% z Was udzieliło prawidłowej odpowiedzi. No i tutaj brawa dla Was, bo ludzie w ponad 90% udzielają błędnej odpowiedzi na to. Na przykład tylko 3% Węgrów poprawnie odpowiedziało na to pytanie, ale już w Japonii było 26% poprawnych, w USA 12% poprawnych odpowiedzi. No i to też chyba wynika z tego, że też jesteśmy tak epatowani, nie? Tymi informacjami, że tutaj co roku tyle i tyle gatunków wymiera i mamy takie poczucie, że faktycznie te zwierzęta są bardzo zagrożone, a okazuje się, że nie, nie jest tak najgorzej, że te wysiłki na ochronę przyrody są duże. No i na przykład z takich danych, na przykład jaki procent ziemi jest pod ochroną, czy na przykład jako park narodowy, czy jakiś rezerwat, to tak jak w 1900 roku nic na ziemi nie było pod żadną ochroną, no to na rok 2016 to było 15%. 15% powierzchni ziemi to tereny objęte ochroną. Także tu się dzieje dużo w tym zakresie. No i słuchajcie, ostatnie pytanie o temperaturę. Czy w ciągu najbliższych 100 lat średnia temperatura wzrośnie, utrzyma się na tym samym poziomie i spadnie? I to jest jedyne pytanie w tym całym
0: kontrowersyjne
1: zestawie.
0: Kontrowersyjne bardzo.
1: No właśnie, no, okazuje się, że niekontrowersyjne, no bo zobacz, 93% nocników udzieliło poprawnej odpowiedzi. I
0: że wzrośnie, tak?
1: Że wzrośnie. Tak, że wzrośnie. A? Czyli to nie jest pytanie kontrowersyjne, bo odpowiedź prawidłowa jest w większości udzielana. No i faktycznie ludzie, aż 86% prawidłowo
0: znaczy
1: odpowiada
0: ja
1: na to.
0: Też dałem, że wzrośnie. Mm.
1: No bo tutaj jest konsensus taki, tak, wśród tych klimatologów, że ta temperatura wzrośnie. Ciągle się nas tą zmianą klimatyczną.
0: A ja chcę Afrykę w Polsce. Niech mi banany rosną na drzewach. Ja będę, będę mandarynki sadził.
1: Nie, chyba
0: czy
1: tak.
0: Mandarynki to raczej taki krzew jest, nie? Niż drzewo.
1: Tak, ale chyba ci klimatolodzy tak tego nie widzą, wiesz, że to będą mandarynki, raczej, że tutaj będzie
0: pustynia. A tam ja będę miał, wszystko będę miał. Będę kaktusy sadził.
1: Także generalnie gratulacje dla was, nocniki, bo wypadliście bardzo dobrze, jeśli o to chodzi. Jeśli chodzi o tą ankietę, w większości lepiej niż szympanse, a na pewno w większości lepiej niż nobliści, norwescy nauczyciele i biznesmeni, a nawet niż uczestnicy Światowego Forum Ekonomicznego. Także możecie sobie pogratulować. Okazuje się, że nocniki mają całkiem dobrą wiedzę ogólną o świecie. No ale jednak to jest cały czas tak, że powiedzmy 1/3 tych odpowiedzi jest poprawna. No i teraz trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co powoduje to, że mamy takie nieaktualne dane o tym, co się dzieje wokół nas. I w sumie to są takie podstawowe dane, nie? Gdzie ile ludzi mieszka, nie? Tak kontynentami. Czy w tej Afryce 2 miliardy, czy miliard? Jak to wygląda? Jak to jest z tym ubóstwem i edukacją? No i jako pierwszy instynkt, który odpowiada za te błędne odpowiedzi, to autor mówi o takim mega stereotypie podziału świata na dwie części. Na biednych i bogatych. Że tu w Europie i w Ameryce jesteśmy my, ci bogaci, a tam w tej Azji, Afryce są biedni i oni już zawsze będą biedni, że nie ma po prostu szans na to, że oni zmienią swoją sytuację. No i do walki z tym stereotypem właśnie autorzy tej książki używają właśnie tego podziału na te cztery poziomy dochodu. I też takich używają bąbelkowych wykresów, gdzie na przykład macie tutaj oczekiwana długość życia, a produkt krajowy na głowę mieszkańca. I widzimy, że tutaj nie ma żadnej przepaści między tym drugim poziomem a czwartym, tylko że to jest tak równomiernie rozłożone. I że taki podział ostry, no, nie istnieje. Że niektórzy wolniej, niektórzy szybciej, ale wszyscy jednak się bogacą. Wszędzie to opieka zdrowotna jest lepsza, edukacja lepsza i wszyscy pną się powoli w górę.
0: Pieniążki są zarabiane, ale tak właśnie wydaje mi się, że jest. No tutaj ja nawet nie będę się spierał z tym. A co do ocieplenia się klimatu, czy są jakieś dane? No dane są. Znaczy ogólnie można zobaczyć sobie średnią temperaturę na Ziemi, że ona faktycznie się zwiększa. Czy w Polsce? To nie wiem, ale na świecie tak, ogólnie.
1: Tak, już tak dokładnie w zmianę klimatu, to myślę, że na to by trzeba oddzielną audycję przyznaczyć, ile człowiek się do tego dokłada, a ile wulkany i inne.
0: Ja myślę, że to jest świetna audycja, którą wysłuchałbym sobie przy mikrofonie u Zenona. W radiu właśnie przy mikrofonie. Tam myślę, że ten temat byłby poruszony w idealny sposób. Zresztą mają wiedzę, więc dobrze by poruszyli.
1: Ale o tej zmianie klimatycznej w tej książce Factfulness oczywiście dużo jest. No i to jest oczywiście u nas temat na tapecie jak najbardziej, zwłaszcza, że te wybory do parlamentu się zbliżają. No i tak mówi się nam, że no dobrze, no i co z tego, że ta Europa ograniczy te swoje emisje, skoro my tam odpowiadamy tam za kilkanaście procent światowych emisji. No i autor przytacza takie swoje rozmowy z różnych tam spotkań, gdzie właśnie mieszkańcy Azji się zawsze buntują wtedy, bo oni mówią, że te emisje CO2 to trzeba po prostu przeliczać na mieszkańca. Tak? Bo jeżeli patrzymy faktycznie kontynentami, my Europa, gdzie mieszka tutaj około miliarda ludzi, a oni tam Azja 5 miliardów ludzi, no to wiadomo, że oni mają więcej emisji, tak? Ale jeżeli patrzymy na mieszkańca, to przeliczymy, no to oczywiste jest, że to my więcej emitujemy. No i właśnie o tym ten autor też mówi, że trzeba po prostu wskaźnikami się posługiwać, nie? A nie takimi wielkimi kwantyfikatorami. No bo faktycznie ciężko te populacje nasze tak porównywać, nie dzieląc tego po prostu na osobę, nie? I to jest też takie, że jakby Europa chce powiedzieć im, że my się nie ograniczymy, jeśli wy się nie ograniczycie, ale oni jak się ograniczą, no to oni nie będą mieć pewnie szans doścignąć nas, tak, dochodowo, rozwojowo, a może właśnie będą mogli to zrobić, ale nie tak emisyjnie, nie? Dzięki nowym technologiom i tak dalej.
0: Wydaje mi się, że te kraje, które już miały nas doścignąć, to bardzo blisko są, jeśli chodzi o finanse. Te, które nie doścignęły nas, to raczej tego nie zrobią. Tak mi się przynajmniej wydaje, że to tak się konstruuje to, że po prostu my będziemy gdzieś wyprzedzać, ale może nie mam racji, to tak jak mówię, tak myślę tylko, może ostatecznie się zrównamy wszyscy, ale do czego zmierzam? Chodzi o to, że chodzi o to CO2 i wydzielanie tych rzeczy, to ja zawsze miałem ten problem, że zawsze są atakowane jednostki, czyli papierowe słomki, jakieś tam inne rzeczy, to, że prawda samochody nie mogą wjeżdżać do miasta, że trzeba tutaj ograniczać zużycie węgla, jakichś innych rzeczy, że trzeba emisyjne doprowadzać, że są to koszty ponoszone przez osobę fizyczną, czyli jakieś jednostki, ale firmy albo osoby, które są bardziej wpływowe, te rzeczy już ich nie dotyczą. Często, no albo to ich dotyczy w takim stopniu, że nie ma znaczenia, bo oni mogą zapłacić karę, bo to dla nich jest nic. I ta kara jest po prostu nieistotna. Ona nie wpływa na ich budżet w żadnym stopniu. Tak jak się mówi, że często osoby, które tam jeżdżą, nie, ponad przepisowo i tam cyknie im, powiedzmy, fotoradar zdjęcie, no to jeżeli mają super brykę, no to mają super kasę często. I zapłacą ten mandat, Chociaż często będą też cwaniakami i będą próbować go tam jakoś wymigać się od tego, ale to nieważne, bo to nie w temacie. Ale chodzi mi o to, że na przykład taka Taylor Swift sobie latała non-stop.
1: Na kawę. Tam,
0: no, na kawę czy gdzieś tam. I ona oczywiście nie jest problemem. Ona może. Ale człowiek, który na przykład może zamarznąć w zimę, to nie może do pieca podkładać, bo to on jest niedobrym człowiekiem. To jest zły człowiek. I wydaje mi się, że to też takie spojrzenie powinno być, że nie tylko statystyki, ale też po prostu bycie człowiekiem i zrozumienie, że różne są sytuacje i to, że ktoś wydziela to CO2, nie oznacza, że on je wydziela dlatego, że chce zabić planetę, to dlatego, że nie ma wyboru.
1: A Lusak tutaj wskazuje na to pytanie z pandami, tygrysami, że to mogło być to, co ty mówisz, Gambo, że to pytanie faktycznie było tendencyjne, bo w sumie faktycznie to było akurat proste wybrać sobie takie gatunki, którym faktycznie nic złego się nie zadziało, a można było wybrać wiele innych, którym się coś zadziało. Ale wiecie, no faktycznie no, w tej ankiecie chodziło o to, żeby większość było takich optymistycznych odpowiedzi, ale jednak ta zmiana klimatu jest tu podkreślana, bo to jest to jedyne pytanie, gdzie odpowiedź jest pesymistyczna, dobra. A obszary chronione są w większości i tak dewastowane. No tak,
0: ja tu informuję, że jeszcze mamy 7 minutek audycji, jeżeli ktoś chce ją przedłużyć, to może dołączyć się do czatu głosowego, to jeszcze wtedy na chwilę przedłużymy, żeby porozmawiać, ale jeżeli nie znajdzie się żaden chętny, no to będzie powoli audycja zawijana.
1: Dobra, będzie zawijana, bo ja jednak za długo żeśmy o tych samych pytaniach rozmawiali, bo ja tutaj ci, Gumball, muszę powiedzieć, jaki instynkt tobą kieruje, jak twierdzisz, że raczej oni tam nas nie dogonią, no to właśnie jest ten mega stereotyp dzielenia na biednych i bogatych. I tu jest fajnie powiedziane, że my mamy taki widok z góry, nie? Bo powiem ci, że dla mnie ten podział na te 4 grupy osób, na tych ekstremalnie biednych poniżej 2 dolarów, na tych z drugiego przedziału między 2 a 8, potem ten trzeci, te średnie dochody między 8 a 32, ja też mam takie poczucie, że dla mnie to i tak jest przepaść, tak? Dla mnie, czy ktoś jest z drugiego, z trzeciego, czy z pierwszego, dla mnie to jest jakiś taki poziom życia skrajnie biedny. Ale to właśnie jest to, że my patrzymy z góry, że my jesteśmy, wiesz, na tym czwartym, prawie najwyższym poziomie i jak patrzysz z góry, no to nie widzisz, że te drzewka, te budyneczki pod to poniżej ciebie są różnych wysokości, nie? I dla tych ludzi, którzy przechodzą z drugiego na trzeci poziom, czy z pierwszego na drugi, ma to ogromne znaczenie, czy oni jeszcze chodzą pieszo do szkoły, czy już jeżdżą rowerem do szkoły, nie? Czy jeszcze śpią na klepisku, czy już mają łóżko?
0: No pytanie, czy to nie zostanie przyhamowane jakąś polityką względem tych krajów, tak jak jest polityka w Europie Zielonego Ładu, która w pewnym sensie hamuje rozwój. No bo bądź coś za coś, prawda? Zamieniamy energię jedną na drugą, no to hamujemy rozwój tego sektora. Nawet już samej energetyki, a sama energetyka to prowadzi wiele rzeczy, nie? No samochody na prąd, prawda? Wszystko jest na prąd w większości, ale tak no, mówię, że zmiana, prawda, sposobu zasilania już sama wpływa na, powiedzmy, ekonomię, no bo benzyna, prawda, cena benzyny zawsze jest wyznacznikiem inflacji, a przynajmniej często jest wyznacznikiem inflacji, no bo w krajach często produkty, często, prawie zawsze, są transportowane tirami i te tiry na coś muszą, prawda, jechać. I trzeba mieć benzynkę. I prawda, chlebek, mimo że z benzyny nie jest wykonany, to często tą benzyną jest Znaczy samochodem, który ma tą benzynę, jest prowadzony, bo rzadko kiedy ktoś ma tego elektryka. No i jeśli chodzi o elektryki, no to wtedy węgiel. No bo my w Polsce, prawda, nie mamy
1: Mamy
0: elektrowni
1: elektryki na
0: atomowych.
1: węgiel, tak, zgadza się.
0: Mamy elektryki na
1: Zamieniamy
0: węgiel.
1: samochody na benzyn, na benzynę, na samochody na węgiel.
0: I pytanie, czy to na przykład nie spowoduje, że Polska zatrzyma się w tym rozwoju, bo rzeczy będą coraz droższe. I nie będzie takiego rozwoju, jaki byśmy chcieli, ekonomicznego. No i nie wiem, no tutaj pewnie Wudzu by mnie katował o to i chciałbym w sumie, żeby Wudzu zadzwonił i mnie poprawił. Tutaj chciałbym wiedzieć, jak jest, bo nie wiem, spekuluję, jak na giełdzie.
1: Wiesz, może to jest tak, że my jesteśmy już tak bogaci, że my możemy już sobie pozwolić na to, żeby ten kurek dokręcić.
0: A Afryka może pozwolić sobie?
1: No właśnie nie, no właśnie nie, właśnie my nie możemy moim zdaniem oczekiwać od Afryki i od Azji, żeby oni sobie tak samo przykręcali kurki jak my.
0: No ale co jeżeli nie wystarczy nasze zatrzymanie na przykład, bo okaże się, że to CO2 to za dużo go Afryka produkuje mimo wszystko i że planeta eksploduje, nie wiem, tak trochę na wyrost mówię, ale co jeśli?
1: Znaczy,
0: jakaś polityka
1: ja liczę na to,
0: wprowadzona,
1: że mimo wszystko technologia tutaj przyjdzie, wiesz, i po prostu pozwoli im się rozwinąć bez
0: wybudujmy,
1: tych bez
0: wybudujmy
1: tych
0: im wszystkim, wybudujmy im tym wszystkim elektrownie atomowe.
1: No, na przykład. Tak, można na przykład to przyrównać, nie wiem, do systemu bankowego w Polsce, nie? My tam dzięki temu, że byliśmy za tą, powiedzmy, żelazną kurtyną i jak my wkroczyliśmy z powrotem w ten kapitalizm, powiedzmy, no to dzięki temu mamy bardzo nowoczesny system bankowy, tak? Przeskoczyliśmy
0: Nawet
1: jakieś czeki i tam inne rzeczy.
0: My przeskoczyliśmy USA troszeczkę, nawet powiem.
1: Tak, u nas jest dużo lepiej z tym niż w USA, niż w Niemczech, niż w większości krajów, tak? Więc ja liczę na coś podobnego, jeśli chodzi właśnie o Afrykę i Azję.
0: Ja też bym tak chciał, żeby tam się im lepiej żyło. Ja nawet kibicuję im, żeby wszędzie było świetnie i żeby było dostatnie. To też większy pokój na świecie, no bo w większości wojny są spowodowane biedą.
1: O zasoby.
0: O zasoby, no, czyli biedą, no, czyli brakiem czegoś. No. Chciałbym, żeby na świecie było porówno. Nie chodzi mi o komunizm, tylko żeby po prostu było dostatnie.
1: Ale Gumball, po cienkim stąpasz lodzie. A może to tak właśnie jest, że ta wojna tutaj u nas to są właśnie, wiesz, ten rejon świata, który ten wzrost gospodarczy wyhamowuje, społeczeństwa się starzeją, więc my tutaj sobie wojenki rozpętujemy. A Afryka, Azja tam za naszymi plecami prą do przodu.
0: A może to dlatego, że oni nie mają kręgosłupa moralnego? Chociaż to tak chamsko powiedzieć, bo kręgosłup moralny może być inny. Ale taka Afryka nie ma problemu z handlowaniem z Rosją. Albo z innymi krajami, które są w trakcie wojny. Ukraina, Rosja, Izrael, Palestyna, Chiny. Chociaż Chiny nie są w otwartej wojnie, ale są w takim, wydaje mi się, zimna wojna z Tajwanem. Tak ładnie powiem, bo nie ma tam wojny na papierze, ani żadnego stanu wojennego, tylko po prostu taka zimna wojna, no wiadomo, napięcia są. No i Afryka wydaje mi się, nawet, to nie wiem, wydaje mi się, przecież oni gęsto, często tam robili deale z krajami, które były w trakcie wojny i nie mieli z tym problemu.
1: Sobie nie mam do nich na to żalu, no to jest kraj, gdzie tam duży odsetek ludności walczy ze skrajnym ubóstwem, no to nie mam o nich, z nimi do nich żalu o to, że nie wiem, handlują z Rosją, tak? A nie mają inne problemy.
0: A może właśnie tak to powinno wszystko wyglądać? Może anarchokapitalizm? Nie, no żartuję oczywiście. Nie wiem, kurczę, przydałby się tu Wudzu. Raz w życiu chcę, żeby Wudzu był, żeby mnie opieprzył, żebym powiedział, jak jest, bo ja nie mam pojęcia. To jest trudny temat i tak złożony, że nie wiem.
1: Słuchajcie, jeszcze a propos tych instynktów różnych, że właśnie tak jakieś kalki przekładamy i zakładamy coś z góry, że coś jest tak, jak jest u nas, to też jest w innych krajach i to jest info, te książki, które koniecznie chcę wam przekazać, bo to może wam życie uratować, bo sama byłam zaskoczona. Bo autor przytacza swoją wizytę w Indiach, jak był ze swoimi studentami. No i czekali w holu na dole, przy windach, aż się ci wszyscy studenci zbiorą. No już minęło 15 minut, studencki kwadrans minął, jednej studentki nie było, no trudno, jedziemy bez niej. No i oni wsiedli do windy, winda zaczęła się zamykać i ta studentka przybiegła, kiedy te drzwi zaczęły się zamykać. No i tak jak to się robi standardowo, żeby zatrzymać windę, włożyła nogę między te zamykające się drzwi. No i drzwi zamykały się dalej i pociągnęły ją w górę. Na szczęście szybko ten Hindus, który z nimi ich tam oprowadzał po tym szpitalu, włączył ten alarmowy guzik i winda się zatrzymała, udało się te drzwi otworzyć. No ale gdyby reakcja była spóźniona, no to dziewczyna straciłaby prawdopodobnie nogę, no bo założyła, że w Indiach windy, tak samo jak windy w Europie, mają czujki i jak się włoży zgrabną nóżkę między te drzwi, to winda się otworzy.
0: Ale czy to jest złe w sumie i to jest takie stwierdzenie, że to jest kulturowe?
1: Nie, to nie chodzi o to, że to jest kulturowe, tylko że po prostu zakładasz jakieś standardy, tak?
0: Że skoro... No, które są bo te standardy są dobre.
1: One są dobre pewnie za ileś lat w Indiach też tak będzie, że będzie standardem to, że będzie ta czujka. Ale na razie... Znaczy to było tam w latach, nie powiem ci dokładnie kiedy to było, bo to nie było wczoraj, tak? To musiało być tam pewnie na początku lat 2000. To coś, co u nas już było normą, przecież tak często jest, że te normy wchodzą etapami, tak? W różnych krajach. Więc to, co jest u nas już tam w Szwecji, tak? U nas w Europie było normą, że te czujki są, no to tam jeszcze nie było. I nie możemy tak z góry zakładać, że wszędzie na świecie te standardy są takie same. One generalnie dążą do tego, żeby się ujednolicić, no ale to zabiera trochę czasu, nie?
0: No tak. Chciałbym coś powiedzieć na temat tych drzwi, bo tak mi się teraz te standardy skojarzyły. No, że Niby to jest jasne, że takie rzeczy powinny być, ale nie zawsze będą. I nawet w kraju, w którym te standardy są, one nie zawsze staną wykonane. Tak jak mamy okna, znaczy, no, co się zasuwają w samochodzie, no to automatyczne nie zawsze się zablokują, kiedy damy paluchy tam. Skąd to wiem? Miałem już przyjemność to testować niechcący i nie jest to moje doświadczenie. Na szczęście nie urwało mi palców, ale no nie powinno się testować zabezpieczeń, standardów i raczej uznawać, że coś nie działa, niż że działa. I jeżeli zadziała, no to być mile zaskoczonym, że nam, nie wiem, pomogło. Tak ogólnie, gdzieś byśmy się wybierali, no to nie uznajemy, że coś działa w jakiś sposób, tylko po prostu uznajemy, że nie działa.
1: Jeszcze takim jednym instynkcie chciałabym tutaj powiedzieć, który jest odpowiedzialny często właśnie za to, że mamy błędnie odbieramy świat, to jest instynkt szukania winowajcy. Tak. Często okazuje się, że nie ma jakichś konkretnych winnych za jakąś zaistniałą sytuację. Jako tutaj przykład, no bo często na przykład, jak już się zaczyna robić gorzej w kraju, no to pierwsi winni to są ci, te mniejszości, tak, które tutaj przypominają coś, obcokrajowcy. W każdym kraju to będzie kto inny. I jako świetny przykład tego, że mamy taką skłonność właśnie do nielubienia innych narodów, jak się coś źle dzieje, to przytacza nazwy syfilisu w różnych krajach. Na przykład w Polsce syfilis był nazywany chorobą rosyjską. W Rosji był nazywany chorobą polską. We Francji chorobą włoską. I tak wymienia kilkanaście, tak? W Polsce nazywano to chorobą niemiecką, w Niemczech chorobą francuską, we Francji chorobą włoską, tak, a w Rosji chorobą polską. Czyli syfilis, wiadomo, w Rosji był od polskich prostytutek, A w Niemczech był od francuskich prostytutek, a w Polsce no od niemieckich.
0: Przykład anegdotyczny, wydaje mi się, że to akurat w tej sytuacji, bo jest na przykład Hiszpanka, która wszędzie się nazywa raczej, znaczy jest to odpowiednik hiszpański, Spanish flu.
1: No tak, no i... ale to była grypa, to wiesz, to nie kojarzy się, wiesz, z brudnym seksem, to coś innego.
0: No ale potem był, prawda, ten, który nazywany był chińskim wirusem i już nie był chińskim wirusem, bo nie można nazywać czegoś, co było w Chinach, ale można hiszpańskim, ale to nieważne, to taka dygresja. No kurde, tak powiem, że...
1: Nikt nie chce już zadzwonić na Discorda.
0: No właśnie, coś tak się kończy, coś już się tak mało tętli ogień. Ja też dzisiaj nie jestem w najlepszej formie wypoczynkowej, mogłem sobie otworzyć tego Tigera, ale mówię nie, będzie zdrowo. Będę prowadził, jak się wyspałem, tak się wyspałem. No ale co, jeżeli nikt nie chce dzwonić, no to będziemy powoli kończyć.
1: Tak, będziemy powoli kończyć, a na zakończenie jeszcze tylko tak w ramach ostrzeżenia. Tak, no to nie żadna anegdota, tylko fakt autentyczny, który autor przytacza, że z drogi rozwoju oczywiście no, można zawrócić. Już mówiliśmy o jakichś właśnie pandemiach, wojnach. No czas. Mówi coś takiego o rządzących, to mówi tak, że generalnie jest tak, że nawet jak ci rządzący nie są najlepsi, to raczej to wszystko idzie dobrze do przodu. No chyba że właśnie jacyś skrajni tam dyktatorzy ideologicznie uwarunkowani się dorwą do władzy, to rzadko, ale ci politycy potrafią ten rozwój zahamować. No jako taki przykład, który właśnie z Polską jest związany, no to autor mówi, że w latach 50. Polki przyjeżdżały do Szwecji usuwać niechciane ciąże, ale potem to się zmieniło, bo w 56 roku w Polsce zalegalizowano aborcję, a w 60. zdelegalizowano aborcję w Szwecji i wtedy się sytuacja odwróciła, bo to Szwedki przyjeżdżały do tej zapyziałej komunistycznej Polski usuwać niechciane ciąże. No i sami dobrze wiemy, że sytuacja znowu się odwróciła od 93 roku. My mamy zakaz aborcji, a od 2 lat już mamy tam 3 bezwzględny zakaz aborcji i teraz znowu Polki muszą emigrować za tą usługą medyczną. Także tak, uważajmy na tych rządzących. I starajmy się robić wszystko, żeby po prostu nie zawracać z tej drogi rozwoju.
0: Ale też, żeby nie przesadzać, bo rozwój jest dobry, jeżeli jest etyczny. Nie, no żartuję. Ale nie miałem akurat w tej kwestii do powiedzenia. Raczej ogólnie, bo wydaje mi się, że często i gęsto rzeczy, które są przyszłościowe, no to po prostu nie zawsze są przemyślane, znaczy one potem są poprawiane i to potem działa, ale na początku jest to nieprzemyślane, więc żebyśmy też do tego podchodzili z jakąś taką dozą człowieczeństwa.
1: Tak, no żeby to było etyczne, też autor mówi o takim swoim spotkaniu z Alem Gorem, gdzie Al Gore go poprosił, żeby tak zakręcił tymi swoimi danymi, żeby ta zmiana klimatyczna była jak najstraszniejsza na tym, bo ten Hans Rosling przygotowywał się do swojego wystąpienia, no i Al Gore go tam pochwycił, no i próbował go tak, wiecie, zachęcić, żeby on podkoloryzował te swoje dane i ten najczarniejszy scenariusz przedstawił. No i Hans Rosling oczywiście się na to nie zgodził, bo właśnie to przede wszystkim piętnuje to złe, co robią aktywiści.
0: Za mało straszą. Za mało pieniędzy dostał, jakby dostał więcej, to by zrobił.
1: I też podkreśla to, żeby nie cenzurować historii, żeby nie przepisywać jej na nowo, co się teraz oczywiście dzieje na gminie i żeby jej nie idealizować. No i może na sam koniec jeszcze właśnie taki mój ulubiony wskaźnik z tej książki. Liczba gitar na milion ludzi, która daje nam obraz tego, że mamy więcej wolnego czasu, więcej pieniędzy na przyjemności. I tak w 1962 roku było 200 gitar na milion ludzi, a w 2014 było już 11 tysięcy gitar na milion ludzi. Także zapewne nie jeden nocnik na gitarze sobie pogrywa. I zachęcamy też, no właśnie, żebyście jakieś tutaj swoje utwory nam też nagrywali. Ja zachęcam do dołączenia na Instagram, na Nocne Radio podkreśnik official, bo ostatnio właśnie odbyła się tam premiera, klubowy cover Parki, który podesłał Borsuk. No pozwoliłam sobie wykorzystać ten utwór, no bo zakładam, że wszystko, co w Nocnym Radiu się pojawia, co nam podsyłacie, no to jest takie trochę Creative Commons i możemy sobie z tego korzystać. Także kto ma ochotę wysłuchać tej Barki, to zapraszam na Instagrama. No i nieustająco zapraszamy na Discorda. Mam nadzieję, że następnym razem będziecie się tu chętniej dołączać.
0: Następnym razem będzie to lepiej zrobione, mam nadzieję. No niestety nie postarałem się dzisiaj, ale następnym razem krok po kroku, dzisiaj trochę lepszy mikrofon, jutro trochę lepsze to i dojdziemy. 20% lepiej będzie co audycja.
1: Aż 20%? Nie, no właśnie zmiany są takie drobne. Ale te drobne zmiany się właśnie nie przebijają do mediów i dlatego nie widzimy tego postępującego rozwoju, tylko jakieś tragedie, straszenie i to widzimy w mediach. A ten powolny rozwój po procenciku, po 2% od audycji do audycji jest niewidoczny. No dobra, słuchajcie, to dzięki wszystkim, którzy przede wszystkim wypełnili ankietę, dzięki tu czatującym, no i dzięki dobrodziejowi Kotykowi za dołączenie chociaż na chwilę do nas na Discordzie. I czy będzie afterek? No, z mojej strony nie. Gumball chyba też idzie spać. Także chyba musicie poczekać, aż w tygodniu wejdzie krawiec z jakąś luźniejszą audycją.
0: A dokładnie.
1: Dzięki wam wielkie i dobranoc.
0: Cześć, czołem.

0: Dobry wieczór wszystkim. Dobry wieczór, panie Bożeju.
1: Czyli jak zwykle późno, dzieci, grille i takie rzeczy. W ogóle wszystko tu się u nas w Niemczech otworzyło jakimś dziwnym trafem.
0: Raczej spóźniony, bo z grilla wróci.
1: To miałem zaraz. O, bok. Nie, no dziecko nie chciało spać. Wczoraj tam robiliśmy jakiś podcast. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Z gośćmi jest pewna obsuwa, ale to załatwię. Wszystko się załatwi, nie ma problemu. No, także standardowo, niedzielnie będziemy sobie komentować, co się w ostatnim tygodniu zdarzyło ciekawego. Nie wiem, czy ja mam zacząć, czy ty, albo czekaj, wezmę sobie, otworzę, żeby nie było, sobie otworzę czata, bo streamujesz pewnie nie na naszym kanale, tylko na...
0: Nie, na Nocnym Radiu streamuję.
1: Bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Go kurde, czemu nie widzę. A jak to w ogóle w Polsce? Też potwierali wszystko?
0: Jeszcze raz mógłbyś powtórzyć?
1: Też wszystko potwierano?
0: Znaczy, poprawiałem słuchawkę i nie zrozumiałem, co mówiłeś.
1: Nie, bo mówię, no w Niemczech taka dziwna sprawa się zdarzyła, że wszystko było zamknięte, żeby wejść do obliczenia. Jest w ogóle... Pierwszy przyszedł ciepły weekend, nagle się okazało, że nic nie trzeba. Ani szczepionek, ani paszportów, QR kodów, testów, limitów, nic. Można sobie zjeść cokolwiek chcesz, gdzie chcesz.
0: Nie. To Niemcy są 2 tygodnie za Murzynami, znaczy za Polską, bo w Polsce taki weekend był 2 tygodnie temu. No, robiłem sobie taką przejażdżkę Mazdą. Starałem się doprowadzić do pozbycia się rdzy z opon, żeby mi opony nie zardzewiały. To znaczy upalałem ją tam po okolicznych wioskach i się 2 tygodnie temu widziałem, jak to ludzie stoją w kolejkach do pierwszego lepszego sklepu wiejskiego na rogu, groszku czy tego typu innej instytucji. No u nas, tak jakby, byłem, wiesz, pierwszy raz w życiu słońce i sklep widziałem.
1: No ale to coś w tym jest. Ja byłem wczoraj w Obim. No, w zeszły weekend byłem nawet w Ikei, no, ale to już z testem musiałem być, że bez. Byłem w Obi, normalnie kupa ludzi, poszedłem dzisiaj z dzieckiem nad jezioro, żeby dziecko tam sobie się wyszalało trochę na hulajnodze. No kurde, pełno ludzi, wszyscy browarki, ludzie tam jakieś pikniki, dużo Ruskich, dużo Arabów. Arabowie w ogóle lubią takie pikniki całorodzinne i sobie właśnie na plaży się rozłożyć z kocami, jedzeniem tam i innymi rzeczami. Pięknie, słońce świeci, deszcz się skończyło, oczywiście na długi weekend będzie deszcz i burze zapowiadają, ale bo pogoda wie, ale widać, że chyba epidemia się skończyła, ja nie wiem, to bo tutaj tak cisnęli na te paszporty, na QR kod, na coś, nie wiem, na wszystko, a nagle wszystko przestało być ważne w jeden dzień i nie wiem, coś się komu skończyło, czy co.
0: Cześć, coś chciałem powiedzieć. Jak to, znowu jakiś długi weekend macie?
1: A tak, to jest, w Niemczech to jest taki standard, że na przełomie to są ruchome święta, albo to jest początek czerwca, albo maj. Cały maj są 4 długie weekendy pod rząd, także praktycznie wtedy to w Niemczech mało można załatwić. Z tym, że są dwa krótkie długie weekendy i dwa długie weekendy. Bo masz 2 czwartki wolne i jeden poniedziałek, chyba jeden piątek. Bo są jakieś tam zielone świątki, jakieś wniebowzięcie, no whatever. Kraj taki bardzo katolicki. I właśnie maj i początek czerwca są 4 długie weekendy. Ten będzie ostatni. I no żałuję bardzo, że i tak na home office, ale też jeszcze granice pootwierali. To taki wielki outlet mamy przy granicy, remont. Tam pewno Niemców teraz jest, też się chce wybrać, bo przez tyle miesięcy zamknięcia to z butów mi brakuje. Spodnie też już się, dżinsy by się podarły, także muszę jechać.
0: Myślałem, że powiesz, że nie mieścisz się już w dżinsy.
1: To
0: też. Przez COVID.
1: Nie, to muszę powiedzieć, że tak. Widzicie, koszula opięta. Właśnie
0: przypakowało się troszeczkę.
1: Tak, tak. Nie w tych miejscach trzeba, także no biegam, zacząłem z żoną znowu biegać, to trzeba będzie. No. Ale jednak to wiesz, no, to ciepło, to piwko w takim ciepłym ogródku i no nie wiem, ciężko będzie, ciężko.
0: No,
1: będzie.
0: No, w trakcie tego zimowego lockdownu to aż się skusiłem i orbitreka kupiłem po to, aby móc w domu ćwiczyć. Raz był użyty.
1: Też przybierałeś, tak?
0: Raz był użyty, tak.
1: Wiem, o czym mówisz, ja już przybrałem. No, będziesz 7 kilo przez ten cały lockdown.
0: A nie wiem do końca ile, ale coraz więcej ważę.
1: Klucha się ze mnie strasznie zrobiła, zresztą widać na streamie. A właśnie, ty mnie nie streamujesz, a ja tu sobie włączyłem kamerę.
0: No nie, bo nie wiem, jakoś się sprzeczne opinie słyszałem na temat tego streamowania. Jakiegoś IP czy czegoś ci tam brakuje w tej kamerze, nie wiem o co chodzi, przez co dziwnie to wygląda, nie wiem.
1: Nie, to dziwnie wygląda, bo to sobie kurde mam włączone, no. Ja sobie specjalnie ten... Naustawiałem, żeby to jakoś
0: znaczy,
1: wyglądało.
0: Mogę ten...
1: Daj. Bo to wiesz co, bo to
0: mogę wrzucić, niech cię podziwiają wszyscy.
1: To nie chodzi o podziwianie, ale zauważyłem, że wiesz, to jest większa słuchalność z tego powodu, że ludzie lubią, jak coś słuchają, lubią na coś patrzeć. No. Można jakąś drogę dać czy coś, ale... Także... No. Ale może przejdziemy do tego jakieś... Wiadomo, o, patrz, to się pojawiłem w ogóle to anten, nie? Co jest?
0: Co jest? Chyba cię widać.
1: Nie, mówię, że chyba obracam na lewo, na prawo, nie?
0: Tak, że lustrzane odbicie jest?
1: No.
0: A nie wiem, nie zwróciłem uwagi.
1: Tak robi kamera. Czekaj, mało jest tam, a ja teraz pokażę ręką tą. Tak, obraca lustrzanie.
0: Którą rękę podniosłeś? Prawo?
1: Lewo. Lewo, to jest lewo. Tam jest lewo u mnie.
0: Nie, no to jest okej, chyba dobrze pokazuję.
1: No, dobra. Mniejsza o to, także jak już mówię, no przytyłem się taki, zrobiłem troszeczkę okrąglejszy na twarzy.
0: Przez ten dobrze, że ci się lewa z prawą ręką mnie pozamieniały.
1: No nie, nie chcę.
0: Wycisza mnie podczas mówienia, czy mi się wydaje? Czy zaczynam mówić głośniej, a potem jestem ciszej?
1: Nie, mnie nie wycisza, mnie nie wycisza. Dobra, no ale w każdym razie mówię się, muszę wybrać do tego utletu, sobie zakupić jakieś trochę ciuchów, także też pewno dużo ludzi będzie, a w długi weekend, no nie wiem, tak się myślę, wszystkie granice potwierali, już nigdzie testów nie trzeba, nic, nagle okazało, że wirus nie groźny, także się zamierzam wybrać do, nie wiem, Normandii, nie jest aż tak daleko, no, przynajmniej morze, słońce, dziecko niech tego, bo ile to już 7 miesięcy tutaj siedzimy zamknięci w Niemczech, tak porządnie zamknięci, nie, to są...
0: Tutaj dostaję info, że jednak jestem dużo głośniej od ciebie, więc chyba się troszkę przyciszę. A wydawało mi się, że jestem za cichy.
1: Przecież.
0: Dobra, bo wprowadziłem małą korektę, dajcie znać, jak teraz słychać.
1: Dobra, z ciekawostek, co tam się ostatnio działo. Łukaszenka przechwycił samolot, tak? I się wszyscy bardzo oburzyli.
0: Wiesz, że ciekawostki, które ja przygotowałem, przygotowałem cztery i żadna z nich nie jest w ogóle z Europą związana.
1: O dobra, no to lecimy tak naprzemiennie może, nie?
0: No dawaj.
1: Jak już wiesz, jak już zacząłem, to może ja zacznę. Prawem tego, że kto pierwszy, ten
0: prawem
1: lepszy.
0: Prawem prowadzącego.
1: Tak. Także nie, no ty się stałeś wtedy prowadzącym, ja tu jestem tylko gościem.
0: Ekspertem.
1: Tak, ekspertem. Właściwie to wiesz, musisz kiedyś się ogarnąć, żebyśmy tutaj byli w dwóch oknach, że ty będziesz rozmawiał tam, a ja tu, nie? I będzie między... A za sobą powinieneś mieć, wiesz, Wisłę, a ja powinienem mieć Ren i będzie między Wisłą a Renem.
0: Będziemy mieli tak jak ten, eksperci w TVP.
1: O właśnie. Ekspert. To powinieneś siedzieć w jakiejś, wiesz, tam... Albo ten, jak on ma...
0: Ubrani, wiesz, tak elegancko po samą szyję. Weź w ogóle wstań, jesteś, masz jakieś spodnie założone.
1: Nie będę wstawał. Bo mi się nie chce. Tak, to zostawmy.
0: Czy kiedyś robili takie naloty przed panoramą, czy przed czymś, przed którymś w każdym bądź razie programem informacyjnym. Taki najazd kamerą robili w studiu, było widać prezentera, który siedzi przy stole w eleganckiej koszuli, w garniaku i w krótkich spodenkach.
1: No to tak się... Oj, parę takich miałem. Tych telko, nie? No wiadomo, no już rano, wiesz, w szczególności jak to było o godzinie 9 rano i się człowiek zwlókł z łóżka, to mi się przenio na szybko koszulę, nie? Je przed komputery i tyle, nie? A tam na gaciach siedzisz, no to co do kogo... No,
0: ale ja sera takie... Arafata cię porównuję z Zeną. Jakiś podobny.
1: Nie jestem podobny. Nie jestem
0: podobny. Może nie chcesz być podobny.
1: Nie, nie chcę być, jak najbardziej nie chcę być podobny, ale gdzieś tutaj miałem i zgubiłem moją jarmułkę piękną. Chciałem wystąpić w jarmułce pierwszy raz, a miałem i ona gdzieś zawsze tu leżała, walała i nagle znikła, po prostu wyparowała, nie wiem, jakaś złośliwość.
0: Jak się wpisuje Yasser Arafat w Google, to są wyeksponowane jego wszystkie zdjęcia, na których się znajduje, eksponują jego olbrzymi nos.
1: Tak, ja nie mam aż takiego dużego nosa, ze względu, że
0: Brakuje ci
1: mam
0: trochę.
1: duży. Tak, mam duży, ale to wiesz, no, w porównaniu z nią, na Azjacie jednak te nosy mają małe. Także nie,
0: Mam
1: no, Yasser
0: giganta, koleś.
1: Arafata. Mam taką Arabkę w firmie, ona ma taki strasznie duży nos. I kiedyś tam ona tak zawsze się chwaje, o, wszyscy na mnie lecą. Ja mówię, ja na ciebie w ogóle nie lecę, się mi nie podobasz. I ale jak to tak? Ja wszystkim odpowiadam. Ja mówię, nie, masz po pierwsze za duży nos, a no dobra, nieważne. Ale nos ma ogromny, no normalnie jak klapka od zakrystii. Jak to moja ciotka mówiła. Naprawdę. Wchodzi Arabka i się tak widzisz nos i wchodzi ten nos do biura, nos i potem ona. Nie, naprawdę. Gigantyczny.
0: Arabka?
1: Arabka. No to ta
0: A,
1: Jordanka cała.
0: Jordanka.
1: Tak. No to Jordanka jest
0: Taki
1: Arabką, nie?
0: nos ma duży? Nie zauważyłem.
1: Mama, kinola ma naprawdę. No ale dobra, nie będziemy obgadywać jakichś randomowych ludzi
0: A,
1: tutaj
0: pan mnie
1: na
0: jeszcze słucha.
1: antenie. Dobra. Także prawem prowadzącego tutaj, nie prawem tego, że zacząłem, to zacznijmy może od co tam się wydarzyło w ostatnim tygodniu. No to chyba najgłośniejsze to było to zatrzymanie tego samolotu przez Łukaszenkę. Sobie leciał Ryanair nad Białorusią. Łukaszenko go zmusił do lądowania. W ogóle zrobił to w taki bardzo. Ja w ogóle się dziwię, bo on taki.
0: Właśnie jak byś
1: Nie
0: to
1: jest to.
0: nazwał? Nazwałbyś to fałszywą flagą? Działanie Łukaszenki?
1: Fałszywą flagą,
0: Bo
1: wiesz co, to
0: fałszywa
1: tu tak.
0: flaga, definicja jest trochę inna, ale w sumie nie wiem. Ja nazwałem to w rozmowie z kimś, już nie pamiętam z kim, fałszywą flagą, z braku lepszego określenia, gdybyś to może nazwał.
1: Nie no, ta jego prowokacja to było bardzo takie
0: Prowokacja?
1: toporne. Nie no, prowokacja to w ogóle
0: Też nie do
1: wyjaśnienie,
0: końca.
1: nie? Wyjątkowo toporne było. No ja miałem Łukaszenkę.
0: Tym bardziej, że w ogóle zmieniał, jak to się mówi.
1: Ale modny, ale trzeba przyznać, że trafił w modny temat, bo Hamasowi to przypisał. Że no, ale.
0: O, zmieniał
1: No
0: wersję
1: dobra.
0: wydarzeń, kurde. Ja pierdzielę. Widać po mnie, że się niedawno obudziłem. Tak swoją drogą to przystałem przed audycją, czekając na Boże.
1: Ale gdzie mnie? 10 minut mnie nie było, dziecko usypiałem, a ty od razu przyznałeś.
0: No
1: Nie wiem.
0: wystarczyło, no wystarczyło.
1: Nie pij
0: Właśnie
1: tyle w tygodniu.
0: Łukaszenko zmieniał wersję wydarzeń. Na początku powoływał się na Hamas, po czym Hamas to zdementował. Nie, to na pewno nie byliśmy my.
1: No, ale no, bardzo taka śmieszna historia.
0: Już nie pamiętam, jaką kolejną podawał wersję wydarzeń.
1: No, śmieszna historia. No, to ja może miałem Łukaszenkę za człowieka inteligentniejszego w końcu tam długo rządzi w tej Białorusi, no jednak się okazało, że
0: Widać, że
1: takim
0: mu się
1: nie
0: pali
1: jest.
0: pod kopytkami.
1: Albo pali, albo chce tak pokazać, że praktycznie wszystko może, albo wiesz, ma te takie, wiesz, cojones, nie? Coś ale Trump musi pokazać, że no ze mną się nic
0: Ale to jest
1: zaczynają.
0: równie ważne z tym, że wszystko chce pokazać, że wszystko może, że ma jaja po prostu.
1: Dokładnie.
0: No właśnie nie wiem, czy tak do końca chce pokazać, że wszystko może, bo to jest, no wiadomo, że, znaczy wydaje mi się, że za tym musiała stać Rosja, albo przynajmniej wiedziała o tym Rosja, że coś takiego będzie planowane. No i to trochę kiepsko rzutuje w kontekście wizyty, spotkania na szczycie Rosja-Stany.
1: Nie, no w ogóle kiepsko rzutuje. Jeśli Putin to wiedział, zaaprobował, to było tak grubymi nićmi się też, że nie rozumiem, czemu on to zrobił.
0: No i właśnie nie wydaje mi się, że Łukaszenka, nawet jak ma takiego ones we własnym mniemaniu, to dostałby przyzwolenie na zrobienie czegoś takiego.
1: Właśnie, podejrzewam, że to była ten. Podejrzewam, że to była improwizacja pana Łukaszenki. Chociaż
0: Też tak mi się
1: wiesz.
0: wydaje bardziej. Bardziej bym za tą tenę właśnie obstał.
1: No dobra, ale wszyscy tak się oburzyli, no i bardzo dobrze się oburzyli.
0: No bo Unia Europejska jak zwykle się oburzyła. Kolejne wyrazy oburzenia.
1: Nie, no to bardzo dobrze się wszyscy oburzyli, bo to jest zachowanie karygodne, ale chciałem tylko przypomnieć, że tak, chciałem tylko przypomnieć, że był taki człowiek, który się nazywał Snowden, który też tam ujawnił jakieś rzeczy i to chyba on.
0: On się w Rosji chyba to powiedzieć. Skrywa, a azyl ma.
1: Tak, tak, ale jeśli chodzi o Snowdena, to Snowden był bardziej, jakby to powiedzieć, jego działanie dla całej ludzkości było bardziej wartościowe niż tego pana. Zaraz to przejść w ogóle.
0: Tego pana, osoba. Czyli którego, o kim mówisz?
1: No tego Białorusina, jak on nam Protasiewicz.
0: A, tego, co go zatrzymali.
1: Tak. No to Stany Zjednoczone dopuściły się tego też z czegoś takiego, sobie leciał prezydent bodajże Boliwii Morales, zatrzymał się we Wiedniu swoim samolotem i sobie agenci tam, nie zważając, że to jest prezydencki samolot i sobie tam leci z wizytą oficjalną, gdzieś to go zatrzymano i przeszukano prezydencki samolot, czasem się tam Snowden nie ukrywa, także no, no działanie Łukaszenki to... jakoś się tam wpisuje w to. No, może po prostu sam sobie też poglądam, zobaczmy, jest precedens, to sobie weźmy samolot, sprowadźmy i pana wyprowadźmy.
0: No skala się zgadza, no tak jak mówisz, Snowden no, trochę to... bardziej nabroił, więc trochę większy szeryf go ścigał niż w przypadku Białorusi to ma miejsce.
1: No.
0: Tam jest troszkę mniej niegrzeczny chłopiec i trochę mniejszy szeryf go złapał.
1: No, ale wiesz, no, przeszukanie, no Ryan nie był dyplomatycznym samolotem, a tutaj sobie weszli
0: agenci. Tomasz, teraz do Tomasza Raczka porównanie padło. To też trochę, to już coś mogło być, tylko Tomasz Raczek jeszcze taki, zanim

0: To
1: Takie
0: może stąd
1: ogólnie.
0: to podobieństwo.
1: Ogólnie styl jakiś taki, no nijaki. Żona takie mi wybrała i tak noszę. Dobra, no to było to chyba jeden z takich. No ale kim w ogóle był ten Protasiewicz? No był to ten. Co ty tam przeglądasz?
0: A widać?
1: No. Czemu? Kto to jest na plaży?
0: To masz. Escape, no. A to już wiem, dlaczego było widać, bo to na Escape'ie
1: Ty,
0: wysłane jest.
1: co ty tam pokazujesz? Co to jest?
0: To jest taka wiadomość na Escape'ie do staradiowym. Od
1: Dobrze.
0: Piotr Hir.
1: Weź. Zmora, ja cię chyba zwolnię z realizatorstwa, bo to, co robisz,
0: Się
1: to
0: nie
1: jest...
0: spodziewałem się, że to widać.
1: Przecież jak masz okno z tym Skype'a, to wiadomo, że to widać. Weź to wyłącz, przełącz, cokolwiek. Kurwa.
0: No bo też.
1: Jak ty zapytasz, no w ogóle jesteśmy niepoważni, my tu robimy poważne audycje, a ty takie niepoważne rzeczy. Mówiły tu o poważnym człowieku, jak on tam się nazywał.
0: Protasiewicz.
1: Protasiewicz, tak. Protasiewicz, tak. To w ogóle taka ciekawa postać, bo on tam z jednej strony robi tam sobie te, nie? Jakieś tam antyrządowe, tak? Blogi jest utrzymywany chyba z polskich pieniędzy, ale tam mu wyciągnięto, że on tam, tak? Że on tam się trochę ten, trochę skumał z tymi tam nazistami z Ukrainy. Tam był na froncie, w tym słynnym batalionie Azow, tak? Gdzie tam dużo tych neonazistów. No ale pomijając to,
0: Znaczy,
1: to
0: kto
1: taka
0: mu to
1: ciekawa.
0: wyciągnął? Łukaszenko, czy kto, czy polskie media?
1: Nie, różne media na świecie mu to wyciągną, bo tam parę zdjęć ma, no,
0: A,
1: ma
0: czyli
1: jakieś.
0: to teraz takie usprawiedliwianie swojej kiepskiej reakcji w stosunku do tej sytuacji. Także zareagowaliśmy, jak zareagowaliśmy, ale to jednak koleś był, który miał takie powiązania, jak trzeba, więc w sumie to dobrze,
1: No
0: że
1: nie, on ma takie
0: zareagowaliśmy
1: powiązania
0: ostrzej.
1: bardzo, bardzo nieciekawe, co nie znaczy, że można sobie sprowadzać samoloty na ziemię, chociaż właściwie jest to pewna hipokryzja, bo wiadomo, inne standardy są wobec innych krajów i no, Białoruś zrobiła rzecz karygodną, gdyby to inny kraj zrobił, to rzecz to nie byłaby karygodna, ale
0: Lub
1: oczywiście
0: gdyby to był samolot
1: obiektywnie
0: z innego kraju,
1: tak,
0: innego przewoźnika,
1: obiektywnie
0: z
1: jest
0: innego
1: to
0: państwa.
1: karygodne, ale w ogóle ciekawa sprawa, że samolot był zarejestrowany w Polsce.
0: Był
1: I nie
0: zarejestrowany w Polsce, należał chyba do irlandzkiej firmy, tak?
1: tak,
0: To jest taki
1: Ryan zarejestrował.
0: w ogóle ten samolot to była jakaś taka antypodatkowa, jakaś taka pokraka.
1: Nie, czemu on cię podatkował? Ryan jest wielką firmą i ona ma zarejestrowane samoloty próżne. Tam, gdzie huby ma akurat.
0: No ale
1: Dobra, to już...
0: dlatego już chyba wiem, dlaczego był to irlandzki samolot.
1: Ryan z irlandzką firmą.
0: A nie dlatego, że po prostu nie płaci podatków w Irlandii?
1: Nie. Michael O'Leary jest Irlandczykiem, on założył w Irlandii. Ryan od zawsze jest
0: Wszystko się
1: Irlandczykiem.
0: zgadza. A dobra, to obaliłeś moją teorię szybciutko.
1: Dobrze, dajesz.
0: Moja kolej, tak?
1: Tak, dajesz.
0: A nie, w sumie to trochę skłamałem, bo jednak ten wątek, który mam, to temacik, który mam, wiąże się z Europą, a dokładniej wiąże się z Francją i z poklepaniem się po ramieniu Francuzów i Rwandczyków. Emmanuel Macron był sobie ostatnio w Rwandzie i przyznał, że ludobójstwo miało miejsce. Natomiast nie przyznał się, że to ludobójstwo przyczynili się do niego Francuzi. W dużej mierze i brali podobno nawet w nim udział.
1: Tak, i Francuzi ewakuowali rząd rwandyjski, ochraniali, dostarczali broń, szkolili i tak dalej na spółkę z Belgami.
0: Dokładnie.
1: Ale w ogóle, jeśli chodzi o to
0: No i w
1: ludobójstwo, to
0: ogóle
1: tam...
0: jeszcze Chińczycy dostarczyli 1 milion maczet w miesiącu poprzedzającym ludobójstwo. Nikt się nie
1: Ojej, to mi
0: zastanawiał,
1: się...
0: po co te maczety.
1: To Chińczycy. A to mi się ziemia pyta, co ja ostatnio skleiłem i kurde. Ja bym musiał zejść do piwnicy, tam jest, stoi, ale mogę coś. Dobra, na
0: A jak
1: koniec tam
0: myślisz,
1: jeszcze mam.
0: dlaczego Francuzi
1: Wyciągnę
0: uznają
1: coś.
0: ludobójstwo, ale nie przyznają się do udziału w
1: Nie, no, dlaczego się przyznawać, że udział w ludobójstwie to
0: ludobójstwie?
1: raczej
0: No
1: nie jest to miła rzecz. Ale
0: no dobra, ale
1: zobacz.
0: jak pokracznie to.

0: Wygląda, no, kraj, który brał w tym udział, jest to niezaprzeczalne. Mówi, że ludobójstwo miało miejsce, ale nie przyznaje się do udziału. No, jak to wygląda?
1: No nie przyznają się,
0: To
1: że
0: taki
1: brali,
0: trochę
1: no.
0: fikołek intelektualny jest.
1: Nie wiem, czemu Francuzi nie brali udziału bezpośrednio w tym, nie, Francuzy żołnierze nie biegali, nie, nikogo nie dźgali maczetami, także to akurat nie jest żaden fikołek, ale powiedzmy brali udział pośrednio. No i
0: No to brali, czy
1: ludobójstwo w
0: brali
1: Ruandzie tam mamy...
0: pośrednio lub bezpośrednio, brali bezpośrednie i branie pośrednie, no to ma ze sobą to wspólnego, że jest w obu tych stwierdzeniach słowo branie udziału.
1: Branie udziału, no że to sformułowałem, no Francuzi wspomagali jedną ze stron, no tak powiem, i potem
0: A więc mają
1: pomagali
0: brudne ręce w tym
1: i
0: temacie.
1: tak, mają oczywiście, tak samo mają Belgowie i inne tam
0: No
1: kraje.
0: i Niemcy. Niemcy w ogóle, co jest śmiechem na sali, uznali ludobójstwo Heroinaman, czy jak to druga, już nie pamiętam, jak się
1: Hohentotów
0: na
1: i
0: Mako,
1: tak, i
0: na
1: Herero.
0: Mako. Jak się nazywali?
1: Jedni się nazywali Hohentoci, a drudzy się nazywali Herero.
0: Hohentoci? Kurde, mi tu wyskoczyła jakaś nazwa Namakła. Nie wiem, o co chodzi,
1: no,
0: może takiej
1: byli
0: zamienne.
1: Też Hohentoci. W
0: w ogóle
1: Namibii to jest...
0: Niemcy przyznali się do tego i postanowili, jak nas na Krezusów przystało europejskich, wypłacić miliard euro odszkodowania w ratach przez 30 lat.
1: No ale zobacz, że przynajmniej to zrobili, no
0: Jezus Maria.
1: Brytyjczycy, Francuzi czy Belgowie, no to nie mają najmniejszego zamiaru się przyznać o udział w żadnym
0: Brytyjczycy
1: ludobójstwie.
0: Za okres kolonialny, właśnie całkiem niedawno, chyba w zeszłym roku lub dwa lata temu, skończyli płacić ostatnie raty chyba Haiti.
1: No, takim małym krajem. Mieli, wiesz, jakby mieli
0: Także
1: Indiom
0: też tam
1: wypłacić.
0: przez sto kilka lat sprzedawali. Nie? Z Polski,
1: no, ale jakby mieli tam,
0: spłacali.
1: Wiesz, Indiom wypłacić, czy jakimś, w ogóle w Afryce, to by się tam nie wypłacili do końca życia. Co oczywiście były głosy, ja tutaj nie chcę do niego pić, że tam pewne ludobójstwa może były usprawiedliwione, ale Niemcy się przyznali.
0: No myślę, że nie tylko ty masz takie zdanie w naszym radiu, że ludobójstwa były usprawiedliwione.
1: Nie, nie, ja mówię to, ja nie mam takiego zdania, mówię, że są takie zdania. Ale mówię akurat, Niemcy w Namibii przyznali się do tego, co robili, a robili. Tam był słynny, jak on się nazywał, ten Tota? Czy zapomniałem, ten generał.
0: Niemiec? Ten generał niemiecki?
1: Tak, tak, tak, tak, tak, który potem wrócił. To była w ogóle ciekawa sprawa, bo on wrócił do Niemiec i cesarz.
0: Tak,
1: tam czy został zaczęty?
0: Trota się pisze, Trota.
1: Tak.
0: Ale jak
1: i
0: to przeczytać, to nie mam pojęcia.
1: Cesarz Wilhelm Troty nie chciał przyjąć. W ogóle powiedział, że mu ręki nie uściśnie.
0: No tam potem... w ogóle Trota to takim trochę takim niezależnym trochę był takim przywódcą w kolonii niemieckiej, bo nie uznał do końca przecież rozkazu Wilhelma i w jakimś tam stopniu nie zaprzestał represji. Pomimo
1: no i właśnie dlatego między innymi po powrocie do Niemiec Trota tam nie był zbytnio z honorami obnoszony. Wilhelm go nie przyjął, nie chciał go przyjąć.
0: A jak skończył?
1: Także, no nie pamiętam jak skończył Trota.
0: W Nurembergze? Nie dożył.
1: O, to mi się kupił. A Bramsa synowi, no mi na takie rzeczy nie stać. Nie, ale czekajcie, dobra, to zaraz, to mi się pokażę, tutaj coś wyciągnę z gabloty i się pochwalę, jak mam coś tu w gablocie. To
0: no i właśnie w tym temacie wizyty Francuzów, wcześniej klepnięcia się w pierś Niemców, Belgów, kto tam jeszcze na przykład próbuje z europejskich państw oddawać zdobyczne dobra sztuki, chyba Holendrzy jeszcze.
1: O. Cicho, bo
0: co to się od Janie Pawła według ciebie w tej chwili? Przez tyle lat nic z tym nie robili, a teraz się nagle wszyscy w piersi zaczynają bić niemalże w jednym czasie.
1: Nie wiem, sprawiedliwość.
0: Jaka sprawiedliwość? No przecież te kraje, wobec których się przyznają, to są w sumie dalej nic nieznaczone państwa, które w cudzysłowie mogą im naskoczyć.
1: Nie, ja mówię sprawiedliwość dziejowa w tym sensie, że wiesz, ktoś się tam bije w piersi. Kiedyś musi...
0: Zaraz. Niemcy potrafią przyznać się, że zrobili ludobójstwo tych Namara, a Żydów zabijali naziści, tak?
1: Nie, no, przepraszam cię, to że to teraz taka narracja trochę poszła.
0: Właśnie, no teraz taka narracja wychodzi.
1: Teraz tak. do Podżazer, ale na przykład wycieczki do Auschwitz i takie rzeczy.
0: No to tam Polacy wtedy
1: tak są normalne. To są normalne. Nie, akurat jeśli obicie się Niemców pieć tutaj, to zostało do jakichś tam
0: no oni naprawdę tak, dużych... W przypadku Afryki to mogą się tak uderzyć w pierś, bo ich to nie zaboli, ale w przypadku Europy to nie. musieli
1: jeśli
0: uderzyć w pierś,
1: w Europie, to
0: serce się odbiło drugą stroną.
1: W Niemczech na przykład tematem tabu jest w ogóle bycie dumnym z tego, że jest się Niemcem, bo jak jakiś Niemiec powie, że jest dumny, że jest Niemcem, to od razu jest to nacjonalizm, że w ogóle można powiedzieć, o Jezu, nacjonalizm, patriotyzm są rzeczy, które są...
0: Piętnowane rzeczy, cenzurowane.
1: Tak, to nawet, wiesz co, jeszcze niedawno wywieszanie flag, jak grała drużyna niemiecka w oknie, było źle widziane, bo to zaraz, że to jest...
0: bo niektórym się od czasu do czasu pomyliło i trzeciej Rzeszy flagę z szafy wyjmowali, tak?
1: Nie tak, ale nie, naprawdę, jeśli chodzi o to, to Niemcy...
0: O, kurde, to też niemiecka flaga, to na półeczce flagi, niemieckie flagi i tam... Na szybko sięga po flagę, żeby wyjść przed meczem na przykład z Polską i flaga trzeciej Rzeszy się
1: nie, aż tak źle. Aż tak źle nie jest. Ale nie, Niemcy naprawdę, jeśli chodzi o tą całą, wiesz, edukację tego, co zrobili, oni wiedzą, co zrobili i to pokolenia całe były w tym edukowane. Mniej na pewno wiedzieli, co zrobili w Afryce i tam, a wiesz, no Niemcy raczej nie były jakąś taką potęgą kolonialną, która tam w wielu krajach nabruździła. No ale to na plus, że się przyznają, chociaż, wiesz, przyznawanie się całe do... To niektórzy zaraz powiedzą, że to jest, wiesz, biała wina, po co się tam... Ojkofobia i takie rzeczy. No. Ale nie. No fajnie, że właśnie państwa europejskie się zaczynają przyznawać do swojej kolonialnej przyszłości, oddawać rzeczy prawowitym właścicielom, bo jeśli my powiemy, dobra, nie oddajemy, niech to w British Museum siedzi i tak dalej. No my też byśmy Polacy chcieli, żeby tam Rosjanie, Niemcy i inni, co nam pozagrabiali, Szwedzi, rzeczy, żeby one w końcu się znalazły i nam je oddano. No, to jest, że no najlepiej jakby te dzieła kultury wróciły, co ty tam klikasz, ustawiasz donate.
0: Znaczy ten, patrzyłem, czy są włączone, bo miałem sobie, czy coś zmieniałem.
1: Powinny ale pamiętajcie.
0: Krawcowe powinny być.
1: Pamiętajcie, Radio BZ jest radiem
0: bezdonate'owym.
1: Bezdonate'owym, non-profit. Poświęcamy swój wolny czas dla was, dla waszej rozrywki i nie sprzedamy się.
0: No jak chcecie coś wpłacić, to na kapitana pijawkę pójdzie.
1: No właśnie, także... Ale wpłacajcie, ja polecam na przykład, żeby wpłacić na jakiś dom dziecka, czy nie wiem. No,
0: nie wiem, czemu Gosia się pyta, być może coś wysłała, dlatego pyta.
1: Nie, Gosiu, wyślij tam na jakąś zbożną organizację najlepiej, żeby tam ktoś z tego miał korzyści. Bo my to sam ciężko pracujemy, jakoś tam koniec końcem wiążemy. Dobra.
0: No co, sprawiedliwość dziejowa. No ale ta sprawiedliwość dziejowa tyczy się takich rzeczy, które w sumie... No, powiedzmy, że ludobójstwo to nie jest jakaś błaha rzecz, ale to też nie jest przyznanie się jakieś w sumie nie wiadomo, jak mocne picie się w pierś. Ja myślę, że to ma na celu bardziej ocieplenie obecnych relacji międzypaństwowych i jakieś, powiedzmy, wprowadzenie inwestycji czy kapitału.
1: Nie, to na pewno rejon
0: francuskiego.
1: Ciężko jest budować jakieś w ogóle relacje, będąc no, trzymając jakieś tam zaszłości. Nie?
0: No ale tu właśnie nie chodzi o to, że to jest spowodowane chęcią po prostu przeproszenia i załatwienia jakichś dawnych zaszłości, tylko raczej chęcią zrobienia biznesu w przyszłości.
1: Nie, no, nie można robić biznesów, jak się nie jest w dobrych stosunkach.
0: Zgadza się, tylko no, uważam, że nie to stoi u podstawie tego, co się w tej chwili tego przyznawania się do przeszłości.
1: Nie, no,
0: błędów wiadomo, popełnionych w przeszłości.
1: Wiadomo, że w polityce międzynarodowej nie ma sentymentów, nie ma przyjaciół, są interesy. I tego w Polsce nigdy nie rozumieliśmy.
0: Znaczy, no właśnie, to... właśnie chciałem powiedzieć, żeś to powiedział polskiemu NFZ-owi.
1: A czemu polskiemu NFZ-owi?
0: MF, Ministerstwu Spraw Zagranicznych, MSZ-owi.
1: Ja bo na zawsze, wiesz, ten honor ojczyzna, Bóg i coś tam jeszcze. I no.
0: No tak, właśnie w Polsce nikt nigdy nie rozumie, że w polityce międzynarodowej to są tylko interesy. No przykład Czech, nie? Ostatnio. To nie wiem, czy to jest sprawa z zeszłego tygodnia, czy możemy ją poruszyć, czy nie.
1: A właśnie, no dobra, to lecimy dalej, nie?
0: No to teraz twój
1: Znowu
0: niusik.
1: ty. Nie, no dobra, to znowu ty.
0: Znowu
1: Idziemy.
0: ja?
1: Nie, ja chciałem.
0: Ale ja o
1: Nie,
0: Czechach nic nie
1: to
0: mam,
1: być
0: po prostu
1: następny.
0: tak wspomniałem przypadkiem a propos tego, wiesz, ułomstwa polskiego MFZ-u.
1: Nie, dobra, to do przejdziemy
0: Czesi
1: to.
0: bodajże od pół roku się upominali o rozwiązanie sytuacji, dopiero jak poszli się poskarżyć do Komisji Europejskiej, czy tam do jakiegoś Trybunału Europejskiego, to no to tam Morawer pojechał gadać, tarkować
1: Nie,
0: się.
1: ale to było piękne, jak on powiedział, że się dogadaliśmy, a czy się powiedzieli, ale jak to? My nic o tym nie wiemy.
0: Tak, gdzieś też słyszałem jakąś wiadomość, jakąś informację, że się dogadaliśmy, no to ile im zapłacimy? No, 40 milionów wstępnie mamy im zapłacić. Ale za ile? Za dzień, za miesiąc, za rok funkcjonowania tej kopalni, za cały okres funkcjonowania tej kopalni? No, tego jeszcze nie wiemy.
1: To jest piękne. W ogóle kiedyś byłem w Turoszowie i to tak wygląda, takie wielkie ten. Wielka pustynia, nie? A tu też mam dużo w okolicy. U mnie jest kopiący ten węgiel brunatny. No, tego się odchodzi. Otóż Niemcy tutaj nie odchodzą, to w ogóle jest też wielka hipokryzja, bo tych
0: To
1: odkrywek
0: zależy
1: jest
0: od
1: tutaj.
0: rejonu kraju, tak? Tam, gdzie się jeszcze, powiedzmy, w jakiś sposób opłaca, tak jak to może w twoich okolicach, to
1: Od
0: dalej
1: moich
0: kopią tak jak
1: okolicach.
0: trzeba.
1: Odkrywek bodajże jest 4 gigantycznych i ostatnio byłem tutaj, elektryk mi robi, taki stary Ślązak, robi mi elektrykę w domu. No i byłem u niego w domu, kurde jaka chałupa, nówka, kurde 400 tysięcy euro za nią zapłacił. Pytam, a gdzie ty tak się drapiesz, taką chałupę? No i to po prostu mówiłem, mieszkałem tam przy tym, przy tej odkrywce, nie? I przyszła firma, powiedziała, że my tu robimy odkrywkę, także kupujemy twój dom po cenie rynkowej, dorzucamy ci jeszcze 100 tysięcy na górkę, wybudujemy ci ten dom, jaki chcesz tam w nowym miejscu, ziemię dostajesz za darmo od nas. I kurde, byłem tam, całe nowe miasta budują i to im się opłaca, nie? Bo tutaj całe miasta przenoszą właśnie z tego powodu tej odkrywki wielkiej, się nazywa Grazweiler. Drugi raz autostradę przebudowywali, w ogóle jedną wywalili, drugą budowali. Także no, to jest jakiś duży biznes, bo jednak no,
0: To
1: takie
0: parę
1: sobie
0: ton tego
1: miasto
0: węgla
1: całe.
0: stamtąd wydobywają, co?
1: No to prąd sprzedają, nie? Właśnie, jest pytanie, czemu się nie pokazujesz po prawej stronie, pominiesz jak ten.
0: Nie mam
1: A ja w
0: kamerki.
1: ogóle, no właśnie. Ci wyślę, mam jeszcze starą D90.
0: Kurde,
1: Ja
0: co?
1: będę na moim Nikonie
0: Gumbal
1: tego
0: coś.
1: trzymał. A się widzisz, zawiesiłem się. Jak zwykle to bywa.
0: Halo, Gumbalu.
1: Halo, halo.
2: Halo, halo, słychać mnie?
0: Słychać cię głośno i wyraźnie.
1: Nie uprzedziłeś mnie, że
2: Cześć,
1: gość na
2: cześć. A,
1: antenie.
2: no, ja też
0: Mówiłem,
2: nie
0: Gumbal dzwoni,
2: uprzedziłem.
0: no to nie
1: To chyba
0: słuchałeś.
1: zawiecha była.
0: Cześć.
2: Cześć. Słuchajcie, ja mam takie jedno pytanie. Ja wiem, że to pewnie jest związane z tą audycją, ale się tak dzisiaj zastanawiałem, bo myślałem sobie o Wietnamie i powiedzcie mi, czy to państwo nie miało jakichś komunistycznych korzeni?
0: Panie, to jakie?
2: No
1: Ale
2: właśnie,
1: nie
2: właśnie.
1: rozumiem.
0: Czerwone
2: Jak to
0: kmery i
2: jest?
0: tego typu rzeczy.
1: To nie, to w ogóle inne
2: Bo
1: państwo
2: ja
1: powiedziałeś, ale
2: to nie lubiłem, nie?
1: o co chodzi z Wietnamem, bo Wietnam to jest jakieś państwo, które jego państwowość sięga gdzieś tam 3000 lat. Wstecz jest trochę starszy jak Polska, to nie wiem gdzie to pytanie.
0: No komunizm nie istnieje od 3000 lat. Komunizm istnieje powiedzmy od początku XX wieku.
1: No właśnie, także kumpel, jak się pytasz o Wietnam, to Cesarstwo Wietnamu, które tam istniało ze stolicą w Hue, no to są trochę dalsze dzieje. To myślę, że ani komunizmu nie było, to jakieś tam starożytne cywilizacje.
0: No dobra, no gdzie pytanie może, no bo czy Wietnam miał jakieś zaszłości komunistyczne? No miał, no ale o co chodzi, jakie pytanie?
1: Ale nie, Wietnam jest krajem socjalistycznym, tak? Do dzisiaj.
2: No tak się zawsze
0: A Błażej, ty
2: zastanawiałem.
0: rozróżniasz, jest dla ciebie różnica między państwem socjalistycznym a komunistycznym. No, myślę, że jeszcze do komunizmu podobno nie wprowadzono nigdy
1: No
0: nigdzie
1: właśnie,
0: i trochę brakuje od
1: komunistycznego jeszcze.
0: socjalizmu do komunizmu.
1: nie było komunistycznego, no ale w każdym razie no, Wietnam jest krajem odwołującym się do socjalizmu, komunizmu, ale to jest socjalistyczna Republika Wietnamu, to się nazywa przynajmniej tak. No, to dobrych gumbal jeszcze przed twoim urodzeniem, to od dobrego 70 bodajże, którego 73 tak roku to jest Zjednoczony Wietnam, jest Wietnamem socjalistycznym, także coś cię minęło.
2: Nie, no ja akurat...
0: No wojna wietnamska to była przecież wojna między Komunistami a Amerykanami.
2: Źle to może pytanie sformułowałem, bo tak patrzyłem się też, może akurat tutaj źle myślę, ale Wietnam nie zawsze był chyba tak dobrze patrzył na przykład na Chiny, jakieś takie inne rzeczy.
0: Nie, zawsze konkurowali ze sobą.
2: No tak właśnie, a przykład
0: nawet mieli wojny pomiędzy sobą. To dosyć niedawno. To,
1: w roku 74. Mhm.
0: Którą Wietnam wygrał?
1: Czy wygrał? Wiesz, jedni i drudzy się wycofali i powiedzieli, że wygrali. To w ogóle.
0: Aha.
1: Śmieszne, ale...
0: No to ja nie słyszałem tak, teorii, żeby Chińczycy wygrali, ja raczej jestem po tej stronie barykady, znaczy w tej bańce medialnej, która twierdzi, że to Wietnam wygrał tą wojnę.
1: Wietnam nie wygrał tej wojny, bo Wietnam po prostu powstrzymał Chińczyków, czyli... którzy tam poniszczyli jedyne jeszcze ocalałe przed amerykańskimi
0: bombardowaniami. Jeżeli ktoś cię atakuje, włazi ci na podwórko, ty odpychasz ten atak, wypędzasz typa z podwórka, to wygrałeś to starcie, czy tylko odepchnąłeś typa?
1: Nie, no oni nie wypędzili Chińczyków. Chińczycy tam się kopali, po prostu Chińczycy już mieli za duże straty. To się nazywa...
0: No mieli za duże straty i postanowili się wycofać.
1: To się nazywa pyrusowe zwycięstwo, bo Chińczycy tam zrobili co chcieli, czyli tam poniszczyli im jedyne niezniszczone przez amerykańskie bombardowania tereny i trochę tam ten Wietnam przedusili. No ale Wietnam bardzo dobrze się bronił, pomimo że był wyniszczony tą wojną ostatnią. I tak, dwie strony powiedziały, że wygrały, ale faktycznie Wietnam zadał potężne straty Chińczykom, którzy myśleli, że wejdą jak w masło, ale podobnie jak Amerykanom i Francuzom dali do wywrotu, tak samo Chińczykom.
2: No tak, bardzo, bardzo ciekawie powiedziane. Ja tu tak zadzwoniłem dosłownie na sekundkę, bo jeszcze chciałem tak przekazać wszystkim, żeby oglądali was, bo bardzo ciekawe są audycje. W ogóle niedocenione według mnie, bo to, co wy tutaj robicie, to jest całkiem ciekawy content, wręcz powiedziałbym alternatywny do Nocnego Radia, gdzie Nocne
1: Radio
2: jest
1: proszę
2: alternatywne.
0: Aż się zarumieniłem.
2: Nie, no ale co? No,
0: szkoda, że nie mam kamery, zobaczylibyście, jak się rumieje.
2: Tak. No i ja tu chciałem po prostu powiedzieć, żeby wszyscy oglądali i tak ogólnie, dlaczego z tym Wietnamem? A, bo dzisiaj
0: no właśnie, dlaczego kurczaka, z tym Wietnamem?
2: Pojadłem kurczaka od Wietnamczyka i się tak zastanawiałem, jedząc
0: w wietnamskiej knajpie byłeś.
2: Tak. Dobry ubiór miał, taki smoking a la Chino-Wietnam.
0: Mam nadzieję, że nie będziesz miał teraz niestrawności.
1: Ja się przyznam.
2: Nie,
1: przez...
2: ja też mam nadzieję. Dobra. Słuchaj.
1: Przez rok miałem dziewczynę z Wietnamu, także tam coś liznąłem tej kultury.
0: Ja te kata pewnie liznałeś.
1: Ale to była ciekawa dziewczyna.
0: Dobra, ale to było boomerskie.
1: Nostalgia mi się włączy jeszcze.
2: Bardzo, bardzo boomerskie. Ale dobra, słuchajcie. Powodzenia tutaj w nadawaniu i dobrych tematów. Mam nadzieję, że ktoś jeszcze do was zadzwoni.
0: Dziękujemy, kapitanie. Cześć.
1: Dobra, Ozbina, a co w ogóle w Wietnamie ciekawego to, że podobno się pojawiła jakaś nowa hybryda COVID-a, która jest mieszaniną brytyjskiej i indyjskiej odmiany. Tak. W ogóle Wietnam bardzo sobie szybko poradził z tą zarazą, ale coś teraz właśnie jakieś się nowe pojawiają. Nowe się pojawiają warianty tam, no ale dobra, Wietnam cały czas pozostaje socjalistyczny.
0: A jak Wietnam ze szczepieniami stoi tak samo zajebiście jak Indie? No wiesz, w takich Wietnam To chyba też jest stosunkowo dosyć ludny kraj, na pewno ludniejszy niż Polska. Ogólnie tam kraje tego Półwyspu Indochińskiego raczej nie cierpią na małą populację. A raczej cierpią na niedobory w jakichś tam szczepieniach i to, że my nie słyszymy o zachorowaniach przez to, że nie słyszymy, wyciągamy wnioski, że na przykład poradzili sobie z epidemią szybciej, no to chyba przeczy samo przez się to, że ten wirus tam mutuje, a nie mutuje na przykład u nas, gdzie u nas powiedzmy nikt sobie nie radzi.
1: Wiesz co, też to inaczej działa, tam jest zamordyzm jednak i no w Indiach nie ma zamordyzmu i dlatego w Indiach jest taka tragedia, jak była. Bo jednak trzeba przyznać, że pewne systemy władzy lepiej sobie radzą w takich kryzysowych sytuacjach.
0: No twarde systemy, jakieś dyktatorskie.
1: Co możemy sobie zobaczyć w porównaniu Azji i Europy, bo nawet taka Japonia i Korea, no co prawda są demokracje, ale jednak to są demokracje. No
0: dosyć takie twardą ręką rządzące.
1: Tak, społeczeństwa są karne i tam różne rzeczy przychodzą, które by tutaj w życiu nie przeszły w Europie. Możemy sobie zobaczyć, jak sobie Amerykanie radzą, jak sobie radzą Japończycy czy Koreańczycy, jak my sobie radzimy. No jest to wielka różnica, bo zaraz się odezwie nasz drogi kangur Australijczyk i powie, że no, my w Australii sobie poradziliśmy, a tutaj wolność i w ogóle. No,
0: ale nie, kangur aka Jacek. Sam przecież nagrał audycję, w której poruszał temat ostatnich zaostrzeń australijskich. No i tam zgodziliśmy się co do jednego, że państwo australijskie to teraz wjechało na wolność z buta, tak że drzwi wyleciały z ramą. Nie?
1: No to jedno, że musiało, a drugie, no wiesz, Australia to jest taki niezbyt dobry przykład, bo jednak tam mało ludzi mieszka. Nie?
0: Duży teren, mało ludzi.
1: COVID też nie lubi ani promieni UV, ani ciepła, no tam wiadomo, raczej zimno nie jest.
0: Czyżby, no nie wiem, właśnie w takich Indiach COVID szaleje jak wściekły, natomiast w Europie przychodzi lato i COVID ustępuje.
1: No ale jest dosyć sucha, Indie to jednak jest bardzo wilgotno i poziom, wiesz, higieny i tak dalej, no to wszystko jest zupełnie inne. No Australia jest gorąca, sucha, mało ludzi mieszka, jest wyspą, czyli można kontrolować, kto przylatuje. No jednak to są zupełnie, zupełnie inne warunki niż Europa, Indie czy Chiny.
0: No zgadza się, to są różne warunki, dlatego chyba nie do końca powinniśmy krytykować inne kraje.
1: Tak, to zawsze, wiesz, to w tej samej dyskusji o tych o systemach gospodarczych, czemu tam zawsze wolny rynek i tak dalej. No nie, no wszystko jest właśnie skrojone pod warunki lokalne, powinno być.
0: Właśnie skrojone. Dobrze, jeżeli jest skrojone pod warunki lokalne, ale nie zawsze, właśnie, także rzadko kiedy tak jest.
1: Nie zawsze się bierze pod uwagę to, że no Australii na przykład jest dlatego tak dobrze, bo to jest kraj, który ma surowce, który jest mało zaludniony, a Polska jest znowu inna, no. Na przykład było zawsze porównanie, czemu DDR i RFN były zupełnie inaczej gospodarczo chciały, no ale tam jest to nie tylko system, ale bardzo, bardzo dużo innych czynników, o których ludzie zapobiegają. Dobra, to był twój news czy mój news był?
0: To był taki, powiedzmy, pośredni news, taka anegdotka. Teraz twój news.
1: O kopaniu? A mój news, dobra. A co powiesz właśnie na temat ostatniego tygodnia i naszego... Powiem, ja tu siedzę w Niemczech, ale polskiego rządu. Z jednej strony właściwie to dwie rzeczy. Jedna to jest loteria.
0: Przekonało mnie to do szczepienia.
1: No ci powiem, to nie jest najbardziej abstrakcyjna loteria, jaką w życiu słyszałem.
0: To jest absurd, to jest bez sens. Najpierw wymyślają jakieś...
1: Ci powiem, na kim się wzorowali. Czekaj, jak mi tylko pozwolisz na sekundę, ci powiem, na kim się wzorowali. W 2003, to był bodajże rok, byłem w Sarajewie, właśnie w Hercegowinie i tam mieli problem taki, że tam zostało kupę tej broni, nie? Po tej wojnie i każdy ją tam gdzieś w domu miał. Jakieś tam karabiny maszynowe, granaty, nie wiadomo co. No i ONZ tą broń skupowała, nie? Skupowała, tylko się ją dodawała, nie? To było rozbrojenie, żeby tam ci ludzie tej broni po tej wojnie nie mieli. No i to szło opornie. I akurat jak byłem ogłoszony ofertę, jak przyniosłeś karabin do punktu tego skupu, mogłeś wygrać pralkę a za jakąś wyrzutnię to nawet było losowanie samochodu, także...
0: Losowanie, czy dostawałeś w zamian?
1: Nie, nie, nie, losowanie. Była loteria. Oddasz
0: to karabin, drogi ten los był, ci powiem, w tej loterii. Myślę, ciekawe, jakby na przykład jeden zakład totolotka kosztował tam, powiedzmy, no ile kałach może kosztować, z $1000?
1: Nie, ja podejrzewam, wiesz, że większość tych kałachów i tak to była, tak wzięła się po prostu, z ulicy sobie podniosły, no, no wojna była, jak było, czy tam sobie wynieśli ludzie z magazynów. No ale nie, sam fakt, że właśnie kałach oddawali, no, mogłeś wygrać pralkę. Także podejrzewam, że tutaj drogi Mateusz się wzorował chyba na Boś. Nie, to nie na Boś, na Zecie, który tam skupował tą broń. Skupował, sorry, zbierał.
0: No, a więc w temacie, ja uważam tę loternię za pomysł poroniony. To jest takie chwytanie się już wszystkiego, co ci przyjdzie do łba, nie do końca się nawet zastanawiam, czy to zadziała, bo na początku wymyślają jakieś obostrzenia, w sensie paszporty covidowe, zakazy wyjazdów, zakazy wejścia do sklepów, tak jak na przykład u ciebie bez szczepionki. Tylko po to, aby zachęcić ludzi do szczepień, co nie do końca działało, a w niektórych przypadkach nawet wzbudzało agresję i sprzeciw wobec tego. No w ogóle ludzie się musieli godzić na bycie dyskryminowanymi w jakiś sposób i wykluczonymi. Natomiast teraz chodź tam wszyscy się szczepta, hajs wam rozdamy. Czy nie uważasz, że na przykład dużo lepszym rozwiązaniem i skuteczniejszym byłoby po prostu nie robienie niczego, tylko, tylko po prostu oświadczenie. Mamy szczepionki, szczepmy się. Nie dodawanie do tego żadnej kolejnej narracji, jakichś przymusów, nakazów, obostrzeń, czegokolwiek innego, nagród, pochwał.
1: Wiesz co, podejrzewam, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o...
0: O to, żebyś mógł wygrać milion złotych.
1: Nie o to, że firmy, które produkują te szczepionki, muszą zarobić. W szczególności, że najpopularniejszą szczepionką jest Pfizer.
0: Nie, no okej, okay, no zgadza się. Ale zarabia, tak. To, co oni zrobili, tak. Pierwszy krok podzielił społeczeństwo i nastawił dużą część wrogo do szczepionek. Obecny krok podzieli tą stronę, która była nastawiona wrogo na sprzedawczyków i tych, którzy dalej idą pod prąd i są oporni. I po co to jest potrzebne? To tylko robi podziały niepotrzebne. Nie lepiej po prostu byłoby, tak jak jest z grypą co roku, mamy szczepionkę i szczepmy się i koniec. Żadnych jakichś polityk dyskryminacji. No, na co dzień się walczy z dyskryminacją. Buduje się, nie wiem, podjazdy dla inwalidów, natomiast dyskryminuje się osoby, które są niezaszczepione.
1: No, ale nie myślisz, co... Czy ty doszukujesz się jakiejkolwiek logiki w działaniu?
0: Tak, chciałbym, żeby coś było jednak logicznego.
1: Tak, jeśli ty się doszukujesz jakiejkolwiek logiki w działalności polskiego rządu, to mam smutny.
0: Ale wszystkich rządów, niemiecki wcale nie jest lepszy. Przecież ty nie mogłeś wejść do OBI, nie mając, znaczy tam, czy tam do niemieckiego odpowiednika OBI, nie mając szczepionki lub aktualnego testu.
1: OBI to jest niemiecki sklep.
0: No, zabrać.
1: No ale nie, to wiesz, to jeszcze jakiś sens miało, bo no, dyskryminacja była, ale no niby chrońmy się, bo zależy, że żadnego sensu to nie miało, bo ludzie
0: no dobrze,
1: się
0: ale
1: narażają.
0: W Polsce jest chyba 14, to już pewnie nieaktualne dane, ale było 14 milionów dawek, czyli powiedzmy, że w 100% nam zaszczepionych było 5 milionów, z czego tam powiedzmy jeszcze, nie wiem, 7 czy 9 milionów było tylko jedną dawką, więc ileś tam jeszcze milionów przeszło, więc jesteśmy na przykład w okolicach 20 milionów osób, które w jakiś sposób już mają odporność. To już jest dosyć duża liczba. No i teraz przykład wesel. 50 osób miało być na weselu. Nie wiem, czy to się zmieniło, ale na przykład w Polsce na weselach było ograniczenie do 50 osób, natomiast osoby niezaszczepione nie były brane pod uwagę, nie były brane pod uwagę przy tym limicie. Mogły sobie wchodzić oddzielnie. No i dlaczego to jest potrzebne? Przecież jak jesteś zaszczepiony, no to niech sobie wejdzie i 200 osób niezaszczepionych. No przecież nic ci nie zrobią. Jak już to siebie nawzajem pozarażają.
1: To chodzi, że osoby zaszczepione mniej roznoszą. Tak.
0: No ja wiem o tym, że znaczy słyszałem też i taką opinię od jakiegoś tam lekarza epidemiologa z tego sztabu zarządzania kryzysowego, że jednak osoby zaszczepione też mogą zachorować i też mogą roznosić chorobę. No i właśnie dlatego to tak nie do końca mi się podoba w sumie. To tak dużo jest sprzecznych rzeczy. Jak już mają z czymś kłamać, to powinni skłamać z tym, że tak jak w Izraelu, zaszczepicie się, zdejmujemy maski i tyle. I jest wszystko okej, okay, wraca do normy.
1: No wiesz, to tak dziwnie działa, bo na przykład tutaj w Niemczech to z dnia na dzień nagle się okazało wcześniej, bo widzisz, można zdjąć maski, można otworzyć sklepy, można nagle wirus i o dziwo nic się nie zmieniło w ogóle.
0: A to Merkel czy ktoś z rządu niemieckiego ogłosił, że pandemia się skończyła?
1: Nie, to nie.
0: W zeszłym roku w Polsce Morawiecki chyba ogłaszał, że pandemia się skończyła.
1: Tak, ale nie, w ogóle ciekawostka taka niemiecka jest, że no, nic się nie zmieniło, bo pogoda właściwie ładna to jest dwa dni, a tak to pogoda właściwie się nie różniła między lutym a majem nic. Też było tak 10 stopni padało. Żadna różnica między szczytem i teraz. Opostrzenia były cały czas takie same przez 7 miesięcy. Się kompletnie nic nie zmieniło, ani pogoda, ani opostrzenia, no, nic. Nagle po 7 miesiącach nagły spadek zakażeń kompletny i nagłe otworzenie wszystkiego. Nie wiem, nie rozumiem, nie wypowiem się. Ale jest to.
0: Pozostaje co tylko się cieszyć i mieć nadzieję, że to się utrzyma. Nie?
1: Tak, bo wolałbym, chciałbym na wakacje sobie zarezerwowałem. Zarezerwowałem więziony programami naszego przyszłego gościa, czyli pana Makowicza o Dalmacji. Właśnie zarezerwowałem domek w Dalmacji i mam nadzieję, że się
0: to on ma, on ma dom w Chorwacji, nie? Ogólnie tam chyba mieszka, z tego co słyszałem w jakimś wywiadzie z nim, chyba więcej czasu w roku spędza chyba w Chorwacji niż w Polsce.
1: Ja szczerze mówiąc, Chorwacji bardzo lubię, on taki też bardzo lubi dawniejszą monarchię austro-węgierską i te kraje, ale jakoś Chorwatów nie lubię, bo to są ustasze i oni są bardzo katolicy, bardzo nacjonalistyczni i jakoś nie ze wszystkich narodów jugosłowiańskich, dawniejszych, to Chorwatów chyba najmniej. A dobra, to z moich newsów to miał być jeden podwójny, a drugi, jak ci się podobało wystąpienie naszego pana prezydenta, bo uważam, że no to było coś tak żenującego, że z tej żenady to musiałem się przejść na pieszo do Düsseldorfu i z powrotem, żeby to rozchodzić. Mianowicie o tym, że trzeba...
0: Naszego, ale mówisz teraz o którym, o Dudzie, czy o niemieckim prezydencie?
1: Nie, o polskim.
0: A to nie słyszałem, nie wiem, o czym mówisz.
1: A nie słyszałeś? Jak, nie. No to może wiesz co, ja tutaj ten. Ja to otworzę, to może będzie słychać. Nie wiem, czy mam ci podrzucić linka, to byś puścił w tle to. Bo nie wiem, czy słuchacie.
0: Daj linka, odpalę w tle. Daj linka, odpalę w tle. Nie wiem, czy można, ale odpalę. Może nas nie zdejmie.
1: Nie, no można. No chyba pan prezydent nie podpada pod prawa autorskie, czy podpada.
0: Nie wiem, może jakiś dziennikarz, który go nagrał, ma jakieś prawa no, autorskie na swoje.
1: Pan prezydent jest zawsze live. I co, może sobie skomentujemy to, bo to jest takie... W ogóle muszę stwierdzić, że nas...
0: Kiedy to jest nagranie? Znaczy wystąpienie prezydenta?
1: 4 dni temu, nie? I czekaj, to jest po prostu urozbrajające. Niech ja ci... gdzie tu jest copy link? Dobra. Ja ci to wyślę tutaj na tym... na naszym czacie. Dobra, no możesz puścić pana prezydenta. Na chwilę.
0: Ciekawe, czy będzie słychać.
3: Jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście. No nie, to są, naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. Tu może przyjdzie dzień, że trzeba będzie podjąć takie decyzje, że człowiek sobie nawet nie wyobraża, że musiałby takie decyzje podjąć. Dotyczące choćby bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, tak?
1: Do gabinetu.
3: No i nie może być tak, że ty masz jakieś osobiste problemy, które powodują, że jesteś niesprawny do podjęcia takiej decyzji. Nie, po prostu nie ma. To po prostu musisz. Albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz.
0: Dla kogo to było nagrane? Z kim to
1: dobra,
0: było?
1: Dobra, ale nic, nie było nic słychać, wiesz?
0: Nie było słychać?
1: Nie.
0: No ty nie słyszałeś na Skype'ie, ale na streamie było słychać.
1: Aha, no dobra, to jak na streamie było słychać, to dobrze. No dobra, to jak się wypowiesz na temat tej żenady, bo to jest coś, uważam, że no... Nie wiem, no niegodne prezydenta to mało powiedzieć.
0: Ale co było niegodne? Przecież on mówił tak, jak powinno to wyglądać, a że wygląda to trochę inaczej i mamy tego świadomość, że wygląda to trochę inaczej niż on to przedstawia. No to jest druga strona.
1: Ale zobacz jego mimikę, to w ogóle wygląda, wiesz, jak wypowiedź tego, w czym to było, chłopaki nie płaczą. Czy...
0: No twardziela próbował udawać, no on robił dobrą minę do swojej gry. Nie?
1: Ale widziałeś to, musisz być twardy, bo inaczej to... Nie, no.
0: Nie wiem. Dobra, to... W sumie dla mnie wystąpienie nieistotne, nic tam nie powiedział, co by miało zmienić moje
1: życie.
0: Nie,
1: no powiedział nie, ale po prostu... Jedna z najśmieszniejszych rzeczy, które w ostatnim tygodniu widziałem. Zmora dajesz ty.
0: Czekaj, zerknę, co tam mam. Pamiętam. Pucz w Mali, kolejny. Słyszałeś coś na ten temat?
1: Afrykańskie, ostatnio nie czytałem.
0: No, w zeszłym roku, chyba równo rok temu, 6 czerwca, został obalony prezydent.
1: Tak?
0: Pułkownikowie czy tam generałowie stworzyli sobie rząd tymczasowy, po czym w tym roku i oni zostali opaleni przez swoich kolegów z koszaru.
1: Nie, myślę, wiesz, że no, akurat Mali to jest o tyle ciekawy kraj, że tam są kopalnie uranu, które zaopatrują
0: złota.
1: Złota też, ale tam bardziej jest ten uran. Tam są kopalnie uranu, które zaopatrują francuskie elektrownie jądrowe, tak? Które zaopatrują francuskie fabryki paliwa jądrowe.
0: Tak, tak. Bardzo, bardzo Francja tam działa w tamtym rejonie, zgadza się.
1: Tak.
0: Stabilizuje ten teren.
1: Francja potrzebuje tego uranu, bo w Francji, przypomnijmy sobie, około 74% energii pochodzi z elektrowni jądrowych. Jest to kraj, który chyba na świecie największy procent
0: ma... Nie, największy ma Anglia.
1: Największy Anglia ma, tak? Z energii jądrowej? No to Francja pewnie druga będzie.
0: Francja, no tak mi się wydawało, że jest druga, przynajmniej w Europie. Wydawało mi się, że mają jednak coś ponad 85%, no ale nieważne. W każdym bądź razie zależni są od energii jądrowej. No, tak jak my od węgla.
1: Sami nie posiadają złóż uranu. Posiadają je w Mali. I teraz tak, no jakby któryś rząd Mali kiedyś stwierdził, że Francja musi płacić jakąś tam normalną stawkę, albo nie sprzedamy Francji tego uranu i tak dalej, no Francja nie może sobie na to pozwolić, na pewno. No i tam te pucze i tam te islamskie organizacje i tak dalej.
0: To co, no, sugerujesz, że to jednak Francja destabilizuje ten rejon tylko po to, aby móc tam mieć legalnie swoje wojsko?
1: Ja tego nie sugeruję, to myślę, że...
0: Że tak jest.
1: Większość ludzi na świecie to wie po prostu.
0: Ja natomiast słyszałem historię, że Mali zdestabilizowało się w momencie, kiedy obalono Kaddafiego w Libii i wypłynęły na jaw, ogólnie na czarny rynek broń z jego tajnych magazynów. Która no, między innymi dostała się do Mali i Mali jest właśnie takim państwem przerzutowym, gdzie ta broń z Libii trafia między innymi do Nigerii, no i po drodze tam sobie zostaje i trochę. Nie, no trochę w Mali na pustyni i islamiści jej używają.
1: Po arabskiej wiośnie, ale akurat broń w Afryce nie jest jakoś tam specjalnie ciężko i kraje europejskie tam dozbrajały różnych watażków, kiedy trzeba było. Pomoc humanitarna tam. No właśnie, to będzie mój następny news.
0: Pomoc humanitarna w Afryce.
1: Pomoc humanitarną, tak. Jak to było, jak się wykorzystuje pomoc humanitarną. Ale w Afryce to wiadomo, to, że Europejczycy pozwolili tym krajom na niepodległość, to wcale nie oznacza, że te kraje są niepodległe i Europejczycy tam nie robią swoich interesów. Tak jak wcześniej rozmawiałeś o Rwandzie. W ogóle z Rwandą to jeszcze nie powiedziałem takiej ciekawostki. Nie wiem, czy oglądałeś film Hotel Rwanda?
0: Nie oglądałem, ale coś tam znam mniej więcej zarys fabuły.
1: No właśnie, no i tam był ten dyrektor tego hotelu, który ratował tych ludzi.
4: Tak.
1: Tak.
0: On jest teraz chyba uwięziony, tak?
1: Właśnie, no był jego wielki przyjaciel, Paul Kagame, który jest obecnie prezydentem Ruandy. No i Paul Kagame był wielkim bohaterem, który tak wyzwolił lud, zatrzymał masakrę, pobił Hutu, czy to już nie pamiętam. No i więcej przyjaciele, ten bohater rwandyjski.
0: Hutu pobił, bo to Tutsi byli mordowani.
1: Tak, i co się okazało, no Paul Kagame nagle zaczął rządzić w takim typowo afrykańskim stylu, jak to w większości, trochę tam woda sodowa uderzy do głowy. No i ten człowiek, poczciwy człowiek, który tam zarządzał tym hotelem Mill Collins w stolicy, w Kigali, no, no tak samo nie lubią tego, co robili Hutu. Tak samo nie lubią tych czystek i tego dyktatorskiego stylu władzy, jaki wprowadził Paul Kagame.
0: Jego no, dawny kolega, nie?
1: Tak, i się pokłócili. No i obecnie dyrektor tego hotelu, bohater poniekąd, został uwięziony pod zarzutami terroryzmu. Także
4: dobrze no, się
1: tak,
4: dzieje.
1: Tak to wygląda. Tak, tak to wygląda. No i świecie Mali, no tak długo tam nie będzie dobrze, jak Francuzi będą tam kopali uran, bo wojsko francuskie tam po prostu stacjonuje, ono się zajmuje ochranianiem i ekspedytowaniem tego uranu wykopanego, a nie stabilizacją.
0: Właśnie tylko to robi to wojsko, bo jeszcze jakiś czas temu przy jednym z pierwszych zamachów puczu w Mali, już nie pamiętam, który to był rok, to było powiedzmy z pi razy 10 lat temu, wojsko francuskie wtedy interweniowało, ale poniosło porażkę. Zresztą chyba jak wszędzie ostatnio wojsko francuskie solo ponosi porażki.
1: O właśnie, ja tutaj widzę na czacie słuchaczka Rival pisze, że coś w największym kraju islamskim Europy. Wiecie, który to jest największy kraj islamski Europy?
0: Francja albo Niemcy.
1: Nie, no Bośnia. Bośnia Hercegowina, która jest...
0: No gdzie? Przecież we Francji jest pewnie z 15 milionów muzułmanów.
1: To jakieś masz złe wiadomości. Nie, to jest tam, nie wiem, z 5%, 6% muzułmanów.
0: We Francji?
1: Tak, ale krajem, w którym większość muzułmanów istnieje, to jest chyba...
0: Ale powiedziałeś o największym kraju muzułmańskim, a nie o największym...
1: Kraju muzułmańskim, czyli tam, gdzie muzułmanie rządzą, tak? A jest to Bośnia Hercegowina, chociaż muzułmanie w Bośni Hercegowiny nie są jakoś tam specjalnie wierzącym. Czyli tam nie odwołują się do tych faszystowskich praktyk islamu. Także ich się nie trzeba obawiać, zresztą w ogóle Bośni się nie trzeba obawiać.
0: A nie czasem Albania jest większa? Nie wiem. Faktycznie jakieś miałem lipne dane, tu oficjalnie w tej chwili jest 7,5% od 4 do 6 milionów we Francji.
1: No właśnie, także... Powiem, że we Francji jest tak duży odsetek muzułmanów, także tych muzułmanów też wcale aż tak dużo w Europie nie ma się
0: wydaje. Ale to jest oficjalnie, a ciekawe ilu jest tych, którzy napłynęli i nie są zgłoszeni w żaden sposób.
1: Że Bośnia to słowiański kraj, no, jest słowiański, a czy Słowianin nie może być muzułmaninem? No, jak Bośnia pokazuje, jest bardzo dużo Słowian muzułmanów i to jedno drugiemu nie przeszkadza. Przecież wyznanie to... No, ale Rivalu, jeśli myślisz o Niemcach, że to jest największy kraj muzułmański Europy, to nie. Ja mieszkam w Niemczech i no, jest dużo ich na ulicach, ale jednak jest dużo innych wyznań i jest to kraj raczej taki bardzo katolicki. Zresztą to ten cały maraton tych długich weekendów teraz powoduje to, że pokazuje, że to jest kraj jednak nie katolicki, tylko chrześcijański, bo tu są protestanci i katolicy i te święta są to takie bardzo, no bardziej, powiedzieć, są bardziej obchodzone niż w Polsce, bo jednak Wielki Piątek w Polsce nie jest wolny, a w Niemczech jest. Dobra, to byliśmy przy Mali.
0: No odnośnie tego puczu. No to Francuzi ostatnio w pojedynkę podczas swoich interwencji militarnych chyba wszędzie w ostatnim czasie ponieśli porażkę. Interwencja w Libii też nie do końca była w sumie ich jakimś tam sukcesem na współkę z Anglikami. Poprzednio awantura o jakiś kanał Suezki też nie była jakoś specjalnie udana, też do kooperacji z Anglikami. W Wietnamie bęcki, w Mali nieudana akcja. No, słabo im coś idzie ostatnio. Wszędzie, jedynym rezultatem ich działań jest wszędzie destabilizacja. No, Syria to też jest przecież postfrancuska przecież kolonia. Znaczy Francuzi mieli tam wpływy, nie?
1: Nie, to ale jest francuska kolonia, była dawniejsza.
0: Była. No to dobrze. No,
1: tak, jak i Liban. Ale czy destabilizacja to jest coś, czego nie pragną? To jest właśnie to, czego pragną. No. Francja nie jest jakimś tam wielkim supermocarstwem, ma swoje interesy w państwach pokolonialnych i najłatwiej jest tam rządzić, jak to są kraje zdestabilizowane, a nie, gdy tam jakaś istnieje realna państwowa władza. Także...
0: No to ja trochę naiwnie myślę, nie? Bo zawsze mi się wydawało, że tak państwo, które jest stabilne, to jest lepszy gracz do robienia interesów.
1: No nie, na przykład sobie jak spojrzymy na Kosowo, no to Amerykanie...
0: To tak samo jak robienie interesu z pijanym. No, chyba z pijanym się gorzej robi interes z kimś, kto strzeli. Znaczy łatwiej go może oszukać.
1: Nie, na przykład spójrzmy sobie na Kosowo. No, Amerykanie bardzo dążyli do tego, żeby Kosowo stało się niepodległym państwem. A wiadomo, że Kosowo i jakim niepodległym państwem mogło się stać? No, mogą się stać takim mafijnym kurwidołkiem, jakim się stało. Jakim jest. Kompletnie zdestabilizowanym, biednym, rządzonym przez mafię. I tak dalej, i tak dalej. I dzięki temu Amerykanie mogli sobie bez problemu zbudować tam bazę. Nazywa się to baza bodajże Bond Steel. Jedna z największych baz na świecie amerykańskiej. Nikt tam nie wie, co się dzieje. Nikt nie bardzo w to nie wnika. Państwo kosowskie, które de facto państwem też nie jest, bo nie jest in jure, bo nie jest uznawane przez wszystkie kraje na świecie, a nadal nie jest członkiem ONZ.
0: Na Serbii wymuszenie Kosowa zostało w ogóle w jakiś sposób. Uznanie Kosowa zostało wymuszone w jakiś sposób.
1: Nie, Serbia nie uznała Kosowa.
0: Nie uznała do dzisiaj? Bo słyszałem o jakichś planach, wiesz, jakichś dealów, że coś tam. Już nie pamiętam, co miała Serbia w zamian dostać, ale warunkiem było uznanie Kosowa.
1: Tak, ale nadal tego nie uznali.
0: Okej, dobra, to wycofuję się.
1: Tak, dla nich to jest nadal prowincja serbska. No i Kosowo jest to taki, wiesz, kawałek zestabilizowanego kraju, gdzie tam Amerykanie mają swoją bazę, mogą robić sobie co chcą. Tam zresztą pobudowano część systemu Echelon do podsłuchu Rosji. Jest to w miarę blisko Rosji. No i mogą robić sobie co chcą. To nie ma problemu, bo to jest totalnie zestabilizowana część świata. No to też pewne problemy im daje.
0: Okej, czyli w skrócie, jeżeli chodzi o destabilizację, to jednak Francuzi odnoszą sukcesy i tylko winszować.
1: Dokładnie. Jak masz kopalnię uranu w kraju zestabilizowanym, kopalnia jest ochraniana przez swoje wojsko, to ten kraj, który się zajmuje tylko...
0: No dobrze, a teraz wyobraźmy sobie, że w Mali dochodzi do jakiegoś ludobójstwa. Znaczy, jest jakaś wojna domowa, tak jak to miało miejsce w Rwandzie, gdzie też Francuzi maczali paluszki. No i na przykład Francuzi ugadują się ze stroną dominującą, że będą ich wspierali w pokonaniu tamtej strony, tej drugiej strony, którą chcą poskromić, w zamian za co ci przyzwolą im na dalsze stacjonowanie i opiekowanie się złożami uranu, które są im tak bardzo potrzebne. No i z perspektywy czasu będzie identyczna sytuacja, jak dojdzie do identycznej sytuacji, jak w Rwandzie to miało miejsce. I co, i znowu będzie, że Francja jednak jest niewinna.
1: Wiesz, w historii piszą zwycięzcy. Tak to działa. Nie?
0: No to czemu się biją w pierś w tej chwili?
1: Ciężko powiedzieć, może taki klimat mamy, nie?
0: Nie wiem. Dziwna sprawa. Nie ogarniam tego, to jest nie na moją logikę.
1: Cicho, bo może będzie PLM. O właśnie, to z mojej strony news, chciałem o czymś innym, ale dzisiaj mi tak doszło. To będzie taki w ogóle mindfuck dla polskiej prawicy niesamowity. Otóż jedna z liderek BLM-u powiedziała, że należy zniszczyć Izrael za to, co robi Palestyńczykom. I teraz jest pytanie, jak do tego się odniesie.
0: Amerykańskiego BLM-u, tak? Ci z Ameryki?
1: Tak. No i teraz jest pytanie, jak się do tego odniesie tutaj nasza prawa strona, bo no, z jednej strony BLM-u nienawidzą najbardziej na świecie, ale z drugiej strony nienawidzą najbardziej na świecie Izraela i to jest taki mindfuck straszny. Myślę sobie do prawej strony. No bo jeśli powiedzieli, no ona miała rację, no to co, BLM miał rację? Że Izrael? Nie. Nie wiem.
0: No chyba, że się pokierują tą dewizą, gdzie w polityce są tylko interesy.
1: Nie, to zawsze wiesz, czy z jednej strony rasizm, z drugiej antysemityzm, co wygra.
0: No, musisz się skumać z jednym, żeby pokonać drugiego, po czym wracasz rozwalić tego pierwszego.
1: No, dobra, to mój news, a to był taki, wiesz, poboczny news, bo mój news był taki, że we Wrocławiu pewna firma stworzyła sobie pierwsze drukowane panele fotowoltaiczne. To są bardzo tanie, bo można sobie to wydrukować i założyć na domu. Czy to będzie następna rewolucja polska, czy się skończy jak grafen i co tam jeszcze?
0: Nie wiem, czy drukowane panele zmienią coś w sumie w sytuacji rynkowej, ale jeżeli chodzi o wytwarzanie energii ze słoneczka, to Polska ma w ostatnim czasie sporo sukcesów. Między innymi chyba w zeszłym roku ruszył startup, gdzie, nie pamiętam już nazwiska, bardzo młoda kobieta, doktorka fizyki, jest właścicielką patentu na budowę ogniw fotowoltaicznych powstałych z organicznych związków, nie tam współprzewodnika krzemowego czy germanowego. No on jest super cienki, lekki, przezroczysty i tam nie ma jakoś powiedzmy dużej wydajności, ale ma stosunkowo dużą wydajność, a przede wszystkim jest bardzo ma bardzo szerokie spektrum zastosowania i planowany jest na przykład szycie odzieży z wykorzystaniem czegoś takiego.
1: No, ale w ogóle nie wiem, to na podcaście rozmawialiśmy. Była taka jest idea w Niemczech, żeby zadaszyć wszystkie autostrady, budując właśnie panele. No, drukowane panele mogą być tutaj tańsze w produkcji. Nie, w ogóle drukowane panele mają podobno być możliwe do wytwarzania w domu, także będziesz sobie w stanie gdzieś tam na z tego, co czytałem, to no, można je wydrukować na drukarce atramentowej, mając odpowiedni atrament, także
0: co?
1: Mógłbyś sobie w domu tworzyć swoje własne panele fotowoltaniczne i tam sobie na jakiejś folii wydrukować i dach tym obłożyć. Znaczy, byłoby to w pewnym sensie jakaś rewolucja.
0: Znaczy wiem, że już w sprzedaży od jakiegoś czasu są dostępne też solarodachówki, że wiesz, nie kładziesz paneli solarnych na dachu, tylko po prostu pokrywasz dach zamiast dachówki takim blatem solaro, coś tam podobny. I podobno, że całkiem to ekonomicznie wychodzi, że jest niewiele drożej niż sytuacja, w której pokrywasz dach najpierw tam, wiesz, dyskami, papą i tak dalej, i blachą, a później dostawiasz panele. Po prostu od razu stawiasz panele, jest niewiele drożej. Niewiele drożej, jeżeli chodzi o sam materiał, ale zaoszczędzasz wtedy na konstrukcji, na budowie tego, bo tylko raz to robisz.
1: A we Francji znowu była idea, żeby nie zadaszać autostrad, tylko było coś, że budowano nawierzchnię autostrady, tak, z jakichś elementów, które produkowały prąd. Ale nie wiem, Zora, jak sądzisz, bo dla mnie w ogóle idea właśnie drogi. Drogi to są gigantyczne powierzchnie,
0: zadaszenia drogi
1: nasze kraje, tak. Bo jednak tych kilometrów autostrad, dróg krajowych i tak dalej, no są gigantyczne ilości terenu.
0: No ale to była mowa tylko o autostradach na razie, nie?
1: Na autostradach, no bo jednak drogi krajowe to jest o wiele, wiele więcej. No ale to są jednak gigantyczne ilości terenu pokryte asfaltem i no, można by to właśnie wykorzystać na produkcję energii.
0: No bo... Ale jakie to są koszta takiej inwestycji też? No ja na przykład mam taki problem z panelami energią słoneczną, że jakoś zapominamy specjalnie o ekonomii tego wszystkiego. W polskich warunkach to się słabo sprawdza w tej chwili. Polska infrastruktura nie jest przygotowana, o czym gadaliśmy na podcaście. Możesz mieć zajebiście wydajny falownik i układ paneli. Teoretycznie mógłbyś sobie zasilić w ciągu godziny, wyprodukować tyle energii, żebyś sobie zasilał dom przez tydzień. Ale co z tego, kiedy na przykład oprócz ciebie jakiś sąsiad też będzie miał ten panel i twój falownik zostanie wyłączony automatycznie z tego względu, że zostanie przekroczone maksymalne dopuszczalne napięcie w sieci. I nie pracuje to wtedy na siebie. No i okres zwrotu wtedy takiej inwestycji zaczyna wzrastać. I zachodzi pytanie, czy to się kiedykolwiek ci zwróci.
1: No, znowu sam. Rozmawiamy na temat legislacji. Wszystko jest, jesteśmy w stanie to zmienić. Na poziomie legislacji.
0: Bo wiesz, takie lewaczenie

0: Dokładnie.
1: Peroskitów. To są jakieś tam związki organiczne. O tym mówiłeś.
0: Dokładnie.
1: To ja o tym
0: tak.
1: samym mówiłem.
0: No. A Niemcy znowu opracowali technologię wiązania właśnie przez związki organiczne wodoru, ale to tam to się nazywa power paste bodajże. I ten wodór nie wybucha i można go tam sobie magazynować. Coś jak dynamit, nie? Bo Nobel wynalazł dynamit, to było po prostu przechowywanie nitrogliceryny, która tak nie tak łatwo wybuchała. Ale dobra, gdzie tam to brzegło, gdzie byliśmy? Właśnie jeśli chodzi o te samochody elektryczne, no zupełnie nie ma sensu w krajach, gdzie większość energii jest wytwarzana z źródeł kopalnych. Na samo wytworzenie tego samochodu elektrycznego to są niesamowite ilości pierwiastków ziem rzadkich, które nie tylko powodują koszty ekologiczne i zanieczyszczenie środowiska i wydobycie, ale także koszty społeczne. Bo
1: a z tym się też wiąże temat, który mam w dalszej w dalszym momencie, no w kolejnym czasie chciałem poruszyć, jest to ekoterroryzm. Ekobójstwo, przepraszam.
0: Ale gdzie to wyjdziemy na tym?
1: Nie, teraz, dzisiaj miałem to na dzisiaj przygotowane, ekobójstwo.
0: Dobrze, to zaraz do tego przejdziemy. No,
1: Izba Niższa francuskiego tam parlamentu, Sejmu, czy jak to tam się u nich nazywa, uchwaliła w swoim kodeksie karnym kary za ekobójstwo. No i to się wiąże między innymi z wydobywaniem minerałów ziem rzadkich, węgla odkrywkowego i tak dalej. No ale to później o tym powiemy.
0: A właśnie, dobra, to jak już mój news, bo chyba będziemy niedługo kończyć w ogóle, bo to już taka późna godzina. Jutro nie wiem, idziesz do pracy jutro?
1: Oczywiście.
0: Bo się rozgadałeś dzisiaj. Jak wczoraj
1: 10 minut się wiesz, przespałem przed audycją.
0: Nagle energia cię wzięła.
1: Teraz nie będę mógł usnąć.
0: Po grillu to jestem taki trochę ociężały, bo tam sobie posiedziałem. Najadłem się, zrobiłem trochę za dużo jedzenia, także no, musiałem to zjeść, bo jedzenia się nie marnuje, tak staram się nie marnować. I nie zmarnowałem i siedzę taki ociężały.
1: No dobra, to już może nie będziemy kolejnych poruszali jeszcze. Może coś dopowiemy w tym, co teraz ty masz i skończymy audycję.
0: Nie, ale właśnie, to taka już dzisiaj wiadomość. Możliwe, że Netanyahu odejdzie z urzędu, bo się porozumiewają poza jego plecami inne partie i są w stanie stworzyć rząd.
1: Kto?
0: Izraelu.
1: Netanyahu powiedziałeś, tak?
0: Tak.
1: Bo ja usłyszałem jakiś Natan coś.
0: Nie, możliwe, że Netanyahu nie powiem. Netanyahu tak skończy, nie powiem. Swoje 12-letnie urzędowanie na urzędzie prezydenta, premiera Izraela, prezydentem jest to
1: znaczy inne. Tam chyba się zbliżają w tej chwili wybory w Izraelu, tak?
0: No nie, bo jeszcze jest szansa na stworzenie nowego rządu. Jeszcze został czas, no Netanyahu nie jest w stanie stworzyć tego rządu.
1: Nikt nie chce z nim w tej chwili rozmawiać już kompletnie?
0: Z nim nie, ale właśnie...
1: Ale ze sobą rozmawiam. Jest taka sytuacja trochę jak w Polsce. Wszyscy przeciwko.
0: Tylko no niestety sprawa jest taka, że ci, którzy będą tworzyć ten rząd, nowy rząd.
1: To są po przeciwnych stronach barykady.
0: To jest jeszcze bardziej prawicowa koalicja. No także Izrael dąży w kierunku.
1: Znaczy, ale czy w tej prawicowej koalicji będzie partia arabska?
0: Nie.
1: Ale partia arabska ma przecież jeszcze, kurde, bo ja to już takiego fikołka zrobiłem w głowie, że może się jeszcze okaże, że partia arabska dogada się z Netanyahu po to, żeby rząd utrzymać.
0: Ale przecież Netanyahu chciał się dogadać z partią arabską.
1: Ja wiem, że chciał. On się z każdym chciał dogadać, tylko po to, żeby mu, wiesz, zarzutów nie postawili, w sensie nie ruszyli śledztwa, aby
0: tak
1: się utrzymać przy władzy, ale...
0: Netanyahu nienawidzi jakoś tam specjalnie Arabów.
1: Ale w tej chwili, jak wiemy, no to przecież... Dosyć niedawno mieliśmy małe przedstawienie wojenne pomiędzy Izraelem a Palestyną, a partia arabska to jest takie przełożenie się Palestyny na rząd Izraela. Mniejszości
0: no,
1: arabskiej.
0: W ogóle jakby ktoś myślał, że tam Netanyahu jakiś ma... W ogóle
1: ciężko, żeby ze sobą współpracowali. Nie?
0: Ideologiczne, niechęć do Arabów czy Palestyńczyków. Nie, to tak nie jest. Nie? On po prostu kochają każdego, na kim mogą zrobić interes, oni nienawidzą każdego, na którym też mogą zrobić interes. Także oni by się nawet dogadali z...
1: Z nazistami by się dogadali?
0: Tak. Z panem Borsakiem, jak trzeba by było.
1: A z nazistami by się dogadali?

0: Oczywiście każda prawica jest w stanie się dogadać z każdym, jeśli chodzi o pieniądze czy władzę i tak dalej. A właśnie, dobra, na sam koniec, ale
1: Jeszcze
0: o
1: odnośnie tych
0: dobrobycie.
1: autostrad, co mówiłeś. Fajne by to na przykład. Czy to ma sens? To jest w sumie dosyć ciekawy pomysł. Tylko tak, absurdalne koszty tej inwestycji. Dwa, co z tym prądem miałoby być robione? Czemu on miałby służyć? To byłby prąd, który miałby zasilać gospodarstwa domowe, czy może gdzieś w tym w tym asfalcie byłaby zatopiona jakaś tam ceweczka, która by w trakcie jazdy przez cały czas doładowywała akumulator w twoim samochodzie elektrycznym.
0: Też były właśnie projekty, chyba w Stanach pierwsze były.
1: Wiem, że na postojach, na skrzyżowaniach były zatapiane takie płyty indukcyjne, które doładowywały baterie.
0: Tak, ale były też właśnie pomysły, żeby no, zrobić na autostradach, żeby cały czas indukcyjnie doładowały, ale nie wiem, czy mnie
1: Bonsaia
0: widać
1: pokazujesz?
0: teraz.
1: Bonsaia pokazujesz? Bonsai?
0: Nie, bo to mi się domagał, co ostatnio skleiłem. To nie jest, co ostatnio skleiłem, to jest jakieś parę miesięcy temu. Po tym, co ja jeszcze zrobiłem, po tym. A nie, czekaj, moją Skodę Słowacką to było już przed, jak patrzę po płuce, nie, to potem był. To już potem sztuka zrobiłem, a sztuk stoi sobie w piwnicy, co mi się nie chciało schodzić. No to właśnie tą piękną. Taką sobie francuską ciężaróweczkę AHN z działem 3,7 mm, 3,7 cm przeciwlotniczym niemieckim z 25. Dywizji Pancernej Wehrmachtu. To sobie skleiłem, skala 1,35. Nie wiem, czy to widać, bo był bonsai, a teraz widać. Czy nie? Halo, halo.
1: Do mnie mówisz?
0: No, mówię, czy widać, bo to mi się chciał zobaczyć,
1: Widać, widać.
0: ale
1: No teraz już jest za
0: za
1: blisko.
0: daleko nie. Dobra, bo teraz ten
1: Od tak jest najlepiej.
0: nie,
1: Widać w
0: nie,
1: całości,
0: nie
1: jest
0: fok
1: ostro.
0: no właśnie, nie fokusuje się. Także to specjalnie dla Tomisia, to jest właśnie AHN ciężarówka, na którą siedziałem jakieś 2 miesiące czy 3 miesiące ją robiłem. A to jeszcze tak miałem zacięcie, teraz to już tak mniej robię swojego Austina. No, dobra, no, odstawmy gdzieś to na półkę specjalnie. Trzeba słuchaczom słuchać głosu słuchaczy. Jak zażądał pokazać, to pokazałem.
1: To gdzie mówiłeś? W Seattle były takie skrzyżowania, tak? Doładowywujące?
0: Nie, gdzieś słyszałem, że w Stanach, nie mówię w Seattle, tylko mówię w Stanach. Słyszałem, że mieli takie autostrady robić. Ale na przykład w Niemczech jest ta słynna elektryczna autostrada, A5, o której rozmawialiśmy, gdzie tam
1: Jest
0: sobie ciężarówki.
1: linia trakcyjna nad nią puszczona, tak?
0: Linia trakcyjna, idą sobie ciężarówki, biorą prąd.
1: Bifuelowe ciężarówki, które po zjeździe z autostrady jadą normalnie na dieselku, chyba że jeszcze mają baterię, a w trakcie jazdy na autostradzie jadą sobie na prądzie, tak?
0: No, to tak mniej więcej wygląda. Także ten
1: I to
0: prąd.
1: też jest chyba jakiś taki prototyp trochę, co?
0: Nie, to jest prototyp, oczywiście, bo
1: Prototyp
0: to
1: to
0: jest tam
1: jest, tak?
0: jakieś 30-40 km i te ciężarówki wszystkie służą, już nie pamiętam z jakiej fabryki, ale z jednej do drugiej fabryki przewożenia
1: Może z
0: części.
1: Solarisa?
0: A to może nie jest wiadomość z ostatniego tygodnia, ale to,
1: No nie, ale to jest dosyć świeże z tego roku chyba.
0: nie mówię, dosyć niedawna wiadomość, że na przykład skończył urzędowanie jedyny na świecie towarowy tramwaj. A w Dreźnie, nie wiem czy wiesz, ale w Dreźnie istniała linia tramwaju towarowego. To jedyna na świecie, gdzie z zakładów szklarskich, tak, wożono szyby do zakładów Volkswagena.
1: A tak na przykład jak w Mińsku Mazowieckim były takie kiedyś dosyć znane zakłady Zetentek, no to on do dzisiaj istnieje. I FUD, fabryka urządzeń dźwigowych, która między innymi zbudowała w 100% wszystkie polskie stocznie i te żurawie, które tam były. I pomiędzy tymi dwiema fabrykami było takie bezpośrednie połączenie kolejowe, takie szyny. Czy tego nie można byłoby nazwać właśnie czymś takim?
0: Ale nie, no,
1: No,
0: tramwaj,
1: tramwaj jest troszkę mniejszy od pociągu, no ale.
0: nie,
1: No, ale
0: tramwaj
1: to działa na
0: towarowy.
1: tej samej zasadzie, nie? Jest sobie trakcja, są sobie szyny i sobie porusza się taki szynowóz z
0: Tak,
1: punktu A do
0: ale
1: punktu
0: tam
1: B wewnątrz
0: się
1: jednego
0: nazywało
1: miasta.
0: bodajże, to się bodajże nazywało tram cargo, że cargo, ale że samochód też cargo, nie? I to polegało na tym, że te tramwaje sobie jeździły po prostu po sieci tramwajowej drezdeńskiej, gdzie jeździły sobie normalne tramwaje.
1: Aha, czyli to nie było takie wyłączne połączenie, tak jak w tym przypadku
0: Nie,
1: premiamu.
0: to było właśnie takie, co mogłeś stać na przystanku tramwajowym i ci tam śmigał tramwaj, który wiózł szyby właśnie do fabryki
1: I
0: Volkswagena w
1: nie
0: Dresden.
1: zatrzymał się, żebyś mógł do niego wsiąść i podjechać kawałek. I byłem zdenerwowany i klałeś. Dzwoniłeś do ZTM-u i wysyłałeś wiązkę na maszynistę, że znowu się nachlał i przejechał przystanek.
0: No, także to tak to mi się działo. No i to właśnie ostatnio zakończyło się jego działalność, a to dlatego, że zamknięto fabrykę Volkswagena w Dreźnie, gdzie produkowano między innymi Faetona Volkswagena. No ale jeśli chodzi właśnie o te elektryczne samochody, to uważam, że to jest
1: Elektryczne, zadaszone autostrady.
0: wielka pomyłka. Jeśli będą samochody wodorowe,
1: Ale samochód wodorowy to w gruncie rzeczy bo są dwie albo trzy drogi produkcji samochodu rozwojowego, ale obecnie ta najbardziej popularna, którą na przykład wykorzystuje Toyota, no to samochód wodorowy to jest de facto samochód elektryczny, tyle że ogniwo wodorowe służy jako generator prądu po prostu.
0: No dokładnie i no ale to nie
1: W
0: musisz
1: związku z
0: brać
1: czym jest
0: tego.
1: bardziej skomplikowany, ale z drugiej strony nie wymaga aż tak dużej baterii. W sumie nie
0: To
1: wymaga w
0: jedno, nie
1: ogóle
0: musisz
1: baterii,
0: tego tam
1: ale dodają
0: chlebać
1: się.
0: godziny ładować.
1: Tak,
0: A
1: nie musisz go ładować.
0: kolejno, no nie, no sobie tankujesz wodór po
1: Nie,
0: prostu.
1: no tak, mówię, no tak, przytaknąłem. No tak, nie musisz go
0: Czyli on
1: ładować.
0: sobie sam prąd wytwarza i w tym momencie odchodzi nam to, że prąd do ładowania tego samochodu jest wytwarzany w jakiś tam
1: Bo też
0: spalarnia węgla
1: była.
0: brunatnego i tak dalej, także.
1: Pierwsze samochody wodorowe to były takie konwencjonalne, zwykłe silniki spalinowe, dostosowane do spalania wodoru, gdzie po prostu wodór był
0: No to.
1: spalany w mieszance paliwowo-powietrznej, zwyczajnie w wyniku jakiejś tam eksplozji.
0: No i to jest
1: Tylko
0: też bardzo
1: miały,
0: dobre rozwiązanie, no
1: ale bardzo niską
0: bo.
1: wydajność miały. Bardzo, bardzo niską wydajność.
0: No bardzo niską wydajność, ale o tyle to jest dobrze, że przy spalaniu wodoru zyskujesz wodę. I
1: No
0: to jest
1: zgadza
0: jedyny
1: się,
0: plus.
1: powstawała po prostu z rury wydechowej leciała ci woda, ale no ale wiesz, no wodór też ma jakiś koszt, też nie jest darmowy. Wodór też trzeba wytworzyć. Wytwarza się go na przykład z elektrolizy. No, elektroliza to jest ładowanie wody prądem. Ten prąd też
0: Dlatego
1: często gęsto wytwarza się z węgla.
0: były takie plany, idee, żeby zrobić sieć statków wokół równika, które będą sobie tam pływać z panelami słonecznymi. Takie platformy, które będą z wody morskiej wytwarzać właśnie wodór przy użyciu tego prądu z paneli słonecznych. Wiadomo, na równiku to jest dosyć konstant energia i będą ten wodór tam wytwarzać. Ten wodór będzie się statkami wozić już na kontynent, tak? Gdzie jest on wykorzystywany. Także, no takie plany były, różne plany są, ale w ogóle ITR niebawem zacznie działać. To
1: No,
0: też
1: ITER jest
0: taki jest.
1: uruchomiony chyba od jakiegoś czasu. On już tam dosyć blisko jest chyba podtrzymania reakcji. Bo to
0: I to ten obecnie, ale teraz
1: ITER
0: zrobiono
1: jest
0: nowy
1: uruchomiony, tylko on
0: reaktor.
1: tam ileś lat się rozpędza, nie?
0: Nowy
1: Reaktor.
0: reaktor, nie, budują nowy reaktor teraz właśnie, który ma mieć dodatni bilans energetyczny i z tego co pamiętam, to w zeszłym tygodniu, 2 tygodnie temu to skończono właśnie tam montaż fundamentów, już nie pamiętam, ale jeszcze rok, jeszcze dwa i
1: To
0: będzie stał
1: nie jak w
0: dopiero
1: Polsce, że od
0: spukany.
1: fundamentów do wybudowania elektrowni jądrowej mija 30 lat, po czym rozpadają się fundamenty i trzeba wszystko od nowa zacząć.
0: To mówisz o Żarnowcu, ale po prostu
1: Nie, w ogóle mówię o polskiej tym, o mentalności w budowaniu takich projektów.
0: No, w Niemczech nie lepiej, nie? To lotnisko słynne, Stuttgart 21, ten węzeł kolejowy i tak dalej. No, jest też trochę inwestycji takich, które jednak się nie udało. No to Niemcy mają z tym problem, bo to tam Made in Germany gdzieś ginie, nie? Ta
1: Już
0: marka
1: dawno
0: przez to właśnie.
1: zginęło. Zaginęło to.
0: Nie, no jeszcze jest, jeszcze tam. Niektórzy wierzą w to, że coś, co wyprodukowane było w Niemczech, jest dobre, ale no ja swoim Mercedesem jeżdżąc tym małym, no miałem różne samochody w życiu, to mój pierwszy Mercedes w życiu i
1: Ostatni.
0: tak rdzewiejącego samochodu, tak awaryjnego jeszcze w życiu nie miałem. Powiem, to nawet Alfa, którą miałem, to dwie Alfy miałem w życiu. To żadna z tych Alf nie była tak No, zjebane elektrycznie i antykorozyjnie, jak ten Mercedes. W tym Mercedesie elektryka, wszystko co było się w stanie zepsuć, się zepsuło.
1: Masz światła jakieś jeszcze sprawne? Jeszcze światła masz sprawne.
0: A światła tak, ale migacze się zdążyły zepsuć. Część to, ale nie, że się przepaliły. Się zepsuły, przestały migać, tylko się świeciły.
1: Przerywacz miał zwarty, ten skleił styki.
0: No właśnie, nawet taka pierdoła jak przerywacz od migaczy też się zepsuł w tym samochodzie, także no
1: Zdarza
0: nie
1: się.
0: polecam Mercedesów naprawdę.
1: Może
0: Jakość fatalna.
1: trafiłeś właśnie tam taką słynną popowodziową sztukę.
0: Nie, ona w ogóle tam nigdy nie była zarejestrowana w tamtych rejonach. No była całe życie zarejestrowana w rejonach górskich właśnie. Tutaj w górach Eifel i nie wiem, arcywieje już w tak dziwnych miejscach. No, ale w ogóle zawsze jak przyjadę im do mechanika i powiem, że a panie, ten typ tam ma, nie? Ale cokolwiek się w tym samochodzie nie zepsuje, zepsuło się wszystko, zawsze mechanik powie, panie, ten typ tak ma. Także jeśli chodzi o niemiecką jakość, to Mercedesów nie polecam. Naprawdę.
1: Z tamtych lat.
0: Bez nadzieja, tak. Dobra, to my już tak sobie pokomentowaliśmy. Myślę, że już nie będziemy męczyć Was, drodzy słuchacze, naszymi.
1: Będziemy mieli na dogrywkę offline tam za dwa tematy ode mnie, pewnie ty też jakieś jeszcze masz.
0: Dokładnie, a to dzisiaj nie, to za jakiś czas. Bo jutro trzeba
1: Dzisiaj nie,
0: wstać do
1: dzisiaj nie.
0: roboty. No, no.
1: Tygodnie jakoś.
0: Rzecz. Zmora będzie montował nasz pierwszy podcast. Zobaczymy, co z tego wyjdzie.
1: Proszę o wyrozumiałość.
0: Tak, będzie to i na bezecie, i tutaj, także
1: Będą
0: wiatrze
1: takie
0: serce.
1: cięcia chamskie w pół słowa.
0: Będziemy mówić po szwedzku. Jak skąd to la svenska nästa år? Du en eili. No, za dużo po szwedzku nie umiem, a coś tam pogadam. Ale to taki piękny język, że właśnie się połyka słowa.
1: W
0: Tego
1: czwartek,
0: po
1: kurczę, się
0: prostu
1: pyta,
0: nie
1: kiedy
0: znam.
1: premiera. W czwartek planuję, w czwartek, czyli w Boże Ciało, planuję dokończyć cięcie i łączenie. I może w piątek albo w sobotę wrzucimy.
0: Mówisz Boże Ciało?
1: Tak, Boże Ciało. Dobrze mówię?
0: Dziękuję.
1: Co? Nie boskie ciało.
0: Nie, to gdzieś tam słyszałem, że
1: Nieboska
0: Boże Ciało.
1: komedia.
0: Dziękuję. Będą goście oczywiście. Wszystko się załatwia, goście mają później, no wiadomo, z gośćmi, a w szczególności takich jakich kombinujemy, to oni zawsze coś im wypada. Także jak się pojawią, to się pojawią. No ale mam nadzieję, że nasz obecny format się podoba. Staramy się. Ja tu nawet no, przycięłem trochę brodę, żeby się pokazać, że ładnie. Dobra, zmora. No, następny tydzień to się postaram już trochę bardziej przygotować. Takie, wyślę ci listę, ty wyślesz mi, jak gadamy, a w szczególności, że jest długi weekend.
1: Jasne.
0: No i się wszystko otwiera i wraca do normalności, czego sobie i tobie życzę, żeby w końcu to wreszcie wróciło do jakiejś jako takiej normalności.
1: Ja tego też również i wam życzę.
0: Również,
1: Dobra,
0: także
1: to byłoby na
0: miłej
1: tyle.
0: nocy, miłego
1: Dosyć.
0: tygodnia. Życzymy
1: Dobranoc.
0: wszystkim miłego tygodnia. Trzymajcie się. Hej.
1: Ej.

0: Cześć, witam was przeserdecznie, jak zwykle. Jak w każdy piąteczek o 21:00. Luźne gadki, chociaż ta nazwa audycji coraz mniej jakoś pasuje do niej. Ponieważ dzieje się sporo rzeczy, które są takie... że ciężko je nazwać luźnymi gadkami, dyskusje o tych sprawach. No i coraz ciężej znaleźć jakieś wesołe tematy, bo o czym mam z wami rozmawiać? O tym, że Ryan Gosling zagra Kena w nowym filmie o Barbie? Czy to jest ciekawy temat? No, trochę jest deficyt wesołych, zabawnych tematów. Nie wydaje wam się, że kiedyś mieliśmy ich więcej, że mieliśmy wesołych tematów luźnych pod dostatkiem, a dzisiaj jest duży deficyt. Może stały się towarem właśnie deficytowym luźne jakieś tematy. Zawsze możecie coś zaproponować. No, ja w każdym razie mam takie, które się raczej nie kwalifikują jako luźne. Na przykład dowiedziałem się trochę dokładniej, jak to jest z serwisem wolnemedia.net, którego cenzura właściwie tego serwisu, bo o tym tu mówimy, sprawa jest już jakby klarowna, jest blokada DNS-ów na Polskę u wszelkich dostawców internetu. Niedawno sprawdzaliśmy. Okazało się, że u niektórych ten serwis, który ma już 10 lat, znaczy właściwie miał, bo on już się będzie zwijał teraz, bo raczej nie wydolą, bazując tylko na czytelnikach, a także i słuchaczach, ponieważ to jest taki agregat różnych audycji, między innymi nawet Teorii Chaosu. I paru innych jeszcze audycji, których autorów znam lub znałem, z którymi kiedyś współpracowałem. No i raczej nie wydolą, nie uzbierają na działalność. Zwykle Maurycy Hawranek, bo on jest szefem tego serwisu, założycielem, to zbierał tak miesięcznie coś koło tam 2000 z hakiem, co miało być takim minimum, odpowiednikiem minimalnej pensji jakby w Polsce na funkcjonowanie tego serwisu. No przypuszczam, że jest to już jakaś tam struktura stworzona, nie wiem, jakieś tam prowadzenie działalności, wiecie, może nawet jakieś biuro, w którym sobie siedzą 2-3 osoby, jakieś tam koszta są, nie? No i na VPN-owcach, na ludziach używających VPN-a to daleko nie zajadą, prawda? Więc to jest takie zamknięcie gęby, bardzo brutalne zamknięcie gęby na mocy pewnej ustawy takiej dziwnej, która pozwala po prostu wyłączyć na przykład jakiś serwis internetowy, jeśli jego funkcjonowanie zagraża stabilności funkcjonowania państwa. Coś takiego. Stabilność funkcjonowania państwa. I to jest... Nie ma żadnej blokady DNS, pisze Zamojskie Drogi. No to jesteś źle poinformowany, bo jest. Bo widziałem po prostu skan pisma, które przyszło od operatora, gdzie on powiedział, że przez służby zostało to zablokowane, że musieli to zrobić właśnie na mocy tej ustawy. Wysyła się takie pismo do operatorów. Trzeba też wziąć pod uwagę, że z tą blokadą na poziomie tam DNS-ów to często nie jest takie w 100% skuteczne. To czasem są takie czynniki, które mogą sprawiać, że u kogoś to się wyświetli, bo jeszcze się to gdzieś tam nie zaktualizowało w tych DNS-ach, wiecie, u kogoś tam. Różnie to może być, no. Jak przed chwilą wszedłem na tą stronę? No to masz szczęście, jesteś jedną z tych osób, u których wyjątkowo to działa. U mnie i u całej rzeszy ludzi to nie działa, widziałem pismo, więc nie będę się tu spierał. W ogóle... Nie wiem, troszkę mnie irytuje czasami taka tendencja do przeciwstawiania się każdemu wszystkiemu, co ja tu wam powiem, że ktoś sobie siedzi i czeka tylko, żeby coś tutaj, kurwa, podważyć. A wcale, że nie, a bo u mnie działa, a kurwa, jakie masz dowody? Nie wiem, czasami są sprawy jasne i klarowne dosyć i nie wymagają jakiemuś tłumaczenia. Oczywiście za mojskie drogi możesz przyjąć, że mi się śniło na przykład, że widziałem te druki, jakieś tam pismo od operatora, który to mówi wprost, że musiał to tam przyblokować, że właściciel jest jakimś, kurwa, z Księżyca spadł, jest jakimś, ma jakieś zaburzenia i rozgłasza jeszcze kłamstwa. No zawsze możemy tak sobie rozmawiać, nie? No, ale ty nic nie prostujesz, ty właśnie robisz coś przeciwnego, ty wprowadzasz zamęt i podważasz to, co ja się tam dowiedziałem w moim jakimś tam mini researchu. Czytałem, co ma do powiedzenia sam właściciel, jakie pokazuje pisma i tak dalej, więc dla mnie sprawa jest jasna, ufam w to, co czytałem, to, co widziałem. I to, że u ciebie jakimś cudem to działa, to też niczego nie dowodzi, bo ja się z tym nie spieram. Ja nie podważam tego, że nie robię tego, co ty robisz. To ty podważasz, w jakiś sposób chcesz podważyć moje jakby moje wiadomości, że ja się mylę i ja nie podważam twoich. Ja po prostu uważam, że u ciebie jakimś cudem działa. Tak czasami jest. U pojedynczych osób działa czasami. Może masz dziwnie skonfigurowaną sieć. Da się to łatwo obejść na poziomie routera też. Nie w każdym routerze, ale da się tam zmienić coś w routerze. Czytałem i też czasem to działa. Więc może... No, nie dogadamy się, bo ty nadal piszesz, a u mnie działa. I to jest taka rozmowa w kółko. Bardzo nie lubię takich rozmów, bo to są rozmowy na poziomie... Nieważne, nie chcę ci jakoś umniejszać, czy cię tutaj obrazić. Po prostu nie mam ochoty na takie przekomarzanie się jakby, nie? Jak w piaskownicy, że... I co nie powiem, ale to tak jest, że u niektórych działa, bo DNS-y się jeszcze nie zaktualizują, a u mnie działa. Ale słuchaj, no widziałem tu od operatora takie pismo, gdzie było wszystko wytłumaczone i potwierdzone, ale u mnie działa. No to jest rozmowa... Przepraszam, będę niegrzeczny trochę, jak z debilem. Nie twierdzę, że ty jesteś debilem, ale ja się czuję jak debil, jak rozmawiam w taki sposób. I teraz piszesz, niech ci krawiec będzie, strona nie działa. I to jest kolejny przykład, że nie dogadamy się, bo jesteśmy z różnych światów jakby, nie? Tak samo jak ja bym ci mówił, że nie smakują mi mandarynki, a ty byś mnie przekonywał, ale one są smaczne. Ja mówił, no ale mi akurat nie smakują, a ja z córką jadłem dzisiaj, bardzo jej smakowały, są pyszne. Ale słuchaj, no czasem tak jest, że niektórzy nie lubią mandarynek, jednemu smakują, drugie nie. Nadal pytam się, mam tu córkę, mówi, że niedobre są. To jest taka trochę rozmowa w tym stylu, taka idiotyczna, więc nie będę już za bardzo komentował. Pisz sobie, szanowny panie zamojskie drogi, co tam chcesz, pisz, że działa i to ma być dowód, że nie ma żadnej blokady, bo u ciebie działa. Dobrze. Rozumiem twoją dziwną, pokrętną logikę, kulawą, taką upośledzoną trochę, ale jakaś tam, powiedzmy, że jest to twoja logika, że jak u ciebie działa, to jest to nieprawda, że jest jakaś blokada na poziomie DNS, bo u ciebie działa. Dobrze. Spoko. Nie ma problemów. Ja się będę trzymał tego, co wiem, że jest blokada i że... I tyle. Zresztą, gdyby to była jakaś awaria, to byłoby to już dawno po krzyku i by działało u wszystkich. I nie musieliby pisać na Facebooku swoim: szanowni użytkownicy, u większości z was nasz serwis nie działa. Przepraszamy, jest to spowodowane tym i tamtym, zapytaliśmy się, dostaliśmy pismo tutaj, sprawa jest jasna. No, prawdopodobnie Maurycego Hawranka czeka jeszcze jakaś sprawa. Ale co jest w tej... Dobra, bo ja się skupiam na pierdołach, na przekomarzaniu się czemu, czy działa, czy nie działa, czy to, co mówię o blokadzie DNS jest prawdą, czy nie. A to jest w tym wszystkim najmniej istotne. Najistotniejsze są powody, dla których ten serwis miałby być zablokowany. Hawranek twierdzi, że stało się to krótko po tym, jak znowu wziął na tapetę temat afery podkarpackiej. O aferze podkarpackiej było już w Nocnym Radio, ale tym, którzy nie pamiętają lub nie słuchali akurat, to przypomnę tak w skrócie, o co chodzi. No słuchajcie, jeśli to by była prawda, to mamy naprawdę przekichane i to jest kolejny, jakby kolejna bardzo mocna poszlaka na to, że mamy przekichane. Właśnie to, że serwis został zablokowany krótko po tym, jak została nagłośniona znowu ta afera, w bardzo, że tak powiem, niepoprawnym politycznie temacie, jakim jest Ukraina. Dlaczego Ukraina? Bo chodzi o agencje towarzyskie na Podkarpaciu, świadczące usługi seksualne, oczywiście między innymi dla wysoko postawionych funkcjonariuszy państwowych, że tak powiem, różnych członków z ramienia, że tak powiem, różne gnidy parszywe, złodziejskie, no i pedofilskie niestety, bo to była taka agencja, gdzie można było uprawiać seks z nieletnią. Kontrolowane przez, to właśnie ważne, przez, to było przez ukraińskie służby specjalne. Wszystkie nici prowadzą do ukraińskich służb specjalnych. Przy udziale oczywiście tam naszego jakiegoś funkcjonariusza z CBS-u, który tam zapewniał bezkarność, funkcjonowanie, brał łapówy. Osobami, które kontrolowały cały biznes, byli bracia Aleks i Żenia, Ukraińcy, którzy po pierwsze bardzo przeszli drogę od bazarowych, drobnych sprzedawców, jakiś kurwa, kołder, kocy. Okej, okay, ja, słuchajcie, ja nie mam problemu z tym, że wam się ładuje ta strona. A jaki operator blokuje tą stronę? Jeśli dobrze pamiętam, ale głowy nie dam sobie uciąć, ale na 90% to był Play. Ale takie pismo idzie do wszystkich operatorów możliwych i jest blokowane, gdzie się da po prostu, nie? Nie wiem, może macie jakoś dobrze skonfigurowany internet, także on jest jakby odporny na takie rzeczy, bo jak mówiłem, można sobie tak skonfigurować router, tylko to wymaga troszkę wiedzy i chwilę tam zachodu. Ja się nie znam na tych sprawach. U niektórych będzie działać, owszem. No i Światowid też pisze, że u niego też działa, ale on używa ruskich serwerów. No to masz odpowiedź, sam sobie odpowiedziałeś, dlaczego u ciebie działa, bo to dotyczy właśnie polskich dostawców. Nie sądzę, żeby można było cokolwiek tutaj ugrać łatwo z jakimiś operatorami zagranicznymi. No i tak, więc bracia Alex i Żenia szybko stali się milionerami. I czytałem cały artykuł, który miał dowodzić, wskazywać różne poszlaki, że są oni związani z ukraińskimi służbami specjalnymi. Zresztą zostało to poruszone w śledztwie. To zostało w końcu przez jakiegoś byłego funkcjonariusza CBA, Wojciecha J., wykryte. No taki renegat trochę. Były już oficer, prawda, się za to wziął. I ten sam człowiek, to nie jest byle kto, tylko były oficer CBA, który wziął tą sprawę, się nią zajął, powiedział wprost, że widział na nagraniach z tych agencji, z ukrytych kamer, no bo oczywiście jak to w burdelach prowadzonych przez służby, wszędzie kamery i nagrywamy biznesmenów, polityków, i że widział tam na nagraniu, do dziś się nie wyparł tych słów, po prostu twardo przy tym stoi, że widział, i jest tego pewien, że widział marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. To był taki burdel dla ludzi z wyższych sfer ogólnie, bo tam były tańce, tam były występy artystyczne. Zorganizowano jakieś bardzo dobre tancerki, takie wiecie, którym trzeba było bardzo dużo pieniędzy zapłacić, żeby robiły to, co właśnie robiły. Być może były szantażowane. Tym właśnie zajmował się po polskiej stronie ten taki no, CBS-iak, renegat, który... Uwaga, został za to, że był... Tam w ogóle byli zarówno ci bracia, jak i ten CBS-iak rzeszowski, byli umoczeni w handel ludźmi, w szantaże, w łapówki. Wiecie, jakie wyroki podostawali po półtorej roku? Przypominam, że znowu są to mniejsze wyroki niż ja dostałem za posiadanie odrobiny trawki. Tak więc mam wyjebane jaja na wszystko praktycznie już teraz, co ma związek z Polską, z rządem, z prawem. Jak ten astronauta na screenie trochę mam takie właśnie nastawienie, że sobie siedzę i popijam piwko, a może świat stanąć w ogniu, co niewykluczone, że się stanie. Wszystko wskazuje na to, że faktycznie ukraińskie służby i to w wolnych mediach był cały artykuł o tym wątku ukraińskim, że być może jest to ta sytuacja właśnie z szantażem ukraińskich służb, które mają materiały z polskimi posłami uprawiającymi seks z nieletnimi, że jest to wykorzystywane i że to jest rozwiązanie tej tajemnicy, dlaczego ciągle Polska tak idzie na wszelkie tutaj rwie się do tego, żeby tu rozdawać Ukraińcom pieniądze, zapomogi, równać nasze prawa Polaków, Ukraińców, dawać im mieszkania w ogóle i wysyłać tam różne rzeczy i być tak za nimi cały czas i w ogóle bratnia pomoc. I że, a nawet jak organizujemy jakąś imprezę, gdzie no pewne reguły, nie wiem jak to się fachowo mówi, nakazywałyby wieszanie ukraińskiej flagi po stronie gościa, a polskiej po stronie gospodarza, to nawet to jest zamienione i Ukraina jest jakby jako gospodarz, mimo że nim nie jest, mimo że spotkanie odbywa się gdzieś tu po stronie polskiej, jakby takie ciągłe what the fuck, tak? What the fuck ciągłe. I to miałoby być rozwiązanie tej zagadki. Dlaczego polski rząd jest taki, jak to się ładnie mówi, serwilistyczny i jest takim toadim, który zawsze chętnie wszystko odda, nawet nam od gęby odejmie, a im odda wszystko. Właśnie dlatego, że paru znaczących polskich polityków, że mają na nich haki znowu. I ten wątek haków powraca już po raz enty. Nie tylko przy sprawie ukraińskich burdeli kontrolowanych przez ukraińskie służby. Oczywiście świat jest dzisiaj taki, że jak w ogóle poruszę ten wątek, to zaraz będę zhejtowany przez niektórych, że naszych przyjaciół, którzy są w tak strasznej sytuacji, oczerniam. Bo ludzie dzisiaj tak myślą emocjonalnie i myślą głupawo. To znaczy, że jak Krawiec był wcześniej, miał inne stanowisko i był taki proukraiński, to czemu teraz jest taki antyukraiński? Takie myślenie... Myślenie prymitywa, że na przykład czemu nie z nami, tylko czemu raz za nami, a za tamtymi, a teraz nie za nami, a za tamtymi, a co wy zrobili, a co wy... Takie po prostu pierdolenie, mam tego dosyć już. Mówię to, co chcę, mam naprawdę głęboko gdzieś to, o co mnie ktoś tu oskarży. Albo ktoś wyjdzie z jakimś konkretem, a jakieś takie emocjonalne, że jak możesz, a dlaczego, a jak, a ładnie to tak, to po prostu mogę fają wam pomachać. Wszystkim tym, również tym, którzy będą się bardzo tak wstawiali jakoś tu za Rosją i mówili, że to nie, to no, musimy się trzymać razem. Z kim razem się trzymać? Z barbarzyńcami, z... którzy gwałcą ośmiolatkę i każą na to patrzeć matce, bo ich to jara, to jak komuś to nie przeszkadza, to też to niech wypierdala po prostu. Niech wypierdala jak najszybciej, bo źle się skończy jego pobyt tutaj jeszcze. Mogę się zrobić bardzo, bardzo nieprzyjemny, jak ktoś zacznie tutaj wstawiać się za orkami na przykład, bo ja tak bardziej się człowiekiem czuję jednak, mimo wszystko, nadal się czuję człowiekiem, chociaż ciężko dzisiaj zachować człowieczeństwo jakieś. Nawet dzisiaj się w sklepie zdenerwowałem, bo starsi ludzie bywają okropni. Ja to tak raczej widzę, że mają problemy starsi ludzie z... Są bardzo na sobie skoncentrowani. Baba, jak zwykle starsza baba nie wpadnie na pomysł, że zakupy można spakować zanim się zapłaci, że można to wcześniej zrobić, żeby potem ktoś nie czekał 10 minut, jak ona se spakuje. A ta mało, że tego nie wiedziała, takich rzeczy, za głupia była, żeby tak wykoncypować sobie, że można wcześniej spakować. To jeszcze zanim zaczęła pakować, to zaczęła sobie coś w portfelu szukać jeszcze i tak sobie tam przegląda, nie wiem, szukała czegoś. Ja się wkurwiłem i trochę na nią nakrzyczałem. Właśnie powiedziałem jej, że taką mądrą radę jej dam. Znaczy, pierw powiedziałem, spytałem się grzecznie, czy może się pani pospieszyć. Ta się na mnie popatrzyła, jak mnie chciała wzrokiem zabić. Ja się pytam, no co się pani tak patrzy? No każdy chce skorzystać, nie będę czekał 10 minut. Można spakować się, zanim się zapłaci a jak se pani chce coś poszukać, to proszę to później zrobić, a nie teraz, jak ja tu czekam. Nie ma tu miejsca, widzi pani, tak wytłumaczyłem. A ta zaczęła się na mnie drzeć i mnie wyzywać od razu. No, tempa starucha po prostu jakaś i dzisiaj jest cała masa takich ludzi. A co dopiero się będzie działo, jak się zrobi kryzys jeszcze większy. No, ja drżę dosłownie przed jesienią i zimą, przed tym okresem, bo myślę, że to będzie czas bardzo ciężki dla mnie osobiście. Bo w ogóle zacznę od tego, że jakiś naprawdę wspaniały, w cudzysłowie oczywiście, system sobie stworzyliśmy na Ziemi. Tak wszystko zorganizowaliśmy, że z powodu widzimisię jednego skurwysyna niedługo może świat zapłonąć, nie? Z powodu widzimisię jednego typa. Jak to jest możliwe w ogóle? Co będzie, kiedy Putin niebawem, a wszystko na to wskazuje, zablokuje eksport pszenicy na Bliski Wschód, do Afryki, bo tam najwięcej wysyłają. Chodzi mi o jednoczesną blokadę eksportu z Rosji i z Ukrainy, czyli dwa spichlerze świata, prawda? No będzie głód, co za tym idzie, zamieszki, trup się będzie ścielił gęsto, może jakaś wojna domowa, w to się może przekształcić, obalenie władzy, czyli jednym słowem chaos i rozpierducha z powodu jednej decyzji jednego człowieka, nie? Który, przypominam, tym, którzy tak twierdzą, że wszyscy jesteśmy w gruncie rzeczy tacy sami. 80%, 80 parę procent poparcia dla Putina. Jak łykasz, krawiec, że wszystko przez Putina, to niezwykle naiwny jesteś. Ja nie mówię, że wszystko przez Putina, tylko bardzo dużo przez Putina, ale to co? To jest w gruncie rzeczy dobry człowiek, twoim zdaniem? I dobre decyzje podejmuje i bardzo dobrze rządzi krajem, tak? To może mamy inne trochę, inną definicję dobrego rządzenia i bycia dobrym władcą, bo mi się nie podoba destabilizowanie sytuacji na całym świecie i rozpierdalanie i napadanie na inne kraje bez wypowiedzenia wojny, szabrowanie, gwałcenie, torturowanie, trucie. I przede wszystkim cały czas jedno wielkie kłamstwo. Nawet jak Putin się teraz spotkał z rzekomymi ofiarami wojny, z Rosjanami, którzy gdzieś tam ucierpieli na polu bitwy, to zaraz wykryto, że są to rządowi statyści. Czyli nic się nie zmieniło od czasów Stalina, kiedy ludzie żyli w wielkiej iluzji. Przypominam, że Stalin miał sobowtóra. Niewykluczone, że Putin też ma sobowtóra. jakiegoś, albo że jest matrioszką, czyli że dawno już został podmieniony i też to w ogóle nie jest Putin. O Rosji się mówi jako o kraju, w którym po prostu rządzą służby. Putin prawdopodobnie jest marionetką służb. Te pieniądze wielkie, które ma, to, że się go nazywa jednym z najbogatszych ludzi na ziemi, to może nie być prawda, to może mogą wcale nie być jego pieniądze. To może być jedna wielka iluzja, jak większość rzeczy, których się dowiadujemy ze strony rosyjskiej. To jest jedno wielkie oszustwo. Mi się z zasady nie podobają rzeczy, które są zbudowane na kłamstwie, na fałszu, na iluzji. Czyli Związek Radziecki był dla mnie totalnym syfem. Nie chciałbym żyć w kraju, w którym wszystko jest kłamstwem, w którym mogą mnie skazać w jakimś pokazowym procesie w każdej chwili. Nawet ci najważniejsi ludzie obok Stalina, to oni też strasznie się bali o swoją przyszłość, o swoje jutro. Stalin zbudował taką całą strukturę właśnie jakby opartą na strachu, cały system rządzenia oparty na strachu, na zastraszaniu, na niepewności, że jego osobiści ochroniarze bali się wejść do pokoju, jak on przez 2 dni z niego nie wychodził i nie wiadomo było, co się z nim dzieje, czy żyje, czy nie żyje. Bali się tam wejść, ponieważ za zbyt głośne tupanie można było zostać rozstrzelanym, jak Stalin się zdenerwował, nie? Był władcą absolutnym, mógł zrobić wszystko. Czy Putin jest takim samym władcą? Możliwe, że zupełnie nie właśnie. Możliwe, że jest po prostu marionetką, że władza przeszła na służby zupełnie. I jest tylko takim właśnie jak kimś w rodzaju sobowtóra Stalina, można powiedzieć. No ale dobra, kontynuuję. W chwili rozpoczęcia wojny na Ukrainie tona pszenicy kosztowała 290 euro. Teraz kosztuje 400 euro.
1: Znak zapytania. 10 zł. Najlepsze życzenia dla Anni F.
0: To Ania ma dzisiaj urodziny czy imieniny? Kurczę, no to wstyd mi trochę, bo chyba zapomniałem o tym. A może to z okazji Dnia Matki? Albo coś, no bo jest matką, jakby nie było. Przyłączam się oczywiście do najserdeczniejszych życzeń. Ania jest przemiłą osobą, bardzo taką wesołą, bezproblemową, bardzo i taką życzliwą zawsze. To jest fajna osoba. Także jak najbardziej się przyłączam. No i tak. Rosja i Ukraina to jest łącznie około 30% globalnego handlu pszenicą. I co się stanie, jak zostanie to wszystko zablokowane? No, masakra może być, nie? W Polsce ceny w ogóle są zaskakująco różne w różnych regionach, nie? Też popatrzcie, teraz w niektórych... Bielsk Duży, to jest w Mazowieckim, ludzie tam dostali rachunki za prąd, na przykład, uwaga, wyższe o 300%. Jak to wpłynie? Także i przedsiębiorcy, na przykład ktoś używa prądu w swoim przedsiębiorstwie do czegoś, no w sumie to każdy używa prądu. Nagle 300% więcej, a używa go dużo, nie? Słuchajcie, do wyhodowania głupiej marihuany trzeba bardzo dużo prądu użyć, bo się lampy po prostu muszą wiecznie palić i te rośliny grzać. Dlatego marihuana tak podrożała ostatnio. No tak, ale co chciałem powiedzieć, w takim Bielsku Dużym wzrosło o 300%, a w innym regionie o 25%. Ciekawe, nie? Moja Środa Śląska chyba jakoś tutaj nieźle stoi, bo jakoś no, takich absurdalnych podwyżek nie odczułem jeszcze. Znaczy odczułem, ale nie takie jak niektórzy, nie? Odczuwamy wszyscy. No, póki co zagrzanie czajnika. Próbowałem dzisiaj dojść do tego, ile kosztuje zagrzanie sobie wody w czajniku, 1 litra na przykład. I to nie są duże kwoty, to jakoś tam groszowe sprawy, takie jedno zagrzanie, ale jak to się sumuje, to było 7 groszy, jakoś tak, nie? 7 groszy. W ogóle takie, ktoś wyliczył, że roczne grzanie sobie herbaty czajnikiem elektrycznym to jakieś 60 zł wychodzi tak na rok, nie? No, a może teraz 100, a może 150, może to był nieaktualny artykuł, chociaż starałem się znaleźć aktualne właśnie, z aktualnego roku. No w każdym razie, tutaj mówimy o prądzie, a... No właśnie, rząd sobie bardzo, mówi się, że rząd sobie bardzo mocno przycina. Obajtek cały czas nie chce puścić pary z gęby, pytany o to, jaka jest marża Orlenu na benzynie, na paliwie. Chwali się tylko rekordowymi zyskami, że takich zysków to nigdy nie było. Z czego to wynika? Co, że Polacy się nagle rzucili na paliwo, mimo że drożeje, to się nagle rzucili, jeżdżą w ogóle po świecie? No nie, po prostu, no... Logika. Po prostu przycinają sobie rekordowo i stąd te rekordowe zyski. Dlatego paliwo po 7,50. Obajtek wie, ale nie powie. Słuchajcie, musi być na socjal, nie? Musi być na socjal, żeby się ludzie nie zaczęli buntować. Znowu się da 14. emeryturę starszym ludziom. Komuś innemu tam, dzieciatym się da na dzieci. No i tak to będzie. Ale wróćmy jeszcze do tematu zboża. Można sobie zadać pytanie, czy Polsce grozi głód z powodu niedoborów żywności? No, czytałem sobie tam opinie ekspertów i głód to nie, bo Polska okazuje się jest trzecim krajem po Francji i Niemczech, jeśli chodzi o produkcję zboża, więc zapewnienia rządu, że jesteśmy samowystarczalni w tym temacie akurat, brzmią dla mnie w sumie wiarygodnie. No. Tylko jest jeszcze kwestia nie tylko tego, czy będzie, tylko po ile będzie, tak? Piekarze mówią, że chleb powinien już kosztować 12 zł na dobrą sprawę w piekarni. Taki wielki bochenek to można kupić już za 25 zł. Niedługo może bochenek chleba będzie kosztował tyle, co narkotyki, nie? Albo co chleb będzie kosztował tyle, co dawniej obiad niezły w restauracji, no bo do tego się to sprowadza, no za 25 zł to dawniej można było sobie coś przekąsić w jakiejś restauracyjce i w sumie nadal się może tak zdarzyć, że gdzieś tam mogę sobie coś przekąsić. Słuchajcie, za 20 zł kupuję sobie naprawdę półmetrowego kebaba tu w Środzie Śląskiej i to bardzo dobrego. Arabusy robią tutaj naprawdę świetnego kepsa z baraniną. Znaczy, no wiadomo, mięsiwo mieszane, nie? Ale jest tam też i baraninka. Ciekawy smak. I to mogę kupić, no to duży bochenek chleba już kosztuje w niektórych piekarniach więcej. I kto do tego doprowadził? Rząd doprowadził swoją polityką dotyczącą wszystkiego, no, dużo się rzeczy na to składa. Także podwyżka ZUS-u, co chwilę nowe haracze. Wiecie, że niedługo ozusują umowy o dzieło? Tak się też dowiedziałem. Jakoś w styczniu 2021 wprowadzili taki obowiązek, że trzeba gdzieś tam zgłaszać umowy o dzieło do ZUS-u. I to okazuje się, że to było preludium do całkowitego już ozusowania umów o dzieło. Czyli co, ja będę musiał zrobić 150 logosów, żeby w ogóle zapłacić za działalność, za ZUS, za księgową, tak? Czyli już nie będę mógł sobie od czasu do czasu. No, 90% przepytywanych przedsiębiorców zapytanych o to, co to ich zdaniem może oznaczać w przyszłości, mówią, że to będzie tylko i wyłącznie powiększanie się szarej, a nawet czarnej strefy. I do tego się to sprowadza. Jebać ich, no, no, Przecież nikt nie jest frajerem takim, żeby się w nieskończoność dawać tak doić, prawda? I co? I z wywieszonym jęzorem zapierdalać jak beduin, jak niewolnik jakiś? No przepraszam, złe porównanie, bo niewolnik to często lepiej miał, nie? Więcej mógł sobie zatrzymać, to nie, to dzisiaj tak sobie pomyślałem, że takim wyznacznikiem świetnym tego, czy dane prawo zaakceptuję, ja czy zaakceptuję, czy nie, jest to, po prostu mogę sobie to prawo porównać z prawem w innych krajach. Dlaczego ja mam się czuć kimś gorszym od Czecha, który sobie za prowadzenie działalności, za wszystko, za odpowiednik naszego ZUS-u, ubezpieczenia tak dalej, zapłaci łącznie z księgowością tam 300 zł, a mi wyjdzie 2000 na przykład, nie? To czy ja mam to uznać, że ja jestem gorszym, jakimś takim parchem, który ma się czuć w obowiązku płacić wiele razy więcej, ileś tam razy więcej? Nie, ja tak się nie godzę się na to, tak po prostu. Ktoś powie twarde prawo, ale prawo. Sed dura lex, sed durak, że tak ładnie przekręcę i zawieśniacze. No właśnie, durak. No niech, ja nie chcę być tym durakiem i w dupie ich mam. Naprawdę nic nie dostaną i wiele osób tak pomyśli sobie, chociaż się mało kto przyzna do tego, bo jest to bardzo niebezpieczne. Przypominam, że nawet kosmiczny zabójca, przed którym drżała galaktyka, Lobo, jedyna rzecz, której się bał, chyba to właśnie skarbówka. W którymś tam w odcinku go dopadli ze skarbówki, się okazało, że nie płacił podatków za swoje zlecenia na zabójstwa i okazało się, że trzęsie portkami, bo to naprawdę wielka siła, taka kosmiczna skarbówka. Nic nie dostaną, nic. Absolutnie nic. Ciągłe podwyżki kredytów. Wiecie, ja dostaję na komórkę co 2 dni powiadomienie, że zmieniły się stopy procentowe i też tego nie rozumiem do końca. Dlaczego one się tak zmieniają co 2 dni? To już teraz tak będzie cały czas. Ja mam tam w sumie nie duży kredyt, nie? A co ma powiedzieć ktoś, kto ma duży na 20 lat na mieszkanie, to się dowiaduje, że o 100 zł więcej, o 200 zł więcej, o 300 zł więcej, o 400 zł więcej, o 500 zł więcej. No i już. I płać, płacz i płać, nie? I co 2 dni? Tak sobie śpisz, leżysz sobie i nagle patrzysz na komórkę, zmiana stóp procentowych i od razu sobie myślisz, o kurwa, znów mi wzrosło o 100 zł. Chlapnij sobie coś, krawiec, bo masz wisielczy humor jak na piątek. Nie mogę pić alkoholu za bardzo. Znowu mi zaszkodził ostatnio. Ewidentnie mi woda szkodzi. Wypiłem trochę wody i w ogóle głupie rzeczy potem robię. Czektula i Anię gdzieś tam dorwałem na Skype'ie, jakieś tam im smrakloki gadałem. Nie jestem z siebie zadowolony. Po prostu po alkoholu się dziwnie zachowuję. Jakieś dziwne rzeczy gadam i nie pamiętam nawet do końca, co gadam. I no i ale to tam pikuś, nie? Bo to jeszcze się da jakoś tam naprawić, wyprostować, przeprosić, ale na twarzy mi się właśnie, jak wiecie, robi takie zaczerwienienia mi się robią od alkoholu. Ktoś tłumaczył, że mam tam po prostu jakąś tam złą przemianę czegoś w coś. No w każdym razie nie mogę pić alkoholu. Mam jedno piwko słabe, jabłkowe, takie sobie sączę, żeby czymś gardło zwilżyć. Ale powiem wam, że kurwa, coraz bardziej zniechęcony jestem i wisielczy humor. A co mam? Skakać? Hip, hip, hurra! Świat się wali! Świat w płomieniach! Trzecia wojna światowa! Widmo trzeciej wojny światowej! Putin zaraz zacznie grozić Zachodowi bronią nuklearną. Tak też niektórzy twierdzą, że zaraz właśnie będzie groził. Ale fajnie jest, bomba, to małpia ospa, COVID, srowit, podatki, wszystko, pieniędzy mi brakuje, ale fajnie, hip hip, hurra, cieszmy się, bawmy się, pomówmy o tym, że Ryan Gosling będzie grał Kena w nowym filmie o Barbie, to jest dobry temat, albo wspominajmy sobie, jakie fajne piosenki nagrywało Modern Talking na przykład. Sherry, Sherry Lady, se pośpiewajmy. To będzie wesoło, nie? Nie wiem, wydaje mi się, że w obliczu katastrofy, znaczy nie, no, w obliczu katastrofy, katastrofa trwa. Dla mnie świat się wali, dla mnie świat jest skończony, nie ma sprawiedliwości, nie ma... Słuchajcie, no... W ogóle strzelanina w Teksasie, nie? Pewnie słyszeliście, 21 osób w sumie zginęło przez to, że jakiś młodzian, 18-latek, dopiero co skończył 18 lat. No i wiadomo, no, jeden chce komputer sobie kupić tam na 18, mu kupią coś tam, samochód. A on karabin sobie kupił i 300 sztuk amunicji, przeszedł się do podstawówki i zaczął dzieci zabijać i nauczycielkę. Mąż tej nauczycielki zaraz po tym zmarł, serce mu chyba pękło, jak to się mówi. No jednak są takie rzeczy możliwe, że ktoś po prostu ze stresu, ze zgryzoty umiera. Tak to jest. No i Biden już mówi o tym, o restrykcjach dotyczących posiadania broni. Chcą, jest to, no zaraz ktoś, co bardziej spiskowi ludzie powiedzą, że kolejna operacja pod fałszywą flagą, że to się wszystko nie wydarzyło tak naprawdę. No ja to nie wierzę w takie rzeczy.

czytam wiadomości, interesuję się tym, co się dzieje na świecie, nie potrafię przestać, bo musiałbym, nie wiem, zostać jakimś pustelnikiem, nie? Albo kimś, nie wiem, czy ktoś, kto się przestaje interesować światem, to czy to też nie jest jakaś takie, no takie zaburzenie psychiczne, wiecie, że się odcinasz, nie? Znaczy, i poniekąd to następuje, bo ja się jakby odcinam od wszystkiego. W ogóle, tak wiecie, żyję, coraz bardziej się zamykam po prostu w sobie, nie? Coraz bardziej się zamykam w sobie, już przestaję gadać z ludźmi, nie chce mi się. Przestaję się przejmować czymkolwiek, nie chce mi się. Coraz lepiej rozumiem czasami Etama, który no, ma taką swoją własną filozofię niczego, można by powiedzieć. Czyli, że nic mu się nie chce, ma wszystko w dupie, żyje sobie swoim prostym życiem, w sposób minimalistyczny też, to też ważne. Ja go doskonale rozumiem. Ja nawet go za to zupełnie nie potępiam, jak niektórzy, bo niektórych to denerwuje, nie? Czemu on tak żyje? Czemu on nie robi tego? Czemu on nie robi tamtego? No, bo nie robi, bo to jego życie i ma prawo do tego. I jestem ostatnią osobą, która będzie go krytykować za to, jak żyje, bo kimże jestem, żeby go oceniać pod tym względem, jak on sobie żyje i co robi ze swoimi pieniędzmi, ze swoim życiem, ze swoim mieszkaniem, jakie ma relacje z Karoliną. Dlaczego ja mam go oceniać? To jest jego życie i ja mogę ewentualnie delikatnie mu powiedzieć, że no tam wziąłbyś się za coś tam, coś byś tam zmienił, albo trochę te poglądy twoje, no też takie nie do końca mi pasują, ale no wiecie, z pewnym umiarem, bo tak widziałem, że niektórzy bardzo surowo ostatnio Etama oceniali, przodował w tym niejaki Dimitri. Jak się pojawia ktoś taki wredny bardzo i tak bardzo wprost pisze, co myśli o drugim człowieku, obraża, wyzywa, to ja mam często takie pewnie mylne przekonanie, że to jest ktoś na multikoncie, kogo znam z takich zachowań. I ale pewnie tak nie jest, co to jedna taka osoba jest. Wiele jest takich osób, które lubią dosrywać innych, czepiać się, krytykować w taki bardzo chamski sposób, bez szacunku zupełnie, nie? Dla drugiego człowieka. Młodzian, który przybierał się w sukienki i spódniczki, znowu ta sama akcja z ograniczeniem dostępu do broni. Tak, no, ja wiem, że to był jakiś ten... Jak to się ich nazywa? No nieważne, może to nie jest takie istotne, jaki odcień skóry, nie? Akurat uważam, że wśród wszelkich nacji, wszelkich kolorów skóry się tacy ludzie zdarzają. Jakby tak prześledzić sprawców tych różnych masakr, to znajdziemy tam wszelakie odcienie skóry, więc czy warto w ogóle podkreślać, nie? Że on był taki i owaki. No ale to, że się przebierał tam sukienki, spódniczki, to nie wiedziałem. W ogóle nieznane są do teraz za bardzo motywy jego działania. Myślałem, że może on chodził kiedyś do tej szkoły, był tam źle traktowany, nabrał wstrętu, bo rówieśnicy go tam źle traktowali, czy coś. Ale wiecie, to jest, powracamy trochę do tematu tego efektu motyla jakby, nie? Że jedno słowo czasami wypowiedziane w stosunku do tego człowieka, czy parę słów, które miały bardzo dużą wagę, mogły sprawić, że to, że on właśnie kupił tą broń, że poszedł, że zaczął strzelać. On swoją babcię też postrzelił, nie wiadomo, może po prostu jakiś pierdolnięty całkowicie, nie? Może po prostu odchyły. Ale też, no, trochę dziwny kraj w sumie ta Ameryka, gdzie łatwiej chyba kupić karabin niż alkohol, nie? Młodemu człowiekowi. Przecież to fake z tymi sukienkami, pisze Christopher. No, nawet jakby się przebierał w jakieś tam sukienki, to czy to miałby, bo rozumiem, że idziemy tu w kierunku stwierdzenia, że to wszystko przez pedałów i transów i tak dalej, tak? No to też nie moje klimaty trochę, ale no możecie sobie tam myśleć. Wybrania się w internecie? To nie wiem. No w każdym razie straszna tragedia, nie? I decyzja jednego człowieka, na którą mogło

0: wpłynąć właśnie jedno wypowiedziane słowo, które przelało czarę goryczy. I nagle tak, ten człowiek idzie, zabija te 20 parę osób w tej szkole, straszna masakra. Potem prezydent zaczyna kombinować tutaj, żeby zmienić prawo, żeby ograniczyć dostęp do broni. I popatrzcie, no to jest właśnie ten efekt motyla, a ostatecznie zmiana takiego prawa może w sposób, którego może jeszcze nie do końca jakoś to ogarniamy i nie przewidujemy, ale może to też mieć wpływ na życie milionów ludzi. To, że nagle w Stanach zostanie zmienione prawo dotyczące broni. Na przykład nasz rząd, który tak lubi się patrzeć na różne zmiany, które są na świecie, a jak Ameryka coś zrobi, to w ogóle klękajcie narody, my też tak musimy to samo. No to może u nas nie zliberalizują prawa. Może już chodziło coś po głowie rządzącym, że może by zliberalizować to prawo, żeby więcej osób miało broń, chociażby na wypadek tego, jakby ruchole w końcu, jakby orkowie, jakbyśmy mieli inwazję orków, nie? Bo wtedy, no wiadomo, dobrze, jeśli obywatele mają broń i mogą się bronić. Broń, jak sama nazwa wskazuje, jest do obrony, między innymi. Co kiedyś podkreślał Etam, który właśnie tutaj dzwoni, no to ja oddzwonię do niego. Zaraz będzie jakiś hejt. O, odebrał tego Etama. Czemu on go odebrał? Ja se idę, przestaję słuchać tego radia. No, cześć Etam, witam cię serdecznie.
1: A, hej, zauważyłeś mój wpis jednak, że tam, że jak będziesz psychicznie gotów, żebyś do mnie zadzwonił.
0: Nie, no, ja po prostu nie zauważyłem, że dzwoniłeś. Czasem nie zauważam, bo mam ten na początku audycji zawsze status nie przeszkadzać i wtedy mi nic nie dzwoni, tylko mi się, wiesz, mogę co jakiś czas się patrzy, czy nie było tu połączenia, ale to muszę zerknąć specjalnie, więc czasami z opóźnieniem.
1: Ja rozumiem. Chciałbym się wytłumaczyć czegoś, to znaczy... tego wspomnianego Dymitrija teraz poznałem, on nawet nie zdaje sobie z tego sprawę, bo jak ja rozmawiam, tak jak czasami sobie porozmawiamy prywatnie z ludźmi, ja w każdej rozmowie wrzucam, to jest taka taktyka filozoficzno-psychologiczna, wrzucam jakąś taką rzecz, po której mogę później rozpoznać taką osobę. No, przyznam ci na tobie tej taktyki nie zastosowałem jeszcze na jednej osobie. Ale to wy takie wyjątkowe jesteście ludzie. Natomiast, bo tobie ufam, no, a tak generalnie to takie coś robię. To jest trochę chamskie może z mojej strony, ale pozwala mi w miarę precyzyjnie stwierdzić później, kto, że tak powiem, coś tam powiedział, ale nie po to, żeby się na nim jakoś tam wyżywać specjalnie, tylko żeby po prostu dalej już nie kontynuować tego zaufania, nie? Bo to w tym jest, mi się wydaje, rzecz. A tak w ogóle ten odbiór, no znowu będę o sobie mówił, ale dobra, to odbiór tej mojej osoby, przyzwyczajcie się, że ja jestem właśnie tym kosmonautą, z tą jedną uwagą, że ten kamień w tą kulę, co tam jest na horyzoncie, to ja sam puściłem i po prostu mam aż tak bardzo wyjebane, nie? Dosłownie. I jak sobie siedzę od 14 lat, zamiast piwa mam kisiel w kuflu. Takie drobne, że tak powiem, różnice. A tak poza tym, to ja doskonale sobie zdaję sprawę, że ludzie, którzy mnie słuchają, tam tych moich wynurzeń, wywodów, mogą być tym bardzo podrażnieni, ale to nie dlatego, że ja jestem, jaki jestem, bo to przecież co im to da. Mogą mnie wyłączyć, tak? Albo po prostu wzorować się w jakiś sposób. Oni po prostu tak się denerwują, bo oni doskonale wiedzą, że to właśnie ich życie nie jest takie, jak powinno być. A nie potrafiliby tak. To jest tak samo, jak ja na przykład bym chciał być kamperowcem, albo jest jeszcze taki ten van life, o to się nazywa. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie poradziłbym sobie z tym, żeby tak przygotować samochód, żeby żyć sobie w vanie, nie? Nie mam takich umiejętności manualnych, aż motoryzacyjnych, żeby coś takiego sobie zorganizować. Musiałbym mieć dużo pieniędzy, żeby ktoś mi to zrobił, nie? I wiem, że takiego życia raczej nie podejmę, chociaż nigdy nie mów nigdy, nie? No, także to jest zupełnie, że tak powiem, żeby być dobrze zrozumianym, dla mnie neutralne, ja się z tym specjalnie, nie przejmuję po prostu i tyle. Natomiast swoje zdanie na pewne rzeczy mam i no, myślę, że chyba mam prawo je wyrażać, tak?
0: Jak każdy tam, no ale to wiesz, może się na przykład ustosunkujesz tak już konkretnie bardziej do tematu. Co myślisz na przykład o tej aferze podkarpackiej i całej tej sprawie? No pamiętasz śmierć boksera Dawida Kosteckiego, którego też seryjny samobójca oczywiście dorwał. I to jest też chyba jedyny przypadek na świecie, że powiesił się ktoś w pozycji horyzontalnej na łóżku za pomocą prześcieradła. To takie wyczyny to tylko w Polsce. Z sejfu zginęły te, miały zginąć te nagrania, gdzie marszałek Sejmu uprawia seks z nieletnią. Jak zawsze u nas wszystkie nagrania z sejfów, co do ważniejszych, jeśli dotyczą ważniejszych osób, to giną. Czy Polska nie jest przypadkiem takim krajem, gdzie rządzą służby, tylko widzisz, to jest jeszcze gorzej niż w Rosji, bo w Rosji rządzą rosyjskie służby krajem, a w Polsce rządzą jakie służby? Też rosyjskie i ukraińskie być może, jeśli prawdą jest to wszystko, co wiemy o aferze, co słyszymy, co czytamy o aferze podkarpackiej, o tych burdelach i kamerach, i nagrywaniu, i hakach. Służby izraelskie, które mają na pewno dużo haków przez to, że Pegasusa używaliśmy i wszystko tam szło przez centrale w Izraelu. Służby niemieckie, służby amerykańskie, wszystkie tylko, a nasze gdzieś tam lawirują, patrzą komu tu wylizać dupę i komu tu być uległym, komu tutaj z kim pójść na układ, bo bardziej grozi. Na przykład, no, też tak może być. I wszystko na to cały czas wskazuje. Wszelkie poszlaki, które dostajemy, na to potwierdzają. Więc jeśli coś pachnie jak gówno, ma konsystencję gówna, kolor gówna, to jest duże prawdopodobieństwo, że faktycznie jest to gówno, a nie czekolada. Ja tak podchodzę prosto i po chłopsku czasami.
1: Wiesz co, w sprawie tego podkarpackiego nagrywania czy coś, to cię zaskoczę, bo przyznam ci, że nie mam kompletnie na ten temat wiedzy. Nic wam na ten temat nie wytłumaczy, bo po prostu się tym w ogóle nie interesowałem.
0: To faktycznie zaskoczony jestem straszliwie, się nie spodziewałem, że...
1: No, zawsze mam coś do powiedzenia. No, w tej sytuacji nie mam nic do powiedzenia. Owszem, tam coś tam słyszałem, jakieś tam zdanie, może jakiś artykuł, ale nie bardzo się tym interesowałem, mówiąc szczerze. No zresztą nie ma to głębszego sensu, bo tego typu przybytki, no to ja myślę, że dla amatorów tego typu rozrywki są pewnie i nie w niejednym kraju, dla elit powiedzmy, na które na to stać, tak? No i zajmują się tym raczej ludzie, którzy no, nie są takimi aniołkami, tak? Tylko są po prostu ludźmi do zabezpieczenia i w razie czego są czyścicielami, nie? Także nie ma się co dziwić w sumie. No bo tutaj, no tak. Tutaj kwestie moralne po prostu no, są na takie, że no, tych ludzi jest tylko jeden wyrok, tak? Gdyby była taka kara w Polsce, nie?
0: No mieliśmy też przecież tyle różnych wątków związanych z Jeffreyem Epsteinem, czy Epsteinem, nigdy nie wiem, do dzisiaj nie wiem, jak się to wymawia, to nazwisko, tego typa, który miał tą wyspę dla pedofilów i tam, kogo tam nie było w ogóle, znani, politycy, przyjaciel okazuje się, Trumpa, Clintona, wszyscy tam do niego przyjeżdżali i to jest dokładnie taki sam wątek, myślę, tylko w takiej mniejszej skali trochę i w innym regionie świata. Izraelskie służby właśnie zasłynęły z tym, że się do takich posunięć, że takie posunięcia robiły krzywe właśnie z pedofilią, bo dawniej służby, owszem, wrabiały ludzi, ale to były takie, wiesz, rzeczy mniejszego kalibru, że wkręcano cię w romans z jakąś tam dorosłą kobietą, powiedzmy, takie bardziej lajtowe, no bo wiesz, do tego to nawet się można przyznać i posypać głowę popiołem i żona najwyżej cię zostawi, ale ludzie jakoś tam docenią nawet, że się przyznałeś, że popełniłeś błąd. Ale takiego czegoś to ci nikt nie wybaczy i nigdy się do tego nie przyznasz, że uprawiałeś seks z nastolatką jakąś tam, nie? Z dwunastolatką, z dziesięciolatką. No jesteś skończony, musisz służyć swoim panom już do końca życia. I to jest takie bagno, z którego ja wierzę, że to jest prawda, że z którego my się już nigdy jako Polska nie wykaraskamy. To znaczy, wiesz, może nawet temu służy taka nasza, ten system wyborczy, który uniemożliwia powstanie małych partii, nowych, jakiś, wiesz, no, że powstanie nowa, mała partia, ona urośnie. Nie, to jest niewykonalne u nas, bo dotacje dostają tylko ci, którzy cały czas ich znamy od lat, te same łby. Tylko oni będą dostawali dotacje i nikt nie wypłynie. A nawet jakby się udało, to wiesz, to odpadnie zaraz koło komuś tam, ktoś się zastrzeli z łuku sam w plecy, ktoś inny wyskoczy przez okno. I nie będzie po prostu, i nie będzie. I temu ma służyć też ten układ. Mają być ci sami cały czas ludzie i oni mają pilnować, bo jakby się zmieniła władza, jakby jakieś nowe partie tutaj coś miały do powiedzenia, to może chcieliby rozliczyć te rzeczy, zrobić jakiś, wiesz, tutaj wielką, grubą kreskę, reset i wyciągnąć te wszystkie brudy na tych, co rządzili. A zamieszani są wszyscy. PO, PiS, PSL, SLD, wszyscy. Są tak po prostu ubabrani w gównie. No i co, przyjdzie ktoś nowy i porządek zrobi? Będzie chciał sprzątać tą stajnię Augiasza? Jakiś Herkules? Nie, nie, nie.
1: No wiesz, no, słyszałem taką opinię, że żeby być na jakimś tam politycznym stołku powyżej oczywiście regionalnych wyborów, no to trzeba być człowiekiem, na którego się ma jakiegoś haka, nie? A to wszystko idzie w imię postępu, więc jak kiedyś była kobieta, to teraz jest to może tak, jak ty opowiadasz, nie? Natomiast powiem ci, że czytałem wczoraj, a może najdalej przedwczoraj, jakąś taką statystykę odnośnie władz gminnych, czy tam powiedzmy miejskich, no i wychodzi na to, że burmistrzami, czy tam prezydentami miast w 70% są ludzie bezpartyjni, także skoro zakazuje się przy pomocy ustawy bez wyroku sądowego jakichś tam stron, to może by zakazać działalności partii politycznych, one naprawdę nie są do niczego potrzebne, nie?
0: No nie, no to masz takie rozwiązania science fiction, nie? Jakieś jak skolonizujemy Marsa, jak skolonizujemy Marsa, to może tam wprowadzimy jakieś twoje rewolucje. Ale na pewno się zgodzę z tobą, że potrzebna jest jakaś rewolucja wielka. No a rewolucje niestety też dochodzimy do tego, że zawsze są przez kogoś inspirowane, bo ktoś musi, wiesz, wystawić odpowiednich ludzi, żeby pokierowali innymi, dofinansować. I to zawsze tak było jakoś, że rewolucje były organizowane jakby przez kogoś wyżej, a lud to jest tylko taka masa, którą się kieruje, nie? I to mnie też trochę tak zniechęca do rzeczywistości, że mały mamy wpływ, tak właściwie. Rację mają ci, którzy mówią, żeby się nie przejmować. No ale co, zrobić, zbudować wokół siebie skorupę taką i żyć w takiej znieczulicy i co, jeszcze może się śmiać z tego, że jest tak okropnie na świecie, że takie tragedie są. Ja nie mogę z tym żyć, jestem chyba za wrażliwy, jak to się mówi, tak trochę może kiepsko brzmi, jestem wrażliwy, chyba wrażliwy, no, jestem, rusza mnie to. Gdybym nie był wrażliwy, nie mógłbym tworzyć, nie byłbym artystą, jest potrzebna pewna doza wrażliwości, jest potrzebna do tego, żeby pisać piosenki, malować obrazy. Niestety, tak mam i ciężko, jak się tego wyzbędę, to może nie będę mógł nic stworzyć już. Zdechnę z głodu.
1: No jak się nie wyzbędziesz, no to jesteś doskonałym kandydatem na rewizjonista. Wiesz, rewizjonista to się od razu kojarzy z panem, który ma karabinek wyborowy z celownikiem snajperskim. Także bardzo uważaj na takie, że tak powiem, wewnętrzne ciągoty, bo to jest prosta droga właśnie do Oswaldowa, że tak powiem. Bo wbrew pozorom jednostka no, jest w stanie takie rzeczy zrobić. Natomiast no, co wracając do tych całych tam służb, niesłusz, nie, no to niestety no, musimy się z tym pogodzić, że w państwach, które są dużymi państwami, dużymi organizacjami, bo tam powiedzmy w takim małym jakimś pifidówku typu Szwajcaria czy tam Finlandia, gdzie jest tam parę milionów osób, no to są możliwe jakieś tam te bardziej bezpośrednio demokracje, ale w państwach postsowieckich, gdzie ludzie zostali przez x lat nauczeni tego, że służą komuś, tak, no to natychmiast w 89 czy już 8 słyszałem, że nawet wcześniej, a to poprzewerbowywali się po prostu do innego pana i tyle. No i nie wyobrażają sobie, że tak powiem, innych rozwiązań, jak właśnie służenie komuś, tak? I czerpanie, powiedzmy, jakiegoś tam procentu od tego. No, no, mi się też marzy to, żeby służby, bo służby są potrzebne, tak? Wywiad i tak dalej, to są potrzebne w państwie w dzisiejszych czasach, bo nie czarujmy się, ale świat jest dosyć brutalny. Liczą się interesy. No sam popatrz w tej chwili, jak Polska jest wykorzystywana, tak? Mniejsza o to, co się, jak oceniamy to, co się dzieje na Ukrainie. Natomiast no, nie da się ukryć, że ani żadnych parytetów nam tutaj nie przyznali, żeby na przykład rozdzielić tych ludzi, którzy przyjeżdżają, tak? Socjal idzie z kiesy, na którą właśnie zbierają jakieś duże polskie firmy. Benzyna jedzie tam pewnie za darmo, bo przekonamy się, zresztą zobaczymy, jak ta zawierucha się skończy. Jeżeli się skończy, to przekonamy się, czy Polacy będą mieć z tego jakiś wystawiony rachunek, czy daliśmy to za darmo, tak? Bo tutaj jest takie jakby przekonanie, że wszyscy dają za darmo. Nie, nie. Przekonacie się, że państwa zachodnie wystawią rachunek za to, nie? A my pewnie nie.
0: Boże, etam wszędzie się wciśnie, gdzie krawiec tam etam. Panie Arturze, no etam zwykle do mnie dzwoni do audycji, zawsze lubię sobie z nim pogadać, ale jak ktoś nie przepada za etamem, to zawsze może sobie tu wrócić za 15 minut, czy za 20, już pewnie będzie ktoś inny na antenie, no to naprawdę nie jest wielka rzecz.
1: Ja mam lepszy pomysł, niech Artur 7-1 zadzwoni po prostu i podejmie rękawice, że tak powiem, tutaj się przyłączy, powie, w czym ja tutaj się, że tak powiem, mylę, w czym może jest inaczej. Ja na przykład uważam, że twoja diagnoza odnośnie tego, że nasze władze są jakoś tam szantażowane akurat tą aferą, a nie czymś zupełnie innym, jest błędna. Ja mam coś innego na myśli, ale nie chcę o tym mówić na antenie za bardzo, bo są to takie moje przemyślenia zbyt głębokie i zbyt kontrowersyjne, jak myślę, nawet na tą tutaj bardzo hermetyczną i pobłażliwą publikę.
0: Wiesz co, na pewno nie można wszystkich Ukraińców jakby wrzucać do jednego wora. To, że ich służby, no wiele na to wskazuje tutaj, zbierały haki na polskich rządzących, jakoś to wykorzystują, to nie musi nawet oznaczać, że prezydent jest w to wciągnięty. Być może on nawet o tym nie wie. To wiem, teraz powiedzą, o krawiec naiwny, jak nie wie, o nic nie wie. Nie no, a może faktycznie, może służby rządzą sobie tak pod, gdzieś tam podskórnie to wszystko działa, nie? I służby służbami, ale nie należy zapominać, nie należy w związku z tym, nawet jeśli by się to okazało prawdą, hejtować zwykłych ludzi, takich jak my, których spotkała niewyobrażalna tragedia, których świat się zamienił w zgliszcza, w krwią ubroczony gruz, którym, wiesz, których bliskich torturowano, gwałcono, szabrowano ich majątek, życia, nie mają gdzie się podziać, to są zwykli ludzie, tacy jak my. Czy ja mam ciebie tam hejtować za to, że nasi rządzący są skurwysynami i złodziejami i pedofilami? No nie, no wiadomo, że nie. Więc to łatwo tak sobie, o, ale się nam Ukraińcy robią, nie? A my im tak tutaj, no to jest bez sensu. No.
1: Ja ci powiem więcej. Trudno nawet z ukrainocentrycznego punktu widzenia winić tych ze służb, że działają w interesie swojego państwa, bo oni robią dokładnie to, co służby powinny robić. Jeżeli te służby ukraińskie robią tak, no to nasze służby powinny szukać vice versa, tak? Podobnej sytuacji. Uczyć się od lepszych, jeżeli tak jest rzeczywiście, że są lepsi. No, najlepsi podobno są w tych sprawach Amerykanie, no i Żydzi, tak? No, to trzeba się po prostu uczyć, wzorować. No.
0: Nie wiem, chcesz się uczyć, czego chcesz się uczyć i na kim się wzorować? Od, nie wiem, od złych ludzi chcesz się uczyć, jak żyć, jak postępować?
1: Nie, chodzi mi ogólnie o to po prostu, że widzisz, zbierają haki. Tak, ja nie mówię o, konkretnie o takich, o takim rodzaju haków. Nie? Natomiast, no, tak jak mówię, no, służby są w każdym kraju potrzebne, wywiad jest potrzebny, a wywiad ma metody. No, kiedyś to była panienka, która szła do łóżka z tam, jakimś ichniejszym Bondem i wyciągała z niego tajemnice, a dzisiaj są to bardziej wyrafinowane, być może brzydkie sposoby, tak, ale niestety, jeżeli nie będziemy mieć kontrwywiadu w tym przypadku, to po prostu zwyczajnie przegramy. Chyba że panowie, którzy rzeczywiście byli w to umoczeni, jak mówię, ja tematu nie znam zupełnie, mówię to całkowicie tak czysto teoretycznie, to właściwie tylko co ty powiedziałeś na ten temat, no to mogą zawsze stanąć przed kamerami i powiedzieć: tak, ja brałem w tym udział, no iż to. Tak jak pan Cyryl, zapytany przez panią rosyjską tam dziennikarkę, czy jego ekscelencja był w KGB, chodzą słuchy po Moskwie, a mówi: da, no iż to. No już, przyznał się i co mogą zrobić? Nie? To też jest metoda.
0: No, nie wiem, ja nie jestem za eskalacją zła, nie? Żeby równać do gorszego, żeby nagle samemu się odczłowieczyć i stać się takim krajem, który bije po jajach, zbiera haki, nagrywa kamerkami, bo nie wiem, czy to do czegoś nas doprowadzi po prostu i nie chcę być jakby obywatelem też takiego kraju, tylko też można zadać sobie pytanie, czy Polacy są mniej podatni na propagandę, na ściemę niż Rosjanie. No, śmiem twierdzić, że niekoniecznie. Wszystko zależy od tego, do czego się posunie nasza władza, bo właściwie jak popatrzeć na to, co w naszej telewizji nadają, jaką propagandę, no to się tak w sumie dużo nie różni od tej rosyjskiej. Tylko może to nie jest takie skurwysyńskie, bo w rosyjskiej telewizji ostatnio sobie drwiono wprost z ukraińskich dzieci, że o, fajnie, na zgliszczach są wszystko spalone, ale będą miały może McDonald'sa i się śmiali. Jak można się z takiego czegoś śmiać? I tak sobie, to jest już takie odczłowieczenie, nie? Że w rosyjskiej telewizji po prostu śmieją się z rzeczy, z których najgorszy skurwysyn nawet się czasami nie śmieje. Najgorszy bandzior uroni łezkę, a tam już się w telewizji śmieją, nie? Z tego, że zgliszcza są na Ukrainie i dzieci umorusane leżą nad ciałami tam zabitych gdzieś, być może gdzieś są wywożone. Wiesz, no tam już cholera wie, co się dzieje, bo my się czegoś tam dowiadujemy o gwałtach, o szabrowaniu, o torturach, ale pytanie, czy to nie jest wierzchołek góry lodowej. Też ja czuję nienawiść do Rosjan za to, że są tak głupi, tak odporni na jakąkolwiek informację z zewnątrz, że są tak za władzą bez względu na wszystko, idą w zaparte. Co jeszcze musi zrobić kacapskie wojsko? Co jeszcze musi zrobić kacapska władza, służby, żeby obywatele się odwrócili od nich? Chyba nie ma czegoś takiego. Nawet jak zaczną, no już ciężko coś wymyślić, bo nie ma nic gorszego niż to, co robią, nie? Jak się zachowują. Więc jest to naród i nadal 80% popiera Putina, czyli co to są za ludzie?
1: Nie nadal. Od czasu tej zawieruchy jest teraz tak, że Putin tak jak tracił, to w tej chwili odzyskał zdecydowanie poparcie Rosjan, tak? Trzeba pamiętać też trzeba cały kontekst znać tej sytuacji, że on jednak działa głównie w strefie, gdzie 80% stanowi ludność rosyjskojęzyczna, gdzie po prostu, znaczy to nie są nawet moje jakieś tam badania, tylko wczoraj na historii realnej wprost facet zaczął gadać, jak jest, nie jakieś tam bartosiakowe optymizmy, tylko tak jak jest rzeczywiście, tak? I to jest ludność na wschodniej flance Ukrainy, to jest ludność rosyjskojęzyczna. I trzeba też to zrozumieć, tak, że to będzie troszeczkę inaczej. Poza tym Rosjanie, kiedyś było takie dobre powiedzenie, to było, w czym to było? Grał to na pewno Sztur, że jeżeli człowiek nie boi się ni Boga, ni Stalina, to nie może być w porządku. Nie? To takie rosyjskie powiedzenie. Także rosyjska, ta taka rosyjska, jakby to nazwać, ludność, mentalność, którą ma, no to jest niestety taka, że no ma taka jako, taką, jaką ma, no po prostu się słuchają. Tak? No to jest inna kultura. Inna kultura, mimo że słowiańska. Natomiast nie zmienia to faktu. Tak? No, Ukraińcy też są inną kulturą niż nasza. My jednak przysiąkliśmy bardziej tym zachodem, chociaż w dużych miastach to tak nie do końca jest, się okazuje.
0: Ale oni też ciągną bardziej do tej kultury łacińskiej. Też chcą wyjść z tej turańskiej, ale są umoczeni. Są jedną nogą jakby tu, drugą tu. Ja też tak myślę. Też bym tutaj, wiesz, jakoś nie... Wiesz, no też myślę, że mają w sobie coś takiego właśnie niedobrego.
1: Myślę, że my tak w ogóle za mało wiemy, bo to jest takie bardzo emocjonalne i potem na czacie się ludzie denerwują na mnie, czy tam na kogoś innego, że ma jakieś swoje ten rosyjski walec w tej chwili idzie szeroką flanką i nie myślicie, że Rosjanie przegrają tą wojnę, bo jej nie przegrają. To sobie wybijcie z głowy, że będzie inaczej. Natomiast znaczy, mówię o takiej realnej właśnie polityce, jaka w tej chwili jest i sytuacji. No, oni opanowali praktycznie 1/3 terytorium Ukrainy. Tak? Zobaczymy, jak to będzie po jakichś rozmowach, bo mam nadzieję, że w końcu będą. Lepiej było, żeby było szybciej niż wcześniej. Niestety nie zapowiada się, żeby to było w tym roku. Właśnie przez to, że można szantażować na przykład dostawami, tak, zwyczajnie żywności. Oczywiście Europa na tym nie ucierpi, nie czarujmy się. Ucierpi na tym Afryka, tak, tam powiedzmy
0: I Bliski Wschód, czyli najwięksi odbiorcy właśnie pszenicy od Rosji. No i to się najprawdopodobniej stanie. Mówi się też o tym, że lada moment Putin zacznie grozić bronią nuklearną Zachodowi, bo już mu się wyczerpią, bo po prostu bardzo dużo kosztuje go ta wojna. On to jest stary, umierający... Bardzo zły człowiek wychowany przez KGB, który zdaje sobie sprawę z tego, że nie zostanie już zapamiętany przez, może oprócz Rosjan, przez resztę świata jako ktoś godny, szlachetny, wielki mąż stanu. Przywódca tylko będzie zapamiętany jako zbrodniarz, więc już nie ma nic do stracenia. Ja myślę, że jemu chodzi po głowie coś takiego, że żeby zostać zapamiętany trochę jak taki Stalin, Hitler, żeby odejść z przytupem, zaznaczyć się jakoś w historii. Nieważne, co o tobie mówią, ważne, że mówią. Trochę już coś taki jest jego tok myślenia, nie?
1: No i widzisz, popatrz na czata. Przeczytam po rosyjsku go. V52. Ruska onuca, goń, goń, goń. Słuchaj, ale tylko teoretyzuję tutaj, tak? No nie można sobie porozmawiać normalnie. No właśnie z tego względu my nigdy nie dojdziemy do żadnego konsensusu. Jeżeli masz inne zdanie, po prostu zadzwoń i się z tym zmierz, tak? Po prostu porozmawiamy na ten temat. No ja tylko stwierdzam fakt. Ukraina to jest państwo duże, drugie zaraz po Rosji, jeżeli chodzi o część europejską, ale ludnościowo to jest państwo niewiele większe już w tej chwili jak Polska, tak? A w tym momencie może być nawet mniejsze, bo dużo, dużo Ukraińców z nienacka wyjechało, tak? Też tak tłumaczyłem kilka dni temu na kanale takiej jednej Polki, która przyjechała z okolic Krymu. No wiadomo, wychowana na Ukrainie, tak w okolicach Krymu, ale Polka z pochodzenia, która tam z drugą Ukrainką toczyła dyskusję, no i tam troszkę pokomentowałem, właśnie, bo ludzie się tam kłócili o coś takiego, że jeżeli, ja akurat napisałem, że należy do tych ludzi nie mieć pretensji, że oni nie znają języka, tak, no bo często właśnie w sklepie czy gdzieś jest tak, że a dlaczego oni po polsku nie mówią, tylko po ukraińsku? No ale co innego jest Ukraińc, który przyjechał tutaj 4 lata, pracuje już i on ten polski zna. Z takim się też spotkałem niedawno, rozmawiałem przy kasie i świetnie znał polski. Minimalnie tylko było akcent od niego słychać, że jest wschodni. No, tak normalnie bym pewnie nie poznał, gdyby kilku słów nie powiedział z tym akcentem. A co innego jest człowiek, który jest wyrzucony tutaj w dużej masie, tak, i jest tutaj 2 tygodnie, miesiąc, no przecież nie wiadomo, że nie będzie można się z taką osobą porozumieć. Ja kilka razy rozmawiałem i mi wprost mówiły osoby, że że no, mnie znają, nie pani mają, co do nas tam gawarisz, nie? No to wtedy przechodzę na język rosyjski, tylko znowu na przykład nauczyciele się skarżą, że jak mówią nawet ci starszego pokolenia takiego, powiedzmy mojego, no, przynajmniej mojego, którzy znają tam o tyle, o ile ten rosyjski, że na przykład dzieci się nie chcą, te ukraińskie, nie chcą interakcji w języku rosyjskim, chcą po ukraińsku, a oni znają rosyjski, no, i wiedzą, że te chłopaki czy dziewczyny znają też, nie, no to tak też nie może być, nie, jednak i tutaj zaraz się ktoś na mnie może obrazić, tak, ja to właśnie tłumaczyłem tam pod kanałem, gdzie te dwie dziewczyny tam rozmawiały, i tam się wywiązała się taka kłótnia, że tam o, co ty tutaj piszesz, żeby do nich po rosyjsku mówić tam, że w ogóle z nimi ten, oni mają gadać, i zaraz tam było nawiązanie do tego, nie do Smoleńska, tylko Boże, do Katynia, i od razu w ogóle ten, w ogóle to takie ten, że ja z kolei jestem ten proukraiński, nie, coś takiego, nie? No, ja to przyjmuję bezemocjonalnie, no jeżeli ktoś mnie się pyta o sklep budowlany, no to ja mu powiem po rosyjsku, bo tak potrafię, że sedites na stanowkę w 53, pojedziesz dwie stanowki, wysadites i smatrisz na wtorej stronę ulicy, jest balszoje logo, brikomen na przykład, nie? No i on zrozumie to. Co mam mu nie powiedzieć? Jeżeli potrafię, tak? Tak jak potrafię, no?
0: No, dobra, ale tam pół godziny rozmowy za nami, dajmy szansę innym. Zapraszam później, no, do dzwonienia, jak będziesz miał ochotę.
1: No, także ten, także tylko jeszcze na koniec powiem, no po prostu większy dystans mnijcie, bo przecież ja nie mam żadnego wpływu na to, co się dzieje, tak? Staram się mieć jakąś tylko opinię swoją, trzeźwą ocenę, a skoro wy się z nią nie zgadzacie, to po prostu z nią nie zgadzajcie. I tyle, no.
0: No ja się z wieloma rzeczami nie zgadzam, co mówisz, ale zrobię wszystko, tak parafrazując, zrobię wszystko, abyś mógł wypowiadać swoje poglądy, bo uważam, że to jest zdrowe.
1: Ale to
0: zdrowe.
1: Nie jest powód do tego, żeby na mnie zrzucać toczkę U na przykład, nie? Albo Iskandera, nie? Z tego powodu od razu. No, także dobrze, trzymaj się mile, przy humor, pij mniej, bo te czerwone poliki to już alkoholizm, to już wiesz, tak? Ususzać cię zaczyna. Ale z kolei taki ususzony będziesz bardziej trwały, tak?
0: No, staram się nie nadużywać.
1: Trzymaj się.
0: No, cześć. Staram się nie nadużywać, znowu teraz alko, muszę się wstrzymać i jakby znowu się trochę lepiej czuję, lepiej wyglądam odrobinę. Jakoś tak wraca do normy od razu. No, no nie mogę pić, nie mogę. Już po prostu organizm nie wytrzymuje. No dosyć dużo, chyba hektolitry alkoholu w życiu wypiłem, nie? Kiedyś bardzo dużo imprezowałem, piłem za nastolatka i później to przez wiele, wiele lat. No i organizm się popsuł. Trzeba uważać już. Zmarł klawiszowiec Depeche Mode, Andrew Fletcher. Ciekawi mnie, tak dzisiaj sobie pomyślałem, ciekawe, czy zawsze tak myślę, jak się dowiaduję o śmierci jakiegoś dobrego muzyka, artysty, aktora, tak się zastanawiam, czy jest jakaś rotacja. Wśród aktorów chyba jest większa, nie? Wśród muzyków mniejsza. Nie widzimy, że powstają jakieś takie zespoły dobre jak kiedyś, nie? Może się mylę, jak wy uważacie. No ale czy są jacyś następcy, nie wiem, Pink Floydów, nie wiem, Elvisa Presleya, Michaela Jacksona? No też nieżyjący. Właśnie Depeche Mode, Genesis, Stinga, i tak dalej, Guns N' Roses. To były naprawdę świetne kapele, tak z perspektywy czasu, nie? Ciężko dzisiaj o tak dobrą muzykę. Sobie nawet ostatnio Modern Talking przypominałem, bo gdzieś tam mi wpadło w tej mojej bańce informacyjnej fajne nagranko, jak dziewczyny tańczą, czy różnie, faceci i dziewczyny, tam do Sherry Lady, jak fajnie tańcowali. Bardzo lubię w ogóle taniec, uwielbiam taniec, uwielbiam patrzeć, jak ludzie tańczą. Żałuję trochę, że się w życiu, że się nie nauczyłem tańczyć. Myślę, że dobry w tym był. Bym był. Dobry w tym bym był, być może. Mam jakieś tam wyczucie rytmu. Kiedyś całkiem sprawny byłem, taki, wiecie, gibki, sprawny. No dzisiaj to już tak mniej, bo się nie ruszam. Ale szkoda trochę. O, Queen, jeszcze tu Christopher wymienia. Właśnie, czy są następcy? Czy widzimy jakichś następców? Mi się wydaje, że nie. No, ogólnie scena muzyczna zawalona jakimś hip-hopem, rapem, disco polo. Dużo jest bardzo wokalistów takich popowych, ale no kiedyś ta muzyka pop była też wartościowsza, nie? Przypominałem sobie ostatnio też hity z lat 80. na przykład pop, muzyka pop, no to lepsze było. Lepsze było. Dzisiaj to się spłyciło chyba. Skomercjalizowało, spłyciło. Tak jakby bardziej kiedyś to nas ciągnęło w górę troszkę, nie? Chociaż też te piosenki były głównie o miłości, no tak dalej. Ale nawet disco polo było lepsze. No bo czym jest takie modern talking? To jest takie wypasione, dobrej jakości disco polo, no. Tam wszystkie piosenki też są o miłości. Poczytajcie sobie teksty. Tam 100% jest o tym, że on kocha ją, a ona jego i co z tym zrobić, nie? Więc no to było takie disco polo. A słuchałem kiedyś modern talking. Nawet na koncercie byłem, jak w Polsce byli. Tylko wtedy też chyba Thomas Anders w ogóle nie przyjechał. To taki szczególny koncert był, nie? Tylko Dieter chyba przyjechał. Dieter Bohlen, tak się jakoś nazywał. A w ogóle on się nie nazywa Thomas Anders. To jest tylko pseudonim, jak to często bywa u gwiazd. Mają wymyślone imiona i nazwiska. On się jakoś tam inaczej nazywa. W taki sposób, że ciężko to nawet odczytać. Jakiś tam no. To ciekawe czasy były, bo właściwie Thomas Anders to wyglądał jak taki gej, taki, ale taki wielki gej, stuprocentowy gej, taki gej, nie? No bo te włoski, on się szminkował nawet, on miał szminką wymalowane usteczka i to spojrzenie, to spojrzenie takie gejowskie, tak się patrzył w tą kamerę i tak głowę odwracał i do kamery, i te włoski, tak w górę, taki wypindrzony, nie? Jeszcze tym falsetem obaj śpiewali, nie? A propos falsetu, no to też ciężko sobie dzisiaj wyobrazić taki zespół jak Bee Gees na przykład, gdzie śpiewają cały czas falsetem, nie? Albo taki zespół jak Bonnie M, gdzie wychodzi Murzyn, i ten Murzyn się rusza, tak, nie? W taki sposób dziwny, po prostu tymi nogami wywija, jak przepraszam, że tak powiem, jak niepełnosprawny umysłowo trochę, nie? I ludzie to uwielbiali, nie? I to taki dziwny zespół był. Fotografowali się w jakichś dziwnych strojach takich, jakichś kosmicznych, paradnych. Była coś innego w tym takiego było, nie? Coś takiego już niespotykanego dzisiaj. No zmieniają się czasy, więc można to zrozumieć, że już trochę się zmienił show biznes, ale chętnie bym wrócił. Pamiętam, no wychowywałem się na też między innymi właśnie na muzyce pop z lat 80., 90. Miałem zawsze starszych kolegów, którzy gdzieś tam zachęcali do tego, co było popularne, nie? Puścili coś tam, pożyczyli kasetę, a to Madonny, a to właśnie Modern Talking, a to jakiegoś tam innych zespołów popularnych w tamtym czasie. Jakaś Sandra, jakaś Madonna, nie? Ja w ogóle chory jestem i mam cały czas tutaj się wyciszam i kaszlę. Jakie zespoły pamiętacie jeszcze z dawnych lat? Są tu ludzie, którzy pamiętają jeszcze. Gosia wspomina Boba Dylana. Co sądzę? Bob Dylan, no tam jedną, dwie piosenki lubię. Często jest tak, że ci popularni, bardzo wielcy, no, uważani za wielkich artystów, to ja znam ich dwie, trzy piosenki, które mi się podobają tak naprawdę, nie?

Solidarność się się już totalnie skiepściła i stała się takim cenzorem trochę. Teraz jest jakiś wielki zjazd Solidarności, na których zaproszono tylko dziennikarzy z TVP i z Polskiego Radia. Czyli rządowych dziennikarzy, którzy będą, nie wiem, się podlizywać tylko. Tłumaczą to tym, że będzie tam prezydent Duda i że to dla bezpieczeństwa. To rozumiem, że tych z Gazety Wyborczej nie zaproszono, mimo że chcieli, bo mógłby jakiś wściekły dziennikarz z Wyborczej wyskoczyć i zastrzelić prezydenta, tak? Nawet już takich znanych mediów, no powszechnie znanych jak Wyborcza, już nie zapraszają, i innych takich znanych, no pewnie z jakiegoś Newsweeka czy tam Super Expressu też by chętnie przyszli, ale nie przyjdą, nie wolno. Tylko TVP i Polskie Radio. Czyli taka Rosja trochę u nas jest w sumie. Taka Rosja mini, Rosja light, nie? Mamy takiego Putina light, mamy taki, no, takich oligarchów naszych, jakichś Obajtków, nie? No, ale to wszystko takie bardziej lightowe. Może do czasu, nie? Może ludzie się w końcu wkurwią, jak wprowadzą nowe podatki, ozusują. Jak ja mam pracować, przepraszam, jako freelancer, jak będę musiał działalność założyć i płacić ten ZUS? Ile teraz ZUS? 1200? Ile teraz ZUS? Niech ktoś powie, ktoś płaci ZUS? To co, ile ja muszę tych zleceń zrobić drobnych, żeby w ogóle na to uzbierać? Masakra jakaś, jak to się wszystko skumuluje, ceny żywności, ceny paliwa, prądu, gazu, dodatkowe haracze, no słabo widzę przyszłość. Nie pozostaje nic innego, jak zostać renegatem, uniezależnić się od państwa i wypowiedzieć posłuszeństwo państwu. No, przy takich okazjach często się mówi o słynnym dekrecie Cichockiego i o wypowiedzeniu posłuszeństwa państwa. I tutaj myślę, że złą radę dają ci zwolennicy tych różnych akcji, którzy mówią, żeby wysłać jakieś pismo, że się tam nie zgadzasz, wypowiadasz posłuszeństwo, bo to jest jakby złożenie donosu samemu na siebie. Po prostu rób swoje, rób jak uważasz, ale się tym nie chwal i nie deklaruj nic, po prostu... To jest taka głupota trochę, pisać donos sam na siebie. No i się tobą zainteresują i cię prześwietną. I co? I co zrobisz? Czekam na dochód gwarantowany. No, to może być taka karta przetargowa. I rząd, wiadomo, że nasz rząd totalnie umoczony w przeróżne afery. Wiecie, że tego handlarza bronią, który miał sprzedać respiratory, tam bardzo mała cząstka tego została dostarczona, jeszcze się do niczego nie nadawały ostatecznie, gdzieś leżą i kurzą się w magazynach do dzisiaj. Wiecie, że mu nic nie zrobiono? On jest cały czas na wolności, śmieje się i też są takie przypuszczenia, znaczy ja mam takie przypuszczenia, że też jest to człowiek jakoś tam sterowany przez jakieś służby, że ma jakieś haki, no bo też dziwnie, delikatnie się z nim obchodzą, nie? Tam pogrożono palcem, zaczęto wąsa stroszyć i tak dalej, ale ostatecznie co mu zrobiono? Tam jakieś jedno mieszkanie mu gdzieś tam zarekwirowano, ale to jest mała cząstka tego, co on ukradł, bo też, ja nie wiem, czy to jest też normalne takie, że daje się zaliczki w pełnej kwocie na takie kwoty, na ileś tam 10 milionów, czy nie wiem, jakie to kwoty były, już nie pamiętam, ale to też takie normalne jest, że się komuś z góry płaci, nie wiem, jak ktoś mi coś zleca, to mi płaci po robocie, nie? Dostaje ewentualnie zaliczkę 20% na przykład, nie? W niektórych przypadkach. No więc jak to się znowu stało? I znów odpowiedź nasuwa się sama. Znów jakiś człowiek służb, no. W ogóle, co to za pomysł, żeby... Dlaczego nasze służby nie prześwietliły tego człowieka i nie wykryły, że on już miał na koncie jakieś krzywe akcje? No, nie, zawsze można zganić na nieudolność, bo wygodniej i bardziej tak bezpiecznie jest się przyznać, że jest się nieudolnym i głupim, niż że się jest hachmentem i gangsterem i oszustem, nie? To zawsze ładniej brzmi. No, ja nie wiedziałem, ja taki głupi jestem, ja nie umiem, nie? Ja błąd popełniłem. To zawsze lepiej się wypadnie, niż jakby się przyznało,
oczywiście rzecz jasna, że się po prostu jest oszustem i się ściemnia i się kradnie. Morderca Adamowicza wciąż nie siedzi. Taki klimat. Ale cały czas chyba w areszcie jest. No to jest też... Dla mnie to jest też skandal, że się kogoś 10 lat trzyma w areszcie tymczasowym, tak? Co to ma być? Co, przepraszam, a jakby... Znaczy, w tym przypadku to jakby sprawa jest jasna, no ale i tak wypadałoby kogoś w miarę szybko osądzić i skazać, a nie trzymać kogoś, co mnie zaraz na przykład aresztują, bo stwierdzą, że nie wiem, że tak jak z wolnymi mediami, że zagrażam stabilności państwa i co, i będą mnie trzymali 20 lat, aż umrę ze starości i nie doczekam w ogóle procesu, tak? To ma być sprawiedliwość? Co to ma wspólnego ze sprawiedliwością? To jest parodia sprawiedliwości. Więc takie prawo mam w głębokim poważaniu i koło pytki mię ono lata, takie prawo. I pierdzę ogólnie w jego kierunku. Bo to nie jest żadne prawo trzymać kogoś tyle czasu i nie skazywać. Są różne przypadki, gdzie może ktoś się okaże niewinny i co, wtedy mu z naszych pieniędzy wypłacą 100 milionów odszkodowania, tak? Za to, że przesiedział w areszcie 10 lat. Naprawdę, to jak się niektóre sprawy ciągną, to też zakrawa o jakiś absurd, nie? To Monty Python mógłby skecze o tym robić, nie? Na przykład taka rozprawa sądowa. Oskarżony po 20 latach zostaje uznany za niewinnego. Do widzenia, dziękujemy. No, a ja 20 lat... Nie, już mówię, że niewinny. Do widzenia. Co pan tu jeszcze robi? Proszę się cieszyć wolnością. Ale ja się zestarzałem w więzieniu, to kto mi za to? Proszę pana, bardzo wnikliwie badaliśmy pana sprawę, to wymagało właśnie 20 lat badania. No tak można by taki sketch jakiś Monty Pythonowy ułożyć, nie? I ciekawe, czy ludzie by się śmiali. No pewnie nie, bo... Może to, że dzisiejsze kabarety są takie marne, to właśnie wynika trochę z tego, że... Życie prześcignęło kabarety i już można się śmiać właśnie tylko z jakiegoś tam dresiarza, coś. Wiecie, że kabaret Mumio, ten kultowy kabaret, tak szanowany przez wielu często, nie? I uznawany, że to jest jakaś już forma sztuki, taki kabaret. No to, wiecie, coś takiego jest w artystach, że oni jak się zestarzeją, skostnieją, to się robią nieśmieszni. Ja nie wytrzymałem tego Mumio za bardzo. Tak znudziło mnie i nawet wara nie dygła, tak oglądam. W ogóle nieśmieszne. A włączyłem sobie stare Mumio i się śmiałem. I jak to jest? Dziwne trochę, nie? Pamiętam, że Laskowik jak wrócił na scenę, też już taki, no trochę wiadomo, czas robi swoje. Nadgryziony zębem czasu, można by rzec. Laskowik wrócił, to też już nie był taki śmieszny. Czas działa bardzo na niekorzyść, śmiem twierdzić, właśnie dla artystów, dla kabareciarzy. A już w ogóle, jak się jakiegoś takiego zasuszonego, starszego człowieka wyciąga gdzieś tam po latach, żeby go uświetnić, jego karierę, jakby, no... jego dorobek, to często jest taka żenada, że to jest po prostu takie przykro, aż się ogląda, nie? Więc cóż, korzystajmy jak najszybciej z tego czasu, który mamy, bo to nie jest tak, że w nieskończoność będziemy sprawni. To się tyczy też mnie. Mi się już na przykład nie chce za bardzo gadać w radiu, nie? No, tym bardziej, że też donejcików troszkę mniej chyba ostatnio jakoś. Dziękuję za dyszkę tajemniczemu sponsorowi, który przesłał najlepsze życzenia dla Ani. Nadal nie wiem właśnie, co to za okazja. Mówiłem już o filmie, gdzie Ryan Gosling ma zagrać Kena w filmie Barbie. To jeszcze taka ciekawostka, że ma się ukazać transseksualna lalka Barbie. W ogóle to jest też ciekawe zjawisko, te lalki Barbie, bo firma Mattel
jakby zawsze chce trzymać rękę na pulsie, nie? I te kultowe lalki, ikona wręcz, można powiedzieć, znana na całym świecie, no to te lalki w przeróżnych się wariacjach ukazują. Barbie w ciąży, to też było takie kontrowersyjne, nie? No teraz będą kontrowersje związane z transpłciową Barbie. Widziałem już jakieś takie projekty, że są takie jakby postacie, które można przerobić tak, że jest albo chłopiec, albo dziewczynka, nie? Zmieniasz tam włoski i właściwie ciężko określić, czy to jest facet, czy dziewczyna. No w takim kierunku idą. Pytanie, czy jest to dobre, czy złe? Znaczy, pierwsze pytanie, czy jest to powód jakiś do przejmowania się, nie? Bo właściwie te rzeczy takie, wiecie, seksualne, obyczajowe, to czy one są, wpływają jakoś na nasze życie? No chyba, że ktoś się boi, że nam zdeprawują dzieci jakąś lalką transpłciową, że one się od tego zamienią w gejów, w lesbijki. No co można, to raczej wątpliwe, nie? Jakaś w ogóle para gejów, słuchajcie, wychowująca dziecko. Wiem, dla Polaka to jest gorsze niż zrzucenie bomby atomowej na jakiś kraj i masowe gwałty i kradzieże. To Polaka to bardziej bulwersuje, takie obyczajowe rzeczy bardzo Polaków bulwersują często. Wiadomo, katolicki kraj, jak to jest, że zboczeńców chcą z naszych dzieci zrobić, nie? Za pomocą lalki czy klocków. To nas bardzo porusza. Ale tak na świecie to niekoniecznie, nie? Kogoś jeszcze... Są kraje, gdzie, no, nie wiem, w Stanach pewnie to nie jest aż takie bulwersujące, że dwóch facetów wychowuje dziewczynkę. I wiecie co? Widziałem, ta dziewczynka wyglądała na bardzo szczęśliwą, mimo wszystko, że ma, mimo że ma dwóch tatusiów i dostała od nich prezent. Ci tatusie geje chcieli kupić właśnie lalkę Barbie, gdzie jest dwóch Kenów i biorą ślub. I nie znaleźli takiego zestawu. Bardzo się zmartwili, bo chcieli taki kupić, ale zmajstrowali sami taki zestaw. Po prostu kupili standardowy, gdzie jest Barbie i Ken w strojach ślubnych, biorą ślub i podmienili Barbie na Kena i dwóch Kenów było w pudełku. I ta dziewczynka się ucieszyła bardzo i się cieszyła. Powiedziała, o, wyglądają tak jak wy. No widzicie, co kraj to obyczaj, nie? Mnie to jakoś tak nie rusza. Mnie bardziej rusza na przykład mordowanie ludzi, głód. A z takich spraw seksualnych, no to wiadomo, no pedofilia, czy jakaś tam zoofilia, ewentualnie takie rzeczy. Nekrofilia, no. To tak, no ale to jakie zabawki, czy to jakieś... Jakiś problem jest wielki. Ale w ogóle lalka jest dosyć ciekawa, bo to właściwie była pierwsza lalka, która zmieniła podejście trochę do lalek, że postać stała się bardziej realistyczna, wręcz taka, no, jak modelka, nie? To już nie taka lala, wiecie, taka lala, śmieszna lala, tylko to była taka zmiana trochę, nie? Lalki Barbie kiedyś uważane za pewien luksus, no, tak jak klocki Lego trochę, czy ja wiem, czy dzisiaj są już takim luksusem, tak popatrzyłem sobie z ciekawości na ceny, jakie są ceny innych lalek i widzę, że są ale nie są takie drogie te Barbie, te kucyki pony, te zabawki, które były uważane do tej pory za takie luksusowe, nie? Normalne są ceny, takie jak i innych zabawek w sumie. A to jest taka zabawka, która jest ciekawa, ponieważ można sobie zbierać te... Jakby to jest systemowa zabawka, tak? Że można sobie kolekcjonować te ubranka, one pasują do różnych tych lalek. Nie masz jednej lalki, tylko masz tych lalek ileś tam i one są różne, nie? Jedna jest ciemnoskóra, druga jest biała, trzecia jest azjatka, jedna jest w ciąży i wszystkie ubranka pasują do wszystkich lalek. Gdybym był dziewczynką, to... Kiedyś byłem gdzieś jako dzieciak w odwiedzinach u jakiejś rodziny z rodzicami i tam było właśnie jakiś chłopiec i dziewczynka i ta dziewczynka mi pokazała te swoje lalki Barbie, ja pierwszy raz je widziałem. Gdzieś tam miałem kontakt, się popatrzyłem, nie, jak to wygląda. To ładnie zrobione jest, to jest po prostu dobra jakość, tak? Dzieciaki lubią zabawki dobrej jakości, dlatego ja zawsze lubiłem klocki Lego, bo były dobrej jakości, ładny kolor, dobry plastik, wszystko pasuje do wszystkiego, po prostu dobrej jakości zabawka. Przypuszczam, że te Barbie też są takie, no, dobrej jakości, że te ubranka tam się nie rozłażą w szwach, to się nie łamie zaraz, nie kruszy, nie śmierdzi ten plastik, tak?

się Ethan domaga takiego zestawu, że samotny Ken. No tobie to do Kena chyba brakuje, Ethan, trochę. Ty jesteś takim anty-Kenem. A może można takiego by Kena wypuścić, właśnie Kena Ethama, taki zarośnięty w podartych gadkach. Dzieciak pobawi się 5 minut i odłoży. No, nie wiem, jak to jest na przykład z tymi laleczkami, nie? W ogóle dzisiaj można powiedzieć, że świat się zmienił tak, że chłopcy się lalkami bardziej bawią, bo jest więcej tych różnych figurek. Action figures, czy jak to tam się nazywa, action... No, te takie, wiecie, takie lalki dla chłopców, jakieś tam G.I. Joe, nie? W ogóle na przykład takie Stany to jest też... Tam jest ciekawe zjawisko, bo tam właściwie militarne zabawki, tam się dzieci wychowują na militarnych zabawkach, można powiedzieć, nie? I... nie mówię nawet tylko o G.I. Joe, o tych też taka słynna franczyza. To też jest właśnie, to odróżnia te lalki Barbie, czy inne G.I. Joe, czy inne Himeny, że to są zawsze franczyzy. Czyli to nie tylko są lalki, ale i plecaki, piórniki, długopisy, czapki, buty, wszystko, nie? Z tymi postaciami. I można wykupić sobie i samemu produkować, jeśli się spełnia jakieś tam wymogi. Tak więc są to zabawki franczyzowe. Czyli taki przykład bardzo skomercjalizowania tego wszystkiego. Transformersy właśnie, Action Man tu wspomina Windman. No tak, tak. U nas była próba wejścia tych zabawek. W latach 90. bardzo mocno je reklamowano w Polsce, ale przypuszczam, że się nie przyjęły. Nie wiem, może były zbyt drogie. No bo na pewno dzieciaki chciały się bawić takimi Transformerami. Chociaż może małe zainteresowanie, niska sprzedaż tych Transformersów wynikała trochę z tego, że po prostu u nas te bajki nie były popularne, które napędzają, nie? Firma Mattel podpisywała, słuchajcie, takie bajki jak He-Man to powstawały po to, żeby wypromować te figurki. Taki był ich cel. Dogadali się z Film Nation, żeby właśnie wyprodukować te bajki po to, żeby reklamowały zabawki. Taki był cel. To w tą stronę, a nie w tą stronę, że powstała bajka i na fali jej popularności zaczynamy produkować lalki. Nie. To było zaplanowane od początku, tak, że to ma reklamować bajki, nie? Te figurki. No i u nas się nie przyjęło, ale na przykład jak byłem w Danii, to tam były wszelkie tego typu zabawki. Tam się to bardzo przyjęło, nie? I żółwie ninja, i Transformersy. U nas nie ma, u nas się inne zabawki przyjęły. Klocki Lego, owszem, przyjęły się. Inne jakieś tam gry komputerowe też się jakoś tam sprzedają, a jakieś żółwie ninja, Transformersy, G.I. Joe, Action Many, nie. No Barbie to chyba jeden z takich wyjątków. Barbie, czy te kucyki pony, nie? No to tak, ale no nie wszystkie zabawki po prostu zrobiły tu furorę. Bo właśnie nie było tych bajek, no. Nie wiem, mi tam jakaś transpłciowa lalka Barbie ani mnie to ziębi, ani grzeje. Są rzeczy, którymi zdecydowanie bardziej się przejmuję i myślę, że mają większe znaczenie naszego życia niż jakaś lalka Barbie, taka czy owaka, czy będzie czarna, czy coś tam. Nie wiem. Z innych jeszcze newsów, Mariusz Pudzianowski walczył z bombardierem. To jest, w końcu doszło do tej walki, ona już dawno miała być, ale ten bombardier złapał jakąś kontuzję. Bombardier to taki murzyn, wielki murzyn. I jak to w przypadku Pudziana, chociaż teraz mówią na niego Chudzian, bo strasznie schud jakoś do następnej walki, jakiś taki mały się zrobił. Chudzian. No to Chudzian, Pudzian, to można się było spodziewać. Walka trwała chwilę. Wziął tam, walnął w szczękę tego bombardiera i Mujina padła, Mujina się nie spodziewała. I to jest takie żałosne jest, że temu Pudzianowi ciągle wynajdują jakichś takich kiepskich zawodników. Gdzieś tam z końca świata mu sprowadzają jakiegoś Murzyna, którego nikt nie zna, czy jakiegoś emeryta, który typu Eric Butterbean. I Polacy się cieszą, że on kogoś rozłożył w 10 sekund. Kij z tym, że nie było co oglądać, czort z tym, że w ogóle żenujące widowisko, że ktoś może żałować, ale nie, się wszyscy cieszą, że Pudzian wygrał. No to przepraszam, to zaprośmy jakiegoś

nastolatka, który zaczął trenować karate, 2 miesiące trenuje karate, to Pudzian go na pewno pokona, będziemy dumni, spuchniemy z dumy w ogóle, nie, że Pudzian znowu wygrał. No, nie tędy droga. To wystawcie przeciwko Pudzianowi jakiegoś dobrego zawodnika, niech walczy z Adamkiem, z Różalem, jeśli chodzi o Polskę, nie wiem, z kimś dobrym, nie? A nie, przywieźli mu Mudzina jakiegoś, no i Mudzina dostała papę, upadła i koniec. Strasznie mnie to wkurwia. Więc ja już nie oglądam tych KSW. Kurewsko sprzedana walka, tak coś mówi. Wszystko takie ustawione, że co by nie było, to Pudzian ma wygrać, no. Dziękuję bardzo.

0: Euryną pisze, że ładnie zebrał bombę. No nie wiem, czy ładnie, no to nic z tym ładnego nie było, nie? Ładne to jest, jak Conor McGregor na przykład walczy. Ja tam się nie znam i nie wiem, czy ten Materla, no Euryną pisze, że to też sława polskiego MMA. No, coś tam słyszałem, że właśnie, że sławny, ale to też nie wiem, czy to będzie dobra walka. A może zamiast tego Materli, Maternę wystawić, na przykład z Manem. Niech Man i Materna obskakują tego Pudziana i go tam starają się przewrócić, a Pudzian ich po prostu porozrzuca tam po ringu, połamie, znokautuje i będziemy się cieszyli, że Pudzian znowu wygrał. No czemu nie? No, niech wygra z Materną i Manem. Pudzianowski walczył już z Różalem i dostał po mordzie. Tak? Przegrał? No proszę, no to już drugi raz tego błędu nie popełnią, nie? Już drugi raz... no przypominam sobie, była jakaś walka faktycznie, no. No to już drugi raz tego błędu nie popełnią. Już pewnie się, już mieli jakieś zebranie tam rady nadzorczej tym KSW i doszli do wniosku, że już trzeba uważać, bo to już drugi raz nie możemy ryzykować, że Pudzian przegra. Musimy jakiś leszczy mu dawać, może jakiegoś ochroniarza z klubu, albo tego, albo jakiegoś youtubera może, bo to nie może tak być, że Pudzian przegra, no myśleliśmy, że może wygra z tym Różalem, ale że się za dobry okazał Różal, no i co teraz, no to... Mi się wydaje, że Pudzian to był razem z Najmanem, byli takimi prekursorami freak fightów, nie? No bo Pudzian od początku zaczynał jako freak fighter, no bo to był strongman i zajął się nagle MMA, no to był takim freakiem. I on i Najman spopularyzowali te walki freaków, nie? W Polsce. Ale Pudzian to jest chyba taka maskotka tego KSW, taki ich taki jakby miś, którego się wszędzie wystawia, który najwięcej zarobi, wiadomo, którego się... Wszyscy, w ogóle nikt mu tam nie podskoczy, wszyscy muszą mu kadzić. Taka ich maskotka, nie? I on musi wygrać Pudzian, kurwa. No właśnie, tutaj Zamojskie pisze, że Mana to ciężko by było... połamać, za gruby jest, no może by wygrał z Pudzianem, Brzucholem tam, pum, i Pudzian by wyleciał z ringu. Kto wie, to albo był wstyd wtedy, trzeba uważać. To już lepsze są te walki... O, Gumball dzwoni. Też chyba nie zauważyłem, że wcześniej dzwonił. Widzę, że teraz mam zawsze stałe grono dzwoniących. Najpierw zawsze dzwoni Etam, potem zawsze dzwoni Gumball. No to też może tak bez urazy dla wyżej wymienionych, ale może być tak, że to trochę nie świadczy za dobrze. O, jeszcze się Skype zawiesił. Nie świadczy za dobrze o moich audycjach, że już dzwonią do mnie tylko ci stali bywalcy, nie? Już do mnie dzwonią tylko ci, którzy zawsze dzwonią i jakoś są najbardziej związani z Nocnym Radiem. Już nikt inny nie chce dzwonić. No i donate'ów nie ma i tego. Muszę chyba dać siana z Radyjkiem, bo ani mi się za bardzo nie chce, ani mi to już nie idzie za bardzo, nie mam tematów. Muszę się za normalną robotę bardziej wziąć. No i się zresztą biorę. Dobra. Skype zrestartowany. Sorry, Gumball, tutaj pierwszy nie zauważyłem, że dzwoniłeś chyba, potem problemy techniczne. No ale już jesteś. Cześć, witam cię, Gumballu.
1: Cześć i czołem. Jak tam dobrze audycja leci? Bo słyszę teraz o Pudzianie jest. Honor, sława Polski. A taka maskotka to międzynarodowa dosłownie, bo Pudzian często jest wspominany w mediach amerykańskich jako właśnie ten taki Polak, który obroni Polskę, jakby Rosja miała najechać.
0: No, o Pudzianie faktycznie, no, docenia się go za granicą, widziałem jakieś wywiady. On ma fantastyczny angielski akcent, taki, że się śmieją z tego jego akcentu, bo to jest taki akcent, wiesz, Hi everybody, I am very glad to see you. No, taki, wiesz, no, taki akcent i się trochę z niego śmieją z tego powodu, ale no, doceniają go, bo jakby nie było, to on jest bardzo, no, najlepszym chyba na świecie strongmanem, tak? Uważa się go, swego czasu był uważany za najsilniejszego człowieka na świecie, więc no, jest to niebyle jakie osiągnięcie. No, ja go bardzo doceniam za jego karierę strongmana. Tutaj ciężko się przyczepić, ale jeśli chodzi o walki, no to nie widziałem chyba ani jednej jego walki, która byłaby ciekawa. Po prostu walczy zawsze tak samo, ma ten taki wiesz, toporny styl, że tak idzie, jeb, kurwa, i koniec walki, nie?
1: No, przypomina się Bojack z Tekena, wiesz? Taka postać. Grałeś kiedyś w Tekena?
0: Oczywiście, no dużo się grało na imprezach.
1: No to był Bojack, był Pejack, nie? To powiedziałem to właśnie jak te roboty, nie? On idzie i napierdala całą masą. Tam nie ma stylu, tam jest po prostu czysta siła.
0: No tak, no. No ale to chciałoby się coś fajnego pooglądać, a nie, wiesz, byle co.
1: Jak chcesz fajne, to ten, to jakieś sztuki walki, ale raczej typu, nie wiem, kurde, boks jest fajny w sumie, jeśli chodzi o techniczne rzeczy, chociaż nudny jest dla wielu osób, ale ja lubię boks, bo boks jest
0: też lubię.
1: Taki, że wiesz, to nie jest takie proste, to jest dosyć trudne. Pudzian by został poklepany w boksie, w sensie gdyby on tylko mógł rękami, no to tak słabo, powiem, i jeszcze nie mógłby tak za bardzo nic więcej robić, no to tak, mi się Pudzian by został wyklepany przez wszystkich, to nawet nie mówiąc już o innych, boks to jest, powiem tyle, dobry sport, ale są jeszcze takie sztuki walki już takie bardziej spoza Europy, czyli mówimy tu, prawda, jakieś tam kung fu, nie? Albo te inne rzeczy, co ja nazw nie znam, ale też jest spoko.
0: Karate na przykład.
1: No dokładnie.
0: Zawody karate są świetne. Ostatnio sobie oglądałem. Tam jest zawsze do trzech punktów. Punkt zdobywasz za przewrócenie przeciwnika, tam za kopnięcie w brzuch. Są określone zasady. Nie wolno tam, wiesz, tego, nie wolno tam tego, nie wolno chyba uderzać pięść. No, nie pamiętam, już nie chcę się wmądrzać, ale są bardzo takie sztywne, konkretne zasady. Fajnie się ogląda. Boks też uwielbiam, no to jest szermierka na pięści. Bardzo szlachetny taki sport w porównaniu do niektórych walk MMA. Ale ci powiem, że już jednak jak sobie obejrzałem jednak ostatniego Fame MMA, to lepiej mi się to ogląda niż takie walki Pudziana. To jest nic nie warte. Zero show po prostu. Nie, nie ma co oglądać.
1: MMA to są zwykle formuły mieszane, nie? Tam raczej nie ma jakiejś kategoryzacji. Tam jak na przykład jest boks, to jest na przykład kickboxing albo jeszcze coś innego. Tam nie ma stricte takich, wiesz, typowych. Tylko tam chyba są te mieszane, nie?
0: No tak. No tak. Są, no jak sama nazwa wskazuje. Mixed martial arts.
1: No, MMA, tam różne rzeczy wchodzą w to, wiadomo. A tak się zastanawiałem dla mana to chyba tylko sumo.
0: Tu pytanie od B52, a ty nie mylisz karate z judo? To do mnie. Ale czemu miałbym mylić?
1: No bo nie. Możesz mylić, oczywiście, bo mówiłeś o rzucaniu na matę, wiesz, takim typowym, to jest w judo.
0: No nie, no jak... Ale ja nie mówię o rzucaniu, tylko o przewróceniu za pomocą ciosu, że kopiesz kogoś i on się przewraca. No to tam jest chyba możliwe dobijanie na ziemi, tak? Że możesz jeszcze z piąchy komuś w brzuch chyba zarąbać, jak przewrócisz. Chociaż może tutaj się za bardzo sugeruje serialem Cobra Kai, bo tam tak było na zawodach, że zawodnik upadał i dobijany jeszcze był, tak jakby, nie?
1: Ale fenomenalnego jiu-jitsu, taki się nazywał Franek Kimono. Szczególnie po wódzie.
0: Ale on śpiewał, że po dobrej wódzie lepszy jestem w dżudzie. To
1: no
0: bardziej
1: właśnie,
0: judoka.
1: Był dobrym dżudzistą, no.
0: A no tak.
1: No, ja bym w ogóle chciałbym zobaczyć kiedyś freak fight po wódzie. W sensie taki najebany freak fight. Czy to jest legalne w sensie? Czy można taką walkę zrobić? Bo też nie wszystko jest legalne, nie? Pytanie.
0: No właśnie, czy dałoby się zorganizować taką... No, były zawody Alkomaster, już chyba nie będzie kontynuacji, gdzie rywalizowali na to, kto więcej wypije, no to śmialiśmy się, że niech się jeszcze zaczną napierdalać po tym pijaku, to już będzie... To wtedy będziemy mieli taki znak czasów, nie? Taki sport, że po pijaku się sztachetami tam nawalają. No, ale przypominam, że w pierwszym Fame MMA, w pierwszym, bo sprawdziłem, to była pierwsza odsłona Fame MMA 1, to była też jako taki bonus walka rycerzy. To tak a propos klimatów rycerskich. Cieszę się, że wam się podobała ostatnia audycja Czektula o odtwórstwie. No, są jeszcze ciekawe audycje w Nocnym Radiu nawet.
1: A pytanie, czy znasz takiego teraz fightera? On troszkę jest freak fighterem. Jarosław Jarząbkowski, a.k.a. Pasha Biceps.
0: No, kojarzę ksywkę i tego jego mościa, ale
1: on
0: już tak mylą
1: mi się. I się pojawił właśnie na jednym fajcie, grał. Bił się z warszawskim koksem. Nie pamiętam, jaka była formuła, ale wygrał.
0: No, wracając do MMA. MMA to jest wyewoluowany mocno sport i sztuka walki polegająca na zwyciężaniu. Znaczy, ona jest nastawiona na skuteczność. Tam są wszelkie zebrane techniki, które mają ci pomóc być na maksa skutecznym. No, tak zostało to pomyślane. Trochę z tego, trochę z Muay Thai, trochę z karate, trochę z boksu, trochę z kickboxingu, no i z zapasów oczywiście też, bo przecież są,
1: Te rzuty, kurde.
0: No i walka w parterze, no to często są zapasy. I to jest fajne, ja to lubię, bo tutaj są różne konfiguracje zawodników. Ciężko jest być dobrym we wszystkim, tak? Jeden jest lepszy w stójce, jeden bardzo dobrze gardę trzyma, za podwójną gardą się tam chowa, ale za bardzo kopać nie potrafi. I w zapasach jest słaby. Jak go przewrócą, to staje się nagle, wiesz, bezbronny. To jest fajne, bo są różne takie konfiguracje tych zawodników. I ciekawie się patrzy, jak się spotykają różne światy, nie? Ten jest dobry w tym, ten w tamtym. Lubię.
1: Są. Niektórzy są na przykład dobrzy w łamaniu nogi po wódzie. Taki chyba był Magical Daniel, nie wiem, albo ktoś inny sobie ładnie miał dobre kości. Próbował zrobić low kicka chyba i po prostu...
0: Za mało danonków jadł. No to taki jest efekt spożywania przez całe lata alkoholu i niezdrowego odżywiania się. Zabrakło mu wapnia i kość była bardzo słaba. No, dostał kopa
1: Nie, on nawet nie dostał kopa, on próbował kopnąć.
0: Aha, a może on, wiesz, faktycznie tak jakoś mocno niefortunnie kopnął tego Rafoniksa, tak, że złamała się noga, no bo nie umiał kopać w ogóle, wiesz. Ale no może ten jednak faktycznie, jedno z drugim, no niefortunne kopnięcie i słabe kości, nie? I, no,
1: no,
0: okropnie
1: to Rafoniks był. No, bo ci wszyscy pato streamerzy, kurde, dla mnie na jedno kopyto, wszyscy walą wódę i mieszają to z energolami. Zresztą chyba to jest tak naprawdę standard polskiego pato streamingu, granie w gry typu GTA 5 i wyzywanie kobiet. Chociaż jeszcze kiedyś, nie wiem czy to właśnie był Rafoniks, czy ktoś inny grał w CSK i on tam sobie z kobietami gadał, on tam na początku miał takie zaloty, a potem kurwa biłaś mnie kiedyś. I tak No nie wiem, ja jakoś nigdy nie byłem wielkim fanem, ja może jedynie szkolna 17, dlatego, bo to trochę jest prawdziwe, w sensie, no nie podrobisz Kononowicza, no nie da się, to jest takie, chciałbyś podrobić go, ale to się nie da, to jest unikat, to jest jedyny człowiek w swoim rodzaju, tak jak Major i mam nadzieję, że kiedyś wróci na stare rejony, bo chyba tam jeszcze jest nadal tego takiego wudziarza, nie wiem jak to się teraz, tam jakaś grupa to się jakoś tam nazywa, Speluna?
0: Tak, z Peluna. No, co można powiedzieć, że ukradli mi nazwę trochę, bo tak sobie nazwałem audycję, a teraz patrzę z Peluna TV, nie? Pierw Najman mi kradnie logo z Peluna, potem ktoś zakłada kanał z Peluna.
1: Może taka nazwa właśnie. To nazwij sobie to Tawerna.
0: No, też niefortunna nazwa, bo niektórych, jak się okazało, zniechęca. Zbyt serio to traktują i że ja nie przejdę do Speluny, nie? Niechętnie.
1: No właśnie, może Tawernę zrób. Tawerna to, wiesz, takie bardziej... Brzmi lepiej.
0: No Tawerna to taka, to się mówi na morskie, tak? Jakieś takie dla marynarzy. Marynarze chodzą
1: no właśnie,
0: do tawerny.
1: Opowieści. Właśnie do ciebie przyjeżdżają tacy goście z różnych miejsc, nie? No to właśnie na tym to polegało, nie? W tawernie mogłeś wielu historii posłuchać ciekawych marynarzy, którzy mieli coś do powiedzenia. No to w sam raz pasuje taka nazwa.
0: No, nie zgorsza. Nie zgorsza nawet nazwa. No, tak. Teraz zgodzę się z tobą, że szkolna jest wyjątkowa. Też w zasadzie tylko szkolną jakoś tam w miarę śledzę. Teraz jakiś się ukazał odcinek, tam nie patrzyłem, ale coś w tytule było, że major wrócił po rzeczy swoje ze strażą miejską, to tam się musiało dziać. No. Ale nie wiem, czy majorowi... Teraz ma być właśnie z Peluna MMA i te żule mają się bić ze sobą i to paradnie wygląda, bo oni nie potrafią zadać ciosu nawet, tak? Takie w ogóle, wiesz, paralityki same, nie? Więc to takie śmieszne nawet jest i to wszystko jest... faktycznie szkolna jest to jakaś jakość, można powiedzieć, nie?
1: Nie
0: bez powodu to jest takie popularne, bo właściwie szkolna jest mega popularna, to ona ma 600 któreś tam miejsce w ogóle w rankingu, takim całkowitym rankingu popularności polskiego YouTube'a, nie? No, a to jest chyba nieźle. No, mówi się, że ten kanał zarabia 30 tysięcy miesięcznie. Ja w to nie wierzyłem, ale okazało się, że prawdopodobnie jest to prawda. Ten ostatni redaktor, według mnie najlepszy, ten Jacek od psa Arona, albo jak niektórzy go nazywają Aron od psa Jacka, no to on w końcu się coś tam uchylił, rąbka, że faktycznie kanał nieźle zarabia, tylko on się boi Kononowiczowi, ja go rozumiem nawet, dać te pieniądze tak po prostu, więc on mu ciągle tam kupuje, funduje różne rzeczy, płaci mu za prąd, za mieszkanie, jakieś sprzęty kupuje, jakby dysponuje tymi pieniędzmi. Też, wiesz, on jest chyba właścicielem tego kanału Mleczny Człowiek, więc de facto to jest jego jakby przedsięwzięcie. Ale... Kononowicz jest aktorem, więc należy mu się jak najbardziej wynagrodzenie i tak dalej. Ale wiesz, ciężko tak nagle oczekiwać, że on odda wszystkie pieniądze Kononowi, co kanał zarabia. Konon by to, wiesz, połowę by zgubił, połowę by kupił jakieś pierdoły, czekoladę, mleko.
1: Więc... On by się zabił. Nawet mówię wprost, on by się kurwa zabił, w sensie, jak on by miał taką gotówkę, to on by kurwa takie rzeczy nakupywał sobie, się walił to mleko, jakieś inne rzeczy, ja nie wiem co on tam wali, nie? Ale ja jestem w stanie uwierzyć to, że on z funduszami, które pewnie jego kanał generuje, a na pewno generuje tak duże, on byłby w stanie po prostu przedobrzyć z czymś. I to wcale nie musi być, wiesz, narkotyki, on mógłby po prostu mieć zapaść cukrową, nie? Albo inne rzeczy, kurwa. Ja myślę, że ten człowiek w ogóle żyje na jakimś magicznym cudzie, bo to, że on jeszcze nie umarł, to jest dla mnie po prostu wielka zagadka internetu. Dlaczego on nadal żyje? Nie, że ja mu życzę tej śmierci, po prostu... No, jakim kurwa cudem on jest zdrowy? Jako tak.
0: No, coś go tam trzyma przy życiu. Może takie cechy jak zazdrość, zawiść, wiesz, mściwość, bo on takim jest zbiorem wszelkich możliwych wad. Do tego nie za bardzo cokolwiek kuma. Właściwie on jest... on ma... Można powiedzieć, że zarówno on, jak i major mają upośledzenie w stopniu lekkim, tak? To są, major ma to stwierdzone na papierze, a Konon, no każdy widzi, jaki on jest, nie? Że on jest jak mały, ktoś go przyrównał do małego dziecka i faktycznie można powiedzieć, że on jest jak małe dziecko, trzeba się nim opiekować. To jest takie wręcz wzruszające czasami lekko, jaką ten Jacek ma cierpliwość do tego Kononowicza, tak? Bo mało kto by wytrzymał, bo wyobraź sobie, że pomagasz komuś, jeździsz i wozisz go i mu wszystko tłumaczysz i przywozisz i załatwiasz i pomagasz, a on cię ma za szmatę i w ogóle, wiesz, i wypierdala cię z domu, wyzywa cię od psa, wiesz, miota się, rzuca w ciebie czymś. On jest jak dziecko, tak? Trzeba się nim opiekować. On musi mieć opiekuna swojego. Zresztą on gdyby był sam, to by z tej zgryzoty, on bardzo źle znosi samotność. Musi ktoś koło niego być, tak? On się boi też ciemności. To jest jak w 100% jak małe dziecko. Ma wszelkie jego cechy są jak małe dzieci, zauważ, też są często zazdrosne, że ktoś tam dostał coś, tak? I krzyczą, i tupią. No to on taki też jest. 100% się zachowuje jak małe dziecko. Trzeba mu tłumaczyć wszystko. Czyta słabo, wiesz, duka. Zazdrości, jak drugi coś dostanie, to on się czerwony robi i wrzeszczy i wygania z domu. Małe dziecko, no. Małe dziecko w ciele dorosłego człowieka.
1: No to prawda. Ja nawet tu nie będę specjalnie komentował. Ja myślę, że w ogóle Kononowicz ma, jak to się mówi, może nie zespół borderline, bo to tam te rzeczy to jest ciężko tak wydedukować z zachowania, to trzeba tam psychotesty zrobić, ale myślę, że na pewno ma jakieś manie. I to na poziomie już takim nerwicowym, to już jest głębsze gówno. I na pewno jakaś schizofrenia tam wchodzi, nie? To już są dosyć... Nie mówimy o takiej lekkiej schizofrenii, bo prawda jest taka, że dużo ludzi ma schizofrenię, nawet nie wiedzą o tym. Ale mówimy już o takich ciężkich zaburzeniach, które już naprawdę gdzieś wpływają na jego życie. No, także...
0: Czy ja wiem? No ale, no nie wiem, schizofrenia to jest, to już są tak, że ci się, wiesz, mieszasz rzeczywistość u niego...
1: A nie miesza mu się, wiesz, jak on lubi na przykład sobie śpiewać te swoje katolickie piosenki, na przykład, że Maria tam, kurwa, na krzyżu umarła, albo inne rzeczy, no.
0: Ale to wynika z tego, że on jest po prostu głupi, niewykształcony, nigdy nic nie czytał, no to, wiesz... Miesza mu się Jezus, Jan Paweł II, Maria, bo on po prostu jest taki niekumaty. A to, że wiesz, że jest na przykład naiwny jak dziecko i ludzie mu tam piszą jakieś listy dla śmiechu, mu wysyłają jakieś donosy, można go we wszystko wkręcić, tak? Można napisać, że major jest ze służb i jest tak naprawdę agentem, który miał go obserwować i on w to zaraz uwierzy i będzie się chwalił tym, że wywąchał majora, bo się dowiedział, nie? Bo lubi robić siebie takiego detektywa. Wiesz, to, że jest mitomanem, to też niekoniecznie ma zespół Delbrucka i ma mitomanię, jako schorzenie, tylko to jest też jak dziecko. Dzieci też lubią zmyślać, nie? Więc on jest po prostu na poziomie dziecka. I wydaje mi się, że są takie niepełnosprawności, że jesteś po prostu na poziomie małego dziecka intelektualnie, mentalnie, uczuciowo, wiesz, nie?
1: Może odłączenie od matki nie istniało, zresztą mi się zdaje, że on bardzo długo był z matką. Może coś takiego. Ale wracając kompletnie od Konona, muszę dać wielką informację światową. Ten sklep, którego się wycofałem, o dziwo, stwierdził, że jednak sobie otworzy placówkę i zrobili to bardzo szybko, bo od momentu, kiedy ogłosili, że będzie otwarcie, a otwarciem, no to w poniedziałek.
0: Ale o czym ty mówisz teraz?
1: Przepraszam, Dino, no aha. Nie domyśliłeś się? No przecież w jakim markecie innym pracowałem, nie?
0: No tak nie zrozumiałem, że sklep, w którym pracowałeś, tylko sklep, po którym coś tam...
1: No dobra, no...
0: No nieważne, okej, Dino i co z tym Dino?
1: No i otwierają w końcu to Dino i będę mógł zrobić testy Brewera, bo jeszcze go nie piłem. Nie, no żartuję. Po prostu, bo mówiłem tyle razy, że to Dino otwierają i nigdy go nie otworzą, no to zaktualizowałem ludzi na temat tej palącej po prostu informacji.
0: Ale gdzie to... otwierają? Gdzieś blisko ciebie masz na myśli, tak?
1: Bardzo, bardzo bliziutko.
0: Okej, no to teraz rozumiem całego newsa.
1: No, bardzo dobry news, bo będę miał Dino, polską sieć. Pomimo, że mnie w chuja zrobili, to jednak tam pewnie będę robił zakupy.
0: Ja wiesz co, ja do Dino tylko... Jedyny powód, dla którego idę do Dino, to to, że kolejki są mniejsze i to jest jedyny powód, bo ten sklep przy Biedronce to wygląda jak sklep z PRL-u w porównaniu do dzisiejszego sklepu. Po prostu tam jest...
1: Nie wiem.
0: Strasznie ja słabo zaopatrzony. Tam jest w ogóle bardzo kiepski asortyment.
1: Chyba twój.
0: No może mój, bo mówiłeś, że to moje dino to taka czarna owca wśród dino.
1: Tak słyszałem, tak się chwalili w cudzysłowie trenerzy, bo było nas czterech trenerów, każdy z nich pokazywał zdjęcia z dino w właśnie Środzie Śląskiej jako przykład, jak sklep nie powinien wyglądać. No nie wiem, jak oni dawali te przykłady, no to chyba coś rzeczywiście tam jest jakiś problem.
0: A brewera nie polecałbym ci pić. To tak śmichy, chichy, brewer, ale wiesz, stwierdziłem, że ja się źle czuję po tym brewerze. Jest tam coś szkodliwego, coś takiego, jak jakiś po prostu...
1: Uran.
0: Nie wiem, coś tam dają pewnie jakoś, wiesz, mieszanka, żółć bydlęca, jakaś siarka, coś, inne gówno. I ostatecznie tak sobie potem podsumowałem i jak piłem czasami te brewery, to potem miałem zgony jakieś od tego, wiesz. To już wolę wydać parę groszy więcej i czegoś dobrego się napić, niż pić jakieś szczyny, które jeszcze mnie zatruwają czymś, no. Nie pij tego gówna. Brewer to jest gówno, no jeszcze, można się śmiać, jeszcze... że brewerek, ale brewerek to, wiesz, no to już lepiej własne szczochy wypij, bo zdrowsze są, przypuszczam, bo...
1: Może pakowane ołowiem, tego nie wiesz, ale ten jeszcze jest beczkowe, wiśniowe, jakieś inne.
0: Dziadostwo, bajery. Dziadostwo, szkoda zdrowia, stary, wiesz, lepiej se kup już wódę lepiej kup zwykłą, wiesz. Ja to bym się jakiegoś Jacka Danielsa jak już napił, czegoś takiego, nie? Ale strasznie drogi, patrzyłem ostatnio, wiesz, nie wiem, z 5 dych chyba za małą butelkę jakiegoś trzeba wydać, nie? Strasznie drogi trunek.
1: Kurwa, wy Jacka wszyscy pijecie, ja kurwa Jagera lubię, z takich alkoholi już bardziej, w cudzysłowie, z minimalnie wyższej półki, z takiej średnio niskiej, nie? Gdzie jeszcze nie stracisz cały dobytek kupując tego. No w zasadzie nie jest takie drogie, bo są wódki droższe od tego, no ale nieważne. A właśnie Jägermeister mi bardzo smakuje. No to jest likierek, ale mocny. W sensie chyba ma 30%.
0: No to ma bardzo mocny. Jak na likier.
1: No, ale jest taki ziołowy, taki fajny. Kurde, pijesz jakbyś lekarstwo pił. W sensie nie takie złe lekarstwo, tylko takie dobre lekarstwo, wiesz? Takie dobre.
0: Tylko wiesz co, te różne likiery, takie rzeczy, to one się nie nadają, żeby tego więcej wypić. To można na smakse trochę wypić, nie?
1: Chłopie, pij z Red Bullem kiedyś Jagera, kurwa.
0: Nie pij z energetykami. Ale wiesz co, alkohol z energetykami to działa tak, że ci jakby niweluje przez jakiś czas uczucie upojenia, że go nie czujesz i nagle cię trzepnie, nie?
1: No i najlepsze to jest, wiesz, jak bomba pierdolnia.
0: No i możesz tego nie kontrolować potem, co? Będziesz żygał, leżał na podłodze, stracisz przytomność.
1: Czemu nie? Czemu nie? Party musi być, wiesz, ja kiedyś robiłem... Oczywiście w kontrolowanych warunkach zrobiłem może nie czeską saunę, bo czeska sauna wymagałaby alkoholu. To nie miało alkoholu, to miało tylko naturalne wibracje. Było po prostu nieklimatyzowany pokój, w którym były opary strawy. I to było piękne, bo to kurwa, był piękny trip i wcale nie było złego zjazdu, o dziwo, więc musiał być dobry staw.
0: Kurwa, gdyby prąd nie był taki drogi, to bym sobie pomyślał, żeby sobie zrobić jakąś plantację, może gdzieś coś.
1: Kurwa, a potem najeżdża ci kurwa ten, co to tam, CBŚ, nie, no bo to Centralne Biuro Śledcze, no to oni by cię kurwa tam najechali, byś miał przypeks.
0: A skąd by ktokolwiek cokolwiek wiedział?
1: W dzisiejszych czasach kupujesz lampę, nie? No to już wiedzą, że kupiłeś lampę. No po chuj ci lampa, nie? Po chuj takiemu krawcowi lampa, no sprawdź.
0: Nie, to sobie zamawiasz takie szafy specjalne, gdzie wszystko już jest, nie?
1: Dobra, czyli zamawiasz jeszcze większą, jeszcze bardziej namierzającą cię rzecz, bo tym bardziej cię stawiał, no po chuj mu ta szafa, nie? No na chuj mu to wszystko. No,
0: myślisz, że tak wszystko prześwietlają, paczki wszystkie... Ja tam, wiesz, w paczkach ciekawe rzeczy dostawałem, nigdy nic nie było.
1: Nie, no tego ci nie prześwietlał, ja mówię, jakbyś to kupywał gdzieś to legalnie. Ja nie wiem, jak ty chcesz to kupywać, może chcesz to kupować inaczej, ja się nie pytam, bo mnie to nie interesuje. Ja tylko mówię, że dużo rzeczy da się namierzyć. Ja nie mówię, że Polska ma na to możliwości, bo na wiele rzeczy nie ma możliwości. Tak jak na przykład namierzanie telefonu. Wszyscy mówią, o, Polska tak dobrze cię może namierzyć. Znaczy mogą, nie? Tylko, że większość na przykład policji tego nie ma. Nie ma narzędzi, albo nawet operatorzy na to się nie godzą. Mówię, nie, po chuj. No i co? I co zrobisz? No i ty nie, jak to pójdzie gdzieś do sądu. No ale żeby poszło do sądu, no to pierw muszą być dowody, nie? No i się zamyka sytuacja.
0: Też, żeby wpaść, to muszą... Znaczy, wiem, że niektórych takich hodowców namierzają, bo widzą, że nagle wzrosło bardzo zużycie energii i to jest taka poszlaka, która sprawdza, że się tobą zaczynają interesować. Wiesz, gdzieś trzeba też odprowadzać ten zapach...
1: Jak ten... kurwa kopie, to co?
0: No też można... Ale wiesz, to zwykle cię gdzieś tam mogą zacząć obserwować i nagle mogą to połączyć z tym, że zapaszek gdzieś jest, że masz... Wiesz, no gdzieś trzeba odprowadzać te zapachy, a to dosyć mocna woń, nie? Ja myślę, że najbezpieczniejsze, tylko, no, znaczy z jednej strony bezpieczne, z drugiej ryzykowne. Miałem kolegów, którzy robili sobie plantacje w lesie, po prostu, wiesz, jakieś tam miejsce znajdowali czy coś, ale to wtedy bywało tak, że na przykład sarna przyszła i objadła krzaki, nie?
1: O Jezu, to przypominają się chłopaki z baraków, jakim kurwa tygrys przyszedł i wpierdolił wziął.
0: Najarany tygrys, to ciekawe. Chciałbym to zobaczyć.
1: No, było. No, tam było dużo sytuacji, dobry serial w ogóle. Nawet uczyli, jak kupować rzeczy, nie? Żeby kurwa nie zostać przyłapany.
0: If Place pisze, zwiększone rachunki za prąd i elektrownia by cię sprzedała psom. No, jest to całkiem prawdopodobne. Wiem, że się tak dzieje czasami, że dają cynę, nie? Strzelają z ucha, jak to się mówi.
1: A ja powiem, że strona w Rosji została zablokowana jedna i to przez ruskich. Wcale nie, że ta strona chciała, żeby została zablokowana. I myślę, że Ruscy się wkurzą, bo to jest strona z pornolami. I smutne, i pewnie, a dużo ruskich właśnie odwiedzało tą stronę, jaką nie wiem, czy mówić, czy mogę, ale nie, dobra, nie będę mówił, bo to zbrzeźne i nieładne, ale nie Pornhub, o dziwo, a chociaż Pornhub chyba też, ale to większy tras. I myślę, że takie rzeczy to bardziej rozjuszą ludzi niż kurwa blokowanie informacji, bo jak człowiek nie może sobie poprawić humoru, no to zaraz będzie wkurwiony na rząd. Powiem, no ja to pierdolę, idę kurwa i tam zrobię porządek, bo jak ja nie mam dostępu do tego, no to co to kurwa ma być?
0: Ruscy zawsze kochają swoją władzę, nawet jak wymorduje ileś tam milionów, to oni się cieszą i wiesz, jak Stalin umarł, kiedyś mi słuchacze w to nie wierzyli, mówili, że pierdolę bzdury, ale ludzie po śmierci Stalina... w histerię wpadli, tam płakali po prostu, wiesz, łzy jak grochy leciały, bo po prostu oni są tak nauczeni, że...
1: Nie no, umiera ci, kurde, wiesz, przywódca, no nieważne jaki, nie? No jest trochę lipa, nawet jak kurwa przecież umarł Lech, nie? Kaczyński. On wcale nie był jakimś super prezydentem, że nie była jakaś super opcja, no ale jednak była żałoba, nie? Nie było tak, że nawet ci, którzy go nie lubili, no kurwa trochę lipa, nie? Umiera ci prezydent, umiera ci przywódca kraju, no to nie jest dobra sytuacja mimo wszystko. I wiesz, no to jest jednak żałoba.
0: No nie wiem, jak umiera władca, który był jednym z najbardziej krwawych dyktatorów wszechczasów i zachowywał się jak psychol totalny, który mordował, wysyłał na zsyłki, na śmierć, kogo popadło, po prostu wszyscy się trzęśli, to tak dziwnie wygląda, jak ludzie płaczą, nie?
1: Okej, ludzie mogą być zadowoleni, ale jak sami go zatłukał, to nikt go sam nie zatłukł, to był, wiesz...
0: Kto nie wiadomo do końca, czy go tam nie, wiesz, nie doprowadzili do takiego stanu, bo on dostał jakiegoś udaru, coś takiego, wiesz, no leżał we własnych szczochach, nie mógł się ruszać, sparaliżowany był. A mimo to, jak już tak zdychał ten pies, to jeszcze tak ostatkiem sił, jak już tam stali wszyscy bliscy nad nim, on umierał, tak jeszcze to opisywali, że nagle tak jeszcze wstał na moment, tak rękę wyciągnął, wiesz, jakby groził, tak jeszcze, wiesz, i takie miał spojrzenie wściekłe, po prostu się wystraszyli i zdech.
1: takie, wiesz, bo...
0: Ja was... I zdech.
1: No to patrzysz, bo ty patrzysz się na polityków. Ty patrzysz się na ludzi, którzy tam byli, coś robili i oni przy nim byli. O kurde, ale spadłem. Bo sobie gra w grę, ale nieważne. I oni byli przy nim i wiesz, to im zależało na stanowiskach. I fakt, oni mogli go zabić. Ja nawet nie mówię, że nie, ale tego nie wiesz. Prawda jest taka, że ludzie tego nie wiedzieli i ludzie tego nie zrobili. Jakby ludzie, mówimy kolektywa. Bo są momenty, kiedy na przykład zabójstwo idzie z kolektywy, bo na przykład są, bo, nie wiem, asasyni zabójstwo, chociaż to już się w dzisiejszych czasach nie zdarza w ogóle. Nie wiem, kiedy ostatnio słyszałeś, żeby, nie wiem, była jakaś śmierć, ktoś z polityków umarł, nie wiem, a nie było, ale chyba to nie było żadne takie zabójstwo, bo to na WOŚP-ie było, ale dobra, nieważne, może minę to.
0: Ale słuchaj, nie, to chyba się mylisz, bo jak w końcu ochroniarze weszli do jego gabinetu, tacy wydygali, oni tam wytypowali jakiegoś jednego, który miał wejść i sprawdzić, i zobaczyli, że leży na podłodze, to pomimo tego, że leżał we własnych szczochach, nie ruszał się, nie reagował. Znaczy, jak wezwali tam, wiesz, Berię i innych, to oni przyjechali, ci te największe ważniaki, i powiedzieli, że towarzysz Stalin śpi. Dlaczego nas tu wzywacie? On po prostu śpi. Mimo, że widzieli na 100%, no jak ktoś leży we własnych szczochach, to nie śpi, tak? I jak nie można go dobudzić, i to nie śpi, tylko coś mu jest. A oni powiedzieli, nie, towarzysz Stalin śpi i nic się nie dzieje. I co wy chcecie? I to nie jest tak, że oni... myślę, że oni liczyli właśnie na to, że on zdechnie, bo mieli już dość tego strachu. Bo nawet te największe ważniaki bały się, że nie dożyją następnego dnia.
1: Okej, ale to nadal były ważniaki, to nadal były górne stanowiska. Te górne stanowiska były przerażone, bo oni wiedzieli dokładnie, co się dzieje. Oni mieli informacje. Oni byli tumanieni jak ludzie. A ludzie no, nie życzyli mu śmierci, no bo oni nie wiedzieli dokładnie, co się dzieje. Oni też byli prostymi ludźmi. Zauważ, że Rosja w tamtych czasach to nie byli jacyś znaczy ja nie mówię, że nie było mądrych ruskich, ale to w większości byli farmerzy, jacyś tam chłopi. To byli prości ludzie, oni nie wiedzieli nic o polityce. Oni tylko wiedzieli to, że mają krowę, muszą ją wydoić, mają kurczaka, muszą zebrać jajka, mają tam zboże, zebrać je, zrobić inne rzeczy. A to, kto jest przy władzy, często miało jakieś drugie, tam trzeciorzędne znaczenie, naprawdę. Chociaż wiem, byli patrioci, tacy też na wsiach, ale mi się zdaje, że w Rosji jednak to było takie, że no jest nasz ten władca, czy nasz tam dyktator, czy jak oni go tam nazywali, nie wiem. Jest sobie tam Stalin, no i co, no jest i tyle. No i wiesz, oni nie byli przeciwko niemu w większości, bo oni w większości nie wiedzieli w ogóle, co się dzieje.
0: No ja myślę, że ci ważniejsi to doskonale się orientowali i wiedzieli, ale zwykli ludzie, no to tak, tam był kult wodza. Panie If Place, no nie musisz mi tłumaczyć, że był Gruzinem, ja o tym wiem. A co, a powiedziałem, że był Rosjaninem? Znaczy był rosyjskim przywódcą, no ale był Gruzinem, no.
1: Był przywódcą Związku Radzieckiego.
0: No tak.
1: Bo tak naprawdę nie było Rosji jako... Znaczy była Rosja, tylko Rosja to była część Związku Radzieckiego, a Związek Radziecki rządził wszystkimi krajami w Związku. USA. Nie ma Stanów jako takich, tylko jest USA, a Stany są rządzone przez USA, chociaż tam jest troszkę większa dowolka na Stanach.
0: Trochę inna struktura. No nie wiem. Tam w ogóle jak Stalin właśnie był, bo potem jakoś go tam próbowali odratować, to co ciekawe, pijawkami go ratowali. I okazuje się, że te pijawki to jest taki bardzo popularny tam sposób leczenia. Był w Związku Radzieckim i nadal jest w Rosji to popularne i co ciekawe dotyczy to ludzi z wyższych sfer, to znaczy ludzi z wyższych sfer się leczy tymi pijawkami.
1: Przypomina mi się, jak przypominają mi się historie, jeszcze jak szkorbut istniał, to mówimy o czasach marynarzy, jak jedyną, znaczy może nie jedyną metodą leczenia, ale taką prostą. Ludzie wiedzieli, że, czy nie wiedzieli, myśleli, że zła i dobra krew. Żeby na przykład się wyleczyć, musisz wydoić tą złą krew. No i tam rozcinali się trochę i wyrzucali z siebie krew, nie? I tak próbowali szkorbut leczyć. Może coś z tymi pijawkami gdzieś to ma jakiś właśnie związek, że wiesz, próbowali tą złą krew, nie? Tam wysączyć.
0: No, może to pokazuje, wiesz, przypuszczam, że gdyby w tym samym czasie amerykański prezydent zaniemógł tak mocno, to by go podłączyli do jakiejś aparatury, nie? Do bardzo drogiego urządzenia, które robi Ting, tak tutaj nawiązując do Monty Pythona, a w Rosji pijawkami, no to może pokazuje trochę poziom rozwoju tego kraju.
1: Stalin jednak chyba żył w czasach, kiedy jeszcze takich rzeczy nie było, nie wiem, kurde, ciężko mi powiedzieć.
0: Były.
1: Były aparatury podtrzymujące życie?
0: Myślę, że tak, jak najbardziej.
1: Nie wiem, powiem ci, że to tak już był jakiś tam przełom, nie? Czasów, wiadomo, druga wojna światowa, te wszystkie rzeczy. No nie wiem, kurde, musiałbym to przejrzeć, bo cholera, jak wiem, jaki był przemysł zbrojeniowy i te rzeczy.
0: Wiesz, respirator to nie jest jakieś strasznie skomplikowane urządzenie chyba, nie?
1: Niby tak. No możesz mieć rację, ale Rosja chyba w dupie miała za medycynę. Oni raczej walili w wojsko cały czas.
0: No i może nadal walą w takie że rzeczy inwestują, żeby
1: nie no,
0: straszyć,
1: prawda.
0: Napadać, rabować. To bo też Rosja stosuje często taką strategię, że gdzieś się wpycha i jak ktoś się zaczyna bronić, to Rosja twierdzi, że musi się bronić przed tym kimś, kto się, wiesz, broni. To bardzo taka fajna, ale taka prosta, ale fajna strategia, nie? Więc muszą mieć środki do tego, żeby wojować cały czas. Ich jakaś taka filozofia z grubsza polega na budowaniu siły i potęgi i powiększaniu swoich włości.
1: Inne kraje też, które coś takiego robiły. Może nie tyle chciały zwiększać swój teren, ale chciały na przykład zbierać sobie profity z innych krajów i po prostu chodziły na te tereny, mówiąc, że tam będą ich ratować, będą robić inne rzeczy, nie? No, że niby coś pomagali, ale w większości zawsze wyciągali z tego duży profit, bo na przykład tam jakieś surowce sobie pobierali. No Rosja akurat gra wabank. Oni po prostu chcą cały teren. Oni nie chcą surowców. Oni nie chcą, żeby Ukraina była takim, wiesz, sprzymierzeńcem. Oni też wiedzą, że Ukraina nie będzie sprzymierzeńcem Rosji. A przypominam, że na Ukrainie, tam gdzie była ta fabryka, co to na Mariupolu była, kurczę, Nawostal, czy jak oni się tam nazywała ta fabryka? To została ostatnia. No nieważne, no ta fabryka to kurde, no ten Mariupol, no to cholera, tam dużo materiałów się przerabiało, to była duży zarobek i wiecie, to po to tam w ogóle Rosja cała wpadła, żeby sobie co zaraz, no wiecie, kurde, mądrzy ludzie jesteście, co ja wam będę mówił, no. I Rosja po prostu gra wabank, bo wie, że Ukraina tego nie odda, znaczy gdyby tak wiesz, no po prostu. A nawet gdyby chcieli się sprzymierzyć, to Ukraina nie będzie chciała, ale teraz mimo wszystko, ja się nie zdziwię, jak Ukraina jednak będzie gdzieś tam troszkę się giąć, bo no, mają dwie opcje, znaczy tak naprawdę trzy opcje, wygrać, przegrać, albo pójść na ugodę, tylko ugoda zawsze będzie po stronie Rosji, no chyba, że coś uda się Ukrainie ugrać, ale nie wierzę, że jeśli uda się Ukrainie coś ugrać, to Rosja będzie chciała jakiekolwiek ugody robić. Po prostu oni będą walczyć do po prostu ostatniej kropli krwi.
0: A masz jakieś inne temaciki? Bo już trochę dużo dzisiaj o tej Rosji w sumie gadamy?
1: No, był temat tych walk, nie? No to też pogadaliśmy na ten temat, żeby nie
0: było... A co myślisz na przykład o strzelaninie w Teksasie? No, o psycholu młodocianym, który wszedł sobie do szkoły i zaczął strzelać do dzieci, kupił sobie karabin. Zakazałbyś, zmieniłbyś prawo w Stanach do posiadania broni? Nie?
1: Nie. Myślę, że problem jest gdzie indziej. Problem jest w tym, jak bardzo zjebane jest teraz wychowanie dzieci. Wiesz, to się dzieje, jakiś taki postmodernizm wchodzi, który niszczy psychikę, bo patrząc się na to, broni nie są od dziś w USA, nie? A jednak te strzelaniny w szkole to jest taka nowa dosyć rzecz. No
0: niekoniecznie
1: nie.
0: Właśnie. Te strzelaniny, tak gdzieś widziałem, ktoś wspomniał właśnie o statystykach, że te strzelaniny to tak regularnie, wiesz, co jakiś czas
1: dobra,
0: i już od dosyć dawna właśnie.
1: Ale raczej to są takie nowoczesne czasy. Mówimy ostatnie 30 lat, od lat 90. gdzieś to
0: się
1: zaczęło.
0: Może.
1: I to gdzieś ma przyczyny, mi się zdaje, po prostu tej modernizacji. Coś jest nie tak i zdaje mi się, że to bardziej w psychice dzieci leży i w ogóle w tym, że trochę społeczeństwo źle działa. No ja nie odpowiedzi na to nie dam. Ale uważam, że zabranie broni mimo wszystko będzie najgorszym błędem. Dlaczego? Bo ta broń już jest w cyrkulacji. To jest ważna rzecz, o której ludzie zapominają. Ta broń już jest w cyrkulacji. Nawet jak pójdziesz zabrać tą broń, to niektórzy ją schowają. A schowają ją szczególnie ci, którzy będą chcieli ją użyć. I problem jest taki, że to jest problem wojenny. Tak, dosłownie. Musisz mieć broń, żeby obronić się przed bronią. A jeśli twój wróg ma broń, a ty nie masz broni, no to masz przejebane. I tutaj zabieranie broni ludziom, no będzie raczej ze skutkiem pozytywnym dla tych, którzy chcą atakować, dla agresorów, bo oni sobie i tak tą broń ogarną, bo jeżeli ona jest w cyrkulacji, to ona tak szybko nie zniknie. To nie jest tak jak Polska, nie? Że my nie mieliśmy tej broni. My od dłuższego czasu nie mamy tej broni. Zresztą chyba nigdy nie było legalnej broni w Polsce tak ogólnie, więc ta cyrkulacja jest bardzo mała, gdzieś ciężko to przechodzi, a w USA, no patrzcie ile tego jest, nie? No i tu jest ten problem. Ludzie patrzą się tak bardzo prozaicznie na to, że bo zbanujmy broń, nie? Tam będzie super. Okej, zbanujemy broń, a jak się ludzie będą bronić, jak wpadnie agresor, który i tak wpadnie, bo on sobie ogarnie tą broń. Zresztą jest dużo rzeczy, które teraz próbują zbronić, nie? Przed tym, żeby to wpadło nie w powołane ręce, jak na przykład te sprawdzanie ludzi, bo to istnieje wszystko, nie? I teraz prawo chce w USA być zaostrzone, żeby tam jeszcze cię sprawdzać, żeby się śledzić, bo o to w tym wszystkim chodzi. Oni chcą, żeby cię śledzić, żeby dokładnie mieć dane na twoje, a to, że teraz jest dobry moment, żeby to wciskać ludziom, bo przecież kiedy się wciska jakieś właśnie rygorystyczne prawa, takie, które wpływają na prywatność, no wtedy, kiedy dzieje się źle, kiedy ludzie mówią, no basta, trzeba z tym skończyć. Więc oni pod płaszczykiem tego, że będą walczyć z tym, po prostu wprowadzą prawa, które będą jeszcze bardziej inwigilować ludzi. Ja uważam, że to jest komedia, bo te prawa wcale nie zwiększą bezpieczności, bo ci, którzy będą chcieli, tak to będą mieli, bo nadal są takie prawa rzeczywiście, które sprawdzają broń. Na przykład w Teksasie nie możesz kupić broni, chyba 21 lat trzeba mieć. Ktoś mnie teraz poprawi. Nie można sobie w wieku 16 lat, czy tam 18,
0: po prostu. No ten miał broni. 18 i kupił jakoś, nie? Chyba, że zdobył w inny sposób. Ktoś mu kupił.
1: No właśnie. On miał wujka tam jakiegoś, ktoś mu mógł kupić. No właśnie, i to są te problemy, że oni nadal sobie to zdobędą, a zwykły szary człowiek będzie miał przekichane. No mówię, to jest...
0: No ale ja tutaj mam coś tak na obalenie twojej teorii, że popatrz, tyle było tych tragedii w USA i jakoś nie zadziałała ta zasada tak przytaczana, taka scenka słynna, przytaczana zawsze przez libertarian, że jak wszyscy mają broń, to się obronią. No właśnie, nikt się nigdy nie potrafi obronić przed takim zamachowcem.
1: A gdzie strzelają? W miejscach, gdzie broni nie możesz mieć. Czy trzymałeś mieć w szkole broń?
0: No nie, nie, no wiadomo, może, że nie. Ale jakoś to nie działa. Gdzieś tam jakiś psychol inny w kinie strzela. No, dużo jest takich miejsc, gdzie, gdzie nie przychodzisz z bronią i ta zasada po prostu nie działa, nie, że
1: ja wiem.
0: Inni mają broń i się obronią. W ogóle okazało się, że policja bardzo się opieszale zachowywała, bo godzinę czekali zanim coś zrobili. To oni powinni w 5 minut tam być, powinien wpaść jakaś brygada, a te tarcze metalowe i go po prostu rozpierdolić albo go jakąś specjalną bronią, nie wiem, przez ścianę go jakimś wysokokalibrowym pociskiem przestrzelić, ścianę jakąś kamerą termowizyjną i tak to powinno działać. A oni, wiesz, tam się przyglądali, łazili. Ja widziałem sceny, jak łażą jakieś strażniki Teksasu, wiesz, każdy ma karabin i godzinę tak łazili, a ten se zabijał i mordował. Czy tak to powinno wyglądać? No nie. Już sami ludzie, którzy byli na miejscu, już zaczęli się buntować i krzyczeć do policji, do wiesz, tam do służb, zróbcie coś, nie?
1: Ale ja tutaj nawet nie bronię policji, bo oni powinni się wpierdolić i to rozwiązać. Ale zauważ pewną ciekawą rzecz, w ogóle związaną z policją. Co musi zrobić policja? Musi mieć broń. Musi mieć broń, musi w nich strzelać, czyli znowu broń przeciwko broni, nie? No, że nie wejdzie tam w rękawicach i będzie się z nim bił, nie? No i ta broń jest potrzebna. I tu wchodzi paradoks, o którym dobrze, że mówisz, bo jest problem, że są miejsca, gdzie broni nie możesz mieć. I pytanie, ja nie mówię, że to powinno być tak, że powinieneś mieć wszędzie broń, ale tu wchodzi paradoks pod tytułem, no jeśli nie masz mieć gdzieś broni, no to okej, to będzie dla ludzi, którzy chcą żyć zgodnie z prawem. No ale szczerze powiedziawszy, nie zinwigilujesz wszystkich ludzi, nie sprawdzisz, co mają w plecaku. No i ktoś może sobie wejść nagle z kałachem i no, rozpierdalić wszystkich. No i się też pytam, gdzie była kontrola tej szkoły, bo tu dużo w ogóle rzeczy takich dziwnych się wydarzyło. Tam przecież wchodząc do tej szkoły, ja sobie to w ogóle obczaiłem ten cały temat, bo to mnie ciekawiło. Tam w tej szkole musiałeś najpierw przejść przez, jak to się nazywa?
0: Bramkę?
1: Nie, masz taki, wiesz, tam są nie dyżurna, nie ten, tylko jest tam cała, sekretariat właśnie. Musisz przejść najpierw przez to, żeby dostać się do szkoły. No i tam wszyscy cię widzą, więc pytanie w ogóle, jak osoba niezwiązana z tą szkołą, jakim kurwa cudem tam weszła, nie? To też jest takie pytanie.
0: No Jezu, nigdy się nie dopilnuje, no. Ja kiedyś sobie też chciałem odwiedzić swoją starą szkołę na Kuźnikach i wszedłem normalnie, nikt mnie tam nie pytał o nic. No tak bywa, no. Dużo ludzi przychodzi coś załatwić, jakiś tam rodzic coś.
1: No tak nie powinno być w ogóle.
0: I wiesz, no ciężko sprawdzać każdego i rewidować i pytać się, po co przyszedł, nie? Osoba kontrolująca jakiś tam woźny też nie musi wszystkich znać, kojarzyć wszystkich twarzy. Ciężko. Nigdy nie, raz przypilnujesz, a raz nie przypilnujesz, no to nie ma co liczyć na to, że będzie taka kontrola, że wszystko będziesz miał zawsze ogarnięte, nie? To ciężko.
1: No, są dwa rozwiązania, według mnie, masz powiedzieć, które bardziej według ciebie jest lepsze, zbanować broń kompletnie, czyli banujemy broń, ci, którzy będą ją mieli, to będzie proces, który pewnie będzie trwał latami, żeby ta broń znikła, no ale w międzyczasie będzie działo się o wiele więcej przestępstw, bo ludzie będą wiedzieć, no kurwa, wchodzę do gościa domu, on nie ma na przykład broni, on się nie obroni, więc co tam za problem, żeby mi się wpierdolić, nie? Przecież, no, i tak się moim zdaniem będzie działo, czy na pewno, nie wiem, żeby nie było. To jest moja opinia. Drugie rozwiązanie jest moje bardziej, znaczy moje rodzice też tak myśli, żeby po prostu w miejscach, gdzie tej broni nie możesz mieć, byli jacyś ochroniarze z bronią. Kurwa, z bronią, żeby policja, bo policja ci nie wbija tak szybko, żeby po prostu był człowiek, który mógł obronić innych ludzi, no po prostu, żeby ochroniarz miał prawo nosić tam bronię, nie? No bo ochrona jest w szkołach też, nie? To nie jest tak, że szkoła nie ma ochroniarza, bo często ma, w USA szczególnie. Żeby ten ochroniarz po prostu mógł mieć broń. To jest moje rozwiązanie.
0: No i pewnie tak jest, że ma. No, to chyba by nie było niczym niezwykłym, gdyby w szkole był jakiś ochroniarz z bronią w kraju, w którym jest tak wolny dostęp do broni.
1: Tam nie było i tam prawdopodobnie nie może być, a powinno być, bo tam jest po prostu strefa, szkoła to jest strefa, gdzie broni nie możesz mieć w ogóle, czyli ochroniarz też. To nie powinno tyczyć się właśnie ochroniarzy.
0: Nie, no pewnie, że tak. No ja bym, nie wiem sam, zastanawiam się cały czas trudna nad tym, sytuacja, w którym kierunku mówię. Pójść, bo wszystko ma swoje plusy i minusy. Wiadomo, że władza czuje zawsze jakiś respekt przed, większy przed społeczeństwem uzbrojonym. Wiadomo, że jest to jakieś zabezpieczenie, szczególnie na przykład dla nas byłoby teraz, bo nie wiadomo, czy Ruscy tu nie wejdą kiedyś z bratnią pomocą jakąś, czy będą nas denazyfikować też, co sobie tam wymyślą. Oni mogą sobie wszystko wymyślić na przykład, nie? Więc

0: do broni, kiedy na rynku krąży tyle broni, gdzie tyle biznesów jest. Zresztą nie sądzę, żeby lobby zbrojeniowe jakoś pozwoliło na to. Mają takie środki, takie pieniądze, takie wpływy, że pewnie się Bidenowi nawet... Biden może teraz tak gada, bo wie, że zapunktuje, ale szybko to się rozejdzie po kościach i niedługo wszyscy zapomną. Tak samo jak powoli już wszyscy zapominają o wojnie na Ukrainie i żyją sobie po prostu...
1: No, to prawda. W błogiej
0: nie tyle nieświadomości, co w błogiej świadomości. No,
1: no Beata mówi, że w szkołach w Nowym Jorku są. Musi się wylegitymować i są wykrywacze metale. Spoko, dobra opcja. Chociaż ja uważam, że Nowy Jork też ma pewne lipsy, bo ja nie uważam Nowego Jorku za jakiś szczyt sukcesu, bo tam też się dzieje dużo przestępstw. Tam na przykład był gościu, który wszedł do metra i rozstrzelał ludzi, po prostu. On był typem, który mówił, że on chce zniszczyć białą rasę. Tak, to czarny człowiek. No, o tym oczywiście w mediach bardzo mało mówili, no bo przecież nie można powiedzieć, że czarny człowiek strzela do białego. W ogóle, że czarny człowiek robi jakieś przestępstwo, bo to jest niemożliwe. No ale tak było. Nikt nie powie, dlaczego mówię czarny człowiek, a nie na przykład Kyle Rittenhouse, ponieważ ciekawa sprawa, jak są czarni ludzie, to nigdy nie mówią ich imion, bo przecież nie możesz zapamiętać tego człowieka, to w ogóle nie powinno wydarzać się w żadnej sytuacji, ani biały, ani czarny, nie powinno się podawać imion przestępców, pomimo, że Kyle Rittenhouse to nie był przestępca, według mnie on się kurwa bronił, to była inna sytuacja. I oni też w ogóle próbowali przyrównać gościa, który sobie wszedł do metra i zaczął napierdalać do ludzi, z gościem, który się bronił przed ludźmi, którzy go próbowali atakować. Także no, no tam w USA to się różne dziwne rzeczy dzieją. Ja nie potrafię zrozumieć czasem tego kraju, ale też nie chcę jakoś super mówić, jak to ma żyć tam, bo ja też nie żyję tam i nie wiem, jak jest stuprocentowo, więc mogę się mylić. To są tylko moje opinie, zebrane z różnych źródeł.
0: Zarówno Van Dust, jak i Chris Piekarski tak odczytuje, że są przeświadczeni, są bardzo tacy spiskowi i no, Chris musi cały czas oczywiście tutaj zarzucać, że się nie znamy, że pierdolimy, że naiwni, że łykamy jak pelikany. Trochę grzecznie, panie Chris, jak nie umiesz kulturalnie się nie zgadzać, to może idź sobie gdzieś. Ale Van Dust tutaj normalnie na przykład napisał, że to jest taki cel. Ja w to nie wierzę za bardzo, że to jest operacja, no można powiedzieć pod fałszywą flagą, tak? Trochę, że to ma skłonić właśnie do, zachęcić do tego, aby obywatele się zgodzili na jakąś zmianę prawa. Nie sądzę, żeby tak, żeby się posunęli do czegoś takiego, bo jednak uważam, że to jest trochę bardziej cywilizowany kraj niż Rosja. W Rosji jak najbardziej. Takie rzeczy są na porządku dziennym. Robi się... Przecież były jakieś podpierdolki z atakiem terrorystycznym, nie? I okazało się, że to była ustawka. Ale nie sądzę. Nie sądzę. Ale wy panowie macie jak najbardziej... Możecie być bardziej spiskowi i rozważać taką ewentualność. Ja też nie mam pewności, bo... Może być, że służby na całym świecie są tak samo złe, zdeprawowane, podstępne, knujące i nie liczące się z obywatelami, tylko na przykład no, tak się przyjęło, że te amerykańskie to jakieś takie bardziej cywilizowane, nie? Ale może być tak, że i ta Ukraina nas trzyma w szachu po tej aferze podkarpackiej, i rosyjskie służby, i polskie, i amerykańskie, i wszystkie inne, i brytyjskie. Wszystko to są takie samo skurwysyny, nie? Tylko jedni mają lepszy PR trochę od innych i lepiej się kryją i bardziej dbają o to, żeby coś nie wyszło na jaw, a na przykład w takiej Rosji się już nawet specjalnie nie przyjmują, że coś wyjdzie na jaw, bo wiedzą, że Putin i tak będzie miał 80% poparcia zawsze, nie?
1: Ja wiem jedną bardzo smutną rzecz, która mnie wkurza, że to wszystko rozbija się o politykę, a często tu chodzi po prostu o dobro ludzi, o to, żeby powiedzmy jakieś prawa wchodziły. No w Polsce, no to ja nawet nie będę mówił o Polsce, bo to nie ma sensu, ja tutaj troszkę o USA pogadam, bo o Polsce można codziennie gadać, każdy wie, każdy żyje w tym kraju, a jeżeli nie żyje, to ma dużo informacji na temat tego, co się dzieje w Polsce. Jesteśmy Polakami, nie? No i wracając do USA, no tam jest...

0: ten problem, że jest rozdział polityczny taki dziwny, moim zdaniem, nie taki standardowy, czyli mamy dwie tylko główne partie, republikanów i demokratów. I nie możesz być pomiędzy, nie możesz być kimś tam odmiennym, nie możesz być centrystą, no musisz się zdecydować. No i bo nawet jak spróbujesz, tam powiedzą, no ale przecież są, tam możesz być nie, możesz spróbować, gówno. Nie masz szans. Nie przebijesz
1: czyli
0: się.
1: Czyli tak, jest... tak, taka bardzo spolaryzowana, tak?
0: Jest tak. I to jest problem, sytuacja. Bo przez to ludzie się dzielą, tak zwany dziel i rząd się dzieje i nie możesz jakby zgodzić się, republikanin nie może się zgodzić z demokratą, a demokrata nie może się zgodzić z republikaninem, bo to jest złe. I jak coś powie republikanin, to jest teoria spiskowa, jak powie coś demokrata, to jest po prostu debilem. No i tak zawsze jest, nie? Że jedni drugich po prostu obrzucają gównem i to jest straszne, bo ja wcale nie stoję tak bardzo po stronie republikańskiej, pomimo że tak troszkę się z nimi zgadzam, bo też demokraci też dużo rzeczy dobrych robią. Na przykład to, że LGBT tak trochę forsują gdzieś, to pokazuje, że to jest normalne. No nie uważam, że powinno się tym wojować, nie? Że to nie wiem, że od razu są lepsi od wszystkich, no ale spoko, nie? Wyrównajmy ich, bo niech będą równi. Niech będzie równość, nie? Że każdy może tam być kim chce. To na przykład typowi republikanie, tutaj patrzymy już bardziej tych konserwowych, nie? No to oni raczej mówią, no nie, nie można, no bo to jest złe i tylko chrześcijaństwo i nu, nie? Więc to też nie jest tak, że się zgadzam i stuprocentowo z jedną i z drugą stroną, nie? To jest normalne, żeby gdzieś polemizować, mieć jakieś swoje zdanie. A często w USA jest niestety tak, że musisz się zgadzać ze wszystkim i jak ktoś będzie do ciebie mówił, to ty musisz się bronić tak, jak twoja strona każe. Czyli jak jesteś republikanem, to musisz być chrześcijanem, musisz dobrze wartości bronić i musisz tam napierdalać każdego geja, a jak jesteś demokratą, to musisz walczyć o homo i musisz bić białych, bo biali są źli. I każda strona ma swoje minusy i plusy. Ja uważam, że trzeba po prostu być człowiekiem, a tam jest po prostu ciężko być tym człowiekiem. I to jest wielki minus USA, ta polaryzacja po prostu. To miało być dobre, no bo przecież ma być różnica, a to bardziej dzieli ludzi i niszczy ten kraj, niż pomaga.
1: Wiesz, tym różnym transgenderom plus LGBT, coupé, i tak dalej, to też nie można za dużo dać, wiesz, władzy, nie mogą mieć za dużo tam wpływów do powiedzenia, bo się rozpanoszą i będą i zaczną terroryzować innych. Każda grupa, mam taką teorię, że każda grupa społeczna, jak rośnie w siłę, to się coś w niej psuje w pewnym momencie, wiesz, jak ma za dużo do powiedzenia, za dużo władzy, też trzeba to kontrolować, żeby nam nie weszli na głowę, bo nagle, wiesz, jak chrześcijan było, powiedzmy, mało, to, wiesz, raczkowało, tworzyło się, to byli grzeczni, pokorni, chrześcijańscy, wiesz, a Kościół katolicki powstał taki twór i popatrz, jak wygląda historia naszej cywilizacji, tak pod kątem właśnie Kościoła, ile złego narobił, nie? I jak się kumał z władzą, jak wpływał, jak, wiesz, na różne konflikty, wojny, zaczął nagle ludzi terroryzować i wiesz, i oskarżać o różne rzeczy, torturować. Nie można pozwolić, bo to samo będzie z gejami. To się wydaje dzisiaj abstrakcją, ale możemy dożyć takich czasów, że będzie ci wchodził gej ubrany w mundur różowy, jakiś z dildosem i czymś tam w dupę włożonym do domu i się ciebie rozpytywał, czy jaki ty masz stosunek do homo, a czy dziecko jest tolerancyjne dla homo i będziesz dostawał na przykład jakiś mandat bardzo wysoki za nietolerancję dla homo, to wcale nie jest jakaś abstrakcja. Gdyby dać im wielką władzę i nagle w rządzie by się zaczęli pojawiać jakieś transy homo, to w końcu się tak to skończy. Będą ci kazali, że masz coś tam wkładać w dupę i chodzić z tym i smarować kremem dupę. Bo tak to po prostu jest.
2: Ja,
1: no.
2: Ja bym chciał w dupę sobie smarować.
1: Ja bym chciał w dupę. No to weź na jakieś ogłoszenie psycho gdzieś, to może się znajdzie ktoś, kto cię zaspokoi.
2: Tu ogłoszenie daję. Proszę mi wsadzić w dupę masłem posmarować. złotych.
0: Ale to drogie rzeczy są. Kostka masła to droga jest.
2: Może być maszmix. Za 5,40.
0: Kurwa margaryna.
1: Nie wiem, jakby tak zbieraczom znaczków, kolekcjonerom znaczków, nagle oni by urośli w sile, mieli swoich reprezentantów, tak dalej, organizacje swoje, to też by się skończyło tak, że wszyscy musieliby klasery mieć i zbierać te zasrane znaczki pocztowe. No, tak to, nie, taki jest nie, świat po prostu. Nie można nikomu, musi cały czas być dążenie do balansu i... pewne takie lawirowanie, pewne łapanie, wiesz, balansu na tej linii, raz w lewo, raz w prawo, nie można dać jednym za dużo, bo tak to się zawsze się kończy tragedią, no.
0: Ale ja myślę, że zapominasz jednej rzeczy, ja ci zaraz przychodzę tam powiedzieć, będziesz mógł, że...
2: No ja nie chcę prawie nic mówić.
0: Aha, rozmawiałem z człowiekiem, który jest z Brazylii, nie z USA, i on reprezentuje LGBT, w sensie w seksualnym aspekcie, może nie transseksualnym, czyli nie zmienił płci, jak to podobnież można robić. W sumie nie mam z tym problemu, okej? Okay? No i on tam uważa się za bi. No i spoko, sprawa. Była debata, bo ja lubię debatować z ludźmi na temat tego, czy na przykład ja mogę spytać się na przykład na temat postaci fikcyjnej. Czy ona na pewno jest bi, albo czy ona na pewno jest straight, czyli właśnie hetero. No i powiedział, że mogę się pytać właśnie, czy jest hetero, na pewno, no bo to jest przecież większość. Większość, czyli na pewno to nie jest pewne. On tak tłumaczył, że jak jesteś hetero, to nie jest pewne, że jesteś hetero, bo większość jest hetero, czyli pewnie nie jesteś hetero, a jak ktoś powie, że jest bi, no to znaczy, że już stuprocentowo musi być bi. I on jeszcze tam tłumaczył, że na przykład nie można zrównoważyć tych ludzi, nie może być równowagi, nie może być właśnie tego, że wiesz, że każdy traktuje się tak samo, bo on tego nie powiedział wprost, ale ja już tak całego zdania mogę powiedzieć, że on po prostu stwierdził, że bycie LGBT to jest elitarna rzecz. I to musi być elitarne. I on tak twierdzi. Jest dużo ludzi, którzy tak twierdzą, więc może oni są tym czymś, czego potrzebujemy. Oni będą bronić samych ludzi hetero. Oni będą po prostu bronić przed tym, żeby wiesz, żeby jakby ta grupa nie stała się zbyt popularna. Bo będą, wiesz, tak trochę robić im zły PR. Cudzysłowiu. Więc może oni sami będą się, wiesz, nie korygować, bo nie uważam, że to jest jakiś tam problem wielki, tylko będą się, wiesz, tak trzymać w małej grupie.
1: Popatrzcie, co się na przykład stało z tym takim podlizywaniem się Żydom i z Izraelem i z tym ze zjawiskiem oskarżania o antysemityzm, nie? Doszliśmy do tego, że nie można w żaden już sposób skomentować, czy to poczynań Izraela, czy o Żydach coś powiedzieć, bo zawsze to będzie antysemityzm. I to jest to, o czym mówię, że nie można nikomu dać zbyt wiele do powiedzenia i zbyt dużej przewagi i przymykać oko i głaskać po główce, bo po prostu musi być cały czas jakieś dążenie. Nawet ta walka mocarstw jakoś w naszej sytuacji chyba na dobre wyszła ludzkości. Gdyby tak jedno mocarstwo zdobyło zdecydowaną przewagę, pokonało inne, to byłby koniec świata być może. Znaczy nie koniec świata, tylko no, byśmy sobie żyli albo w jednych wielkich nazistowskich Niemczech, albo wszyscy musielibyśmy już żyć po amerykańsku, albo mielibyśmy jedną wielką bolszewię, kurwa, no. Nie
0: ale
1: można.
0: To by się nie wydarzyło. To by się nie wydarzyło. Z innego powodu, że ludzie by się zbuntowali, bo problem jest taki, że są kultury, które są też związane z geografią. Po prostu. Nawet nie z samym stylem bycia, tylko tym, jakie są tereny. I często teren tworzy kulturę. To, jakie na przykład mamy jedzenie, to jakie mamy materiały, naprawdę takie podstawowe rzeczy są budulcami tego, w jaki sposób później ludzie się zachowują, prawda? W Japonii są budynki, które są zbudowane z drzewa wiśniowego, bo tego drzewa jest od cholery. W Polsce mamy, kurde, różne rzeczy, bo u nas trochę jest miks kulturowy, z Niemiec trochę ten, jesteśmy w takim ciekawym miejscu, ale na przykład w górach zobaczysz sobie drzewa, takie, znaczy z drzewa domy, bo tam jest spoko sytuacja z drewnem, albo w Śląsku, nie, zobaczysz dużo górników, no bo cholera, jest dużo kopalni, nie? I po prostu lokalizacja będzie tym głównym problemem. I jeżeli będziesz chciał zunifikować ludzi, no to prawie się nie uda, bo każdy będzie miał jakiś inny sposób życia i będzie mówił, no ale mi nie pasuje ten nazizm, albo co tam innego, albo inny tam system, nie? I oni w końcu po prostu zrobią chłopski ten najazd, jak to się mówi, i sobie oddzielą swój teren i z tego stanie się osobny kraj, więc ostatecznie uważam, że wielkie państwa nie mają racji bytu, bo się ostatecznie rozpadną, po prostu ludzie się wydzielą. I można mówić, że tam jest wojsko, nie? Ale wojsko to też są ludzie, nie? To wszystko są ludzie, nie da się tego utrzymać w ryzach. Zawsze będzie rozpad. I ludzie po prostu chcą być w mniejszych grupach. To jest po prostu już taka natura nasza.
2: Mogę coś powiedzieć? Przepraszam, że tak powiem.
1: Pewnie, dawaj.
2: Dziękuję. Gimbal, bo ty tam gadasz o głupotach. Ale zobacz, jak to się robi na cie, jak się dzielą. Kultury w ogóle. Czy jest możliwe, żeby pogodzić kulturę europejską z kulturą jakąś tam arabską? No chyba nie.
0: Myślę, że nie.
2: No pewnie, że nie. A Europa nadskakuje tym Arabom wszystkim, że islam wprowadzają dzielnice jakieś. Daj spokój.
0: Przecież ludzie się zaczną pić. To jest najgorsza rzecz. Bo oni myślą, że to można tak łatwo zrównoważyć, że ten... I to powstaną zamieszki. Bo jedni i drudzy będą chcieli tej kontroli. I w ostateczności będzie problem.
1: Może to ta idea multikulti to jest taka długofalowa inwestycja, za którą trzeba wysoką cenę zapłacić. Pierw mamy kłopot z różnicami kulturowymi, ale może to doprowadzi do takiego ujednolicenia na zasadzie, że radykalny muzułmanin się trochę bardziej tak znormalnieje, że zacznie trochę lepiej traktować swoją kobietę czasami, że
2: chyba to działa
1: otworzy
2: w stronę,
1: się trochę.
2: Nawet jednak. Nie, to działa.
1: Ja nie widzę, żeby ludzi Zachodu tak masowo ciągnęło. Oczywiście jest wielu ludzi, których fascynuje ta kultura arabska i islam i tak dalej. Jakoś, no szczególnie ten islam, przechodzą na islam. Ale ilu takich ludzi? No w Polsce byś pewnie znalazł, kurde... Z kilku, co przeszli na islam i tego żałują na przykład, bo kobieta zobaczyła, że wcale jej nie jakiś perski książę, Prince of Persia, wcale to nie jest jej mąż, tylko bardziej taki prymityw.
2: Było chujkę takich przypadków, ale nie o to mi chodzi. Chodzi o to, że Europa wymiera, biała Europa i islamizuje się po prostu, że coraz więcej jest tych muzułmanów.
0: Inne pytanie, czy to jest problem, czy
2: jest
0: to jest
2: problem.
0: Twój
2: jest.
0: Problem, bo ja nie mówię, że to jest jakby, ja nie mówię, że to nie jest problem, ja na przykład uważam, że ja na przykład jak w Polsce by się coś działo, to bym bronił Polski, pomimo wszystko, że mówię, że jest, żebym uciekł, nie bym kurwa jej bronił i tak, bo ja się nie nadaję do innych krajów. Tak sobie ładnie mówię, że spierdolę do tych Niemiec, spierdolę gdzieś tam, nie? Ale się nie nadaje, bo jestem Polakiem, ja zawsze będę miał tą polskość w sobie i ostatecznie ta kultura we mnie zostanie. Mimo wszystko, nawet jakbym był w Japonii albo gdzieś bym wyjechał, nie? Ja będę Polakiem, będę miał tą kulturę w sobie i będę gdzieś miał zawsze to w głębi. I no i to jest fakt, że my na przykład mamy problem z asymilacją różnych kultur w ogóle w Polsce, bo pomimo, że ja tak powiedziałem, że Polska to miks kultur, bo to jest historycznie miks kultur, ale już jest taki właśnie, tak jak zupa, że to już zostało dawno przygotowane, tak jak krawiec powiedział, że to wymaga czasu, to nie jest proces, który dzieje się od dnia na dzień. Jasne, może się kraj zmieszać, tylko to musi po prostu być stopniowe i wtedy nawet nie będzie zamieszek. A to, co teraz się dzieje, to jest bardzo dynamiczne i to powoduje...
2: No czekaj, bo ty odwracasz kota ogonem. To nie my mamy problem z asymilacją, Tylko oni mają asymilację.
0: No dobra, dobra, no tak źle powiedziałem, ale tak, to o to chodzi. No. Tak
1: ale popatrzcie, Stany Zjednoczone to jest kraj założony przez ludzi z całego świata, bardzo różnych kulturowo i ostatecznie udało się zrobić taki miks, który jakoś działa, nie? Trwało
2: tak,
1: to trochę.
2: Na terytorium autochtonów, czyli Indian, których wymordowali tam Anglicy, Hiszpanie i tam reszta cała Europy.
0: No, to jest prawda. I w ogóle to jest tak, że tam no, nie mieli najczystszego sumienia. Plus mówimy tu, krawiec, nie zapominaj o kurde niewolnictwie i innych rzeczach. To nadal trwało długo czasu, żeby ljudzie jednak się wyrównali, żeby te szanse...
2: Do lat 60.
0: No, więc to nie był naprawdę taki proces myk i a USA była takie, wiesz, to pamiętaj, że Stany są, a nie jeden kraj. To jest naprawdę, pojedziesz z na przykład Teksasu do stanu Nowego Jorku, to powiem ci, że kompletnie inna kultura, inni ludzie. To nie jest tak, jak ty myślisz. Tam jest po prostu bardzo dobrze podzielone to, bo te Stany trzymają w ogóle cały kraj. Bo gdyby nie było Stanów, była tylko jedna Ameryka, to znaczy Ameryka, kurwa, no nie wiem, jakby taki kraj nazwał teoretycznie, to nie jest cała Ameryka, nie? Ale wiesz, o co mi chodzi, jakby było to całościowo, no to myślę, żeby się rozpadło i byłby dramat, więc to, że to są Stany, to jest właśnie to. To właśnie daje ten jakby bezpiecznik.
1: No, masz rację, że trwało to faktycznie i wysoką cenę trzeba było zapłacić za to, żeby w końcu jakoś tutaj dojść do porozumienia, no faktycznie to niewolnictwo, które bardzo długo trwało, no jeszcze w czasach współczesnych, nie? Kurwa, właściwie, można powiedzieć, no. No i też słusznie chyba zauważasz, że tam są takie regiony, gdzie, no nie wiem, przy granicy, co tam graniczy z Meksykiem? Teksas?
0: No właśnie, Teksas właśnie.
1: Kalifornia też tu czytam też, Arizona. No to tam pewnie inaczej się żyje niż w Stanach, które mają bardzo daleko od Meksyku. Widać jakiś wpływ, nie, tych Meksykanów.
0: Ale co ciekawe, w ogóle polityka nie musi w ogóle być związana ciekawie z byciem, stylem bycia, bo tak myślisz sobie Miami, nie? Trochę myślisz homoseksualizm, nie? Tak myślisz sobie geje, tak trochę taki...
2: Kto tak myśli? Ja tak nie myślę.
0: Nie, no ja myślę, że dużo ludzi tak myśli sobie o imprezy, taka otwartość, nie? Że tam co druga przeczniejsza to masz strzykawę z AIDS. Nie.
1: Ale podobno tak jest. Ale podobno tak jest, że Kalifornia jest taka imprezowa. Nie wiem, miałem w Irlandii szefa, który wrócił do Irlandii właśnie jako patriota, wrócił, żeby inwestować w tej swojej Irlandii. Długo był w tej Kalifornii. Mega wyluzowany człowiek. Po nim wyglądał jak z jakiegoś amerykańskiego filmu, już miał siwe włosy, ale taki luzak, jakby taki zjarany non-stop, nie? No coś to jest.
0: Tak, tylko ja mówiłem o Miami, a przecież to wszystko, to jest Floryda, prawda? A Floryda, uwaga, jest republikańska, pomimo wszystko, że tam się dzieją takie rzeczy, które bardziej myślałbyś sobie, no kurde, demokraci by takie rzeczy robili,
1: no tak,
0: oni
1: tak
0: lubią takie, wiesz, tutaj zajaramy, tu jakieś inne rzeczy zrobimy, wiesz, tak bardziej oni lubią, nie? To bardziej mówi się republikanie takie konserwy, no to jednak nie jest do końca tak. No ale to pokazuje też, że są różne spojrzenia, różne stany, różni ludzie i co tam właśnie stan, to inne właśnie myślenie o życiu, więc myślę, że to też nie jest tak, że pomimo wszystko, że Stany to jest najbardziej zróżnicowany kraj, to myślę, że Stany same w sobie są bardziej takie stonowane, ale nie wiem, mogę się mylić, pewnie jest też tak, że są takie Stany, gdzie jest mieszanka, ale to też znowu, jak mówię, pewnie trwało długo czasu, że nie było tak, że na początku wszyscy się lubili, bo pewnie nie.
2: Może by ktoś tutaj zadzwonił ze Stanów Zjednoczonych, nie wiem, tam to myślił jest. Tam jeszcze Tomu, Gosia.
1: Ja myślę, że chyba nikt już do mnie nie zadzwoni. Już teraz tylko tak stała grupka do mnie dzwoni właśnie. Gumball, Psycho, Etam i Dariusz. I już chyba nikt inny do mnie nie zadzwoni. No dobra, trudno. I donate'ów też już no, 10 zł dzisiaj zarobiłem. To chyba już wystarczy. Myślę, że będę się powoli zbierał, bo mi się nie
0: chce. Na całe
1: życie
0: ci wystarczy. Nie, trzeba zrobić jakoś w końcu.
1: Ja muszę się za robotę wziąć, słuchajcie. Naprawdę, muszę sobie portfolio kończyć. Bo zdechnę.
2: Cicho,
1: nie,
2: cicho.
1: Nie wystarczy mi na opłaty, na prąd i gaz i tak dalej. I na jedzenie.
2: Krawiec jest ogłoszenie u mnie w tym. No, gdzieś tam zarazem na DJ-a radiowego. Jak chcesz, to możesz się załapać.
1: A w jakim radio, co i jakiego typu DJ, że co, że muzykę puszcza? Ja się nie znam na muzyce.
2: Nie,
1: tak, żeby
2: nie, muzyka puszcza tylko prezenter radiowy.
1: Prezenter.
2: Tak, jakbyś gadał.
1: No to wiesz, prezenter radiowy też musi mieć nienaganną dykcję. Ja to mam, to tak niechlujnie bardziej mówię. Tu się zająknę, tu się pomylę. No, ja się nie nadaję tak naprawdę na normalnego radiowca, więc to trochę takie przesadzone są czasami opinie, że Krawiec to dobry radiowiec. Niekoniecznie właśnie. W zwykłym radio bym się nie sprawdziłbym.
2: Dobra, ja tam sobie załatwiłem aplikację i będą do mnie dzwonić na dniach.
0: Będziesz ten, spokojnie zostaniesz tym woźnym tam.
1: No, trzymamy kciuki, Psycho. To by było miło, jakbyś w radyjku.
0: Psycho DJ.
1: To zróbmy taki test. Zróbmy taki test.
2: Dziennikarz radiowy.
1: Zróbmy taki test, może jakbyś na przykład rozpoczął jakąś audycję swoją. No.
2: Dzień dobry. Jak ten zawsze mówi.
1: No, to pięknie. Dzień dobry,
2: to wasz ulubiony prezenter. Radia
1: jakiegoś tam, nie, zapomniałem. Gdzie ja pracuję, nie wiem. Krawiec kończy portfolio już 7 lat. Znaczy, wiesz, Waligura, ja miałem portfoliów bardzo dużo kiedyś, nie? I zmieniałem jedno, wiadomo, co jakiś czas się zmienia. Kiedyś tam dbałem o to. No teraz muszę znowu zadbać, muszę się wziąć za robotę, bo nie wydolę, no.
0: Radio Psycho, dzisiaj puszczamy zespół Queen. Przypomina to o moim życiu, a piosenka zwie się Another One Bites the Dust.
2: Nie, ja to bym tylko swoje piosenki puszczał, te co nagrywam.
0: Kurwa, ty nie wiem, czy ktoś by to słuchał radio.
1: I gościowi byś mówił, czekaj pan, ale czekaj, ja teraz ja coś...
2: Te... To wypierdalaj. Przepraszam. To nie ja powiedziałem, to...
0: Wypierdali swojego gościa? Tak powiedziałbyś mu, bo to wiesz, w jednym pokoju jest. Tak byś mu powiedział, panie wypierdalaj. Oj, trochę grubo.
1: Czekaj pan. Tym takim swoim wiecznie zaspanym głosem Psycho bym mówił, ale czekaj pan, spokojniutko, ale to... Czekaj. Jak to jest, że się tam biją, to co tam chodzi? No, zobaczymy. Może nie doceniam Psycho, może się okaże wielkim talentem radiowym, dostanie robótkę.
0: A może on chowa swój głos, wiesz, może to, co teraz słyszysz, to tylko jego taki, wiesz, taki głos zaspany, zabity. A wiesz, jak przyjdzie do radia, to będzie miał świetną dykcję, świetną mowę i wiesz, może cię zaskoczy, skąd wiesz?
2: Ale to jest nie tak w moim głosie teraz.
0: Bądźmy szczerzy, byłby problem trochę w radiu. Tak jak na przykład z moim głosem, nie? Ja też mam bardzo słaby głos z radia.
1: Ale dzisiaj trochę się czasy zmieniły. Znaczy już dzisiaj nie jest takie radio jak kiedyś. Kiedyś było takie, no jak ze wszystkim. Kiedyś muzyk musiał grać, znać się na muzyce, zapisywać nuty, dobrze jak grał na klawiszach. Słuchajcie, taki może śmieszny Thomas Anders z Modern Talking, on świetnie grał na klawiszach, on się od małego uczył grać na różnych instrumentach. Kiedyś to była bardziej taki standard był u muzyka, nie? A dzisiaj to może być jakiś raper, wyjdzie sobie jakiś z bezzęba naprzedzie, sepleniący, coś tam będzie rapował, no, no i ludzie to kupią, łykną, dużo zarobi.
2: To,
1: no.
2: To miał być cały.
1: Ale to do czego zmierzam, że kiedyś w radio, no to musiałbym mieć lektorski głos, nienaganną dykcję i mówić w taki specyficzny sposób, a dzisiaj wychodzi jakiś prezenter, siedzi w tym studio, on się czasami zająknie, faktycznie posłucham jakiegoś czasami Radia Z, RMF, im też się to zdarza, też się zająknie, pomyli się, już nie jest to takie perfekcyjne, doskonałe, nie ma takich standardów, o to mi chodzi, nie? Więc wśród aktorów też upowszechniło się bardziej coś takiego jak aktor charakterystyczny, czy naturszczyk, jest więcej tego, więc i radiowiec, to może być psycho ma oryginalny, taki specyficzny głos, taki właśnie przećpany lekko, zaćpany, pijany, niewyspany, no, głupawy.
2: Co?
1: Żartowałem, dobra. No, masz
2: dobra, nie tłumacz.
1: Masz głos jak Tomasz Knapik.
2: Nie pamiętam, jak on mówił. Jak Kononowicz. Ogółem, nie, to ten Major. Ogółem i cały te. Pozdrawiam wszystkich. Dobra, nie będę śpiewał.
1: No, bo wy lubicie, jak ja mówię całe te. A tutaj Aleksandra pisze, Kastrat komentuje innych. To nie wiem, o kim to, chyba pewnie o mnie.
0: Nie, może o mnie, bo ja mam skastrowane jaja pewnie.
1: My wszyscy tu sami kastraci w nocnym radio. I przygłupy. Zakładamy nowe radio. Kastraci i przygłupy. Czyli KIP.
2: Czyli
1: KIP. Bo KIEP. Zróbmy tak, żeby skrót był KIEP. Nazwa radia KIEP. Kastraty i ewentualnie popierdoleni. KIEP.
0: Idziemy na KIEPa.
1: Słuchamy kiepa. Co robi facet z kiepem w uchu? Słucha żara. Taki był kiedyś kawał.
2: Jaki suchar, kurwa.
0: To taki DJ żar by się przydał, nie? Prowadzący. To dobre było. No, taki kryptożart.
2: No.
1: Kryptożart, taki, że nie wiadomo, czy się śmiać, czy nie, bo nie wiadomo, czy to jest żart. Ten żart się ukrywa po prostu.
2: Strasburger by się nie powstydził takiego żartu.
0: Nie, Strasburger musi mieć długie żarty. To takie, wiesz, że tak go ciągniesz, że tylko dlatego jest śmieszny, bo kurwa już masz dosyć tego.
2: Nie no. 10 sekund to maksimum, bo chyba taki ma czas.
0: Nie, ty był raz taki żart o grzybiarzach i tak trwał minutę ponad.
2: To nie pamiętam, bo ja tego nie oglądam cyklicznie.
0: Nie oglądasz Familiady? Co ty za Polak siebie?
2: Od czasu do czasu. Nie, moja matka to lubi.
0: Amerykańska Familiada jest trochę lepsza. Family Feud, bo tam jest taka bardziej katolicka. Ale z drugiej strony oni tak ją specjalnie właśnie nakręcają, że to katolickie, a właśnie w odpowiedziach zawsze jakiś kurwa seksualny nawiązek się będzie brał. I ten prowadzący Steve Harvey tak patrzy się na tych ludzi, jakby kurwa zaraz miał ich mordować. To takie piękne, jak taki katol. Nie, dostanie odpowiedź tam, nie wiem, co robisz w łóżku z kobietą, nie? I kurwa mu odpowiadają, tak patrzy, nie? Jakby zaraz miał rozpieprzyć. To jest taki typowy człowiek, który wujek dobra rada, bo typo też tam daje takie rady, na przykład jak zarobić swój pierwszy milion. No, zarób 10 dolarów, a potem 10 razy te 10 dolarów zarób.
2: Tak, ale 10 razy 10 to...
0: No i potem jeszcze, wiesz, jeszcze. Naprawdę on miał takiego tipa dla ludzi, jak zarobić swój pierwszy milion dolarów, jak myśli, ja pierdolę. No, chłop niezły.
1: Jeszcze wracając na chwilę do tematu słuchowisk, audycji, sprawdziłem, jakie audycje właśnie takie typu słuchowiska, nie, nagrywano w, mniej więcej w tym samym czasie w Stanach, gdzie jest bardzo właśnie bogata tradycja radiowa, i w Polsce, i to są zupełnie inne światy, zauważyłem. W Polsce słuchowiska to były takie głównie kryminalne, albo jakieś takie smuty, jakieś tam chłopi, coś, kurwa.
2: Ale w jakich latach, powiedzmy?
1: Wyłączając może powtórkę z rozrywki, ja mówię tak, wiesz, ogólnie od jakiś taki przedział lata 40 do 60, jak to się rozwijało, bo w ogóle w Stanach w tym czasie była cała masa słuchowisk, które można by nazwać pulp fiction, czyli taka pulpa, nie, po naszemu, i ta pulpa to były na przykład opowieści typu Śmiałek Dan, czyli ten Dan Dare, nie, który był jakimś tam pilotem kosmicznym. Dużo było takich słuchowisk o pilotach kosmicznych, science fiction, nie, tam inwazja robotów. Oni się bardzo do tego przykładali, to wszystko było nagrywane na żywo, jakieś efekty dźwiękowe, wszystko to mieli przygotowane, wiesz, różne tam dżingle, bardzo, no, taka klasa, nie? Ale chodzi mi o tą różnicę, że w amerykańskim radio było dużo takich rozrywkowych, takiej taniej rozrywki właśnie, jakiś tam kosmiczny kapitan ratuje Ziemię. Były wersje słuchowisk, na przykład, no nie wiem, o Supermanie słuchowiska były, o różnych takich bohaterach, których znaliśmy z komiksów, no bo ten Dan Dare, no to też taki bohater, który i w grach komputerowych się pojawiał, i zabawki takie były. No, swoją drogą, koszmarne te zabawki z dawnych czasów. Na przykład była taka, coś takiego, co nazywało się radiostacja Śmiałka Dana, nie? I ta radiostacja to był taki tandetny, plastikowy przyrząd, który wydawał po prostu dźwięki. No i można było tam coś wcisnąć, było jakieś bzyt, bzyt. Albo się kręciła taka lampka na górze, nie? Tam się kręciło się korbą, no taka totalna tandeta, wszystko z jakiegoś krzywo odlanego plastiku. To też nie jest tak, że te amerykańskie zabawki zawsze były takie dobrze wykonane, nie? Po prostu to były takie zabawki, jak u nas za PRL-u, to takie tam były w latach 50. na przykład, nie? Trochę wcześniej to mieli też taką tandetę, jak u nas była za PRL-u, ale chodzi mi głównie o te audycje, no u nas tak wyłączając parę audycji, tam nie wiem, ta powtórka z rozrywki, nie tylko dla orłów, to właściwie same smuty. Popatrzyłem i tego się słuchać nie da, to jest tak nudne, no strasznie kiepawe, dużo lepsze były te amerykańskie audycje, mimo że była to pulpa. I ta pulpa też w komiksie była. Dużo wychodziło komiksów na tanim papierze, właśnie tani druk, tam dwukolorowy, nie? Komiksy po parę centów, to po prostu masę tego robili.
2: Dobra, ale poczekaj, że w Ameryce to 20 lat wyprzedzało naszą epokę, albo więcej nawet,
1: jakoś
2: niż
1: tak.
2: Polska, nie?
1: No jakoś tak. Ale co ciekawe, dzisiaj rolę tych słuchowisk dawnych przejęły audiobooki, bo niektórych audiobooków się słucha jak dawnych słuchowisk. Jest podział na role, na przykład w tych lepszych audiobookach, nie? Bierze się jakieś tam gwiazdy, znane głosy i podział na role, i tego się słucha jak tych dawnych słuchowisk. I wróciło to. Dzisiaj, popatrzcie, wydawałoby się, że tak, coś tak archaicznego zdechnie, umrze śmiercią naturalną, uschnie i zniknie, a tu powraca, nagle tylko w innej formie.
0: Ale to nie jest audiobook, to jest podcast.
1: Słuchaj, czy podcast, czy audiobook, czy audycja na żywo, to może się tak nie różnić od siebie, jeśli to przypomina jakąś opowieść, którą ci mówi na zmianę lektor, jest podział na rolę. Wiesz, to brzmi bardzo podobnie. Posłuchałem sobie jakiegoś audiobooka i stwierdziłem, że brzmi on jak te charakterystyczne amerykańskie słuchowiska radiowe, nie?
0: Były przecież te takie coś typu a la Top Gear, takie słuchowisko, i ono bardziej było jak właśnie książka, że oni tam opowiadali historyjki na temat tego, co tam z samochodami się działo, wie, jakieś takie komediowe sytuacje. I to było, to w ogóle jest stara rzecz, bo to jeszcze było sprzedawane z takimi MP3-kami z lat 2000, do dziś to chyba istnieje. To był podcast, nadal tego nie nazywali audiobookiem, to nazywali podcastem, pomimo że słuchało tego się prawie, kurwa, jak książkę, bo rzeczywiście tam opowiadali to wszystko w takim historyjkowym formacie, No ale mimo wszystko jednak oficjalnie nazywało się to podcastami. To nie tak, że to było... To jest nowa rzecz. To dosyć stara rzecz, tylko dopiero teraz tak spopularyzowana.
2: Ale to po niemiecku było, tak?
0: Nie, po angielsku.
2: Jeden chuj. I tak nie rozumiem.
0: Ale ja coś miałem jeszcze wrócić. Kurwa, ich zapomniałem.
1: Ciekawe, zastanawiam się, czy w dzisiejszych popularnych radiach jakaś Zetka, jakieś tam antyradio, nie wiem, co tam teraz jest popularne, RMF, to czy tam są jeszcze takie audycje właśnie, które są powiedzmy krótkimi audiobookami, takimi audycjami, gdzie są jakieś role, są jakieś przygody, nie? No ciekawe, czy coś takiego jest. Chyba nie ma miejsca już na takie słuchowiska.
0: Słuchowiska tylko, ale słuchowiska, które ja słyszę i czasem mam ochotę strzelić sobie w głowę, słysząc je, to Jeziorany, Maciejakowie.
1: Ale to dawno było temu, nie? Ty mówisz, że
0: nie,
1: co, wróciło to?
0: To do dziś to,
1: no
0: kurwa.
1: No co ty, lecz. Kurwa, przecież to ma 100 lat, te no? Matysiaki i Jeziorany, przecież to z PRL-u się tego słuchało.
0: Moja matka tego słucha co niedzielę i sobotę, bo to jedno w sobotę, drugie w niedzielę.
1: Kurwa, to nie mogą czegoś nowego zrobić, tylko tych matysiaków zasranych, jakieś te smrakloki cały czas kontynuują od 100 lat?
0: Jest, tu. Zapraszamy na słuchowisko w Jezioranach, odcinek 3000, coś tam, jak myślę, o kurwa.
1: Ja pamiętam, że
2: w
1: takim radiu SK to były na przykład programy dla dzieci, gdzie różne były fajne bajki, jakiś krasnoludek coś gadał z prowadzącą, była taka kobieta i krasnoludek, ale to paradne było, bo oni to nagrywali jakoś chyba na żywo, bo mylili się czasami, albo się zaczynali śmiać, jak mieli jakąś głupawkę lekką. I ten krasnoludek to był jakiś taki koleś, który takim głosem mówił dziwnym, jak krasnoludek. I nagle coś poszło od ogięcie blachy i ten zaczął coś opowiadać, że my krasnoludki to gniemy blachę. I zaczęli się tak śmiać sami z siebie, nie? Bo taka głupawka. Fajne to było, coś miało w sobie takie trochę ducha tego, co my robimy, że było spontaniczne, trochę improwizowane. No dziś już nie ma za bardzo miejsca na improwizację, bo kto to widział, nie?
0: Twój krasnoludek gnie blachę.
1: Fajne to było nawet. No, takie trochę właśnie zwariowane.
0: No, ale ja to miałem powiedzieć, jak zwabić dwóch słuchających, to tak rzucę to, może przyjdą, to ja im tylko powiem, tak, to zobaczę z tematu, ale wrócimy, że PlayStation 5 w tym momencie przegrywa z Xboxem najnowszym, w tym roku się więcej Xboxów sprzedało, jak się czujecie z tym? No, także za chwilę może ktoś zadzwonić, tak obstawiam, że ktoś będzie dzwonił.
2: Ja jestem tutaj i mam wyjebane na PlayStation.
0: Nie, ja wiem, ty masz wywalone, ale jest taka osoba, nie powiem kto, nie powiem po imieniu, kto bardzo lubi bronić Xboxa, a druga lubi bardzo PlayStation bronić i ci zawsze, te duo zawsze dzwoni razem prawie, że się kurwa biją.
1: No faktycznie, boki zrywać.
0: No dobra, no ja tak mówię, no ale to te osoby się zwykle nie biją o konsolę, biją się o inne rzeczy.
2: Krawiec, antenę z Gibona.
0: O, nieładnie tak, dlaczego? Tak nieładnie.
1: Znaczy, ja ogólnie staram się pilnować, żeby nikt tutaj dłużej niż pół godziny nie był, a widzę, że chyba Gumball już półtorej godziny gadamy.
2: Bierzą go stąd.
1: Aż jak ten czas szybko mija, proszę. Półtorej godzinki.
2: Nikt nie zadzwoni więcej.
1: No to jak nikt nie zadzwoni, to będziemy kończyli audycję i nie będę specjalnie ubolewał z tego powodu, bo może sobie coś porobię, jeszcze jakieś filmy sobie pooglądam dzisiaj.
2: No tak, bo zaraz będzie inna audycja w innym radiu.
1: Tak, zareklamuj jeszcze, żeby ci nieliczni słuchacze se poszli gdzie indziej słuchać.
0: Proszę iść do Klopa, Klop będzie puszczał swojego doktora. Ostatnio szukał duetu, żeby mieć z kim nadawać i powiedział, że musi być dobry głos. Dobry, nie może być squeaker taki jak ja i to musi być człowiek z doskonałą dykcją i językiem polskim. Jak się pierdolniesz raz, to chłopie, on ci tam przyjdzie na dzielnie i ci połamie ręce.
1: No, Klot czasami ma sam lekkie problemy z poprawną polszczyzną, więc niech nie będzie taki hopsiup do przodu. chociaż jest sprawnym radiowcem, trzeba mu to przyznać, więc no, niech se ma jakieś, to nie jest nic złego, że ma oczekiwania, nie?
0: No tylko, że no kto mu, kurwa, te... Ale to, że on ma oczekiwania, to jest jedno, tylko kto mu je spełni, przecież nikt nie przyjdzie do niego, nie wiem, z nie wiem, doktoratem, kurwa, z języka polskiego i powie, no, ja u pana... będę dzisiaj prowadził audycję, bo mam bardzo dobre umiejętności w komunikacji, w języku naszym ojczystym polskim. No przecież nikt tego nie zrobi. Jedyne, na co on może liczyć, to na swoich słuchających, a na pewno nie na ludzi, którzy są z jakimś super dobrym warsztatem. Więc jak on myśli, że za darmo ktoś mu przyjdzie, bo on na pewno nie będzie płacił, to jest za darmo, i będzie jeszcze miał dobry warsztat, niech on sobie przemyśli to bardziej. I nie chcę go obrażać, bo to nie jest mój zamiar, po prostu, żeby troszkę zmniejszyć swoje oczekiwania, bo jak to widziałem, to troszkę miałem bekę dużą.
1: A ja niekoniecznie. Myślę, że dobrze jest mieć na początku wysokie oczekiwania, zawsze to sprawi, że mniej jakichś kiepszczaków się zgłosi, nie? Więc zawsze dobrze wysoko mierzyć, a gdzie się... doleci, tam się doleci, no, ale mierzyć można wysoko. Jakieś takie było porzekadło, nie mogę sobie przypomnieć, ale fajne było właśnie o tym, że warto mierzyć wysoko, bo to się zawsze opłaci, niezależnie od tego, gdzie ostatecznie dojdziesz, nie? Więc jak najbardziej, no, a coś o płaceniu chyba było, że jest w stanie nawet coś tam wybecalować, wyżygać, jakieś parę groszy, chyba coś wspominał o tym.
0: No, może ma gotówkę. No ja nie chcę w ogóle go obrażać, bo to nie jest o to chodzi. Ja nawet tam nie za bardzo mam co negatywnie powiedzieć na jego temat, wręcz uważam, że spoko. Nawet ostatnio słuchałem jakąś jego audycję, a nie będę też go wychwalał, bo to nie o to chodzi, żebym... Ja, no nie wiem, dla mnie radiowiec jak radiowiec. Tu tutaj się czuję dobrze, bo tu jest spoko, to są spoko ludzie. Nawet kiedyś dzwoniłem przecież do Szabla, I no, nie było jakoś tragicznie, ale no, to nie jest mój klimat, tam tylko trochę pośmiać się mogłem, nie to, że chciałem obrażać ludzi, się śmiać z nich, no ale jak ktoś zaczął mówić o na przykład piramidzie jakiegoś Chopsa czy innych rzeczach i ja już, i dla mnie to było takie wychodzenie w jakiś kosmos i ja czułem się, że ja już nawet, że to jest takie przebijanie się, nie? Jak idziesz kupić coś w targu, to oni się przebijali, że ten ma Chopsa, ten ma płaską ziemię, a ten ma tamto i każdy próbował coraz bardziej jakieś, nie wiem, wysunięte teorie wrzucać na różne tematy. I chyba na tym polega w ogóle fenomen Szabla, że on po prostu ma gości, którzy jeden drugiego przebija tym, co ma do powiedzenia.
2: Im głupsza teoria, tym lepsza chyba u Szabla, tak to wynika. Tego. Dariusz tylko do niego dzwoni, to jest zajebiście, bo on ma jeszcze głupsze teorie.
0: Dariusz jest spoko, bo Dariusz przynajmniej ma dystans do siebie. Ja wierzę, że Dariusz to jest bardzo inteligentny człowiek, który tak naprawdę, on bardzo dużo wie i on często ludzi po prostu troluje. Ja uważam, że wyśmienitym trolem, to jest inna sprawa.
1: Czyli tak pół i na on... pół, on kiedyś się tak stwierdził, że u niego to jest tak... Tak właśnie pół na pół trochę z tym.
0: No, trochę tak, ale spoko. Ja bardzo lubię człowieka, bo ma duży dystans do
1: ja
0: siebie.
1: Ja też go lubię, tak. On jest taki zawsze bardzo spoko. Z nim to się nawet ciężko sobie wyobrazić, że on na kogoś tu naskoczy, że będzie się kłócił, kogoś obrażał. Taki jest dorany przyłóż w sumie, nie?
0: No, spoko.
1: Dobra, panowie, to znaczy tego, no, będziemy tu wietrzyli antenkę.
0: Dobra, to mnie wyrzuć, bo mi się nie chce.
1: Dobra.
2: A to idźcie, krawy, ja tu sobie znalazłem.
1: No, to trzymaj się, Gumball, cześć. No i ty, psycho, też się trzymaj.
2: Co?
1: No, to co słyszałeś.
2: Dobranoc.
1: Dobranoc.

0: Nie wierzyłem, bo w sumie, że w Polsce może dojść do wprowadzenia dochodu gwarantowanego. Jakoś mi się to w głowie nie mieściło, ale wygląda na to, że wcale nie jest to takie nielegalne. Kurwa, jakie nielegalne, nierealne. Widzicie, język mi się plącze, może dlatego, że późno. Normalni radiowcy nie siedzą wiele godzin, nie? Tylko siedzą na przykład pół godziny, gadają. To wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że zaczniesz mylić słowa, przejęzyczać się i seplenić. W każdym razie nie jest to wcale aż tak nierealne, nie jest to taką abstrakcją, no ponieważ wprowadzono testowo gdzieś na Podlasiu, może się Kononowicz załapie na dochód gwarantowany.
1: Konon ze Wchoroszczy, 10 zł.
0: No, dziękuję.
1: Witam redaktora Krawca. Zapraszam do śledzenia rozwoju gry Konon ze Wchoroszczy. Na kanale pod tą samą nazwą polecam sprawdzać rozwój gry o tym akuratnym uniwersum. Redaktora proszę puścić trailer na wizji YouTube.
0: Chyba wspominałem już właśnie, tylko ja mówiłem, że to jest klątwa Choroszczy, a to jest Zew Choroszczy, tak? No coś słyszałem o tej produkcji. Dzięki za donata. Konon Zew Choroszczy, pracy ciąg dalszy. Czyli gra powstaje, tak? Powstaje gra. I co tu pisze? Witam redaktora Krawca, zapraszam do śledzenia rozwoju gry Konon Zew Choroszczy. Powinno być Konon dwukropek, nie? Że to taki podtytuł. Konon dwukropek Zew Choroszczy. Potem będą może następne części, na przykład Konon Zemsta Majora, albo nie wiem, Konon, a ty się nie zesrałeś się? Jakieś takie podtytuły, nie? Albo coś w tym stylu. Konon Zew Choroszczy. No, dobry tytuł nawet, dobry, zachęcający. Zew Choroszczy. No, ta Choroszcz stała się kultowym miejscem na kanale pod tym, czyli na kanale YouTube, tak? Stronkę jakoś może załóżcie, jak takie przedsięwzięcie. Udało się jakieś dofinansowanie zebrać? Kurczę, to by było coś, gdyby osoba tutaj zadzwoniła. To by był telefon ciekawy, gdyby coś opowiedziała. Tu jest chyba link, ale ten link obawiam się, że nie przeszedł. Tak, jest się ściął tutaj. Ale to zobaczmy. Konon Zew Choroszczy jest. Jest trailer. Dobra, spróbujemy. Spróbujemy puścić na ekran. On jest chyba krótki dosyć. Dobra, dajcie mi chwilę.

0: A story about addiction.
1: Major Motylek.
0: A story about greed.
1: Laluś latający.
2: 3 złote.
0: It is a story about rust. And it's cold.
1: Zew choroszczy, czyli choroszcz...
3: Pierdalaj!
1: Dobrze, dobrze. No, szczerze mówiąc, myślałem, liczyłem, że to będzie przygodówka.
2: 3 złote.
3: Mleko lubię.
1: Liczyłem, że to będzie przygodówka. No, dzisiaj są tak świetne narzędzia do robienia przygodówek. No, ale platformówka na pewno dobra na początek, bo to łatwiej trochę zrobić. Platformówka, prosta platformówka jest najprostszą grą do zrobienia, więc dobrze się faktycznie nie porywać z motyką na słońce, bo takie projekty często upadają, zostają niedokończone, a tutaj no, wygląda na to, że zostanie dokończone, bo już mamy tutaj, prawda, jakiś silnik. Ciekawe, w czym to robione, może Game Maker, może Unity. No, grafika troszkę taka sobie, za dużo różnych stylów, nie? Nie ma konkretnego stylu i ten ludzik jakby z jednej bajki, drugi ludzik, tutaj jeden ludzik to Etama trochę wychudzonego przypomina. No, ale wygląda na to, że będą faktycznie nawiązania, że będzie dużo nawiązań. O to chodzi. Tego fani chcą. Fani zawsze bardzo chłodno przyjmują takie produkcje. Tak było z pierwszymi Spider-Manami na przykład, które były z dupy po prostu. Nie były tam... nie było tam w ogóle tego, co ludzie z komiksów znali. Fani zawsze chcą, żeby były nawiązania, smaczki, easter eggi związane z uniwersum. No, wizualnie mi się nie podoba. Trochę mi się nie podoba to, że to jest to platformówka, a nie zręcznościówka. A nie przygodówka. Przygodówka byłaby zabawą na dłużej. Platformówkę ktoś uruchomi, pobawi się chwilę i wykasuje, nie? Jeśli autorom to nie przeszkadza, to spoko, nie? No, i zbiera tutaj, widzę, donaty, 3 złote, tak? Monety jakieś, donaty zbiera. Przygodówka dawałaby większe możliwości eksplorowania tego uniwersum, że tak powiem, wtrącania różnych smaczków, nawiązań, nie? Elementów znanych z uniwersum. A zręcznościówka to może być takie na siłę trochę, nie? Czasami. No, ale autorzy kombinują. Jest na przykład pasek energii w postaci mlek. Mlek. Są mleka, Boże. No, ciekawe. No, uważajcie, autorzy, żeby was Konon tego, no, nie zgłosił. Gdzieś. Nie założył wam sprawy. Karno-sądowej za wykorzystanie bezprawne wizerunku, bo wiecie, jaki on jest, nie? Jak mu coś odpalicie, to nie będzie miał nic przeciwko, a tak, to może ten zagryziak was potem ścigać, latami nawet. Będzie się trząsł o to, że ktoś sobie tam coś zarobił. Chyba, że będzie to darmowa gra, to wtedy chyba inaczej wygląda. No, ciekawa produkcja, ciekawa. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kibicuję. Szkoda, że nie zadzwoni tutaj jeden z autorów, czy autor, nie wiem, ile osób to robi, czy jedna, czy więcej. Zawsze bym chętnie wypytał o parę rzeczy jeszcze. No, tu widzę kierunek Choroszcz, drogowskaz, czyli on zmierza do tej Choroszczy. No, No, na pewno trzeba dopracować grywalność, to znaczy, żeby fajnie się ruszało tym kononem, tak? Żeby było jakieś wyzwanie, bo gra to nie tylko, znaczy to też jest ważne, żeby było do śmichu, żeby można było się tam troszkę porechotać, ale musi się też fajnie grać, czyli konon musi się nim fajnie skakać po tych platformach, nie? Musi być uciecha też z samego gameplayu, no, a nie tylko z różnych tam smaczków ze szkolnej. No i dużo postaci musi być znanych z uniwersum. Musi być tam, nie wiem, Meksikano, niemiecki, ten, no, Geremek, Major, no, oni wszyscy muszą być, nie?

Mówimy o platformówce 2D. No widziałeś chyba na ekranie, tak? Co było? To widzisz, jaki to typ gry. No to jest platformówka 2D. Dziś coraz częściej się już robi 3D platformówki, ale faktycznie temat gier nie wiem, czy będzie ciekawy dla nas.

Można by zrobić, że Konon znajduje na tych platformach różne paczki i w tej paczce są losowane różne rzeczy i można trafić na coś kiepskiego, a można trafić na coś wypasionego. To wszystko wpływa na radochę z gry, bo ryzyko jakieś czasami dobrze robi w grze. To znaczy ktoś ryzykuje, że albo coś zyska, albo straci, nie? Różne takie paczki.

0: Jakby był jakiś hajs, nawet nieduży, ale gdyby był, to mógłbym pomóc coś. Nawet, bo się w tym orientuję. Jestem grafikiem, jakby co, nie? I zrobiłbym dobrą grafikę. Ale pieniądze muszą być. Za darmo to wolę sam coś swojego robić. Są jakieś silniki na 2D? No to najlepszy do platformówek 2D będzie, myślę, Unity. Albo ten... Game Maker, nie? Albo Game Maker, albo Unity. Bo Unity jest, raz, że nie jest bardzo trudne, można się go nauczyć, a dwa, że jest bardzo dużo tam gotowych dodatków. Można sobie na Asset Store kupić po prostu gotowy silnik, na przykład do platformówek 2D, który ma już wszystko, co potrzebne, typu tam nie wiem, cała bardziej zaawansowana fizyka trochę, że postać się potrafi już tam gdzieś wspinać albo ślizgi robić, tego typu rzeczy, znajdźki, pasek energii, wszystko to jakby już masz gotowe w jednym dodatkowym silniku, który kupujesz powiedzmy za 20 euro, za 50 euro, no nie jest to pieniądz duży i masz jakby wszystko gotowe do robienia platformówki, ktoś już przygotował, tak? Wszystkie skrypty potrzebne. Dwa, że jest to dobre, ponieważ możesz sobie je przerabiać, te skrypty, ten cały dodatek, który kupisz na Asset Store, jest to otwarte, tak jakby jest kod, masz dostęp do kodu, czyli możesz dodać coś swojego, jeśli zechcesz, jeśli czegoś ci zabraknie, nie jest to skompilowane, zamknięte i tak dalej. Wszystko można sobie jeszcze rozbudować. Unity jest i do 3D, i do 2D, tam nawet masz takie szablony, na początku sobie... W obecnym, bo Unity się bardzo zmienia na przestrzeni lat. W tej chwili, jak robisz nowy projekt na Unity, to już na początku określasz, czy to jest gra 2D czy 3D. No. Na przykład mam kupiony zajebisty dodatek Adventure Creator i w tym dodatku on jest jakby przewidziany do robienia przygodówek zarówno 2D, jak i 3D i ma wszystko, co potrzebne i do 3D, i do 2D. Ale musisz się uczyć API. Nie ma tam dużo nauki. Ja myślę, że Unity jest optymalne, bo jest darmowe, przynajmniej tam, no chyba, że masz bardzo duży nakład, to wtedy już tam coś musisz zapłacić, jak dużo zarobisz na tym, powyżej jakichś tam zysków, nie? Bardzo wysokich, więc to spoko, nie ma się co bać, jest darmowe. No i kupujesz sobie taki dodatek do platformówek i robisz, masz wszystko gotowe. Ten kowal był na Unity? Jaki kowal? Ja nie wiem, o jakiego kowala chodzi. No. Unity ma bardzo dużą społeczność też i przede wszystkim no, największą zaletą jest ilość różnych dodatków, jakby gotowych takich podsilników, bo Unity jest w zasadzie silnikiem graficznym.
1: 10 zł. Tą grę o Kononie tworzy jedna osoba. Na tym kanale YouTube Konon ze Wchoroszczy robił streamy live, na Twitch był mega otwarty na propozycje i pomysły. Taka osoba jak ty by mu mega pomogła. Trzeba was jakoś skontaktować. Zapodaj.
0: Czyli ty, szanowny słuchaczu, nie jesteś autorem, tylko tak chcesz komuś tam dopomóc i promujesz, tak, kanał. I przedsięwzięcie, no spoko, jakby nie mam nic przeciwko. No ale wiesz, przypuszczam, że ktoś nie ma raczej pieniędzy do zainwestowania w to, a ja za darmo nie robię już. Nie. Stwierdzam, że potem mi się po prostu nie chce i zawalam projekty. Musi być jakaś kaska, nie? I to nie jakaś taka żebracza, no nie będę za 100 zł zapierdalał na przykład tam 2 miesiące i robił fajne grafiki, jakieś covery, postacie animowane i tak dalej, nie? Przede wszystkim na Unity się dużo fajniej da zanimować takie postacie, bo to jest takie, tutaj widzę, lekko rozpikselowane wszystko. Można by to lepiej zrobić, żeby było bardziej gładkie, fajne, efektowne, przyjemne dla oka, nie? I można tam bardzo fajnie postacie 2D zrigować, czyli po prostu podoczepiać kości i animować je efektownie, nie? Nie klatka po klatce, nie,

nie robić kolejnych sprite'ów, tylko po prostu zanimować sobie to tak jak trzeba, tak jak się dzisiaj animuje postacie. No. To mi wygląda na... Być może to jest w ogóle robione z palucha, od zera, bez żadnego nawet frameworka, nie? Ktoś robi to jakimś tam, w jakimś C++, czy tam... Po prostu pisze w jakimś tam... Nie wiem, zresztą na programowaniu się nie znam, jestem grafikiem, nie? Ale Unity obsługuje bardzo dobrze, znam Unity.

dużo tu pomysłów można by... Ja myślę, że dużo to, że autor, bo już tu zostało wyjaśnione, że to jedna osoba tworzy. Dzięki wielkie w ogóle za donajcika. Tak niewiele ich dzisiaj dostaję, więc z każdego się muszę cieszyć. No. A jeśli chodzi o kontakt ze mną, to w sumie mogę wkleić tutaj maila mojego na czacie, którego na pewno mam wgląd zawsze. Morten.Taylor przez i @gmail.com. Jak coś to pisać. Ale to Unity 5 to coś innego. Aha, Unity Blacksmith, czyli takie tech demo masz na myśli. Aha, to już wiem, o co chodzi, widziałem tego kowala. Słuchajcie, Unity 5 to jest bardzo stare Unity. To jest Unity sprzed lat. Ja na nim też pracuję, ale używam też nowszego o wiele Unity. Co jest, w którym to roku wyszło? To Unity 5 to jest już archaiczne, nikt tego nie używa i już mało dodatków w ogóle jest z tym kompatybilne, tak? Używa się nowego Unity. Najbezpieczniej jest użyć nie takiego super nowego z 2021, ostatni chyba jest, nie, tu mam zainstalowane, widzę Unity 2022, nie, i to jest już ileś tam wersji w przód, ale Unity 5 też mam zainstalowane. Dzisiaj jest tak, że instalujecie coś takiego jak Unity Hub, czyli taki program, który wam jakby umożliwia instalację różnych wersji Unity, które się ukazywały na przestrzeni lat i robienia projektów i na starych, i na nowych. Ale nie polecam na starych, bo stare, no to stare, no już tam wiele rzeczy jest przestarzałych, no cały ten silnik graficzny, dużo ulepszeń wprowadzono, lepsze oświetlenie, lepsze cienie, więcej bajerów, więcej dodatków nowych, bajeranckich, nie? Więcej możliwości, o wiele ma to. Jeśli chodzi o animacje też, więc lepiej używać. Słuchajcie, do Unity autor mógłby zrobić na przykład bardzo prosto bijatykę na Unity, taką trochę jak Mortal Kombat czy coś. Bardzo dobre są takie. Tam się dokupuje do tego silnik specjalny do Unity. Cały pod bijatyki. I masz gotowe wszystko do bijatyki. Albo do gry beat'em up, czyli do chodzonej takiej bijatyki, gdzie idziesz cały czas w prawo i wychodzą nowi wrogowie, albo do bijatyki takiej bardziej turniejowej, jak Mortal Kombat czy Tekken. Różne są te silniki, jak mówię.

No, także długo się opierałem, nie warto się opierać przed nowościami. Ten Unity Hub, bardzo wygodna rzecz, nie? On pokazuje od razu, pod którą wersję Unity masz dany projekt, także się nie gubisz w tym, nie otworzysz w złym Unity złego projektu, możesz sobie łatwo doinstalować nową wersję Unity. No, taki hub, no, hub jak hub, więc trzeba sobie to zainstalować koniecznie. No... Ja myślę, że w platformówce bardzo trzeba się przyłożyć do grywalności. Po prostu kiepska platformówka, gdzie konon będzie się topornie poruszał, szybko się znudzi, zostanie potraktowana jako żart. No, ktoś se pogra dwie minuty, pośmieje się i koniec. Więc trzeba uważać, nie? Żeby tego nie zaniedbać. Teraz się prościej gry pisze, nie to, co kiedyś. No dzisiaj to właściwie często nie trzeba już pisać gier. Kupujesz sobie na przykład RPG Game Makera i to masz cały kombajn do RPGów, nie? W stylu japońskim oczywiście to jest akurat. Albo sobie kupujesz właśnie Adventure Creatora do Unity. No trochę drogi jest, bo w przeliczeniu na nasze chyba 400 kosztował. Ja tam sobie kupiłem, jak promocja była. Troszkę taniej. Ale to jest potęga, tak? Tam można dowolną przygodówkę zrobić. I taką klasyczną point and click, jak kiedyś były, typu tam Secret of the Monkey Island, czy inne tam Lucasy. Ale też można zrobić taką wypasioną 3D, gdzie postać... gdzie widzimy całe to pomieszczenie, możemy obracać kamery, zmieniać wszystko, gdzie mamy możliwości, że możemy zaprojektować, że szuflady se otwierasz myszką, tak jak w nowoczesnych przygodówkach, nie, że chwytasz i dragujesz, ciągniesz po prostu, nie, jest taka jakby pseudofizyka, gdzie możesz przedmiot zbliżyć jakby do kamery, że sobie go oglądasz z różnych stron, gdzie masz system dialogowy na różne sposoby zrobiony, różne sposoby ruszania się jakby, FPS, widok z oczu, albo point and click, że postać widzisz w trybie third person perspective, tak, TPP. Przeróżne, jak, co sobie tam wymyślisz? No cały kombajn, nie? Tam jest wszystko. Wszystko, co znacie, możecie zrobić i taką amnezję, i albo jakąś staroszkolną, typu, tam nie wiem, tam King Quest, co wam przyjdzie do głowy. I wszystko tam już jest gotowe. Ale jest, z racji tego, że jest to taki potężny kombajn do przygodówek, to trochę trzeba poświęcić czasu na nauczenie się go. Ale jest piękny, pięknie przygotowany manual, gdzie macie całą instrukcję do wszystkiego, tam od A do Z, co jak robić, więc nie ma problemu. A od Martina wiem, że Martin nawet korespondował z samym autorem i się go o różne rzeczy tam wypytywał, podrzucał mu pomysły różne. Tak więc autor jest bardzo chętny, nawet jak ktoś ma z czymś problem, to wytłumaczy na oficjalnej stronie Adventure Creatora. Trochę szkoda, że nie przygodówka, tylko zręcznościówka. Tak, troszkę pójście na łatwiznę. Przygodówka byłaby ciekawsza, nie? I na dłużej by starczyła do zabawy. Coś jak Might and Magic 1 w wersji 3D? 1, 3. Czy Might and Magic to w ogóle jest jeszcze inna gra? To były te RPG z poruszaniem się skokowym i obracaniem o 90 stopni, nie? To nie jest przygodówka, to jest klasyczny CRPG. Komputerowy RPG. No. Tak, przy pracy praca nad grą zawsze się okazuje, że więcej tej roboty jest niż się wydawało. I ciężej to idzie, bo kończy się zwykle po pewnym czasie ten etap tej radochy, radosnego tworzenia i zaczyna się ciężka, żmudna praca z przygotowaniem kolejnych plansz, grafik, animacji, dialogów, no i zaczynają się schody, nie? Już przestaje to być zabawne, zaczyna się ciężka praca. Napisać te wszystkie opisy, dialogi, teksty, rozmowy, to nie jest takie proste. Grę trzeba też jakoś zbalansować też, żeby nie dało się zbyt łatwo jej przejść, zbyt szybko w trymiga, żeby nie dało się znaleźć jakiegoś sposobu na wykokrzenie sobie na przykład bohatera i rozwalenie wszystkich.
W New Vegas ostatnio znowu sobie chwilę grałem. No jednak dobry RPG był, nie? Fallout New Vegas. Ile tam jest możliwości rozwiązywania różnych spraw, przyłączania się do różnych tam frakcji. Raz ci cię nie lubią, raz tamci. No, jednak Obsidian to Obsidian. Dobrą robotę zrobił. Chociaż ten strasznie zabugowana była ta gra, ale no to przez ten archaiczny silnik stary od Bethesdy. Tym, którzy chcą robić gry, to polecałbym pierw na papierze, znaczy no w przenośni mówię na papierze, po prostu możecie na WordPadzie rozpisać se wszystko, nie? I dopiero jak to będzie gotowe, to zacząć robić, bo nie, możecie wpaść w pułapkę, że trzeba będzie jednocześnie wymyślać, co dalej w tej grze, jakie dialogi, jakie teksty, jaka historia i jednocześnie robienie tego. Znaczy, chodzi o to, że dobrze mieć przygotowane na początku wszystko. To. A potem dopiero robić. Z cyberpunkiem polegli. No, cyberpunk dzisiaj już podobno jest dużo bardziej dopracowany. Już całkiem znośnie się w niego gra. W ogóle cyberpunk kawał dobrej roboty jednak. Znaczy, na pewno jeśli chodzi o grafikę, ja to doceniam jako grafik trochę. Tam są pięknie zaprojektowane... piękna architektura po prostu. Widać, że ktoś świetny, bardzo się przyłożył do tego, żeby miasto wyglądało ciekawie, żeby były ciekawe pomieszczenia. Ostatnio dodano nowe kwatery mieszkalne i te mieszkanka są tak zajebiście zrobione. Różne interakcje są, tak? Można sobie tam, jak mamy mieszkanie w stylu azjatyckim, w jakiejś tam azjatyckiej dzielnicy, to jakieś smoki, statuetki smoków, możemy świeczuszki sobie tam zapalić. W innym mieszkaniu mamy stół do bilarda, gdzie możemy bile sobie wbić. No, trochę bez sensu, bo wbijamy białą bilę i tak bez sensu trochę, ale fajnie to wygląda, nie? Różne interakcje. W każdym razie, no, dużo efektownie wyglądają te mieszkania niż na przykład w GTA. Bardzo się przyłożyli też, nie? Wprowadzono też możliwość zmienienia sobie tekstur w tym takim głównym mieszkaniu, co pierwsze było, gdzie zaczynamy, które nadal jest. Można sobie całkowicie zmienić jakby kolorystykę samą i to dużo zmienia. Ale przede wszystkim fajnie są zrobione, no. Architektura jak dla mnie 10 na 10, to są po prostu te miejsca są świetnie wyglądają, nie? Świetne też tekstury, oświetlenie. Zdolnych grafików, myślę, wśród Polaków można znaleźć. Często. Ja niestety mam nadal troszkę za słaby komputer. Znaczy, dałoby się grać, ale co to za gra? No, jak już gram, to chciałbym mieć przyjemność, a nie wracać do starych czasów, gdzie człowiek grał w 12 klatkach na sekundę i jeszcze się jarał jak dzika świnia truflami. To już nie te czasy. Teraz jak już gram, to chcę mieć płynność i przyjemność, a nie żeby mi nagle coś rwało, skakało, wieszało się. To już nie te czasy masochizmu, gdzie człowiek zmieniał dyskietki co 2 minuty i się cieszył. Może pójdę w game developerkę, że będę robił dla kogoś coś znowu, bo całkiem nieźle mi to szło i to są projekty, które mnie cieszą, które mnie radują, z których czerpię przyjemność jakby twórczą, nie? I jest to dużo ciekawsza też robota. Ma jedną wadę, to, że tej roboty jest zwykle dużo, że trzeba się namęczyć po prostu. Jakiegoś logosika, prostą animację, intro, to się robi szybko. A przy grze to zawsze jest dużo roboty. Wiecie, dzisiaj naprawdę można dziwne rzeczy z branży gier robić. Na przykład są takie firmy, które kupują od was trailery gier, które wy zrobicie... Tak z dupy, coś sobie wymyślicie, jakiegoś trailera do gry i oni to od was kupują, powiedzmy za 2 koła takiego trailera, nie? Bo kupują to jako pomysł na grę, coś, co można komuś pokazać, inwestorowi na przykład, nie? Że zróbmy taką grę. Przychodzisz do inwestora już z konkretnym trailerem i kupują, możecie robić takie, wymyślać sobie gry, zrobić efektownego trailera i sprzedać go od razu, szybko.
nad jakimi grami dotychczas pracowałeś? No, w całkiem dawnych czasach jeszcze byłem dzieciakiem, to na Amigę gry proste i magazyny dyskowe, jakieś tam apki, zabaweczki, nie? Potem były gry, praca przy grach flashowych. Jakimś tam, to były takie gry proste dla klientów, jakaś tam prosta jazda samochodzikiem, że trzeba samochodzik zaparkować, czy coś tam się łapało, z góry spadało, wiecie, takie proste fleszówki. Ale były też bardziej zaawansowane gry, na przykład gra Business Inc. Bing. No tak, tam się symulator, znaczy ten menadżer prowadzenia studia tworzącego gry. Gra o robieniu gier. Znaczy, zbierało się załogę, kupowało się tam komputery, organizowało warsztat i się produkowało gry, nie? I tam robiłem bardzo dużo rzeczy, bo były i projekty postaci, i 3D, i modele 3D, i ich odpowiedniki 2D, takie ilustracje pokazujące daną postać, i levele, i jakby modele w tych levelach, czyli trzeba było zrobić i biurko razy 10, bo tam różne biurka można było sobie kupować, różne szafy, tak więc się narobiłem tych mebli różnych, kilka leveli takich, że różne lokacje, pierw zaczynało się w garażu, potem w jakimś tam wynajętym mieszkaniu, potem studio, nie? Cały interfejs, całe GUI, nie? Też jakby od A do Z cała grafika, kupa roboty. No i nie zarobiłem aż tak dużo, więc traktowałem to trochę jako taką inwestycję, żeby było co pokazać później, nie? Zrobiłem grę, gdzie ten Republic Inc. Współtworzyłem, znaczy grafikę całą robiłem. To z kolei gra menadżer administrowania państwem. Tam masa ikonek, tam było chyba ze 100 ikon musiałem zrobić. Całe GUI też sporo roboty, tak. Z miesiąc roboty to był, nie? Co ja tam jeszcze robiłem? Trader, gra handlowa taka, to różne tam zdjęcia towarów. Cały też interfejs, plansze, nie? Cover do każdej gry też trzeba przygotować. W tej grze o projektowaniu gier to jakby musiałem takie przykładowe jakby, bo tam się projekt jakiś otwierało i się tworzyło grę. I ja musiałem zrobić tam, kurczę, nie wiem, z 20, z 30 takich coverów przykładowych gier, nie? Że tworzysz nową grę o czymś tam i wymyślałem te tytuły też, jakby takie fikcyjne gry wymyślałem, nie? No, tylko zawiodłem się trochę, bo autor, którego bardzo lubię i pozdrawiam, sympatyczny człowiek, no jakby nie zrealizował tego tak, jak ja chciałem, znaczy, no zawsze było to zepsute trochę, co ja zrobiłem, tak? Jakby takie, no nie tak jak na moich wizualizacjach, tylko tu krzywo, tu trochę inaczej, tu inna czcionka i to mi się bardzo nie podoba takie coś, bo wtedy cała moja robota idzie w dupę. Każdorazowo trzeba było logo też zrobić, no jakby, nie? Ja muszę jakieś poważniejszych po prostu graczy wyrwać, bo to zawsze byli jacyś tam tacy, wiecie, no fascynaci, którzy trochę jakby z własnych środków to wszystko finansowali, więc no wiadomo, nie ma dużych pieniędzy do wyjęcia. Zawsze trochę mniejsze te gierki, takie na mobilki, nie? Zwykle. Więc, ale robiłem też grafikę do magazynów dyskowych, też i na peceta, nie tylko na Amigę, nie? Jak wydawaliśmy ten magazyn dyskowy na Amigę, na dyskietkach, który był wysyłany jeszcze pocztą, bo nie było internetu za bardzo, no to każdy numer miał inny interfejs, inną grafikę, nie? Żeby nie było nudno, więc każdorazowo projektowałem. No. Krawiec, może zrobimy grę symulator szycia na maszynie o nazwie Krawiec. No, przedziwne, różne przedziwne symulatory dziś wychodzą. Był nawet symulator tosta, czyli jesteś tostem, chlebem, po prostu chlebem. Albo kozą,
albo Żulem. Różne symulatory są. Kiedyś myślałem, żeby zrobić symulator samobójcy, że sobie wybierasz metodę i sobie tam skaczesz z budynku albo coś, ale to taka okrutna by była gra, nie? Nie, to nie Game Dev Tycoon. Moja gra się nazywała Bing, czyli Business Inc. O, tak to chyba się była pełna nazwa. Wydana przez Game Pistols. Chyba tak, bo tu widzę, że jakoś teraz więcej jakby tych gier. A nie wiem, nie wiem. O, różne rzeczy się robiło. No, jakby jestem przysposobiony do robienia właściwie dowolnej gry. Mógłbym przy Wiedźminie zacząć pracować i robić jakieś tam zbroje. Potrafię robić ciuszki dla postaci i zbroje. Bardzo zaawansowanych programów do tego używam. Jeśli ktoś by chciał wziąć się za teksturowanie obiektów, to zdecydowanie polecam Substance Paintera. To jest chyba najbardziej wypasiony, zajebisty program do teksturowania. Nie jest tak prosto oteksturować model, nie? Zrobić całą... Po prostu też na początku trzeba ten model rozplanować, jakby tą mapę UV, nie? Całą i dopiero potem teksturować. Trzeba to umieć zrobić, trzeba umieć pociachać obiekt jakby na kawałki, żeby były takie jakby szwy odpowiednio przygotowane, żeby potem taki Blender czy inny program to ładnie pociachał i rozłożył tą mapę, teksturę całą. No i przygotowuje teksturę kolor, teksturę tam specular, normal map, wszystko to mam w małym palcu, już dużo ćwiczyłem i trenowałem, nie? Więc zrobienie dla mnie jakiejś zbroi dla Wiedźmina czy łachów dla Wieśniaka nie jest żadnym wyzwaniem już w tej chwili. Nie jest to dla mnie żadne nowum. Robię to z zamkniętymi oczami, można powiedzieć. A ten symulator księdza wyszedł. No Gumball coś mówił, że taka popularna gra, jak to się nazywała, taka... taka... Czekajcie, bo tu mam wiadomość. Co ja miałem powiedzieć? No, w ogóle takie absolutne początki, takie uczenie się to jeszcze na 8-bitowcach, czy jakichś starych bardzo komputerach, pamiętam, próbowałem jakieś gry tekstowe pisać, bo to było najprostsze w sumie. Takie, że macie do wyboru, co tam zrobić, nie? Tekstówki. No, tekstówki kiedyś były popularne nawet. Takie tekstowe gry przygodowe. Dzisiaj ciężko już coś w sumie oryginalnego wymyślić. Jest tyle rzeczy już wyszło, że... Ale właściwie, czy wszystko musi być oryginalne? Pomysł to jest 10% sukcesu. Niektórym się wydaje, że pomysł na coś, na film, na komiks, na grę, to już jest 100% sukcesu. Jak wymyślisz coś oryginalnego, już złapałeś Pana Boga za nogi, zaraz będziesz miliarderem. No nie. Pomysł to jest dzisiaj niewiele w sumie. Znaczy, to jest ważne i cenne czasami. Szczególnie jak pomysł jest naprawdę dobry, a nie jakiś taki przekombinowany i potem się okazuje, że i tak inspiracje z lewa i z prawa. Ale realizacja to jest no, ciężkie. I nie polecałbym robienia samemu gier, albo polegniecie ze względu na ilość roboty, albo wyjdzie to kiepsko, bo będziecie albo kiepskim programistą, albo kiepskim grafikiem. No przydałby się taki przynajmniej minimum team właśnie grafik i programista. Muzyk niekoniecznie, bo można kupić gotowe, świetne lupy, nie? No ale już z gotowych graficzek się nie zrobi, chyba że koszmarka jakiegoś, takiego Frankensteina, który ma asety z różnej bajki, to w ogóle to można za free taką grę wypuścić, a i tak ci cię zmieszają z błotem, że gówno, że tandeta. No, tak to wygląda. Artur tu zaproponował, że mógłby
o grach w Basicu i erze 8-bit. No, Arturze, no, napisałem ci, że zapraszam, ale w sumie nie wiem, czy to by był taki ciekawy temat, bo to już takie za bardzo hermetyczne, nie? Jak zaczniemy tutaj o 8-bitowcach mówić, to dla ludzi to będzie abstrakcja trochę. A jak jeszcze tutaj sam przyznaję, że już trochę dziabnięty, to nie wiem, czy by to jakoś poszło. W każdym razie fajny biznes, tylko trochę nieopłacalny. To nawet ci, którzy pracują przy dużych tytułach, to też jakoś nie piszczą z radości, bo to, że pracujecie przy jakimś Cyberpunku czy Wiedźminie, to jeszcze nie oznacza, że będziecie gwiazdami zaraz wielkimi game developingu. Mogą wam dać do zrobienia jakieś tam gówna, typu jakiś piorunek na niebie rób, albo weź zrób teksturę laczków jakiemuś wieśniakowi, będziesz siedział i dubał te tekstury po godzinach, zapierdalał nad godziny w święta i piątek, świątek i niedziela. Dostaniesz za to kasę wcale nie jakoś rewelacyjną, duży stres. Ludzie narzekają i te wielkie fabryki to wiecie. Poza tym na początku to jest fajne, a potem weź po raz setny projektuj, jak na przykład testuj grę, nie? I już żygasz tą grą, a weź tam sprawdzaj, łaź wszystko, testuj. Albo projektuj po raz kolejny jakieś nudne levele, modeluj teren czy coś. No. Chociaż dzisiaj się o wiele fajniej, o wiele przyjemniej projektuje levele niż kiedyś do gier. Bo się zawsze mamy ten obiekt teren, który możemy sobie rzeźbić fajnie, jakieś doliny robić, coś. Kiedyś się z takich klocków jakby składało levele, nie? Pamiętam, że jak kiedyś poszedłem, starałem się o pracę w Tannhauser Gate, to mi dali taki edytor, gdzie tam miałem właśnie robić levele i tam się z takich jakby tilesów, z kawałków projektowało cały ten teren. Dzisiaj mamy projekt teren po prostu i modelujemy sobie fajnie go myszką jak z plasteliny. Olbrzymi teren, nie? Możemy różne tam i sadzić drzewa myszką, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, rosną drzewa, kamienie i tak dalej. O wiele bardziej plastyczne to jest, przyjemne niż kiedyś. Ale to mówię o grach 3D. No to też była gra 3D. No fajnie było w tym Tannhauserze. Przychodzę, a tam koncept arty wiszą sobie na ścianach. Co ciekawe, już wam kiedyś mówiłem o tym, okazało się, że ta cała ekipa ma straszną jazdę i fan z Rydzyka, że oni tam słuchają sobie podczas pracy Radia Maryja i się śmieją z tego, nie? Co tam u ojca dyrektora i to jest jakby ich takie coś, co ich łączy, nie? Że taką śmiechawę mają z Radia Maryja. Nie wiem, czy to tak chwilowo, czy jakoś tam. I co ciekawe, ja wtedy nie miałem zupełnie takiej fazy. No dzisiaj to bym razem z nimi, kurde, sobie tam dowcipkował, a wtedy mnie to tak zaskoczyło i tak myślałem, co jak dziwaki takie o tym Rydzyku, co ich Rydzyk interesuje, nie? Jakoś tam im nie przypasowałem, bo po prostu nie zawsze potrafię się tak w towarzystwo wstrzelić, że tam od razu dowcipkować. Coś tak siedziałem taki trochę markotny, nie? Tam poszliśmy na obiad potem, była jakaś przerwa, tam się za dużo nie odzywałem i chyba stwierdzili, że liczą się zarówno umiejętności i te nie są takie tragiczne u mnie, chociaż też miałem po prostu pecha, bo miałem coś na Photoshopie zrobić, co naprawdę nieźle już wtedy znałem Photoshopa, ale dali mi coś takiego, że mnie zagięli, nie? Akurat, bo nie wiedziałem, jak tam jakąś mapę alfa, jakiś kanał alfa skopiować, nie? Z jednej grafiki do drugiej tak prosto i tam trochę się z tym męczyłem. Może doszli do wniosku, że na tym Photoshopie też wcale nie jestem jakiś wymiatacz. Akurat trafili w coś, czego za bardzo nie używałem i tak musiałem się chwilę pogimnastykować, zanim to zrobiłem. Levele może też mi nie wyszły jakieś rewelacyjne, ale ja ogólnie nie lubię takich sytuacji, gdzie przychodzę do roboty i każą mi już na wstępie, mnie traktują jak swojego kurwa wyrobnika, zrób to, zrób tamto, zrób siamto, a wiadomo, że a nawet nikt monetą nie brzęknął, nie? Więc to mnie trochę tak zawsze zniechęca i na tym tracę, bo można by się trochę spiąć, postarać i wykazać i może by przyjęli, nie? A tak mnie to trochę tak zniechęca. Pamiętam w ogóle raz przyszedłem do jakiejś firmy, to było jakieś coś w stylu Media Expert, jakiś wiecie, Media Markt, coś w tym stylu, jakieś hale, coś. I był taki dział, gdzie przygotowali te ulotki zasrane, takie wiecie, gdzie to tam macie te produkty i ceny, nie? I jakby ciężko mi było tam dojechać, bo to takie za dupie trochę we Wrocławiu, tam ciężko było mi trafić.
Może nie za dupie Wrocławia, tylko takie, takie dziwne miejsce, jakieś ukryte trochę, nie? I tam nie wiedziałem, jak dojechać. Trochę się spóźniłem, 10 minut. I facet mnie, kurwa, na dzień dobry tak bardzo chłodno potraktował za to spóźnienie, nie? Tak jakbym już był pracownikiem i mnie opierdalał jako mój szef. Ale jakoś przełknąłem dumę. Okej, dobra, zdarzyło się. Dajmy sobie drugą szansę. Nic nie powiedziałem. Ale jak mnie zaczął musztrować i strofować przy tej ulotce, nie? Że tu tak tego, to ma być szybko, tu, a nie, a weź tu tak, tak nie, tam nie, coś, nie tego. Ja się w końcu wkurwiłem i po prostu i wyszedłem. Mówię, weź człowieku, weź kurwa, odejdź ode mnie. I poszedłem, nie? Taki wkurwiony wyszedłem, po prostu już miałem dość typa, jakiś mi się trafił taki, kurwa, cwaniaczek. Jeszcze pieniążkiem nie brzęknął, jeszcze nic nie wiadomo w ogóle, coś, a już mnie strofuje, nie? I już mnie tam przy innych tak tu musztruje. To mnie strasznie mnie wkurwiło. Nie lubię takich akcji. Zrób to i to na próbę, i to ma być dobrze, tu zobaczymy, kurwa, co to wiesz, no. Jak się kogoś chce wziąć do pracy, to trzeba być miłym na początku, jakoś zachęcić, pokazać, że się kogoś szanuje, a nie na wstępie od razu musztra i wymogi i jakieś tutaj docinki. Kurwa. Spierdalaj, typie, w ogóle. A wtedy akurat miałem taki okres, że dobrze, że mu jeszcze nie wyjebałem, kurwa, w ryja, bo byłem trochę bardziej butny, na przykład, niż dzisiaj jestem i potrafiłem kogoś na przykład uderzyć czasami, jak mnie bardzo zdenerwował albo coś, bardzo mnie wkurzył, a nieważne, no, dzisiaj jestem spokojniejszy o wiele. Może bym nawet dzisiaj inaczej zareagował, kto wie. Dużo było sytuacji, gdzie roboty szukałem. W ogóle, słuchajcie, pracowałem w przeróżnych firmach, nie? Zawsze to było coś z grafiką, jakieś tam tworzenie czegoś. W CubeTeam.com też mi kazali na początku logosa zaprojektować, ale były to bardzo miłe osoby, nie? W ogóle, słuchajcie, ja pracowałem, miałem vis-a-vis w tym samym, na tym samym piętrze, jakby i mijaliśmy się często i w jednej kuchni siedzieliśmy, typy z MCI, nie? To wiecie, co to jest, taki słynny inkubator, nie? Przedsiębiorczości, który inwestuje w różne przedsięwzięcia. I CubeTeam należał do tego MCI-a i MCI był w tym samym budynku, na samym piętrze i znałem typów z MCI-a. A to dziwna firma, ten CubeTeam był tam. Dziwne jakieś finansowanie było, ciągle przychodził jakiś typ z walizką pieniędzy, w końcu to zbankrutowało, wielkie odprawy, wiecie. Ja, tacy ludzie jak ja, zawsze gdzieś tam na końcu, nie, do odpraw, więc tak to bywa. Krawiec, nieźle tobie idzie z radiem, może lżejsza praca dla ciebie niż robienie gier. Byłoby robienie jakichś ciekawych podcastów i tutorial dla początkujących. Nie widzę, Tomisiu, za bardzo możliwości, żeby to była moja praca, wiesz. Na przykład dzisiaj na nadawaniu, znaczy ja nie mam żadnych pretensji, bo nie uważam, żebym na coś więcej zasłużył akurat dzisiaj, może. Nic szczególnego, ale 30 zł, no wiesz, no to sobie mogę kupić dwie paczki papierosków. Ja jestem bardzo, bardzo wdzięczny, ale to nie jakby z radia. Znaczy, bywało, że się z radia jakby jakoś tam żyłem, nawet nie robiąc za dużo w grafice, ale teraz jest akurat dużo gorszy okres i obawiam się, że muszę po prostu wrócić i to tak mocniej do robienia jakichś projektów, nie? Czegoś. Bardziej, że nie mam szczególnie problemu. Jak chcesz znaleźć zlecenia, to zawsze znajdę. Ja nawet się specjalnie nigdzie nie reklamuję, nigdzie nie szukam. Jak chcę, to zawsze coś się znajdzie. Jacyś znajomi, ktoś coś podrzuci, nie? Tylko, że z grafiką, no, miałem problemy coraz większe i po prostu nie mogę kończyć zleceń często, jakby tak mi się odechciewa, strasznie mi się nie chce, ale się już jakby wdrożyłem, tak, bo słuchajcie, ze wszystkim jest tak, że trzeba się wdrożyć trochę i przyzwyczaić do czegoś. Jest, straszne są opory, blokady, ale trzeba zagryźć po prostu zęby, jak tam się mówi, i po prostu robić, aż stanie się to bardziej
mniej uciążliwe, no. A może dziś byłbyś jakimś CEO? Znaczy, ja mógłbym być kimkolwiek w sumie, no, gdybym ciągnął. Wiadomo, dobrze jest ciągnąć pewne rzeczy, ale pytanie, czy bym chciał być jakimś CEO? Raczej nie.

0: Najlepiej to mieć jakieś własny kapitał, być niezależnym finansowo, czerpać sobie z czegoś pieniądze i robić jakieś fajne projekty na własne konto samemu. To by mi odpowiadało. No ale niestety jest to ciężkie. No, najprawdopodobniej teraz sobie znajdę jakieś studio małe i zacznę coś dziabać.
1: Znowu. Nie sądzę, żebym miał problem. Już mam całkiem niezłe portfolio w tym temacie, więc...
0: Chociaż odpowiadałoby mi też robienie ilustracji do książek i okładek. To, myślę, jest fajna praca. Okładka do książki. A trochę wychodzi. Nawet polscy pisarze różni są, nie? Ciekawe, kto im robi takie okładki. Czy to są jacyś tacy graficy, którzy tylko tym się zajmują? Jeśli chodzi na przykład o koncept arty, to nie jestem jakimś masterem. Stwierdzam, że to trzeba mieć talent do tego, jakby uczyć się tego latami, nie? Na przykład projektujecie jakieś postacie, to trzeba się, wypadałoby się znać na modzie trochę, na strojach, mieć smykałkę do wymyślania fajnych kombinacji strojów, nie? Wymyślacie, powiedzmy, jakiegoś bohatera. No to pierwsze, co przyjdzie do głowy, to skórzana kurtka, dwudniowy zarost i fryzura taka przeciętna, normalna. I to jest, kurwa, pan nikt. Pan nikt. Trzeba coś pokombinować, nie? Trzeba mieszać style. Coś ma z samuraja, coś ma z wikinga, jakieś bawienie się strojami z różnych epok, nie? Albo kombinowanie. Na przykład tu ma jakieś ochraniacze motocyklowe, tutaj ma podkoszulek trochę niepasujący w ogóle do tej zbroi na nogach, jakąś dziwną broń na plecach, nietypową fryzurę, która nadaje charakter postaci. Postać z jedną, zmieniamy fryzurę postaci i ta postać nagle zupełnie inne wrażenie robi, jest kimś innym już, nie? Już bardziej jest jak laluś, a nie jak twardziel. Po prostu trzeba mieć to ogarnięte, a ja trochę nie mam smykałki do wymyślania. Na przykład z kolei ktoś taki grafik koncepcyjny, który wymyśla różne urządzenia, roboty, to już też inaczej głowa pracuje niż przy wymyślaniu strojów, nie? To trzeba mieć trochę do tego. No, Painkiller, to tam był chyba taki bohater, nie? Co miał skórzaną... Odznaczał się tym, że miał skórzaną kurtkę, tam czarna kurtka, czarne spodnie, czarne buty, dwudniowy zarost. Czyli takie nic. Bo takie coś to można wymyślić w 2 sekundy i to każdy wymyśli. Takiego bohatera. Z Jackiem Blachą robiłeś grę, to mi wypomina Waligura. Nie, no w zasadzie nawet nie robiliśmy tej gry, no. Zresztą ta gra by nie wyszła, to było za duże przedsięwzięcie. Trzeba mierzyć trochę. Swoje siły, możliwości. No, ciężko jest w ogóle wymyślić ciekawie wyglądającego bohatera, nie? Tak mu... Tak sobie wymyślić jakiś ciekawy strój. To nie jest takie proste. Nie jest wcale proste. To się wydaje proste. Największy problem jest z głównym bohaterem. Główny bohater w grach się rządzi trochę innymi prawami niż NPC, bohaterowie jacyś tam poboczni. W ogóle na głównego bohatera przeznacza się więcej jakby... Więcej ma tych poligonów, tak? Jest bardziej szczegółowy, czyli bardziej obciąża grę. Jakieś tam zombiaki, żołnierzy, którzy nas atakują, ich się robi prościej po prostu trochę. Oni nie muszą być tak wypasieni, że tak powiem. Często główny bohater, czyli ta postać, którą w ogóle sterujemy, ma więcej kości też, ma osobne animacje trochę inne, bo jak zmieniają się kości postaci, to też i animacje się nie pasują jakby, muszą być osobne. No, są też gry, które jakby używają tych samych animacji, tych samych prawie, że postaci, jak seria Fallout na przykład, nie? Ale to są gry z otwartym światem i to są takie gry symulacyjne, które jakby, no, tam tak jest. No, też wymyślić jakiegoś cyborga na przykład, nie? Zaprojektować robota w ciekawy sposób. Czy to będzie robot jakiś retrofuturystyczny, czy terminatorowaty, czy jakiś bardzo współczesny, taki wręcz ludzki. Trzeba się też trochę... Znaczy, nie trzeba się tak bardzo znać tam, nie wiem, na robotyce, na mechanice, bo w grach nikt aż tak bardzo nie patrzy, czy coś jest realistyczne, czy nie. To jest trochę błąd, myślę, którzy co mniej doświadczeni twórcy gier popełniają, że silą się na realizm i ciągle się zastanawiają, czy to byłoby możliwe, czy to może tak działać. No właśnie to jest niekoniecznie. Priorytetem jest to, żeby wyglądała postać fajnie, ciekawie, a nie to, żeby wszystko tu grało i było logiczne i zgodne jakby z prawdziwą robotyką, wiecie o co chodzi, nie? Jest błędem silenie się na realizm, bo on nas może ograniczać bardzo mocno w pewnym momencie. No, to nie może być, to nie pasuje, a to by nie działało, a to by nie pykło i nagle okazuje się, że mało co możemy zrobić, że pomysły nam fajne odpadają, bo silimy się na realizm. Niekoniecznie, no. Też są różne gatunki, no, i różne konwencje. Jedna konwencja może bardziej stawiać na realizm, a druga zupełnie się tym nie przejmować i być taka wręcz humorystyczna pod tym względem, że roboty są śmieszne po prostu, nie? Rysuj jakieś mangi. Oj, za mangę to bym się nie brał. Znaczy, przestudiowałem wiele książek o rysowaniu mangi. Była świetna seria, jak rysować mangę. Niektórym się może wydawać, że to takie tandetne książki, tak sądząc po nazwie, jak rysować mangę. Ale to były bardzo dobre książki, bardzo dobra seria, bo każdy zeszyt, jakby każda książka, wyszło ich sporo, była poświęcona innemu zagadnieniu. Jedna była o tym, jak rysować właśnie roboty, inna jak słodkie dziewczynki, trzecia się na anatomii samej skupiała, nie? Czwarta jeszcze na czymś innym. Naprawdę można było się dużo nauczyć, ale to jest... bardzo dużo nauki, znaczy manga to jest takie zaawansowane bardzo rysowanie, tam nie można sobie pobazgrolić, jakieś artystyczne zabawy, sobie narysuje śmiesznie coś, nie, tam po prostu są konkretne zasady, to jest system rysowania jakby i nie ma tam kurwa chocków, klocków, co sobie tam zrobisz. Tam musi być wszystko też dopracowane, tam nie ma miejsca na maskowanie swoich braków w umiejętnościach, w rzemiośle, jakimiś udziwnieniami, jakimiś bazgrołami, nie? Nie umiem do końca stóp rysować, to sobie będę w wodzie rysował bohatera po kolana. No nie, musisz umieć po prostu dobrze rysować. Musisz mieć w tym wprawę i poświęcać temu dużo czasu, jakby starać się, tak? Dopracować to, a nie sobie tam na szybko coś napazgrolić, rozechwianą kreską artystyczną. No nie. Znaczy, pewnie sobie zaraz Gumball by mnie zaraz tam naprostował, a tu cię zdziwię. No, ja wiem, że są wyjątki, ale ja mówię o tendencji pewnej, nie? Że manga jest raczej dopracowana, fachowa. To jest po prostu kawał rzemiosła.

Zamojskie Drogi pisze o swoim koledze, który konstruuje robota a la Terminator i nie wiadomo, czy mu życia starczy, ale fajnie, że ma marzenie, chłop, to się liczy. Zgadzam się. Pewnie, że tak. Warto mieć jakieś takie przedsięwzięcie. Miałem kiedyś kolegę w jednej z pierwszych prac właśnie, pracował ze mną kolega grafik, który miał takie marzenie, że chce mieć Porsche. A to był taki, wiecie, normalnie zarabiający, średnio, przeciętnie chłopaczek. I słyszałem, że po latach sobie w końcu zrobił to Porsche. To znaczy kupował jakieś części, odpowiedniki, majstrował, kombinował i w końcu zrobił sobie. Trwało to wiele, wiele lat, ale w końcu zrobił. Warto czasami dążyć i się nie poddawać. Erkat z kolei wspomina demo słynne Kefrensów Desert Dream, Amiga demo, no. No, fajne demko. Dzisiaj te demka nie robią też takiego wrażenia. Powiem wam, że oglądałem ostatnio demka z demosceny na PC i naprawdę tam są, kurde, bajery. Te amigowe tam jest raptem, nie wiem, na palcach jednej ręki bym wymienił takie dema, które naprawdę były zajebiste. No, wiadomo, state of the art, kultowe demo i to chyba jedyne takie demo, gdzie nie postawiono tak na szpanowanie, jakim to ja jestem programistą i że umiem zrobić wektory teksturowane tam, tylko po prostu tam była, to było jak teledysk, nie? Dziewczyny tam tańcowały, no to był czas, to było coś innego. A Desert Dream, to tam muzyka mi się bardzo podobała, ale samo demo, to też taki, no, takie ściganie się na techniczne rozwiązania, ile się wyciśnie z tej Amigi, robiąc tam 10 scrollingów na ekranie i druciaka, kurde, jakiegoś nowatorsko pokazowanego wektora druciaka nieoteksturowanego, który będzie się tam wyginał jak żelek. No mnie to przestało w pewnym momencie kręcić, nie? No bo okej, no dobra, jesteś zdolny programista, ale zrób coś, co bardziej przypomina film, jakąś historię opowiada, nie? A nie się chwal po raz enty, że wektorka zrobiłeś, który ma więcej ścianek. No, no. A znowu kaszelek. No, a tu widzę obeznani w temacie, tu różne osoby na czacie wymieniają różne stare właśnie amigowe dema, tutaj Vandast Technological Dev. No, to widzę tutaj kumaci jesteście. 2D plus 3D zrób. Jest coś takiego jak 2,5D. To polega na tym, że macie na przykład postać 3D, która się porusza, a tło, lokacja cała jest właściwie statycznym obrazem, który wygląda tylko jak 3D. Można powiedzieć, że pierwszy Resident Evil był taką grą. To kiedyś pomagało bardzo dobrze omijać różne niedobory mocy konsoli czy komputera, nie? Po prostu ciężko by było w real-time zrobić i lokacje, i bohaterów 3D, no to się robiło bohaterów 3D i lokację, która udawała 3D, a była tylko takim statycznym obrazem, jakby wyrenderowanym wcześniej. Jeśli ktoś szuka jakiegoś dobrego pomysłu na gierkę, to warto sobie prześledzić dawne tytuły, na przykład z 8-bitowców i tam szukać inspiracji i zrobić na nowo coś, co się kiedyś sprawdziło.

Pamiętam pierwsze zabawy z grafiką w ogóle w zasadzie na komputerze, to był program Logo. Logo to był taki dziwny programik, bo tam był żółw właśnie, taki żółw, logo żółw i ten żółw potrafił różne wzory rysować. Zapisało się taki programik, nie? Robiło się jakąś tam pętlę, obrót za każdym razem tam o 2 stopnie, 5 kroków do przodu i różne wzory można było rysować, różne kwiaty, różne kule, fantastyczne różne wzory, nie? To tym się bardzo dużo bawiłem i się cieszyłem, że mi wychodzą fajne wzory. Another World, best game in... No, zgodzę się z tobą, Erkadzie, że Another World być może jest właśnie najlepszą grą, jaka wyszła na Amiga 500. Najbardziej nowatorską, najbardziej klimatyczną, fajnie pomyślaną. No, czyli przygody naukowca, który na skutek wypadku w laboratorium, piorun uderza w laboratorium i przenosi go, bohatera, takiego rudego naukowca, do dziwnego świata, gdzie żyją dziwne humanoidalne istoty. On tam musi w ogóle uciekać cały czas przed kimś. Nie ma w ogóle żadnych dialogów, żadnych rozmów. Wszystko bazuje tam na spojrzeniach, na spotkaniach, na gestach. Fajne, fajne. No, świetne to było. Prince of Persia na Amstrad. Amstrad, ja! Das ist gut Computer. Amstrad. Amstrad miał fatalną paletę kolorów. Tam po prostu wszystko wyglądało jak wyżygane przez żula na monitor. Nigdy nie lubiłem Amstrada z tego powodu. Komodorek też miał chujową paletę, taką niemrawą, taką mało kontrastową, nie? Źle dobrano te kolory jakby. Tam był, nie wiem ile tych kolorów było, 64, 128, jakby cała ta paleta, nie? Do wyboru. Ale te kolory były po prostu fatalnie pomyślane też. Brzydkie odcienie błękitu, brzydkie odcienie zieleni. Wszystko takie ni to pastelowe, ni to kontrastowe, takie HGW co, nie? To było. Tak naprawdę ładne kolory zobaczyłem dopiero na Amidze. No nie licząc tych spektrumowych, ale to są takie spektrumowe, no to wiecie, takie same żarówiaste, nie? Jakie tam były jeszcze najlepsze gry na Amisie? Moonstone był świetny, Ishar, Beholdery. To były takie kultowe gry. Street Fighter 2. W Street Fightera 2 kiedyś z kolegą wygrałem wideo, mówiłem wam już, nie? Założyliśmy się, że kto wygra walkę, to oddaje drugiemu wideo swoje. Takie mieliśmy popierdolone pomysły. Ale to widać, że młody człowiek myśli trochę inaczej, nie? Tak podejmuje głupawe decyzje, tak na pstryknięcie. Pach, dobra, gramy o wideo. Jakbym przegrał wtedy, to by mnie w domu zabili, nie? Ale wygrałem na szczęście. I oddał kolega wideo. To było trochę niesprawiedliwe, ponieważ ja postawiłem jakby wideo bardzo dobre, a kolega takie trochę mniej. Duna 2. O, Duna 2 też była dobra. To była pierwsza gra RTS właściwie, chyba jedna z pierwszych na świecie. Ktoś wpadł na pomysł, żeby zrobić taką gierkę, gdzie malutkie jednostki po ekranie się przemieszczają i wojują ze sobą. Można myszką nimi sterować. Taki prekursor późniejszych tych Warcraftów, nie? Znaczy nie mówię o Warcrafcie RPGowym, znaczy ten Multimassive, tylko o pierwszym Warcrafcie właśnie, o RTS-ie. Warcraft i Warcraft 2. No, Moonstone rzeźnia i fajne było, że można było grać we dwóch sobie w to, nie? Rywalizować. Tak samo jak w Lotusa, ścigałka samochodami z ekranem dzielonym na pół. Bardzo szybka, dynamiczna. Na Amigę niestety wychodziła cała masa śmiecia, takie krapy. I to były zwykle gry pisane w Amosie. Czyli w takim wypasionym basicu, nie? Chodziło tu o to, że no raz, że za tego Amosa brali się bardziej no, amatorzy.
Znaczy, tacy, wiecie, no, osoby mniej wprawne w programowaniu niż, powiedzmy, ktoś tam w assemblerze, nie, wymiata, no wiadomo, że to jest to lepszy specjalista, a dwa, że sam Amos, jakby skompilowana gra, jakby z racji tego, że była w Amosie, działała toporniej, wolniej i wychodziły takie w ogóle śmieci, jakieś gry, w których chodziło się jakimś ludzikiem, on tak się anemicznie ruszał. Pamiętam, była jakaś taka gra, chodziło się robotem, właśnie polska gra w Amosie zrobiona. Amos stał się synonimem tandety w pewnym momencie. I ten robot, tak wciskało się przycisk i on dopiero po sekundzie tak wyskakiwał do góry, wydawał z siebie jakiś debilny dźwięk, tak łodzia! To było tak słabe, że w ogóle aż się człowiek śmiał, nie? To nawet nie było Franco, to było 10 razy gorsze. No i wypuszczano na potęgę takie gry, nie? Było takie studio, na przykład LK Avalon, które się w ogóle specjalizowało w wydawaniu krapów i wydawano, co popadło, wydawali, nie? Jakieś takie śmieciowate gry, co chwilę nowa. No. Ale na przykład na Atari dobre gry wydawali Polacy dawniej. Różne przygodówki. Na Atari 800XL 8-bitowe. Metal Mutant. Metal Mutant akurat był dobry i Metal Mutant miał świetną grafikę. To była taka gra, gdzie graliśmy robotem, który potrafił się transformować w kilka różnych robotów. Był taki robot-dinozaur, albo mógł się stawać robotem takim humanoidem, robotem czołgiem. I każdy ten robot miał inne jakby skille, inne możliwości. Wszystko się działo na takiej jakiejś koszmarnej, toksycznej planecie. To fajnie wyglądało, taka grafika w odcieniach zieleni. To jakiś znany grafik to robił. No. No oczywiście Shadow of the Beast to była gra, która bardzo duże wrażenie na ludziach robiła ze względu na efekt paralaksy. Czyli takie coś, że kilka planów macie, nie? I w tle są góry, które się poruszają troszeczkę wolniej, bo są bardzo daleko. Trochę bliżej jest las, który się porusza trochę szybciej, jak się przemieszczamy. No, paralaksa, nie?

Sorry, bo się skaszlałem. Że pecetowcy po prostu rozdziewiali gębę, bo wtedy nie mieli jakiś, nie było tak, że każdy miał sound blastera, tylko tam mieli jakieś tam kawoksy, jakieś tam gówna. Czy PC speakery w ogóle, nie? Czyli głośniczek, który wydawał z siebie tam pierdnięcia i pipnięcia. No.

dzisiaj, jak ktoś nie chce używać Unity, a woli takie bardziej rzeczy, gdzie pisze się kod po prostu, to macie też dużo różnych frameworków, czyli takich gotowych środowisk, które wam ułatwiają mocno. Polecam na przykład Cocos 2D. Bardzo dobry framework. Darmowy też, ale chyba tylko dla posiadaczy Maców to jest... Nie pamiętam zresztą. Nie, chyba nie. Cocos nie. W ogóle chiński chyba jest ten Cocos. Ale chyba lepszym rozwiązaniem, jak miał, chyba jednak lepszy byłby Game Maker. Tylko, że Game Maker też kosztuje chyba z parę stówek. Chyba nawet z 500. Ale jest dobry, jest dobry. Hotline Miami powstało w Game Makerze. Na przykład. Game Maker jest świetny do platformówek, do gier 2D generalnie. Tylko do 2D. Tam się nie robi 3D. Czy można od biedy zrobić, ale jest takie słabe i na siłę. Do 2D jest. No, jak ktoś chce zrobić japońskiego RPGa, albo niekoniecznie japońskiego, bo można od biedy zrobić innego trochę, ale trzeba dużo wtyczek poinstalować, no to RPG Game Maker. Czy nie, RPG Maker, sorry. RPG Maker, no. Tylko najnowszego se warto kupić, bo te stare to... są trochę tańsze, ale mniejsze możliwości mają. Ja to testowałem, jakie to możliwości ma. Dużo się tym da zrobić, naprawdę. I co ciekawe, grę się da skompilować do HTML-a. Piątki. Nawet. A seria Goblins to była bomba. Zgodzę się, Van Dust. To była rewelacja, Goblinsy. Goblinsy były świetne. To była gra o stworkach, o goblinach właśnie tytułowych. W pierwszej części mieliśmy trzy gobliny. Mogliśmy zmieniać sobie, którym gramy co chwilę. I trzeba było to robić, bo każdy goblin był inny. Jeden był czarodziejem, drugi był tragarzem, a trzeci siłaczem. I trzeba było po prostu... Świat był bardzo humorystyczny, bardzo taki kreskówkowy. Tam były różne stworki śmieszne, olbrzymy, wiecie, no taki bajkowy, bardzo bajkowy świat. I przechodziło się takie kolejne plansze, na których tu trzeba było coś nadepnąć, tu wskoczyć do dziury, tu komuś w mordę dać, tu zabrać kiełbaskę. Żadnych dialogów, żadnych tekstów, po prostu takie radosne testowanie, co się stanie, jak zrobimy coś źle, nie? To nie była gra typu, nie wiem, tam Police Quest, gdzie trzeba było wszystko co do joty wykonać jak trzeba, tak, a inaczej to przegrywaliśmy grę i ginęliśmy nawet. Tylko to była taka po prostu radosna zabawa w eksperymentowanie sobie. Seria Goblins, Cocktail Vision, trzy części wyszły, bardzo dobre wszystkie, a potem po latach próbowano to wskrzesić i zrobiono w 3D Goblins 4, które było tandetne. Miało fatalną grafikę, złe oświetlenie, wszystko takie płaskie, szare. I okazało się, że ta pikselowa grafika, te ludki takie rozpikselowane, śmieszne, one były fajnie zaanimowane, jak na taką niską rozdzielczość. Było to dobrze rozwiązane. To było coś, co można by sprzedać dzisiaj jako po prostu retro, jako grę indie retro, pixel artową i by się to sprzedało świetnie. I nie wiadomo, czemu poszli w 3D, nie? Nagle. Trzeba było kontynuować i robić po staremu. Krawiec w Goblins były dialogi, tylko

nieznanym języku. No tak, słynny język goblinów, tak. Tak gadały te gobliny ze sobą. Nic nie można było zrozumieć, ale śmiesznym taki miały swój własny język. No. O, tu Erkad wymienia jakieś narzędzia, co nawet o nich nie słyszałem, bo pisze, że Game Maker jest prostszy. Ja jestem machonem i wolę Reaper zamiast Pro Tools czy Ableton. Nie wiem nawet, o co chodzi za bardzo. Dali ciała z tą 3D, tak samo jak z Monkey Island. No, dokładnie. Dokładnie. Znaczy, dzisiaj się trochę zmieniły czasy, ponieważ dzisiaj jest lepsze 3D. Po prostu kiedyś było tandetne 3D. Był taki czas, że 3D było po prostu kiepskie, nie? Było kanciaste, tekstury niska rozpikselowane, niska rozdzielczość, jeszcze rozmyte przez akcelerator. To wyglądało po prostu słabo. Dzisiaj możemy te modele robić bardziej plastyczne ze względu na większą ilość kości. Postać może mieć mimikę już ciekawą. Możemy zrobić więcej źródeł światła. Pamiętajcie, że liczba źródeł światła na scenie, no bo wiadomo, że żeby oświetlić wszystko, trzeba tych źródeł światła trochę zrobić. Jakby ich ilość nie będzie tak bardzo wpływała na wydajność gry, ale jak włączycie cienie, no to nagle po prostu cienie strasznie od razu zabierają zasoby, nie? Trzeba bardzo umiejętnie robić oświetlenie na scenie. Światła mają też swój zasięg też. Trzeba to też ładnie dopracować. No, dużo jest różnych rzeczy, których się uczymy, kurczę, i uczymy i ciągle czegoś nie wiemy. Robienie gier to jest dzisiaj bardzo skomplikowana sprawa, czasami prosta, no ale zależy, o czym mówimy. O jakich gierkach i o jakich silnikach. Ja pozostaję fanem Unity, bo już znam, się tego trzymam. Nie mógłbym się dzisiaj od nowa uczyć znowu czegoś, już mi się nie chce. Trzymam się tego Unity, jakie by nie było, w czym by tam nie było gorsze, od Unreal Engine, to nie będę już pajacował. Woodrow and the Schnibble of Azimuth też była fajna. Tak, to też Cocktail Vision, czyli autorzy Goblinsów, nie? I podobna trochę filozofia. Tylko to była już trochę taka smutniejsza i poważniejsza odrobinę gra. Ale tylko odrobinę może. Efekty cząsteczkowe Zamojskie Drogi to różnie z nimi bywa, no bo też piszesz, że cienie faktycznie. No, ja myślę, że takim dzisiaj słabym punktem gier, znaczy to się zmienia trochę, tak, bo zmieniają się sposoby renderingu, ale te cienie to zawsze są trochę problematyczne, bo to, że teraz coraz popularniejsze karty RTX, które już inaczej trochę renderują i tak dalej, no to tak do końca nie rozwiązuje jeszcze problemu. Ale w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale nadal kiepskie włosy są w większości gier, nawet gry AAA, z olbrzymimi budżetami, patrzysz, a tam te włosy jakby takie jakby wszyscy peruki nosili, nie? Jakieś dziwne, z plastiku. Ciężko jest zrobić dobre włosy. Ja bardzo dużo się musiałem nauczyć, żeby dojść do tego, jak robić realistyczne, dobre, fajne włosy, nie? I to jest sporo roboty z tym jednak. Jak se robię postacie, to nawet nie chce mi się od nowa za każdym razem włosów robić, bo to jest bardziej pracochłonne niż zrobienie ciucha. Ciucha zrobię powiedzmy w 2 godziny, a włosy musiałbym chyba cały dzień modelować. Nie mam w tym wprawy. Wiem, że są ludzie, którzy mają wprawę w robieniu włosów. To jest specjalne techniki, są, trzeba umieć to robić, nie? Może ja po prostu kiepski w tym jestem. Muszę się jeszcze trochę doszkolić w robieniu fryzur.
Więc korzystam sobie, jak se ćwiczę, robię różne postacie, to sobie zazwyczaj biorę z jakiejś bazy. Mam takie bazy różne włosów gotowe i korzystam z tego. Nie chce mi się za każdym razem na swoje potrzeby tutaj. Jak wydam kiedyś grę, to prawdopodobnie bym skombinował trochę hajsu i zlecił komuś zrobienie nowych włosów, żeby nie mógłbym wykorzystać tych, które mam, bo to są jakieś tam, nie wiem, z modów na przykład do Fallouta, nie? Mam taki zestaw na przykład, nie wiem, 200 fryzur, nie? Wypasiony i tam są przeróżne fryzury. Tu warkocz, tu coś. Spróbujcie w ogóle wymodelować warkocz. To jest bardzo skomplikowany kształt, taki warkocz. Trzeba wiedzieć, jak to zrobić. To nie jest takie proste. Zrobić też włosy tak, żeby się dobrze układały na ciele. To tyczy się dłuższych włosów, nie? Żeby kobieta, która ma długie włosy, żeby te włosy się nagle nie zgięły w jakiś dziwny sposób. Trzeba bardzo to roztropnie zrobić i umiejętnie. Czasami niektórzy robią włosy z efektów cząsteczkowych w blenderze, na przykład tworząc teksturę od razu tych włosów. A niektórzy, mam wrażenie, że normalnie mają jakieś ścięte kłaki na skaner i robią teksturę. Bo spróbujcie narysować teksturę włosów na Photoshopie, zobaczycie, jak wam wyjdzie tak. Czy tabletem, czy myszką, to nieważne, to jest ciężka sprawa. Stroje są prostsze. No właśnie, futra trochę lepiej, chociaż też zawsze, znaczy nie zawsze, dziwne, bo są gry, które naprawdę nieźle te futra są zrobione i to bez żadnych, były takie próby zrobienia akceleracji włosów, nie? Jakieś systemy tam, hair coś tam, ale to się chyba jakoś nie przyjęło, no, ale czekają nas jeszcze różne rewolucje graficzne, bo włosy... Włosy, drzewa, to wszystko musi być jeszcze od nowa jakoś wymyślone. To tak jak się pojawiły w pewnym momencie akceleratory, nie? Tak samo będzie, myślę, z włosami, liśćmi na drzewach. Na razie, słuchajcie, nadal się korzysta cały czas z tych samych technik do robienia drzew. Jakieś speed tree, technologie i tak dalej. To są bardzo proste drzewka i one mają jakby taką... To drzewo jest zrobione trochę na takiej zasadzie, wyobraźcie sobie, że wycinacie z folii taki arkusz większy i malujecie na nim liście. I ten arkusz przylepiacie gdzieś, potem drugi, trzeci, czwarty. To są takie jakby płaty tekstur z liśćmi. Jak się przyglądniesz tym drzewom, to jeszcze do niedawna w ogóle było tak, że można było, był taki optyczny, jak obchodziłeś drzewo dookoła, to liście zawsze były zwrócone w twoim kierunku, to w ogóle była tandeta. Jeszcze chyba w Oblivionie tak jest, tak są drzewa zrobione. No dzisiaj już trochę inaczej się robi te drzewa, ale nadal one są bardzo, bardzo uproszczone względem tego, co znamy z natury. Po prostu bardzo się upraszcza i trochę tak z włosami też jest. Te włosy zawsze, jak gdzieś tam się przyglądniesz bliżej, zrobisz zbliżenie, zawsze widać, że to taka tandeta. Jakie trochę te włosy nierealistyczne. Chociaż, no... Też jest tak, że jak mówiłem, bohaterowi, którym sterujemy, jeśli go widzimy na przykład za pleców, zawsze się mu daje trochę lepsze rzeczy, czyli na przykład lepsze shadery do włosów niż mają inni, nie? Ma bardziej skomplikowaną tą fryzurę. Jak się nazywa ta gra, gdzie tą taką rudą babą się biega w takiej krainie, w której jakby... są jakieś takie maszyny dziwne, zarośnięte, wszystko, jakby natura się upomniała o swoje, coś tam, świt, jak to się nazywało, przypomnijcie, taka ruda, i ta ruda miała wypasione włosy, tam były różne frędzle, one miały fizykę swoją, no ale to właśnie tylko jeden bohater, nie, jeden bohater ma, ten główny ma taką fajną fryzurę, na resztę już nie wystarczy mocy i reszta albo łysa, albo z irokezami biega i wiecie jak jest, albo w hełmach, nie? W ogóle nie widać włosów.
Horizon Zero Dawn. O, dziękuję za przypomnienie, Van Dust.

0: Ludzie powoli już idą. Temat gier odrobinę nudny, a i też i pora taka późna. Ja też się będę powoli zwijał. Jest Stranger Things sezon 4.
1: Kurczę, jakoś mnie ominął ten serial.
0: Do dzisiaj go nie obejrzałem, wyobraźcie sobie. Taki popularny, wszyscy go znają, ten Stranger Things. A ja nie znam.

chyba obecnie tak, z taką, taką jedną z najbardziej wypasionych graficznie gier, takich najbardziej realistycznych, która oferuje najlepszą symulację przyrody, efekty tam, zachód słońca, oświetlenie, wszystko, modele fajne też. No to wydaje mi się, że jest to na przykład Red Dead Redemption 2, nie? To jest takie... Też tam wszystko jest pięknie dopracowane, no Rockstar to są fachury, nie? Ciężko to porównać do takiego cyberpunka, w którym pewnie nadal, mimo że go tam dopracowali, ponaprawiali, połatali, no to też gdzieś tam wejdziesz, spadniesz, wlecisz w ziemię, wylecisz z drugiej strony, urwie ci głowę i rozciągnie cię niczym czarna dziura. Więc nadal to wszystko jest takie, a jednak Red Dead Redemption, tak patrzę na gameplaye, to no wszystko tam jest pięknie, ładnie. I też sztuczna inteligencja, AI tych postaci, nie, zachowania, fizyka, coś wrzucisz do wody, to woda się realistycznie zachowa. Masz po prostu, nie wiem, ślady na śniegu, nie? Idziesz i wszystko, jak na to wszystko mocy wystarczyło, to ja nie wiem, kurde, komputera, tam jest wszystko naprawdę super. Tak, Vandas tutaj pisze, ciekawostka z Red Dead Redemption 2, końskie jaja reagują na temperaturę. Tak, coś takiego zrobili faktycznie, że koniowi się, nie wiem, tam z zimna kurczą jaja czy coś. Po prostu już tak poszli w tą symulację, w realizm, że do tego stopnia, tak? I tam różne jeszcze mody wychodzą takie, na przykład, że możecie się wcielić w jakieś, nie wiem, węża. Zagrać sobie wężem, który do tej pory jedynie gdzieś tam nachodził domostwo, to wy możecie grać tym wężem. Widziałem takiego moda, ktoś sobie zainstalował. I wyobraźcie sobie, że to nie jest tak potraktowane po macoszemu, że tak no sobie tam tym wężem poskaczesz chwilę i już. Tylko ten wąż naprawdę się rusza jak wąż. Można wykorzystywać różne wężowate talenty, gdzieś tam wejść przez małą dziurkę. Wszystko jakby gra, nie? I sama ta zabawa, wcielenie się w tego węża i ludzie się boją i uciekają. Wszystko jest jakby dalej dopracowane, nie? No, nie jest to Fallout też, nie jest to Cyberpunk. No,

z kolei taką chyba najdłużej robioną grą w historii to był Duke Nukem Forever, jeśli dobrze pamiętam. Najdłużej robiona gra. Chyba z, nie wiem, z 15 lat ją robili. Na końcu wyszło coś takiego, co ludzi nie porwało jakoś szczególnie. No, Duke był okej, okay, no. Stary, dobry Duke, no. Mogło wyjść gorzej, ale nie była to jakaś rewelacja. Nie była to gra, na którą czeka się 15 lat, nie? I się przekłada premierę rok w rok. Także już wszyscy sobie tylko łacha drą. I się śmieją, że właśnie, że forever, że będzie w nieskończoność robiona ta gra. Ale spotkałem się z opiniami kumpli, że gra mimo tylu detali majstersztyku potrafi nudzić, twierdzi Van Dust. O Red Dead Redemption pewnie, się domyślam, cały czas mówimy. No, być może. Są takie gry, które nie każdemu przypasują, bo jak to się złośliwie nazywa, symulator spacerowicza, nie? Symulator turysty, że tak łazisz, odkrywasz, eksplorujesz. No więc takie gry mogą trochę nudzić, nie? Tak czasami wychodzą właśnie gry, które są z otwartym światem, bo otwarty świat, symulacja, no niestety to się rządzi swoimi prawami trochę. Nie radziłbym się brać za tego typu gry. Po pierwsze, musicie większość modeli przygotować dla nich level of detail, czyli robić na przykład 3 wersje danego domku. Najbardziej taka uproszczona, rozmazana, z niskiej jakości teksturami, trochę bardziej szczegółowa. No i taka, którą widzimy z bliska, a nie jak jesteśmy oddaleni o 100 km. Gdzieś na horyzoncie tylko nam majaczy uproszczony model. To trzeba po prostu zrobić specjalny system dogrywania tych modeli, zarządzania nimi. Trzeba stworzyć symulację świata. Otwarty świat, no to też symulacja tego, no. No, dzień, noc, jak to się nazywa. No, też jak już jest dzień i noc, to wypadałoby, żeby ludzie zamykali targowisko, szli do domu, więc muszą odnaleźć jakąś drogę do domu. Zrób system odnajdywania drogi w otwartym świecie. Ten system często zawodzi, postacie się gdzieś plączą. Naprawdę jest kupa roboty przy tym. To nie jest zwykła taka gra, gdzie macie gotowe lokacje, z lokacji do lokacji, przeładowuje się. Też bardzo to też wymusza na przykład zrezygnowanie z pewnych detali. Gra nie może być zbyt wypasiona, no bo cały czas musi być dookoła nas ten świat się po prostu aktualizować. Gdzieś pójdziemy, coś się dogrywa. To wymusza, że jednak nie zostaje nam tyle, nie mamy aż takich dużych możliwości przybajerzyć grafikę, efekty, jak w grach, gdzie jest jakiś pokój, jakiś wchodzimy do zamku, coś się dogrywa. No, nawet w grach z otwartym światem często się no niestety robi dogrywane jakoś tam lokacje. Przykładem może być Megatona w Fallout 3. Mamy otwarty świat, wchodzimy do tej Megatony, czyli do takiego miasteczka z kontenerów zrobionego tam ze starych blach, ze złomu. Megatona taka, gdzie sobie ludzie żyją, no to już nie wystarczyło trochę mocy, ramu, tak dalej, żeby zrobić tą Megatonę w tym otwartym świecie. Ona jest jakby osobną lokacją, nie? Która się dogrywa. No, krypty zresztą też się dogrywały, no więc to nie jest taki zupełnie otwarty świat. Całkiem otwarty świat powinien być taki, że się nic nie dogrywa, nie ma lokacji. Po prostu tak jak jest w GTA, nie? I to jest też właśnie dowód na to, jakimi artystami kodu i w ogóle są rockstary, nie? Bo potrafią to zrobić tak, że nic się nie dogrywa. Mamy jeden wielki, otwarty świat. Wchodzimy do jakiegoś budynku i tam się doładowuje szybciutko, otwieramy drzwi i w tym momencie się nam doładowują te piętra, które w środku są, nie? Trzeba bardzo dobrych programistów mieć. Fachurów do tego. Myślę, że to jest bardzo duże wyzwanie. No, chociaż już do tych popularnych silników typu Unreal czy Unity też na pewno już są jakieś do tego systemy do otwartych światów.
Wiem, że był taki open source'owy system, który się ukazał na kilka silników. Ogre się nazywał, do RPG-ów też. Nie wiem, jak on się teraz rozwija. No ale tam powinny być takie rzeczy jak crafting, obsługa skarbów tam, zdobywanie, generowanie, statystyki, postaci, talenty, skille różne, system walki jakiś, to wszystko już powinno tam być, bo już dawno temu było. Myślę, że to poprawili, albo zdechło, albo zdech ten ogr, ale to był open source właśnie. Dziś w ogóle można nieźle zarobić na asetach. Też rozważcie, może chcielibyście robić asety. I to nie muszą być wcale modele, czy jakieś postacie gotowe, czy coś takiego, czy lokacje, czy krzesła, jakieś pokoje, tylko mogą to być rozwiązania programistyczne. Na przykład jakiś systemik do stawiania serwera, nie? Do gier Multimassive. Albo system do tego, do visual scriptingu, jak Playmaker, że takie dla nieudolnych programistów, nie? Dla opornych, że możecie coś skonstruować, jakiś kod z kawałków, z klocków. Ja takich rzeczy używam, bo nie jestem programistą. Chociaż też odrobinę wiedzy potrzeba, żeby to wszystko obsłużyć, te zmienne warunki, klasy jakieś tam stworzyć. Nie, co tam się robiło, już nie pamiętam. No, w każdym razie dosyć łatwo zrobicie wtedy jakiś latający stateczek strzelający, używając takiego playmakera, czyli takiego systemu do visual scriptingu. Nie piszecie kodu, tylko robicie go jakby z kawałków różnych, z gotowych funkcji. O. No, można nawet muzykę sprzedawać, nie? Jako asety. Wszystko można. Ikonki, muzykę, grafikę, to wam przyjdzie do głowy. Jaki macie talent? No, zachęcam was, bo chętnie bym się dowiedział, ile na tym zarobicie. To bym się sam wziął, albo nie wziął. Za to. A grał ktoś na przykład w Legend of Grimrock? To jest taki staroszkolny RPG, coś jak Beholdery i Szary, czyli się obracamy o 90 stopni, ale wszystko jest 3D, czyli ten obrót następuje płynnie i jest ładnie pokazany. Nie jest to żaden trik, nie? Tylko po prostu macie środowisko całe w 3D, ale jest tak poruszanie zrobione w staroszkolnym stylu. Też fajna gra.

UFO Enemy Unknown też to była dobra seria, nie? Bardzo wiem, że podobała się wielu osobom. Mi jakoś tak, może nie szczególnie, ale wiem, że była poważana i dużo ludzi w to grało. Tam się wcielamy w taką grupę, która walczy z obcymi na ziemi. Tropi ich i tam no taka jakaś rządowa organizacja, tacy żołnierze od UFO. Tacy faceci w czerni trochę. No, taka i tam się ciągle robimy jakieś walki w systemie turowym. Jak ktoś lubi walki w systemie turowym, to fajne to było. No. Playmaker to troszkę tam kosztuje parę groszy, ale zdecydowanie lepszy jest od darmowych zamienników, bo testowałem też tam pod Unity Bolta i to jest jakaś męczarnia z tym. Nic mi się tam nie udało zrobić, nie? A w Playmakerze to zacząłem coś dubać i zaraz kilka fajnych funkcji sobie tam zrobiłem do sterowania różnymi rzeczami. Dużo lepiej. Równie dobrą albo lepszą jest następca UFO, czyli XCOM. A to się nie nazywało w ogóle XCOM Enemy... Nie, to było UFO Enemy Unknown, a XCOM to była ta organizacja, tak? No a widziałem, że były jakieś współczesne właśnie te kontynuacje. No, właśnie się chyba nazywają faktycznie XCOM. Terror of the Deep, tak, to była druga część z kolei, która koncentrowała się, znaczy, no tam było pokazane, że tak naprawdę kosmici są od dawna wśród nas i niekoniecznie z kosmosu przylatują, tylko żyją gdzieś pod wodą. No tak naprawdę nasze oceany to są trochę tak niezbadane w sumie, dna oceanów, to co tam jest sporo głębiej, tak samo jak kosmos, nie? Nie możemy się dostać nawet na pewne głębokości, bo ciśnienie by nam rozerwało wszystko. Więc jest to takie trochę niezbadane, stąd różne takie teorie, że może coś żyje tam. The truth is out of there.

A z Kononem to można było coś ciekawszego wymyślić. Ta gra Zew Choroszczy, to się nastawiłem, że to będzie coś pomysłowego bardziej, bo kolejna platformówka, no była jakaś platformówka z Korwinem, tak, jak się skakało się Korwinem, no. Platformówka kolejna, no nie wiem. Nie wiem. A może zrobić by takie Tamaguchi, że opiekujemy się Kononem i karmimy go, prezenty mu dajemy, on różnie reaguje, może nam odwalić kitę, jak za dużo mleka mu damy, coś takiego. To by było przynajmniej pomysłowe jakieś, nie? I też byłby fan. I może nawet prostsze by to było do zrobienia też. Czasami się faktycznie liczy pomysł.

Tak, najlepsza gra na Amigę to Franco. I Doman. Grzechy Ardana. Jakie tam były durnowate jakieś takie teksty w tej grze Doman, takie, które miały sprawiać, że tak się silili na jakąś głębię, bo to była durnowata gra, no chodziło się tym Domanem, się głowy ścinało mieczem, wszystko takie bazgrołowate, ale twórcy chyba się w pewnym momencie starali jakąś taką głębię nadać i między levelami jakieś takie hasła, teksty się na ekranie pojawiały, kiedy płaczesz, on to widzi. Takie durnowate. Zawsze z tego zlewałem. Kiedy płaczesz, on to widzi. W ogóle z tych gier to wszyscy zlewali tylko i wyłącznie. Jak tego Domana w Top Secrecie opisywano, to tam było dwóch. Było Doman i jakiś Laszlo czy coś, takich dwóch mięśniaków, takich dwóch Schwarzeneggerów, barbarzyńców. I pod screenem był podpis, że Doman i jego partner posiadają mięśnie nieznane nauce, na przykład poprzeczny łokcia. A z Franco to zlewali tak, że była przedstawiona ta historia, gdzie niby zabili tam przyjaciela Franco, jacyś dresiarze na osiedlu. I Franco, jaki cwany był, mówił do tych zakapiorów, jakich napadli: ej, nie bijcie nas, bo zadzwonię po policję. Nie, tam było napisane: ojciec Franka pracował w ZOMO, więc Franco wiedział, co z takimi robić. Ej, nie bijcie nas, bo zadzwonię po policję. To były czasy. W tym Franco i Domanie wszystko takie brzydkie było, takie obskurne, ale to też była metoda. To też była metoda pewna, bo czasami oryginalność już robi robotę, nie? I to, że to było takie bazgrołowate, to było fajne, bo każdy się silił wtedy, nie? Na robienie jakichś tam tych ludków, je odpicowywał, cieniował. A tutaj autorzy zrobili takie bazgrołowate te postacie, pokraczne, wykonujące śmieszne ruchy, te nogi dziwnie wyginające się. I to było śmieszne. Zadaniem postaci kreskówkowych jest przede wszystkim bycie zabawnymi, pociesznymi, dopiero potem ładnymi, powiedziałbym. Postać ładna, która w ogóle nie jest zabawna w żaden sposób, często się gorzej sprawdza. Czasami warto zrobić bazgroła, bierzcie przykład z Walaszka. Zresztą ja nie wiem, czy tą blok ekipę to w ogóle Walaszek jeszcze robi. Tak naprawdę. No, trzymaj się, Wandast. Dzięki za tutaj asystę na czacie. Podjęcie tematu. No, ja myślę, że Walaszek bardziej dubbinguje dzisiaj, że ktoś przejął to i że on już tego nie robi tak za bardzo. Już trochę się odciął, co innego robi. Może komercyjne projekty. Bo tam to Spinka Studio to naprawdę to nie jest taki twór obecnie, że to jeden koleżka z drugim. Tylko to jest już takie poważniejsze studio tak naprawdę i ta Blok Ekipa to jest tylko jedna z wielu produkcji, które oni robią. Popatrzcie sobie kiedyś na strony, nie? W ogóle jak wejdziecie na Spinka Studio, to was przekieruje zaraz, że zmieniliśmy nazwę i teraz się nazywamy coś tam, nie wiem, jakiś Orange Blue, Orange Power Technology GTX, coś tam. Jakoś tam coś nowego wymyślili i jakby nie jadą już na tej spince. Spinka zasłynęła, wiadomo, Kapitan Bomba, Blok Ekipa, ale tak naprawdę dobry chyba ruch. Trzeba było się trochę przebrandować i jakby zrobić drugą wirtualną markę, żeby się już nie kojarzyła, wiecie, z dresiarzami, z robieniem loda, z paleniem trawki, z ruchaniem, z laniem po mordzie, z panem Wiesiem i sraniem, sikaniem, tylko żeby to jakoś się inaczej trochę kojarzyło, nie? Że można tam zamówić właśnie jakąś reklamówkę animowaną, coś. No, biznes, biznes jest biznes, no.
myślę, że spinka i jej dorobek mogły odstraszać w pewnym momencie klientów, więc tam się zebrało więcej osób, ktoś może w to zainwestował. Tak bym strzelał, no, że tak to wygląda obecnie. Zresztą Netflix by nie kupił tego egzorcystę, nie? Walaszkowatego, gdyby za tym nie stali jacyś poważniejsi ludzie, myślę. Co, Walaszek sobie nabazgrolił, napisał maila, Netflix, a kupicie ode mnie bajkę? No raczej nie, jacyś już menadżerowie. Zresztą kiedyś tutaj jeden z kolegów naszych radiowych, przepraszam, nie pamiętam kto, ale starał się zaprosić Walaszka. Walaszek nawet wstępnie się jakoś powiedział, że w sumie czemu nie, tylko akurat mieli Juvenalia, coś takiego tam. Potem się to rozeszło po kościach. No to z menadżerem chyba gadał, nie? Ja myślę, że każdy poważniejszy twórca, jak coś chce zarabiać, coś robić, to musi mieć menadżera po prostu. No, bo też by mi się przydał, to bym się może nie opierdalał i nie zawalałbym projektów czasami.

bo ktoś by pilnował tego i czuwał. To by była jego robota, zadzwonić do mnie na przykład z rana o 15. Nie no, śmieję się. Zadzwonić po prostu, zapytać się, jak tam robota, kiedy będzie. No tak normalnie, jak kumpel, jak tutaj, jak osoba, która dba o takie rzeczy, to jest jego praca. Przypilnować, sprawdzić, coś tutaj, znaleźć jakieś zlecenie, odpisać na maila. Mi się na przykład wolałbym się skupić na robocie, niż pisać maile, kurwa, korespondować, odpowiadać. Jeszcze się trafi jakiś problematyczny klient, który ciągle będzie miał jakieś nowe pomysły, będzie też osoba, która załatwia takie sprawy, bardziej konkretnie to robi i się w tym specjalizuje. Już nie ma czegoś takiego, że klient sobie będzie przez 2 miesiące wymyślał nowe rzeczy cały czas, tylko po prostu się twardo stawia sprawę, wycenia się. Ja mam problem z wyceną na przykład. Nigdy nie wiem, jak wycenić, nie? Dopiero od pewnego czasu w sumie zacząłem jakoś to sprawniej robić, ale zawsze miałem z tym problem jakiś większy. Napiję się energy drinka.

Zagrałbym sobie w jakąś dobrą grę, taką przygodową, gdzie gdzieś chodzę, coś odkrywam, ale żeby to była taka poważniejsza gra, która jakąś poważniejszą historię opowiada. Myślę, że więcej takich gier jest chyba na Playa. Ale ogólnie taka jest tendencja, że ciągle te smoki, jacyś rycerze, smoki, no kurwa. Ile można, nie? Ile można wcielać się w jakiegoś kłapoucha elfa i biegać po świecie krasnoludów? To okej, dobra, powiedzmy, że to taki stereotyp, że gry są dla dzieci, grają i dorośli, może nawet więcej dorosłych dzisiaj gra niż dzieci. Czy nie, dzisiaj się zmieniła ta scena growa, bo kiedyś się robiło gry ogólnie dla wszystkich, nie? Tak jak z reklamami, może trochę z filmami. Popatrzcie na filmy z lat 90. To też takie, nie wiadomo, czy to dla dziecka, czy dla dorosłego, nie? Jakiś taki mięśniak ściga jakiegoś stwora z kosmosu, gołe cycki są. Dla kogo to? Dla dorosłego, bo cycki i krew? Czy dla dziecka, bo komandos kosmiczny ściga potwora z kosmosu? Dla kogo to, nie? Było dużo takich, tak nie, jakby nie było tych grup docelowych. Dzisiaj wszystko już jest pod grupy docelowe. Jak robisz grę, to powiedzmy ustalasz twardo, że jest to dla dzieci w przedziale, nie wiem, 10-15, dla nastolatka, czy dla dorosłego bardziej, no, albo, no, konkretnie dla dorosłego, nie? Nie wiem, takie Dark Souls, to nie wiem, czy jakieś dzieciaki w to grają, nie? W Dark Souls'y. Bo one są bardzo wymagające, to jest bardzo trudna gra przede wszystkim. Dzieciak się zniecierpliwi. Poza tym to jest taka mroczna bardzo gra, nie? Myślę, że twórcy się trochę Berserkiem inspirowali, bo tam jakieś takie spaczenie nastąpiło tych władców różnych, nie? Tacy demoniczni się porobili. Ale co mnie ostatnio zaskoczyło? Widziałem, czasami sobie włączę, żeby sprawdzić, jakie są reakcje na jakiś filmik i gdzieś mi tam się nawinęła, bo sobie przypominałem trailera do Diablo 4, na które chyba jeszcze trochę poczekamy. Genialny trailer, kurczę, jaki tam jest klimat, jak to jest zrobione. Blizzard, to niektórzy twierdzą, że robi takie zwiastuny, takie trailery, no mówię oczywiście o cinematic trailerach, nie? O filmowych trailerach, że to klękajcie narody i że to mógłby być samodzielny film, nie? Po prostu na Netflixie. No i faktycznie taka jest tego jakość. I to jest bardzo mroczna historia, bo trzech śmiałków, właściwie czterech, złodziejaszek taki chytry, podstępny, barbarzyńca bezlitosny, jakiś taki poszukiwacz przygód, bardziej uniwersalny, taki brodaty, starszy, już doświadczony weteran i jakiś mnich wędrują przez straszliwe jakieś podziemia, gdzie zło po prostu jest straszliwe, różne potwory, oni uciekają przed tym, stają przed jakąś bramą, gdzie ten mnich usiłuje rozwikłać zagadkę, jak otworzyć te wrota. Okazuje się, że tajemnicą jest krew, że muszą jakby przyłożyć rękę do takiego, nie wiem, obelisku i ta krew spływa z ich rąk i tam otwiera im przejście. To się wiąże z jakąś tam przypowiednią, że właśnie kroczy tam trzech i coś tam otworzą, nie pamiętam. W każdym razie tam to takie koszmarne, to jest takie wręcz w swoim klimacie, takie wręcz satanistyczne, można by powiedzieć, bo tam się ta Lilith pojawia na końcu przywołana. Sceny są rodem jak z Egzorcysty, bo pojawia się taki mroczny mag na końcu, który jakoś unosi swoją magią jednego typa, łamią mu się ręce dosłownie, tak. No to takie bardzo mocne sceny, wiecie, no nie jest to jakiś totalny hardcore, ale no takie, wiecie, no takie bardzo mroczne. I patrzę sobie na, jak to ogląda rodzinka i dziecko takie, w sumie, nie wiem, dziesięcioletnie jakieś i widziałem, że to dziecko było autentycznie przerażone tym, tak jakby za nie mówiło, tak się zahipnotyzowane patrzyło w to z taką bardzo przejętą twarzą i a dorośli tam się śmieją i o Jezu, weź tam. A to dziecko tak patrzyło jak na jakąś abstrakcję, nie? To nie było to zupełnie przeznaczone dla takiej grupy wiekowej i tak się zastanowiłem, ile dzieciaków będzie grało w takie
Diablo 4, bardzo mroczne, no. Jedynka Diablo, okej, okay, no to taka bardziej zabawa, nie? Szkieletory, jakiś tam nawet jak demo, chociaż też już trochę wiało takim mrokiem dziwnym, nie? To jest w ogóle taka wariacja trochę na temat satanizmu, bo tam są, pojawiają się przeróżne diabelskie imiona, takie jakby, które znamy z reala, nie? Jakiś tam Belial, Mefisto, ta Lilith, nie? No, jak sobie poczytamy mitologię tam hebrajską, to ta Lilith to matka demonów, pierwsza żona Adama, która, z której się rodziły różne demoniczne istoty, to takie mroczne historie dosyć. I co, jak dzieciaki w to grają? Znaczy, ja pamiętam, że mnie już Diablo 2 tak ujęło tym takim klimatem bardzo mrocznym. Coś było w tym takiego mrocznego. To było coś trochę innego niż te smoki, elfy, nie? Takie, wiecie, coś... No, no bo tam były historie typu, że jakieś kapłanki opętane przez demony, przejęte, wiecie, jakieś diablo w ciele tego mrocznego wędrowca uwięziony. No, nie wiem, czy też tak to odczuwacie. Dla mnie zawsze Diablo było tak o krok do przodu, jeśli chodzi o taki niepokój, mrok. Coś jest w tej grze takiego niepokojącego, o to mi chodzi. Że jest bardzo dużo po prostu nawiązań do prawdziwych wierzeń, do prawdziwego satanizmu jakby. Też jakieś takie skupienie, znaczy jakby taka symbolika, że bohater szedł tam na wschód, zawsze na wschód. No też jak poczytacie sobie różne Biblie satanistyczne, to tam też różne kierunki świata symbolizują różne bóstwa demoniczne, nie? Ten to wschód, tamten zachód. Wszystko, to może się wydawać takie nic, ale mnie to jakoś tak niepokoi. Nie chciałbym na przykład, żeby moje małe dziecko grało w takie diabolo, faktycznie. Jednak ten Natanek tutaj, myślę, że tak na ślepo trochę, ale tam coś trafił, nie? Odrobinę, że jest to coś takiego niepokojącego. Jak się przyglądniemy na scenerię różnych lokacji, znaczy na różne lokacje w tym Diablo, to tam jakieś narzędzia tortur cały czas, jakieś rozczłonkowane zwłoki. Czy to jest takie normalne? No nie wiem.

Doctor Strange, Universe of Madness. No, ten nowy Doctor Strange ma być podobno pierwszym takim Marvelem właśnie takim lekko strasznym, takim już horrorowatym, tak? Że idą trochę w kierunku, chcą spróbować zrobić taki film, no, trochę bardziej straszny, nie? Niż te poprzednie Marvele, które w zasadzie są takie bezinwazyjne. Dzieciak też może to obejrzeć. No, co złego zobaczy takiego strasznego w Iron Manie, że co, że handlował bronią, no, jakiś tam Bliski Wschód. No, to nie jest takie nic tam strasznego. Tam nie ma flaków, krwi, seksu, jakiejś nadmiernej przemocy takiej, wiecie, brutalnej, że ktoś się pastwi na przykład nad kimś, nie? Długo. To są, jednak to są takie subtelne różnice, myślę. Jak w filmie ktoś kogoś torturuje, pastwi się nad nim, to to jest trochę inna sytuacja niż jak się biją nawet w dosyć brutalny sposób, gdzie tam latają po ścianach, nie? Nawet się krew, odrobina krwi pojawi, to jest trochę inna liga jakby. No, tak myślę. Problem w tym, że dzisiaj wszystko, co popularne, to dzieciaki to w końcu dostaną, no. Ale czy kiedyś było inaczej? Czy myśmy też gdzieś tam nie ukrywali przed rodzicami jakichś tam gier, rozbierany poker na Amigę, jakieś tam gra z cyckami, czy z przemocą, tak jak, nie wiem, jak Mortal Kombat. Mortal Kombat też te kiedyś szokował, nie? Mimo, że to były umowne bardzo ludki, takie pikselowe jeszcze, tam było dużo krwi i tak dalej, i to też był jakiś taki przełom, nie, ten Mortal Kombat, jeśli chodzi o krwawość. No, ale wydaje mi się, że w czasach, kiedy ta grafika była bardziej umowna, gdy ta grafika była bardziej taka umowna, prosta, to... trochę inaczej się patrzyło na seks, na przemoc. No jakieś tam rozpikselowane cycki to trochę co innego niż niektóre gry, które dzisiaj na Steamie znajdziecie. Takie już, wiecie, gry hard porno, nie? Gdzie wszystko jest bardzo realistyczne. Bardzo dokładnie pokazane, że tak powiem. Też w zasadzie nie ma żadnej weryfikacji wieku, bo no nie wiem, chyba 99,9% dzieciaków jest na tyle sprytnych, żeby wpisać niewłaściwy wiek, żeby skłamać, że jestem dorosły. Bo Steam się... Jedyne zabezpieczenie na Steamie to Steam się pyta, ile masz lat i musisz swoją datę urodzenia wpisać. No świetne zabezpieczenie, no... Uff, to już lepsze zabezpieczenie miały stare przygodówki typu Lary, które miały już taki trochę erotyczny sznyt, bo ten Lary to podrywacz taki, który szukał sobie kobiety i tam spotykał nawet i prostytutkę i tam można było kiłę od niej złapać, jak się prezerwatywy nie założyło i się gra kończyła, pojawił się komunikat, że zachorowałeś na wstydliwą chorobę. No ale Lary to był taki lajcik, bo Lary no, szukał po prostu kobiety, no i chciał się przespać i tam niewiele mu z tego wychodziło, no i tam taka, to było takie lajtowe zupełnie. Ale tam już nawet było zabezpieczenie, bo w zasadzie była to gra dla dorosłych, no i było zabezpieczenie takie, że gra na początku zadawała kilka pytań, takich, na które odpowiedź będzie znał raczej dorosły. Było tam pytanie o prezydentów Stanów Zjednoczonych, o prawo jazdy, jakieś tam rzeczy związane z prawojazdami, no tego typu rzeczy, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie były to pytania, na które w domyśle będzie znał odpowiedź raczej dorosły, a dzieciak nie. No, w czasach, kiedy nie było internetu i nie można było tak łatwo sobie wszystkiego sprawdzić, było nawet jakieś zabezpieczenie. Fajną grą w sumie był Police Quest. To była gra, gdzie wcielaliśmy się w Sonego Bondsa, Sony Bonds, i to był policjant. I to była gra właściwie, gdzie trzeba było wykonywać takie rutynowe czynności, często policjanta, typu zatrzymać kogoś, wylegitymować, przepytać, zabrać kogoś tam do więzienia, eskortować, pojechać gdzieś, porozmawiać z kimś. Ostatecznie wyciągnąć broń i zagrozić, tam stój, bo strzelam, no wiecie, tak samo gdzieś tym radiowozem się, trzeba było na samym początku gry, mówię o pierwszej części, tylko ta mi się jakoś tam spodobała w miarę,
dwójka już chyba nie bardzo. Bardzo prosta, pikselowa, wręcz do bólu, taka rozpikselowana jakby w rozdzielczości jeszcze niższej niż 320x240. No to tam na początku trzeba było po prostu pójść do łaźni, tam do łazienki, pod prysznic, zmienić mundur, pójść na odprawę, wysłuchać, co powie tam ten, tak się nazywa ten naczelnik policji, komisarz jakiś tam, nie? Wysłuchać odprawy, no i rutynowy potem patrol, więc fajne to było. Ciekawy pomysł i przy tworzeniu tej gry brał udział policjant były, właśnie, który znał ten fach. I razem z Kenem i Robertą Williams właśnie zrobili taką grę. Polecam historię firmy Sierra Online, która jest opisana w książce. Można sobie kupić książkę też po polsku. Wyszła. Bardzo ciekawa rzecz. A widziałeś, Krawiec, grę 3D Sex Villa? Chyba kiedyś sobie uruchomiłem, tak. Coś mi świta. Ale jakieś takie słabe to było, takie kiepsko wyglądało. Chyba wyłączyłem. No, to jest taka gra, taki, no, symulator, wiecie, tych rzeczy. A takich gier chyba trochę jest na Steamie. Kiedyś z ciekawości wpisałem tam XXX, Sex, na Steamie i dużo wyskoczyło, dużo różnych rzeczy. No, za bardzo nie kupowałem, bo tak mi się nie chce w takie gry grać, ale też takie dziwne, że w serwisie, który w zasadzie kupa dzieciaków, tam jest to takie gry, no to co, dzieciaki w takie gry porno grają wszystkie teraz? Jak? A może ich to nie ciekawi za bardzo, nie wiem. Ciekawe, czy się da dzisiaj coś wymyślić w ogóle jeszcze oryginalnego, coś, czego nie było. Już tyle powstało gier. No ale to może jest taka iluzja, zawsze jest takie przeświadczenie, że o, już wszystko zostało wymyślone, już nic nowego, nihil novi. Ale to jest takie, myślę, błędne trochę. Po prostu może być trochę trudniej, nie? Wiadomo, ale zawsze coś się da nowego wymyślić. Przecież jak tak sobie sięgniemy pamięcią w tył, to cały czas coś nowego się pojawia, nie? Jakiś nowy wynalazek growy, nowy pomysł zupełnie, nowy patent. Z takich technicznych rzeczy to chciałbym strasznie się dowiedzieć, na jakiej zasadzie działa tak zwany monitor wektorowy. Etam o tym kiedyś wspominał. Gra Asteroids była na takim właśnie wyświetlaczu wektorowym zrobiona. To jest ciekawy wynalazek. Monitor wektorowy, czyli wyświetla w olbrzymiej rozdzielczości po prostu były wyświetlone te druciaki, te asteroidy, nie? Ten stateczek. I to dawało niesamowite wrażenie. W połączeniu jeszcze z takim lekkim glowem, takim lekkim bloomem, nie? Który w naturalny sposób przez sprzęt był robiony, że to jakby tak błyszczało wszystko fajnie, świeciło, nie? Takie było lekko rozmyty blask tych wektorków. No, Asteroids to był hit. Ale jak działa taki monitor wektorowy? Cholera jasna. To jest ciekawostka dla mnie. Monitor wektorowy. Czyli on nie wyświetli, jak rozumiem, bitmapy, jakieś tekstury, tylko potrafi takie druciaki wyświetlać, wektorki 2D, nie? Bez tekstur. No ale robi to świetnie. No tekst też był, tylko też taki jakby z takiej czcionki jakby wektorowej. Fajne to było. W ogóle, jak chcecie zrobić dobrą grę, to zróbcie grę, która w jakiś sposób się opiera na fizyce. Dzisiaj to raz, że jest popularne, ludzie lubią takie gry. Typu, wiecie, coś spada, jakaś kulka, trzeba ją gdzieś wtoczyć. Albo właśnie stateczek, typu asteroidy. Asteroidy się rozwalają na mniejsze kawałeczki. Statek ma swój pęd. Trzeba unikać tych. Coś opartego na fizyce, nie? To zawsze się sprawdza i to daje duże pole do popisu. Takie gry się słabo nudzą, bo
fizyka się nie nudzi po prostu. Fizyka daje nieograniczone możliwości kombinowania często, nie? Że można tak, można siak. Myślę, że na tym właśnie Angry Birdsy pojechały, że to jest tajemnica sukcesów Angry Birdsów, że tam jest bardzo dużo zależne od fizyki. No, celujemy tym ptakiem, musimy rozwalić jakąś budowlę, uderzyć w czuły punkt tej budowli, żeby się zawaliła, nie? I narobić jak najwięcej szkód, żeby zgnieść te prosiaki tym jakimś tam, tą budowlą. Więc i to można na różne sposoby sobie taką grą się bawić, eksperymentować właśnie. W ogóle dobra gra to jest taka, która daje dużą kombinatorykę, że można po prostu kombinować. No, nie musi być fizyka, to może być właśnie taki Fallout, w którym różne postacie sobie tworzymy i raz geniusza, matematyka, naukowca od komputerów, komputerowca, drugi raz bardzo tam kogoś wygadanego, trzeci raz mięśniaka i patrzymy, jak ta postać funkcjonuje w świecie, w czym jest dobra, jak różne zadania rozwiąże, jakie ma możliwości. Czyli znowu właśnie ta kombinatoryka, nie? Gra po prostu musi dawać dużo różnych możliwości kombinacji ze samą sobą. No. Taka gra zawsze będzie hitem. Stąd tajemnica sukcesu otwartych światów, bo otwarty świat taki jest. Nie idziesz od początku jedną linią scenariusza, od punktu A do punktu B wyznaczonego z góry, tylko masz wolność, możesz eksperymentować, możesz pójść na wschód, na zachód, na północ, na południe, zacząć z tego miejsca, z tamtego się tam zaczynać sobie grę, eksplorację. No... Czyli jak wymyślacie ogólnie mechanikę gry, jej ogólny zarys, to pomyślcie już z góry, żeby gra dawała dużo możliwości zabawy, eksperymentowania, kombinowania z nią, nie? I tyle. To jak wam się uda, to macie dobry plan na grę. Symulator spadania ze schodów. Zamojskie przypomina. Kupiłem sobie jakąś za grosze dosłownie, tam za 5 zł gra Fun with Ragdolls The Game. Czyli zabawa ze szmacianymi lalkami. No, ragdoll można tak przetłumaczyć, szmaciana lalka. No, ale ja po prostu się mówi po angielsku ragdoll, to chodzi

o ściany się toczy, turla ta postać. No, nie jest tak łatwo zrobić ragdola, bo ragdol wymaga po prostu przygotowania bardzo starannego postaci. Musimy mieć te... Kurwa, już późno. Kolidery. Musimy zrobić takie jakby zawiasy w zgięciach, odpowiednie skonfigurować. No dużo jest z tym zabiegów i dodatkowo jeszcze trzeba zrobić tryb, że się przełącza w taki bezwładny, nie? Też musi to być w odpowiednim momencie, muszą być odpowiednie przejścia. Jak jest to zrobione nieodpowiednio, to postacie w sposób komiczny często w grach się zachowują, nie? Jak jest to kiepsko zrobione, że postać nagle się wygina śmiesznie, tak jak taka szmaciana lalka, nie jak na... Człowiek naturalnie, jak straci przytomność i gdzieś tam spadnie na ziemię, się poturla, to trochę inaczej to wygląda niż w niektórych grach. W grach wygląda to po prostu paradnie, tak, że on tam się majta, mu te nogi się majtają śmiesznie, leci na łeb, na szyję gdzieś tam i tak głupio wygląda. Trzeba to po prostu umiejętnie zrobić. To przejście z trybu animacji, gdzie każda część ciała jest kontrolowana, na tryb, w którym jest wszystko bezwładne. Robi się to w taki sposób, że przygotowuje się animację jakby przejścia, to znaczy bohater dostaje cios i on, jest bardzo krótka animacja, gdzie on się ustawia do włączenia dopiero tego ragdola. Ragdola nie możemy włączyć w dowolnej chwili, bo będzie tak jak w tej gierce śmiesznej, takie pajacyki. No nieważne, nie chcę tu zanudzać, tak już zanudziłem w sumie dzisiaj. Chociaż okazało się, że jest trochę osób, które się grami interesują. Więc być może nawet temat tworzenia nie jest dla was jakąś abstrakcją i może ktoś posłucha z zaciekawieniem.

Ciekawa była sprawa z tym, jak Lego zaczynało robić gry. Znaczy, to były bardzo niemrawe podejścia. Znaczy, niemrawe to złe słowo. Bo one były właśnie bardzo ambitne. Zbyt ambitne, jak na tamte czasy. Próbowano zrobić coś takiego, jak taki otwarty świat z Lego, że wszyscy mogą sobie budować po prostu w tym świecie Lego z wirtualnych klocków. I to jakoś nie wyszło. To było zbyt ambitne, nie na tamte czasy trochę. Takie Lego World, nie? Multimassive, że po prostu koncentracja na budowaniu po prostu. A te gierki Lego, które dzisiaj znamy, te takie śmieszne, które parodiują różne filmy typu tam Indiana Jones Lego, Harry Potter Lego, to ktoś wpadł na dobry pomysł, bo to jest dobra recepta na sukces i na wydanie takiej gry, bo to musi być gra strawna dla dzieciaków, wiadomo, więc ona nie może mieć przemocy, a wiele filmów, no, się zabijają, strzelają, ale to jest takie upudrowanie, wygładzenie i zinfantylizowanie po prostu wszelakich tematów, nie? Typu kastrujemy Indiana Jonesa ze wszystkiego, co toksyczne, nieodpowiednie, wprowadzamy humor, upraszczamy, mniej dialogów, wszystko takie proste, jak w stylu Lego. No, i dodatkowo to zbieranie tych klocków i potem konstruowanie różnych rzeczy, które wykorzystujemy w grze, ale jest scenariusz, nie? Pierwsze Lego nie miało w zasadzie mieć scenariusza, bo to miało być takie wirtualne budowanie. Ale to są bardzo dawne czasy. Bardzo dawne czasy. Wiele lat temu. W ogóle ja pamiętam jeszcze czasy, kiedy zobaczyłem w jakimś bajtku czy coś, jak w systemie operacyjnym typu Windows jest normalna telewizja, że film tam się odtwarza. I to zrobiło takie wrażenie, ja tak patrzyłem się jak w święty obrazek w to, nie? Myślałem sobie, ale kurwa technologia. Ja pierd, to już nic więcej nie wynajdą, no już świat się skończył, to już science fiction. Telewizor, oglądanie telewizora w okienku i to było takie małe okienko w sumie, takie, nie wiem, na no i takie małe, nie wiem, tam na ćwierć ekranu.

nie? Takie okienko. I tam był jakiś film czy telewizja i coś tak. Ja patrzyłem i ja pierniczę. Takie mieć coś? Telewizora już nie potrzebujesz. Tylko sobie w komputerze oglądasz telewizję. Ale bajer. To pewnie jakiś wypasiony sprzęt, trzeba mieć jakąś kartę specjalną. No, a dzisiaj, patrzcie, grają wam tam YouTube'y, różne Netflixy, wszystko, jakość lepsza niż jeszcze w telewizorze, jak ktoś chce. No, wszystko płynnie śmiga i w takiej rozdzielczości, no wiecie, no wtedy to byście sobie zobaczyli, to okienko to pewnie miało rozmiar 320 na 240 w jakiejś tam wyższej trochę rozdzielczości, nie wiem, w 1200. No więc to nie była za bardzo żyleta. No ale były różne na przykład karty telewizyjne, że można było sobie zainstalować i specjalną kartę, żeby móc odbierać sygnał telewizyjny w komputerze jakoś tam właśnie w okienku. To były jakieś Avermedia, coś takiego. W ogóle ja pamiętam czasy, gdzie kolega, który składał filmy na komputerze, miał specjalną kartę wideo, która mu umożliwiała bardziej płynne to montowanie tych wideo, był bardzo z niej dumny, kupę kasy na nią wydał. Dzisiaj już chyba nie ma takich wynalazków, co? Jak jakieś specjalne karty do montażu wideo. Chociaż montaż wideo nadal jest wymagający na komputerze, trzeba mieć naprawdę dobry sprzęt, żeby to wszystko płynnie działało, renderowało się w miarę szybko. Na byle jakim sprzęcie to jest po prostu mordęga obrabiać wideo, montować. O właśnie, tuner, to tak to się nazywało, Zamojskie przypomina. Tuner podłączony do kompa i oglądałem normalną TV w kompie, ale to już były późniejsze czasy, że rozdzielczość była lepsza. No, pewnie rozdzielczość typu 640 na 480, coś w tym stylu, nie? W okienku, a na fullscreenie to skalowane te 640 na fullscreena. No, ale wiecie, czasy, w których ja widziałem tej niezłej jakości obraz właśnie telewizyjny czy filmowy w okienku, to były czasy, kiedy ja jeszcze myślałem, na 8-bitowcu działałem, nie? Więc to był naprawdę jakiś taki wypas sprzęt na tamte czasy. Ktoś na YouTubie ostatnio testował laptopa 286. No, procesor 286, czyli AT, to jest taki odpowiednik. Było tam 7 Hz. To było coś, nie wiem, takiego chyba jeszcze słabszego od... Nie, no, jak Amiga coś. Tylko, że to było, wiecie, niby procesor tak wydajny, jak tam Motorola mniej więcej, coś takiego, ale wszystko inne było gorsze. Tam mało kto miał dobrą kartę muzyczną, graficzną. Karty to jeszcze były CGA, EGA, które dawały koszmarne jakieś obrazy, 100 razy gorsze od tej Amigi, która była świetna w swoim czasie. No, więc to taki... A 286 i jakoś tam wyliczono, że na takim... laptopie 286 wykopanie jednego bitcoina by zajęło miliard lat. Byście kopali na takim lapku. W ogóle laptop taki, wiecie, potężny, taki masywny, klawisze wypukłe, takie wszystko plastikowe, tandetne, nie? Ale kiedyś to mieć. I ten laptop kosztował jakieś koszmarne pieniądze, tak nie pamiętam ile, ale to tak jakbyście dzisiaj, nie wiem, 10 koła wydali, czy 20, czy 30 tysięcy, jakoś tak, nie? Chyba coś koło tego właśnie, 30 tysięcy kosztowało. No, zmieniły się też ceny sprzętu, no. Był czas, że na taką Amigę mało kogo było w Polsce stać, no. Nie pamiętam, która to karta, czy EGA, czy ta CGA, nazywana cegłą, pieszczotliwie, ale to, któraś z tych kart miała dwa kolory, takie jak ma nocne radio w logo, czyli taki seledynowy wściekły i różowy wściekły. I z tych dwóch kolorów budowano grafikę. To już lepsza była monochromatyczna, taka jak na Macu, nie? Czarno-biała po prostu. Swoją drogą niektóre te czarno-białe gry na Maca naprawdę fajnie wyglądały, takie dwukolorowe, różne przygodówki. Fajnie to było zrobione, tylko trzeba było umiejętnie używać tej dwukolorowej grafiki.
Jakby podłączyć, jakby, ale jakby podłączyć miliard takich laptopów 286, to w rok wykopiecie tego Bitcoina. Tylko wam się prędzej zepsuje ten laptop może, niż wykopiecie. Dziękuję, że poruszyłeś problem 256 kolor. Właśnie to ja nie mówiłem nic o palecie 256-kolorowej przecież. No, myślę, że czas kart VGA to jest początek końca Amigi. Zaczęły się w końcu porządne gry na peceta, na pieca ukazywać. I Amiga zaczynała blednąć. Coraz więcej osób miało Sound Blastera, który jednak dawał lepszy dźwięk niż nie wiem jak się nazywała, kość dźwiękowa do Amigi. Tam te pola chyba. Pola. Do grafiki był Agnus, tak? Fat Agnus. Poniżej 16 bit równa się 16 tysięcy kolorów. Nie poniżej, tylko później 16 bit. Tak, 16-bitowa grafika to 16 tysięcy kolorów. Nie. 256 tysięcy równa się 16 bit. Aha, no dobra, już teraz nie mam głowy do przeliczania. Wiem, że grafika 8-bitowa to 256 kolorów, tak? Na przykład. Nadal czasami się używa tego, chociaż już chyba nie wiem, czy ktoś jeszcze robi gify. Ale nie są jeszcze animowane gify w sumie popularne czasami w internecie. To jest właśnie, gify mają zasady, paletę 256 kolorów, nie 256 tysięcy, tylko 256 to jest 8-bitowa. 24 tysiące kolorów, Amiga 1200. Amiga 1200 miała już paletę 16,7 miliona, nie? No, czyli w zasadzie pełna skala, taka jak dzisiaj. Tylko, że można było używać jednocześnie 256 tylko kolorów z tych 16,7 miliona. Ale to i tak był duży skok jakościowy w stosunku do 32 kolorów maksymalnie z 4096, nie? No, Amiga 1200 miała niezłe możliwości graficzne, tylko że no, z kolei w drugą stronę wszystko zostało w tyle w Amidze, oprócz tej grafiki, bo były stare te same kości do muzyki, które dawały tylko 4 kanały. Czy można było zwiększyć tam do 8 kanałów jednocześnie, ale to już były takie triki i to wydajność drastycznie wtedy spada, jak się robi takie triki. Tak samo jak w przypadku używania trybu HAM, czyli 4096 kolorów z 4096, czyli ta pełna paleta naraz wykorzystywana, ale to były pewne deformacje obrazu. To raczej program graficzny mógł coś takiego robić, a nie gra. Chociaż zdarzały się gry, które robiły różne triki z grafiką. Przykładem może być przygodówka Universe, która na zwykłej Amidze 500 dawała właśnie 256 kolorów, jak na Amidze 1200. No, twórcy gier naprawdę byli wtedy bardzo czasami wprawnymi programistami, wyciskali z tego komputera siódme poty i oszukiwali nawet trochę możliwości, znaczy, jakby to powiedzieć, oszukiwali sprzętowe limity, nie? Za pomocą różnych trików wymyślnych. ...256 tysięcy z 16 miliona. Nie, to było 256 kolorów, a nie 256 tysięcy.
Chociaż może masz na myśli jakiś odpowiednik tego Hama na Amidze 1200, czyli znowu takie oszukiwanie trochę możliwości komputera, przekraczanie ich, tych standardowych możliwości i pewien był jakiś taki tryb S-Ham, coś takiego na Amidze 1200, który oferował więcej niż 256 kolorów z 16,7 miliona. Tak, tak. Szkoda Amigi. Amiga, gdyby się dobrze rozwijała, gdyby była mądra strategia firmy, byłaby dzisiaj kolejną taką marką. Mielibyśmy Macintosha, Amigę, PC-ta, Androida normalnie by rywalizowały ze sobą, nie? Tylko trzeba było trochę po prostu zmienić strategię, dopasować się do rynku, iść trochę z duchem czasu, a nie stać w miejscu w nieskończoność i wypuszczać takie shity, takie klamoty jak jakiś CD32, nie? W czasach, kiedy już pierwszy Playak i inne Jaguary, i inne Sega Saturny się pojawiały, to w tych czasach takie coś wypuszczać, czyli starą Amigę 1200 z napędem CD zamkniętą w nowe pudełko tandetne, wyglądające jak śmieć, jak tania zabawka wyprodukowana, nie wiem, przez Mattel w latach 50. No, widzę, że Erkad się tu zna na takich technicznych sprawach, bo tu pisze coś. Co dwa ekrany, obniżacz herce o dwa razy, masz ten efekt. No coś takiego było właśnie, że takie dziwne triki, że dzielono obraz na mniejsze pola i każde to pole miało jakiś tam limit, ale no dawało to możliwość, że można było w różnych tych sektorach jakby mieć inne te palety kolorów, coś takiego tam było. Nie pamiętam już. No, w każdym razie Amiga się dość długo trzymała, no bo to, no wiecie, trzeba też brać pod uwagę, że do nas to dotarło z lekkim opóźnieniem, nie? Na świecie to trochę sobie tam ta Amiga podziałała. U nas to był bardzo popularny komputer. Był czas, że wszyscy mieli te Amigi, nie? No, niektórzy się dawali nabrać na takie wynalazki jak to z CDTV, to jeszcze inny sprzęt. To był w sumie ciekawy sprzęt, bo to było połączenie odtwarzacza płyt, takiego dźwiękowego odtwarzacza, czyli wiecie, czarny desktop w środku Amiga, ale można tam od biedy jakieś... No, przede wszystkim gry miały tą możliwość, że mogły mieć jakieś sample, jakieś teksty mówione w przygodówkach, no bo był ten nośnik, ta płyta CD, która umożliwiała nagranie o wiele, wiele więcej informacji niż na dyskietce. A co ja tłumaczę? Takie, wy tu się widzę, znacie na takich zaawansowanych rzeczach. Arwial też tu widzę, pisze różne rzeczy. Układ graficzny AGA pozwalający na wyświetlanie jednocześnie 256 kolorów z palety 16, mi się wydawało, że to jest 16,7 miliona, a nie 8, ale może się mylę, lub 262 134 kolorów w trybie rozszerzonym HAM 8. O! HAM 8 właśnie, to ten tryb, ten odpowiednik HAMA, czyli to takie właśnie te sztuczki, nie? Różne, programistyczne, które rozszerzały możliwości. Tak, tak. No, tak było właśnie, tak było. Tylko wiecie, co nam z takiego trybu, jakiegoś HAM 8 lub HAM, jak ani za bardzo się gry w tym nie zrobi, bo będzie jedna klatka na sekundę, co z tego, jak się filmu nie obejrzy w takiej jakości? Co z tego, nie? Amigi czasami używano w telewizji do robienia różnych czołówek, napisów.
infografiki, no i też ciężko będzie użyć tego, nie? Chyba, że ktoś miał jakiś, nie wiem, akcelerator, kartę turbo, kiedyś tak to się nazywało, karta turbo, nie akcelerator, tylko karta turbo. Znaczy karta turbo to było coś innego niż dzisiejszy akcelerator, bo tam był po prostu mocniejszy procesor, trochę RAMu, no takie po prostu większy wypas, nie? Podłączało się to do Amigi i się miało szybszy procesor. Ja miałem różne, miałem na przykład do Amigi dołączany lepszy Kickstart w takim właśnie cartridge'u nowszy. Miałem tam na Amidze 500 Kickstart, nie wiem, 3.0, a nie tam 1.3. Miałem rozszerzony RAM też, no ale wiadomo, najlepszą Amigę w Polsce, najmocniejszą Amigę w Polsce miał Etam. Miał w ogóle jakiegoś takiego monstera, tak, że miała tam 60 mega RAMu, uwaga, nie giga, tylko mega, twardy dysk i tak dalej, no. Twarde dyski to już to Amiga się ku upadkowi. Ja byłem zagorzałym Amigowcem, uwielbiałem ten komputer, byłem tak jakby takim fanem, nie, tego komputera wielkim i niechętnie przechodziłem na peceta w sumie. To było takie trochę z przymusu, nie, że to już po prostu zdechło, no dobra, trzeba w końcu kiedyś to zrobić. Komodorek nie miał samplera jak Amiga. Nie miał samplera? Znaczy, mówimy tutaj o urządzeniu, które pozwala digitalizować dźwięk, tak? No, ja miałem też sampler do Amigi i to dawało fantastyczne możliwości, powiem wam. Amiga potrafiła w czasie rzeczywistym zmieniać ton dźwięku, echo dodawać, na przykład za pomocą programu Audio Monster. No i przede wszystkim no, samo samplowanie dźwięku duże możliwości dawało. Pamiętam, jednym z takich bardziej niezwykłych urządzeń, które dokupiłem do Amigi, dosyć kosztowne urządzenie, tam sobie odkładałem, zbierałem, był, uwaga, skaner, ale ręczny. Nie wiem, czy pamiętacie takie wynalazki jak skaner ręczny. Skaner ręczny, no, jak sama nazwa wskazuje, no to było takie urządzonko, w ręce się trzymało i się przejeżdżało tym skanerem po tym, co chcemy zeskanować. To nie był taki skaner otwierany, wiecie, jak dzisiaj takie pudełko, tylko po prostu taki trochę jak jakaś szczotka do czyszczenia wanny, nie wiem, jak to wyglądało, taka łapka, nie? Trzymało się to i nie można było za szybko, nie można było za wolno, bo się tam deformował obraz. Lampka się musiała też przez chwilę tam rozgrzać pod spodem. No, to było dość kosztowne urządzenie. I uwaga, był to skaner, który skanował w 32 odcieniach szarości. Bo tyle miała Amiga 500. 32 odcienie szarości. Nie 256 jak dzisiaj. O, Zamojskie pisze, kiedyś miałem Amigę Towerkę z kartą Blizzard i prockiem 68030. No to niezły sprzęt miałeś, to niezłą miałeś Amisie. No, ja się zatrzymałem na Amidze 1200, tam wypasionej z różnymi dodatkami, z rozszerzonym RAM-em, z tym Kickstartem, skanerem, samplerem. To śmiesznie wyglądało, bo ta Amiga miała z różnych stron wtykane różne rzeczy, nie? Tu sampler, tu kickstart, tu jakiś tam twardy dysk dodatkowy, no. Był taki moment, że na giełdę się przychodziło już nie z dyskietkami, tylko z twardym dyskiem i kopiowano po prostu na twardy dysk już gry, nie na dyskietki. Ale to była magia, to były takie magiczne chwile, wyjazd na giełdę z kumplem, nie? Decydowanie, jakie gry weźmiemy, potem przyjeżdżanie do domu i granie w te gry. Trzeba było kupić dyskietki, też pytanie, czy jakieś tańsze dyskietki i większe ryzyko, że gra się nie uruchomi, bo dyskietka będzie wadliwa, czy lepsze markowe dyskietki, ale wtedy mniej zostanie na gierki. No. Gry oryginalne to się można było sobie popodziwiać, jakie to ładne i kolorowe, nie? I z instrukcją, i pomarzyć, że się takie ma, no bo drogie było bardzo to.
dzieciaka to tak nie było stać, żeby sobie gry oryginalne kupować za bardzo. Pamiętam, chyba miałem jedną oryginalną grę i z trzy pudełka, takie z trzy pudła na dyskietki, bo kiedyś to popularne były takie kasetony, takie pudła, w których się trzymało te dyskietki. Też to było bardzo kolorowe, fajne, takie wdzięczne dla oka, ponieważ każda dyskietka miała tam inną naklejkę przylepioną, inny kolor i to tak tworzyło taką ferię barw, nie? Trzeba było to podpisać sobie ładnie, no to rytuał jakiś taki, rytuał.

Także Amiga Rules. Pamiętam, tą Amigę to nosiłem w różne miejsca, bo a to zanosiłem ją do szkoły na jakieś kółko komputerowe, żeby pokazać ludziom, bo mnie tam nauczyciel zachęcił, żeby pokazać możliwości, żeby każdy się tam chwilę pobawił, a to zanosiłem ją do kumpla i graliśmy sobie tam w coś po nocach. A to z Amigą można było też wyjechać na kopy party jakieś, czyli na takie zlot, na taki zlot demosceny. Słuchajcie, miałem kolegę, ja nie byłem nigdy na kopy party, szczerze mówiąc, ale kolega był takim bardziej trochę oblatany w tamtym czasie i wyjechał raz na takie kopy party, zabierając ze sobą taki, musiał zabrać ciężki kineskopowy monitor. Jeden tam kolega, który z nim pojechał, to niósł, wkurwiony był, bo to wiecie, kawał drogi, nieść ten monitor. Ta Amiga, ten monitor, jakieś kable, zasilacze. Koszmar po prostu. Ale sama Amiga, jak ktoś miał telewizor w domu... Można było, kiedyś się podłączało nie tylko do monitora, ale do telewizora czasami, jak ktoś nie miał monitora, no to nie było tak ciężko przetransportować. Brało się do torby jakieś trochę kabli czy coś i już się grało. A na Amidze było sporo gier, w które można było sobie grać we dwóch. Było wejście na dwa joysticki. Joystick to też taki wynalazek zapomniany, bo dzisiaj właściwie nie widzę, żeby ktoś używał joysticków. Dzisiaj się używa padów, tak? Pad to można powiedzieć taki wyewoluowany joystick, ale może trochę brakuje tych joysticków właśnie, czyli no trzymamy za drążek jakiś, a nie trzymamy w ręku urządzonko, gdzie kciukami tylko po prostu klikamy w różne rzeczy albo gałką malutką operujemy, tylko trzymamy normalnie w łapie drągala, nie? I tym drągalem w lewo, w prawo. To był ciekawy wynalazek. I te joysticki kupowało się co jakiś czas, bo one się psuły, no łamały się tam, te styki się łamały. I co jakiś czas trzeba było kupić nowy joystick, nie? Też wydatek. Wydaje mi się, że... Nie wiem, czy Quickshot to była polska może firma? Quickshot, bo dużo było joysticków marki tej właśnie Quickshot. A sprawdzę. Quickshot. Ciekawe, że coś na Wikipedii jest. Wpisałem Quickshot i się pojawiło hasło joystick, ale przez G i przez J. Joystick, takie spolszczone. Manipulator drążkowy. Angielski joystick. Urządzenie wejścia, manipulator służący do sterowania ruchami. No. Na pewno była firma MAT przez 2T. Polska. Pozdrawiam Mata. I ta firma Mat wypuściła taki innowacyjny trochę joystick, który się nazywał Skorpion. Miał charakterystyczny taki skorpionowaty faktycznie kształt. Jakby skorpion, za ogon skorpiona byśmy trzymali, nie? Trochę. To były takie ciekawe joysticki. Chyba nigdy nie miałem tego skorpiona. Znaczy miałem go w ręce, ale nie posiadałem. Joystick analogowy Quickshot Warrior firmy Bondwell, czyli to nie firma Quickshot, tylko seria joysticków jakby Quickshot, bo te Quickshoty to różne były, nie? Pamiętam, że na przykład w pewnym momencie pojawiły się takie joysticki, które były reklamowane jako niezniszczalne, one były przeźroczyste i miały niby, uwaga, platynowe styki. Czy coś takiego, platynowe styki. Potem były takie, które miały gumowe styki, jakaś guma tam przewodząca, coś takiego. Różne technologie, nie? Bondwell, US and Hong Kong, manufaktura. Aha, czyli nie polskie. No, to bym się zdziwił, nawet gdyby to polskie były wszystkie, bo tych modeli było dużo i ciągle nowe się pojawiały właściwie.
Pamiętam, że te przeźroczyste, takie właśnie reklamowane, jako te wytrzymałe, te platynowe styki, to faktycznie dawały radę. Długo wytrzymywały.

mysz do Amigi strasznie była też charakterystyczna, bo była to mysz kulkowa oczywiście. Była kulka i roleczki takie miała w środku, które były poruszane tą kulką. Jak ruszaliśmy myszką, to kulka się oczywiście obracała i poruszała takie dwa wałeczki. Jeden odpowiadał za oś Y, drugi za oś X. XY, no pion i poziom, no. Tak się ostatnio zastanawiałem, jak sobie myślałem, wspominałem te stare czasy, że to właściwie chyba była bardzo nieprecyzyjna myszka. No bo czy ten wałeczek rozpoznawał, jak myszka się przesuwała, powiedzmy, tylko bardzo, bardzo delikatnie do góry, ale tak w gruncie rzeczy na osi X, nie Y, to czy to wykrywało, czy ta kulka w ogóle poruszała ten drugi wałeczek w ogóle, nie? Czy to była chyba taka trochę myszka, która albo ten wskaźnik szedł na boki, albo do góry, a kierunki pośrednie to tak różnie z tym mogło być, nie? No a na pewno różnie było, jak kulka się zatłuszczyła, zabrudziła, to trzeba było ją myć, wyszorować, te wałeczki trochę przeczyścić spirytusem, no też rytuał kolejny. Tak, słusznie tu piszesz chyba, że dzisiaj to do symulatorów takie właśnie joysticki, jak dawniej. No. No, często brud osiadał, no bo to się zbierało, nie? I tam trzeba było co jakiś czas tą mychę czyścić. No, taka niezbyt wygodna ta myszka była, no, dwuprzyciskowa. Nie było czegoś takiego jak pokrętło w myszce do scrollowania. Oczywiście. Znaczy, ta myszka nazywana trumienką, bo miała taki kanciasty, trumienkowaty kształt. No, dzisiaj to nawet mógłby być uznany za kształt ciekawy, ponieważ nie był okrągły, tylko taki kanciasty, trochę trumienkowaty właśnie. No to dziś mogłoby się skojarzyć z samochodem, nie wiem, od Elona Muska. Swoją drogą czytałem, że jakaś Tesla się zapaliła komuś, tak stątnizową się zapaliła. Coś to tak niebezpieczne chyba te Tesle trochę są. Już któryś raz tam się któraś Tesla zapala, nie? Dobrze, że facet zwiał. Mówisz o trackball. Ja mówię, coś mówiłem o trackballu? Nie, no trackball to tak jak piszesz, faktycznie jest odwrócona myszka, ale czy ja coś mówiłem o trackballu? Chyba nie. Ale to strasznie takie toporne urządzenie. W starych laptopach można było jeszcze trackballa znaleźć, czyli taką kulkę, którą obracamy ręką właśnie, która jest na górze, nie jak w starej myszce na dole, tylko właśnie jest na górze. Do mojego takiego jednego z pierwszych komputerów, czyli BBC Master, model Master Compact, bardzo wypasiony 8-bitowiec, to dostałem kiedyś joystick, który był totalnie niewygodny. To był joystick, gdzie się trzymało taką wielką kulę, ale ta kula się nie obracała jak w trackballu, tylko po prostu wychylała się lekko w lewo, w prawo. I nie trzymało się drążka, ani nie manewrowało się kciukiem małą gałeczką jak dzisiaj, tylko się łapą tak tą wielką kulę trzymało, jak jakąś magiczną kulę i tak pss, pss, pss, strasznie niewygodne było. Słaby pomysł na joystick, ktoś źle to wymyślił, bo to się nie sprawdzało zupełnie. Trzeba było kupić inny w końcu joystick, bo tego się nie dało używać. I to jeszcze strasznie strzelało tak bardzo głośno, jak się... Jakieś takie styki dziwne były.

No także dzisiaj na wspomnienia zebrało. Dobra. Będę spierdalał, nie? Się dzisiaj obłowiłem za wszystkie czasy. Zamykam już tu okienka. Może sobie jeszcze chwilę pooglądam Breaking Bada, bo mnie znowu wciągnął. Jaki to jest dobry serial, cholera jasna. No, no, to jest taki dobry, że nie mogę normalnie. Oglądam chyba, powtarzam sobie ten serial wszystkie sezony chyba po raz czwarty, czy jakoś tak, w przeciągu kilku lat i stwierdzam, że no mistrzostwo. On nadal wciąga, ja wiem jak to się skończy, ale po prostu nadal wciąga, bo tam jest tyle fajnych scen, tyle postaci charyzmatycznych, ciekawych, z jakąś historią, tyle różnych wątków. Nie wiem, i postacie są naprawdę przezajebiste. No ten Gus Fring, tak? Ten przywódca tego imperium narkotykowego, Murzyn. Świetny aktor po prostu, fantastyczny. Ale on tak dobrze zagrał tego Gusa, tego strasznego, mrocznego człowieka, takiego pedanta z zasadami swoimi, bardzo zasadniczego i do tego jeszcze mściwego i pedantycznego, że teraz go do samych takich ról tego aktora biorą i ciągle gra, a to w Far Cry'u jakiegoś dyktatora, który a to jeszcze w jakimś innym filmie też taka podobna rola. To jest przykład na to, jak można zostać zaszufladkowanym i to nie przeszkadza, to znaczy dostajesz dobre role, ciekawe, ale ludzie jednak oczekują, że będziesz ciągle trochę tym Gusem, nie? Tak mogło z Janosikiem być. No, myślę, że perepeczko mogli go brać do takich ról właśnie jakiegoś, a to jakiegoś wikinga, a to zbója, a to łowcę przygód, tylko no zawsze takiego trochę janosikowatego, nie? To by było coś trochę na podobnych zasadach. Po prostu aktor się bardzo podoba w jakiejś roli, okazuje się, że się dobrze w niej sprawdza, że ma warunki do tego i wygląd, i zachowanie, i potrafi taką postać właśnie grać. Ta postać bardzo wszystkim się podoba, jest ciekawa i potem się bierze do podobnych ról aktora. No ale z Perepeczko było inaczej, już nie dostał żadnej po tym innej roli, bo to przecież Janosik, to co on będzie grał jakiegoś, kogoś innego jak to Janosik. Za bardzo się spodobał jako Janosik i już nikt nie śmiał go w innej roli obsadzić, także słabo wyszło.

dla mnie Breaking Bad to jest przede wszystkim film, który doskonale pokazuje, jak losy jednych ludzi wpływają na losy innych. I jest w tym coś takiego karmicznego czasami nawet, że coś wraca, nie? Coś wraca w końcu do nas. Krąży gdzieś po świecie i wraca do nas. I odczuwamy, nie wiedząc nawet o tym czasami, skutki pewnych działań, które podjęliśmy wcześniej, naszych decyzji. Jedna nasza decyzja sprawia, że potem kiedyś coś odczuwamy skutki tej decyzji ze strony, z której byśmy się zupełnie nie spodziewali, ponieważ nasza decyzja wywołała pewien ciąg wydarzeń, wpłynęła na losy jednego człowieka, ten człowiek wpłynął na losy jeszcze kogoś tam. No, przykładem może być romans Jessego Pinkmana z tą taką dziewczyną, gotką, narkomanką, nie? Walter nie uratował jej, kiedy wkradł się do Jessego, widział, że tamta się krztusi po heroinie, miała jakoś tam drgawki, się krztusiła swoimi wymiocinami, mógł ją przewrócić na drugi bok, mógł ją uratować. Nie zrobił tego, ponieważ wygodnie było dla niego, że ona zginie. Pamiętam, że wtedy straciłem jakąkolwiek sympatię już do White'a i już był dla mnie zakapiorem po prostu. To była jedna decyzja. Ale co było dalej? Ojciec tej dziewczyny, który się załamał po jej śmierci, był kontrolerem lotów. Na skutek tej tragedii, no, nie mógł się pozbierać, nie mógł się skoncentrować w pracy, spowodował niechcący to, że się dwa samoloty pasażerskie zderzyły ze sobą. I to wszystko miało konsekwencje później, wpływało troszkę na losy, nie? Ale to taki tylko przykład, bo tam było, jest więcej takich sytuacji o wiele. Przede wszystkim tam są właściwie sami świetni aktorzy. Tam każdy świetnie gra. Ten w ogóle syn Waltera, ten taki właśnie sparaliżowany, co tak mówi troszkę w specyficzny sposób, czasami się go kojarzy ze stałym słuchaczem, który dzwoni do Teorii Chaosu, bo podobny troszkę sposób mówienia, no głos taki jakby, nie? I tak został skojarzony trochę z tym Walterem Juniorem. No to ten aktor naprawdę ma jakiś taki paraliż właśnie, że on tak lekko mówi niewyraźnie troszkę, ma coś tam ze szczęką, nie wiem, czy to jest, czym to jest spowodowane, czy jakiś udar lekki, czy coś. No w każdym razie jakaś tam niedoskonałość, to on naprawdę w ten sposób mówi, tylko on to przejaskrawia w tym filmie i bardzo dobrze zrobił, bo no, wiedział po prostu, jakie są tendencje, jakie przy takiej przypadłości i trochę to po prostu przekoloryzował, przejaskrawia ten sposób mówienia, taki lekko nieporadny, tak? Better Call Saul już mi się troszkę mniej podoba, to już tak, to już nie jest ta jakość, nie? Już to nadal czuć trochę klimat Breaking Bad, ale tak. Erkat potwierdza, że chodzi o udar. No dobra. W każdym razie ten aktor w ogóle bardzo fajny gość i ma charyzmę swoją taką jakoś i dobrze się wysławia całkiem. No ma takie lekkie troszeczkę właśnie chyba poudarowe też być może niedoskonałości w mówieniu. No, ale fajnie też zagrał. Ta Skyler też, no ta żona, taka wkurzająca lekko, nie? Ten aktor, który gra Henka tego z DDA, nie? Agenta, też świetny aktor. Fantastycznie zagrał. Jesse Pinkman, fantastyczna postać i te jego ziomeczki, nie? Ten jak oni się nazywali, Chudy Piotruś. Chudy Piotruś, Borsuk i Kombo, nie? Który tam zginął, zabity przez dealerów. Też fajna ekipa, nie? Janko tu mnie podpytuje, czy słyszałem o prawdziwej akcji, że kontroler odjebał tak, że się dwa samoloty zderzyły w powietrzu, a nie słyszałem, nie wiedziałem, że... Znaczy, no... Domyślam się, że kiedyś coś takiego się mogło wydarzyć, ale to nie słyszałem nigdy.
takim wypadku. Może to była inspiracja, nie? Jakaś. W każdym razie, no, ja się zgodzę z tymi, którzy twierdzą, że serial jest po prostu przekozak, nie? I że ciężko o lepszy. Nawet mojej mamie się bardzo też podobał, co ona chyba nie lubi za bardzo takich klimatów typu, wiecie, gangsterzy, narkotyki. To i tak jej się bardzo spodobał, bo po prostu no, fabuła trzyma w napięciu od początku do końca. Dużo tam się fantastycznych rzeczy dzieje, postacie niesamowite, nie? Hektor, ten taki też sparaliżowany na wózku, były gangster, straszny człowiek, nie? Taki po prostu wredny, mściwy, zły do szpiku kości, który pała z zemstą na różnych tam ludziach, ale nie potrafi mówić, jest całkowicie sparaliżowany. I na wózku potrafi tylko palcem stukać w dzwonek, odpowiadając, że na przykład jedno zadzwonienie to tak. Też świetny aktor, nie? Fantastycznie zagrał, jakie on miny tam robi. Gra mimiką twarzy po prostu, nie? A to też nie takie proste. Mogłoby się wydawać, że rób se śmieszne miny. Nie, te miny trzeba jakoś wymyślić, zaplanować, pilnować, żeby one nie były już za bardzo groteskowe, takie sztuczne, przerysowane. Trzeba to kontrolować świetnie. I ten aktor, myślę, dał radę, nie? Ten Hektor. Ten dziad taki na wózku. I tam jest po prostu dużo takich pomysłów zajebistych. No właśnie wspominając Hektora. Zauważcie, że on przez cały odcinek pała taką gardzi tym gasem, ze względu, no tam były wytłumaczone ich perypetie stare. I on cały czas, przez cały ten serial, przez wszystkie sezony, jak widuje gdzieś tego gasa, to on mu nie patrzy tak specjalnie w oczy. Po prostu unika jego wzroku, tak jakby chciał powiedzieć, nie spojrzę na ciebie, jesteś dla mnie takim śmieciem, że na ciebie nawet nie spojrzę. I dopiero na samym końcu jest ten moment, gdzie on odwraca głowę i patrzy się w oczy temu gasowi i gas wtedy nie wie, o co chodzi, jest sparaliżowało go, zdziwił się, czemu on na mnie w końcu spojrzał. I to był ostatni moment, bo była pod wózkiem zamontowana bomba i gaz został wysadzony w powietrze. Super, super, naprawdę. Wszystkie te perypetie, tam każdy bohater ma ciekawe przygody jakieś, nie? I raz obserwujemy przygody Waltera, raz Jessiego, raz Henka. I wszystkie przygody są ciekawe, no. Żadne nie są potraktowane tak na odczepnego, nie? Żeby coś tam tylko było, tylko wszystkie są wciągające i losy bohaterów cały czas się łączą. To jest właściwie historia też o spirali kłamstw, jak spirala kłamstw nasze życie komplikuje stopniowo coraz bardziej, jak te kłamstwa się nawarstwiają. Przecież kłamstwa Waltera o tym, że produkuje metamfetaminę, ukrywa to przed rodziną. Ile on musi kombinować, żeby, bo to co rusz, coś tam jest jakieś ryzyko, że coś się wyda, że ktoś się wygada, że trzeba kogoś zabić w końcu. To jest też historia od zera do gangstera, to znaczy nauczyciel chemii, bardzo taki spokojny, poczciwy człowiek, no taki wujcio, nie? Wujcio, family guy, człowiek z wąsem, ubierający się nawet już trochę jak taki emeryt, nie? Jakieś spodnie z paskiem, koszula, wąs. Coraz bardziej staje się gangsterem. I to też ciekawe, że bycie zakapiorem, to, że on się staje, w końcu musi zabić człowieka, takie życie gangstera, wszystko to sprawia, że mu się cofa ten nowotwór, że on jakby czuje się coraz bardziej pewny siebie, tak jakby ten nowotwór zabijał go, bo to nie było jego życie. On się męczył, będąc tym nauczycielem. Wiecie, i jakby organizm powiedział, dobra, to spierdalamy z tego świata, nie? Masz nowotwora i zostało ci pół roku życia, czy tam kilka miesięcy. I on jakby odnajduje siebie, odnajduje w sobie siłę, power, pęd do władzy i cofa i ma reemisję. Też można się zastanowić, nie? Czy
Nie no, dla mnie to jest po prostu serial, który można kontemplować w nieskończoność, rozkminiać różne sceny, zastanawiać się, odkrywać w nim ciągle coś nowego. No, sam Saul, jaki zabawny jest, nie? Ten adwokat, który będzie każdego w ogóle najgorszą mędę bronił, jest z tego dumny. Te reklamy tego Saula, nie? Dużo humoru. Znaczy, serial oscyluje między dramatem a komedią. Raz jest śmiesznie, raz jest strasznie, raz jest smutno, raz jest wesoło, raz jest akcja, raz są długie dialogi. No. I postacie są ciekawe. Przecież ten chemik, co pracował dla Gasa, ten taki geek, nie? Geek, co słucha jakiejś tam włoskiej muzyki, roślinki se podlewa. Śmiesznie wygląda, w sandałkach chodzi, jakichś takich, nie? I jest taki poczciwina w sumie, mimo że, no, pomaga produkować tą metamfetaminę. Też świetna postać. Tam każda postać jest super. No, a przecież Tuko też, nie? Tuko, straszliwa menda. Zakapior, szaleniec, po prostu szalony zabijaka. Meksykanin, no to też świetna postać gangstera, nie? Taki, który ciągle mu coś odpierdala po tej amfetaminie. A to bije swojego tam człowieka i go po prostu gołymi rękami zabija, szaleniec. A to trzeba z nim negocjować. No, Tuko. Wariat. Też świetny aktor, nie? Ten, co Tuko grał. Problem jest taki, że w Better Call Saul to ci aktorzy, no to jest kilka lat, ładnych kilka lat przerwy i widać, że mimo, że to ma być prequel, to aktorzy są starsi trochę, nie? Więc trochę to się kupy nie trzyma. Dziwne wrażenie jest, nie? No, a Mike, ten ochroniarz i zabójca pracujący tam przez jakiś czas tam dla Gasa, tak? Potem dla Sola. Też fantastyczna postać, kurczę. To zawsze się trochę tutaj podśmiechujki se robię, że to Enki w sumie, bo bardzo mają podobną urodę do Enkiego, ten aktor, co gra Majka. No, więc każda postać tam jest po prostu fantastyczna. Każda. I porównajcie sobie taki serial do jakiegoś polskiego serialu, kurwa, Niebo a Ziemia, nie? Nie wiem, czy w Polsce wyszedł serial, który mógłby się chociaż w połowie równać z takim Breaking Bad. Inna liga. Jednak Amerykańcy to w serialach są zdecydowanie najlepsi na świecie. Nikt nie robi lepszych seriali niż Amerykańcy. Jeśli jest ktoś, kto nie widział Breaking Bad, to no nie wiem, co bardziej mógłbym tu polecić. Chyba mój najulubieńszy serial. Jak miałbym wybrać taki jeden, który największe wrażenie na mnie zrobił, najbardziej wciągnął, który oceniam pod różnymi względami, tak summa summarum po prostu najwyżej, no to chyba Breaking Bad. Nie przypominam sobie, żebym coś uważał za lepszy twór. Hank grał wiele ról policjantów, często pojawia się jako jeden z gliniarzy w Zabójczej Broni, tak? A to nie widziałem nawet, że w Zabójczej Broni też. Tak, on jest jakoś kojarzony też i często gliniarzy gra, faktycznie, gdzieś go tam widziałem, no, jak grała jeszcze innych gliniarzy. I zawsze taki Hank trochę, nie? Są tacy aktorzy, którzy nam przypasowali do jakiejś roli, do jakiegoś, no, typu właśnie roli i widzimy ich potem. Przepraszam, aż się rozkaszlałem, bo to Misiu tu pisze, że w Polsce był podobny serial w Labiryncie. Ale to mam nadzieję, że żartujesz, co? Bo to w Labiryncie, no to taka faktycznie jedna z pierwszych polskich telenowel, ale to chyba nie mówisz serio, nie?
W labiryncie ludzkich spraw, zagubieni ty i ja, nasza miłość ciągle trwa na przekór burzom. Taka piosenka jakaś była, nie? Nawet spoko pioseneczka, ale wszystko inne do dupy. Jezu, tam, jakie tam historie były, że ktoś tam rower dziecko dostało, a tata się spóźnił, a kotlety już ciepłe, kurwa. Weź, nawet nie, tutaj mam nadzieję, że żarcik. Mi się wydaje, że ciężko o podobny serial do Breaking Bada. No nawet, no to chyba, że ktoś to ocenia tak na zasadzie, że no też o narkotykach, też o dealerach, no to spłycenie, bo to nie jest film właściwie no o narkotykach. Narkotyki są narzędziem, są tłem. No bardziej właśnie, może nie tłem, tylko tłem może. Narzędziem. Do budowania fabuły. Bardzo dobrym. Okazuje się, że tematyka dragów daje tyle możliwości, nie? Dragi trzeba wyprodukować, trzeba je sprzedać, trzeba uważać. Można za to beknąć. Czasem trzeba kogoś zabić. Ktoś się przećpa, ktoś się zaćpa, ktoś nie odda kasy. Komuś kasę zabiorą, komuś towar trzeba odzyskać. Dawałoby się takie proste rzeczy, a można wokół tego zbudować całą intrygę i powiązać z tym masę bohaterów różnych.

serial też potrafi być bardzo drastyczny. Tam jest dużo drastycznych scen, kiedy kogoś ukatrupiają, kiedy krew się leje. Na przykład świetnie zrobiona była ta scena, gdzie pozbywają się w więzieniu różnych świadków, którzy mogliby tam donieść na kogoś, już nie pamiętam, o co tam chodziło, ale w każdym razie w krótkim czasie mieli zginąć wszyscy świadkowie w różnych więzieniach o określonej godzinie, żeby to zsynchronizować, żeby się ktoś nie połapał i nie zabezpieczył ich, nie, któregoś tam. Musieli zginąć mniej więcej w tym samym czasie. No i taka zorganizowana akcja, opłaceni różni tam, różne więzienne zakapiory się pozbywają tych różnych świadków. Jednemu tam wlewają łatwopalny do celi, podpalają, drugiego wyrzucają przez barierkę, trzeciego tam tną jakimiś nożami, samoróbkami. I wszystko to tak fajnie pokazane, świetnie, nie? Dużo przemocy, dużo krwi, ale wszystko pokazane w fantastyczny sposób, pomysłowy, nie? I pomysłowa akcja, patent. Krawiec, czy też coś takiego miałeś, że główny bohater staje się dla ciebie antybohaterem i zaczynasz go nie lubić? No tak miałem to, misiu, z Walterem właśnie, wiesz? W końcu to, jak traktował swoich bliskich, jak ile tam było kłamstw różnych, nie? I jaki się... Walter się zmienił, tak? Mocno. Stał się bezlitosny, stał się mściwy, stał się... Zaczął się liczyć dla niego tylko biznes i robienie kasy i zdobywanie władzy. Ale właśnie to, jak tej dziewczyny nie uratował, nie? Bo mu się to opłacało, było mu to na rękę i pozwolił, żeby zginęła. Chociaż wiedział, że to jest dziewczyna jego przyjaciela wielkiego, tego Jesse'ego, którego znał bardzo długo. No to tak już wtedy sobie powiedziałem, nie, Walter, przegiąłeś, to już za dużo trochę. Tak, więc no, Walter się straszny zrobił potem, tak? On się stał potem baronem narkotykowym. Gościem, który gdzieś tam już gardzi, odrzucił całe swoje poprzednie życie i liczą się dla niego tylko wpływy, kasa, władza, deale, produkcja, mety i tak dalej. No już to był jego świat. I to go... To zabiło w nim człowieka. Ale to też nie był taki, nie było takie oczywiste i proste, bo właściwie Walter, no, różne miał tam chwile, nie? Raz był lepszy, raz gorszy. Też pamiętam, że mnie zaczęło trochę denerwować to takie przejmowanie się tej rodzinki, że jak mieli podejrzenia, że on pali trawkę czy coś. I ta Skyler tak strasznie przeżyła to, jak się dowiedziała, że on tam produkuje te narkotyki, go tam i porzuciła i w ogóle. To też takie jakieś przesadzone mi się wydało, tak? No, że ona tak strasznie to przeżyła. No. Za to ten chemik Gasa powiedział wprost, ja jestem libertarianinem, jak nie kupią ode mnie, to kupią od kogoś innego. Niech dostają przynajmniej towar najlepszej jakości. Kupują to ludzie dorośli. I ten poczciwy człowiek takie miał podejście. Nie wiem, mi jest chyba bliższe takie podejście, bardziej libertariańskie. Robienie takiego wielkiego ajwaj z narkotyków to też jakieś takie, no, niekoniecznie mój świat, nie? I moje podejście. Wszystko dla ludzi i to, że coś jest zakazane, to